0: większością szkół, podobnie jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, co zapowiedział premier Donald Tusk.
1: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Wyrazy współczucia poszkodowanym rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
0: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych. Łukasz Gibała w przyszłym tygodniu złoży ślubowanie i rozpocznie urzędowanie jako prezydent Krakowa. W niedzielnych wyborach zdobył ponad 62% głosów, a jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami stolicy Małopolski o nowym prezydencie.
3: Jak pani ocenia wybór pana Gibały na prezydenta?
4: Cieszę się, głosowałam na pana prezydenta.
3: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
4: Raczej tak.
3: A co w pierwszej kolejności?
4: Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
5: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
3: Jest pani zadowolona z wyboru pana Gibały na prezydenta?
6: Nie za bardzo. Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił, a nie interesów Krakowa.
3: Jakaś nowa energia dla Krakowa, pan myśli?
7: Na pewno. Z każdym jest jakaś na początku coś nowego, a później to tak jakoś ustabilizowanie w pozycjach i znowu niezadowolenie i znowu zmiana i to tak się to kołem toczy, taka sinusoida.
0: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Wniosek o utworzenie metropolii składa do rządu 61 samorządów z Pomorza. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni miasta Gdańska. Specjalna sesja Rady Miasta została zorganizowana w najwyższym budynku na Pomorzu z symbolicznym widokiem na metropolię.
8: 27 głosów za, uchwała została podjęta.
9: Dzisiaj tworzymy historię, teraz w naszych rękach, jak to wszystko poukładamy.
10: Dostaliśmy ogromną szansę, ale i zobowiązanie. Dostaliśmy narzędzia, które będziemy chcieli wykorzystać dla naszych mieszkańców.
11: Ja myślę, że najtrudniejszym wyzwaniem, jakie jest przed nami, to jest na ten moment integracja transportowa, bo 61 jednostek, niemal tyle samotaryf, będziemy integrować na pewno długimi miesiącami.
0: Mówiły prezydentki Gdańska, Sopotu i Gdyni Aleksandra Dulkiewicz, Magdalena Czarzyńska-Jachim i Aleksandra Kosiorek. Gdański obszar metropolitalny ma rozpocząć funkcjonowanie 1 stycznia. Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 3. Dziś najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu, w wyższych partiach Tatr słabe opady śniegu. Na termometrach dziś od 10 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 14 na zachodzie.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: A w naszym studiu profesor Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
14: Witam serdecznie, doktor. Doktor, na szczęście.
13: Oczywiście. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przed weekendem przyjęła sprawozdanie ze swoich prac nad wstępnym wnioskiem o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. No i chciałaby, żeby Sejm zdecydował o pociągnięciu prezesa do odpowiedzialności konstytucyjnej. I w jakim świetle to stawia Bank Centralny i samego prezesa?
14: No w bardzo negatywnym. Absolutnie cieszę się. Szkoda, że tak długo te prace trwały, bo tam jest 8 zarzutów. Wszystkie zostały podtrzymane po przeprowadzeniu przewodu dowodowego, przesłuchaniu świadków. Dla mnie one były oczywiste od początku. Możemy powiedzieć nad jednym, bo to jest bardzo istotne, bo nawet tu w studiu, nie będę mówił po nazwisku, ale redaktorzy tej redakcji mówią, że wątpliwe jest na przykład posądzanie prezesa o to, że finansował deficyt budżetowy, bo inne banki centralne to robili, cytuję. No to, przepraszam bardzo, dobrze by było się dowiedzieć. To jest nieprawda i zaraz powiem, o co chodzi. Ale bardzo dobrze, że komisja to przyjęła. Teraz będzie problem prawny, jaką większością głosu Sejm będzie miał to zatwierdzać. Dlatego, że przepis ustawy mówił o tym,

0: że to jest tak zwana kwalifikowana większość głosów, czyli wystarczy 231 głosów przy co najmniej połowie posłów obecnych, ale to uchylił Trybunał Konstytucyjny i akurat tak się złożyło, że skład był najprawdopodobniej zgodny z prawem, nie było dublerów i wyrok został opublikowany, też tak się złożyło. W związku z tym on obowiązuje, ale co to znaczy? Że teraz nie ma przepisu szczegółowego, który powiedział, jaką większością głosów. Wtedy co? Artykuł 120, czytaj konstytucję wprost. A konstytucja mówi, że wszystkie uchwały są przyjmowane zwykłą większością, czyli nawet nie trzeba mieć 231, tylko więcej głosów za niż przepis. Chyba, że dotyczy to głosowań takich jak i są enumeratywnie wymienione. No i teraz jest spór. Czy wchodzimy na w artykuł 120 Konstytucji będzie zwykłą większością głosów, czy jakąś. Są niektórzy konstytucjonaliści, którzy mówią, jak nie ma podstawy prawnej, to nie można przeprowadzić głosowania. No, jest podstawa prawna, bo podstawą prawną jest konstytucja, ale będzie najprawdopodobniej spór prawny. Jak go zwał, tego zwał. Bardzo dobrze, że do tych wszystkich przekroczeń, łamań prawa, konstytucji, ustawy, które prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wyczyniał przez te ostatnie lata, nareszcie zostało to osądzone. Dlaczego powinno to pójść pod Trybunał Stołu? Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tego typu zarzuty nie znalazły sądowej oceny, czy było łamanie prawa, czy nie było. Dlaczego? Bo będziemy zachęcali wszystkich pozostałych do takiego samego działania i już proszę bardzo. Tam jeden z zarzutów to jest do tego...
1: Bo jest ich osiem.
0: Jest ich osiem, ale jeden z tych zarzutów mówi o wynagrodzeniu, że prezes jakby razem zresztą wespół z zarządem ustalał sobie sam wynagrodzenie bezpodstawnie. No to proszę bardzo, nieosądzony prezes skorzystał z tej okazji i sobie o 200 tysięcy podniósł.
1: W
0: skali roku. O 200 tysięcy, czyli dwukrotnie więcej niż roczna pensja nauczyciela dyplomowanego w szkole. Żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy. No i mamy na to pozwalać, żeby tak dalej było? Mamy pozwalać sobie na to, żeby Narodowy Bank Polski z polecenia prezesa kiedyś w przyszłości manipulował kursem walutowym, żeby według kryteriów politycznych, bo jego koledzy rządzą, nagle obniżał skokowo stopy procentowe, żeby im pomóc wygrać w wyborach? Nasza ustawa precyzyjnie, bardzo precyzyjnie zabezpiecza Narodowy Bank Polski, niezależność Banku Narodowego Banku Polskiego przed wpływami politycznymi z zewnątrz. Ale niestety słabo zabezpiecza przed czymś takim, że mamy polityczny skok na stanowiska w NBP-ie. Prezes i Rada jest z nominacji tej samej opcji politycznej, jeżeli prezydent i większość sejmowa jest z tej samej opcji. No i wtedy mamy upolitycznienie od środka. Z tym mamy do czynienia. Dlatego tu, ponieważ mamy nieprecyzyjne prawa, wiemy, że teraz nie zmienimy tego prawa. Niestety. Przecież mamy wetomat w Pałacu Prezydenckim. Pana prezydenta Nawrockiego będzie wszystko to blokował. No to musi dojść do rozstrzygnień sądowych. Ja uważam, że prezes jest winny tym wszystkim zarzutom. Natomiast niech zdecyduje niezależny Trybunał Stanu. Bardzo dobrze. Jeszcze co do tego finansowania deficytu. To pytam.
1: Bo to też jest jeden z zarzutów.
0: Jeden z zarzutów. Bo inne banki centralne też tak robiły. Przepraszam bardzo, ale zarzut przekroczenia prawa to jest zarzut złamania konkretnych przepisów. Ten, kto mówi, że inne banki finansowały deficyt, niech pokaże, że tamte banki łamały prawo. Bo to, że się finansuje deficyt w jednym kraju, może być łamaniem prawa, w drugim nie. W Polsce było łamaniem prawa, a są kraje, gdzie nie było. Dlaczego? Dlatego, że w większości państw świata, już tak na pewno jest na rynkach bazowych, Stany Zjednoczone i Europa, tak, EBC i Fed, tam bank centralny jest bankiem zasilającym, skupuje obligacje na wtórnym rynku po to, żeby zasilić płynność sektor bankowy. Przez co? Zwiększa możliwości zakupu obligacji, a więc finansowania deficytu przez sektor bankowy. My mamy kompletnie inną sytuację. My mamy nadpłynność sektora bankowego, zaraz powiem, z czego ona wynika. Nadpłynność sektora bankowego i bank centralny ściąga tą nadpłynność z rynku, emitując swoje własne papiery, bony. I tak jak prezes się powołał, bo EBC robi tak zwany w COVID-zie. Strukturalne otwartego rynku też zrobiliśmy. No na Boga. Co innego jest ściągać nadpłynność, to strukturalnym działaniem by było ściągnięcie tej samej nadpłynności na dłuższy okres naraz. tak jak to robił EBC, który zasilał, a nagle stwierdził, to jeszcze Mario Draghi, że będzie zasilał nie w operacjach otwartego rynku dwutygodniowych, ale skupi obligacje z terminem dwuletnim i więcej. Stąd te wzrosty bilansów. Więc jeszcze raz, również do dziennikarzy TOK FM, proszę się patrzeć nie na to, co robią inne banki centralne, bo był COVID i tragedia, tylko proszę powiedzieć, czy tamte banki łamały prawo, czy nie łamały. Nie robić, bo to jest bezpodstawny zarzut do Fedu, do EBC, do Banku Anglii, do innych, że łamały prawo. To taka jest teza. Ponieważ one łamały, to wybaczmy łamanie prawa naszego prezesa. Tak? Mamy tak wybaczać? Mamy sobie brać ludzi, którzy będą permanentnie później dla własnych politycznych celów, ale też osobistych, jeżeli mówimy o wynagrodzeniach, łamali ustawę i konstytucję?
1: Z tymi zarzutami prezes NBP się nie zgadza i mówił w tamtym tygodniu na konferencji, że nie mają one żadnych podstaw. Zapowiedział, że nie podda się żadnej politycznej presji. No ale jeżeli globalni inwestorzy zobaczą, co się u nas dzieje, no to oni pewnie nie będą rozkładać tej sytuacji na czynniki pierwsze, tylko pomyślą, politycy robią zamach na niezależność polskiego banku centralnego.
0: No właśnie. No
1: a to na nasz wizerunek zapewne dobrze nie wpłynie.
0: Oczywiście, dlatego to musi być wytłumaczone. Przecież nikt tam, nie wiem, w funduszu inwestycyjnym zarządzanym...
1: Oni popatrzą na nagłówki.
0: Szyndze i tak, nagłówki. Przepraszam bardzo, a czy inwestorzy zagraniczni z zagranicy całego świata są zadowoleni, gdy nagle tutaj w Polsce w NBP manipuluje się stopami procentowymi, kursem walutowym, na czym oni tracą pieniądze, bo skokowo obniża się stopy, oni są w szoku, że to jest jakby niezgodne z celem i z przewidywaniami, tracą na tym pieniądze? Czy jak pod koniec roku w grudniu nagle dochodzi do interwencji banku centralnego, który ma zaniżyć kurs, żeby był większy zysk, żebym kolegom politycznym do budżetu wysłał większe pieniądze, to oni są zadowoleni? Przecież oczywiście, że to trzeba wytłumaczyć. To nie byłby pierwszy prezes, który byłby osądzony. W strefie euro mieliśmy przypadek, w banku Łotwy, z tego co pamiętam, dokładnie było postępowanie. Tam było za bardziej pospolite przestępstwo. Chyba chodziło o jakieś działania korupcyjne. Niemniej, no nie może być tak, nie możemy uznawać twórców konstytucji, a też i społeczeństwo, które zatwierdziło tą konstytucję w referendum, że to są jacyś nieświadomi wariaci. Przecież jak wpisali odpowiedzialność konstytucyjną prezesa, no to wiedzieli, że usunięcie prezesa ze stanowiska czy jego osądzenie może wywołać jakieś reperkusje na rynkach finansowych, to gdyby uważali, że te reperkusje uniemożliwiają, to by nie wpisywali tego to do konstytucji. Jeżeli teraz widzi komisja sejmowa, członkowie parlamentu, którzy złożyli wniosek, że jego, ich zdaniem prezes łamał przepisy konstytucji i ustawy, a to jest w konstytucji, no to teraz, nie róbcie tego, bo tam ktoś się zniechęci, może w Londynie, w Paryżu, wśród inwestorów i tak dalej. Ja nie wiem, czy będą reperkusje, tak? A czy większe reperkusje będą z tego powodu? Czy z tego powodu, że teraz pozwolimy, żeby bankiem centralnym sterował ktoś, kto będzie dokonywał takich przekroczeń prawa, tak? No przestępstw, można było powiedzieć.
1: Ta sprawa, no to jeszcze pewnie potrwa i tam jeszcze pewnie musimy się spodziewać prawnych batalii, zwrotów akcji. No a tymczasem kroi nam się być może kolejny kryzys, bo w listopadzie liczba członków zarządu NBP spadnie poniżej ustawowego minimum, czyli 7 osób. No i co wtedy będzie czekało bank centralny?
0: Teraz się zastanawiamy, czy mamy pociągnąć do odpowiedzialności prezesa, bo będą reperkusje, a teraz proszę bardzo, jakie mamy skutki działalności między innymi tego prezesa, tak? Skąd się bierze to, że jest mała ilość członków? Dlatego, że zapada kadencja kolejnych politycznych nominatów, z czego w listopadzie zapadnie kadencja byłego wiceprezesa rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwość, polityka z krwi i kości od kilkudziesięciu lat, który miał tyle do czynienia z polityką pieniężną, ile ja z hodowlą trzody chlewnej. Tak? Więc w związku z powyższym proszę zobaczyć, do jakich patologii doszło. I teraz premier mówi tak. Ponieważ tutaj, żeby powołać członka zarządu, droga jest taka, zgłasza kandydaturę prezes, zatwierdza ją, czy powołuje prezydent, kontrasygnata premiera.
1: No i tu porozumienia nie ma.
0: Dlatego, że mam nadzieję, że tak jest, premier oczekuje, żeby prezes zgłosił kandydaturę, a prezydent ją zaakceptował i przedstawił do kontrasygnaty. Ekonomisty, niedziałającego w polityce, znającego i działającego w zakresie polityki pieniężnej lub innych segmentów tego rynku, czyli tak, jak jest to opisane w Konstytucji i w ustawie o Narodowym Banku Polskim. Mam wymieniać nazwiska? Przecież do pana przychodzą główni ekonomiści banków komercyjnych. W strukturze Narodowego Banku Polskiego jest bardzo dużo dobrych ekonomistów, którzy tam są, nie wiem, dyrektorami departamentu, pewnie nie, dlatego że już przesiew tych dyrektorów zrobił prezes przez ostatnie 18 lat, ale ja bym mógł tutaj mnóstwo nazwisk wymieniać. I pan chce powiedzieć, że premier nie udzieli kontrasygnaty? Udzieli. W związku z tym, panie prezesie Glapiński, do roboty nie wśród kolegów partyjnych, tylko wśród ekonomistów, także rynkowych, których mamy dużo, znakomitych, z nowej generacji, nie mojego pokolenia, ja byłem w pierwszym składzie rady i nie sądzę, żeby pan premier tego nie zatwierdził, ale jak pan będzie dalej wnioskował o awansowanie swojej koleżanki, kolegów, czy to uczelnianych, czy politycznych, to niech się pan nie dziwi, że nie będzie pan miał na to zgody i proszę nie wypłakiwać teraz krokodylich łzy. A co się będzie działo, jak ta ilość spadnie? Tego nie wie nikt, dlatego że nie ma przewidzianego trybu innego powołania członka zarządu niż ten, co powiedziałem. Prezes zgłasza, prezydent zatwierdza.
1: No i tak, nie będziemy premier. Mieli ustawowej liczby członków zarządu w NBP-ie. No i co wtedy?
0: No, na to pytanie mogę powiedzieć, no, znaczy nic. Normalnie zarząd będzie działał w składzie pięcioosobowym, tak? Proszę pamiętać, że jak było 7 osób, czy 8, to prezes dwóm, jeszcze na początku tego roku, dwóm członkom zarządu w ogóle nie przydzielał nadzoru nad żadnymi departamentami. Przez co według tego systemu wynagrodzeń zmniejszał im pensję z 80 do 30 paru tysięcy. Oni się czuli prześladowani, dlatego się skarżyli. Ale jeżeli on im nie przydzielał, to znaczy, że prezesowi bardzo dobrze się pracuje w składzie 5 czy 6 osobowym. Więc jeżeli chodzi o dezorganizację pracy, nie widzę. Jeżeli chodzi o prawomocność uchwał podejmowanych przez taki wąski skład, no to zobaczymy, czy ktoś to będzie kwestionował, czy będą jakieś zażalenia, skargi. Teraz w Polsce i w NBP-ie też teraz praktykujemy, jak działa niepraworządne państwo, które nie działa w oparciu o reguły prawa, tylko chaos prawny, tak? I teraz on, tak jak mieliśmy w sądownictwie, w prokuraturze, w wielu dziedzinach, w Trybunale Konstytucyjnym. No pytamy się, co będzie, jak z 6 do 5 osób spadnie ilość członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Ale my jesteśmy w kraju, w którym 4 osoby prawomocnie, zgodnie z konstytucją, wybrane do Trybunału Konstytucyjnego, nie, pan prezes powiedział, nie zaprzysięgę was i co mi zrobicie, nie oddam wam płaszcza, tak? I mamy niekonstytucyjny skład Trybunału, co jest nieporównywalnie gorsze dla każdego obywatela, bo Narodowy Bank Polski, czy będzie 5 czy 6, szczególnie jak odejdzie ten wiceprezes PiS-u stamtąd były, sobie bez problemu poradzi. Więc patrzmy się na ciąg logiczny, na przyczyny, a nie na właśnie takie zadawanie sobie na końcu, a co będzie? No to patrzmy się na przyczynę tego.
1: Musimy kończyć. Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Na 142 w TOK FM czas na drugie dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Mamy Nobla z ekonomii, już za chwilę będziemy o nim rozmawiać. Jeszcze tylko krótko rzucę okiem na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Mamy kolejne wzrosty na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie w górę o 0,5%, WIG idzie w górę o 0,4%. Ropa naftowa też drożeje dzisiaj, $105.62 za baryłkę ropy Brent, a na rynku walutowym za dolara płaci się 3,92 grosze, za euro 4,30 prawie 9 groszy. I jeszcze dodam na końcu, że za koronę szwedzką dzisiaj trzeba zapłacić w Polsce jakieś 39 groszy, co oznacza, że 12 milionów koron szwedzkich to jest niecałe 5 milionów złotych, a 12 milionów koron szwedzkich to jest wartość nagrody Nobla, tak chyba można powiedzieć, chociaż to niedokładnie jest jest pewna różnica między innymi kategoriami w Noblu a ekonomią, bo w tym przypadku nagrodę przyznaje Bank Centralny. W każdym razie ta nagroda tyle wynosi i w tym roku została przyznana dwóm amerykańskim ekonomistom, Robert E. Hall oraz Michael Woodford. Za co oni tą nagrodę dostali? Naszym gościem teraz jest pan profesor Łukasz Goczek, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Robert E. Hall.
3: A za co? Oczywiście.
2: No tak.
3: Robert Hall i Michael Woodford. Stabilizacja to jest to, o czym komitet noblowski mówił cały czas podczas wręczenia nagród i właśnie badania nad oczekiwaniami ludności naszymi, moimi, państwa, dotyczącymi przyszłości. To jest właśnie to, że pokazali, w jaki sposób można zarządzać tymi oczekiwaniami, żeby gospodarka była stabilna. W jaki sposób unikać bezrobocia i inflacji.
2: W komunikacie jest mowa o mikroekonomicznych podstawach stabilizacji makroekonomicznej. Rozumiem, że przed ich badaniami tą stabilizację się jakoś inaczej uzyskiwało, a potem oni otworzyli wszystkim oczy i zmieniło się to, jak to się robi, tak?
3: No, myślę, że jest to część nagród, gdzie będziemy widzieli całą serię tych właśnie nagród, ponieważ no, nie są oni jedynymi, że tak powiem, przełomowymi badaczami. To raczej cała tradycja intelektualna makroekonomii, która się przesunęła po prostu w inne miejsce. I w tym sensie nie jest to żaden przełom. Natomiast to, jak oni akcentowali właśnie te oczekiwania, zarządzanie oczekiwaniami i przede wszystkim w jaki sposób mierzyć, czy polityka pieniężna jest prowadzona w sposób optymalny, taki, żeby unikać tego bezrobocia, inflacji, nadmiernych fluktuacji, czyli w jaki sposób stabilizować gospodarkę, to jednak się zmieniło. Dodatkowo Woodford jest autorem bardzo dobrego podręcznika dotyczącego polityki właśnie pieniężnej i w tym sensie jest to taka, bym powiedział, absolutnie podstawa, taka Biblia banków centralnych. Jakkolwiek nie jest to dzieło w 100% odkrywcze, natomiast sama synteza, jak i sposób prowadzenia narracji bez wątpienia ukształtował to, jak ta polityka wygląda dzisiaj. Więc w tym sensie nie jest to przełom. Za racjonalne oczekiwania już jakiś czas temu Kydland i Prescott otrzymali Nagrodę Nobla. Natomiast no tutaj właśnie mamy takie dalsze przełożenie na to, w jaki sposób polityka, zarządzanie właśnie stabilizacją wygląda dzisiaj.
2: Z tego, co zdążyłem już przeczytać w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu minut, jakie dzielą nas od przyznania tej nagrody, w komentarzach różnych w przestrzeni publicznej, to tam dość często pojawia się takie sformułowanie forward guidance i że to jest właśnie zasługą po stronie Michaela Woodforda. To jest ten element, który w tej chwili jest obecny w wielu bankach centralnych, chociaż może nie wszędzie, ale w wielu. Na czym to polega? Jakbyśmy mieli tak wytłumaczyć.
3: Generalnie właśnie ci badacze pokazali, że właśnie te nasze oczekiwania dotyczące przyszłości, tego jak ja, pan, słuchacze oceniają, jak w przyszłości będzie się zachowywała gospodarka, to również zależy, co się w tej gospodarce będzie dziać i polityka pieniężna powinna działać właśnie na rzecz stabilizacji tych oczekiwań. No i teraz forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi, że co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy. Innymi słowy, to takie dążenie do tego, żeby polityka pieniężna była jak najbardziej łatwa do zrozumienia i żeby były też jasne kryteria, kiedy ta polityka się zmieni. Proszę zwrócić uwagę, że no, na pewno bardzo często tutaj komentowane są na przykład decyzje dotyczące stóp procentowych, że również Rada Polityki Pieniężnej do pewnego stopnia, bo No nie całkowicie, ale również stara się tymi oczekiwaniami zarządzać, mówiąc, co się dzieje w gospodarce, jakie byłyby kryteria dotyczące ewentualnej zmiany aktualnej polityki i w tym sensie to jest właśnie nic innego jak właśnie intelektualny wkład tych tutaj noblistów.
2: Czyli można powiedzieć, że to jest nagroda za odkrycie tego, że ważna jest nie tylko decyzja o stopie procentowej, ale też konferencja prasowa po tej decyzji, na której można opowiedzieć to wszystko i zapowiedzieć, co się będzie działo dalej, tak?
3: Dokładnie tak. Zarządzanie tymi oczekiwaniami. Oczywiście to być może no do pewnego stopnia. No do pewnego stopnia jest to troszkę spłycanie tematu.
2: No tak, to takie pół żartem było z mojej strony, tak.
3: Natomiast co do istoty rzeczy, tak, wiadomo, że tak powiem w ekonomii mamy modele, mamy matematykę nieraz ciężką, mamy też, że tak powiem, dane, gdzie udowadniamy te sytuacje i w tym sensie ta teoria tutaj stojąca za dokonaniami tych noblistów jest bardzo, bardzo, bardzo solidna. Natomiast tak, ma to bardzo konkretne przełożenie na naszą codzienną stabilizację. Bo powinniśmy pamiętać, a w Polsce tego już tak dobrze nie wszyscy z nas pamiętają, mamy taki dosyć długi okres bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. Ostatnie 30 lat było bardzo, że tak powiem, spokojne. Natomiast kryzysy, problemy, to doświadczenie transformacyjne w wielu domach do dzisiaj jest bardzo znane. Tego typu kryzysy i nieodpowiedzialna polityka pieniężna mogą doprowadzić właśnie do bardzo szerokiego bezrobocia. To bezrobocie przekłada się na wiele innych już daleko spoza tym, o czym pisali nobliści, rzeczy takie jak alkoholizm, rozpady rodzin, wiele innych rzeczy, które są po prostu dla naszego społeczeństwa bardzo złe i w tym sensie makroekonomia ma bardzo duże znaczenie i stabilizacja, o czym w swoim werdykcie Komitet Noblowski mówił, ma olbrzymie znaczenie.
2: Rozumiem, że chodzi o stabilizację w rozwoju. Nie chodzi o taką stabilizację, żeby stać w miejscu, tylko żeby się stabilnie rozwijać.
3: A, tak? Oczywiście.
2: Czyli przewidywalnie. Tak.
3: A to jest bardzo ważne, o czym pan redaktor mówił, bo oczywiście... To jest istotne. My w makroekonomii tutaj bardzo wyraźnie rozróżniamy wzrost gospodarczy, który powinien być taki długokresowy, stały i ciągły. Natomiast no wokół tej, powiedzmy, takiej wyimaginowanej linii trendu, gdzie wszystko rośnie, wszyscy jednak mamy coraz więcej różnych dóbr konsumpcyjnych i innych rzeczy, stać nas na coraz więcej, no to wokół tego jednak dochodzi do różnego rodzaju fluktuacji, miejscowych załamań i kryzysów i to właśnie wkład intelektualny noblistów ma na celu zmniejszanie tych fluktuacji wokół rosnącej linii wzrostu gospodarczego. Ale wzrost gospodarczy to był Nobel rok temu i 2 lata temu.
2: No to teraz jest coś innego. Dopatruje się pan może tutaj jakiegoś komentarza ze strony tych, którzy wręczali czy też przyznawali tę nagrodę do naszej rzeczywistości? No bo mamy nowego szefa Fed w Stanach Zjednoczonych, Kevina Warsha, który cały czas podkreśla, że on się nie chce komunikować z rynkiem, że on widzi dodatkową wartość właśnie w tym, że będzie zaskakiwał rynek, a nie, że będzie go uprzedzał. Czyli jest jakby zupełnie przeciwnikiem tej koncepcji forward guidance, prawda? Ekonomiści z PKOS-a już widziałem, że zdążyli w mediach społecznościowych napisać, że ta nagroda jest trochę ironiczna, ponieważ jest przyznawana w sytuacji, w której tej stabilizacji zaczyna nam brakować, w której mamy kryzys energetyczny i inflacja się zaczyna wymykać spod kontroli. To jest taki trochę komentarz a propos tego, co się dzieje wokół w tym roku?
3: Myślę, że to możliwe, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest to tylko bezpieczny wybór. Taki trend chyba był, tutaj na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczyłem w Tygodniu Noblowskim i z tego, co się zdążyłem zorientować, to właśnie wszyscy nobliści z różnych dziedzin to były generalnie takie bezpieczne wybory. Natomiast no zawsze się można jakiegoś dodatkowego ironicznego sensu i w tym sensie destabilizacja, którą wprowadza Donald Trump, na pewno ma bardzo duże znaczenie dla stabilizacji. No jest to dokładne przeciwieństwo Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę po tych licznych zapowiedziach Donalda Trumpa nic realnego, rzeczywistego się nie dzieje, ale już same zapowiedzi tych licznych wydarzeń mają bardzo daleko idące skutki gospodarcze i w tym sensie dla bardzo konkretnych firm. I w tym sensie no możemy zobaczyć, tak? W sensie troszeczkę zupełnie odwrotnie niż mówili nobliści.
2: Czyli jak gdyby jest to potwierdzenie, tak? Tego, o czym...
3: No tak, tak.
2: Tego, na czym pracowali tegoroczni nobliści, tak? Czyli na przykład jak Donald Trump zapowie, że będzie wprowadzał jakieś cła, to przedsiębiorstwa reagują natychmiast, a nie czekają na te cła, czyli jakby kierują się swoimi oczekiwaniami na przyszłość, tak? A te oczekiwania im pobudził
3: dokładnie tak. To znaczy, ja bym teraz szukał najlepszej tutaj analizy, jeśli chodzi o rynek długu, tak? I jeśli chodzi o obligacje. Teraz te rentowności są bardzo wysoko, a jedną z przyczyn tych wysokich rentowności jest taka polityka obecnego szefa skarbu Stanów Zjednoczonych, Scotta Bessenta, który w tym momencie zachowuje się właśnie jakby noblistów nie czytał. Innymi słowy, stara się rynek zaskoczyć, generalnie grozi rynkowi, wygraża i wiele innych rzeczy robi, które chyba ostatecznie nie mają dobrego skutku dla inwestorów, ponieważ regularnie oni zwiększają to, co Scott Bessent musi płacić w zamian za rolowanie długu.
2: No wydawać by się mogło, że to jest takie oczywiste, że rynki się zawsze kierują oczekiwaniami, prawda? I tym, co się dopiero wydarzy, a nie tym, co już się wydarzyło. Ale rozumiem, że ktoś to kiedyś musiał odkryć i rozumiem, że to właśnie oni, Robert Hall i Michael Woodford, kiedyś tam odkryli parę, czy tam parę dziesiąt lat temu i dzisiaj dostali za to nagrodę.
3: No dokładnie tak. To znaczy, jak gdyby doniosłość nagród Nobla, wydaje mi się, zwłaszcza w ekonomii, to są takie odkrycia, które, że tak powiem, ex post myślimy, ojej, że też na to sam nie wpadłem, prawda?
2: No tak.
3: Ale nie, no nie wpadłem, dlatego że są to po prostu absolutnie genialne zazwyczaj i przełomowe odkrycia, które zmieniają po prostu jak myślimy i my to już traktujemy jako pewnik, tak? W sensie, jeżeli byśmy się cofnęli bardzo dawno, daleko w czasie i taka koncepcja z medycyny, prawda, że gdzieś są takie niewidoczne dla oczu żyjątka, jeżeli nie będziemy myć rąk, to one nas będą powodowały te niewidoczne dla oka żyjątkę, że będziemy chorowali. No a dziś jest to po prostu wiedza, które każdy, że tak powiem, już w przedszkola, że ręce trzeba myć, wyciąga i jest to dla nas zupełnie oczywiste. Nie jest to dla nas przełom.
2: Bardzo dziękuję. Pan profesor Łukasz Goczek, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. 14.43 w TOK FM wraca magazyn EKG. Rafał Hirsch, witam ponownie. Mamy cały czas wzrosty na giełdzie. WIG20 idzie w górę o 0,27% w tej chwili. Mamy też cały czas lekkie osłabienie złotego. Dolary dzisiaj po 3,92 zł, euro 4 zł, prawie 39 groszy. Na rynkach energetycznych sytuacja się nie poprawia. Baryłka ropy Brent w tej chwili $106.80, czyli o 2% droższa niż w piątek. Jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym z kolei? O tym teraz będziemy rozmawiać w EKG. Gościem jest pan Marek Wielgo, rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
2: Sejm uchwalił niedawno ustawę o najmie krótkoterminowym, której sedno polega na tym, że ci, którzy zainwestowali w mieszkania i chcieli prowadzić tam taką działalność na zasadzie oferowania tych mieszkań jako niby hotelu, tak właściwie, tak, na jakichś tam platformach typu Airbnb czy Booking.com, że ta działalność będzie bardziej ryzykowna, bo sąsiedzi będą mogli tego zabronić. Czy to prawo może jakoś wpłynąć na rynek? W sensie, czy ci wszyscy inwestorzy, którzy kupili te mieszkania w tym celu, teraz będą zmieniać zdanie i będą sprzedawać te mieszkania albo będą wprowadzać je na rynek wynajmu długoterminowego i w związku z tym pojawią się jakieś zmiany?
4: No, zobaczymy, czy co wyjdzie ostatecznie z Senatu i czy tę ustawę podpisze pan prezydent. Bo to też
2: no tak, bo na razie tylko Sejm uchwalił. Tak.
4: Tak. Ciekawostką jest taka jakby wolta rządu, który na początku proponował w projekcie bardziej liberalne przepisy, bo to, co nakazywała nam zresztą Unia Europejska, czyli taki rejestr najmu krótkoterminowego i przyznawanie takich numerów, powiedzmy, bez których nie można byłoby takich mieszkań wynajmować, to uważam za decyzję bardzo słuszną, bo w ogóle generalnie najpierw należałoby ten rynek zbadać, tak? Czy zacząć od danych na temat tego rynku, a później wprowadzać różnego rodzaju, jeżeli byłaby taka potrzeba, ograniczenia. I rząd, zdaje się, wychodził z takiego założenia, ale w ostatniej chwili wprowadził autopoprawkę, która umożliwia, przynajmniej teoretycznie, blokowanie najmu krótkoterminowego wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowym. No oczywiście gminy również mogłyby wprowadzać regulacje, które by ten najem krótkoterminowy w jakiś sposób ograniczały. Tylko przypuszczam, że rząd doszedł do wniosku, że w zasadzie nie ma co walczyć z takim dosyć głośnym medialnie protestem przeciwko tym prawom dla właścicieli mieszkań, którzy no, ten najem jest po prostu dla wielu osób, którzy mieszkają w takich domach, mocno uciążliwy. Doszedł do wniosku, że okej, zobaczymy, co się będzie działo, ale myślę, że w praktyce to nie będzie tak, jak być może na co liczą niektórzy właściciele, którzy czują, że ich, znaczy mam na myśli tych, którzy uważają najem za uciążliwy. Bo tak, po pierwsze, w spółdzielniach mieszkaniowych trzeba będzie uzyskać większość z ponad połowy członków danej spółdzielni na walnym zgromadzeniu. No,
2: żeby przegłosować
4: taką decyzję. No ale wszyscy wiemy, że raczej frekwencja na walnych zgromadzeniach w spółdzielniach jest nikła, pewnie kilkuprocentowa. Więc w takiej spółdzielni, która liczy załóżmy 300 członków, trzeba byłoby uzyskać głosy 151 za uchwaleniem na przykład wyeliminowania najmu krótkoterminowego. We wspólnotach mieszkaniowych teoretycznie może być łatwiej, bo tutaj zdecyduje większość udziałów, ale znowu no, można sobie wyobrazić bez problemu sytuację, że w danej kamienicy akurat większościowymi udziałowcami są ci, którzy najmują krótkoterminowo, więc takiej uchwały też wspólnota nie przyjmie. Więc tutaj zobaczymy, jak to zadziała w praktyce. Natomiast już sam fakt, że powstanie ten rejestr i ten najem będzie regulowany, będzie jakby wyjdzie z szarej strefy, już jest dużym krokiem w przód. Tym bardziej, że ten najem, nawet ten najem krótkoterminowy też się profesjonalizuje już. Są firmy, które tę kwestię takimi mieszkaniami zarządzają, stosują różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, które te uciążliwości mają wyeliminować. Więc no, zobaczymy, jak to zadziała w praktyce. Nie sądzę, żeby... No poza tym, no oczywiście skala najmu krótkoterminowego, ona rośnie szybko, tak? Niedawno Eurostat podał dane, że w Łodzi w ciągu ostatnich 5 lat ten najem krótkoterminowy wzrósł o prawie 600%, no, ale
2: z niskiego poziomu.
4: Z bardzo niskiego poziomu. Według Eurostatu poniżej 1 miliona noclegów było przez platformy było wynajmowanych.
2: To nie znaczy, że jest 1 milion obiektów, tak?
4: Nie.
2: W jednym obiekcie może
4: tyle noclegów. W Warszawie około 5. W ogóle skala tego najmu wciąż, no, powiem taką ciekawostkę, bo tutaj możemy sobie wyobrazić, że w tej Warszawie czy w Krakowie ta skala najmu krótkoterminowego jest tak ogromna. Tymczasem Warszawa jest na 18 miejscu w Europie, wśród metropolii. Dla porównania Budapeszt na 7 miejscu, więc u nas to nie jest jeszcze taki bardzo mocno nabrzmiały problem, chociaż przyznaję, ten najem krótkoterminowy mocno się rozwija. Ministerstwo Sportu i Turystyki szacuje, że 60% rodzin, które korzystały z noclegów w kraju, korzystało z najmu krótkoterminowego, no bo najem krótkoterminowy, mówiąc krótko, jest o wiele tańszą opcją niż hotele. I oczywiście mówiąc o tych ograniczeniach, też pamiętajmy, że beneficjentami są również hotele, które dzięki temu...
2: Pozbywają się konkurencji.
4: I pytanie, jak co będzie się działo potem z cenami, prawda? Więc tutaj zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast nie przewiduję, bo pewnie uprzedzę pana pytanie, żeby ta ustawa miała jakiś znaczący wpływ na rynek mieszkaniowy. Jeśli już, to raczej punktowo, tak? No, przykładowo w Warszawie myślę, że ogromna większość mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo jest położonych w Śródmieściu, więc tutaj gdzieś, powiedzmy, w pewnych punktach to może mieć wpływ oczywiście na rynek najmu, ale w skali całego miasta, czy w skali całych miast, to nie będzie miało żadnego znaczenia.
2: A w takich miejscach jak, nie wiem, Mielno, Zakopane, Międzyzdroje, no tak, Karpacz?
4: Ale tam generalnie powstają budynki z mieszkaniami wakacyjnymi, z mieszkaniami na wynajem, więc tam chyba nikogo to nie bulwersuje, tak, że ludzie wynajmują te mieszkania, bo często są to osoby, które same korzystają, a jeżeli ten budynek, to mieszkanie stoi puste, to po prostu trafia na rynek najmu krótkoterminowego, więc to jest zupełnie inna sytuacja niż w Gdańsku, Krakowie, czy Warszawie, czy Wrocławiu. Ale też pamiętajmy, że oczywiście są osoby, które inwestują w takie mieszkania, czasami w wiele mieszkań. Natomiast też pamiętajmy, że są wynajmujący, którzy na przykład w ciągu roku akademickiego wynajmują mieszkania studentom, a wakacje, na przykład w Gdańsku, takie lokale trafiają na rynek najmu krótkoterminowego, więc to nie jest tak, że jak ograniczymy najem krótkoterminowy, to te mieszkania trafią na wynajem długoterminowy, bo i tak one bardzo często w tym najmie długoterminowym są. Jest pytanie, na które nie jestem w stanie dziś odpowiedzieć, jak się zachowają tacy właściciele mieszkań.
2: Czy
4: będą woleli najemców tych całorocznych, czy będą równie chętnie wynajmować te mieszkania studentom?
2: A duża jest różnica w opłacalności jednego i drugiego? Ma pan jakieś informacje?
4: Dla rodzin z całą pewnością tak, bo...
2: Dla właściciela mieszkania. Czy lepszym biznesem jest wynajmowanie długoterminowo jakiejś rodzinie, która tam po prostu mieszka, czy wynajmowanie krótkoterminowo?
4: Lepszy biznes na pewno tak. No, to zależy pewnie od lokalizacji i od obłożenia. Natomiast pewnie wielu właścicieli powie, że taki najem krótkoterminowy jest bezpieczniejszy, bo słyszymy od czasu do czasu opowieści o tych najemcach, którzy nie chcą płacić czynszu, nie chcą się wyprowadzić. No ja uważam, że takich sytuacji nie jest może zbyt wiele w skali całego, ale odpowiednio nagłaśniane, no, mogą stwarzać wrażenie, że to jest bardzo duży problem. No, niektórzy właściciele na wszelki wypadek, no są tacy ludzie, którzy nawet są gotowi trzymać mieszkanie puste, jeżeli to ma być mieszkanie, nie wiem, dla dzieci, tak? Bo się po prostu boją wynajmować. A taki wynajem krótkoterminowy, gdzie ten najemca się bez przerwy zmienia, jest z punktu widzenia właścicieli po prostu bezpieczniejszy.
2: Chociaż tam pewnie są też większe koszty, bo to trzeba za każdym razem sprzątać.
4: No, pewnie gdyby to nie było opłacalne,
2: To by tego nie robili.
4: No i też popyt jest tak duży, bo też to jest trochę takie dziwne, mam takie wrażenie, że z jednej strony możemy potępiać najem krótkoterminowy z uwagi na jego wpływ na miasto, a z drugiej strony chętnie z tego najmu korzystamy jako turyści, prawda? Więc to mi trochę przypomina taką sytuację, kiedy chętnie chcielibyśmy korzystać z energii wytwarzanej przez wiatraki, ale wiatraka koło domu nie chcielibyśmy mieć, na przykład.
2: No tak, i chyba jeszcze nie dotarliśmy do tego poziomu, w którym narzekamy na to, że jest zbyt dużo turystów generalnie, prawda? Na przykład w Warszawie.
4: Tak, dlatego mówię, te uciążliwości są, to bez dwóch zdań. Różni są turyści, ale to są problemy jakby punktowe. I tak szczerze mówiąc, gdyby gminy dostały to narzędzie do regulowania tego najmu krótkoterminowego, rzeczywiście i egzekwowały przede wszystkim to prawo, to uważam, że to jest w porządku, tak? No, jeżeli gdzieś rzeczywiście te uciążliwości są bardzo duże, ale obawiam się, że danie tego narzędzia wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom, no, po prostu skłóci jedynie ludzi.
2: A jeśli chodzi o samorządy, można tutaj się spodziewać, że nie wiem, z jednej strony powstaną dzielnice, w których to będzie zakazane, ale z drugiej strony będą takie dzielnice, gdzie będzie można prowadzić taki biznes i tam wtedy zaczną...
4: Ja bym nie mówił o dzielnicach, bo to naprawdę są punkty, tak? No jeżeli ja mówię, że w skali Warszawy to jest 1% i pewnie ten 1% to głównie jest w promieniu od pasu kultury 750 metrów przykładowo, to mówimy tu o takim skupisku tego najmu krótkoterminowego. I to łatwo jest, jeżeli będziemy mieli rejestr, jeżeli będziemy, zniknie szara strefa, jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie te mieszkania są wynajmowane, o wiele łatwiej będzie wtedy reagować i reagować sensowniej po prostu, rzeczywiście w zależności od potrzeb, niż tak trochę...
2: Po omacku.
4: Po omacku.
2: Tak jak teraz. Może się doczekamy, może ustawa wejdzie w życie, na razie będzie w Senacie, prezydent będzie decydować. W Sejmie opozycja też była za, więc chyba są duże szanse na to, że prezydent
4: podpisze. Oczekiwania społeczne, tylko właściwie to ci, którzy korzystają z najmu krótkoterminowego, raczej ja widziałem taką dyskusję gdzieś na forum w którymś z portali, to nie jest tak, że tylko byli zwolennicy tej ustawy, byli tacy, którzy wypowiadali się dość sceptycznie, mówiąc delikatnie.
2: Pan Marek Wielgo, rynekpierwotny.pl był naszym gościem.
5: To jest powtórka.

0: szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach?
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu zostali zatrzymani na terenie Niemiec, informuje szef MSWiA. Komisja śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o kolejnym ataku na tankowiec w cieśninie Ormus. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, którzy podpalili stację bazową Starlink w Woli Korbowskiej na Mazowszu. Zdaniem polskich służb podpalenie stacji Starlinków to była dywersja i sabotaż na rzecz obcego wywiadu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Gierwiński.
5: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
4: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września. Tego roku zapewniana łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Komisja śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. W dokumencie, który liczy 370 stron, pojawia się kwestia braku wymaganej prawem akredytacji dla systemu, przypadki ingerowania w prawa obywatelskie, a także możliwość wycieku danych poza granice Polski. Ustalenia komisji komentował w wywiadzie politycznym w TOK FM członek komisji poseł Tomasz Trela.
6: W moim przekonaniu ten cały dokument, bo ja dzisiaj przyniosłem ten raport z części jawnej, to ma być taka mapa drogowa dla prokuratury, bo oczywiście część opisowa to jedno, dowody w postaci dokumentacji to część druga, zeznania świadków to część trzecia, dokumenty o klauzuli tajnej, ściśle tajne to część czwarta i piąta i to ma być taki drogowskaz dla prokuratury do stawiania zarzutów, aktów oskarżenia, a później do decyzji niezawisłego sądu. Teksty dziennikarskie i raport Komisji Senackiej był niewystarczający dla śledczych, żeby podjąć odpowiednie działania. Jednak po pracach komisji zostały wszczęte postępowania.
4: Pozostała część raportu na temat Pegasusa ma zostać zaprezentowana podczas niejawnych obrad komisji. System został zakupiony od Izraela w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości i miał służyć m.in. do walki z terroryzmem. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o trafieniu kolejnego supertankowca w cieśninie Ormus, podała agencja AFP. W ostatnich dniach nasiliły się ataki na statki w regionie. Według komunikatu marynarki korpusu zaatakowany tankowiec próbował przepłynąć przez cieśninę z wyłączonym systemem nawigacyjnym i zignorował ostrzeżenia irańskich sił. Statek miał stanąć w płomieniach. Nie podano jego nazwy ani bandery. W niedzielę dowódca marynarki strażników rewolucji ostrzegł, że każdy statek wyłącza

0: transportów i eskortują tankowce przepływające przez cieśninę, których liczba w ostatnim czasie wzrosła. Za badania nad kluczową rolą stabilizacji w życiu gospodarczym dwaj amerykańscy naukowcy dostali tegorocznego ekonomicznego Nobla. Laureatami zostali Robert E. Hall z Uniwersytetu Stanforda oraz Michael Woodford z Uniwersytetu Columbia. Nagrodzeni opisali mechanizm, w jakim działania milionów poszczególnych gospodarstw domowych i firm wpływają na gospodarkę. Dzięki temu rządy i banki centralne mogą lepiej walczyć z kryzysami, bezrobociem i inflacją, czyli stabilizować gospodarkę. Decyzja Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk doceniająca rolę stabilizacji w ekonomii zapada akurat w czasach wielkiej destabilizacji, jaką światu zafundował Donald Trump i jego otoczenie, komentują obserwatorzy. I można się tu dopatrywać pewnej ironii, mówił w programie EKG w TOK FM profesor Łukasz Goczek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Destabilizacja, którą wprowadza Donald Trump, jest to dokładne przeciwieństwo. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę po tych licznych zapowiedziach Donalda Trumpa nic realnego, że rzeczywistego się nie dzieje, ale już same zapowiedzi tych licznych wydarzeń mają bardzo daleko idące skutki gospodarcze i w tym sensie dla bardzo konkretnych firm. I w tym sensie, no możemy zobaczyć, tak? W sensie troszeczkę zupełnie odwrotnie niż mówili nobliści. Polityka obecnego szefa skarbu Stanów Zjednoczonych Scotta Bessenta, który w tym momencie zachowuje się właśnie jakby noblistów nie czytał. Innymi słowy, stara się rynek zaskoczyć, generalnie grozi rynkowi, wygraża.
0: Nagroda z ekonomii kończy już tegoroczny festiwal noblowski. Dziś najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu, w wyższych partiach Tatr słabe opady śniegu. Na termometrach dziś od 10 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 14 na zachodzie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Gościem jest pan dr Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum na Rzecz Zwalczania Terroryzmu ICCT w Holandii. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Przejdę od razu do rzeczy. Czy Polska jest przygotowana na terroryzm? Gdzie jesteśmy dobrzy, a gdzie są nasze najsłabsze ogniwa? Pytam w kontekście tych wszystkich wydarzeń ostatnich dni i tygodni, wydarzeń w szkole, ale także informacji dotyczących potencjalnego zamachu na różne ważne osoby w państwie.
4: Tak długo, panie redaktorze, jak traktujemy terroryzm jako zagrożenie czy rzecz dla służb bezpieczeństwa, policji i tak dalej, to myślę, jesteśmy mocniejsi niż w wielu innych obszarach, ale o tym opowiem za chwilę. To znaczy proszę zauważyć, że w ostatnich dwóch latach ABW rozbiła szereg najprzeróżniejszych spisków terrorystycznych na różnym etapie planowania. To są otwarte dane wysyłane do Europolu, chociażby część tych ataków, zapowiadanych różnych ataków nożowników w przeszłości, więc to widać, że to działa. Natomiast to, gdzie jesteśmy słabsi, to jest coś, co bym nazwał taką miękką prewencją antyterrorystyczną. To jest rzecz, którą różne państwa Europy od mniej więcej połowy pierwszej dekady XXI wieku, czyli tak 2005-2006, te państwa zachodnie czy skandynawskie budowały. Państwa naszego regionu wtedy uznały, że nie będą czegoś takiego budować, gdyż nie mamy u siebie dżihadystów ani kandydatów na dżihadystów. Wtedy te systemy prewencyjne były głównie nakierowane na wyłapywanie takich ludzi. Minęło 20 lat, my takich systemów nie mamy, a on by nam się w tej sytuacji bardzo przydał, bo być może rozbrajałby pewne sytuacje, czy nawet pewne spiski, zanim one dojrzałyby tak naprawdę do takiego etapu wykonania, czy zanim ci ludzie by się tak naprawdę tak zradykalizowali, żeby tego dokonać. Ja myślę, że tu jest tak naprawdę nasz największy problem.
3: Oczywiście tych informacji dotyczących udaremnionych planów jest coraz więcej i zastanawiam się, czy to oznacza, że służby są coraz bardziej skuteczne, czy raczej sygnał, że mamy coraz więcej zagrożeń i czy w ogóle da się i w jaki sposób, jeśli tak, mierzyć skuteczność w antyterroryzmie.
4: Panie doktorze, to jest prawda. Dowiadujemy się raczej o tych rzeczach, które się zamachowcom udają i ewentualnie o spiskach, które strona, powiedzmy, rządowa służb specjalnych decyduje się o nich publikować i mówić. Więc tutaj ciężko jest powiedzieć komuś, kto nie jest ze środka tego systemu, jak są skuteczne. Natomiast ja bym powiedział,

0: Chyba odpowiedź jest taka, jedno i drugie. I są skuteczne, ale tych przygotowań jest coraz więcej. My jesteśmy trochę w takim momencie, to jest inny terroryzm na szczęście, niż terroryzm dżihadystów, czy nawet taki terroryzm takiej klasycznej, ekstremalnej prawicy, czy dżihadystów 20 lat temu, czy tych ekstremistów skrajnie prawicowych, powiedzmy 10 lat temu, czy coś takiego. Ale jesteśmy trochę w takim momencie, jak na przykład Francja była około dekady temu, czy Wielka Brytania 20 lat temu, kiedy otwarcie tam mówiono o tym, że tego jest za dużo i ktoś się w końcu prześlizgnie przez tę siatkę, przez te zabezpieczenia, przez tą naszą kontrolę, przez tą naszą inwigilację, to też trzeba tak powiedzieć. No i prawdopodobnie wygląda na to, ale to jeszcze troszkę się tutaj zasekuruje, ale przynajmniej odnośnie tego napastnika spod Wyszkowa wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia z incydentem jak najbardziej terrorystycznym, który się po prostu udał.
1: Kiedy słyszymy o udaremnionych zdarzeniach, no to jak gdyby zanim do tego zdarzenia doszło, sprawca czy sprawcy musieli przejść jakąś drogę. Często jest to droga radykalizacji poglądów. Zastanawiam się, czy oprócz tego, że mamy służby, które inwigilują, które reagują, to czy mamy jakieś realne programy deradykalizacji albo prewencji, tak? Czyli żeby zacząć dużo wcześniej niż na etapie, kiedy no, jest już bardzo blisko jakiegoś zdarzenia.
0: Panie redaktorze, powiem tak, to nie będzie optymistyczna część mojej wypowiedzi, gdyż na poziomie państw, czy nawet na poziomie regionów państw Europy Środkowo-Wschodniej to wygląda bardzo mizernie. Są inicjatywy wychodzące z sektora NGO-sów, tak jak to kiedyś było na Zachodzie, tylko na Zachodzie to było w latach 80., to było 40 lat temu, więc proszę zobaczyć, ile my gonimy. Są takie inicjatywy, czy są tacy ludzie, są pasjonaci rozmieszczani po różnych miejscach, po różnych NGO-sach, czy po różnych strukturach, którzy tego typu działania prowadzą, natomiast to nie jest systemowe, absolutnie. Tego nie ma w całej tej części Europy, więc ja nie chcę mówić, że to jest wina Polski, czy to jest wina tych, czy tamtych. Powtórzę, 20 lat temu podjęliśmy pewną decyzję i trzymamy się tego, a teraz przyszła pora moim zdaniem, żeby taki system budować, spinać go, bo my elementy mamy, panie redaktorze, tak naprawdę. Natomiast one nie są ze sobą połączone w myśleniu o tym, że jakiś problem, który ktoś ma, który wygląda powiedzmy jak problem, nie wiem, na przykład z przemocą domową, czy z przemocą w szkole, z jakimś odrzuceniem. Taka, przepraszam, że tak powiem, taka klasyka z punktu widzenia pracownika społecznego, tak powiedzieć, tam może być nakładka albo dodatek pod nazwą radykalizacja. On nigdy nie jest pierwszy, on się pojawia potem. Albo jest to sposób na wyrażenie pewnych frustracji, na spracowanie pewnych frustracji. My nie mamy takiego systemu, który by zmuszał te instytucje pomagające ludziom do myślenia o tym, że tak naprawdę taki czynnik tutaj jest w grze. To trzeba by było zmienić.
1: Powiedział pan, że mamy elementy, tylko trzeba je teraz spiąć. Co to znaczy? Jakie elementy mamy i jakie trzeba spiąć?
0: Ja, panie redaktorze, użyję takiego przykładu Finlandii. Czyli kraju z jednej strony można powiedzieć, no chociaż nie do końca w Skandynawii, ale okej, ale jednak takiego bym powiedział troszkę innego i myślę bardziej podobnego na swój sposób do krajów naszego regionu. Tam jest system, który się nazywa ANKOR. W tym systemie wygląda to tak, że w każdej właściwie wspólnocie, w sensie gminie, powiecie, w zależności od tego podziału administracyjnego, jest panel ludzi reprezentujących różne instytucje, czy to państwowe, czy to społeczne, ale podkreślę, na poziomie lokalnym, nie w stolicy, w Helsinkach, którzy kiedy otrzymają sygnał jednej z tychże instytucji, to jest na przykład szkoła, to jest służba zdrowia, to są pracownicy społeczni, to też jest policja, mogą być tam dopraszone instytucje w postaci takich jak kościół, klub piłkarski, wie pan, no nie wiem, koło gospodyń wiejskich, jeśli by była taka potrzeba. Jeśli otrzymamy sygnał o jakichś problemach jakiejś osoby młodocianej bądź dziecka, taka sprawa staje na takim panelu. Jest tam debatowane, jak komuś takiemu można pomóc. Jest to szerszy system niż to tylko dotyczący radykalizacji, ale jak najbardziej ta radykalizacja tam jest w grze. Ten system, ten ANKOR na poziomie lokalnym, potem, że tak powiem, z taką osobą za zgodą rodziców się spotyka, to nie jest system karzący, to nie jest system inwigilujący. Są wypracowywane pewne rozwiązania pomocy dla kogoś takiego. W sposób właśnie systemowy, razem jest wdrażany, bym powiedział, taki indywidualny projekt. Tak to robią Finowie, jest dużo podobnych systemów w innych krajach Europy Zachodniej. że wszystkie właściwie opierają się na tym samym. W jednym miejscu spinamy instytucje, które są, które istnieją, one też są w Polsce. Wszystkie nasze MOPR-y, szkoły, wszystkie poradnie zdrowia psychicznego i tak dalej. To wszystko pod tym kątem spinamy i tak naprawdę podpinamy ich możliwości do tego, żeby komuś takiemu pomóc. To powinniśmy tutaj robić i mogę powiedzieć, że gwarantuję, że część tych sytuacji, które widzieliśmy w ostatnim tygodniu, zostałaby najprawdopodobniej przez taki system po prostu rozbrojona.
1: No oczywiście pytanie jest, z czym mamy do czynienia, bo można terroryzm definiować szeroko lub wąsko, tak, w szerokiej definicji, czyli pewnie takie akty, o których mówimy, można by zakwalifikować, gdybyśmy jednak poszli trochę węziej, może korzystając z klasycznej definicji, gdzie tam na końcu aktu terrorystycznego czy aktów terrorystycznych jest jednak myślenie o przejęciu władzy. Tutaj, jak rozumiem, no, jeszcze za mało wiemy, tak, ale mamy do czynienia ze sfrustrowanymi, być może zradykalizowanymi osobami. Pytanie, jak definiujemy terroryzm, szeroko czy wąsko?
0: Panie doktorze, ja myślę, że terroryzm to jest uderzenie na przypadkowych ludzi, na cywilów, w imię teoretycznie jakichś politycznych intencji. Ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, gdzie tu ci chłopcy, jakieś polityczne intencje, gdzie tu cywile i tak dalej. No ale właśnie, problem polega na tym, że zaczynamy mieć coraz więcej informacji właśnie na temat przynajmniej jednego z tych trzech, bo tam był jeszcze nieudany napastnik w sierpcu. Nie tylko Wyszków, to jest nie tylko Ostrołęka, przynajmniej z tej trójki. Jeden z nich, jeśli popatrzy się na jego ślady internetowe, wygląda na to, że on się, panie redaktorze, zapisywał do pewnego klubu, przepraszam, to okropnie zabrzmi, terrorystycznego, przynajmniej sięgającego czasem do 2019 roku i ataku, który wtedy przeprowadził człowiek o nazwisku Brandon Tarrant, Australijczyk. To było w Nowej Zelandii, w mieście Christchurch. Zaatakował 2 meczety, zabił 50 osób bronią palną, nagrał to i umieścił to potem w internecie. To do dzisiaj można niestety w niektórych... Teraz, jeżeli twój ślad internetowy ocieka estetyką Brandona Taranta, odniesieniami do niego, cytatami, czyli pan, cytatami z innych zamachowców, zaczyna to wyglądać trochę inaczej. A jaka jest ideologia? No ideologia to najprawdopodobniej, panie redaktorze, jest coś, co nazywamy akceleracjonizmem. Przyspieszeniem. Ja chcę przyspieszyć coś, chcę przyspieszyć koniec świata poprzez brutalne ataki, które mają ludzi zaszokować. Tam nie ma wielkiej polityki, ale ciągle myślę, że to jest idea.
1: To jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum na Rzecz Zwalczania Terroryzmu ICCT w Holandii. Raz jeszcze witam, panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Co nam dobrze wychodzi, a gdzie są jeszcze luki? I czy to jest nasza polska przypadłość, czy to jest jednak coś, co jest ogólnoeuropejskie?
2: No panie dyrektorze, myślę, że ta luka nasza to jest to miękkie podejście do tego zjawiska, bo u nas pokutuje i w całym regionie, to jak proszę pamiętać o tym, że mówimy zarówno od Estonii po Rumunię tak naprawdę w dużym stopniu. To co kuleje, to kuleje rozumienie, że to zjawisko można, że tak powiem, rozkładać na części pierwsze i nieco wcześniej, czyli terroryzm, nieco wcześniej się nim zajmować, nie tylko poprzez policję i służby specjalne. U nas jak się powie słowo terroryzm, ja to też zauważyłem wielokrotnie w swoim życiu i karierze odnośnie tego zjawiska, od razu jest powiedzenie, że to MSW, to policja, to służby specjalne. I to jest część prawdy, to jest bardzo duża część prawdy, ale nagle się okazuje, że jest mnóstwo innych instytucji czy miejsc, które mogą się do tego dołożyć. Nie mówię, że w ogóle się nie dokładały, no natomiast to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części rozmowy, dobrze byłoby teraz stworzyć taki system, trochę tak używając tych ataków, przepraszam, że tak powiem, jako swego rodzaju wymówki i na swego rodzaju takim, powiedziałbym, pilocie dotyczącym młodocianych i dzieci. Wszyscy chcemy, żeby ci najsłabsi pośród nas, nastawieni, narażeni na największe ryzyko, byli jak najbardziej chronieni. No i może właśnie uruchommy coś takiego, a potem zastanówmy się, czy można to, o czym rozmawialiśmy, rozszerzyć też na dorosłych. Bo proszę zauważyć to, co wczoraj słyszeliśmy rzecznika koordynatora służb specjalnych mówiącego o tym, że jest też coraz więcej radykalizacji takiej ekstremistycznej wśród dorosłych. To nie jest tylko rzecz dotycząca dzieci czy młodzieży. I teraz tak naprawdę dobrze byłoby mieć coś, co potem można by było ewentualnie czy to rozszerzać, czy przekierowywać na inne grupy. Bo dlaczego ja o tym mówię, panie redaktorze? Takie systemy prewencyjne, one jak były zakładane w pierwszych, że tak powiem, swoich inkarnacjach na Zachodzie czy w Skandynawii, one nie były nakierowane na młodocianych potencjalnych terrorystów. One były na przykład nakierowane na członków gangów motocyklowych, grup skinheadowskich, później użytkowników narkotyków. To naprawdę jest plastyczne narzędzie, które tak naprawdę można, przepraszam, że tak powiem, formować i wyginać w różne strony. To nie jest żadna jakaś nowa biurokracja czy jakaś nowa struktura. To, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, no to jest tak naprawdę połączenie tego, co już jest, no właśnie, pod kątem zwalczania tego, że może ktoś zdecydować swoje frustracje tak naprawdę realizować, przykryć, czy zemścić się na tych frustracjach poprzez jakiś spektakularny czyn, no bym powiedział właśnie, czy związany z przemocą, czy może to być też czyn terrorystyczny.
1: No dobrze, ale trochę mam wrażenie też, że zwraca pan uwagę na to, że na takim najniższym poziomie powinny zadziałać jakieś mechanizmy, czyli no tak. Właśnie nauczyciel, szkolny psycholog, no i tutaj dochodzimy do kwestii takich, jak wygląda finansowanie nauki na poziomie, nie wiem, szkół podstawowych, szkół średnich, tak? Czy jak wygląda finansowanie pomocy psychiatrycznej w szkołach, tak? Czy po prostu no, jakieś formy zwrócenia uwagi. No i okazuje się, że zanim zaczniemy mówić o służbach, to trochę chyba nam brakuje nawet takiej czujności na tych najniższych poziomach.
2: Nawet jest, panie dyrektorze, jeszcze niższy poziom, bo wszyscy mnie pytają teraz, to co ja mam powiedzieć dziecku? Bo wie pan, takie wyszły, panie redaktorze, w eter poszło takie, że rozmawiajcie więcej z dziećmi, prawda? Taka wielka rada, za którą nie wiadomo, co się kryje, prawda? Dzieci czy z młodzieżą, tak, zwłaszcza takimi, powiedzmy, nastolatkami. A tu jest jedna rzecz, odnośnie tego typu spraw, że tu może nie tyle to nie zadziałało, co nie zostało to odpowiednio zinterpretowane. Mhm. Tacy zamachowcy, bardzo często, jest to dowiedzione naukowo, oni się ze swoich planów, przepraszam, powiem kolokwialnie, wysypują. Komu oni się mają wysypać? Oni tego raczej nie powiedzą rodzicom czy nauczycielom, chyba że jako taką groźbę, która też, jeśli powinna być brana poważnie. Ale oni o swoich planach opowiadają w grupie rówieśniczej, próbując szukać dla nich akceptacji, dla tych planów i dla tego zachowania. Próbując być może wciągnąć kolegów czy koleżanki w tenże plan. To też jest jakaś taka oferta, czy idziesz ze mną, czy jesteś ze mną. Naprawdę, jak ktoś mnie pyta, o czym ja mam rozmawiać ze swoim nastolatkiem w kontekście tych ataków, to właśnie o czymś takim. Czy słyszysz, że kolega, częściej to jest kolega, ale też koleżanka, na przykład pogrąża się w jakieś takie ciemne tematy w internecie. Jakieś, wie pan, oglądanie okropnej, sadystycznej przemocy, mieszanie tego z jakimiś rzeczami, nie wiem, czy to pedofilskimi, gwałtami i tak dalej, to naprawdę można dzisiaj w sieci znaleźć. Jeżeli ktoś idzie tą drogą, fascynuje się jakimiś zamachowcami, czy tymi strzelcami atakującymi szkoły, aktywnymi strzelcami tak naprawdę, czy w innych miejscach, idealizuje ich, wrzuca ich zdjęcia, mówi o nich, opowiada, to jest tak naprawdę coś, o czym dobrze byłoby z dzieciakami czy z młodzieżą, bo nieprawda nie z kilkulatkami rozmawiać i nie pytać ich o ich tajemnice. Dzieci chcą mieć tajemnice, młodzież chce mieć tajemnice, ale to, niech to nie będzie tajemnicą, jak coś takiego widzą. Tu byłbym wyczulony. Zanim, panie redaktorze, o to, o czym pan mówił, czyli ta sieć szkoły, jeszcze jest ta sieć nasza. I nawet niekoniecznie, proszę zauważyć, domowa, bo to jest sieć paradoksalnie rówieśnicza, a potem dopiero domowa. Na to chciałbym, żebyśmy byli wyczuleni, bo tam można pewne rzeczy wyłapać i takie sytuacje miały miejsce, bo część z tych wcześniejszych prób w ostatnich 2 latach no została rozbita przez tego typu właśnie sprawy, że ktoś nie zignorował, a powiedział i to poszło dalej.
1: No tak, czyli jednak zakłada pan, że te kontakty rodziców z dziećmi są na tyle dobre, że dzieci zaufają swoim rodzicom, mówiąc, że kolega, koleżanka w ich otoczeniu, tak? W jakiś sposób zmierza w złym kierunku, jednocześnie zastanawiając się, czy taka rozmowa, czy taki sygnał nie wykluczy go z grupy rówieśniczej, tak? Że jest, no i tutaj bardziej możemy użyć różnych epitetów, prawda?
2: Tak, albo zastanawiając się, panie redaktorze, tak, oczywiście, no i na tyle właśnie pracujmy nad tym, żebyśmy dążyli do tego, żeby te relacje między nami a dziećmi czy młodzieżą były na tyle dobre, żeby było to zaufanie, żeby coś takiego powiedzieć. Tak, absolutnie, no ja z tego wychodzę, zdaję sobie sprawę, że nad tym też musielibyśmy pracować, ale proszę zauważyć, ja nie mówię o tym, że trzeba teraz z dziećmi siadać i cudzysłów je przesłuchiwać, czy walić im za przyczynę jakieś wykłady, przepraszam, sprzedawać jakieś wykłady. Chodzi o to, żebyśmy rozmawiali o czymś, co tak naprawdę jest związane z bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa nas wszystkich. To jest trochę inna kategoria, próbujmy ją wyodrębnić może w relacjach właśnie rodzice-dzieci, rodzice-młodzież, może tak, to jest ta pierwsza linia, oczywiście tam jest mnóstwo innych, no ale ja bym od tej zaczął.
1: No dobrze, to przejdźmy trochę na inny poziom, bo za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z jakimś takim zdarzeniem, to pojawi się cała masa spekulacji i dezinformacji. Czyli z jednej strony chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej, z drugiej strony rozumiem, że służby też nie chcą albo nie mogą nam wszystkiego powiedzieć z różnych powodów, które wydają się logiczne. No ale jednak w momencie, kiedy nie wiemy dużo, no to pojawiają się spekulacje i dezinformacje, co też przecież może działać jak gdyby na szkodę.
2: Tak, jak najbardziej. Znaczy, panie redaktorze, to jest właśnie ten warstwa dezinformacyjna tego. To znaczy, słuchajmy tak naprawdę tego, co mówią instytucje w tej sytuacji. Co mówi w tej sytuacji policja, do czego nawołuje, co komentuje, co pokazuje i od tego zacznijmy. A zostawmy teorię, przepraszam, powiem tak w ten sposób, zostawmy teorię szukanie tego drugiego dna w tym, no ludziom takim, przepraszam, jak ja. Bo ja widzę, że często jest tak, że zagłębiamy się w to i widzimy nie wiadomo jakie rzeczy, właśnie pod koniec zeszłego tygodnia można to było widzieć. Ja odebrałem wiele telefonów od znajomych, którzy się mnie pytali, czy posłać dzieci, ale to mnie nie dziwi. Ale co oni mówili, panie redaktorze, co się stanie, tak? To była ta kwestia tego, o której policja mówiła, że nie ma żadnego challenge'u, wyzwania do takich ataków. Tu też z ciemnych miejsc internetu można wywnioskować, że może nie do końca nie ma takiego challenge'u, ale to jest, panie redaktorze, to jest dla takich ludzi jak ja, którzy muszą to rozbierać na kawałki. To nie do końca jest tak, że wszyscy powinniśmy mieć o tym, czerpać wiedzę na wczoraj, nie z oficjalnych źródeł, tylko z jakichś, bym powiedział, miejsc dezinformujących nas. Więc na to też warto uważać, to też był swego rodzaju test. Pomimo tej krytyki wielkiej, która była też, my jakoś go zdaliśmy. Bo panie redaktorze, my narzekamy na wiele rzeczy, narzekamy na swoje, na społeczeństwo, państwo, a policja wyszła, policja stanęła, ludzie do tych szkół poszli w większości. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tych nieobecności było mniej, ale to państwo nie stanęło w miejscu i dalej życie się toczy, natomiast jakiś test został zdany. Możemy teraz to rozkładać na części pierwsze, jak to się odbyło. No i chyba powinniśmy spojrzeć w lustro, czym nasze decyzje, ewentualnie nie posłaniu dziecka, były kierowane właśnie w tenże piątek czy dzisiaj. Bo to też, wie pan, no, przelewa się to też na dzisiaj, bo jest początek tygodnia.
1: No dobrze, ale trochę mówiąc o tym, że potrzebna jest czujność, nie mówi pan o rozwiązaniach systemowych, tylko o takim trochę pospolitym ruszeniu. Czyli ktoś nas słucha, powie, to będę czujniejszy, ktoś nas nie słucha, no to nie będzie czujny.
2: Ale panie redaktorze, w pierwszej sytuacji tego typu to też jest linia obrony. Wygląda na to, że my pierwszy raz mamy do czynienia z udanym aktem terrorystycznym na polskiej ziemi od wielu, wielu lat. I teraz w pierwszej sytuacji, i też to jest w nas, to jest też w naszym charakterze, my szukamy na swój sposób, czasem wręcz na siłę rozwiązań ad hoc, kiedy moglibyśmy mieć rozwiązania systemowe, nawet jako społeczeństwo. Ale ja uważam, że my ten test jednak zdaliśmy. Teraz moim zdaniem jest ta praca, bo proszę zauważyć, panie redaktorze, jest taka jedna ważna rzecz, bo ja opowiadałem wcześniej o tym, że powinniśmy mieć system, i powinniśmy słuchać dzieci, rozmawiać z nimi i z młodzieżą i tak dalej. Ale dobrze by też było, żeby ten system był na to postawiony, że nawet jak ktoś ma jakieś tam myśli o pewnych takich aktach, czy że on by chciał swoją frustrację w taki sposób wyrazić, żeby dla takiego człowieka, dla takiego młodego człowieka nie było tylko dwa wyjścia, że zostanie zignorowany i dokona tego ataku, albo jak nie zostanie zignorowany, to pójdzie do poprawczaka. Musi być coś pośrodku dla takiej osoby, musi być w jakiś sposób zagospodarowane i to jest to, co my teraz powinniśmy tak naprawdę wybudować. Najwyższa pora, najwyższy czas. Jest to kompleksowe, nie jest to, przepraszam, powiem, że tak powiem, sexy, no ale niestety tak to wygląda.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum na Rzecz Zwalczania Terroryzmu, ICCT w Holandii. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję ślicznie.
1: To jest program Owczarek, a gościem jest pani dr Karolina Grodziska, historyczka i wieloletnia dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Nakładem wydawnictwa Austeria ukazała się książka pani autorstwa zatytułowana Poczet rękopisów utraconych. I do tych rękopisów utraconych za chwileczkę przejdziemy, ale no, nie sposób też uciec od cytatu z Bułhakowa, że rękopisy nie płoną, a jednocześnie już rozpoczynając lekturę tej książki, mam wrażenie, że pani ją pisała z jakąś taką niesłychaną czułością i miłością w ogóle do zapisków na papierze, czy rzeczy, które no, przez lata, wieki stanowiły sposób komunikacji, sposób zapisywania myśli, emocji i nagle w bardzo krótkim czasie zaczyna to wszystko znikać.
3: Po pierwsze, przepracowałam 45 lat w bibliotece, co musi odciskać się na psychice człowieka w ten lub w inny sposób. W moim przypadku rzeczywiście zaowocowało to jakąś serdeczną troską o zapis ludzkich myśli, który jest tak bardzo kruchy. I to jest przedziwne, bo z jednej strony opiekujemy się zbiorami specjalnymi. Mamy wielkie kolekcje rękopisów, autografów, wypisów źródłowych, mamy kolekcję pergaminów, ba, w naszej bibliotece nawet znajdowały się dwa papirusy, z których jeden został ukradziony w czasie II wojny światowej. Ale my tych rzeczy pilnujemy i strzeżemy, chociaż jak większość bibliotek w tym kraju jesteśmy permanentnie i od wielu dekad niedofinansowani i niedoinwestowani, jeżeli idzie o siły ludzkie. Niemniej jednak te zbiory w naszych bibliotekach są, trwają, czekają na swoich badaczy. Oby się doczekały.
1: Rozpoczyna pani pięknymi słowami. W najbliższym czasie powinien być objęty ochroną gatunkową sam rękopis i wszystko, co się z nim wiąże. Biblioteki i archiwa, jego rezerwaty, winny zostać rozszerzone i otrzymać status równy parkom narodowym.
3: To oczywiście po części żart, a po części marzenie, ponieważ patrząc przez wiele lat właśnie na biedę i niedoinwestowanie bibliotek, a potem patrząc na to, jak nieprawdopodobnie runęła do przodu technika, jak łatwo jest teraz zabezpieczyć rękopis, zrobić jego kopię, wysłać go w świat, zamieścić go w internecie, to od razu z jednej strony człowiekowi robi się radośniej, a z drugiej strony zastanawiamy się, co nam przepadło, co zniknęło, czego nie ustrzegliśmy my, bibliotekarze, a co przepadło w wyniku wydarzeń dziejowych, których nikt nie mógł ani przewidzieć, ani którym nie można było zapobiec.
1: No i taką listę autorską oczywiście znajdziemy w pani książce Poczet rękopisów utraconych. To jest lista 44 pozycji. Oczywiście niektóre pozycje dotyczą bardzo konkretnych dokumentów, a niektóre pozycje są dużo szersze. Na przykład sztambuchy, imionniki czy pamiętniki. Ale zacznę może od rocznika Jordana i Gaudentego. Zawsze się zastanawiałem, jak się kiedyś pisało roczniki. No nie wiem, gdybyśmy rozmawiali 1000 lat temu, to pani by powiedziała: panie redaktorze, proszę pamiętać, zapisać, co się wydarzyło w roku 2026. Ja bym powiedział: dobra, na razie nie mam jeszcze pergaminu, poza tym zapiszę wszystko w styczniu.
3: 1000 lat temu albo 1200 lat temu przede wszystkim pan redaktor byłby zakonnikiem we wspaniałym burym habicie. Być może dzierżyłby pan w ręku pięknie zaostrzone i przygotowane gęsie pióro, a przed panem leżałaby jedna karta pergaminu. Jedna, bo pergamin był cenny i rzadki. I teraz, jeżeli idzie o ten rocznik Jordana, biskupa Jordana, który tu stanowi punkt wyjścia. Jordan przyjechał do Polski z misją chrystianizowania, cywilizowania. w Polsce Mieszka I. Nie było wówczas klasztoru, nie było warsztatu, w którym wytwarzano by pergamin. Ten pergamin musiał do nas przyjechać z Ratyzbony, z Pragi, z Rzymu, z Moguncji. W każdym razie ów mnich, przyjeżdżając do Polski, zabrał ze sobą kilkanaście cennych kart pergaminu. Częściowo mogły być już zapisane, ponieważ on przyjeżdżał do kraju, który trzeba było chrystianizować. I na przykład oczywiste było, że trzeba wyznaczać daty świąt Wielkiej Nocy. Więc on sobie odpisał w Ratyzbonie, jak należy obliczać daty kolejnych świąt Wielkiej Nocy, i zostało mu kilka wolnych kart.
1: I teraz te decyzje, no bo tak, jedzie na tym koniku, jedzie i nagle patrzy, bitwa. I już się przymierza, żeby pisać, ale mówi tak, może to będzie mała bitwa, szkoda, no przecież nie będę marnował tutaj przestrzeni, może będzie jakaś większa bitwa. Pyta, dobrze, ile tam osób zginęło? No tam, nie wiem, 300. Poczekam, jeszcze się wstrzymam. No bo to nie jest tak, że można marnować na byle głupoty, prawda, teraz tej przestrzeni.
3: Absolutnie nie. On przyjechał na dwór i on zapisywał wydarzenia takie jak narodziny kolejnego członka dynastii, jak ślub w dynastii, ale zapisywał też informacje typu, że młody królewicz został oddany na naukę do klasztoru. Tych zapisków było kilka czy kilkanaście i z nich wnioskujemy, wyciągamy ogrom informacji o tym, jak funkcjonowało ówczesne Królestwo Polskie.
1: No właśnie, ale gdyby pani nad takim Jordanem stała i powiedziała, kolego w habicie, zapisuj ciekawe rzeczy, ploteczki, tam co tam w kuchni robią, a nie tam, że oddano syna na naukę albo że się dziecko urodziło. To wnioskujemy, ale ciekawi nas kolory te epoki.
3: Żebym ja mogła cokolwiek kronikarzowi powiedzieć, musiałabym być księżną lub królową.
1: No to ja
3: jestem pewna, że żadnej kobiety poniżej tego stanowiska biskup nie zechciałby wysłuchać. I rzeczywiście on był kronikarzem dynastii, więc on odnotowywał to, co władca i jego otoczenie uważali za ważne. Ale czas w tamtej epoce biegł inaczej. Przebieg informacji, to, że rozegrała się bitwa, że ta bitwa się rozegrała o 300 kilometrów od Gniezna, Poznania czy Krakowa, zanim ta wiadomość dotarła, zanim wyciągnięto z niej wnioski, zanim nastąpiła jakaś polityczna kontrakcja, to zajmowało całe tygodnie. I ta zmieniająca się rzeczywistość także mogła wpływać na owego kronikarza. Rzeczywiście mogło być tak, że umykało bardzo wiele wydarzeń, ponieważ upływ czasu sprawiał, że przestawały być tak ważne.
1: Czyli mamy ten rocznik, zapiski pisane ręką biskupa Jordana, a po jego śmierci pierwszy arcybiskup gnieźnieński Radzim Gaudenty kontynuował to zadanie, a nie mamy tego najstarszego polskiego rocznika, gdyż Czesi.
3: Przyzwyczajeni jesteśmy do mówienia o naszych narodowych hekatombach, jeśli idzie o rękopisy, książki czy starodruki, o tych hekatombach, które działy się za sprawą wojen i najazdów z kierunku wschodniego, z kierunku zachodniego, z kierunku północnego, bo przecież Szwedzi nakradli się w naszym kraju niebywale. Ale tutaj bracia Czesi także nam nieprawdopodobnie dowalili na początku wieku XI, kiedy to najazd księcia Brzetysława spowodował, że nie tylko ukradziono wszelkie ruchomości, relikwie, cenne kielichy, zapewne także księgi, ale zburzono budowlę. Gal Anonim pisał, że w ruinach katedry dzikie zwierzęta moszczą sobie legowiska. Także najazd Czechów był dla młodego państwa polskiego klęską.
1: No ja takie licho odżałowałem, relikwie też. Trochę mi szkoda tych kronik różnych.
3: No, z jednym z pierwszych opowiadań czy wątków, które chciałam poruszyć, to Ewangeliarz Dobrawy.
1: Gościem jest pani doktor Karolina Grodziska, historyczka i wieloletnia dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności. Rozmawiamy o książce, która to ukazała się przed chwilą, można by rzec, Poczet rękopisów utraconych nakładem wydawnictwa Austeria. I w tejże książce fantastyczne historie, no właśnie rękopisów utraconych. Kilka słów powiedzieliśmy o roczniku Jordana i Gaudentego, ale Ewangeliarz Księżnej Dobrawy. Znowu, czyli tu nam Czesi zrabowali, a tu Czeszka
3: przywiozła
1: swoje zapiski o tych dziwnych Polakach.
3: Ewangeliarz Księżnej Dobrawy jest czystym pomysłem literackim, ale nie pozbawionym podstaw. Trudno sobie wyobrazić, żeby srogi czeski książę, wysyłając na północ swoją najstarszą córkę, wyposażając ją na pewno w jakieś wiano, dodając do jej orszaku rozmaitych księży, kleryków, dworzan, służących, żeby wypuścił ją bez chociaż jednej świętej księgi, zwłaszcza, że miała ona dokonywać dzieła chrystianizacji swojego męża, swojego przyszłego narodu. Więc teraz puścić wodze wyobraźni. Co ta Dobrawa dostała od ojca, a może nie od ojca, może od siostry Mlady, która była przeoryszą benedyktynek, umiała czytać i pisać, posłowała do Rzymu. I tu wyobraźnia zaczyna pracować i mam wrażenie, że widzę ten Ewangeliarz Dobrawy, że nie była to duża księga, że nie była oprawiona w złoto, ale była oprawiona w srebro, była wysadzana okładka drogimi kamieniami, była wyrzeźbiona scena ukrzyżowania, ale może w narożach tej oprawy wyrzeźbiona także dwie maleńkie figurki modlących się kobiet, Dobrawy i jej siostry Mlady.
1: Ale w takim notatniku pisało się bardziej dla siebie, czy bardziej dla potomnych, albo może innych, którzy... Czy było takie myślenie, że to jest tylko moje i mogę sobie tutaj notować wszystko, co zauważy, bo nikt tego nie odczyta? Czy jednak jesteśmy w jakiejś takiej przestrzeni, do której mają dostęp różni, więc to, co piszę, jest niejako trochę oficjalnym zapisem rzeczywistości?
3: Książka była wtedy wyłącznie rękopisem. Rękopisem, na którego wykonanie poświęcano miesiące, jeśli nie lata, pracy. Ktokolwiek taką książkę ze sobą wiózł, czy to była Dobrawa, czy to był biskup Jordan, czy to była królowa Rycheza, zdawał sobie sprawę z tego, że to jest bardzo cenne i unikatowe. Papieru jeszcze wtedy nie było. Papier na ziemiach polskich pojawił się w XV wieku. Pergamin był rzadki i cenny, więc nic dziwnego, że ktoś, kto miał książkę pergaminową, nawet jeżeli to była święta księga, to właśnie w niej robił rozmaite zapiski. Na marginesach, na wyklejce, na okładce. I robił te zapiski właśnie dlatego, że zdawał sobie sprawę z wagi wydarzeń, a nie miał innej formy, nie miał właśnie żadnego notesu, zwoju, czegoś oprawionego, zeszytu. Po prostu w tym czasie tego nie było.
1: Ale marginesy były dużo, dużo szersze, rozumiem.
3: Zdecydowanie.
1: Do notowania.
3: Zdecydowanie tak. Mamy historie takie, że jest wiek XV, jest straszliwa klęska pod Warną, ginie polski król. Ale cały czas jest nadzieja, że ten Władysław Warneńczyk przeżył, że gdzieś się pokazał w jakimś klasztorze na wschodzie, w Portugalii, na Maderze. I wtedy wieści krążą, nadzieja w kraju jest. I wtedy jakiś kleryk bierze świętą księgę, Biblię. Tak się składa, bagatelka, że jest to Biblia o 300 lat starsza, Biblia z XII wieku. I on na szerokim marginesie tej Biblii notuje dwuwiersz, albo krótką piosenkę, albo informację, że oto właśnie krąży wieść, że nasz król Władysław przeżył i wróci do kraju. Oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia barbarzyństwo.
1: Fake news.
3: Nie dość, że fake news, to jeszcze barbarzyństwo. Bierzesz rękopis, który ma 300 lat i bazgrzesz na marginesie. Ale on nie miał nic innego do dyspozycji, a on bardzo chciał, żeby ta wiadomość przetrwała.
1: A jaki jest dozwolony okres, czyli po jakich rękopisach? Do ilu lat możemy bazgrać?
3: Nie mam bladego pojęcia. Strasznie trudne pytanie, panie redaktorze.
1: No dobrze, przeskakujemy trochę, bo jesteśmy tutaj u początków państwa polskiego. Przeskakujemy do XIX wieku, bo tam mamy też bardzo ciekawą historię, czyli mamy znanego pianistę, kompozytora, urodzonego w Polsce, ale zdaje się, że emocjonalnie związanego z Francją, który na pewnym etapie swojego życia doszedł do wniosku, że no, można by też spróbować jakiejś relacji z kobietą. I tą kobietą okazała się George Sand.
3: Miał szczęście, a zarazem nieszczęście. Trafił na niezwykłą indywidualność. Zeszły się dwie wspaniałe artystyczne osobowości. Wielki pianista i kompozytor i wielka pisarka i dramatopisarka. Ich związek trwał kilka lat, przeszedł różne fazy od wielkiego wybuchu namiętności po głęboką przyjaźń, w końcu niechęć, żal i rozstanie. Ale przez tych kilka lat, jak obliczała badaczka tego tematu, Krystyna Kobylańska, było około 400 dni, kiedy oni nie przebywali razem. No więc 8 lat i 400 dni, kiedy nie byli ze sobą. I okazuje się, że według jej obliczeń, oni w ciągu tych 400 dni, kiedy byli rozłączeni, wymienili ze sobą około 500 listów, liścików, bilecików. Od bardzo małych, epoka bez telefonu, epoka bez komórki. Zostawał tylko ten liścik, ta karteczka papieru, czasami bardzo piękna, z wyrazami uczuć, tęsknoty, a czasami zupełnie błaha, jak pani George Sand, będąca poza Paryżem, prosiła Chopina, żeby wybrał jej odpowiedni materiał na suknię. I on odpisywał, że właśnie wybrał. I
1: on
3: co
1: był
3: wrażliwy wybrał.
1: I na materiałach się znał.
3: Myślę, że tak. W każdym razie jest ta kwestia, że się rozchodzą, rozstają. I pani George Sand jest w posiadaniu tych około 500 bilecików, liścików Chopina. Mija szereg lat, Chopin umiera. Wszystko, co stworzył, wszystko, co napisał, nagle jest bardzo cenne i poszukiwane. I wtedy jakieś niezwykłe, trochę niezrozumiałe psychologicznie wydarzenie. George Sand jest nagabywana, proszona o te listy i George Sand w ataku, nie wiem, zawiedzionej miłości, złości, tęsknoty, wszystkie listy Chopina wrzuca w ogień. To jest fakt historyczny, bo ona to robi przy świadku. Tym świadkiem jest akurat pisarz Alexandre Dumas, który o tym informuje. No i tutaj całe pole przypuszczeń, co się stało, dlaczego się tak stało, czemu zazdrość, rozpacz. Dlaczego? To nie odosobniony przypadek. Kochankowie bardzo często palili swoją korespondencję. Ale ten jest akurat bardzo spektakularny i pozostawia nam ogromny żal.
1: A jednocześnie jakąś taką dychotomię, bo oburzamy się, że Pegasus został użyty do tego, żeby czytać nasze SMS-y i wiadomości, ale martwimy się, że nie możemy tego samego uczynić Fryderykowi.
3: Ach, oczywiście. I że nie dowiemy się, kiedy go bolała głowa, ani kiedy kaszlał, ani kiedy wypił za dużo, ani kiedy chciał pobyć po prostu sam i miał dość jakiegokolwiek towarzystwa. No niestety, to wszystko zostało spalone.
1: Rękopisów zaginionych jest oczywiście i utraconych, może tak było, bo utracone to nie znaczy, że bezpowrotnie. Niektóre z nich są na takiej, powiedziałbym, w takiej szarej strefie, że liczy pani na to, że one może kiedyś się pojawią. Także poczet rękopisów utraconych, wydawnictwo Austeria. Autorką jest pani doktor Karolina Grodziska, historyczka i wieloletnia dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności. Dziękuję serdecznie.
3: Ja również dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Naczelny dowódca sił NATO w Europie przedstawił w Polsce strategię bezpieczeństwa, czyli doktrynę obrony przed ewentualną agresją Rosji. Komisja do spraw Pegasusa opublikowała raport ze swoich dotychczasowych prac. Sytuacja w polskich szkołach jest już spokojniejsza, ale służby wciąż będą czuwać nad ich bezpieczeństwem. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nasz sojusz istnieje po to, by utrzymać pokój. Jesteśmy gotowi i będziemy coraz bardziej przygotowani, a każdy atak na członków NATO będzie całkowicie bezcelowy, mówił generał Aleksus Grynkiewicz, dowódca sił sojuszniczych w Europie podczas Warsaw Security Forum. To doktryna działań sojuszniczych wojsk w Europie, tak by zwyciężyć w ewentualnym konflikcie z Rosją. O czym jeszcze mówił dowódca sił sojuszniczych w Europie? O tym więcej Szymon Kępka.
2: Strategia zatytułowana Theory of Victory, czyli z angielskiego teoria zwycięstwa, zakłada połączenie tradycyjnej siły militarnej z nowymi technologiami obronnymi, takimi jak sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne i drony, tak mówił generał Grynkiewicz. Odeprzemy pierwszy atak. Jeśli przeciwnik będzie kontynuował natarcie, osłabimy jego impet i powstrzymamy dalsze postępy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, rozbijemy siły przeciwnika oraz jego operacyjny system prowadzenia działań bojowych, który został rozwinięty przeciwko nam. Generał mówił też, że konflikt z Rosją nie jest konieczny. Wierzy, że uda się uniknąć konfliktu, zanim do niego dojdzie, używając naszych zasobów odstraszających. Ważne, że strategia przedstawiona przez generała ma charakter defensywny i nie jest nastawiona na konfrontację, ma tworzyć warunki odstraszania od ewentualnej agresji. Teoria, czy też strategia generała Grynkiewicza zakłada też wspólne działania państw sojuszniczych w kontekście zagrożeń hybrydowych.
1: O czym mówił Szymon Kępka? Sprawa jest bardzo poważna, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł Nowej Lewicy i członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Tomasz Trela. Komisja opublikowała raport z dotychczasowych prac. Z dokumentu wynika, że system Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski.
3: Najgorsze jest to, że służby polskiego państwa doprowadziły do tego, że dane, które były przez Pegasus pozyskiwane, były na serwerach izraelskich i nikt tak naprawdę nie wie, co z tymi danymi zostało zrobione, czy do czegoś były posłużone, czy będą do czegoś posłużone, tym bardziej, że wiemy, że inwigilacją były poddawane osoby publiczne.
1: Według ustaleń komisji zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości polskie służby podsłuchiwały za pomocą tego oprogramowania polityków ówczesnej opozycji, między innymi Krzysztofa Brejzy i Romana Giertycha. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, podobnie jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, co zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
1: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych. Łukasz Gibała w przyszłym tygodniu złoży ślubowanie i rozpocznie

0: Pana, że coś zrobić, trzeba mu dać szansę po prostu.
1: Jest pani zadowolona z wyboru pana Gibały na prezydenta?
2: Nie za bardzo. Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił, a nie interesów Krakowa.
1: Jakaś nowa energia dla Krakowa, pan myśli?
0: Na pewno. Z każdym jest jakaś na początku coś nowego, a później to tak jakoś ustabilizowanie w pozycjach i znowu niezadowolenie i znowu zmiana. I to tak się to kołem toczy, taka sinusoida.
3: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta Krakowa 21 października. Do piątku kierowcy jadący autostradą A1 w kierunku Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu między węzłami Kutno Wschód i Piątek, a to w związku z wymianą dylatacji, mówi Ewelina Szczesek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
4: W związku z robotami z ruchu wyłączony będzie lewy pas jezdni. Przejazd będzie możliwy wyłącznie prawym pasem, a w rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie do 80 km na godzinę.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Teraz w TOK FM czas na prognozę pogody, a kolejne informacje o 6. Dziś najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu, w wyższych partiach Tatr słabe opady śniegu. Na termometrach dziś od 10 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 14 na zachodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 13 października 1941 roku urodził się Paul Simon. To piosenkarz, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor, członek duetu Simon and Garfunkel. Posłuchamy teraz utworu Sound of the Silence w 85. rocznicę tych urodzin tego artysty. Na pierwszy program TOK FM zapraszają państwa Liwia Prądzyńska, Piotr Gawroński i Wojciech Muzal. Witamy.

0: Mamy wtorek, to jest 13 października, 286 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.53, a zajdzie o 17.51. Imieniny obchodzą dzisiaj Edward, Teofil, Daniel, Magdalena, Mikołaj i Wacław. Najlepsze życzenia dla Państwa. 256 lat temu konfederaci barscy uchwalili akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miał tylko symboliczne znaczenie, bo warunki w Rzeczpospolitej dyktowały wspierające króla wojska rosyjskie. 120 lat temu w Warszawie założono prywatne kursy handlowe męskie Augusta Zielińskiego. To jest późniejsza Szkoła Główna Handlowa. W 1918 roku powstała Rzeczpospolita Zakopiańska, przejściowy twór państwowy istniejący przez 35 dni od 13 października do 16 listopada 1918 roku na terenie Zakopanego i okolic. 7 października tego roku Rada Regencyjna w Warszawie proklamowała utworzenie niepodległego państwa polskiego, ale to właśnie Zakopane okazało się pierwszym miejscem na ziemiach polskich, gdzie ludność zdecydowała się otwarcie wypowiedzieć posłuszeństwo władzom zaborczym. Jeszcze 1944 rok, podczas spotkania w Moskwie, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, a także Wiaczesław Mołotow, minister spraw zagranicznych ZSRR, powiadomili premiera rządu RP na uchodźstwie Stanisława Mikołajczyka, że wschodnia granica Polski będzie oparta o linię Curzona. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły. To są trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie, generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszanie Rosji i niedopuszczenie do wojny. NATO jest sojuszem obronnym. Nikt jednak nie powinien mylić naszego defensywnego charakteru ze słabością czy brakiem determinacji. Jeśli ktoś będzie na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, będziemy walczyć, zapowiedział generał w Warszawie. Zastrzegł, że nie ocenia konfliktu jako nieuchronnego ani bliskiego. Zaznaczył, że strategia opiera się na tej przyjętej przez wszystkie 32 państwa NATO, określanej jako koncepcja odstraszania i obrony obszaru euroatlantyckiego, a także na doświadczeniach współczesnych wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu zaproponowanego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zawieszenie broni miałoby umożliwić Kijowowi przeprowadzenie wyborów prezydenckich w kraju. Moskwa nie potwierdza także słów amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, który ogłosił w miniony weekend, że obie strony konfliktu zgodziły się na wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Jeszcze tego samego dnia Rosja uderzyła w elektrociepłownię w Charkowie. Ogłoszenie rzekomego rozejmu energetycznego było prawdopodobnie związane z deklaracją Donalda Trumpa o zakupie od Rosjan ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego, mówił w TOK FM Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Wydaje mi się, że w tym przypadku również to jednostronne ogłaszanie porozumienia w sprawie tego rozejmu energetycznego ma zintensyfikować to momentum, które Trump w jego percepcji stworzył od właśnie tego dealu dotyczącego oleju napędowego pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą.
0: Zapowiedzi Trumpa wywołały jednak spadki na rynku ropy naftowej. Grudniowe kontrakty na ropę Brent potaniały wczoraj rano do poziomu 103 dolarów za baryłkę z niedawnych szczytów sięgających 110 dolarów. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski. Tak mówiła szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka podczas prezentacji raportu z prac komisji. Jawna część tego dokumentu liczy 370 stron. Pozostała ma zostać zaprezentowana podczas niejawnych obrad Sejmu. Pegasus został zakupiony od Izraela w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach Maciej Kluczka.
2: Po pierwsze, zdaniem Komisji Śledczej, zakup Pegasusa był nielegalny, bo był zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a więc niezgodnie z jego przeznaczeniem. Po drugie, jego wykorzystywanie było niebezpieczne dla funkcjonowania państwa i jego obywateli, mówi szefowa Komisji Śledczej, posłanka Magdalena Sroka.
3: Państwo polskie nigdy nie miało pełnej kontroli nad systemem. Pegasus nie działał lokalnie w serwerowni CBA.
2: Ciekawe informacje na temat Pegasusa, a dokładnie tego, do czego nie mógł służyć, podał dziś premier Donald Tusk.
4: Wiecie, że oni podpisali umowę, w której której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi. Mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu.
2: Tomasz Trela z Lewicy, członek Komisji Śledczej, dodaje.
5: Stworzono narrację o konieczności walki z groźną przestępczością i terroryzmem. Raport dowodzi jednak, że argument ten był jedynie pretekstem do pozyskania narzędzia o nieograniczonej ingerencji w prywatność obywateli.
2: A Rafał Bochenek z PiS-u stara się ustalenia komisji bagatelizować.
6: Wybija się zęby narzędzia służbom, które mają nad bezpieczeństwem polskich obywateli czuwać.
2: Sejm niedługo będzie musiał się zebrać na niejawne obrady, by wysłuchać i przyjąć niejawną część raportu na temat Pegasusa.
0: Informował o tym Maciej Kluczka. Kraków wraca do ustawień fabrycznych sprzed 2024 roku. Tak o wynikach wyborów prezydenckich w stolicy Małopolski mówi w TOK FM profesor Radosław Marzęcki. W drugiej turze wyborów zwyciężył bezpartyjny kandydat Łukasz Gibała z poparciem na poziomie ponad 62%. Pokonał przedstawicielkę Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską, która zdobyła niespełna 38% głosów. Niezależność od partii politycznych jest dla wielu wyborców z Krakowa dodatkowym atutem, podkreśla ekspert.
7: Mieszkańcy Krakowa zawsze chcieli być tutaj z dala od tej warszawskiej partyjnej polityki i myślę, że nawet te 20 ponad lat prezydentury Jacka Majchrowskiego też to pokazuje. Wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości czy Koalicji Obywatelskiej nie mieli czego szukać w tej polityce miejskiej, szczególnie tutaj jeśli chodzi o rywalizację o stanowisko prezydenta.
0: Łukasz Gibała formalnie nowym prezydentem Krakowa zostanie 21 października. Złoży tego dnia oficjalne ślubowanie podczas zgromadzenia Rady Miasta. Szkoły muszą regularnie ćwiczyć nie tylko procedury związane z potencjalnym atakiem z powietrza, ale też jak zachować się w przypadku ataku nożownika. To jest jeden z wniosków po naradzie lubelskiego kuratora oświaty z dyrektorami szkół. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Jak mówi, po atakach na szkoły w innych częściach Polski jest duże zaniepokojenie.
9: Te procedury, żeby funkcjonowały, muszą być przećwiczone, czyli muszą być wdrożone, bo procedura, która nie została przećwiczona, jest tylko dokumentem.
8: Stąd dzisiejsza narada również z udziałem policjantów, by dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
9: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę. Czy na przykład szybko zebrać się w innym miejscu, jakimś bezpiecznym.
8: Procedury i ćwiczenia to jednak nie wszystko.
9: Kontrola rejestru wyjść i wejść osób z zewnątrz. To nie tylko nawet te sytuacje, ale mamy system alarmowy Brawo, także tutaj jest jakby obowiązek tego, że tutaj ta kontrola być musi.
8: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji i gdy sieć zalały posty o rzekomym challenge'u, nie przyszedł do szkoły. Dziś już w niej był, ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze. Uważność na to, co robią inni, co robią w sieci, co piszą, ale też jak się zachowują i by na to reagować.
10: Takim najprostszym przykładem będzie to, żeby choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz. Dzięki temu każdy z nas czuje się zauważony, a pamiętajmy, że te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
8: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Mamy 13 października, jeszcze sprawdzamy, co się dzisiaj wydarzy. A jednym z takich najważniejszych wydarzeń będzie spotkanie premiera Donalda Tuska z premierem Litwy. Jak wynika z komunikatu, premierzy będą rozmawiać na temat relacji dwustronnych, aktualnych zagadnień agendy unijnej w kontekście zbliżającej się prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej. I w pierwszej połowie 2027 roku ma to nastąpić, czy też tematem rozmów tych wspólnych działań na rzecz wzmacniania odporności państw wobec zagrożeń związanych z wojną w Ukrainie oraz rosyjskimi atakami hybrydowymi. Taki ma być właśnie zakres tego dzisiejszego spotkania. Premierzy omówią także budżet Unii Europejskiej na lata 2028-34, perspektywę rozszerzenia Unii oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy, w tym działania zwiększające presję na Rosję. Już prawie 20 minut po godzinie 5. I to jest ten moment, kiedy pada pytanie, które mamy do Państwa. Czy zdarza się Państwu gdzieś spóźnić i jakie są tego przyczyny? Dlaczego właśnie o to pytamy? O poranku, kiedy państwo są w drodze do pracy najczęściej. Państwo często w ogóle telefonują do nas w ramach naszej porannej dyskusji, prowadząc samochód, co po prostu słychać. Otóż chodzi tutaj o pewne badanie, z którego wynika, że ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Około 51% Polaków niestety ma taki problem, jak wynika z badania Personel Serwis. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniają korki, zaspanie, a także poranny seks. A dlaczego państwo się spóźniają, jeśli spóźniają się państwo do pracy? 22 44 044. Prosimy o telefony, prosimy także o maile na adres pierwszy@tok.fm.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7 minut po 8. Zapraszam na Kulturę w Toku. Meble, tkaniny, ceramika, a także przedmioty znane z domów można już oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie Obywatelka Cepelia. Muzealnicy chcą przybliżyć historię tej instytucji oraz pokazać jej wpływ na gusta Polaków, mówi kuratorka Anna Wiszniewska.
13: Cepelię pokażemy ogromną, to jest chyba najlepsze określenie tego, co można tutaj zobaczyć, więc też taką wielowątkową jej działalność.
14: Już sam fakt, że Cepelia znajduje się w Muzeum Narodowym, jest tego rodzaju zaskoczeniem z pewnością dla wielu, a my właśnie pokazujemy, że to jest ten fragment, który zasługuje na uznanie jako część polskiego kanonu artystycznego.
12: Dodaje Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawa będzie czynna do lutego przyszłego roku. Do Łodzi już niebawem zjadą tysiące miłośników kina na 17. Festiwal Kamera Akcja. Jakie filmy będą mogli zobaczyć?
15: Od 22 do 25 października zapraszamy wszystkich widzów do wzięcia udziału w takiej właśnie podróży przez najważniejsze tytuły, najważniejsze produkcje, które były nagradzone na festiwalach, takie jak Cannes, Wenecja, Berlin, Sundance. W programie aż 80 seansów, w tym rekordowa liczba premier filmowych.
12: Mówi Przemysław Gleisner, dyrektor festiwalu. Cały program na stronie kameraakcja.com.pl. Ciche czytanie po zmroku. Wrocławscy aktorzy w roli księgarzy, spotkania autorskie, wernisaże i slam poetycki. Trwa 5. Festiwal Wrocławskich Księgarni Antykwariatów. W małych księgarniach najbardziej wyjątkowi są księgarze, mówi Barbara Jaworska z antykwariatu imienia Andrzeja Jaworskiego przy ulicy Kuźniczej.
16: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią.
12: Festiwal potrwa do połowy października.

0: teraz o tym, co się będzie działo za oknami w ciągu dnia. Otóż dzisiaj na zachodzie zachmurzenie będzie małe, a na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej części Polski miejscami możliwe słabe opady deszczu. Natomiast rano głównie w Polsce zachodniej, a także w kotlinach górskich zanikające mgły, ograniczające widzialność do około 200 metrów. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 10 stopni na wschodzie do 14 stopni na zachodzie. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich, tam od 7 do 9 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czy zdarza się Państwu gdzieś spóźnić, na przykład do pracy, i jakie są tego przyczyny? O to dzisiaj pytamy. Nasz numer to 22 44 044. Telefonuje Pan Darek ze Szczecina. Dzień dobry, słuchamy Pana.
2: Dzień dobry, kłaniam się. No to w moim przypadku zdarza się, ale to zbyt późne wychodzenie, bo ja jestem klientem komunikacji miejskiej sprawnie działającej w Szczecinie, przynajmniej dla mnie, człowieka prawobrzeżnego. To zbyt późne wychodzenie i czasami autobus pojedzie zobaczyć do najgorzej, właśnie nie zdarzy już.
0: Mamy problem, panie Darku, z jakością tego połączenia. Mam nadzieję, że coś tam się tutaj uda z tym zrobić. Spróbujemy przejść do kolejnego telefonu, a mam nadzieję, że osoby, które tutaj czuwają, na przykład Piotrek nad tymi telefonami od państwa, że tutaj albo coś poprawią, albo gdyby mógł pan ponownie do nas zadzwonić. A teraz już pan Łukasz z Będzina jest z nami. Słuchamy.
3: Dzień dobry, witam. No przyznam się z lekką dumą, że nie zdarza mi się spóźniać. Zawsze kiedy coś planuję, powiem szczerze, biorę obowiązkowo ten margines czasowy, który pozwala mi się stawiać na miejsce wyznaczone. Powiem coś, co by się mogło nie nagłego wydarzyć, niepożądanego, co by spowodowało, żebym się spóźnił na wyznaczone jakieś tam spotkanie. I pewnie też, powiem szczerze, tak dużo osób ma to w sobie, co ja zauważyłem już dawno, dawno temu, ten naturalny nas budzik, proszę państwa, który się pojawia w momencie, kiedy regularnie się budzimy o danej godzinie. I ja powiem szczerze, już od dłuższego czasu mój organizm się przebudza 5 minut przed budzikiem i to jest zadziwiające, jak organizm się przyzwyczaja, mimo tej pory dużo wczesnej. I no troszeczkę to jest niefajne w weekend, kiedy możemy sobie pospać, ale jednak ten organizm już się budzi przed tą godziną czwartą, zaraz w pół do czwartej. Ja również też muszę się przyznać, że pracuję kilometr od domu, dlatego tutaj jest ciężko się spóźnić, choćby nawet te tak upragnione, mocne zimy, które pewnie przyjdą, mam nadzieję, też nie powodują, żebym się gdzieś spóźniał, bo jeżeli wiem, że będą jakieś tam opady, wiem, że nieszczęsne to odśnieżanie samochodów jest zimą, które często ludzi zmusza do spóźniania się w niektóre miejsca. Dlatego powiem szczerze, no zawsze tam gdzieś czuję ten obowiązek, kiedy się umawiam z kimś, bo jednak dane słowo to jest bardzo ważne. I no i staram się stawiać na to miejsce. Dlatego tutaj nigdy mi się to nie zdarza, no i to mówię z taką wypiętą piersią do przodu. Pozdrawiam wszystkich i życzę naprawdę głębokiego snu.
0: Jeszcze pytanie, panie Łukaszu, o której godzinie pan wstaje z łóżka? Jestem ciekaw, bo tutaj podobnie wcześnie pewnie wstajemy.
3: Powiem szczerze, że były takie momenty, że jeżeli 3:30 to wstawałem, ale nieraz zdarza się niestety tak, że nie biorę sobie te tak zwane drzemki 5-minutowe i pojawiają się nawet nieraz 3 te drzemki. Dlatego to przeciąganie w łóżku nieraz trwa 15 minut, no ale później muszą być szybciejsze ruchy w łazience, żeby zawsze o tej samej godzinie, jakoś tam mam w głowie gdzieś ustalone, muszę to bistro otworzyć, proszę państwa, przed godziną 5 za 15, bo później gdzieś mam taki niesmak, jeżeli to jest 5-10 minut później. No taka natura człowieka, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję, pan Łukasz z Będzina. No to o podobnej porze wstajemy z łóżka z panem Łukaszem. U mnie to jest 3:40 najczęściej i jest dokładnie to, co u pana Łukasza, czyli często jest tak, że kilka minut przed tym budzikiem już mi się oczy otwierają, chociaż bym chętnie dłużej pospał. Dzisiaj, proszę państwa, się podzielę z państwem tym, że tych drzemek chyba było ze 4. Jakoś było wyjątkowo ciężko się przebudzić. A jak to jest u pana Bernarda z okolic Norymbergi? Już teraz o to pytamy. Dzień dobry, panu słuchamy.
4: Dzień dobry, kłaniam się. No ja budzę się też przed budzikiem, tak podobnie jak pan Łukasz. 4:50 to jest takie moje standardowe budzenie się. No i potem wiadomo, są drzemki. Różnie to bywa z tymi drzemkami. Nieraz też 4 razy jeszcze zapadam w sen, zanim uda mi się wyjść z łóżka. ale podobnie jak pan Łukasz, staram się nie spóźniać. No tak kategorycznie bym tego nie powiedział, że się nigdy nie spóźniam, ale różne są sytuacje. Ogólnie staram się zawsze też budować właśnie ten margines błędu czy margines jakiegoś czasu potrzebnego chociażby na odświeżenie auta zimą czy dostanie się do auta. Jeszcze jeżdżę takim starszym samochodem, starszą Toyotą, w której lubią często zamki zamarzać. To już kilka razy spowodowało, że się nawet i do pracy spóźniłem przez to, ale zawsze śledzę pogodę wieczór wcześniej, czy obserwuję temperaturę i na to też biorę poprawkę, czy staram się brać poprawkę, żeby po prostu móc to auto otworzyć, rozmrozić te zamki i zdążyć po prostu tam, gdzie potrzebuję. Także tak to z mojej strony wygląda. Tyle. Dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: Dziękuję, to był pan Bernard z okolic Norymbergi. Pytamy państwa dzisiaj o to, czy zdarza się państwu gdzieś spóźnić i jakie są tego przyczyny. Nasz numer telefonu to 22 44 i 044. Mogą państwo w każdej chwili zadzwonić, albo mogą państwo napisać na adres pierwszy@tok.fm. Czekamy na kolejne głosy, a już teraz łączymy się z panem Piotrem z Pruszkowa. Słuchamy pana, dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No nie, nie zdarza mi się spóźnić, bo najmniejsza cecha u ludzi, którą ja wyznaję i tam to szanuję, to jest punktualność. Więc ja mogę się umówić w każdym dowolnym miejscu, jak to się mówi, gdzie można sobie wybrać i ja jestem zawsze o czasie, bo wie pan, no ja też mówiłem kiedyś, że prowadziłem 32 lata działalność gospodarczą i no prowadząc działalność gospodarczą niestety trzeba być punktualnym, bo no niestety trzeba szanować.
0: Coś nam się tutaj znów technicznie przydarzyło. Kolejne telefony przed nami. Jeszcze ponownie przypomnę numer, bo nie wszyscy znają go na pamięć. 22 44 i 044. pierwszy@tok.fm. Pan Albert z Warszawy jest z nami, słuchamy.
6: Dzień dobry, witam słuchaczy i redaktora. Ja mam 56 lat i mi się zdarza, po prostu pracuję nad tym i właściwie to tak całe życie mam, że tak na styk albo praktycznie spóźniam się. Najbardziej pamiętam, że się spóźniłem na wycieczkę do Monako na Oktoberfest, mieliśmy z pracy, ale to kwestia była, że mi się chyba jakiś taki zegarek, nie wiem czy zaciął, przyjeżdżam, nie ma autokaru, bo drzemkę zrobiłem i goniłem go. Ten autokar, jakoś telefonicznie się skontaktowałem i pod Łodzią dogoniłem, na parkingu zostawiłem samochód i się przysiadłem do autokaru.
0: No to udało się uratować wyjazd, a jak pan jak pan sądzi, dlaczego w ogóle ludzie się spóźniają?
6: Ludzie się spóźniają, bo nie wiem, no, nie sprawdzają sobie, nie planują. Tak jak ja no teraz zacząłem pracować nad tym, no to po prostu budzik sobie 10 minut wcześniej nastawiam. Ja to często na stake po prostu czy do pracy, tu nie się stresowałem, że tam zostało, nie wiem, 3 minuty, nieraz jakiś autobus przed nosem uciekł, albo coś z samochodem. Kwestia organizacji. Ja też jadę samochodem, nie dopilnuję, powiedzmy, że zdarzyło mi się, że paliwo mi zabrakło i później przez to mi samochód, powiedzmy, zgasł, musiałem go zostawić wcześniej się w taksówce i później jeszcze organizować. Ale oczywiście pracuję na tym. Coraz rzadziej się to zdarza.
0: No, jest pan osobą bardzo wcześnie z łóżka wstającą, więc tutaj...
6: No, bo jestem kierowcą autobusu, no to też muszę jakby rani na dwie zmiany. Nieraz na rano, nieraz na popołudniu. No, na rano to muszę, powiedzmy, no staram się, no. Do pracy, no ogólnie do pracy to się dwa razy na 8 lat.
0: Panie Albercie, kierowca autobusu spóźnił się kiedyś na autobus na wycieczkę, tak? Taka tutaj jest...
6: Tak, na wycieczkę turystyczną, ale kogo nie wiem. Uratowałem sytuację, bo wycieczka była za darmo.
0: Czasami szef bez butów chodzi. Dziękuję bardzo. To był pan Albert z Warszawy. Ja też, bo pan Albert wspominał o tym, że kiedyś mu się skończyło paliwo i gdzieś tam musiał stanąć samochodem. Ile ja, proszę państwa, miałem szczęścia, będąc w dalekiej podróży samochodem, kiedy to także mi się skończyło paliwo. I zdążyłem zjechać, znaczy zanim się skończyło, zdążyłem zjechać z autostrady i jeszcze kilkanaście kilometrów pokonałem aż do miejsca docelowego i proszę państwa, pół kilometra przed stacją benzynową ten samochód stanął. Uf, udało się donieść w kanistrze trochę tego paliwa i kontynuować podróż. Prosimy Państwa o telefony pod numer 22 44 044. Pan Tomasz z Leoncina jest z nami, słuchamy.
7: Dzień dobry, no ja nienawidzę się spóźniać. Mam taką zasadę, że wolę być godzinę wcześniej niż minutę później. No w tej chwili jadę do pracy, to prawda jest 5:30, a ja mam na 8:00, więc będę przed 6:30. No taki chory organizm po prostu nienawidzę. No najgorzej jest potem w niedzielę, w sobotę, no bo człowiek cały czas wstaje. No ja mam budzik na 5:00, no ale tak jak słuchacze i pan, no niestety budzę się przed, ale mam zasadę taką, że jak już otworzę oczy, to już nie zasypiam, bo później, no z tego co słyszałem, to sen ma sinusoidalny wykres. Czym bliżej sinusoidy, tej końca sinusoidy się budzimy, tym bardziej jesteśmy wyspani. Jeżeli ja wpadam w taką drzemkę, to ja znowuż rosnę i budzę się i kurde bym spał i spał. Jestem taki niewyspany. Więc wydaje mi się, że takie podejście, otwieram oczy, wstaję, tak jak w wojsku ciach, to wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie.
0: Mhm. Ale czasem to łatwiej przychodzi, panie Tomku, a czasem trudniej.
7: Wiem o tym, dzisiaj tak miałem, ale no niestety powiedziałem sobie, że nie będę się męczył.
0: Też trudniej miał pan dzisiaj.
7: Dzisiaj tak, ale to chyba dlatego, że jest trochę chłodniej, trochę wilgoci, już taka jest sprzyjająca pogoda do spania.
0: Mm-hmm. No tak, jesienią, zimą to się najlepiej śpi. Panie Tomku, pan wspominał o tym, że pan jest w drodze do pracy i będzie pan o godzinie 7:30. Czy ja dobrze liczę, że pan ma dwie godziny?
7: 6:30.
0: No ale dobrze, ale i tak, ma pan przynajmniej godzinę drogi do pracy.
7: Tak. No ja nie wiem, co mnie może spotkać. No niestety, no może mogą być korki, chociaż o tej porze nie. Znaczy plus jest taki, że jak ja wychodzę wcześniej, to są o wiele, wiele mniejsze korki, bo wszyscy jadą, załóżmy, na 8:00, więc ta fala się przesuwa. Mm-hmm. A ja sobie swobodnie jadę elegancko.
0: To ile kilometrów jest do pracy?
7: 44.
0: I zgaduję, że pan dojeżdża do Warszawy, do pracy.
7: Tak jest.
0: Dziękuję bardzo. Pan Tomasz był z nami, wszystkiego najlepszego. No i słyszą Państwo, to jest taka okazja, żebyśmy też trochę się poznali przy okazji takiego luźniejszego tematu. Czy zdarza się Państwu gdzieś spóźnić i jakie są tego przyczyny? 22 44 044. Pan Piotr z Pruszkowa jest z nami ponownie. Dziękuję Panie Piotrze, że tutaj ponownie Pan się z nami połączył i zamieniamy się w słuch.
8: Dzień dobry jeszcze raz. Proszę pana, no właśnie jadę w tej chwili do Łodzi, już niedługo dojeżdżam. No ja wstaję o 1:40, więc to proszę
0: 4:40. O której?
8: 1:40.
0: No to nie jest rano wstawanie, to jest w nocy wstawanie.
8: No takie dla mnie wcześniejsze rano. No staram się nie spóźniać. To znaczy ja bardzo szanuję czyjś czas i twój czas i powiem tak, no mam 60 lat, jak prowadziłem działalność gospodarczą, to się nauczę, że no niestety trzeba szanować w biznesie, zwłaszcza bardzo rygorystycznie tego, żeby się nie spóźniać, no bo wtedy się niestety nie zarabia, jak ktoś nikogo się nie traktuje poważnie. No, ja uważam, że no niestety trzeba do tego podchodzić bardzo poważnie i tak to szanować czyjś czas, swój czas i przyjeżdżać punktualnie. Więc no staram się, no się praktycznie rzecz biorąc nigdy się nie spóźniałem i się nie spóźniam.
0: A nie ma...
8: z drugiej strony powiem szczerze, żyjemy w szczęśliwym kraju, bo to jest taki bardzo banalny temat. Jak się bali, a my się zajmujemy takimi bardzo, bardzo przyjemnymi tematami, ale bardzo dobrze.
0: Panie Piotrze, my sporo uwagi, jak pan wie, poświęcamy tym problemom współczesnego świata i jak czasami jest dzień, gdy nie ma aż tak nagłych zdarzeń, aż tak niepokojących, jak ostatnio to bywało, to jednak próbujemy wykorzystać okazję do tego, żeby w trochę luźniejszej atmosferze porozmawiać, no bo byśmy tutaj mogli zwariować już od problemów świata, których przybywa.
8: Tej sytuacji, którą pan mówił, no to był pan szczęśliwym posiadaczem samochodu na benzynę, bo gdyby to było z elektrykiem, no to ciekaw jestem, jakby pan tą sprawę rozwiązał.
0: Gdyby to było z elektrykiem.
8: No właśnie, no.
0: Nie jeździłem elektrykiem w roli kierowcy. Nie wiem, może właściciele elektryków są, są bardziej zdyscyplinowani i widzą już jakieś takie migające ostrzeżenie dające po oczach, że no nie wiem.
8: Ale to wie pan, że to się robi syndrom, jak to się mówi, nienaładowanego telefonu, czyli człowiek bardziej myśli o tym, żeby mieć naładowaną baterię niż o tym, gdzie ma to jechać.
0: No niektórzy tak mają, dziękuję. Pan Piotr z Pruszkowa był z nami. Teraz pani Anna, która dzwoni z okolicy Radomia, słuchamy.
9: Dzień dobry Państwu. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że no w tej chwili to już wstaję trochę później, ale przez ostatnie 22 lata wstawałam o godzinie 3:30. No takie miałam, zmuszona byłam w takich okolicznościach. Ale nie o tym mówię. Raczej się nie spóźniałam do pracy, tym bardziej, ponieważ wydaje mi się, że środek lokomocji determinuje to, ponieważ ja całe życie dojeżdżałam i do szkoły, i do pracy pociągiem. A niestety to pociąg to nie autobus w mieście, że za 10 czy 20 minut będzie następny. Więc chcąc, nie chcąc, człowiek musiał być zawsze te parę minut przed czasem, chociaż raczej jak się pociąg nie spóźnił, to przed czasem nie odjechał. I myślę, że to determinowało, że człowiek był zawsze jednak punktualnie. W mieście, jak autobusy dawniej były tak przepełnione, że nawet się nieraz nie szło na przystanek, tylko się szło pieszo, chociaż to był kawałek drogi. A teraz, no to teraz to nie mam już się gdzie spóźniać, ale jednak się dalej budzę tak wcześnie, jednak te wszystkie lata odcisnęły to piętno i już nie potrafię normalnie spać dłużej. I myślę, że to jest powód, że się nie spóźniałam, bo widzę, że ci, co mają samochody, niestety wyjeżdżają w ostatniej chwili, albo się przyciśnie gaz do dechy i się zdąży. No, czasem to nie wychodzi.
0: To jest droga donikąd, bo to jest tak, że jakaś taka niewielka przeszkoda po drodze może spowodować, że ten taki, taki czas dokładnie wyliczony, jednak, że tego czasu braknie i wtedy jest frustracja, agresja na drodze, prawda? Wtedy są jakieś takie emocje niepotrzebne.
9: Jeździłam do swojej wnuczki rano. Jakie było szaleństwo na takiej małej uliczce osiedlowej, przy której było przedszkole. No i naprawdę, żeby przejść przez tą wąską uliczkę, to naprawdę trzeba było uważać. No bo niestety samochody dojeżdżały dosłownie z piskiem do tego przedszkola, żeby jeszcze zdążyć oddać dzieciaka i samemu do pracy. I chyba na tym to tak troszkę bazuje, że przecież samochodem to ja dojadę wcześniej. To dojadę na czas, nawet jak wyjadę trochę później. A na to nie można liczyć. No bo różne są właśnie, jak pan mówi, sytuacje na drodze i coś się może po drodze zdarzyć.
0: Bardzo dziękuję. To była pani Anna z okolic Radomia. Pozdrawiamy cały Radom. A już za chwilę wracamy do naszej dyskusji. Wtedy usłyszymy pana Wojtka, pana Michała i panią Joannę.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
11: Tok 8.
12: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund. Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji radia Tok FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni, tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było. Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze. Nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach. Wydawcy dzisiejszego programu, czyli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, patrzą na mnie, jakbym zwariował. A czy wy, drodzy wydawcy, wiedzieliście, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? No właśnie, zaprzeczają ruchem głowy. Wy też nie zauważyliście, kiedy było lato. Liwia Prądzyńska realizuje program. Liwia, a ty zauważyłaś, że było lato w ogóle? Też nie. Wszyscy jesteśmy jacyś tutaj smutni i tacy. Ja proszę rząd i to bardzo proszę, aby w tym roku przełożył jesień przynajmniej o 2 miesiące. Można. W przeciwnym wypadku uznamy tutaj wszyscy, że to wina Tuska, że już jest jesień.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: W zachodniej Polsce dzisiaj zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. W Polsce wschodniej miejscami możliwe słabe opady deszczu. A jeśli chodzi o mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, to głównie na zachodzie i w kotlinach górskich możemy się spodziewać takiego zjawiska. Na termometrach od 10 stopni na wschodzie do 14 stopni na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Ponad połowa, bo około 51% Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personel Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie, a także poranny seks. Z badania wynika, że 48,6% ankietowanych deklaruje, że nigdy nie zdarza im się spóźnić do pracy. Pozostali przyznają, że właśnie przynajmniej od czasu do czasu nie pojawiają się punktualnie. Najczęściej to są incydentalne sytuacje. A jak to jest u Państwa? Pan Wojtek telefonuje do nas z Wrocławia. Na wstępie przypomnę jeszcze numer 22 44 044. Słuchamy.
13: Dzień dobry. W zasadzie to tak jak się wypowiadają osoby 40+, nie zdarza im się spóźniać gdziekolwiek, ba, wolą być zawsze przed czasem niż po czasie. I mnie chciałem tu powiedzieć o pokoleniu moich dzieci, które notorycznie się spóźniają wszędzie, ile tylko mogą i nie widzą z tego jakby problemów. I to jest jakby, my mamy zakodowane gdzieś przychodzenie na czas, nie spóźnianie się, bycie, ba, wcześniej. Bo to jest ważne, żeby być wcześniej, z szacunku dla innych ludzi, z szacunku dla wszystkiego. Dzieci jakby nie mają tego wpojonego, niestety. Mój syn notorycznie wszędzie zasypia, notorycznie wszędzie się spóźnia, tragedia. 5 budzików nie wstanie.
0: A w jakim wieku jest syn?
13: 20 lat.
0: No to już chyba czas na wyrobienie sobie tej punktualności, ale to jest ciekawa sytuacja, panie Wojtku, że pan ma inaczej i syn ma inaczej, bo często jest tak, że takie cechy gdzieś tam w cudzysłowie dziedziczymy.
13: Tak, mało tego, synka notorycznie budzę i mówię, nie jest to wpojone absolutnie, to jest takie pokolenie, że no to właśnie te 50% spóźniających się do pracy to właśnie są milenialsi, tak mi się wydaje. Mm-hmm. A drugie 50 nasze, które punktualnie przychodzi do pracy.
0: To jeszcze proszę powiedzieć, przyczyna, mówi pan, to jakie mamy czasy, w jakich warunkach się wychowują młodzi ludzie, że po prostu mają taki luz.
13: Tak, mają taki luz, nie ma dyscypliny takiej wpojonej, tak jak myśmy mieli taką dyscyplinę, trzeba było przyjść, tak jak pani powiedziała wcześniej, był pociąg, był jeden autobus na godzinę, jeżeli nie zdążyło się na ten autobus, no to niestety drałowało się na piechotę, zawsze się czeka na autobus, a nie autobus czeka na nas. Dzieci nie mają tego wpojonego, a przyjedzie następny, a spóźni się tam i tam. I jednak to jest takie wszechobecne teraz.
0: Się zamówi taksówkę na aplikację wtedy.
13: O.
0: Dziękuję. Pan Wojtek był z nami. Pozdrawiamy przy tej okazji cały Wrocław i prosimy o kolejne telefony. 22 44 044. Dzień dobry. Też kiedyś włączyłam cztery drzemki, pisze pani Magdalena, na pierwszy@małpatok.fm, ale znalazłam na to sposób. Kładę telefon poza zasięgiem ręki. Polecam. Nie spóźniam się, poza oczywiście niespodziewanymi sytuacjami. Dlatego też nie mogę zadzwonić do pana rano, bo zmieniłam telefon i nowy nie ma funkcji automatycznego powtarzania połączenia. Pani Magdalena z Lubelskiego. Naprawdę tak ciężko się jest do nas dodzwonić. 22 44 044, pan Michał z okolic Torunia. Słuchamy.
14: Witam pana redaktora, witam serdecznie w ten jesienny poranek słuchaczy. Po pierwsze chciałem zaznaczyć, że pierwszy raz do was dzwonię, bardzo się cieszę, bo tak naprawdę jesteście dla mnie taką odskocznią dnia codziennego i właśnie jadąc rano do pracy zawsze staram się was słuchać. Co do dzisiejszego tematu, to muszę powiedzieć, że zdarzało mi się wcześniej gdzieś tam spóźniać do pracy czy na spotkania, z tym, że raczej to było spowodowane jakimiś takimi sytuacjami niezależnymi ode mnie. Natomiast w ostatnim czasie bardzo tego pilnuję, żeby się do tej pracy nie spóźniać, chociaż muszę powiedzieć, że mam 70 kilometrów do pracy, więc to jest kawał drogi. Ale wolę być też, tak jak tu jeden ze słuchaczy powiedział, godzinę wcześniej niż się spóźnić. Wydaje mi się, że to jest też takie podejście do tego tematu, czyli takie dbanie o to, żeby się nie spóźniać, to jest też przejaw szanowania swoich współpracowników, szczególnie w sytuacjach takich, gdy wiemy, że musimy kogoś zmienić, że ktoś kończy na przykład nocną zmianę, my rano go zmieniamy i jeżeli ktoś nie dba o to, żeby o normalnej porze zmienić takiego swojego współpracownika, uważam, że to jest przejaw braku szacunku do tej drugiej strony.
0: No trudno się jest z panem nie zgodzić, ale wie pan, to jest tak, że czasami dostajemy nauczkę i po prostu zmieniamy swoje przyzwyczajenia, bo myślę sobie, że wielu słuchaczy ma takie doświadczenie właśnie, że kiedyś do ostatniej chwili zwlekało z tym, żeby wstać z łóżka i później ta gonitwa, na przykład w drodze do pracy czy do szkoły i ten niepotrzebny stres i ta wyliczona minuta i dzwonimy w jakieś miejsce i mówimy, no słuchaj, będę za 5 minut, a wiemy, że to będzie za 8 na przykład. Myślę, że znamy skądś to i myślę, że coś takiego złego nawyku można się pozbyć, jak pan sądzi?
14: Tak, myślę, że tak. No to jest najważniejsze, żeby też sobie pewne rzeczy poukładać w głowie, chociażby to wstawanie. Ja na tyle znam swój organizm, że wiem, że jeżeli będę sobie przestawiał ten budzik, to później ten dzień mój będzie wyglądał właśnie tak, że będę śpiący, będę więcej czasu muszę poświęcić na to, żeby się rozbudzić. Natomiast w momencie, kiedy ten budzik dzwoni, staję, otwieram oczy, idę do łazienki i to jest dla mnie właśnie taki moment, że wiem, że już jest koniec snu, trzeba się szykować do pracy.
0: Dziękuję. To był pan Michał z okolic Torunia. Cała Polska jest z nami o poranku, jak państwo słyszą. Teraz ponownie Warszawa i pani Joanna. Słuchamy.
15: Halo,
0: dzień dobry, jest pani na antenie.
15: Moment, zasłuchaj. Słyszę, jest...
0: Tak, słyszymy panią. Jeśli radio jest gdzieś w tle włączone, prosimy o wyłączenie, bo ono będzie nam przeszkadzało. I słuchamy
15: dobra,
0: pani.
15: Teraz będzie dobra. No więc ja jakby mam takie zakorzenione też niespóźnianie się, jak tu wielu słuchaczy. I bardzo to lubię. Natomiast... też właśnie dlatego też, bo ja właśnie bardzo często się spotykałam z tym, że ktoś się spóźnia i zawsze mnie to bardzo bolało, że tak powiem. I nawet takie nieinformowanie, że nie wiem, że będę za 10 minut, też tam mamy przecież komórki i można napisać, prawda, że się będzie później. To zawsze było dla mnie takie ciężkie i ja sama jakby nie chcę nikomu tego robić. Natomiast jeśli chodzi o chodzenie do pracy, to jest o tyle inaczej, że ja pracuję zdalnie już od 20 paru lat, więc tutaj nikt mnie nie kontroluje i teraz mam taki dość rozbity system spania. Nie wiem, jakoś wstałam bardzo wcześnie i teraz czekam, żeby na grzyby pójść, na chwilę wskoczyć do lasu. No i już pracuję. Aha, no i jakoś nie umiem się budzić. Mam taką koleżankę, co mnie budzi. Dzwoni do mnie, jak ją proszę, żeby mnie obudziła, to ja budzika nie słyszę. Mm-hmm. To jest dziwna sytuacja. W ogóle budzika nie słyszę. Mm-hmm. To jest naprawdę... Ale jak ona dzwoni, to słyszę.
0: Dziękuję. To była pani Joanna z Warszawy. Pani mówi, że budzika nie słyszy. Po sieci krąży taka rolka, na której ktoś sobie śpi smacznie i tam jest ten charakterystyczny dźwięk budzika, który mamy fabrycznie w telefonie ustawiony. Znają państwo, to są różne melodyjki, ale bardzo charakterystyczne. jest taki podpis, że jakiś dodatkowy instrument do tego dołączony, jest taki podpis ja w śnie grający tam na przykład na perkusji w rytm tego budzika i śpię sobie dalej. Pan Krzysztof z Wrocławia, słuchamy. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Jest pan na antenie.
16: Dzień dobry, witam. Ja dzwonię pierwszy raz do państwa. No temat fajny, ciekawy, jeśli chodzi o spóźnianie się. Ja akurat jestem, pracuję w komunikacji miejskiej we Wrocławiu, jestem motorniczym. No i na co dzień spotykam się z bardzo dużą ilością ludzi, którzy się spóźniają notorycznie tutaj, jeśli chodzi o te tramwaje na przykład, którzy dobiegają. No generalnie mi się to nie podoba. Jestem osobą punktualną, no z racji wykonywanego zawodu. Zawsze jestem wcześniej w pracy, te 20-30 minut, żeby się spokojnie przygotować. No ale ludzie, mówię, no nie szanują niestety, tak? Jest notoryczne spóźnianie się. Mhm. Ja sam staram się dbać o to, żeby po prostu takich sytuacji no nie było. Także tutaj króciutko chciałem tylko powiedzieć, że bardzo duży problem, jeśli chodzi z punktu widzenia mojego zawodu.
0: Panie Krzysztofie, to jeszcze dopytam, bo w Warszawie to tak wygląda, że bo tutaj mówi pan o sytuacji, w której na przykład jest 20 po tramwaj i no kolejny będzie za 20 minut, więc wiadomo, że ktoś, kto biegnie 19 po albo 20 po, to może już nie zdążyć na niego. Ale w sytuacji, gdzie to częściej funkcjonuje, to nawet ludzie nie patrzą na konkretną porę, tylko po prostu podjeżdża, więc wsiadają albo czekają na kolejne za chwilę. I jest taka sytuacja, że się podbiega właśnie, już mam palec na tym guziczku do otwierania drzwi, a tramwaj odjeżdża sprzed nosa. Rozumiem, że tak trzeba, bo wszystkim by się nie dogodziło, tak?
16: Tak, oczywiście, jak najbardziej, ponieważ tu mamy też sygnalizację świetlną, tak, która nas wypuszcza często, gęsto z przystanków, no i po prostu nie możemy sobie pozwolić już, aby poczekać te 2-3 sekundy. Ja wiem, że to ludzi denerwuje, no ale niestety ludzie też muszą to zrozumieć, że jeśli my nie ruszymy na danym cyklu, no to na przykład otworzymy komuś te drzwi, załóżmy, że wymiana będzie trwała około 10 sekund, no wydaje się, że to jest niedużo, ale w ciągu tych 10 sekund może nam zamknąć z kolei światło, no i potem my czekamy kolejne 1,5 minuty, no i to już generuje powiedzmy 2 minuty około opóźnienia.
0: Tak? I następny tramwaj też czeka 1,5 minuty później, a jeszcze następny też 1,5. I tak się to może wszystko...
16: Dokładnie.
0: Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof z Wrocławia. Teraz pan Sergiusz z Zawiercia. Słuchamy.
17: Dzień dobry. Ja chciałbym się podzielić swoją tutaj uwagą pod kątem punktualności. Uważam, że my Polacy jako naród mamy chyba coś w sobie z epoki przeszłej. Mianowicie kiedyś staliśmy godzinę, 2 godziny wcześniej w kolejce w sklepie, żeby dostać jakiś asortyment. I chyba nam to troszkę zostało we krwi, dlatego że teraz mamy taką tendencję do przychodzenia na umówione spotkanie o wiele, wiele wcześniej. I to uważam za tak samo niestosowne, jak spóźnienie się na to spotkanie. Dlatego, że jeżeli ktoś przyjdzie 1/2 godziny wcześniej, ja się umówiłem na 6:45, a on przyjdzie do mnie o 5:15, kompletnie mi to dezorganizuje po prostu moją pracę. Dlatego, że po prostu zgłasza się, dzwoni dzwonkiem do drzwi, odrywa mnie od mojego dotychczasowego klienta, ja się muszę po prostu zdezorganizować w tym momencie, więc
0: tak.
17: Ja uważam, że definicja punktualności przez Polaków jest kompletnie nieznana. Punktualność to znaczy ani nie za wcześnie, ani nie za późno.
0: I też zależy od sytuacji. Spotkanie biznesowe to najlepiej w punkt albo minutę przed, ale już na imprezę, no to dobrze jest się tak z 1/2 godzinki spóźnić.
17: No może 1/2 godzinki to też za dużo, bo wszystko stygnie, ale te dosłownie 5 minut przysłowiowe można w jedną przez drugą stronę, to jak mi się wydaje, margines bardzo dopuszczalny.
0: Dziękuję bardzo. Też zależy, o jakiej imprezie mówimy, bo jeśli to jest impreza jakaś taka dłuższa, całonocna, nie wiem, Sylwester, który jest od 20, to wtedy... Ja, proszę państwa, bym z czystym sumieniem przyszedł na 21. Jeszcze jeden mail. Mam 60 lat. Pisze pan Marek z powiatu Legionowskiego. Ja się nie spóźniam. W życiu zdarzyło mi się to może 3-4 razy przez mocne niewyspanie. Przed zaśnięciem uświadamiam sobie, o której godzinie mam się obudzić i zawsze budzę się kilka minut wcześniej, niezależnie od tego, o jakiej godzinie, może to być 2-4. Uważam spóźnianie za brak szacunku i odpowiedzialności. Nigdy też nie jeżdżę ostatnim pociągiem, bo może się spóźnić lub nie przyjechać, pisze pan Marek. Wszystkim państwu dziękujemy za dzisiejszą dyskusję i najwyższa pora, abyśmy zajrzeli do gazet. Rzeczpospolita na pierwszej stronie o rejestrze pustych kont. 1/3 kont urzędów czy instytucji publicznych założonych w centralnym rejestrze umów nie zawiera żadnych informacji, ustaliła Rzeczpospolita. Mamy lukę w przepisach, mówią eksperci. Centralny rejestr, który ma zwiększać jawność wydatków publicznych, uruchomiono ponad 3 miesiące temu. To ogólnopolska baza, w której urzędy, szkoły, biblioteki, przychodnie i inne jednostki sektora finansów publicznych powinny publikować informacje o zawieranych umowach. Rejestr ma też ułatwić kontrolę społeczną nad administracją i ograniczyć ryzyko korupcji czy też niegospodarności. Z danych dziennika przekazanych dziennikowi przez Ministerstwo Finansów wynika, że dotąd zarejestrowano 41 tysięcy kont. Natomiast wpisów o zawartych umowach było zaledwie, tych wpisów dokonało zaledwie 26 tysięcy instytucji. Zdaniem doktor habilitowanej Agnieszki Pisko-Szryń z UKSW, która zajmuje się m.in. dostępem do informacji publicznej, te dane są niepokojące. Jest bowiem mało prawdopodobne, by przez 3 miesiące tysiące instytucji nie zawarły żadnej umowy. Eksperci zwracają jednak uwagę na to, że w przepisach nie przewidziano odrębnej kary za niedokonywanie wpisów. A skoro nie ma kary, no to właśnie takich wpisów może po prostu nie być. Szkoły szykują się na ryzyko. O tym dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. MEN przygotowuje zmiany w prawie, by poprawić bezpieczeństwo w placówkach. I to jest efekt fali ataków nożowników, do których doszło w ostatnich dniach w całej Polsce. Ministerstwo Edukacji zamierza wprowadzić zmiany legislacyjne, by wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach. To jest reakcja właśnie na te akty przemocy. Jeszcze w tym tygodniu ministerstwo ma pokazać pierwszy projekt tych zmian. W Gazecie Wyborczej dzisiaj wywiad z Garim Kasparowem, arcymistrzem szachowym i opozycjonistą. Mówi on tak: Putin chce zastraszyć Europę. Zagrożenie istniało zawsze, ale dziś po raz pierwszy w życiu mam ochronę, mówi rosyjski arcymistrz szachowy Wyborczej. Wiktoria Bieliaszyn dopytuje go. W lipcu amerykańskie służby ustaliły, że Rosjanie planują zabić pana na terytorium USA. Co pan dzisiaj może o tym powiedzieć? To, że zagrożenie jest realne i że jestem jedyną osobą, która znalazła się na celowniku rosyjskich służb. Z Europy i Stanów Zjednoczonych od dłuższego czasu docierają do mnie sygnały, które pozwalają mi mówić o tym z przekonaniem. Latem musiałem zmienić plany w Europie, konkretnie skrócić na prośbę służb pobyt w Chorwacji, wrócić wcześniej do USA, bo doszło do pewnych niepokojących sytuacji. Dyktator zawsze reaguje na słabość jak drapieżnik na krew ofiary. Myślę, że lęk Europy jest nieuzasadniony. Jeśli odsunąć czynnik jądrowy, to Zjednoczone Siły Polski, Skandynawii i państw bałtyckich będą w stanie poradzić sobie z Rosjanami, czytamy w Gazecie Wyborczej. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o presji Donalda Trumpa na Ukrainę.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Odwołany alarm na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ogłoszono go w związku ze zmasowanym atakowaniem Ukrainy przez Rosjan. Komisja do spraw Pegasusa prezentuje raport ze swoich prac. System ten działał bez wymaganej akredytacji, mówi szefowa komisji. Marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Mamy wtorek, 13 października, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert, bo nie ma już zagrożenia. Odwołało nad ranem alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z zakończeniem rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Do baz wróciły już także poderwane przez polskie wojsko myśliwce. Rosjanie nie przestają atakować. Wczoraj uderzyli dronem w kijowski wieżowiec. Zginęły 2 osoby, 10 zostało rannych. Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski. Uważa tymczasem Donald Trump. Dopytywany, na czym opiera swoje przeświadczenie, biorąc pod uwagę ataki Rosji, prezydent powtórzył, że myśli, że obaj przywódcy się dogadają. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba się zgodziły. A odpowiadając na pytanie o złamanie przez Rosję postanowień, powiedział, że musi się temu przyjrzeć, bo myśli, że naruszenia są po obu stronach. Mimo ogłoszonego przez Trumpa w niedzielę energetycznego rozejmu, Rosja nie zaprzestała uderzeń na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w Fox News, że w niedzielę nie atakował rosyjskich rafinerii, lecz odmówił deklaracji, że dalej będzie się wstrzymywać, jeśli Rosja będzie w dalszym ciągu atakować ukraińskie elektrownie. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciekać poza Polskę. Wynika z raportu prac Komisji do spraw Pegasusa. Szefowa komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiegać takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówił w TOK FM prawnik Wojciech Klicki.
19: Kazus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy. Nie możemy udawać, że przepisy stworzone pod nadzór nad podsłuchami telefonów stacjonarnych są wystarczające do sprawdzenia, czy nie dochodzi do nadużyć w przypadku takiego narzędzia, jakim jest Pegasus.
18: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych, z czego 25 milionów przeznaczono z Funduszu Sprawiedliwości. Sporządzone zostały zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, w tym byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości polskie służby podsłuchiwały za pomocą oprogramowania Pegasus m.in. polityków ówczesnej opozycji, m.in. Krzysztofa Brejzę i Romana Giertycha. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. O nasze dzieci trzeba walczyć, nie ma co się kłócić, powiedział lider Nowej Lewicy. W opublikowanym nagraniu Czarzasty powiedział, że wszyscy jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje w szkołach oraz wszyscy jesteśmy przerażeni hejtem w internecie. Podkreślił, że przyjęta w ubiegły czwartek przez Sejm ustawa daje bezpieczeństwo naszym dzieciom i wnukom. Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie. Współpraca z krakowskimi radnymi będzie dla Łukasza Gibały wielkim wyzwaniem, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany Łukasz Daner. Łukasz Gibała zwyciężył drugą turę wyborów na prezydenta Krakowa z wynikiem ponad 62%. Nowy prezydent stolicy Małopolski będzie musiał współpracować z Radą Miasta, która w większości składa się z polityków Koalicji Obywatelskiej. Aby dojść do porozumienia, Gibała powinien brać przykład z jednego ze swoich poprzedników, mówi ekspert.
20: Łukasz Gibała będzie się musiał wykazać takim politycznym sprytem i takimi umiejętnościami, których mógłby się dzisiaj uczyć.

0: Wniosek o utworzenie metropolii składa do rządu 61 samorządów z Pomorza. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni miasta Gdańska. Specjalna sesja Rady Miasta została zorganizowana w najwyższym budynku na Pomorzu z symbolicznym widokiem na metropolię.
1: 27 głosów za, uchwała została podjęta.
2: Dzisiaj tworzymy historię, teraz w naszych rękach, jak to wszystko poukładamy.
3: Dostaliśmy ogromną szansę, ale i zobowiązanie. Dostaliśmy narzędzia, które będziemy chcieli wykorzystać dla naszych mieszkańców.
4: Ja myślę, że najtrudniejszym wyzwaniem, jakie jest przed nami, to jest na ten moment integracja transportowa, bo 61 jednostek, niemal tyle samo taryf, będziemy integrować na pewno długimi miesiącami.
0: Mówiły prezydentki Gdańska, Sopotu i Gdyni Aleksandra Dulkiewicz, Magdalena Czarzyńska-Jachim i Aleksandra Kosiorek. Gdańskie obszar metropolitalny ma rozpocząć funkcjonowanie 1 stycznia. Dziś najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu, w wyższych partiach Tatr słabe opady śniegu. Na termometrach dziś od 10 stopni na wschodzie, przez 12 w centrum, do 14 na zachodzie.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Gościem pierwszego programu Tok FM jest Jan Piekło, dziennikarz i ekspert do spraw mediów, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam państwa.
6: Donald Trump, prezydent USA, był pytany kilka godzin temu o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział. Znaczy ani tutaj jedna, ani druga strona. I stwierdził, że oba się zgodziły na to zawieszenie broni. Co się dzieje wokół tego zawieszenia broni? Jak pan to ocenia?
7: Z tego, co wiemy już z wypowiedzi z Kremla, nie ma żadnego energetycznego zawieszenia broni. I Rosja zamierza dalej atakować Ukrainę. Co zresztą było do przewidzenia. Pytanie jest, dlaczego Donaldowi Trumpowi tak zależy na tym. No, zależy, bo chciałby przejść do historii jako ten, który rozwiązał bardzo trudną sytuację i zakończył tą wojnę. Szanse na to w tej chwili są słabe. Tym bardziej, że spora część przedstawicieli Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wystąpiła z apelem o utrzymanie restrykcji i sankcji na Rosję. No, najgorsze jest właściwie co innego. To, że istnieje niebezpieczeństwo, nie wiadomo, czy jest zrealizowane, czy niezrealizowane, nie wiadomo, to jest znak zapytania. Że Stany Zjednoczone przestaną przekazywać dane wywiadowcze Ukrainie, które umożliwiają jej uniknięcie przynajmniej części ataków i ostrzeżenie przed tymi atakami. No nie wiemy tego, po prostu zbyt wielu rzeczy nie wiemy.
6: Mówi pan, że Trump chce się zapisać jako osoba, która rozwiązała tak poważną sytuację, ale coś deklarując, coś zapowiadając, co się nie sprawdza na każdym kroku, to on osłabia swój głos i oddala się od tego.
7: No tak szczerze mówiąc, rzeczywiście to jest w tej chwili gigantyczny problem dla Stanów Zjednoczonych. I to jest gigantyczny problem dla Europy i oczywiście dla Ukrainy i dla Polski. Natomiast, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Natomiast można zrozumieć, że Donaldowi Trumpowi prawdopodobnie chodzi o Chiny. Cały czas chodzi mu o Chiny i największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych nie jest Rosja. I jest to problem chiński. To jest największe wyzwanie, to zresztą o tym mówi i sekretarz Rubio i mówią o tym eksperci, że to jest coś, czego Trump i Stany Zjednoczone obawiają się najbardziej i uważają, skądinąd słusznie, że właściwie o bezpieczeństwo w Europie i bezpieczeństwo Ukrainy powinny bardziej zadbać kraje europejskie tego, no szczerze mówiąc,

0: Czyli mówi pan tutaj o kwestii Chin, nie w kontekście ukraińskim, tylko w kontekście Tajwanu chociażby i innych problemów tego świata.
1: Nie, to jest powiązane ze sobą bardzo ściśle, ponieważ gdyby nie Chiny i gdyby nie chińskie wsparcie dla Rosji, to nie jest wykluczone, że Rosja by już dawno mogła przegrać tę wojnę z Ukrainą. Więc to nie jest czynnik, który jest oderwany od rzeczywistości. Ten element chiński jest ogromnie istotny i my mamy takie tendencje w Europie o zapominaniu o tym.
0: Mm-hmm. A Trump chce tutaj załatwiać różne rzeczy z Chińczykami. Putin, mówi Trump, chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Zełenski. Po co on mówi takie słowa? Czy on trochę jest po stronie Rosji tutaj?
1: Znaczy on jest po swojej stronie i tyle. On chciałby tę wojnę zakończyć i przejść do historii. Natomiast
0: obojętnie z jakim wynikiem?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie. To nie jest obojętne z jakim wynikiem i myślę, że niestety to, co się w tej chwili dzieje, może się przyczynić do tego, że obóz Trumpa poniesie klęskę w tych tak zwanych midtermach, czyli tych wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych, co może być równoznaczne z tym, że będzie coraz trudniej Trumpowi rządzić jako prezydentowi Stanów.
0: Mhm. Czyli prezydent USA brnie w ślepą uliczkę.
1: On uważa i pewnie część jego administracji uważa, że wcale nie. Natomiast niestety jest sporo racji w tym, że to tutaj głównie Europa i Unia Europejska powinny bardziej zadbać o bezpieczeństwo Europy. I to nie jest coś, co jest robione. Wprost przeciwnie. Już widzimy, że gdzieś tam dojrzewa w Niemczech pomysł na to, żeby uruchomić z powrotem Nord Streamem i żeby wrócić do dobrych relacji, właśnie nie tyle dobrych, ale roboczych relacji z Rosją. I zdaje się, że tego rodzaju tęsknoty są, ja nie mówię, że bardzo powszechne, ale w paru krajach Unii Europejskiej one są widoczne.
0: W jakim stopniu Unia się obudziła?
1: No, Unia się obudziła w bardzo nikłym stopniu, ponieważ po pierwsze Unia nie była w stanie, kraje Unii nie były w stanie zrealizować, z wyjątkiem paru krajów, w tym i Polski, nie były w stanie zrealizować czegoś, do czego się zobowiązały już parę razy wcześniej na szczytach natowskich, czyli do wydania 5% PKB na obronność. Nie zostało to zrobione, czego najlepszym dowodem jest Hiszpania, która przeżyła w tej chwili potężny kryzys i będą przedterminowe wybory parlamentarne tam. No i nie zrobiły tego Niemcy, nie zrobiły tego Włochy. No właściwie poza tym jeszcze tak zwane zamrożone pieniądze rosyjskie, które można by było użyć na pomoc Ukrainie, no nadal są zamrożone i nikt z europejskich przywódców nie zamierza na poważnie tych pieniędzy przejąć i tych pieniędzy i te pieniądze przeznaczyć na pomoc Ukrainie.
0: Mm-hmm. A w tym czasie na froncie pojawiają się postępy terytorialne na korzyść Ukraińców. Jak idzie ta obrona?
1: Ukraińcy radzą sobie nie najgorzej, to trzeba szczerze powiedzieć. I zdaje się, że Rosja jest ma znacznie większy problem. Ukraińcy zaczęli atakować również te tak zwane centra logistyczne Jandeksu, czyli właściwie Rosja została pozbawiona bardzo ważnego elementu, który umożliwia jej prowadzenie propagandy w krajach Unii Europejskiej, między innymi u nas. To jest bardzo odważne i śmiałe i ciekawe posunięcie. I Ukraińcy rzeczywiście zaczynają wyzwalać, nie w jakimś oszałamiającym tempie, ale skutecznie terytoria okupowane. Więc Ukraińcy nie radzą sobie najgorzej, wprost przeciwnie. Natomiast problemem Ukrainy jest niestety korupcja. Jest niestety to, co się stało w najbliższym otoczeniu prezydenta Zełenskiego i ludzie tego nie zapomną.
0: Jak pan sądzi, Ukraińcy powinni wybrać nowego prezydenta?
1: To jest coś, co zdaje się powtórzył również prezydent Donald Trump i co właściwie wybrzmiało również w samej Ukrainie, w kręgach parlamentarnych, w kręgach opozycji i nie tylko opozycji. No, pytanie jest, jak to jest możliwe do zrobienia w czasie wojny, przeprowadzić również te wybory na terenach okupowanych. Ja sobie tego po prostu fizycznie nie wyobrażam.
0: Ale prezydent Zełenski nawet mówi o tym, że to jest możliwe w sytuacji, gdy będzie zawieszenie broni. Po prostu ten rozejm chyba 60-dniowy. No ale wtedy, tak jak pan mówi, co z terenami okupowanymi? Pan tego nie widzi. Tak już na koniec krótko.
1: No tak szczerze mówiąc, to zdaje się, że nikt tego nie widzi i Rosja nie ma zamiaru przerwać swoich ataków, więc sytuacja będzie taka, jaka była i jest wykluczone, że dojdzie również do zmiany decyzji w Waszyngtonie.
0: Dziękuję bardzo. Jan Piekło, dziennikarz i ekspert do spraw mediów, były ambasador RP w Ukrainie, był z nami. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Po informacjach będziemy mówili o apelu 80 organizacji do rządu, a chodzi o ochronę lasów.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
3: TOK 1. Dzidziuś radykał trochę, wie pan, wychodzi z pana prezydenta, bo siedzi na środku piaskownicy, grabki tylko do siebie grabi, ma foremki, nic nie buduje, ale nie chce oddać nikomu, nie chce pożyczyć. To jest takie małostkowe, no nie dam im, tak? Wiem, że to jest dobry projekt, ale im nie dam, bo będą mieli sukces. No Dzidziuś radykał.
4: Mam chorą wyobraźnię, bo wyobraziłem sobie prezydenta Dzidziusia radykała, a obok Dzidziusia Kosiniaka-Kamysza i Dzidziusia Tuska.
3: A nie, to jest zupełnie inna liga. To jest zupełnie inna liga. To już to są panowie, bo to są studenci przy Dzidziusiu. Naprawdę. Po pierwsze
4: to
3: mają
4: co
3: o wiele...
4: robią w tej piaskownicy?
3: Ale wie pan, właśnie nie robią. Nie robią nic w tej piaskownicy, bo my jesteśmy konsekwentni, to jest różnica.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tok.fm.pl. Do usłyszenia.
5: Autopromocja. Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla terytorium Polski. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu. W rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej stwierdził, że jest gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Zaznaczył jednak, że nie zamierza negocjować z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim, lecz chce rozmawiać z jego przełożonym, premierem Donaldem Tuskiem. Włoscy studenci protestują, rozbili namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie i gmachami największych uczelni w kraju, bo nie podobają im się wysokie koszty życia i mieszkań oraz brak akademików. Droga Italio, ile ty nas kosztujesz? To hasło akcji na początku roku akademickiego.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w chińskim Wuhan. Rywalizację w tenisowym tysięczniku zaczyna bowiem Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie jej rywalką jest Egipcjanka Majar Sherif. Ten mecz powinien się zacząć za kilkanaście minut. Tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze odbyły się na kortach ziemnych. Każda z nich ma po jednej wygranej. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z Czeszką Marii Błoskową. Wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski mecz, a to za sprawą Magdaleny Fręch, która uporała się wczoraj z Mananchayą Savanghajo z Tajlandii, pokonując ją w dwóch setach 6-3, 7-6 i w drugiej rundzie jutro zagra z Igą Świątek. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2. Bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Dlatego trener Motoru Mariusz Misiora nie krył satysfakcji.
15: Taki moment trudny dla nas bardzo, kiedy wyrównaliście na 2-2 i nie pamiętam, czy to była tylko 85 czy 86 minuta, było dośrodkowanie, cały stadion zaczął tam krzyczeć jeszcze jeden, takie coś, i to był trudny dla nas moment. I cieszę się, że my go przetrwaliśmy, za chwilę wyprowadziliśmy akcję.
13: A w innym meczu w Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na Mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą jednak odrobić jednobramkową stratę z Luwen, co jest możliwe, przekonuje nasza zawodniczka Paulina Dudek.
16: Jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci i pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać, więc myślę, że na pewno będzie trzeba wykorzystać sytuacje, które będziemy miały.
13: Zwyciężczynie dwumeczu Polska-Belgia w finale baraży spotkają się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Najpewniej będą to wyspiarki, bowiem w pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0. Więcej sportu za godzinę, wtedy powiemy też o Lidze Mistrzów. Teraz już w TOK FM czas na pogodę.
7: Przelotny deszcz popada miejscami na północy, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W pierwszym programie TOK FM jest z nami Aleksandra Wiktor, ekspertka od spraw leśnych i przyrodniczych z Greenpeace Polska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
0: O co apeluje ponad 80 organizacji? O co apeluje do rządu?
17: No tak, przede wszystkim jak rząd dochodził do władzy, to obiecał Polkom i Polakom bardzo wiele rzeczy, ale między innymi obiecał, że polska przyroda i w tym polskie lasy będą znacznie lepiej chronione. Zobowiązał się do tego, że 20% lasów zostanie wyłączonych z wycinek. No niestety, teraz tak naprawdę w tym tygodniu obchodzimy już trzecią rocznicę od wyborów parlamentarnych. No a z tych 20%, no niestety, ale mamy zaledwie 5% polskich lasów publicznych, które rzeczywiście trwale jest wolne od wycinek. Są to między innymi parki narodowe czy rezerwaty przyrody. Również te rezerwaty, które zostały utworzone przez ostatnie 3 lata. Powstało ich ponad 200, natomiast to jest wciąż stanowczo za mało. Wciąż najcenniejsze polskie lasy, między innymi w Bieszczadach, są wycinane. Także my jako organizacje tutaj przyrodnicze i inicjatywy społeczne apelujemy przede wszystkim o to, aby rząd po prostu przez ten rok, który jeszcze został, wywiązał się ze swoich zobowiązań.
0: A dlaczego tak trudno do tego dojść?
17: No niestety mamy tutaj wiele grup interesów, które no nie do końca są zadowolone z tego, że coraz więcej lasów będzie wyłączane właśnie z tak zwanej gospodarki leśnej. No tutaj cicho protestują lasy państwowe, ponieważ to przede wszystkim lasy państwowe zarządzają naszymi lasami w imieniu wszystkich nas, ponieważ lasy publiczne, w tym wszystkie lasy, które zarządzają właśnie lasy państwowe, to jest prawie 30% naszego kraju. To tak naprawdę są lasy Skarbu Państwa, czyli wszystkich nas, Polek i Polaków. No natomiast ustawa o lasach obecnie wygląda tak, że praktycznie leśnicy decydują sami o lasach. Oni działają w konkretnych, poszczególnych fragmentach lasów na podstawie tak zwanych planów urządzenia lasów, czyli takich planów 10-letnich na dany obszar leśny, który mówi, jak, co powinno być robione w danym lesie. To je tworzą leśnicy, zarządzają nimi leśnicy, realizują te plany leśnicy. I Polki i Polacy...
0: jak chcą, można powiedzieć, prawda?
17: Dokładnie. I wciąż, chociaż już 3 lata temu, ponad tak naprawdę 3,5 roku temu Unia Europejska wydała, a tak naprawdę Trybunał Unii Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym nakazał, aby Polska umożliwiła swoim obywatelom i obywatelkom właśnie dochodzenie do praw w sądzie i sprawdzanie, jak te plany urządzenia lasu powinny wyglądać tak naprawdę, czy one są zgodne chociażby właśnie z tym, jak powinna wyglądać ochrona przyrody w lasach. No ale wciąż nadal rząd po prostu nie udostępnił Polakom takiej prostej rzeczy i podstawowej, jak właśnie sądowa kontrola tych planów. I to jest też główny punkt naszego apelu.
0: Jakie obszary, które czekają wciąż na ochronę, pani by tutaj wskazała i wyróżniła?
17: No właśnie, przede wszystkim 20% lasów zgodnie z obietnicą ma być trwale wyłączone z wycinek. Tutaj musimy zapewnić, a tak naprawdę rząd musi zapewnić po prostu społeczną kontrolę nad lasami państwowymi. Ale również rząd się zobowiązał do wprowadzenia narodowego programu leśnego, czyli takiego długofalowego programu, który ma wytyczać ścieżki rozwoju leśnictwa, tak aby był on, aby leśnictwo było lepiej dostosowane do wyzwań, które są przed nami, czyli to coraz bardziej pogłębiający się susze, kryzys klimatyczny, ale również kryzys bioróżnorodnościowy, gdzie gatunki po prostu i roślin, i zwierząt nam znikają na naszych oczach. No niestety, trwają prace nad tym programem, ale chociażby Państwowa Rada Ochrony Przyrody, czyli taki czołowy organ ekspercki, mocno skrytykował ten program. On po prostu na tą chwilę nie wprowadza prawdziwej systemowej zmiany, a jedynie tak naprawdę utrzymuje status quo, wprowadzając niewielkie modyfikacje. No więc tutaj jest bardzo dużo do roboty. Również rząd zobowiązał się, że stworzy lasy społeczne, ponieważ Polki i Polacy, w szczególności ci mieszkający przy dużych miastach, wiedzą i czują, jak ta przyroda jest nam potrzebna. I przy tych największych miastach miały powstać lasy społeczne, gdzie właśnie będą one przede wszystkim dla mieszkańców, dla po prostu rekreacji i odpoczynku. No i jedyny taki las póki co powstał pod Wrocławiem. Wciąż kolejne 10 miast czeka na takie lasy, więc naprawdę jest bardzo dużo do pracy.
0: Mamy Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci. Jakim one są aktualnie w Polsce problemem?
17: No, elektrośmieci całe szczęście już nie stanowią tak ogromnego problemu jak jeszcze kilka lat temu, kiedy dosłownie mogliśmy obserwować właśnie wyrzucone chociażby do naszych lasów pralki czy nawet lodówki. Całe szczęście tutaj ta świadomość społeczeństwa rośnie. Mamy specjalne punkty, do którego można oddawać elektrośmieci, no ale cały czas jest duży problem, chociażby jeżeli chodzi o te małe sprzęty. Ludzie często sobie nie zdają sprawy, że nawet ładowarka powinna zostać oddana do specjalnego punktu, gdzie może zostać poddana recyklingowi, a nie wyrzucana na przykład do plastików. Tutaj też całe szczęście widzimy pewien progres następny, ponieważ Unia Europejska wprowadziła w życie dyrektywę, która się nazywa Prawo do Naprawy. I ona tak naprawdę zmusza producentów do tego, żeby wydłużyli okres właśnie kiedy udostępniają tańszą naprawę sprzętów, w szczególności tych większych sprzętów AGD, które tak naprawdę wszyscy mamy w domach, ale również zobowiązuje producentów do tego, aby dłużej, nawet kilka lat po wycofaniu ze sprzedaży pewnego produktu, żeby były dostępne części zamienne, aby łatwiej było naprawić, a nie kupić nowy sprzęt, co jest i tańsze dla naszych kieszeni, ale też lepsze dla po prostu środowiska i przyrody. Więc niestety Polska ciągle nie wdrożyła tej dyrektywy. Ustawa, która ma tę dyrektywę właśnie wdrażać w naszym kraju, ciągle jest w pracach legislacyjnych. No tutaj też kolejne zadanie do rządu, aby jak najszybciej po prostu ta ustawa po prostu została wprowadzona w życie.
0: Bardzo dziękuję. Aleksandra Wiktor, ekspertka od spraw leśnych i przyrodniczych z Greenpeace Polska. Dziękuję i do usłyszenia.
17: Dziękuję bardzo.
0: Przed nami teraz pierwszy program gospodarczy.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Ukraina uderza w rosyjski Google. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. Yandex to jest dzisiaj znacznie więcej niż wyszukiwarka. Jego usługi i sztuczna inteligencja są częścią cyfrowej infrastruktury Rosji. Koncern kontrolują ludzie powiązani z Kremlem. Ta właśnie firma poinformowała w niedzielę, że infrastruktura koncernu została uszkodzona w ataku dronów, co spowodowało całkowite zamknięcie jej centrum w obwodzie włodzimierskim. A nikt nie został ranny w ataku, ale niektóre usługi firmy są obecnie niedostępne dla użytkowników. To trzecie duże centrum danych, które zostało wyłączone z użytku w ciągu ostatnich kilku dni. Założyciel Arkady Wołosz i zagraniczni akcjonariusze musieli sprzedać firmę w lutym 2024 roku. Yandex trafił w ręce konsorcjum prywatnych inwestorów, rosyjskich inwestorów i menedżerów firmy. Obszar działania tej firmy jest w Rosji ogromny. To nie tylko wyszukiwarka, która umożliwia wyszukiwanie dokumentów w języku rosyjskim, tatarskim, ukraińskim, białoruskim, także uzbeckim, kazachskim, angielskim, niemieckim i francuskim, uwzględniając morfologię tych języków i bliskość słów w zdaniu. O tym Rzeczpospolita dzisiaj, a w Gazecie Wyborczej o rewolucji AI, która tworzy tysiące miejsc pracy, ale nie w Polsce. Apokalipsa na rynku pracy została odroczona, ogłosił we wrześniu w głośnym tekście The Economist. Póki co rewolucja AI wygląda jednak nieco inaczej niż się spodziewaliśmy. Na tym etapie w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia ze specyficznym rozwojem zatrudnienia. Nie do końca jest tak, że sztuczna inteligencja tworzy nowe zawody. Rośnie za to zapotrzebowanie na elektryków, monterów czy też budowlańców. W polskiej gospodarce próżno jest szukać nawet i tymczasowego wpływu AI. Choć ostatnie miesiące przyniosły rekordowe poziomy zatrudnienia, na koniec ubiegłego roku pracowało 17 milionów 400 tysięcy Polaków. W branżach, które na potęgę zatrudniają w USA, w naszym kraju nie widać wzrostu. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o metropoliach, które rozwijają kolej. Inwestycje na Śląsku i w Trójmieście. Górny Śląsk za 3 lata chce uruchomić system szybkich połączeń kolejowych. W Gdańsku powstanie nowa linia dla pociągów aglomeracyjnych. Na inwestycje szynowe w obu metropoliach trafi kilka miliardów złotych. O czym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej.
18: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot. Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
20: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
21: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
20: Bestia, jak się patrzy.
21: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
20: Dane techniczne.
21: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
20: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
24: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
25: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
24: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
25: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
26: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
27: Bo nie mam żadnych objawów.
28: Bo nie mam czasu.
29: Bo boję się diagnozy.
30: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
31: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
26: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
32: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
33: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
34: Masz tyle sukienek,
33: ale wszystkie za duże.
34: Fakt, szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
33: Nie, biorę Hepa Slimin.
34: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
33: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
34: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
33: To co, zakupy?
34: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
33: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
34: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
35: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
36: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
35: O, wielka sprawa.
36: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej. Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
36: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Dziś ma zostać przesłuchany mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
7: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, stąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
6: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Przedstawiona przez generała Aleksusa Grinkiewicza strategia teoria zwycięstwa to przekaz dla sojuszników i dla Rosji, że NATO zachowa przewagę, oceniła zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekarińska. Zapewniła, że sojusz jest w stanie jednocześnie odstraszyć Rosję i wspierać Ukrainę. Dziś drugi dzień konferencji Warsaw Security Forum, która tradycyjnie jest organizowana w Warszawie przez Fundację imienia Kazimierza Pułaskiego. Wśród panelistów są najważniejsi politycy, m.in. z krajów NATO oraz Unii Europejskiej. Będzie nie tylko największa w Polsce, ale i wyjątkowa. A mowa o Nowym Domu Symfonii Warszawy, właśnie podpisaną umowę na budowę największej w kraju sali koncertowej, która pomieści blisko 1900 osób. Będzie to budynek 2 razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Projektanci zadbali także o rozwiązania architektoniczne, które nie występują w żadnym innym tego typu obiekcie, mówi dyrektor Symfonii Warszawy Janusz Marynowski.
8: Z balkonów będą de facto zawieszone w powietrzu na takich strunach, będą przymocowane do sufitu, do stropu i to jest bardzo skomplikowane, bo przeważnie te balkony są tak umocowane bardzo mocno do ścian, tu tego się właściwie nie stosuje, ale być może to umożliwi właśnie taką sytuację, że słuchacz siedzący na balkonie będzie dosłownie w środku dźwięku.
6: Koparki wjadą na Grochów już za miesiąc. Przelotny deszcz popada miejscami we wschodniej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami. A na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku i 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami magister inżynier Krzysztof Kaliński, ekspert w tematyce cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Jak wygląda dzisiaj rosyjska dezinformacja w Polsce?
9: Oj, rosyjska dezinformacja w Polsce jest wielotorowa i wykorzystuje każdy, w zasadzie każde medium, które może wykorzystać. Łącznie z medium internetowym, które jest chyba najbardziej popularne teraz i najłatwiejsze do osiągnięcia.
0: Które to medium?
9: To są na przykład portale społecznościowe, które w zasadzie wykorzystywane są chyba przez każdego z nas, tak? Czy to są portale typu Facebook, X, czy jakiekolwiek inne, które są obecnie popularne. One są wykorzystywane przez dosiania dezinformacji i rozpowszechniania bardzo często informacji, które mają na celu pomóc Federacji Rosyjskiej.
0: Jakieś przykłady z ostatniego czasu panu przychodzą do głowy takiej dezinformacji?
9: Jeżeli tylko się zalogujemy gdzieś na właśnie na tą platformę X czy na Facebook i zobaczymy, co się dzieje pod jakimiś informacjami, które dotyczą polityki, szczególnie polityki zagranicznej, a przede wszystkim polityki związanej z tą częścią wschodnią, albo na przykład wpisami jakichś polityków, to zobaczymy, że tam jest cała masa takich kont, które w zasadzie nie mają żadnych ani obserwujących, ani żadnych znajomych, a jednak produkują bardzo dużą ilość treści, więc nie trzeba wskazywać w zasadzie jakiegoś konkretnego przypadku. Po prostu każdy z nas może się zalogować, zobaczyć, co się dzieje pod takimi spisami, pod takimi komentarzami, pod takimi postami i jest tego po prostu ogrom.
0: O dezinformację nieprzypadkowo dzisiaj pana pytam, bo jesteśmy tuż po ukraińskim ataku na rosyjską wyszukiwarkę Yandex, to znaczy na centra danych, które do niej należą. I pojawiły się chyba takie nadzieje związane z tym, że może tej rosyjskiej dezinformacji będzie mniej. Wręcz są takie głosy, że widać, że jest mniej. A pan co obserwuje?
9: Ja tutaj raczej z moich obserwacji i z tego, co podaje NASK ostatnio, to czy niebezpiecznik, to raczej bym kierował się w tą stronę, że faktycznie ruchu generowanego przez te serwery jandeksowe jest mniej, ale ma to raczej związek z tymi robotami, które zbierają i harwestują informacje gdzieś w internecie do tego, żeby tam wyszukiwać określone rzeczy, a nie z samym tym ruchem związanym z tymi farmami troli czy farmami botów, bo one raczej nie znajdowały się na tych serwerach jandeksowych bezpośrednio, przynajmniej nie całe, a raczej znajdują się w zupełnie innych miejscach. Być może wykorzystywały jakąś część infrastruktury Yandexa do tego, żeby rozpowszechniać tam swoją dezinformację, ale jednak nie upatrywałbym tutaj znaczącego, o ile w ogóle jakiegokolwiek, zmniejszenia się aktywności tych siatek troli.
0: Po sieci krąży taki wykres, na którym widać gigantyczne spadki, jeśli chodzi o tę rosyjską aktywność. To jest pokazywane jako przykład derusyfikacji internetu. Jak pan się do tego odniesie i jakie jest źródło takiej oceny?
9: No właśnie, źródło tego wykresu, tego grafu jest raczej nieznane. I z tego, co się zdążyłem zorientować, ten graf, ten wykres może być wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Tym bardziej, że zdaje się, że on tam zawiera jakieś wpisy dotyczące przyszłości jeszcze. W związku z tym ja bym tutaj raczej nie wierzył w to, że on jest prawdziwy. Natomiast to, że ruch spadł i to ruch generowany, szczególnie ruch HTTP, ten, który służy właśnie do zbierania informacji, wyszukiwania, gdyż Yandex, musimy pamiętać, jest rosyjskim bigtechem, takim jak na Zachodzie jest na przykład Google. W związku z tym te informacje są zbierane, te roboty zbierają informacje, żeby potem łatwiej można było wyszukiwać różne rzeczy, ale tu raczej nie upatrywałbym zbytniego dużego spadku tego ruchu tych farm troli. I myślę, że ten wykres, o którym mówimy, nie do końca jest prawdziwy.
0: A może taka informacja jest korzystna dla Rosji? No bo gdy słyszymy, że rosyjskich troli już nie ma, to może bardziej dajemy się nabrać na te fikcyjne konta, które a to krytykują polski rząd, a to nas nastawiają przeciwko Ukraińcom.
9: Oczywiście, to jest jeden z punktów takiej dezinformacji, jak najbardziej może być wykorzystywana nasza łatwowierność do tego, żeby potem łatwiej ulegać wpisom, które uważamy, no już, że to już będą te prawdziwe wpisy, bo przecież tych wpisów rosyjskich troli już ma być mniej. To jest jedno z zagrań socjotechnicznych, które jest stosowane oczywiście, więc jak najbardziej może to być in plus dla Federacji Rosyjskiej.
0: Na ile Rosję zabolał atak na Yandex?
9: Myślę, że tutaj trafione te trzy centra jandeksowe mogły być, to uderzenie mogło być bolesne, tym bardziej, że w pewnym momencie ten ruch sieciowy, który był indeksowany i sprawdzany, spadł, zdaje się, praktycznie o 100%, więc dopiero potem te możliwości sieciowe i możliwości ruchu zostały przywrócone. W związku z tym w pewnym momencie to mogło być dosyć bolesne i te ataki na te centra jandeksowe mogą być dobrym takim punktem wyjścia do tego, żeby zacząć uderzać i odcinać trochę Federację Rosyjską od możliwości przeczesywania internetu.
0: A jak odciąć Rosję od możliwości tworzenia tych farm troli i dezinformowania nas?
9: O, to jest bardzo trudny temat, ponieważ te farmy troli, one są, mają to do siebie, że ponieważ to się nazywa siecią troli, to nie bez powodu, dlatego że to jest bardzo rozproszone. One nie znajdują się w jednym miejscu, one wykorzystują do tego najróżniejsze serwery, komputery poinfekowane, prywatne, ludzi znajdujących się na całym świecie. używają do tego różnego rodzaju urządzeń, które są zainfekowane, szczególnie tych urządzeń należących do internetu, na przykład rzeczy. Więc uderzenie w jedno miejsce, punktowe uderzenie, może być bolesne przez chwilę, ale tego jest zbyt dużo i zbyt dużo jest poinfekowanych tych urządzeń na całym świecie i wykorzystywanych do tego celu, żeby jednak można tutaj mówić o jakimś skutecznym uderzeniu, odcięciu czy próbie odcięcia czegokolwiek.
0: W kontekście dezinformacji, w jakim położeniu jest zwykły użytkownik sieci w Polsce, który chce mieć popularne serwisy społecznościowe, a jednocześnie nie chce być ofiarą dezinformacji?
9: Przede wszystkim trzeba wielokrotnie weryfikować te informacje. Trzeba te informacje brać ze sprawdzonych źródeł, które weryfikują takie rzeczy, które pojawiają się w tej przestrzeni publicznej. Natomiast czasami zdarza się tak, że nawet sprawdzone media potrafią powielać takie rzeczy, które są nie do końca zweryfikowane, jak choćby właśnie ta informacja o tym 56% spadku aktywności botów rosyjskich, która pojawia się w przestrzeni medialnej, ale nie była zweryfikowana, więc...
0: Chyba politycy nawet w to poszli.
9: Tak, oczywiście, że tak. Politycy idą bardzo często w takie rzeczy, które nie do końca są sprawdzone, więc tutaj jednak warto polegać na ludziach, którzy się na tym znają, na mediach, które też oferują taką trochę większą wiarygodność. Natomiast przeciwko takim atakom socjotechnicznym, przeciwko tej inżynierii społecznej bronić się jest niezwykle trudno, bo w większości przypadków ludzie po prostu nie mają czasu na weryfikowanie informacji i chłoną to, co jest podawane na tacy.
0: Mm-hmm. No, lubią czytać komentarze pod jakimś tekstem, tak. a tam to jest taka kula śniegowa, jak ktoś coś agresywnego napisze, to później idą w tym kierunku.
9: Oczywiście, że tak. To jest taki mechanizm trochę samonapędzający się. Bo jeżeli widzimy, że ludzie, których my znamy, gdzieś kojarzymy, jakiś kontakt, które kojarzymy, albo im wierzymy i oni powielają naszą tutaj jakąś tak punkt spojrzenia, punkt widzenia, to jak najbardziej potem w to brniemy, tak? Bo to jest takie samo utrwalanie się.
0: Mhm. Czy my nie jesteśmy trochę bezbronni wobec tej dezinformacji?
9: Trochę jesteśmy, ponieważ dezinformacja opiera się w dużej części na socjotechnice, tak jak wspominałem, a socjotechnika to jest daje narzędzia do oszukiwania w zasadzie każdego. Nawet ludzi, którzy są bardzo mocno zaangażowani, czy to w cyberbezpieczeństwo, czy to właśnie w walkę z dezinformacją, oszukać da się każdego, więc przeciętny Kowalski będzie miał potężny problem, żeby unikać takich ataków i nie dawać się nabrać na takie rzeczy.
0: A czy jest jakiś sposób, żeby jednak osoby, które komentują jakieś wydarzenia w serwisach społecznościowych, to były rzeczywiście osoby, te, za które się podają, żeby wyeliminować te trole, żeby jakoś weryfikować użytkowników, czy ja w tej chwili bujam w obłokach, mówiąc o czymś takim?
9: Tutaj w tym momencie to chyba jedynym takim ratunkiem byłoby wprowadzenie mechanizmu weryfikacji takiego człowieka przez te platformy społecznościowe. Natomiast nie wiem, czy do końca jest mi to na rękę, ponieważ im więcej użytkowników, tym więcej pieniędzy, tak? I tym bardziej ten serwis jest znany. A tutaj, jeżeli byśmy zaczęli weryfikować wszystkich użytkowników takiego serwisu społecznościowego, to ta ilość tych kont mogłaby drastycznie spaść, więc nie wiem, czy to jest na rękę.
0: Mhm. Tym firmom, które prowadzą serwisy.
9: Tak, dokładnie, tak.
0: A czy tym firmom jest na rękę, w pańskiej ocenie, nie wiem, to górnolotnie zabrzmi, ochrona naszych wartości demokratycznych?
9: Ja myślę, że firmom, tym wszystkim big techom na rękę jest tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, bo biznes kręci się wokół pieniędzy i tylko na tym polega, a czy to są wartości demokratyczne, czy niedemokratyczne, nie mają dla nich żadnego znaczenia. Ważne, żeby na koniec miesiąca dochód się zgadzał.
0: A czy w takim razie my osiągamy jakieś postępy w uświadamianiu obywateli w zakresie dezinformacji?
9: Pomalutku. Z tego, co obserwuję, troszeczkę ta świadomość się podnosi. Natomiast gdzieś czytałem takie opracowanie, że świadomość społeczeństwa zagrożeń w ogóle wynikających z naruszeń czy to cyberbezpieczeństwa, czy w ogóle tych technicznych jest oceniana na niską do średniej.
0: To w takim razie zaczynać od edukacji w szkołach?
9: Ja myślę, że to jest tak, chyba jeden z takich podstawowych wymogów, żeby jednak szkoły przekazywały takie informacje, ale przede wszystkim to jest praca u podstaw, czyli to jest przede wszystkim praca rodziców z dziećmi i potem już utrwalanie tego w szkołach średnich, a potem już na studiach, tak, uczenie się, że okazja nie zawsze jest tym najlepszym, co nas może w tej chwili czekać i to, co jest, znajduje się w sieciach społecznościowych, nie do końca jest prawdą i trzeba to weryfikować.
0: Już na koniec naszej rozmowy chciałbym, żeby pan powiedział o tym, dlaczego to jest takie ważne i jakiego rodzaju tutaj zagrożenie może nas czekać, jeśli ta dezinformacja będzie za bardzo tutaj rozpowszechniona w Polsce.
9: Więc jeżeli dezinformacja, szczególnie rosyjska, odniesie skutek, to nagle się może okazać, że wyjdziemy spod wpływów tych grup, które obecnie znajdują się, czy to Unia Europejska, czy NATO, i wpadniemy w tą sieć wpływów Federacji Rosyjskiej, bo nagle się okaże, że ludzie, czy większość społeczeństwa uwierzyła w to, co dzieje się w tych mediach społecznościowych i jakoś to tak przetrawiła i wierzy w to, że ta Federacja Rosyjska jest jedynym słusznym wyborem dla nich, bo tylko ona ich uratuje i pokaże tutaj jedyny kierunek wolnościowy. A potem się okaże, że będzie za późno już na wszystko, tak, że jak wpadniemy w tą strefę rosyjską, rosyjskich wpływów, to nagle będziemy troszeczkę takim krajem jak Białoruś.
0: Ale niektórzy użytkownicy myślą sobie, że to tylko komentarze, to tylko internet.
9: Tak, z pewnością tak myślą, ale te komentarze, ten internet zostawia ślad gdzieś w mózgu użytkowników i potem się okazuje, że a może jednak te ugrupowania, które powielają tutaj tą informację czy dezinformację rosyjską, mają rację, może faktycznie ten Zachód nie jest taki dobry. I może faktycznie trzeba głosować za tym, żeby jednak opuścić te struktury zachodnie i to się może potem dla nas bardzo boleśnie skończyć.
0: A w jakim stopniu nastroje antyukraińskie w Polsce są spowodowane przez rosyjską dezinformację? No bo na pewno tutaj częściowo po tych kilku latach od wybuchu pełnoskalowej wojny to jest kwestia zmęczenia tym konfliktem. Ale czy na ile duży jest tutaj ten udział Rosji?
9: Ja myślę, że ten udział Rosji jest bardzo duży, bo Rosjanom i tym służbom, które stoją za tą całą akcją dezinformacji, nie chodzi o to, żebyśmy nagle tutaj wybuchli ogromną miłością do Rosji, tylko żebyśmy właśnie zaczęli wskazywać coraz większy stopień zmęczenia tą wojną, nienawiści do Ukraińców, niezrozumienia i niechęci do tych zachodnich struktur. Więc to jest główny cel, myślę, takich operacji związanych z tymi farmami botów, które mają tą propagandę siać.
0: Bardzo dziękuję. Magister inżynier Krzysztof Kaliński, ekspert w tematyce cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Civitas, był z nami. Do usłyszenia.
9: Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
0: A już teraz dołącza do mnie Maciej Kluczka, który już jest gotowy na spotkanie z państwem.
2: Dzień dobry.
0: Maciej oczywiście wyspany, jak my wszyscy tutaj rano w redakcji.
2: Oczywiście.
0: Ale są... kawa pierwsza, czy nawet może druga przed tobą i...
2: To są takie, wiesz, zrywy. Trzeba być świeżym, gotowym na te 2 godziny programu, potem może małe okienko tak zwane, później znowu co się będzie działo. Taka jest polityka, takie jest dziennikarstwo. Ja akurat lubię ten rytm pracy.
0: Jeszcze nie widziałem, żeby Maciej zaspał do pracy.
2: Jeszcze mi się nie zdarzyło.
0: A o tym dyskutowaliśmy dzisiaj z naszymi słuchaczami.
2: Były badania ciekawe, jak tutaj Polacy podchodzą do tego. Mam nadzieję, że też nasi goście wtorkowego poranka nie zaspali, w razie czego zadzwonimy, obudzimy. Anna Maria Żółkowska z Lewicy o 7.20, o 7.40, Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej o 8.00, Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Tematów mnóstwo, bo dzieje się, że odniosę się do tytułu naszego podcastu politycznego, naszej redakcji, współtworzonego przez naszą redakcję, bo dzieje się i w Sejmie, będzie dziać się też na linii rząd-prezydent, bo do prezydenta zaraz powędrują ważne ustawy, chociażby te zakazujące, przepisy zakazujące sprzedaży nocnej alkoholu, ale też ustawa o usługach cyfrowych, więc ministra Boguckiego zapytam, jakie te decyzje prezydenta mogą być, ale dziać się też może... Uwaga, znowu na ulicach, bo na 22 dzień października zaplanowany jest czarny protest. Był w czasach rządów PiS, teraz będzie w czasach rządów koalicji 15 października.
0: Wszystkie te tematy będą w poranku TOK FM, na który zaprasza Maciej Kluczka. Za nasze wczesnoporanne spotkanie w pierwszym programie TOK FM dziękują Liwia Prądzyńska, Piotr Gawroński i Wojciech Muzal. Dobrego dnia, do usłyszenia.
4: Reklama.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Ukraina pod ostrzałem. Polskie wojsko poderwało myśliwca, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia dla mieszkańców. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej w Warszawie przez dowódcę sił NATO w Europie. Komisja śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła raport końcowy ze swoich prac. Wynika z niego m.in., że dane z inwigilacji wypływały za granicę. Mamy wtorek, 13 października, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Wołodymyr Zełenski, powiedział prezydent Donald Trump, dodając, że myśli, że obaj przywódcy się dogadają. Bronił przy tym ogłoszonego przez siebie energetycznego zawieszenia broni pomiędzy Rosją i Ukrainą, pomimo tego, że żaden z krajów o nim nie wiedział. Moskwa z kolei użyła rakiet balistycznych podczas ataku na Kijów, a siły powietrzne Ukrainy przekazały, że nie dostały informacji o odpaleniach na terytorium przeciwnika. Ze mną w studiu jest Tomasz Węskę.
18: Dzień dobry.
17: Czy to znaczy, że Waszyngton spełnił swoje groźby i przestał przekazywać Ukrainie dane wywiadowcze?
18: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji zaapelowało, by nie powielać niesprawdzonych informacji, ale komunikat sił powietrznych Ukrainy jest faktem. Ta sprawa jest wyjaśniona. Zełenski przekonuje, że w niedzielę Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. Uczestników Forum Bezpieczeństwa w Warszawie zapewnił jednak, że dalsze ataki Moskwy na ukraińskie elektrownie spotkają się z odpowiedzią. Jeśli Rosja chce, żebyśmy zaprzestali długodystansowych ataków na jej rafinerie i eksporty ropy, to musi przestać atakować nasze elektrownie i infrastrukturę krytyczną i przestać zabijać naszych ludzi. To po prostu fair. Wczoraj władze Ukrainy informowały o uderzeniu rosyjskiego drona w 25-piętrowy blok mieszkalny w Kijowie. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych. Po 4 rano RCB wydało alert dla Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Odwołało go po 20 minutach.
17: Tomasz Węska był z nami. Bardzo dziękuję. NATO ma być gotowe nie tylko do odparcia agresji, ale także do pozbawienia przeciwnika zdolności do dalszej walki. Tak wygląda przedstawiona w Warszawie teoria zwycięstwa generała Aleksusa Grinkiewicza. Dowódca sił NATO w Europie zakłada połączenie tradycyjnej siły militarnej z dronami, sztuczną inteligencją i nowoczesnymi systemami obrony. Wszystko po to, by ewentualny atak na sojusz był z góry skazany na niepowodzenie. Szymon Kępka.
19: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bez bierności na zagrożenie. W teorii zwycięstwa generała Grinkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
20: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
19: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grinkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu generalnego.
21: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
19: Teoria generała Grinkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję. Szymon Kępka, TOK FM.
17: Jeszcze w październiku ma powstać wstępny plan ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches mówi, że w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej Podlaskie na sytuacje kryzysowe, w tym ewakuację czy konieczność zapewnienia schronienia dużej liczbie osób, przygotowuje się na różnych szczeblach od kilkunastu miesięcy.
22: Naszym zadaniem jest przygotować się odpowiednio wcześnie, tak aby w razie potrzeby zapewnić bezpieczeństwo
3: bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom naszego regionu, jak i osobom szukającym schronienia.
17: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Dziś w Warszawie z premierem Litwy spotka się szef polskiego rządu Donald Tusk. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. 10 zawiadomień na byłych ministrów i szefów służb z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła raport końcowy ze swoich prac. Z tego dokumentu wynika, że dane z inwigilacji obywateli wypływały za granicę, a strona polska nie miała nad nimi kontroli. Maciej Kluczka.
15: Przewodnicząca Komisji Śledczej, posłanka Magdalena Sroka, podkreślała, że takie użycie Pegasusa pozbawiało polskie służby suwerenności.
22: Dane polskich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków opozycji były w rękach zagranicznej firmy.
15: Co ciekawe, umowa z Izraelem, którą zawarł rząd PiSu,

0: Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówiła minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Od grudnia pojawi się także więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut. Z Gdańska do Wrocławia w nieco ponad 4 godziny.
2: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
0: Dziś najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach dziś od 10 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 14 na zachodzie kraju.
2: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Wtorek, 13 dzień października. Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam na wtorkowy poranek TOG FM. Szanowni Państwo, od czasu do czasu lubię wracać do radiowego archiwum, bo zapisane tam dźwięki pokazują, jak często słowa polityków, ich zapowiedzi, obietnice nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością, z faktami. Najpierw archiwum najświeższe. Gościem piątkowego poranka TOG FM był minister Andrzej Domański. Krakus został zapytany o to, kto wygra niedzielną drugą turę wyborów na prezydenta Krakowa.
5: Kto wygra w Krakowie?
6: Monika Piątkowska.
5: Jak pan mówi z taką pewnością, że ona wygra, nie boi się pan trochę o swój autorytet? Bo
6: pytanie zero-jedynkowe, prawda? Albo ona, albo jej kontrkandydat.
4: Jak słychać było, Jacek Żakowski radził nie stawiać sprawy tak zdecydowanie, ale minister Domański najwidoczniej wierzył w wygraną Moniki Piątkowskiej. Dziś już wiemy, że przegrała. A skoro o archiwach, to też rozmowa z Moniką Piątkowską jest w podcastach TOG FM z poniedziałkowego poranka TOG FM. Też polecamy tę rozmowę. I sięgamy teraz nieco głębiej do radiowego archiwum. W styczniu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijne rozporządzenie o usługach cyfrowych. To ta ustawa, o której obecnie tak bardzo jest głośno i będzie w najbliższych dniach. I wtedy weto do tych przepisów prezydent uzasadniał tak.
7: Jeśli władza decyduje, co jest prawdą, co dezinformacją, kto może mówić, a kto nie, wolność znika krok po kroku. Żeby przykryć te cenzorskie zapędy, użyto dobra dzieci. Wykorzystanie do tego interesu najmłodszych jest niemoralne.
4: Ciekawy, czy dziś Karol Nawrocki powtórzyłby dokładnie takie same słowa, bo po pierwsze wiem, że ustawa nie daje władzy prawa do decydowania, co jest prawdą, a co nie. Dawałaby prawo urzędom, Urzędowi Komunikacji Elektronicznej lub Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także sądom, prawo blokowania treści promujących przemoc, na przykład też przestępstwa seksualne. I okej, dyskutujmy o zapisach ustawy, ale nie posługujmy się takim, no co tu dużo powiedzieć, populizmem. I o zapisy ustawy, która już niedługo trafi na biurko prezydenta, która nieco się różni od tej pierwszej, o której teraz mówił przed chwilą prezydent właśnie z radiowego archiwum. Dziś już zapytam szefa kancelarii prezydenta, ministra Boguckiego, który będzie gościem poranka o 8:00. A teraz jeszcze jeden dźwięk z archiwum i to już sprzed prawie 2 lat. Na początku listopada 2024 roku właśnie Donald Trump wygrał wybory. I wtedy w polskim Sejmie na wniosek posła Jarosława Sachajki, klub PiSu, wstał, zaczął klaskać i wiwatować na cześć nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
8: Chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi, 47. prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
4: Jestem przekonany, że dziś takich okrzyków by już nie było, a o tych sprzed 2 lat politycy PiSu na pewno chcą zapomnieć. Szczególnie dziś, gdy Donald Trump zawiera umowę z Władimirem Putinem na dostawę paliwa z Rosji, o czym o zawrót głowy przyprawia samych republikanów. Czy Trump zyska na tym politycznie przed tak zwanymi połówkowymi wyborami do Kongresu, które już za kilka tygodni. O to z kolei zapytam Joannę Kluzik-Rostkowską z Komisji Obrony, z Komisji Spraw Zagranicznych już o 7.40, a teraz jeszcze zaglądam do prasy i skoro o prezydencie było i skoro szef Kancelarii Prezydenta będzie gościem poranka TOG FM, to zaglądam do Rzeczpospolitej, gdzie Michał Kolan

0: z Rzeczpospolitej właśnie rozmawia z Karolem Nawrockim. Była to rozmowa na pokładzie samolotu wracającego z Filipin, gdzie odbył wizytę oficjalną prezydent, zresztą razem z małżonką. No i skoro o dyplomacji, to też jest jeden z wątków tego wywiadu, dotyczy ambasadorów. Czy w ogóle jest szansa na porozumienie w tej sprawie? Ten temat wraca zresztą jak bumerang. No i tutaj bardzo ciekawy fragment i wypowiedź prezydenta, bo wynika z niej, szanowni państwo, że prezydent dyktuje, a przynajmniej chce dyktować, z kim będzie o nominacjach, o kandydatach na ambasadorów rozmawiać. Już nie chce rozmawiać z wicepremierem, szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim. Uważa poprzednie rozmowy nawet z Radosławem Sikorskim za owocne, za konstruktywne, ale uważa, że całą sprawę blokuje premier. I tutaj dokładny cytat. Dlaczego nie z Radosławem Sikorskim? Bo rozmowy z nim w sprawie ambasadorów nie mają żadnego znaczenia. Po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji? Mogę rozmawiać z szefem ministra Sikorskiego, czyli z premierem Tuskiem. Jeśli pan premier chce wrócić do porozumienia, które nadal leży na stole, jestem gotów. Ale nie będę ponownie negocjować z ministrem Sikorskim, skoro jak się okazało, nie może on samodzielnie doprowadzić tych ustaleń do końca. Wracamy z Filipin. Często odwiedzam państwa, w których spotykam świetnych dyplomatów, którym z chęcią podpisałbym nominację ambasadorską. Dlaczego tego po prostu nie zrobię? Bo chcę rozwiązać problem systemowo. Minister Sikorski nie zdołał uporządkować tej sprawy ani z prezydentem Dudą, ani ze mną. Wielu ambasadorów wciąż nie zostało odwołanych. Wielu ludzi odwołano nieprawidłowo. Jest oczywiście pytanie o to, czy można by się dogadać w kwestii chociażby kilku kluczowych stolic. Niektóre są nazywane te placówki takimi prezydenckimi, jakby chociażby Waszyngton czy Rzym. No, ale tutaj prezydent ucieka od jednoznacznych odpowiedzi, a pytany, czy po prostu zatelefonuje do premiera, żeby umówić się w takim razie na spotkanie, stwierdza, że zwraca się do premiera Tuska poprzez ten wywiad. Nie będę prosił premiera, ale wysyłam jasny sygnał. Jestem gotów wrócić do rozmów i doprowadzić tę sprawę do końca. Mam wrażenie, że tutaj kancelaria prezydenta, to już moja interpretacja, trochę jak chór grecki się zachowuje, który śpiewa w operze idziemy, ruszamy, a stoi w miejscu, i to są właśnie zapewnienia o gotowości do rozmów. Ale oczywiście drugą stronę, i tutaj Joanna Kluzik-Rostkowska będzie tą drugą stroną, posłanka Koalicji Obywatelskiej, która sprawami zagranicznymi się zajmuje. Zapytam, czy faktycznie jest tak, że tutaj jakąś złą rolę odgrywa premier Donald Tusk. Zresztą już kiedyś takie pytanie pani posłance zadałem. Mówiła wtedy, że nie. No bo jak wspomniałem wcześniej, temat wraca jak bumerang. A teraz Gazeta Wyborcza i bardzo ciekawy i też przejmujący wywiad Wiktorii Bieliaszyn z Garim Kasparowem, arcymistrzem szachowym, ale co ważniejsze opozycjonistą rosyjskim, który dużo mówi o tym, co Putin ma w planach, może mieć w planach, czy faktycznie zagraża NATO. Polecam ten wywiad, ale pierwsza część rozmowy pokazuje, że Putin po prostu też zagraża konkretnym ludziom, także konkretnym Rosjaninom, którzy są na obczyźnie, a którzy są wobec niego w opozycji. Bo ostatnio dostał informację od amerykańskich służb, właśnie Kasparow, że Putin, a dokładnie służby Kremla, chcą go zabić. To, że zagrożenie jest realne i że nie jestem jedyną osobą, która znalazła się na celowniku rosyjskich służb, to fakt. Z Europy i Stanów Zjednoczonych od dłuższego czasu docierają do mnie sygnały, które pozwalają mi mówić o tym z przekonaniem. Latem musiałem zmienić plany w Europie. Konkretniej skrócić na prośbę służb pobyt w Chorwacji i wrócić wcześniej do Stanów, bo doszło do pewnych niepokojących sytuacji. Usłyszałem, że to konieczne i że nie należy kusić losu. A po powrocie do Stanów przekazano mi z kolei, że FBI ujawniło rosyjską siatkę, która planowała moje zabójstwo. Ich celem, tylko że już na Litwie, był także mój współpracownik. Jak pan interpretuje te działania Kremla? Pyta dziennikarka Wyborczej. Jestem przekonany, że Putin przygotowuje się do eskalacji. Jest bardzo prawdopodobne, że wojna przejdzie na terytorium NATO. Zrozumiałe jest, że w takiej sytuacji Rosja chce możliwie najmocniej wszystkich zastraszyć. Plany czy próba zabójstwa mnie lub chociażby Michała Chodorkowskiego by w tym zastraszaniu pomogły. Ale to tylko pierwsza część długiego i bardzo przejmującego wywiadu, polecam. A na koniec tylko zaglądam na stronę pierwszą Dziennika Gazety Prawnej, bo tutaj jest kontynuacja tego, co po raz pierwszy można było usłyszeć w piątkowym wywiadzie politycznym. Gościem była wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, która w reakcji na dramatyczne wydarzenia z polskich szkół z tamtego tygodnia informowała, że ministerstwo przygotowuje zmiany w prawie, by poprawić ich bezpieczeństwo. I dzisiaj w dzienniku można dowiedzieć się nieco więcej szczegółów. Chodzi między innymi o to, żeby częściej w placówkach dochodziło do ćwiczeń, nie tylko na wypadek jakiegoś ataku, nazwijmy to wojskowego, wrogiego, ale też na wypadek ataku, no właśnie, chociażby nożownika. Ale też mają być rozważane pewne nowe rozwiązania w samym funkcjonowaniu szkół. Mają być na przykład wprowadzone, to jest taka propozycja, zamki pozwalające automatycznie blokować drzwi klas od wewnątrz w sytuacji zagrożenia. Czy faktycznie to stanie się prawem i rzeczywistością polskich szkół? Będziemy dopytywać, będziemy sprawdzać. Za chwilę informacje. Po nich Anna Maria Żółkowska z Lewicy.
1: Autopromocja.
2: W 2030 roku Polska ma mieć największą i najsilniejszą armię w Europie. W 2026 roku budżet na obronność naszego kraju wyniósł rekordowe 200 milionów złotych. Czy to oznacza, że jesteśmy lepiej przygotowani na ewentualną wojnę z Rosją? Czy polska armia uczy się na doświadczeniach wojennych Ukrainy? I w końcu, czy polscy obywatele wiedzą, jak się zachować w chwili ewentualnego ataku? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę z Marcinem Wyrwałem o książce Wojna w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma uszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
10: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
11: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
12: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
13: Pan mi kibicował i dobiegłam.
14: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
15: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
16: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla terytorium Polski. Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski, uważa tymczasem Donald Trump. Dopytywany, na czym opiera swoje przeświadczenie, biorąc pod uwagę ataki Rosji, prezydent USA powtórzył, że myśli, że obaj przywódcy się dogadają. 10 zawiadomień na byłych ministrów i szefów służb z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła raport końcowy ze swoich prac. Z dokumentu wynika, że dane z inwigilacji wypływały za granicę, a strona polska nie miała nad nimi kontroli. System działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą właśnie wyciekały poza Polskę. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczyły psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Tym samym benzyny ceny będą dziś nieco droższe, potanieje natomiast olej napędowy. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł 95 groszy za litr.
21: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, witam i zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie. Tam o 18.45 Sabah Baku. Prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak oraz Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
22: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości. Z kolei o 21.00 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Club Brugge. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęsnym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też pojedynek w Madrycie, co prawda już bez Polaków. Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem 2 Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w 2 setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizou Bergsem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Sasza Zwieriew. Dziś po 13.00 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz, a jego rywalem Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Deweloper z Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Drużyny wygrały po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000. bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz przerwano na godzinę z powodu alarmu rakietowego w Arabii Saudyjskiej.
20: Przelotny deszcz popada miejscami we wschodniej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami. A na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy, jest teraz naszym gościem, pierwszym gościem wtorkowego poranka TOK FM. Dzień dobry, pani poseł.
23: Dzień dobry państwu.
0: Koalicja dostała czerwoną kartkę, a dostanie ją dokładnie 22 października. Wie pani za co?
23: Mówi pan zapewne o Krakowie.
0: A nie. Mówię o Krakowie, jeszcze porozmawiamy. Mówię o tym, co się wydarzy 22 października. Organizowane będą manifestacje już w 24 miastach, a lista może się wydłużyć pod hasłem Czerwona Kartka za aborcję. Zacytuję organizatorów. Obecna koalicja szła do wyborów z postulatem legalnej aborcji. Mija 1000 dni tego rządu i nadal mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Polsce. Wychodzi na to, że czarne protesty były w czasach rządów PiS, gdy zaostrzono prawo aborcyjne za sprawą Trybunału Konstytucyjnego, ale szykuje się powtórka.
23: Protesty są podczas wszystkich rządów, bo na tym polega demokracja, zawsze można protestować, ale wydaje mi się, że być może ten powód do protestu w jakiś sposób zostanie zniwelowany, dlatego że właśnie tego dnia na posiedzeniu z plenarnym Sejmu będziemy głosować ustawy, które wyszły z komisji, czyli dotyczące dekryminalizacji pomocy w aborcji i przywrócenie przesłanki eugenicznej.
0: Czyli myśli pani, że ten zbieg wydarzeń sprawi, że może przynajmniej temperatura tych protestów ulicznych nie będzie zbyt wysoka?
23: Będzie to jakiś argument, który należy wziąć pod uwagę. Oczywiście zobaczymy, jak zagłosuje większość parlamentarna. Przypominam, że to rzeczywiście jest postulat, zawsze był i będzie, dopóki nie zostanie uchwalony finalnie, lewicy. Od jakiegoś czasu jest to też postulat w programie Koalicji Obywatelskiej. I jednak te rzeczy nie znalazły się w umowie koalicyjnej, bo oponowało przeciwko temu PSL. Natomiast w toku długich negocjacji udało się uzyskać zapewnienie PSL-u, że popiera dekryminalizację pomocy w aborcji. Co do 12 tygodnia, te dwa projekty są też w komisji, one będą następne rozpatrywane, ale tutaj no raczej nie spodziewam się, będąc w tym temacie od wielu lat, żeby PSL to poparł. Ale jednak każdy krok do przodu przybliża nas do tego, żebyśmy mieli bardziej cywilizowane prawo w Polsce, a nie takie w ogonie Europy. Więc uważam, że jeżeli zostanie uchwalona dekryminalizacja pomocy w aborcji, przywrócenie trzeciej przesłanki, to jest to zawsze coś, co pomoże kobietom w Polsce, chociaż będzie z naszego punktu widzenia na pewno niewystarczające.
0: Tak, zostanie przywrócone przynajmniej na etapie parlamentarnym, bo z podpisem prezydenta pod takimi przepisami może być trudno, ale
23: gwoździe... Ale nasi wyborcy o tym wiedzą. Wiedzą, no, że liczą po prostu na nas, na to, żebyśmy podjęli decyzję, żeby każdy się określił. Myślę, że to głosowanie będzie śledzone imiennie bardzo mocno, kto jak głosuje, nie tylko liczba czy kluby, ale też po prostu imiennie.
0: Mhm. Ale może to był błąd taki polityczny w takim harmonogramie prac Sejmu, błąd Włodzimierza Czarzastego, lidera Lewicy, pana marszałka, bo pamiętamy to, ja zresztą dopytywałem na konferencjach prasowych w Sejmie pana marszałka, kiedy status osoby najbliższej, kiedy właśnie prawo aborcyjne, i marszałek pewnego dnia nakreślił wszystkim dokładny plan. Najpierw zajmujemy się związkami partnerskimi, później prawem aborcyjnym, żeby tych dwóch takich trudnych dla niektórych tematów nie procedować równocześnie. Ale może z punktu widzenia obywateli, także waszych wyborców, to jest wszystko opóźnione i może nie trzeba było czekać i rozdzielać tych tematów, bo jednak, no, kobiety mówią, jesteśmy zniecierpliwione, a przynajmniej część kobiet.
23: No tego się już nie dowiemy. Taka decyzja wspólnie przez nas została podjęta, wspólnie także w ramach koalicji, bo też chcieliśmy doprowadzić jeden projekt, który jest projektem rządowym, jednak podkreślam, do szczęśliwego finału, czyli przejścia przez Sejm, uchwalenia tego prawa przez parlament o związkach partnerskich. No oficjalnie nazwane to jest inaczej, to jest tak długa nazwa, że i tak wszyscy mówią o związkach partnerskich, zresztą mówiłam, że tak będzie. Więc no nie chcieliśmy tego nakładać na siebie po to, żeby nie osłabiać szans projektu rządowego.
0: Przejdźmy do drugiego tematu, który już pani poseł wywołała, czyli wybory w Krakowie. Gdyby była taka możliwość, gdyby była pani mieszkanką Krakowa, miała pani prawo obywatelskie w tym mieście, ja wyczuwam z pani poprzednich komentarzy, że pani za Moniką Piątkowską, kandydatką koalicyjną, nazwijmy to tak, bo z Koalicji Obywatelskiej, nie zagłosowałaby.
23: No raczej nie.
0: A dlaczego?
23: Dlatego, że pani Piątkowska za bardzo nie wiadomo, jakie ma poglądy, co też można powiedzieć akurat o Łukaszu Gibale w wielu sprawach. Natomiast po pierwsze nie oferowała żadnej zmiany, po drugie, no zachowywała pewną wysoką dozę, to wysoką to już nie dozę, tylko wysoki poziom jakiejś takiej buty i arogancji w stosunku do swoich kontrkandydatów i to jest no bardzo zniechęcające.
0: Wyczuwała pani to, tak? Bo ja, no może w czasie debat czasami faktycznie tak było, ale... No dobrze, to mówimy o odczuciach, to zostawmy, ale czy według pani jednak walka o pewne stanowiska polityczne nie wymagałaby od koalicji większej jedności? Daria Gosek-Popiołek stwierdziła, że nikogo nie popiera. Rozumiem, że zostawiła tę decyzję wyborcom.
23: Swoim wyborcom.
0: Tak, ale no właśnie, potem wychodzą państwo do kampanii wyborczej, mówią, będziemy jak jedna pięść, idziemy zwarci, gotowi, a to tak... Po drodze wygląda różnie.
23: Ale gdzie idziemy w tej chwili zwarci gotowi? No, bo jeżeli chodzi o nową lewicę, to tak, to będziemy się, szykujemy się do wyborów. Mieliśmy Radę Krajową, nakreśliliśmy już plan działania do przygotowania się do tych wyborów, czyli kiedy będziemy ogłaszać listę, kiedy sztab, kiedy wszystkie poszczególne elementy no, przygotowywania się do kampanii wyborczej, zaznaczam przygotowywania, jeszcze nie kampanii, kampanię zgodnie z przepisami dopiero po ogłoszeniu wyborów.
0: Mhm. Ale wracając jeszcze do Krakowa, no Łukasz Gibała według pani mógłby być dla pani lepszym kandydatem, człowiek z takim biznesowym otoczeniem, człowiek, który też właśnie zmieniał bardzo często partię. Próbuję dowiedzieć się, w czym dla pani Gibała jest lepszy od Piątkowskiej, właśnie kandydatki koalicyjnej.
23: Jest bliżej mieszkańców, jest bliżej ruchów miejskich. No, jego ruch można w jakiś sposób określić też sam sobie ruchem miejskim. Nie jest to jakieś ugrupowanie, partia polityczna. On operuje tylko w Krakowie. I mówił bardzo dużo o konkretach i też nie mydlił ludziom oczu, bo wiemy, że sytuacja budżetu Krakowa jest bardzo trudna. Kraków naprawdę się sam nie bilansuje, więc no, nie można też ludziom opowiadać gruszek na wierzbie, że jak się przywiezie premiera, to się pieniądze na wszystko znajdą, bo się nie znajdą, dlatego że nie można preferować jednego miasta w kraju, jeżeli chodzi o subwencję budżetową no, czy tą samorządową. Więc jeżeli Kraków sam nie naprawi swojej sytuacji, to nie będzie tak, że no albo się ma odpowiednika w Warszawie, który wszystko załatwi, bo to nie jest prawda po prostu, bo to by było niezgodne z przepisami, żeby faworyzować jakieś jedno miasto. Akurat.
0: Czyli lewica powinna przy konkretnych projektach, rozumiem też jak najczęściej, dla dobra Krakowa współpracować, lewica w Radzie Miasta Krakowa współpracować z nowym prezydentem, mimo że formalnie no, jest koalicja w Radzie Miasta Krakowa Lewicy i Koalicji Obywatelskiej właśnie.
23: No tak była do tej pory, natomiast my mamy oddzielny klub, który dodatkowo jeszcze został zostanie zasilony dodatkową radną, bo po zaprzysiężeniu pana prezydenta zwalnia się miejsce, mandat dla posłanki, dla asystentki pani Darii Gosek-Popiołek, która z tego, co słyszałam, ma zamiar dołączyć do klubu, aczkolwiek to należałoby potwierdzić u niej. Czyli... A jakie będą decyzje dalej? No, generalnie jest tak, że zarówno prezydent Miszalski, jak i prezydent elekt, czyli Łukasz Gibała, nie mają samodzielnej większości w Radzie Miasta. Czyli no, inne kluby są potrzebne do podejmowania decyzji, do przegłosowywania danych propozycji. Czy będzie jakaś koalicja? To będzie nieformalna koalicja, to znaczy... No po prostu udzielenie prezydentowi absolutorium, ale no nie wejście do koalicji, tylko firmowanie dobrych rozwiązań, tych, które radni uznają za warte przegłosowania. To jest decyzja władz nie moich, bo ja jestem przewodniczącą w Warszawie, tylko władz struktur krakowskich i nie będę tutaj się szarogęsić, więc oni tę decyzję będą podejmować.
0: To wracamy do pani przestrzeni codziennej, czyli Sejmu. Rozumiem, że ta poprawka, ten wniosek Lewicy, żeby wyzerować budżet funduszu kościelnego w budżecie państwa, to jest tylko taki symboliczny gest, bo raczej Koalicja Obywatelska i PSL na to się nie zdecydują. Były plany z likwidacji funduszu kościelnego, zastąpienia go czymś innym, na przykład odpisem podatkowym. Do tego nie doszło, ale Lewica właśnie teraz przy pracach budżetowych zgłosiła poprawkę, że przy funduszu kościelnym będzie 0 złotych.
23: No tak, bo jesteśmy konsekwentni. My proponujemy, żeby zlikwidować fundusz kościelny, jeżeli chodzi o składki dla duchownych. Też nie wszystkich, bo tutaj są osobno traktowane te zakony kontemplacyjne. Ale jednak no, ZUS też musi weryfikować, czy nie dochodzi do jakichś naruszeń, bo przecież to jest tak, że jak ktoś jest na chorobowym, każdy z nas to powinien siedzieć w domu, a nie pracować. Z księżmi nie wiemy, jak jest, dlatego że ZUS właściwie nie może ich skontrolować. Więc to jest kwestia tych składek. Jeżeli chodzi o kwestie zabytków, to finansowanie zostanie przeniesione, przejmie to Fundusz Ochrony Zabytków, więc tutaj nic nie zagraża pięknym zabytkowym kościołom, świątyniom.
0: Ale państwo podjęli jako klub rozmowy z koalicjantami, czy by może przekonać ich do tego pomysłu na 0 zł w budżecie, czy to jest tylko właśnie gest?
23: To znaczy, ta poprawka formalnie zostanie złożona na Komisji Budżetu, bo to było pierwsze czytanie na sali plenarnej, więc jesteśmy w trakcie rozmów. No, to jest akurat obietnica całej koalicji, a już nie tak jak w przypadku aborcji, więc powinna zostać dowieziona. I trochę też nie rozumiem, czemu to utknęło, bo przecież sam pan premier powołał zespół, nawet mało tego, na czele tego zespołu postawił samego wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ten zespół w ramach rządu miał wypracować propozycję i uwaga, wypracował propozycję.
0: Tak, ale nie są
23: tylko
0: przekute
23: ona
0: w ustawę.
23: Utknęła. Mhm.
0: Rozumiem, no czyli nie, lewica mówi, właściwie... w tej sprawie sprawdzam.
23: Tak, no jesteśmy o to często pytani na spotkaniach z wyborcami, na ulicach ludzie przysyłają maile. Jest to temat, który może nie wszystkich, ale na pewno sporo osób interesuje, na pewno naszych wyborców, więc to oni na nas głosowali, więc jesteśmy zobowiązani im odpowiedzieć i pokazać, że chcemy dowieść tę propozycję.
0: Zobaczymy, jak ta historia się skończy. Anna Maria Żukowska, Lewica. Dziękuję pani poseł za rozmowę.
23: Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.
0: Za chwilę informacje, po nich Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
2: Autopromocja. Uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej. Lubi pracę projektową i lekcje w terenie. A jego cel to zaciekawiać uczniów. Nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza będzie gościem wywiadówki tuż przed Świętem Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że podpowie, jak traszka znaleziona w piwnicy może stać się pretekstem do realizacji projektu, jak ciekawie rozmawiać z młodzieżą o gospodarce odpadami i czego można nauczyć się w szkolnym ogrodzie. Zapraszam dziś o 10:40. Krzysztof Chorwat.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
2: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
3: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
2: Nie umiałam. To mnie pocieszyła i się udało.
4: Pan mi kibicował i dobiegłam.
5: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
6: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
7: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Być może powód do protestu 22 października zostanie zniwelowany. Tak do zapowiadanych demonstracji kobiet zaplanowanych w co najmniej 24 miastach odniosła się przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Manifestacje mają pokazać, że środowiska kobiece wystawiają rządzącym czerwoną kartkę za niespełnione obietnice w sprawie ułatwienia dostępu do aborcji. Tego dnia w Sejmie będą głosowane ustawy dotyczące dekryminalizacji pomocy w aborcji i przywrócenia tak zwanej przesłanki eugenicznej.
18: W toku długich negocjacji udało się uzyskać zapewnienie PSL-u, że popiera dekryminalizację pomocy w aborcji. Co do 12 tygodnia, te dwa projekty są też w komisji, one będą następne rozpatrywane, ale tutaj no raczej nie spodziewam się, żeby PSL to poparł, ale jednak każdy krok do przodu przybliża do tego, żebyśmy mieli bardziej cywilizowane prawo w Polsce, a nie takie w ogonie Europy.
17: Polityczka Lewicy w poranku Radia TOK FM przyznała, że zdaje sobie sprawę z tego, że podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawami jest niepewny, ale dodała, że wyborcy również o tym wiedzą. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich 2 latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z zakończeniem rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Do baz wróciły także poderwane przez polskie wojsko myśliwce. Rosjanie nie odpuszczają. Wczoraj władze Ukrainy informowały o uderzeniu rosyjskiego drona w 25 piętrowy blok mieszkalny w Kijowie. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych. Mieszkańcy stolicy Ukrainy już gromadzą wodę, konserwy z mięsem, kaszę i makaron oraz gaz do kuchenek turystycznych przed nadchodzącą zimą. Szykują się do zmasowanych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną. Władze ukraińskiej stolicy zalecają, by zapasy żywności wobec przewidywanych przerw w dostawach prądu wystarczyły co najmniej na 3 dni. Na termometrach dziś od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu. Przelotny deszcz popada miejscami we wschodniej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Gościem poranka TOG FM jest teraz Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej, z Sejmowej Komisji Obrony, ale także Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa. Dzień tak dobry. Dzień o tym dobry, porozmawiamy za chwilę. Wczoraj był raport końcowy, projekt raportu, ale najpierw jeszcze o innej informacji z wczorajszego wieczora. Przekazał minister spraw wewnętrznych oraz koordynator służb specjalnych, że zatrzymano w Niemczech 2 obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. To było we wrześniu takie wydarzenie.
19: Pamiętamy. No, czy to dobrze?
15: Dobrze, że zatrzymano. Pytanie, rozumiem, że jeżeli na terenie Niemiec, to współpraca z przekazaniem tych 2 obywateli Turcji będzie raczej formalnością, nie będzie przeszkód?
19: No nie sądzę, żeby były jakieś tutaj przeszkody, żeby była jasność. My jesteśmy na takim etapie wojny kognitywnej, że musimy się liczyć, że będą atakowane tego typu miejsca. Musimy się liczyć z bardzo różnymi rzeczami i myślę, że coraz bardziej się oswajamy z tym, że musimy się z tym liczyć. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby na to umieć szybko reagować i żeby sobie radzić z tymi osobami, które się dopuszczają do tego typu aktów, no bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać. Więc mnie każda taka informacja cieszy.
15: I minister Siemoniak mówił wczoraj, że jasne jest, kto miał interes w zniszczeniu, w podpaleniu, w zniszczeniu całkowitym lub częściowym tej stacji bazowej, że to jest Rosja. Oczywiście,
19: no, oczywiście no.
15: Śledztwo to wykaże, ale już teraz możemy o tym mówić, tak? Rozumiem, jeżeli minister mówi.
19: Czy kto miał w tym interes, to jest zupełnie oczywiste. Może nie być oczywisty gdzieś na samym końcu ten
15: wykonawca?
19: Ślad, tak, że to może się okazać, że to nie była taka prosta ścieżka, natomiast w oczywisty sposób trzeba mieć na uwadze, że Rosja robi wszystko, żeby kraje Europy destabilizować i żeby różne rzeczy utrudniać, no więc to jest, bardzo łatwo się wpisuje w ten scenariusz.
15: A propos Rosji i Europy, to wczoraj na Warsaw Security Forum wystąpienie miał bardzo ważny generał Grynkiewicz, dowódca sił NATO w Europie, i mówił, no generalnie można streścić to przemówienie, nie wiem, czy pani poseł się ze mną zgodzi, żeby dać jasny przekaz, że NATO to jest sojusz obronny, tak. Nikogo nie chce atakować, ale jednocześnie, jeśli dojdzie do ataku...
19: Żeby była jasność. Ja generała Grynkiewicza szanuję bardzo, bo oczywiście takie myślenie różnych generałów na poziomie natowskim jest różne. Znaczy niektórzy uważają, że trzeba być spokojnym, nie prowokować, inni uważają, że trzeba twardo o tym mówić, przygotować się i twardo o tym mówić. I akurat Grynkiewicz jest tym generałem, który uważa, że trzeba się twardo przygotować i twardo o tym mówić.
15: I twardo stać na razie w jednym miejscu, dopóki nie będzie jakiś.
19: To oczywiście, no aktów. Bo NATO jest sojuszem obronnym, ale to, co było problemem NATO przez bardzo wiele lat, co miałam okazję śledzić jako członek Komisji Spraw Zagranicznych, ale też od paru lat szefowo polskiej delegacji do zgromadzenia parlamentarnego NATO, to, że sojusz musiał zacząć myśleć bardziej, nie wiem czy słowo ofensywnie, bardziej agresywnie o różnych metodach, którymi się będziemy bronić, więc to co powiedział generał Grynkiewicz wczoraj, oczywiście się wydaje oczywiste, ale gdybyśmy rozmawiali kilka miesięcy temu, to mogłoby to być mniej oczywiste w sensie myślenia całego sojuszu, tak? No bo to jakby sojusz tworzą różne państwa i te różne państwa różnie oceniają zagrożenie, więc ja uważam, że z naszego punktu widzenia bardzo dobrze jest, że akurat Grynkiewicz jest na czele tych sił europejskich i akurat on twardo uważa, że trzeba się twardo przygotować.
15: Bo rozumiem, że to nie tylko chodzi właśnie o plany, strategie, które leżą w biurkach, ale o także taką mentalność, gotowość.
19: Tak, bo sojusz naprawdę to już, no nie wiem, no chociażby taki przykład. W roku 2000 Putin w swoją doktrynę wojenną wpisał, że informacja, czyli dezinformacja to jest broń. I przez następne dwadzieścia kilka lat.
15: Europa nic
19: NATO,
15: nie zrobiło. Mało.
19: NATO. Zastanawiało się, NATO w sensie państw, które je tworzą, tak? Trwała duża dyskusja wokół tego, czy informacja to jest broń, czy nie. I wychodziło wszystkim, że nie. Bo kraje demokratyczne, czwarta władza, dziennikarze, jakby tutaj z szacunku do reguł demokracji. I naprawdę wcale nie było łatwo przekonać i się przestawić. Więc...
15: A teraz wiemy, że Rosja po prostu wchodzi na nasz teren i walczy dezinformacją po prostu właśnie, w internecie.
19: Znaczy, no tak, ale Rosja walczy, ponieważ zaczęła budować farmę troli po wpisaniu w doktrynę wojenną, że informacja to jest broń, więc ja akurat się cieszę i z tego, co generał powiedział wczoraj i w ogóle się cieszę, że to on tutaj jest w Europie.
15: A faktycznie jest tak, jak donosi dzisiaj Rzeczpospolita, że oprócz tego przemówienia ważne, że było publiczne i że też po prostu obywatele, czy to Polski, czy Europy mogli nieco więcej się dowiedzieć, ale jest też, to też nie dziwne by było, czterostronnicowy dokument niejawny, który precyzuje dokładnie, jak sojusz będzie reagował na ewentualne kolejne działania Rosji i że Grynkiewicz wczoraj ten dokument z niektórymi uczestnikami Warsaw Security Forum go omówił.
19: Ja myślę, że ta klauzula tajności nie jest najwyższa i że są jeszcze inne dokumenty, jeszcze bardziej tajne, których pewnie na forum tutaj nie omawia, a które są przygotowane. Także dobrze, że to powiedział. Nie powinniśmy mówić wszystkiego publicznie, no bo jednak chodzi o to, żeby nie dać się zaskoczyć, ale umieć zaskoczyć przeciwnika.
15: To jeszcze jeden cytat z Rzeczpospolitej, ale tym razem z wywiadu prezydenta Nawrockiego wraca temat ambasadorów. Ostatnio też, pani poseł, to jak mieliśmy okazję rozmawiać, mówiliśmy o tym pacie na linii prezydent-rząd. No i z takich okulników, ogólnych stwierdzeń można wysnuć jeden podstawowy wniosek. Prezydent nie chce już rozmawiać z ministrem Sikorskim, twierdzi, że rozmowy były konstruktywne, ale tutaj nie on jest gospodarzem tematu, tylko premier Tusk. Czy prezydent może dyktować, z kim będzie o dyplomacji rozmawiać, że nie z szefem dyplomacji?
19: Dyplomacja jest pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych, no więc ja rozumiem, że szef tego ministerstwa jest absolutnie właściwy do rozmów. Ja tylko chciałabym, żeby ta historia się skończyła i żeby prezydent po prostu podpisał nominację, bo tam chyba czeka ze 40.
15: Bo najciekawsze jest to, nie wiem czy najśmieszniejsze, że tytułem tego wywiadu jest: znam granice swojej władzy, mówi prezydent Nawrocki, a jednocześnie mówi, że
19: ja bym się bardzo ucieszyła, gdyby tak było, chociaż nie mam tej pewności.
15: Chcę rozmawiać nie z szefami ambasadorów.
19: Ja mam takie poczucie, bo może już w tej chwili trochę czasu minęło od początku tej prezydentury, ale jak prezydent Nawrocki zaczynał być prezydentem, to tak się zachowywał, jakby nie pamiętał, gdzie są granice tej prezydenckiej władzy, tylko tak po prostu testował. Czy tu mi będzie wolno wyjść dalej, czy tam mi pozwolą, a tu sobie wezwę szefów służb z pominięciem premiera, a to coś tam zrobię. Więc jeśli zdanie znam granice swojej władzy byłoby prawdziwe, to ja bym się cieszyła, ale zobaczymy, czy zna.
15: I rozumiem, że według pani premier nie jest tutaj blokującym, złym policjantem? W sprawie nominacji?
19: Panie redaktorze, blokującym w sprawie nominacji jest prezydent. Kropka.
15: Pegasus. Wczoraj raport, tak. 300 stron części jawnej.
19: Jest tak, 370 stron części jawnej, tak, 276 części niejawnej.
15: Którą teraz Sejm się zajmie, niedługo znaczy, pewnie nie, w listopadzie wczoraj, obrady utajnione.
19: Znaczy, jest tak, pierwszy krok przy zakończeniu pracy polega na tym, że komisja okazuje raport i myśmy okazali ten raport jawny, oczywiście omówiliśmy go fragmentarycznie, chodzi, tak trwało to 3 godziny. Mm-hmm. I teraz będzie czas na ewentualne wnoszenie poprawek przez członków komisji, jeśli będą tego chcieli. I również mieliśmy posiedzenie niejawne, na którym też to przedstawiliśmy.
15: Aha, już od razu.
19: Ale w tej chwili do 20 jest czas na wnoszenie poprawek. Musimy się spotkać jeszcze raz i ewentualnie przegłosować te poprawki, gdyby się pojawiły. Później jeszcze jest chwila czasu na ewentualne zdanie odrębne, bo ktoś może chcieć mieć zdanie odrębne, któryś z członków komisji.
15: I dopiero potem
19: i dopiero
15: obrady
19: potem
15: Sejmu.
19: To idzie tak, że to jeszcze wróci na Sejm, ale to już decyzja marszałka, czy to będzie pierwsze posiedzenie listopadowe, czy drugie. No chcielibyśmy już zamknąć ten temat, tak?
15: No tak, najdłużej funkcjonująca komisja śledcza w tym Sejmie, ale też mająca problemy, rozumiem, współpraca ze służbami specjalnymi nie była zbyt
19: pierwszy
15: dobra.
19: Pierwszy rok był bardzo trudny.
15: Potem się rozkręciło. Bez szału widzę.
19: Różnie to bywało, czy...
15: Ale mogłoby być, gdyby służby dawały więcej materiałów, to byście państwo doszli do większej ilości wniosków, do większej ilości zawiadomień.
19: Ale gdyby nam dały więcej... Znaczy, trudno mi mówić o materiałach, których żeśmy nie dostali, tak? Znaczy, my na pewno z naszego punktu widzenia na pewno moglibyśmy dostać więcej. Nasz kłopot też, my kłopoty mamy 2 albo 3 mieliśmy. Na początku to bardzo ta współpraca, szczególnie w zasadzie głównie z CBA.
15: Tak, szefową, tak, CBA, tak, tak,
19: bo to jest główna służba w tej całej historii. No potem, to właśnie ile możemy dostać, ale mamy jeszcze trzeci problem, a mianowicie taki, że część tej dokumentacji, którą dostaliśmy, ona ma klauzulę ściśle tajne. Mhm. I my nie mamy żadnego forum,
15: żeby o tym opowiedzieć.
19: Żeby o tym opowiedzieć.
15: No i jeszcze świadkowie, którzy robili problemy, ale to zostawmy na boku. Najważniejszy wniosek z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, nas, obywateli, płynący z tego raportu, to?
19: Najważniejszy wniosek, takie postawienie kropki nad i, to ta opinia ABW, która ujrzała światło dzienne wczoraj. To znaczy, my już dzisiaj nie mamy żadnej pewności, nie mamy żadnej wątpliwości, mamy absolutnie pewność co do dostępu do tych wszystkich wrażliwych danych przez izraelską firmę.
15: Ale PiS odpowiada, one były te dane anonimizowane, w sumie Izrael też nie tam nie zaglądał, nic złego się nie stało.
19: A może nie zaglądał, może zaglądał, a tak naprawdę to nam to zabrali, o czym PiS pamiętać nie chce. Jeżeli kogoś chciano podsłuchiwać, to trzeba się było zwrócić do izraelskiej firmy NSO, podać wszystkie dane i jakby ten sam moment zapięcia figuranta, bo tak to się nazywa, następował przez Izrael. My nie mieliśmy panowania ani nad częścią rzeczy, które
15: są
19: były
15: są zawiadomienia do prokuratury,
19: tak.
15: Czas na działanie
19: teraz,
15: prokuratury.
19: Żeby, nie, znaczy prokuratura działa równolegle, żeby była jasność, tylko będzie działała dłużej niż my.
15: Na koniec to, że o 12 było wczoraj posiedzenie komisji, prezentacja raportu, a kilka godzin wcześniej premier w wystąpieniu mówi o tych najnowszych rewelacjach, to było okej, czy jednak z punktu widzenia funkcjonowania państwa powinien poczekać i nie wyprzedzać państwa?
19: A dlaczego miał nie wyprzedzać nas? Znaczy,
15: bo premier to nie komisja śledcza, z całym szacunkiem.
19: No tak, prokuratura dała komunikat, który jakby był na kanwie tego...
15: To była ta linia komunikacji. Prokuratura, premier, a nie komisja śledcza.
19: Prokuratura, premier, tak.
15: Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję bardzo.
15: Za chwilę informacje, po nich minister Zbigniew Bogucki.
20: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
22: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
21: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
24: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
25: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
26: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
27: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
28: No ja. Właśnie otwieram firmę.
27: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
28: To tak się da?
27: No ba.
29: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
30: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
31: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest ósma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniak-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Jestem gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów, stwierdził prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Zaznaczył jednak, że nie zamierza negocjować z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim, lecz chce rozmawiać z jego przełożonym premierem Donaldem Tuskiem. Jeśli pan premier chce wrócić do porozumienia, które nadal leży na stole, jestem gotów, powiedział prezydent. Zaznaczył przy tym, że sam nie zamierza prosić o spotkanie, ale wysyła, udzielając wywiadu, jasny sygnał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki będzie za chwilę gościem poranka. TOK FM. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Musimy się liczyć, że takie miejsca coraz częściej będą atakowane, mówiła w poranku TOK FM Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej. Dodała, że nie powinno być problemów z przekazaniem zatrzymanych obywateli Turcji Polsce. Poranek TOK FM trwa, teraz jeszcze prognoza pogody.
32: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
33: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
17: I 11 stopni pokażą dziś termometry w Łodzi, Lublinie i Kielcach, 12 w Warszawie i Krakowie, 13 w Poznaniu i Gdańsku, 14 we Wrocławiu. Dziś najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże na wschodzie, miejscami słabe opady deszczu.
32: Na Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
33: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Gościem poranka Tok FM jest Zbigniew Bogucki, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Kancelarii Prezydenta i cały czas członek Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się zgadza.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
15: Czy prezydent przeprowadził w ostatnim czasie jakąkolwiek rozmowę na temat tego, w jakiej formule prawica miałaby wystartować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?
1: Pan prezydent prowadzi różne rozmowy, ja w wielu z nich nie uczestniczę, mam swój zakres obowiązków, a prezydent prowadzi te kwestie osobiście. Jest dzisiaj duży wywiad w Rzeczpospolitej.
15: Jeszcze też jest o to pytany, tak?
1: Jeszcze całego tego wywiadu nie przeczytałem w tej treści, której się ukazał. Więc myślę, że to jest pytanie do pana prezydenta. Prezydent prowadzi dialog ze wszystkimi stronnictwami, które chcą prowadzić ten dialog. Ja przypomnę państwu takie
15: spotkanie. Ale czy ten dialog może prowadzić do stworzenia paktu prawicowego do Senatu, może też do Sejmu, któremu patronowałby prezydent albo przynajmniej pomógłby w jego stworzeniu?
1: Ja odpowiem w ten sposób. Myślę, że prawica ma świadomość tego i środowiska prawicowe mają świadomość tego, że żeby wygrać wybory do Senatu, dobrze by było, żeby to porozumienie nastąpiło. I tak mogę odpowiedzieć, jaką ono będzie miało formę, jaki będzie miało kształt. To już jest rzecz oczywiście do dogadania, mówiąc tak kolokwialnie, między liderami partyjnymi.
15: Ale był kontakt na przykład ze Sławomirem Mentzenem, z Jarosławem Kaczyńskim w ostatnim czasie na ten temat?
1: Nie wiem, to trzeba by było pytać pana prezydenta. Mm-hmm.
15: A według pana, pan już w sumie powiedział, że dobrze by było, żeby takie siły zjednoczyły się przed wyborami.
1: Oczywiście to wynika z takiej prostej matematyki wyborczej, dlatego że wtedy, kiedy w okręgach jednomandatowych wystarczy czasami 30-kilka procent głosów, żeby wygrać mandat, żeby zdobyć ten mandat, to tam, gdzie następuje rozproszenie, jeżeli byłoby to rozproszenie po tej stronie konserwatywnej, prawicowej, patriotycznej, jakkolwiek ją nazwiemy, no wtedy trudniej będzie zdobywać mandaty poszczególnym przedstawicielem właśnie tych ugrupowań.
15: Ale wtedy też z Grzegorzem Braunem? Bo tu są kontrowersje u różnych polityków prawicy. Dla Jarosława Kaczyńskiego to jest chyba polityk nie do zaakceptowania, jeśli chodzi o koalicję. A prezydent w dzisiejszym wywiadzie z Rzeczpospolitej mówi, że są związki prorosyjskie, są takie zarzuty, ale w sumie takie zarzuty też były wobec Donalda Tuska i przypomina historię sprzed wielu lat, gdy Donald Tusk spotkał się z Władimirem Putinem. Czy można porównywać Brauna do Tuska?
1: Czy Braun nie ma takich instrumentów, Grzegorz Braun nie ma takich instrumentów władczych, jakimi dysponował Donald Tusk, będąc premierem, i nigdy nie podejmował decyzji. No, jest takie powiedzenie w prawie karnym, myślę, że powinniśmy też je przenieść na pewien etap

0: Zjednoczenia, porozumienia prawicy, to myślę, że trzeba patrzeć oczami wyborców, a nie tylko oczami liderów politycznych. No myślę, tak, że to nas ale zbliży.
1: Pan mówi o konkretnych czynach Tuska, ale też są konkretne czyny Brauna, za które już dostaje zarzuty i też wyroki, niszczenie flagi i tak dalej, akcja
0: to
1: w Sejmie
0: Chyba nikt nie ma, ale to chyba nikt... No, no, ale odróżnijmy kwestię, nie wiem, akcji Chanukowej od kwestii rosyjskiej, od kwestii jakichś innych zachowań. Znaczy tam, gdzie jest przekraczane prawo, to myślę, że wszyscy powinniśmy mieć negatywny do tego stosunek. Natomiast jeżeli mówimy o pewnych poglądach różnych, z którymi pewnie częściowo pan prezydent się zgadza, ja na pewno się częściowo nie zgadzam, to nie znaczy, że nie ma też różnych innych obszarów, w których można współpracować. Natomiast Donald Tusk realizował, przepraszam, politykę, która była szkodliwa dla Polski, która była szkodliwa dla Unii Europejskiej, która była szkodliwa dla zachodniego
1: świata. Kończąc temat przyszłorocznych wyborów, pan wystartuje?
0: To nie tylko myśli czy poglądy, tylko konkretne złe działania dzisiejszego premiera i ówczesnego
1: pan
0: premiera.
1: Wystartuje
0: jeszcze
1: do
0: jedną rzecz. Ale to muszę powiedzieć. Pamięta pan, jak w świętej pamięci prezydent Kaczyński i również Jarosław Kaczyński jako premier przestrzegali przed neoimperialną polityką Rosji. Pamięta pan, jak Radosław Sikorski jako ówczesny minister spraw zagranicznych śmiał się z tego, jak ówczesny prawa ręka Donalda Tuska, pan Nowak też wygadywał różne rzeczy i sam Donald Tusk.
1: Ale też wielu innych europejskich polityków popełniało błędy w stosunkach z Rosją.
0: Właśnie,
1: to już jest historia.
0: A tych błędów nie popełniała polska
1: ministrze.
0: Prawica, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Pan zostaje w kancelarii prezydenta, czy w przyszłorocznych wyborach będzie pan startować?
0: Ja dzisiaj jestem szefem kancelarii, tak jak pan mnie przedstawił, szefem kancelarii prezydenta. Nie wiem, koncentruję się na tym, co dzisiaj, tu i teraz. Dla mnie najważniejsza jest dzisiaj kancelaria, bo tutaj rozgrywają się naprawdę ważne interesy i pan prezydent, kancelaria prezydenta jest...
1: No to o decyzjach prezydenta,
0: tym miejscem, gdzie wiele rzeczy złych jest zatrzymywanych.
1: Ja przypomnę tylko, że naszą rozmowę też można śledzić na YouTubie, jest transmisja też na Facebooku, ale jeszcze a propos kancelarii prezydenta. Chciałbym zapytać o jedną kwestię, bo jednak kancelaria to jest bardzo ważny urząd państwowy. Czy nadal dyrektorką Biura Wydarzeń Prezydenta jest Anna P? Mówię P, bo dostała zarzuty. Została zatrzymana za poręczeniem, z dozorem policyjnym zwolniona. Na stronie kancelarii widnieje całe nazwisko, ale ja z ostrożności procesowej jednak mówię Anna P. Chodzi o Fundację Narodową, Polską Fundację Narodową. Śledztwo trwa, chodzi o słynną kampanię antysędziowską, tak to nazwijmy. Czy ta osoba nadal pracuje, czy skoro ma zarzuty, nadal powinna pracować w tak ważnym urzędzie, jakim jest Kancelaria Prezydenta?
0: O tym, czy ktoś pracuje, czy nie, decyduje prezydent Rzeczypospolitej. Pani dyrektor Anna Plakwicz, bo ona tutaj nie uchyla się od jakby tutaj mówienia o swoim nazwisku, bo nie ma nic sobie do zarzucenia i to trzeba jasno powiedzieć. Pracuje na stanowisku dyrektora, jest świetnym dyrektorem i myślę, że tutaj nic się nie zmieni.
1: Czyli do wyroku będzie pracować.
0: Znaczy, po pierwsze, mamy domniemanie niewinności w polskiej prawie i w polskiej konstytucji. Dopóki ktoś nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu, no to nie można stwierdzić jego winy. A w tej sprawie mamy do czynienia z działaniami o charakterze moim zdaniem skandalicznym. Po 9 latach, panie redaktorze, drodzy słuchacze, śledztwo, które było umarzane, w śledztwie, w którym były przeprowadzone czynności, ale także później były prowadzone te czynności, były przeszukania, były czynności z panią dyrektor i nagle następuje zatrzymanie, odwiezienie w inne miejsce kraju. Okay, to nie jest
1: pan,
0: poważne.
1: Pracuje w kancelarii prezydenta,
0: byłem prokuratorem,
1: człowiek,
0: byłem adwokatem,
1: który ma zarzuty o sprzeniewierzenie także państwowych pieniędzy, także pieniędzy spółek Skarbu Państwa. To są poważne zarzuty, a kancelaria powinna być poważnym.
0: Mnie minister Żurek straszy zarzutami za to, że doradzałem prezydentowi. Czy w takim razie tak, że mam się wycofać z kancelarii prezydenta? Prowadzą chyba 4 postępowania związane nie przeciwko mnie, bo nie ma tam zarzutów, bo pewnie nie wysmażą tych zarzutów. Znaczy to jest władza, która może postawić zarzuty każdemu. I najbardziej absurdalne.
1: Prokuratorzy, nie najbardziej... władza polityczna.
0: Panie redaktorze, wiem, jak niektórzy... Ja nie mam zarzutu do wszystkich prokuratorów, bo są tysiące uczciwych, ale są tacy, którzy zostali namaszczeni w sposób nielegalny przez prokuratora
1: prezydent
0: krajowego.
1: Prezydent dla Rzeczpospolitej mówi, że o ambasadorach nominacja chce rozmawiać z samym premierem, a nie z ministrem Sikorskim, bo uważa, że ten temat... Gospodarzem tego tematu jest premier, blokuje niektóre porozumienia z ministrem Sikorskim. Ale czy prezydent może wybierać sobie, z kim rozmawia, skoro szefem ambasadorów jest minister spraw zagranicznych, szef dyplomacji?
0: Ale ja czytam tę odpowiedź, czy tę wypowiedź pana prezydenta, że musi rozmawiać z panem premierem na temat nominacji ambasadorskich, po prostu z przebiegu rozmów z panem ministrem Sikorskim. Było porozumienie, było uzgodnienie, ci ambasadorowie byliby pewni już dzisiaj, ale nie zgodził się na to Donald Tusk, więc jaki sens jest rozmawiać z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, skoro on nie ma tak naprawdę na koniec nic do powiedzenia w tej sprawie, bo to czy tak będzie, czy tak nie będzie, zależy na koniec od Donalda Tuska. Po co rozmawiać z Puścińskim?

0: pośrednik.
1: Premier powiedział, nie?
0: Znaczy, to jest oczywiste, o tym właściwie w sposób taki pośredni, nawet w jednej ze stacji powiedział chyba pan Szłapka, uśmiechając się, no, że generalnie to nie ma porozumienia, bo przecież do tego porozumienia potrzebny jest prezydent, minister spraw zagranicznych i premier, no, wiadomo, jak premier, to kto tutaj decyduje, więc no, no po co robić, po co
1: prezydent
0: szukać pośredników?
1: Prezydent poprosi premiera o spotkanie? Zaprosi do kancelarii?
0: Ale pan prezydent już prowadził te rozmowy, jest na, otwarty,
1: może
0: rząd zna,
1: następny.
0: Rząd zna. Jakie są tutaj pomysły i jakie są warunki pana prezydenta i dobrze by było, gdyby się rzeczowo do nich odniósł, może w taki sposób, jak już było uzgodnione, bo dawno byśmy mieli to za sobą.
1: Sejm niedawno przyjął ustawę zakazującą nocnej sprzedaży alkoholu i reklamy tak zwanego też piwa zero. Niedługo ta ustawa trafi do prezydenta. Wiem, że w pańskim Szczecinie, mówię pańskim, bo pan ze Szczecina pochodzi.
0: Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Szczecina.
1: Nocna prohibicja już obowiązuje. Czy prezydent Nawrocki jest za tym, żeby w całym kraju obowiązywała?
0: Zobaczymy. To zawsze jest decyzja pana prezydenta. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o te rozwiązania.
1: Ale dlaczego?
0: Mówię o sobie, bo czasami mam wrażenie, że państwo ucieka. Znaczy państwo chce zabierać kolejne obszary wolnej decyzji obywateli.
1: Żeby się napić w nocy?
0: Ale to nie chodzi o to, czy napić
1: ale
0: w nocy, czy nie
1: napić.
0: A za chwilę zapytają o coś innego. Ja jestem przeciwnikiem picia. Jestem przeciwnikiem alkoholizmu. To jest rzeczywisty problem. A tutaj jest edukacja, tutaj są działania władzy.
1: To też.
0: Tu jest także tam, gdzie jest różnego rodzaju przestępstwa czy zagrożenia, władcze działanie państwa.
1: Ale...
0: A mam wrażenie, że, nie, że ta władza liberalno-lewicowa najchętniej zakazałaby wszystkiego po to, żeby sobie umyć ręce od odpowiedzialności edukacyjnej,
1: życie.
0: Prewencyjnej, od działania przeciwko występom jakimś na przykład popełnionym, popijanym.
1: Pokazują te samorządy, że jest mniej ludzi na SOR-ach, mniej interwencji policji, mniej wydają miasta na właśnie te sprawy.
0: Trzeba to rozważyć.
1: Działa.
0: Trzeba to rozważyć. Ja mówię o generalnej zasadzie, dlatego mówię, że mam pewne wątpliwości, że nie można odbierać wolnym obywatelom, wolnym Polakom, dorosłym Polakom możliwości podejmowania decyzji, tylko trzeba z nimi prowadzić dialog, trzeba edukować, trzeba najpierw edukować młodzież, a tam, gdzie popełniane są przestępstwa, tam ma być bezwzględna, szybka i natychmiastowa reakcja państwa, Straży Miejskiej,
1: ministra?
0: Policji. Natomiast mówię o dystansie, nie mówię o decyzji,
1: tak,
0: bo decyzja
1: ja
0: należy do pana prezydenta.
1: Ale czy ten pana dystans nie wynika z tego, że Sławomir Mentzen zaapelował o weto?
0: Proszę przeczytać.
1: A ostatnio było chłodno chyba, tak? Na linii Mentzen, prezydent Nawrocki po...
0: Ja jestem już na tyle dużym chłopcem, na tyle dużym człowiekiem, że mam swoje zdanie. Szanuję pana Sławomira Mentzena i szanuję także innych polityków, ale ja mam swoje zdanie na ten temat. A moje zdanie można odczytać, jak pan już mówił o moim Szczecinie, w tym sensie moim, że tam mieszkam, tam jest moja rodzina i tam jest też wielka moja sympatia.
1: To
0: takie samo zdanie prezentowałem w czasie, kiedy była podejmowana uchwała w Szczecinie i wyrażałem te same wątpliwości. Więc jedno z drugim, mówię tu o,
1: a pan prezydent pamięta o deklaracji toruńskiej podpisanej w tym studiu telewizyjno-radiowym Sławomira Mentzena w czasie kampanii? Mają wydrukowaną?
0: Ale oczywiście, że pamiętają. Ona pamięta i pan prezydent, i pamięta również pan poseł, pan przewodniczący Mentzen.
1: Czyli podpisu pod ustawą nie będzie, no bo to w sumie wolności gospodarcze.
0: Tego, czy będzie podpis, czy nie będzie, decyduje zawsze na koniec pan prezydent. I nigdy chyba nie było takiej sytuacji, żebyście państwo wiedzieli szybciej, nawet w tych najbardziej oczywistych ustawach. A to pokazuje na szczelność kancelarii, za co dziękuję wszystkim współpracownikom i ministrom.
1: Wczoraj, no ale jakieś możliwe tutaj kierunki pan powiedział.
0: Nie mogę powiedzieć, czy będzie podpis, czy nie. Okay. To jest decyzja pana prezydenta. Ja mówię o tym, że to jest trochę ucieczka władzy przed odpowiedzialnością. Zakazy. Tutaj trzeba rozważyć wiele okoliczności. Po rozważeniu tych okoliczności pan prezydent podejmie decyzję, czy taką ustawę poprzeć, czy też podpisze, czy też nie.
1: Wczoraj Sejmu wystosował taki apel w formie wideo. Apeluje o to, żeby zrobić coś razem, prezydent, Sejm, w sprawie ustawy o usługach cyfrowych, żeby prezydent podpisał tę ustawę. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Czy porozumienie w tej sprawie jest możliwe, panie ministrze?
0: Ale oczywiście, że jest możliwe. Nawet pierwsza część tego porozumienia została zrealizowana wtedy, kiedy po wecie uzasadnionym, umotywowanym, bardzo mocno, w sposób bardzo przemyślany,
1: podzielono
0: została
1: ustawy.
0: Pierwsza część tej ustawy przyjęta i podpisana przez pana prezydenta. No i to jest pytanie do rządu. Dlaczego 9 miesięcy, czyli od stycznia stycznia, od początku stycznia, rząd nie przedłożył tej ustawy, tylko czekał z nią, a przedłożył ją dopiero w czwartek po tych tragicznych wydarzeniach szkołach.
1: Ale ja na koniec naszej rozmowy...
0: Przecież tej ustawy, panie rektorze, tylko to trzeba powiedzieć słuchaczom, tej ustawy nie byłoby i nie głosowana by była w ostatni czwartek, bo jej nie było w porządku głosowań.
1: Gdyby nie te dramatyczne wydarzenia,
0: ona znalazła się w porządku głosowań dopiero po południu w czwartek.
1: Dzisiaj Senat się
0: jasno pokazuje na
1: niedługo wyląduje na biurku prezydenta. Czy to, że Urząd Komunikacji Elektronicznej albo Krajowa Rada Radiofonii będzie miała możliwość blokowania stron, ale w sprawie pedofilii, zoofilii będzie mógł być rygor natychmiastowej wykonalności, ale zawsze będzie odwołanie do sądu, a niektóre sprawy z takim zabarwieniem politycznym, nazwijmy to ogólnie, nie będą w decyzji urzędnika, tylko od razu do sądu. Czy to jest dla prezydenta projekt, który jest możliwy do zaakceptacji? Czy prezydent będzie chciał coś tu zmienić?
0: Na pewno prezydent, jak nad każdą ustawą głęboko się pochyli, wiem jedno, że wolność słowa jest wartością. Jesteśmy w studiu radiowym, chcemy mówić, oczywiście w granicach prawa i szacunku dla innej. Ale właśnie to jest to kłamstwo, które uskuteczniają rządzący. To znaczy to, o czym mówił pan Gawkowski, to, o czym mówił premier. Znaczy wymieniają różne bardzo poważne przestępstwa, gdzie mogą działać, gdzie mają ustawę antyterrorystyczną. I nawet zadziałali, bo wicepremier Gawkowski chwalił się, że zablokowali te treści.
1: Tak,
0: natomiast kilka dni wcześniej, próbowali przerzucić winę na prezydenta, gdzie w sposób oczywiście absolutnie niedopuszczalny, żeby nie powiedzieć bezczelny, i powiązać prezydenta z tragedią. Wie pan, ja nie znajduję słów, żeby tego rodzaju własne błędy, zaniechania, ociężałość w przyjmowaniu ustawy i brak dialogu z prezydentem przerzucać na głowę państwa. Natomiast co do marszałka Czarzastego, ja widziałem ten filmik pana marszałka Czarzastego pod tą zapaloną lampką, z tym spokojem. Jakoś nie licuje mi to z jego wystąpieniami, gdzie w sposób absolutnie wulgarny opowiada o różnych czynnościach fizjologicznych.
1: A pana słowa o przekroczeniu granicy hienizacji?
0: Ja powiedziałem bardzo jasno.
1: Nie żałuje pan tych słów?
0: Ale oczywiście,
1: skoro takie emocje były też w polskich szkołach, wychodzi szef kancelarii prezydenta.
0: Proszę przeczytać moje słowa. Powiedziałem, że... Ludzie, gdzie na świecie żyją ludzie, którzy postępują przyzwoicie, którzy postępują nieprzyzwoicie, którzy postępują jak hieny.
1: A pan premier
0: Pan premier otworzył nową kategorię, przerastając tą trzecią. Tak trzeba powiedzieć. I prosiłem pana premiera i wzywałem pana premiera, żeby wycofał się z tego.
1: W trudnej sytuacji społecznej warto używać takich słów?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo. Premier Donald Tusk szuka dzisiaj każdej okazji, żeby przerzucić na winę prezydenta, żeby szukać alibi przed swoim niedziałaniem. Próbuje powiązać tragiczną sytuację z prezydentem, chociaż wie doskonale, że to jest wierutne kłamstwo. No jak można na to nie reagować?
1: Ale...
0: Czy mamy się zgodzić na to, żeby premier, który nieustająco kłamie, miał do tego autostradę?
1: Rozmowę.
0: Na pewno ja będę stał na drodze tej autostrady kłamstwa premiera Donalda
1: Tuska. Ale rozumiem,
0: Tuska.
1: Że jak gdy wyczytałem te zapisy ustawy, te propozycje, pan nie krzywił się. Rozumiem, że to jest do przyjęcia, że jest i częściowo sądowa, i częściowo urzędnicza kontrola i możliwość blokowania treści.
0: Tam jest pewna refleksja po stronie rządzących. Nie wiemy, jak ta ustawa wyjdzie z Senatu, bo znowu premier namawiał do tego, żeby wracać do tej ustawy, która została już zawetowana.
1: Będzie obecny w pracach Senatu?
0: Dzisiaj nie będę obecny. Jest znane stanowisko pana prezydenta. Być może będą poprawki. Zresztą były te poprawki, zostały odrzucone przez rządzących. Jeszcze ostatnia rzecz. Czym innym jest natychmiastowa wykonalność decyzji, a czym innym szybkie czy natychmiastowe wydanie tej decyzji. Ta ustawa w wielu momentach tego szybkiego wydania decyzji nie zapewnia. Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało taką poprawkę i one zostały odrzucone. Zresztą już naprawdę ostatnia. Było 3-miesięczne wakacje legis. Koalicja Obywatelska zgłosiła poprawkę, żeby zwiększyć...
1: Czy będzie w tej sprawie spotkanie z premierem, ministrem sprawiedliwości zorganizowane chociażby w Pałacu Prezydenckim? Tak czy nie? Ostatnie.
0: Tego nie wiem. No, rządzący jakoś nie szukają tego porozumienia poza
1: prezydent może szukać zawsze. Zawsze można być...
0: Ale prezydent w wielu sprawach szukał na
1: Zbigniew
0: później...
1: Zbigniew Bogucki.
0: Rządzący się z tego wycofywał.
1: Szef Kancelarii Prezydenta.
0: Dziękuję
1: panie ministrze. Za chwilę informacje, po nich komentarze.
2: Autopromocja.
3: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
4: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
5: Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Marta Nowak, Gazeta.pl.
7: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
2: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
8: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
11: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
12: Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 8.23, Marta Berchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zobaczymy, to jest zawsze decyzja pana prezydenta. Ja mam wątpliwości. Także w kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki odpowiedział przed chwilą w poranku TOK FM na pytanie, czy Karol Nawrocki podpisze ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy przyjęte przez Sejm przewidują także zakaz reklamy alkoholu oraz podwyższenie opłaty za jego sprzedaż. Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii, a jeden z nich zatonął, poinformował premier Rumen Radew. Szef rządu nie podał, kto przeprowadził atak, ani pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki. Do zdarzenia doszło około 24 kilometrów od wybrzeża Bułgarii. Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełański. Tak uważa Donald Trump. Dopytywany, na czym opiera swoje przeświadczenie, biorąc pod uwagę ataki Rosji, prezydent USA powtórzył, że myśli, że obaj przywódcy się dogadają. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Czas na sport w TOK FM.
19: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dwa tygodnie temu w finale innego z azjatyckich turniejów w Chengdu Polak przegrał z Hiszpanem. Teraz będzie miał okazję do rewanżu, tym bardziej, że na korcie w Szanghaju pokonał już legendę tenisa, Serba Nowaka Dżokowicza.
21: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
20: Pojedynek Polaka i Hiszpana powinien rozpocząć się po 13 polskiego czasu, a w Szanghaju zwycięstwo odniósł Jan Zieliński w parze z Australijczykiem Markiem Pullmansem. Pokonali rozstawiony z numerem 5 brytyjski duet Julian Cash i Lloyd Glasspool 7-6, 4-6 i 12-10. A w chińskim Wuhan trwa pojedynek Mai Chwalińskiej z Egipcjanką Mayer Sherif. Pierwszy set był zacięty do stanu po 3, potem Polce udało się wygrać kolejne gemy i zamknąć pierwszą partię 6-3. Trwa drugi set, na razie Polka prowadzi 5-1. Jeszcze nigdy z nimi nie wygrały, ale w mecz w Gdańsku ma to zmienić. Dziś o 18:00 polskie piłkarki podejmą Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na mundial. Biało-czerwone muszą jednak odrobić stratę bramki z pierwszego spotkania przegranego w Luwen 0-1, mówi najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor.
0: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
20: A przed triumfatorkami jeszcze jeden finałowy mecz barażowy. GKS Katowice wygrał z Wieczystą Kraków 2-1 w zaległym spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym meczu, tym razem 10. kolejki, Radomiak Radom przegrał z Motorem Lublin 2-3. Liderem tabeli Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze. W TOK FM najwyższy czas na pogodę.
19: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
18: Przelotny deszcz popada miejscami we wschodniej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku i 13 na Mazowszu i Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Z nami jest Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry, witaj.
16: Dzień dobry.
1: I za chwilkę dosłownie będzie Grzegorz Osiecki z portalu Mani.pl. Zaczniemy od fragmentu wywiadu ze Zbigniewem Boguckim. Tam padły pewne zapowiedzi, myślę, że dające prognozę tego, co może się stać z niektórymi ustawami. Wydaje mi się, że te ustawy o zakazie sprzedaży nocnej alkoholu przepadną, ale to na razie zdanie ministra Boguckiego. W sprawie DSA może tutaj jakaś szansa na porozumienie, ale o tym może chwilkę później, jeśli wystarczy nam czasu. A ciebie teraz, Wojtku, zapytam, bo powiedziałeś przed wejściem na antenę, że zainteresował cię fragment dotyczący historii. Ta historia stosunków Polski, polskich polityków z Rosją na różnych etapach, no rozpala zawsze polityków, szczególnie prawicy. Czy Tusk zbijał piątkę z Putinem na molo w Sopocie, czy nie? Czy to był reset, mimo że to był 2010 rok? Okej, no było to spotkanie. Jak widać, bo było pytanie w sumie o Brauna, tak? A zeszliśmy na Donalda Tuska, bo tak minister Boguski przez chwilę spróbował przekierować rozmowę. Jak ty patrzysz na te historyczne zaszłości?
16: Ja chciałbym przypomnieć, bo tak słuchałem sobie pana Boguckiego i on kontynuuje tą prawicową legendę o tym, że Tusk zbijał piątkę z Putinem, a Angela Merkel oczywiście też, i nie jest to zapewne przypadek, tu mówię w cudzysłowie. Natomiast prawica i jej legendarni przywódcy Jarosław i Lech Kaczyński widzieli bardzo daleko, aż za horyzont, że jest zagrożenie i tak dalej. No to ja chcę przypomnieć z uporem maniaka, co mogą państwo, każdy z państwa znaleźć na stronach Kancelarii Prezydenta w części archiwalnej, że 9 maja 2010 roku prezydent Lech Kaczyński miał stać obok Władimira Władimirowicza Putina, prezydenta Rosji, na trybunie honorowej na Placu Czerwonym w Moskwie i miał oglądać defiladę żołnierzy polskich i rosyjskich. Rosyjskich być może między innymi tych, którzy rok wcześniej zaatakowali Gruzję, którą Lech Kaczyński osłaniał własnym ciałem dosłownie, i to chwała mu za to, jadąc do zaatakowanego kraju, ale nie przeszkadzało mu to planować wizytę parę miesięcy czy paręnaście miesięcy raptem później i stać obok dyktatora, stać obok agresora. I jak ja słyszę o tym, że prawica od początku rozpoznawała to zagrożenie rosyjskie, to mi się wywraca. I jeszcze przypomnę o tym, że po śmierci Lecha Kaczyńskiego, bo do jego udziału w tej defiladzie na Placu Czerwonym nie doszło tylko i wyłącznie z tego powodu, że no, nie mogło do niej dojść, bo zginął. Jarosław Kaczyński wystosował przesłanie do przyjaciół Moskali, które można znaleźć bez żadnego trybu, już mi się to skleja, rzeczywiście, bez żadnego problemu w internecie, i też warto tego posłuchać, jak to rzeczywiście prawica przewidywała to rosyjskie zagrożenie.
3: Chociaż
16: od zawsze.
3: Gwoli ścisłości i sprawiedliwości, w 2008 roku Lech Kaczyński przemawiał na placu w Tbilisi, ostrzegając, że po Gruzji mogą być inne kraje.
16: Właśnie, i dlatego to jest takie ciekawe.
3: Sprawa jest złożona w ogóle.
16: To jest takie ciekawe, że przemawiając w Tbilisi, i mówiąc o tym, w roku 2010 planował być obok tego faceta, stać i odbierać defiladę wojsk. No to o czym my mówimy?
3: A spotkanie Tuska z Putinem na Molo w Sopocie było w 2009. Grzegorz Osiecki, witaj. W części historycznej jesteśmy teraz.
4: Dobry.
3: Poranka to GFM trochę za sprawą ministra Boguckiego, który pytany przeze mnie, i trochę już możemy przejść w tym kierunku, o pakt senacki, bo pytany prezydent Rzeczpospolitej dzisiejszej, dzisiaj jest wywiad wydrukowany, o patronowaniu paktowi senackiemu i pytany o Grzegorza Brauna, mówi, odpowiada, uwaga, no ma zarzuty o prorosyjskość, ale Tusk też miał. I to tak się skleja. Brauna z Tuskiem, przynajmniej w oczach prezydenta.
4: No, ja rozumiem, że tego typu tłumaczenia zawsze będziemy słyszeć w kwestiach kłopotliwych. Tylko nawet jeżeli są jakieś oskarżenia prorosyjskość, Tusk prowadził politykę resetu, to nie ma wątpliwości. To musimy też brać poprawkę na to.
16: Tak jak wszyscy przywódcy wtedy.
4: No właśnie, Obama, tak. Ale przede wszystkim musimy brać poprawkę na to, że to były, mimo tego, że wcześniej była Gruzja, to jednak to były zupełnie jakby inne czasy. To było przed inwazją na Krym, przed inwazją na Donbas i próbą oderwania, czy nie próbą, no oderwaniem od Ukrainy części jej terytorium. Więc z tego, co właśnie temu kursowi resetowemu i w Polsce, ale w innych krajach też położyło kres po prostu, to zachowanie Rosji. Więc jakby no wszyscy są mądrzy po szkodzie. Najpóźniej się zorientowali chyba Niemcy, którzy opierali swoją politykę energetyczną przez długie lata na gazie z Niemiec. I on miał być takim elementem, na gazie z Rosji, i on miał być elementem napędowym Energiewende i przemiany takiej energii od węglowodorów do końcowo zielonej, która miała dać Europie konkurencyjność i tak dalej, i tak dalej. Więc ja po prostu wziąłbym to w nawias jako taką typową polityczną polemikę. Nie będę cytował starego dowcipu, że u was nie ma chleba, wybijecie wiadomo kogo. Więc to jest trochę na tej zasadzie. Natomiast no, prawda jest taka, że z punktu widzenia Karola Nawrockiego i szerzej prawicy, no to jest taki wybór, czy chce wygrać Senat, czy nie. Jeżeli chce wygrać, to musi się przeprosić z Braunem. I to jest taki dylemat, który no, dlatego słyszymy szefa kancelarii prezydenta, który mówi w ten sposób, bo to jest dla niego kłopotliwe. Widać, że jest kłopotliwe, ale z drugiej strony, jak słyszymy od osób z innych ugrupowań, które uczestniczą w tych rozmowach, to słyszymy, że Grzegorz Braun w tej sprawie zachowuje się bardzo racjonalnie i że ci ludzie, których on zgłasza ewentualnie do kandydowania z list senackich, no to nie będą tacy ludzie, którzy będą robili zasięgi w necie, tak? Będą, że to są niekontrowersyjni jacyś samorządowcy, no to nie będzie jaszczur ewentualnie tego typu postacie.
3: A mówiłeś o tym, że prezydent może mieć w planie wygranie Senatu, bo chociażby wtedy może realizować swoje pomysły na referenda, teraz, kolokwialnie mówiąc, uwalane przez większość senacką z różnych przyczyn. No właśnie też ja rozmawiałem kilkanaście dni temu z Łukaszem Kmitą z Rozwoju Plus o pakcie senackim. On mówi, pakt senacki z ludźmi Brauna, ale już z Braunem nie, bo on w sumie do Senatu nie będzie kandydować. Takie usprawiedliwienie też można usłyszeć.
4: Taka prawda.
3: Jeszcze Wojciech Szalonk o pakcie na koniec, króciutko. Czy prawicy to wyjdzie?
16: Jest duża szansa, że wyjdzie, bo rzeczywiście te odżegnywanie się od Brauna jest coraz słabsze i coraz bardziej ograniczone, że ewentualnie Braun B, ale jego ludzie tak. No, trofeum, które jest, które tam czeka gdzieś na horyzoncie.
3: Tak się
16: jest,
3: świeci.
16: Tak, oczywiście. I ja myślę, że ono świeci się aż tak, że nie wiem.
3: Że oślepia.
16: Że z diabłem nawet, więc co tam z Braunem?
4: Znaczy wiecie, tam jest jeszcze, jeżeli mogę krótko, tam jest ciekawa sytuacja, bo chodzi o takie wewnętrzne napięcia, no bo przecież tak naprawdę duża część wyborców Brauna to są wyborcy PiSu. Co więcej, Braun ma najlepsze branie, czy tam w Polsce Wschodniej. I tutaj będzie bardzo duża rywalizacja o to, w których okręgach jakby będzie wystawił
3: swój krok wstecz, tak?
4: Nie wystawić kto ma tutaj
3: senatora
4: ustąpić,
3: z PiSu,
4: tak?
3: Z klubu PiS już, który może jest tam po prostu zaprzyjaźniony z okręgiem od lat, a teraz by miał
4: tak będzie, więc
16: ale
4: tutaj
16: że okazja odbić część tych wyborców będzie, to też bez dwóch zdań.
3: I wracamy do dyskusji po informacjach, które już za chwilę o 8.40.
2: Autopromocja. Z dala od okien, najlepiej za dwiema solidnymi ścianami. W razie zagrożenia z powietrza takie miejsce może zapewnić nam większe bezpieczeństwo. W planie działania garść praktycznych wskazówek wprost z rządowych instrukcji. Do tego nowa aplikacja ostrzegawcza testowana na razie przez Straż Pożarną i nieoficjalny strażnik, który już działa. Sprawdzimy również jak i kiedy zostaną oznakowane miejsca schronienia. O tym w planie działania już dziś. 13.40 Szymon Kępka. Serdecznie Państwa zapraszam.
5: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
25: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
26: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
27: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
28: Masz tyle sukienek.
27: No, ale wszystkie za duże.
28: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
27: Nie, biorę Hepa Slimin.
28: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
27: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
28: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
27: To co, zakupy?
28: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
27: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
28: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
29: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
30: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
31: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
29: Mhm, dokładkę rabatu. Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
32: Panie Pascalu,
33: tak?
32: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
33: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
32: A to pędzę, lecę, pa!
34: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Codziennie.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Za dyplomację odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc rozumiem, że szef tego ministerstwa jest właściwy do rozmów o ambasadorach. Tak wiceszefowa sejmowych Komisji Obrony i do spraw Pegasusa Joanna Kluzik-Rostkowska komentuje wywiad prezydenta dla Rzeczpospolitej. Karol Nawrocki oznajmi w nim, że jest gotowy wrócić do rozmów o nominacjach ambasadorskich, ale nie z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim, a jedynie z premierem. Posłanka Koalicji Obywatelskiej odniosła się w poranku TOK FM także do zawartych w tekście słów prezydenta o tym, że zna granice swojej władzy.
7: Jak prezydent Nawrocki zaczynał być prezydentem, to tak się zachowywał, jakby nie pamiętał, gdzie są granice, tylko tak po prostu testował. Czy tu mi będzie wolno wyjść dalej, czy tam mi pozwolą, a tu sobie wezwę szefów służb z pominięciem premiera, a to coś tam zrobię. Więc jeśli zdanie znam granice swojej władzy byłoby prawdziwe, to ja bym się cieszyła, ale zobaczymy, czy zna. Blokującym w sprawie nominacji jest prezydent. Kropka.
18: Spór o nominacje ambasadorskie ciągnie się od marca 2024 roku. To wtedy minister Sikorski zdecydował o zakończeniu misji przez 50 dyplomatów oraz o tym, że kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo jego resortu zostanie wycofanych. Prezydent Andrzej Duda mówił wtedy, że nie można odwołać ani powołać ambasadora bez jego podpisu. Ten pad trwa do dziś. A prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się przede wszystkim nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie, Bogdana Klicha, oraz Ryszarda Sznepfa, chargé d'affaires we Włoszech. Senackie komisje rozpoczęły pracę nad ustawą pozwalającą na blokowanie w internecie treści niezgodnych z prawem, m.in. związanych z przestępstwami czy mową nienawiści. Ustawa jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W czwartek podczas rządowej narady w związku z ostatnimi atakami w szkołach Donald Tusk apelował o wprowadzenie przepisów, które zezwolą na natychmiastowe blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie, co pozwoli chronić dzieci, uczniów oraz nauczycieli. Amerykański aktor R.J. Mitte, znany z roli syna Waltera White'a w serialu Breaking Bad, zmarł w wieku 34 lat. Policja wyklucza na razie podejrzenie udziału osób trzecich, ale nadal bada okoliczności śmierci. Aktor od 15 roku życia grał Waltera White'a Juniora w serialu Breaking Bad, opowiadającym o nauczycielu chemii, który na wieść, że jest nieuleczalnie chory, zaczyna produkować i sprzedawać narkotyki. Podobnie jak grana przez niego postać, Mitte miał mózgowe porażenie dziecięce. Przelotnego deszczu spodziewajmy się miejscami we wschodniej połowie kraju. W pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami. 11 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Łodzi, Lublinie i Kielcach, 12 w Warszawie i Krakowie, 13 w Poznaniu i Gdańsku, 14 we Wrocławiu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Z nami nadal są Wojciech Szeląg, TVP Info i Grzegorz Osiecki, Mani.pl. Chciałbym zapytać teraz o decyzję prezydenta, jaka ona może być w sprawie ustawy o usługach cyfrowych, tej, która ma blokować, pomóc służbom blokować, a dokładnie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej albo Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także w niektórych przypadkach sądom nielegalne treści w internecie. Czy w tej sprawie może zadziałać swego rodzaju podobna presja jak w sprawie ustawy o koncernach paliwowych i ich nadmiarowych zyskach? Czy rząd może iść w taką też narrację polityczną?
16: To nie zadziała presja, to zadziała kalkulacja polityczna prezydenta Nawrockiego, bo wydaje się, że ja mam taką teorię, że obie strony trochę się trochę wpadły w pewne takie wygodne dla siebie kolejne, to znaczy rząd coraz częściej przeprowadza przez parlament przepisy, co do których jest duże prawdopodobieństwo, że zostaną zawetowane i rząd właśnie mówi, że no proszę, robimy wszystko, a tutaj zły prezydent to wetuje, co bardzo często jest zresztą prawdą. Te weta w najważniejszych sprawach są dosyć częste. I to jakoś tam jest pewnego rodzaju usprawiedliwieniem dla rządu na końcówce kadencji. No proszę bardzo, dowozimy, tylko na końcu nas blokują, ale jednak dowozimy. A z drugiej strony jest Karol Nawrocki, który też chyba złapał już taki sposób reagowania, jak właśnie w sprawie tej ustawy o koncernach paliwowych, że on ją w orędziu skrytykuje, on napluje na rząd i powie, jaki to jest zły i niedobry, po czym powie, że z obrzydzeniem ją podpisuje, bo takie jest oczekiwanie chyba opinii publicznej i on to przecież wie, bo czytają sondaże i tak dalej. Ewentualnie ją skieruje do Trybunału, a właściwie nawet na pewno ją skieruje do Trybunału.
3: W trybie następczym, tak?
16: Po pierwsze, żeby pokazać, że ten Trybunał ma jakieś znaczenie, chociaż tak naprawdę wciąż nie ma, a po drugie dlatego, żeby jeszcze uzasadnić to swoje obrzydzenie, kiedy składa podpis.
3: Czyli szykuje się kolejne orędzie, ale to byłby dobry prognostyk, bo w tym orędziu, tak jak przy nadmiarowych zyskach, była długa litania, tak jak Wojtek wspomniał, grzechów i zarzutów wobec rządu, a potem gdzieś tam przemycona decyzja o podpisie.
0: Ja nie wykluczam, faktycznie nie wykluczam podpisu, dlatego że już jak była ta pierwsza ustawa styczniowa, no to tam były negocjowane, były podrzucane różne pomysły i wydawało się, że no to nie jest takie weto, nie jest stuprocentowo pewne. Teraz no, jest ta jeszcze presja, bo premier oczywiście tutaj przedstawił to w takim kontekście politycznym po atakach w szkołach, aczkolwiek ta ustawa w ogóle nie ma żadnego związku z tym. Ona w czerwcu wpłynęła do Sejmu, w styczniu, bo jeszcze wcześniej, jak widzimy, policja jest w stanie reagować też w innych przypadkach, chociaż pewnie w niektórych byłaby bardziej skuteczna. Dzisiaj ustawa idzie do Senatu, ona tam jeszcze będzie szlifowana, bo nawet pisaliśmy o tym, że ma być skrócone vacatio legis. Ono w tej chwili wynosi pół roku do trzech miesięcy. Mają być dodane kolejne kategorie przestępstw związane z przemocą, usiłowanie zabójstwa, nakłanianie do samobójstwa. Takie, które mogą być podstawą do tego, żeby tą blokadę strony internetowej uruchamiać natychmiast przy decyzji UKE. Ale tak na końcu, no to po prostu będzie zależało od takiego bieżącego pojedynku prezydent-rząd, od tego, o czym mówił Wojtek, że byliśmy świadkami tego, że na początku kadencji prezydent Nawrocki uważał, że weta pokazują, że rząd nie ma sprawczości.
3: Mm-hmm. No, ale to może być odwrotnie.
0: Na dłuższą metę to też pokazuje, że też prezydent no, potrafi tylko wetować. No, dochodzimy teraz do takiego naturalnego stanu kompetencji w Konstytucji, tak, że prezydent ma dużo uprawnień negatywnych, a w zasadzie żadnych pozytywnych. No bo co z tego, że wysłał tam chyba 20 ustaw do Sejmu ponad, skoro nie ma większości, żeby którejkolwiek z tych ustaw przyforsować. Klimat polityczny robi się już w tej chwili kampanijny i rozumiem, że wszystkie pomysły, takie jak Szymon Hołownia ostatnio mówił, no może z prezydentem coś tam konsultować, raczej będą na bocznym torze, na bocznicy, a nie wejdą do politycznego mainstreamu. Więc myślę, że to postępowanie będzie taką wypadkową, natomiast no, ten kontekst na pewno jest dla prezydenta niezręczny mimo wszystko.
3: Czyli wnioskuję z twoich słów, nie wiem czy Wojtku się z tym zgodzisz, że w tej takiej strategii prezydenta na blokowanie rządu, na wywrócenie tego rządu, no bo to jest ten najgorszy rząd w historii trzeciej RP, no ona dochodzi do ściany, będzie swego rodzaju może jakieś przeciążenie, może...
16: Tak, to znaczy mi się wydaje, że rząd spojrzał na tą strategię w ten sposób, że sam jest w stanie coś na tym ugrać, bo jest to bardzo dobre alibi w bardzo wielu kwestiach. To, o czym rozmawiałeś rano z Anną Marią Żukowską przecież o ustawie aborcyjnej. Tam przecież wszyscy wiedzą, czym to się skończy w momencie, kiedy ustawa trafi na biurko prezydenta. Natomiast to ma być takie sprawdzam dla sprawczości koalicji, dla realizowania jej zapowiedzi i obietnic. Ale w gruncie rzeczy nikt nie ma nadziei na to, że przecież ta ustawa stanie się prawem. Więc ja wracam do tej myśli właśnie takich dwóch strategii. Znaczy rząd sprytnie przejął logikę Nawrockiego. Nawrocki mówi, będę wszystko czy w tych najważniejszych kwestiach blokował, żeby pokazać, że tak naprawdę ja tu rządzę, a nie rząd. Rząd niczego nie dowozi, a rząd dobrze, no to w takim razie my dowozimy, a nasi wyborcy zrozumieją, że byłoby fajnie, gdyby... Tak jest, że to jest jedyna przeszkoda.
0: Na dłuższą metę to jest mimo wszystko rujnujące w tym sensie.
3: Dla państwa, że tak powiem górnolotnie.
0: Tak, górnolotnie, dlatego że wszystko byłoby ok, gdyby nie sytuacja finansów publicznych, która jest gardłowa. To znaczy mamy kolejny rok deficyt, który jest w okolicach 7%. Koalicja od początku kadencji nie robiła w zasadzie żadnych ruchów, żeby ten deficyt zmniejszyć, no bo przejęła władzę, bo liczyła, że będzie Rafał Trzaskowski i wtedy się posprząta w tych finansach
16: publicznych.
0: To
16: też ma alibi zagrożenie zewnętrzne i zbrojenia.
0: No, plus do tego dochodzą zbrojenia. No tak, tylko że zbrojenia wzrosły pewnie o punkt procentowy, a deficyt cały czas trzyma się na poziomie 7%. Ale też, żebyśmy mieli jakby kontekst. Koalicja odziedziczyła finanse publiczne z deficytem 5%. W tej chwili deficyt jest około 7%. Dołożyła te 2% do niego. I wszystko pokazuje, ostatnio mieliśmy strategię zarządzania długiem, że obojętne, kto będzie rządził po roku 2027, to na pewno nie będzie to rząd, który będzie luzował fiskalnie, bo po prostu będzie miał nóż na gardle i będzie musiał dokonać potężnych cięć, żeby się nie wjechać na konstytucyjną barierę długu.
3: Tak, o czym Rada Fiskalna przy premierze alarmuje. To na koniec jeszcze, bo zaczęliśmy od Grzegorza Brauna, a skończmy tak troszeczkę o Konfederacji po prostu, bo nie wiem, czy zauważyliście, że po prostu Konfederacja, mam wrażenie, i też ludzie, którzy byli w Konfederacji, ale teraz są gdzieś na obrzeżach, myślę tutaj o Ewie Zajączkowskiej Hernik, wpuszczają do debaty publicznej takie rzeczy, które jeszcze, myślę, niedawno by nas oburzały, a teraz oburzają, ale troszeczkę nie ma co z tym zrobić, bo może to nie podlega pod paragraf, ale no jest bardzo niesmaczne, to delikatnie mówiąc, no chociażby Mentzen o policjantkach, Berkowicz do dziennikarki TVP Justyny Dobrosz-Oracz. Ewa Zajączkowska-Hernik w wywiadzie dla Radia Z mówi, że opisując sytuację Ukrainy, że Zełański przedłuża wojnę. I te słowa tak przechodzą po prostu. No niektórzy tam się w internecie oburzą i tak dalej, ale to jest tak wsączane w debatę publiczną.
0: Jednak reakcje są dosyć energiczne na przynajmniej po niektóre te słowa, no bo te słowa Hernik Zajączkowskiej wywołały dosyć duży ferment na Twitterze.
3: Okay,
0: i różne
3: się nie przypatrzyłem aż tak.
0: Odezwania posła Berkowicza do Justyny Dobrosz-Oracz wywołała jakieś autentyczne reakcje w tym sensie, że są wnioski do... Oczywiście można powiedzieć, że Komisja Etyki Poselskiej to nie jest jakieś wielkie halo, tak? No ale są, no ale inna sprawa, że to były słowa, więc jak to można inaczej jeszcze
3: reagować. A też niewykluczony jest pozew, tak? Bo Justyna zapowiedziała, że
0: mam nadzieję. Wymieniłeś trzy przypadki, które gdzieś tam się jakoś bardzo rozeszły. No ten Mentzen też przestrzelił, tak? Z tymi policjantkami, z tym takim, no, był napiętnowany, więc ta dyskusja się toczy. Natomiast na pewno na dłuższą metę to niebezpieczne są wszystkie takie wątki, wątki, które mogą być podrzucane, tak jak mówiła Zajączkowska-Hernik, to znaczy o Rosji.
3: Które wejdą do debaty, tak?
0: Staną tak, Rosji.
3: Pełnoprawne.
0: Bo to jest narracja Braunowa tak naprawdę, tak? To, co ona powiedziała. I to jest problem. Aczkolwiek no tutaj po prawej stronie, zdecydowana część prawej strony jest po drugiej stronie
3: mocy
0: w tej sprawie, tak.
3: Zajączkowska-Hernik dodała, że właśnie też przedłuża wojnę po to, żeby nie poddać się osądowi wyborców, żeby uniknąć odpowiedzialności politycznej, nie wiem, w domyśle czy jakiejś innej, tak, jakieś tutaj supozycje.
16: Ja nie jestem takim optymistą jak Grzegorz, to znaczy
0: owszem... Ja nie jestem optymistą, to żeby nie było.
16: A to przepraszam za ten epitet. To prawda, że są reakcje i w sprawie Justyny, mojej redakcyjnej koleżanki, i w sprawach wymienionych, no ale na przykład na Twitterze, czyli jakaś tam garstka zapaleńców, bo jednak realna grupa użytkowników Twittera wcale nie jest tak duża, jak się wydaje. Natomiast gdzieś do tych wszystkich wyborców, przesącza się taki jad właśnie, że pewne rzeczy można powiedzieć, że pewne poglądy można sformułować. No proszę bardzo, nawet sami politycy mówią, że ten Zełański już bez rozróżnienia, którzy politycy, prawda? W mediach się mówi, przecież są te kategorie. W telewizji słyszałem, w gazecie napisali, w radio powiedzieli, czy politycy przecież coś tam... I to się, te trujące poglądy gdzieś się odrywają od konkretnych osób i zaczynają funkcjonować takim swoim własnym życiem. No i to jest właśnie cena, którą płacimy za wciągnięcie do mainstreamu partii, które no, powinny być gdzieś na marginesie.
3: Ale
16: na
3: co przykład tu dużo mówić, niestety pesymistycznie zabrzmie na koniec. No, Donald Trump sam troszeczkę sączy taką narrację, mówiąc, że Zełenski powinien poddać się osądowi wyborców i zorganizować wybory. No, a Zełenski mówi, okej, to 60-dniowy przynajmniej rozejm. No ale wiadomo, jak to z tym rozejmem. Musimy niestety kończyć, ale jeżeli chcecie jeszcze jedno zdanie na temat Trumpa.
16: Na milczenie. Temat Trumpa, zasłona milczenia. Ja bardzo dziękuję. Rezygnuję.
3: Spuszczamy zasłonę milczenia. Grzegorz Osiecki, Mani.pl, Wojciech Szeląg, TVP Info. Bardzo wam dziękuję za wizytę w poranku TOK FM. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. O 9:00 punktualnie informacje TOK FM, a po nich Owczarek i Cezary Łasiczka. Czarku, co u ciebie dzisiaj?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. 3 uderzenia w 4 dni, ponad 80 usług offline. Taksówki stojące od Moskwy po Belgrad. A to wszystko dlatego, że ukraińskie drony trafiły w serwerownię Yandexa, a internet natychmiast znalazł wykres, z którego wyczytał, że zamilkły rosyjskie boty. Czy to faktycznie dowód na tak zwaną teorię martwego internetu? O tym porozmawiamy. A może to przykład tego, jak łatwo uwierzyć dowolnie wygenerowanemu wykresowi. Po informacjach w programie Owczarek wgryziemy się w temat.
3: Bardzo polecamy program Owczarek i w ogóle wszystkie programy Radia TOK FM przez cały dzień. A za wtorkowy poranek dziękuję Maciej Kluczka. Życzę dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję.
4: Reklama.
8: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
14: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
15: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
19: Bo w Media Expert dalej masz.
20: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
21: Tak, a co?
20: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
21: Już robię drugą.
20: Na komputer.
21: Już biorę pożyczkę.
20: Na co?
21: Na komputer. Moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
35: Aliorbank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Prezydent jest gotowy rozmawiać o nominacjach ambasadorskich, ale nie z szefem MSZ-u, tylko z premierem Donaldem Tuskiem. Dwaj obywatele Turcji zostali zatrzymani w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Po zeszłotygodniowych wydarzeniach 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Jaki jest sens rozmawiania z pośrednikiem, jeśli można z premierem? W ten sposób szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odniósł się w poranku TOK FM do wypowiedzi Karola Nawrockiego w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Prezydent zadeklarował, że jest gotowy wrócić do rozmów o nominacjach dla ambasadorów, ale nie z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim, a jedynie z szefem rządu.
23: Czytam tę wypowiedź pana prezydenta, że musi rozmawiać z panem premierem na temat nominacji ambasadorskich, po prostu z biegu rozmów z panem ministrem Sikorskim. Było porozumienie, było uzgodnienie. Ci ambasadorowie byliby pewnie już dzisiaj, ale nie zgodził się na to Donald Tusk. Więc jaki sens jest rozmawiać z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, skoro on nie ma tak naprawdę na koniec nic do powiedzenia w tej sprawie?
18: Spór o nominacje ambasadorskie ciągnie się od marca 2024 roku. To wtedy minister Sikorski zdecydował o zakończeniu misji przez 50 dyplomatów oraz o tym, że kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo jego resortu zostanie wycofanych. Prezydent Andrzej Duda mówił wtedy, że nie można odwołać ani powołać ambasadora bez jego podpisu, a stanowisko Dudy w dużej mierze podtrzymuje jego następca, Karol Nawrocki. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
24: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
18: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Senat kontynuuje pracę nad projektem ustawy o usługach cyfrowych. To po tym, jak w trybie pilnym przyjął je pod koniec zeszłego tygodnia Sejm. Chodzi o przepisy, które ułatwią usuwanie z sieci niebezpiecznych treści. Eksperci nie mają wątpliwości, że to konieczne rozwiązanie, bo młodzi ludzie są najbardziej podatni na dezinformację i manipulacje w sieci. Jak mówił ekspert Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka Konrad Ciesiołkiewicz, konsensus międzynarodowy jest taki, że od 60 do ponad 80% młodych ludzi regularnie ma kontakt z dezinformacją i teoriami spiskowymi, a im więcej spędzają czasu na platformach internetowych, tym większa na takie treści podatność.
25: Wbrew temu, co myśleliśmy przez wiele, wiele lat, jaki stereotyp był, to nie seniorki i seniorzy są grupami właśnie najbardziej podatnymi, o których dzisiaj mówimy. To właśnie dzieci i młodzież i to wiemy.
18: Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka w przyszłym tygodniu przedstawi szczegółowe dane na ten temat, zebrane na reprezentatywnej grupie młodych ludzi pomiędzy 16 a 25 rokiem życia. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Zapowiedział to po zeszłotygodniowych wydarzeniach w mazowieckich szkołach premier Donald Tusk. W Lublinie w części szkół pojawili się także strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami. Anna Gmiterek-Zabłocka.
26: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
27: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę. Czy na przykład szybko zebrać się w innym miejscu, jakimś bezpiecznym.
26: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji i gdy sieć zalały posty o rzekomym challenge'u, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze. Uważność na to, co robią inni.
28: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
26: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
18: co najmniej do soboty międzynarodowe lotnisko w Rijadzie pozostanie zamknięte. To efekt ostatnich ataków jemeńskiego ruchu Hutich. W weekend zginęło w nich 14 osób, a ponad 300 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
0: Ataki Hutich doprowadziły do jednych z najpoważniejszych zakłóceń w saudyjskim ruchu lotniczym od lat. Branża od jakiegoś czasu nie ma łatwo w związku z eskalacją konfliktów na Bliskim Wschodzie. Ale ostatnie zaognienie może się odbić na całym świecie, bo po atakach Hutich na lotniska gwałtownie wzrosły ceny ropy. Może być gorzej. Prezydent Donald Trump rozważa, czy nie pomóc Rijadowi. Huti grożą. Jeśli USA przyłączą się do agresji przeciwko Jemenowi, nie będziemy się zastanawiać. Nasza reakcja będzie natychmiastowa i bolesna, a jej celem staną się Stany i ich interesy w regionie. Amerykańskie społeczeństwo krytykuje Trumpa za to, jak prowadzi wojnę z Iranem. Trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent USA przed listopadowymi wyborami otworzył na Bliskim Wschodzie kolejny front. Tomasz Rychowski, TOK FM.
18: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
18: 11 stopni pokażą dziś termometry w Łodzi, Lublinie i Kielcach, 12 w Warszawie i Krakowie, 13 w Poznaniu i Gdańsku, 14 we Wrocławiu. Dziś najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie miejscami słabe opady deszczu.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: było zamówić taksówek na aplikację, ale to nie tylko w Moskwie, ale chociażby w Belgradzie. I nagle pojawiły się głosy, ach, jak cudownie, spadł też ruch botów rosyjskich. Rosyjskie boty zamilkły. Proszę bardzo, spójrzmy tutaj na wykres. Jeszcze inni mówią, no tak, to dowód na to, że teoria, tak zwana teoria martwego internetu jest prawdziwa. To dokładnie nam to pokazało. Czy tak jest? O tym rozmawiamy, ale też warto wyjaśnić, co to jest teoria martwego internetu.
1: To tak. Zacznijmy od tego, że jest to dezinformacja na temat dezinformacji. Teoria martwego internetu właściwie zbliża się do tego. To znaczy teoria martwego internetu mówi o tym, że będziemy za chwilę mieli internet, który będą tworzyły maszyny dla maszyn. Czyli będziemy mieli zautomatyzowany ruch po jednej stronie, który będzie tworzony po to, żeby inne boty liczyły wejścia na stronę tych poprzednich botów.
0: Czyli ludzie już w ogóle nie uczestniczą w komentowaniu, w tworzeniu treści?
1: Może tak, to znaczy docelowo, gdybyśmy mieli powiedzieć, że to będzie ta ekstremalna forma martwego internetu, to tych ludzi będzie tam znikomy procent. Tak jeszcze nie jest w wielu przypadkach. Dlaczego dezinformacja o dezinformacji? Bo myślę, że to byłaby cudowny scenariusz, gdyby wystarczyło wyłączyć parę serwerów i zniknęłaby nam cała dezinformacja w internecie. Tak niestety nie jest. To, co wiem, to, co pan redaktor powiedział, czyli że pewne usługi przestały działać, co jest oczywiste, jak przestały działać serwery. No i wiemy, że ruch automatyczny uległ zmniejszeniu, ale my nie wiemy, czy to jest ruch związany z dezinformacją. Wiemy, że to jest ruch taki wychodzący, czyli tak naprawdę mogą być to też boty indeksujące, monitorujące strony. To niekoniecznie musi być dezinformacja. I tego, ile jest, że tak powiem, tej dezinformacji w tym ruchu, tego też nie wiemy.
0: Ale dowiedzieliśmy się też kilku interesujących rzeczy. Ja wspomniałem o tych taksówkach, które stanęły w Belgradzie, Mińsku, Erwaniu. Część ludzi nie mogła zapłacić za zakupy. I to jest chyba trochę dowód na to, że uzależnienie wielu usług od jednego dostawcy może mieć takie skutki.
1: Zakładam, że nie mieli wyboru, albo wcześniej o tym nie pomyśleli.
0: Tu nie mieli wyboru, ale czasami jest wybór, a jednak...
1: Tak, tak. I to jest, myślę, dobra lekcja dla wszystkich, którzy stawiają właśnie taką infrastrukturę opartą o serwery w jednym, dwóch miejscach, albo mają coś, co nazywają szumnie kopiami zapasowymi lub backupem, a są to zasoby, do których jest dostęp z tego samego miejsca, tak? To wtedy nie jest żadna kopia zapasowa, bo jeżeli ja mam dostęp do systemu i ktoś do tego mojego systemu się dostanie, no i ja mam, i jakby stamtąd można się dostać do tej kopii zapasowej, to nie jest wtedy żadna kopia zapasowa, to jest po prostu długa kopia tych samych dokumentów, ale może być zniszczona tym samym atakiem. I myślę, że powinniśmy zacząć o tym w ten sposób myśleć, czyli że ataki fizyczne mogą nam wyłączyć usługi cyfrowe, od których jesteśmy coraz bardziej zależni.
0: Powrócę jeszcze do tego wątku botów, że oto część botów zniknęła z internetu. Nawet jeżeli byśmy się chcieli zgodzić z takim twierdzeniem, to należałoby doprecyzować i powiedzieć i zapytać, cóż rozumiemy pod słowem bot? Czy wyszukiwarka indeksująca strony na przykład to jest bot? Czy skrypt, który monitoruje sklep, to jest bot? Czy asystent AI, który czyta stronę za nas, to jest bot?
1: No najprostsza definicja bota to jest robot bez rąk, tak? Czyli taka maszyna, która może coś robić i może robić to, o czym pan redaktor właśnie powiedział, za człowieka w sposób zautomatyzowany, no i robić to pewnie z dużo większą efektywnością. Czyli człowiek przejrzy 15 stron, bot przejrzy w tym czasie 150 albo 1500 stron i je zaindeksuje. Nie męczy się, pracuje 24 na dobę. Także tak, to wszystko mogą być boty. Warto zwrócić na to uwagę, że oczywiście, że boty mogą wpisywać różne treści w internet, natomiast za tym jeszcze wciąż stoi stety lub niestety ludzka inteligencja, więc to też nie jest tak, że atakami na serwery wyłączymy całą dezinformację w internecie.
0: Czyli mówiąc boty, czasem w głowie mamy takie farmy troli, które są które powstają po to, żeby no właśnie na przykład tworzyć treści szkodliwe, fałszywe.
1: No tak, ale to są też te właśnie maszyny, które

0: będą liczyły, ile mam odwiedzin na stronie, gdzie na stronie najczęściej ludzie klikają, jak i skąd przychodzi ruch, czy nasza strona się zawsze dobrze wyświetla, czy w ogóle strony w danym obszarze się dobrze wyświetlają i tak dalej.
1: Czyli nasza taka w części przynajmniej społeczeństwa potrzeba potężnego zwycięstwa z dezinformacją trochę tu została zaspokojona, bo mówimy o to właśnie część tych złych troli internetowych i botów została wyłączona, ale tak jak pani powiedziała na początku, to jest, ta lekcja jest sama w sobie lekcją dezinformacji, no bo złapaliśmy się jakiegoś wykresu bez skali, bez punktu odniesienia, do tego emocjonalny komentarz i tysiące udostępnień.
0: No, trochę tak działamy,
1: idealny scenariusz dezinformacyjny.
0: Że łatwo nam uwierzyć, że jeżeli zdarzenie B by wystąpiło po zdarzeniu A, to A wywołało B. Tak nie jest i życie nam wiele razy pokazuje, że tak nie jest, że to, co było pierwsze, niekoniecznie wywołało to, co jest drugie. To, że spadły nagle jakieś tam poparcia dla, nie wiem, niemieckiej partii AfD, czy gdzieś tam ruch na jakichś innych stronach, oczywiście może być też spowodowane tym, że był weekend bardzo ładny i ludzie wyjechali, albo w związku z tym nie ma sensu podbijać też pewnych stron i wszyscy o tym wiedzą, bo po prostu mniej ludzkich oczu będzie na to patrzyła. To nie chodzi o to, że ludzie tam nie klikają i nie lajkują i nic nie piszą, tylko po prostu nawet nie ma sensu ich tym treści gdzieś wysoko umieszczać, bo żaden człowiek tego nie zauważy. No i tu wracamy jednak do nie do końca martwego internetu, czyli że wciąż jest tak, że tych maszyn jest coraz więcej, mają coraz większy wpływ na to, co widzimy i co staje się trendem w internecie, ale wciąż jest to tworzone pod ludzkiego odbiorcę, wciąż w jakiejś
1: tak.
0: części.
1: I znowu, warto się przyglądać pewnym rzeczom, bo pomimo tego, że jakoś brzmią na pierwszy słuch ucha, to jeżeli się w nie wgryziemy, to być może zobaczymy dużo więcej. Przykładowo, niedawno raport firmy Imperva pokazał, że ruch automatyczny w 2024 roku po raz pierwszy od dekady przewyższył ludzki, czyli 50%. Mhm. Z tego ruchu automatycznego złośliwe boty to 37%, a dobre 14%. No i ktoś mógłby powiedzieć, o, mamy dowód na to, że właśnie internet już jest martwy. No ale pierwsze pytanie może być takie, a czym, skąd te dane? Cóż to, czym się ta firma zajmuje? No ta firma sprzedaje ochronę przed botami. No więc można się zastanowić, na ile można ufać, albo czy nie powinniśmy zajrzeć głębiej. Powiedziałem, że ruch internetowy automatyczny. No i znowu, ruch internetowy automatyczny to niekoniecznie jest tworzenie treści, czy...
0: Nie, to jest też cały monitoring internetu.
1: No właśnie, więc ruch
0: i tego raczej ludzie robić nie będą i nigdy właściwie, to nigdy nawet u zadania internetu nie miała być robota dla ludzi.
1: Także... Pani doktor zaleca ostrożność w takim zbytnim optymizmie, który bierze się z...
0: Dobrze by było, żeby na tak trudny problem, jakim jest dezinformacja, było tak proste rozwiązanie, jak wyciągnijmy wtyczkę z dwóch serwerów w Rosji. Na pewno dobre jest to w tej sytuacji, że coraz więcej ludzi sobie uświadamia, że te niektóre teorie nie biorą się z zafascynowania ludzi tematami, tylko mogą być wykreowane i mogą być też wykreowane w Rosji. To jest jedyne, co ja dobrego widzę w tej historii.
1: To do tej historii powrócimy po informacjach. Tok FM, te już za kilka minut o godzinie 9:20. Gościem jest pani doktor Karolina Małagocka, ekspertka w dziedzinie prywatności w sieci i cyberbezpieczeństwa. Akademia Leona Koźmińskiego. Wracamy po informacjach, a te o 9:20.
2: Autopromocja.
3: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00 Dominika Wielowiejska.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
8: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 9:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii, a jeden z nich zatonął, poinformował premier Rumen Radev. Z zatopionej jednostki uratowano jedną osobę. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Do zdarzenia doszło około 24 kilometrów od wybrzeży Bułgarii. Ciała trzech osób odnaleziono po rosyjskim ataku dronowym pod gruzami częściowo zniszczonego budynku mieszkalnego w Charkowie. W wyniku ataków wojsk rosyjskich rannych zostało 11 osób. Wczoraj władze Ukrainy informowały o uderzeniu rosyjskiego drona w 25-piętrowy blok mieszkalny w Kijowie. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych. Tymczasem Wołodymyr Załański zapewnia, że dalsze ataki Moskwy na ukraińskie elektrownie spotkają się z odwetem.
17: Jeśli Rosja chce, żebyśmy zaprzestali długodystansowych ataków na jej rafinerie i eksporty ropy, to musi przestać atakować nasze elektrownie i infrastrukturę krytyczną i przestać zabijać naszych ludzi. To po prostu fair.
16: Ukraiński prezydent mówił o tym podczas pierwszego dnia konferencji Warsaw Security Forum. Wśród panelistów są najważniejsi politycy, m.in. z krajów NATO oraz Unii Europejskiej. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memchas podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
18: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
16: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Przelotny deszcz popada miejscami we wschodniej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu. I jeszcze raport smogowy. Nie narzekamy dziś na smog o poranku. Nigdzie nie ma z tym problemu, bo nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Gościem dzisiejszego programu jest pani dr Karolina Małagocka, ekspertka w dziedzinie prywatności w sieci i cyberbezpieczeństwa. Akademia Leona Koźmińskiego. Rozmawiamy o atakach na serwery firmy Yandex, co coś spowodowało, ale być może nie do końca to, czym się spora część komentatorów w sieci zachwyca. Ale może na potrzeby jakiejś argumentacji powiedzmy, że faktycznie te złośliwe boty tam siedziały na tych serwerach i teraz zostały wyłączone i spadł ruch tych złych botów. Jak długo zajmuje przeniesienie złych lub dobrych czegokolwiek, co było w tej serwerowni, która została zaatakowana, na inne serwery?
19: Nie sądzę, żeby ktokolwiek dzisiaj tworzył infrastrukturę opartą o jeden lub dwa serwery i nie miał absolutnie żadnej możliwości rozpoczęcia czy kontynuowania operacji w momencie, w którym te serwery uległyby zniszczeniu. Więc zakładam, że to nie trwa w ogóle. To znaczy, nie wiem, czy możemy ten czas jakoś bardzo liczyć w minutach, godzinach. Te operacje powinny mieć zapewnioną ciągłość. To, że nie działały taksówki, to, że nie działały, nie były dostępne usługi, a pewnie można byłoby próbować interpretować też w kontekście tego, które usługi świadczone na tych serwerach były priorytetowe, a które były mniej priorytetowe, czyli które uruchomiono na innych serwerach jako pierwsze, a które dopiero później. Sam fakt, że dość szybko to wszystko znowu stanęło na nogi, pokazuje nam, że to nie wymagało długiego czasu operacji. To tam pracują naprawdę dobrzy specjaliści. Ja myślę, że no niestety dla nas wszystkich należałoby ich mocno doceniać.
0: No właśnie, a jak taka farma botów działa? No bo podejrzewam, że nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyczka. Czyli jak to funkcjonuje? Jak w praktyce działają takie farmy dezinformacyjne? Skąd biorą infrastrukturę i czy da się to w cudzysłowie lub bez zbombardować?
19: No właśnie, fajnie by było, żeby to były takie poukładane kostki, tak, na jakiejś jednej szafie, którą jak się odepnie od prądu, to one wszystkie naraz przestają działać. No nie do końca to tak działa, ponieważ te informacje są niejako podawane przez te programy dalej, tak, czyli to idzie w takim łańcuchu, a potem w sieci, co oznacza, że ta infrastruktura jest bardzo rozproszona. Też weźmy pod uwagę, że jeżeli pojawia się gdzieś w internecie informacja, nieważne już dezinformacja czy informacja, która nagle jest multiplikowana w bardzo wielu miejscach, to ona zaczyna żyć niejako własnym legalnym życiem, czyli zaczyna być postrzegana przez właśnie te indeksujące nasze maszyny jako coś, co ludzi interesuje, albo inaczej, jako coś, co jest interesujące, w związku z tym zaczyna być zaliczane do trendu i zaczyna być podawane też nie tylko już przez te same boty. W związku z powyższym to działa na trochę innej zasadzie niż tylko to, że tak jak my byśmy sobie to po ludzku wyobrażali, czyli że coś siedzi i naciska w kółku jeden przycisk. Nie, to jest troszkę bardziej złożona struktura. W związku z powyższym musielibyśmy sobie wyobrazić tak, że trzeba byłoby odciąć od prądu całą Rosję.
0: Bo tylko tam są te farmy?
19: Nie tylko tam są te farmy. Oczywiście, że
0: Azja
19: nie.
0: Azja Południowo-Wschodnia?
19: Dokładnie to chciałam powiedzieć i chyba jako doskonały przykład świadczyć może, nie wiem, no Korea, tak, która północna oczywiście, która świetnie sobie radzi w różnego rodzaju działalności przestępczej w internecie, no a sama na swoim terenie ma podpięte co 2600 punktów, tak oficjalnie, więc to pokazuje, że nie trzeba mieć ani na swoim terytorium, ani w jawny sposób punktów wejścia do internetu, żeby prowadzić tego typu operacje.
0: To co to oznacza dla tych, którzy oczekują, że serwisy, tak zwane serwisy społecznościowe powinny stanąć na wysokości zadania i wyeliminować fake newsy, dezinformacje, oszustwa, no bo przecież biorą odpowiedzialność za usługi, tak, uczciwość.
19: To znaczy, to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że szkoła, miejsca pracy powinny wyeliminować ludzi, którzy plotkują, mówią nie do końca, powtarzają nie do końca
0: albo
19: sprawdzone.
0: Albo planują ukraść papier do kserokopiarki.
19: Tak. Ludzie już tak mają, że nie zawsze pokrywa się to, co mówią, z prawdą. Oczywiście tu o skalę chodzi. No i teraz możemy powiedzieć, że jeżeli jesteśmy pewni, że dana informacja jest zmanipulowana przez AI, tak? Czyli mamy, nie wiem, zdjęcie, przekaz, coś, co faktycznie jesteśmy w stanie, a dzisiaj już technologicznie jesteśmy w stanie potwierdzić, że ten materiał był jakoś tam przerabiany przy użyciu AI, no to powinniśmy mieć jakieś filtry. Tylko ja jestem z jednej strony ostrożna, no bo wyobrażam sobie, że zaczęlibyśmy żyć w takim idealnym internetowym świecie wygładzonym tylko do tych treści, które są absolutnie mainstreamowe, tak? Rozumiem, że nie mielibyśmy tam, nie byłoby tam przestrzeni na żadną dyskusję, na prezentowanie żadnych innych poglądów. Natomiast na pewno możemy się zgodzić co do niektórych treści, które są złe. I tutaj nazwijmy po prostu sprawę po imieniu. Myślę, że ta cenzura zaczyna być nam potrzebna, bo tych treści niekorzystnych i mających niekorzystny wpływ, zwłaszcza na dzieci, jest po prostu za dużo. Skala jest ogromna. One zawsze były, tylko że teraz skala jest ogromna.
0: Czy jest z tego jakaś lekcja dla zwolenników powstania w Polsce superfabryk AI i super miejsc, gdzie właśnie będą skoncentrowane serwery.
19: Trochę zaczynam się czuć tak, jak żeśmy rozmawiali kiedyś o kryptowalutach, tak. A dzisiaj właściwie jak się mówi kryptowaluta, to się mówi złodziej. A to jest przecież nieprawda. To nie jest tak, że AI jest technologią. AI można wykorzystywać do bardzo dobrych rzeczy i do bardzo złych rzeczy. Więc po pierwsze, tak, niech powstają super centra rozwijające tą technologię w Polsce. Natomiast nie wiążmy tego tylko z jakąś złą
0: działalnością. Nie, bardziej zastanawiałem się nad bezpieczeństwem, no bo przecież super centra powstają gdzie? Powstaną w kopalni byłej? Raczej nie, raczej na powierzchni. No to teraz jak zabezpieczyć takie super centrum, żeby nie naleciały drony jakieś i nie wyłączyły tego supercentrum w minutę?
19: No, mamy dokładnie ten sam problem, który mamy z różnego rodzaju infrastrukturą, to znaczy jak zabezpieczyć miasto, jak zabezpieczyć elektrownie, żeby nie uległy zniszczeniu w przypadku agresji. Myślę, że to jest kwestia rozproszenia tej infrastruktury, czyli właśnie tworzenia supercentrów, ale takich, które nie będą pojedyncze na cały duży kraj. To jest może jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że niestety wiadomo, że nie zawsze możemy się zabezpieczyć. I jeżeli już mówimy o fizycznej agresji na infrastrukturę, która przekłada się na działanie świata cyfrowego, to chyba nikt nie wymyślił nic lepszego niż po prostu multiplikowanie tych centrów, bo że fizycznie można je zniszczyć, to już wiemy. I zresztą to jest ryzyko omawiane od zawsze, tak? No bo jeszcze kiedyś bardziej niż zniszczenia wojennego baliśmy się na przykład pożarów albo tego, że coś przestanie działać.
0: Czyli żeby zabezpieczyć supercentra przed atakami, multiplikujemy je, tym samym zużywając takie zasoby jak woda, tworząc sami sobie większe szkody, niż by wyrządził nam atak dronów. Smart.
19: Ja rozumiem, że można to tak ująć. Pewnie jakbyśmy zaczęli dyskutować, czy, nie wiem, ustawianie na granicy płotów działa dobrze dla przyrody, to też nie było.
0: Źle działa dla przyrody.
19: No właśnie. Także tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Zależy, czy chcemy, czy postawimy na kwestie absolutnie zwiększające bezpieczeństwo, czy na kwestie, które może obniżają bezpieczeństwo, ale są bardziej łagodne dla otoczenia.
0: No dobrze, ale co jest bardziej łagodne dla otoczenia?
19: No właśnie, niestety nie zużywanie tego większej ilości energii wody, ale narażanie się na to, że jeden atak może nam wyłączyć na przykład całą masę usług. Myślę, że na to dzisiaj nikt nie postawi, bo za blisko nas dzieją się złe rzeczy.
0: To są bardzo interesujące dylematy, no bo tak, z jednej strony wiemy, że korzystanie z usług jednego dostawcy niesie takie zagrożenia, o jakich rozmawialiśmy na początku. Z drugiej strony wiemy, że korzystanie z usług dostawcy nienarodowego też może mieć takie konsekwencje, że no, wyłączy.
19: A jak mamy dzisiaj ze sklepami? Jeżeli dzisiaj chciałby pan mieć polską aplikację, to żeby ludzie mogli ją sobie pobrać na telefony, to ta aplikacja musi przejść akceptację albo w sklepie
0: nie
19: Google,
0: polskiego, tak.
19: albo w sklepie Apple'owym. I to nie są proste procesy. To znaczy my dzisiaj mamy bardzo dużą zależność, patrząc na telefony, które leżą tu wszędzie naokoło, na przykład od systemu operacyjnego Google'owego. Gdzie, żeby było jeszcze bardziej trudno, decyzja o tym, czy dana aplikacja może się znaleźć na tak zwanej półce wirtualnej, czyli być dostępna dla szerokiej publiczności, podejmują często gęsto też mechanizmy sztucznej inteligencji.
0: Czyli tak, wszystkie jajka do jednego koszyczka nie, korzystanie z usługodawców zagranicznych no też raczej nie, korzystanie z polskich, okej, ale najlepiej, żeby tych miejsc było dużo, a jak będzie dużo miejsc, to nie będziemy mieli wody.
19: No, no tak, to nie
0: rysuje się różowo.
19: Nie rysuje się różowo, bo mamy naprawdę na dzisiaj dużo do zrobienia. To znaczy myślę, że skupiłabym się na tym, żeby Europa stawiała coraz bardziej odważne kroki w kierunku niezależności technologicznej. Dlatego, że właśnie nie chcąc podejmować tych trudnych decyzji, gdzie będziemy ustawiali centra danych i jak będziemy budowali infrastrukturę, dziś mamy sytuację, jaką mamy, czyli wiele naszych rozwiązań jest zależnych od dostawców zewnętrznych, tak to ładnie nazwijmy.
0: Czyli grozi nam jakaś globalna katastrofa, czy tak? Już jesteśmy...
19: Mój Boże, oby nie. Myślę, że nikomu na tym nie zależy. Dlatego, że też warto zwrócić uwagę, że
0: naprawdę?
19: To, że wyłączamy jakieś usługi, ludzie nie mogą z nich korzystać, to jest oczywiście fantastyczny scenariusz na apokalipsę i post-apo i pewnie każdy z nas trochę takich historii już słyszał albo widział. Natomiast na koniec to są też i ogromne pieniądze, które myślę, że nikt nie chciałby odmówić dzisiaj.
0: No ja na pewno nie będę odmawiał, żeby ktoś się do mnie zwrócił z wielkimi pieniędzmi. Ale na razie ofert... O, sprawdzę.
19: Nie ma?
0: Liczba ofert na dziś 0. Patrzę, tydzień liczba, podobnie, liczba, miesiąc też, rok też.
19: Liczba informacji o tym, że spadła nam dezinformacja, na pewno wzrośnie na naszych profilach, panie detektorze, tak będzie.
0: Tak jest, ale nic nie spadło. Tyle dezinformacji dzisiaj, ile było wczoraj i ile będzie jutro. No nie, jutro będzie... Jedna więcej. Bardzo dziękuję pani doktor Karolina Małagocka, ekspertka w dziedzinie prywatności w sieci i cyberbezpieczeństwa z Akademii Leona Koźmińskiego, była gościem. Dziękuję.
19: Dziękuję bardzo.
0: Informacje TOK FM o godzinie 9.40. Po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik.
20: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
20: Dziś będzie sporo o podatkach, no bo jak wiadomo, to jedna z dwóch pewnych rzeczy w życiu. Naszym gościem będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej, minister Marcin Łoboda, czyli, no możemy powiedzieć, główny urzędnik skarbowy kraju. A porozmawiamy o tym, czy małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą, które dokonały transkrypcji swojego aktu małżeństwa w Polsce, już w przyszłym roku na równych prawach przy okazji rozliczeń PIT-ów będą mogły rozliczyć się z małżonkiem. Zapytam, czy choć trochę wyschła rzeka chińskich tanich towarów, jakie do nas płyną, po 3 miesiącach obowiązywania tej dodatkowej unijnej opłaty od takich paczek, no i na jakie błędy w KSeF-ie urzędnicy jeszcze przez cały najbliższy rok przymkną oko.
0: To bardzo wszystko jest ciekawe, ale wiesz, że gdybyś mieszkał w Katarze albo w Monako, to by była tylko jedna pewna rzecz. I takich państw i terytoriów było w tym, czy wciąż jest, 18.
20: U nas są dwie.
0: U nas są dwie, tak. Program EKG i Wojciech Kowalik po informacjach, a te o 9.40.
21: Reklama.
22: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
1: już uciec. Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
2: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
21: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
23: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
24: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
23: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
25: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
27: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
28: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
29: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
30: A w dodatku można go podać również na noc.
29: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
28: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
31: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
32: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
33: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
34: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
35: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
36: Lidl. To się opłaca. Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Jest trzeci zatrzymany w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Według niemieckich mediów to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie dwóch obywateli Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinku zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali ponad 108 tysięcy placówek i zatrzymali 167 osób. W całej Polsce trwają działania policji mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Akcja ma związek z zeszłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowego, zainteresowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zdarzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich 2 latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Naukowcy podkreślają, że zjawisko to sztucznie zawyża koszty leczenia. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. W Lublinie trwa Tydzień Kultury dla Równości.
0: Przed nami jeszcze spotkania, dyskusje, warsztaty robienia zinów. Naprawdę bardzo, bardzo różnorodny program Kultury dla Równości, w którym mam wrażenie, że wiele osób po prostu znajdzie coś dla siebie, jakiś taki ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu.
16: Mówiła Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz. W programie tygodnia, który potrwa do 20 października, pojawią się tematy związane z prawami człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Przelotny deszcz popada miejscami we wschodniej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach od 11 na Lubelszczyźnie, przez 12 stopni na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
36: Reklama.
3: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
4: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
3: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
4: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
3: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
36: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
7: Dziewiąta 44, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu minister Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
7: O kolejny rok zdecydowali się państwo przedłużyć okres, w którym nie będzie kar dla przedsiębiorców za błędy w krajowym systemie e-faktur. Skąd taka decyzja?
8: To wychodziło z naszych analiz, ale też z głębokich konsultacji, które prowadziliśmy w czerwcu, głównie w czerwcu tego roku. I nasi przedsiębiorcy właśnie byli zainteresowani, żeby to nie karanie było przedłużone. Natomiast to nie dotyczy już aż tak wielkiej ilości osób, jeżeli chodzi o do 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, dlatego że szacowaliśmy, że będzie ich około 260 tysięcy, a z tyle co wiem, to na dzień dzisiejszy już 150 tysięcy tych podmiotów już zaczęło wystawiać się w KSeF-ie faktury, e-faktury.
7: Czyli 100 tysięcy od nowego roku jeszcze już w tym ostatnim etapie do KSeF-u dołączy.
8: Dokładnie o to chodzi. Natomiast to nie będzie tylko i wyłącznie brak karania, ale również też interaktywne działania administracji podatkowej, która będziemy oczywiście dzwonić do tych przedsiębiorców i ewentualnie będziemy czy pomagać, czy dopytywać się, jakie są przyczyny, dlaczego nadal nie są wystawiane faktury w KSeF-ie, tak aby łagodnie przejść suchą nogą przez KSeF.
7: A na jakie błędy urzędnicy skarbówki teraz przymykają oko i jeszcze w tym 27 będą przymykać?
8: Głównie chodzi o wystawianie samych faktur, bo odbiór faktur jest oczywisty ze względu na interes danego podatnika, bo podatnik chce mieć wiedzę na temat tego, jaki ma podatek naliczony i ile może sobie wrzucić w koszty. Natomiast samo wystawianie faktur No, to były różne przyczyny. Jedną z przyczyn to było niedostosowanie systemów informatycznych. Wiadomo, że informatycy też potrzebują czasu, aby dostosować systemy, ale z drugiej strony też taka niechęć do elektronizacji części naszych podatników, przedsiębiorców. Natomiast no, wiadomo, że jeżeli jest obowiązek, niektórzy potrzebują więcej czasu, żeby się do tego dostosować.
7: A widać już, że KSeF przynosi wymierne skutki dla państwowej kasy, jeżeli chodzi o poprawę ściągalności podatków?
8: Wydaje mi się, że tak. To widać dokładnie dlatego, że mamy przede wszystkim bardzo szybko informację, która pozwala nam eliminować z obiegu prawnego, obiegu gospodarczego podmioty, które nie działają uczciwie, zachwieją uczciwą konkurencję. Na dzień dzisiejszy mamy dokładnie dzisiejszego dnia 803 miliony 600 tysięcy faktur już wystawionych w systemie KSeF-owskim. Myślę, że w tym roku przekroczymy liczbę miliarda faktur, e-faktur, które są w polskim systemie gospodarczym wystawione.
7: Miliard to duża liczba? Taki tyle, faktur?
8: Tyle właśnie, żeśmy się spodziewali, że mniej więcej tyle będzie faktur w pierwszym roku funkcjonowania. Natomiast co jest istotne jeszcze z punktu widzenia administracji, polski KSeF jest jednym z nielicznych systemów informatycznych na całym świecie, gdzie jest centralne zarządzanie i centralne właściwie online widoczność każdej faktury przez administrację. Oczywiście dostęp do tych wiedzy ma bardzo wąska, kilkudziesięcioosobowa grupa osób, które muszą spełnić największe wymogi bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dostęp do tych informacji.
7: No i te dane z KSeF-u, to są potężne ilości danych. Jak idzie ich analiza? Bo tak czytałem, że podobno sztuczna inteligencja też jest zaprzęgnięta do sprawdzania, co tam w tych danych jest.
8: Mamy swoje algorytmy, które pomagają nam korzystać również z tej wiedzy, ale to nie jest wiedza jedyna, z której korzystamy, dlatego że administracja podatkowa już wcześniej była przygotowana do analiz informacji, które wynikały z JPK-ów, czyli jednolitych plików kontrolnych, które dawały nam już duży obraz, z tym, że nie było to online. Ale korzystamy też z różnych innych wiedzy wewnętrznej, zewnętrznej, białego wywiadu, które pozwalają nam analizować nieprawidłowości, które potencjalnie mogą się pojawić. Podstawowa jedna rzecz, że jeżeli wchodzimy na czynności sprawdzające, czy kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową, zawsze przygotowanie do takich czynności to jest mniej więcej 90% czasu całkowitej kontroli.
7: Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą skutków podatkowych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Chodzi o zawarte za granicą małżeństwa jednopłciowe, które transkrybowały w Polsce swój akt małżeństwa. No i co to oznacza, że w przyszłym roku przy okazji rozliczeń PIT-ów za ten rok rozliczeń podatkowych takie małżeństwa już bez przeszkód rozliczą się wspólnie?
8: Ja na początku chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie zrobiliśmy coś dobrego i coś dla godności człowieka, każdego człowieka, bez względu na poglądy swoje czy płeć, o której się utożsamiają. A co za tym idzie, ten ruch, jeżeli chodzi o takie same traktowanie małżeństw i jednopłciowych, i wielopłciowych, jest dobrym krokiem, jeżeli chodzi o rozumienie prawa, o godność człowieka. Coś, co nam pozwala traktować również przy rozliczeniach podatkowych. Co za tym idzie, jeżeli zrównaliśmy małżeństwa jednopłciowe z wielopłciowymi, to oznacza, że mają prawo do korzystania z wszelkich udogodnień, które przepisy prawa przewidują, z tym, że muszą spełnić wszelkie warunki, które są dla każdego innego małżeństwa, które do tej pory było traktowane dotyczące to między innymi wspólności majątkowej, ale też i właśnie przedstawienia transkrypcji aktu małżeństwa, ale też i wiele, wiele rzeczy. I co chcę jeszcze podkreślić, to nie wiąże się tylko i wyłącznie z prawami, ale również i z obowiązkami. A co za tym idzie, są obowiązki w przepisach prawa, które mówią również o tym, że jest solidarna odpowiedzialność, że jest odpowiedzialność za zaległości również drugiego małżonka, jest odpowiedzialność osób trzecich, czyli przeniesienie odpowiedzialności za zaległości również na małżonka, jak również inne wynikające z przepisów prawa.
7: Czyli przyszły rok przy okazji rozliczeń z podatków takie małżeństwa rozliczą się wspólnie, a jeżeli chodzi o podatek od spadków i darowizn, są one już w pierwszej grupie podatkowej, czyli de facto no, oznacza to zwolnienie z podatku.
8: Jest tak zwana zerowa grupa podatkowa, czyli całkowite zwolnienie na podstawie artykułu 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. I one są traktowane z tym, że tak samo jak inne małżeństwa i tak samo jak inni z tego wynikające profity. Z tym, że za każdym razem weryfikujemy każdą sprawę indywidualną, dlatego że muszą być spełnione wszelkie warunki, które są związane z właśnie tym przywilejem zwolnienia. Co za tym idzie, na pewno będziemy żądać dokumentów potwierdzających transkrypcję aktu małżeństwa oraz wszelkie inne elementy, które są związane z tym rozliczeniem, tak jak w stosunku do każdego innego, każdej innej darowizny czy spadku z tym związane, traktujemy po prostu na równi każdego obywatela polskiego czy Unii Europejskiej.
7: A skoro jesteśmy przy podatkach, panie ministrze, to czy jako Krajowa Administracja Skarbowa już szykujecie się do tej rewolucji podatkowej, jaką planuje rząd? Chodzi o to podwyższenie progów i dodatkową stawkę podatkową?
8: Tego nie widać u nas na zewnątrz, natomiast na zapleczu przy każdej ustawie, która jest związana ze zmianami przepisów prawa i materialnego i procesowego, zawsze administracja podatkowa musi dużo wcześniej przygotować przede wszystkim systemy informatyczne, ale również nauczyć administrację pracowników, którzy obsługują podatników, nabyć ich w tę nową wiedzę i robimy to dużo, dużo wcześniej, aniżeli samo wejście przepisów ustawy. Oczywiście śledzimy proces legislacyjny, co się zmieniło.
7: Bo nie wiadomo, czy prezydent podpisze te przepisy, a państwo i tak, mimo to się przygotowują.
8: No, hipokryzja pana prezydenta jest znana od dłuższego czasu, czyli wetowanie ustaw, które są korzystne dla budżetu państwa, jednocześnie krytykowanie za zadłużenie państwa. Co za tym idzie, nawet wetowanie tych ustaw, które są dobre dla podatników, dobre dla obywateli.
7: Czyli zmiany, mimo tego, że nie wiadomo, czy te przepisy wejdą w życie, u państwa dostosowanie do tych przepisów trwa.
8: Ja cały czas wierzę, że jednak zostanie to podpisane przez prezydenta, natomiast nasz proces przygotowawczy właściwie na ten czas, kiedy prezydent dostanie na biurko do podpisania, właściwie już jest w 99% i systemy informatyczne przygotowane, i system szkolny, zaplanowane kolejne spotkania, narady w organach podatkowych.
7: Panie ministrze, 3 miesiące minęły od kiedy Unia Europejska zdecydowała się przykręcić kurek z chińskimi paczkami. Chodzi o tę dodatkową opłatę 3 euro doliczaną do takich paczek. No i co widzą służby celne? Ta rzeka chińskich towarów się zmniejsza?
8: No oprócz tego, że od 1 lipca obowiązuje tak zwane cło ryczałtowe, to od 1 listopada wchodzi również opłata manipulacyjna 2 euro. Taki jest plan, na razie jest projekt rozporządzenia unijnego, który wprowadza również dodatkowe 2 euro. I widzimy ewidentny spadek. Jeżeli chodzi o cały 2025 rok, to było około 26,5 miliona zgłoszeń. W pierwszym półroczu 2026 roku to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%. Ja widzę tutaj taki trend, że te spółki e-commerce'owe zmieniły modus operandum. On polega teraz na tym, że te towary są ściągane, importowane z zagranicy, a następnie redystrybuowane przez centra, które powstają. Tam oczywiście te centra, one muszą jeszcze trochę czasu upłynąć, zanim zaczną w 100% działać. Natomiast co to nam pozwala? Bo to jest też bardzo istotne. Jeżeli przyjeżdża czegoś kontener, jakiegoś towaru, to my przede wszystkim sprowadza to którykolwiek podmiot z Unii Europejskiej, a nie anonimowy podmiot, załóżmy, z innego kraju. A co za tym idzie, my mamy jeszcze możliwość dobrej i rzetelnej kontroli jakości, czy są dozwolone, czy są wszelkiego rodzaju certyfikaty, no i przede wszystkim jaka jest ich wartość.
7: No właśnie, bo to Pierwsza rzecz, no to jest wartość tych towarów i ich oclenie i obłożenie wszystkimi podatkami. No a druga to jest też kontrola jakości tego, co z Chin do nas wpływa.
8: Tak, za to właśnie jest Krajowa Administracja Skarbowa również odpowiedzialna, czyli przede wszystkim badanie wartości intelektualnej, czyli że nie ma przekroczenia, czy to są rzeczywiste oryginały. Druga rzecz, no to jest jakość materiałów użytych do wyprodukowania danych rzeczy. No i trzecia rzecz, no to jest właśnie też podstawowa część, czy ta wartość, która jest zadeklarowana, jest rzeczywiście wartością rynkową. Co za tym idzie, później podmiot, który dalej odsprzedaje, nawet już w systemie e-commerce'owym, ale już na terenie kraju czy Unii Europejskiej, my też widzimy, jakie są profity, jakie są zyski, czy to jest prawidłowo opodatkowane i podatkami bezpośrednimi i pośrednimi.
7: Minister Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
7: Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca Owczarek Wojciech Kowalik. Dzięki i do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
9: Reklama.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie.
18: Bo Kaufland jest fresh.
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
19: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
20: Masz tyle sukienek.
19: No, ale wszystkie za duże.
20: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
19: Nie, biorę Hepa Slimin.
20: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
19: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
20: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
19: To co, zakupy?
20: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
19: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
20: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
36: Lidl, to się opłaca.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
36: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Kolejna osoba zatrzymana w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Od tego zaczynamy. Kreml nie przestrzega ogłoszonego przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego, a w ten sposób amerykański prezydent chce namówić Moskwę do negocjacji. Ćwiczenia i próbne ewakuacje w szkołach. Jedną z nich odwiedził nasz reporter. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzewane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu, donoszą niemieckie media. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Szpandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w Niemczech dwóch obywateli Turcji. Tomasz Węska.
24: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nordkurier podejrzewana jest jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
0: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
24: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
3: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
24: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu. Tomasz Pęskę, TOK FM.
23: Amerykanie liczą, że dzięki ich porozumieniu z Rosjanami w sprawie diesla Moskwa usiądzie do negocjacyjnego stołu, donosi agencja Reutera. Na razie Kreml nie przestrzega ogłoszonego przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego. Tylko wczoraj, jak przekazał prezydent Wołodymyr Zełański, Rosjanie uderzyli w 6 obiektów energetycznych w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
4: Reuters donosi, że podczas ostatnich rozmów w Miami wysłannicy Trumpa przekazali Ukraińcom, że Putin nie chce teraz negocjować. Do rozmów ma go więc zachęcić umowa o dopuszczeniu na rynek rosyjskiego diesla, tyle że takie zachęty nie działają. Putin postrzega je jako słabość i wykorzystuje do eskalacji. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Odnotowujemy porozumienie między USA a Rosją w sprawie eksportu oleju napędowego. Dla Niemiec i Europy taka decyzja nie wchodzi w grę. Rosja negocjuje w dobrej wierze, tylko pod presją. Trump większą presję wywiera na Ukrainę. Waszyngton grozi Kijowowi, że jak nie skończy z atakami na rosyjskie rafinerie, nie będzie się dzielił z nim informacjami wywiadowczymi i wstrzyma dostawy broni. Tomasz Urchowski, TOK FM.
23: O amerykańskich groźbach pod adresem Ukraińców informuje m.in. Kyiv Independent. Tymczasem minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha oświadczył, że dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii zostały zaatakowane przez Rosję, a na skutek tego zdarzenia ucierpieli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu. Ostatni rosyjski atak na statki handlowe w pobliżu wód terytorialnych Bułgarii, w wyniku którego ucierpieli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu, ponownie pokazuje świadome lekceważenie przez Moskwę życia cywilów i bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym, oznajmił Sybicha. Szef ukraińskiej dyplomacji wezwał partnerów do zwiększenia presji na Rosję oraz zaostrzenia sankcji. Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i skontrolowali 80 tysięcy placówek. Szefowa Ministerstwa Edukacji mówiła w Radiu Z, że w szkołach nie będą instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
5: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane od jakiegoś czasu.
23: Jak dodała Nowacka, w szkołach są spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa. Odbywają się też ćwiczenia i próbne ewakuacje, między innymi w Łodzi. O czym więcej? Bartosz Kąciołka.
6: W szkole najpierw testowane było działanie na wypadek podwyższonego stężenia CO2, a później ataku dronów. Tu do ich wykrywania testowana była telefonia komórkowa, mówi przedstawiciel jednego z jej operatorów Emil Kowalczyk.
16: Mamy najnowocześniejszą w Polsce technologię Integrated Sensing and Communication, czyli sieć operatora telekomunikacyjnego, staje się jednocześnie elementem nadawczym i odbiorczym radarowym. Taki system pierwszy raz w Polsce jest uruchomiony tutaj w szkole podstawowej numer 64 w Łodzi.
6: W przyszłości system może być wzbogacony o wykrywanie dodatkowych zagrożeń, mówi Jan Kellner z Wojskowej Akademii Technicznej.
25: Zespoły akademickie mogą w tym zakresie wspomóc przyszłe rozwiązania, które można by było wdrożyć do szkół w zakresie chociażby wykrywania elementów metalowych wprowadzanych do szkół.
6: System ma zostać w tutejszej szkole i nadal być w niej testowany. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
23: Premier nie będzie ulegał żadnym szantażom prezydenta. Tak rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się do słów Karola Nawrockiego, że jest gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów, ale z Donaldem Tuskiem, a nie z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. W wywiadzie dla Rzeczypospolitej prezydent powiedział, że w polskich placówkach spotyka świetnych dyplomatów, ale nie podpisze ich nominacji, bo chce rozwiązać problem systemowo. Dodał, że Radosław Sikorski nie uporządkował tej kwestii także w czasach prezydentury Andrzeja Dudy. Premier nie będzie ulegał żadnym szantażom prezydenta, powiedział powiedział rzecznik rządu. Jeżeli nie podoba mu się któryś konkretna propozycja, to niech uzasadni, dlaczego się nie podoba, co jest nie tak, mówił Adam Szłapka w Polsat News. Wówczas o tych pojedynczych przypadkach może można rozmawiać, dodał. Informacje w TOK FM wracają o 10.20.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
23: Od 11 do 14 stopni dziś, maksymalnie na termometrach, deszcz może pojawić się na północy i na wschodzie.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest program Owczarek, a w studio gość pani doktor Anna Szablowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: W dłoniach swych trzymam przepięknie wydaną książkę, która ukazała się nakładem Instytutu

0: negatywów można tak dużo wyczytać. Rozpoczyna pani tę książkę cytatem z Jana Cybisa. Ja pozwolę sobie go przeczytać, dlatego, bo on nam trochę otwiera i układa całą tę historię. Ci, którzy będą chcieli ocenić nasz dorobek, powinni zrozumieć, żeśmy musieli walczyć z niemalarstwem. To nas, co prawda, nie usprawiedliwia, ale nas tłumaczy. Krótko mówiąc, artyści, którzy znaleźli się w nowej rzeczywistości. Druga wojna światowa się skończyła. Wydawało się, że to, co się będzie zmieniało sztuki, nie będzie dotyczyło. Jednak okazuje się, że tak, że teraz artyści powinni tworzyć w pewnej manierze i realizować pewne ideały polityczne. No i teraz jak wobec tego się opowiedzieć? W jaki sposób, jaką decyzję podjąć? Gdzie przebiega granica pomiędzy wolnością twórcy a sytuacją, w której się znalazł? Ale najpierw o tym skarbie, pani doktor, bo to jest w ogóle totalnie fascynujące.
1: No więc pracuję w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk od wielu lat i w ostatnich latach znalazłam się w archiwum fotografii i rysunków pomiarowych. Jest to duży dział, który zbiera ogromne zasoby fotografii instytutowej, głównie dotyczącej architektury, zabytków. Natomiast troszkę mniejszym działem i powiedzmy mniej znanym jest dział plastyki. I właśnie w tym dziale nie tyle odszukałam, co to po prostu zawsze było i stało i nawet zajmowało sporo miejsca. Tylko po prostu przyszedł moment, kiedy nasz zbiór był digitalizowany w całości. I uczestniczyłam w tym procesie digitalizacji i po prostu proces cyfryzacji takich materiałów, jeżeli to są na przykład szklane negatywy, ciężkie, trudne do penetracji takiej po prostu ręcznej i właściwie nie tylko, nie chodziło tylko o taką trudność, ale w ogóle niechęć do w ogóle dotykania tych materiałów, ponieważ związane były z czasem takimi opresyjnymi czasami stalinizmu, więc one były tak sobie po prostu były. No i w pewnym momencie one zaczęły pokazywać się na ekranie w wygodnej postaci, na ekranie komputera.
0: I nagle patrzymy, a tu historia.
1: Więc, a ponieważ wcześniej pracowałam przy takiej monumentalnej instytutowej publikacji Polskie Życie Artystyczne po wojnie, czyli 44-60. I ten rok 50. był szczególnie trudny ze względu na wprowadzenie w 49. roku pod koniec doktryny realizmu socjalistycznego na wzór radziecki i wprowadzenie go dekretem, czyli nie było możliwości nie używania tego stylu, to nie można powiedzieć, raczej metody artystycznej, którą bardzo trudno zdefiniować. Bo w zasadzie
0: trzeba było się domyślić.
1: Tak.
0: Artystowi jak ma tworzyć? Domyśl się.
1: Tak, więc to było zadanie no, prawie niewykonalne, ale konieczne. Po prostu był mus i trzeba było malować. Więc,
0: I rozumiem, że trzeba było malować, bo był mus, ale też, żeby można było...
1: Nie no, żeby w ogóle funkcjonować jako
0: funkcjonować,
1: artysta.
0: Tak, to trzeba było malować, a jeszcze trzeba było pokazywać swoje prace.
1: Tak.
0: I stąd ta pierwsza ogólnopolska wystawa plastyki, która miała pokazać, też trochę wskazać, że to są artyści, których...
1: No ona miała ogromne znaczenie, ponieważ to była taka pierwsza, pionierska, mówiono, wystawa, która wprowadza nowy kierunek i
0: ma... Socyk.
1: Tak, i soc. Realizm socjalistyczny, tak w całości się to nazywa. No ale ta pierwsza wystawa, dlaczego ona jest taka interesująca? Bo ona w zasadzie się nie udała władzy. Nie to miało być... To znaczy, oczywiście były może kilkanaście obrazów. Mówię tylko o malarstwie, dlatego że malarstwo było najważniejsze. To była dyscyplina wiodąca i najbardziej taką naprawdę

0: Wprowadzaną dyscypliną na właściwy kierunek było właśnie malarstwo. I artyści, z czego to wynikało? Przede wszystkim z braku czasu. Nie tylko z tego, że ktoś tam to odrzucał czy nie odrzucał, nie było czasu nawet nad tym się zastanowić. Ponieważ wprowadzono socrealizm w 1949 roku, na początku roku, i potem odbywały się w różnych środowiskach zebrania, które bardzo enigmatycznie wyjaśniały, o co chodzi. Następnie zmieniały się władze w poszczególnych sektorach kultury i na przykład w plastyce, bo plastyką się zajmuję, już za dosłownie na początku następnego roku zdecydowano, że ta wystawa musi już się odbyć. Więc nikt nie był przygotowany, zarówno artyści, jak i cały establishment, który się tym zajmował.
1: A artyści musieli podjąć decyzję, więc tak, padła decyzja i teraz w różnych tych ośrodkach, Warszawa, Kraków, Zakopane i tak dalej.
0: Znaczy Warszawa kierowała, to było takie centrum dowodzenia, bo to wszystko było bardzo mocno scentralizowane. Właściwie był taki proces centralizacji tego wszystkiego. To wszystko się działo w tym czasie, więc ten... wystawa oczywiście została otwarta, wszystko było w porządku, duża pompa, bardzo dużo pieniędzy to kosztowało, zakupy, no, nagrody i tak dalej. No ale zaraz wystawa otwarto w marcu 50 roku, a w kwietniu odbyła się taka słynna konferencja dyskusyjna na temat głównie malarstwa właśnie, które było takim po prostu centrum uwagi władz, na temat właśnie tworzenia tego zaplecza teoretycznego. Właściwie ono jeszcze nie istniało. No i obraz po obrazie, te obrazy były oceniane pod tym kątem. I w instytucie zachowały się nie tylko zdjęcia, ale również te dokumenty tekstowe, które właśnie no, stanowią niesamowitą lekturę, jak się to wszystko powiąże. Zdjęcia, bo tak to sobie to leżało osobno. Natomiast jak się zobaczy to wszystko razem i dopasuje na przykład opis obrazu jakiegoś anonimowego przedtem, a teraz nagle widzę ten obraz na ekranie i ten opis, który stanowi jakąś straszliwie dziwną po prostu
1: nowomowę,
0: taką właśnie jeszcze do końca nieskonstruowaną, bo myśmy tego po prostu, myśmy nie mieli socrealistów radzieckiego kroju. Ich dosłownie było troje. To było małżeństwo Krajewskich i Zakrzewski. Tak naprawdę, że można było po prostu w ciemno pozwolić im malować i było dobrze. Natomiast reszta po prostu się gimnastykowała bardzo.
1: Czyli ta magma dopiero się tak, formuje. To,
0: no i te opisy, ta cała jakby nadbudowa tej wystawy dopiero staje się, stworzy całość.
1: A my do naszej rozmowy wrócimy po informacjach TOK FM, te już za chwilkę o godzinie 10.20. Gościem jest pani dr Anna Szablowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o książce pani doktor zatytułowanej Cena obecności malarstwa na pierwszej ogólnopolskiej wystawie plastyki w 1950 roku. W książce też znajdą państwo setki fotografii, no właśnie tych przeniesionych ze szklanych negatywów. Tak. Do naszej rozmowy wracamy po informacjach te o 10.20.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 10.20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w przestrzeni powietrznej naszego kraju operuje polskie lotnictwo. Alerty trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny. W Berlinie niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzewaną w sprawie podpalenia bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. Poinformował o tym dziennik Bild. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie dwóch obywateli Turcji. Wcześniej władze nie potwierdziły oficjalnie tych doniesień. Do podpalenia bazy doszło w zeszłym miesiącu. Premier nie będzie ulegał żadnym szantażom prezydenta, tak rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się do słów Karola Nawrockiego, że jest gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów, ale z Donaldem Tuskiem, nie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Prezydent w opublikowanym dziś wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że w sprawie nominacji nie zamierza negocjować z szefem MSZ, lecz chce rozmawiać z jego przełożonym, premierem Tuskiem. Po atakach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali ponad 108 tysięcy placówek i zatrzymali 167 osób. To najnowsze podsumowanie policyjnych działań. W całej Polsce od piątku trwa akcja, która ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Ponadto policjanci całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Kolejne informacje o 10.40 teraz w TOK FM. Kultura.
15: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy w pełni to w sumie niemal 200 filmów, ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcen.
18: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Gwóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkokomentarzowym.
15: 42. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego potrwa do 18 października. 5 premier zapowiedział w nowym sezonie artystycznym Teatr Śląski w Katowicach. Jedną z nich będzie musical Billy Elliot, mówi kierownik artystyczny teatru Bartosz Cudak.
19: Dlaczego Billy Elliot? Billy Elliot, jak wiemy, rozgrywa się w krajobrazie górniczym, więc tutaj zapraszamy na naszą wersję Billy'ego Elliota z nowym tłumaczeniem, zresztą specjalnie zrealizowanym dla Teatru Śląskiego, z tłumaczeniem libretta. No i na finał sezonu Paciorki jednego różańca, Rewatching Paciorki jednego różańca, tak się nazywa dokładnie ten tekst Mariusza Gołosza.
15: Billy Elliot w kwietniu, a Paciorki jednego różańca w maju. W listopadzie i styczniu z kolei wróci Hamlet po śląsku. Do poszukiwania nowych rozwiązań i form wyrazu w sztuce nawiązywać będzie 17. Festiwal Temersonów. Tegoroczna edycja odbędzie się w Płocku, rodzinnym mieście Stefana Temersona, między 22 a 24 października. Wśród wydarzeń znajdzie się pokaz interaktywnej maszyny temersującej, czyli instalacji Karoliny Niwelińskiej. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie, pomieści blisko 1900 widzów i stanie się nowym domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Po latach przygotowań podpisano umowę z wykonawcą. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
20: Naprawdę się dzieje. Naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać nam klucze do nowej sali koncertowej.
15: I co zauważa dyrektor Sinfonii, przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce zbudowano 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy.
17: Na termometrach dziś przeważnie od 12 do 14 stopni, chłodniej na krańcach wschodnich, w okolicach 11, przelotny deszcz możliwy na północy i w Tatrach. W pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale szansa na słońce.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Studio pani doktor Anna Szablowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o najnowszej książce pani doktor zatytułowanej Cena Obecności. Malarstwo na pierwszej ogólnopolskiej wystawie plastyki w 1950 roku, wydanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Absolutnie fascynująca historia, bo proszę sobie wyobrazić, idzie nowe, rok 1945, nowa władza, nowy ustrój, oczywiście kilka lat jeszcze minie, zanim ten ustrój okrzepnie, właściwie rok 47-8 już jak gdyby wiadomo, w którym kierunku to zmierza, no i 1949, drodzy artyści, drodzy ludzie sztuki, teraz będziemy mieli oficjalny nurt filozoficzno-warsztatowo-formalny, socrealizm. I oto rusza pierwsza ogólnopolska wystawa plastyki i chcemy waszego uczestnictwa. No i teraz wszyscy muszą odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę w tym brać udział, czy nie. Jeżeli tak, to cóż to dla mnie znaczy? A jeżeli nie, to cóż to dla mnie znaczy? A jeżeli jak, to jak? W jaki sposób sztuka, którą tworzę, powinna się zmienić albo nie zmienić? No i w tej książce znajdziemy setki zdjęć, czyli skanów ze szklanych negatywów, obiektów, które zostały wysłane, zostały zgłoszone na tę wystawę z różnych miast.
22: Które zostały wystawione.
21: Wystawione.
22: To jeszcze jest cała seria obrazów tak zwanych odrzuconych.
21: Salon odrzuconych.
22: Które się nie dostały na wystawę. I takich było znacznie więcej. Także to byli wybrańcy po prostu absolutni, to co tutaj jest w tej książce.
21: I więc mamy w ogóle barwną galerię artystów i artystek. Dodatkowo też mamy nowe miasta, bo mamy Kłodzko na przykład, tak, które przecież było poza granicami. To jest jak gdyby też mamy nowe terytorium Polski, więc w ogóle i ludzie i ich dylematy. Co robić, jak robić, a jednocześnie są też ci, którzy oceniają, prawda, ci, którzy dopuszczają i oni też się trochę poruszają w takiej szarej przestrzeni, no, żeby tak powiem, przypodobać się władzy, żeby nie podpaść, a jednocześnie cóż to znaczy, żeby nie podpaść, skoro to jest trochę operacja na żywym organizmie.
22: Tak, tak. Tak, tak, rzeczywiście. No i właściwie to jest no dość ciekawe w tym wszystkim, że ta pierwsza ogólnopolska wystawa plastyki w 50 roku, ona pierwszy raz pokazała taką, w takim troszkę krzywym zwierciadle, ale pokazała tą nową geografię artystyczną Polski, czyli taką budującą się dopiero, powstawały dopiero w tych, na terenach tak zwanych odzyskanych zachodnich i północnych, powstawały dopiero te struktury Związku Artystów Polskich i tak dalej, sale wystawowe. To wszystko było dopiero w trakcie tworzenia się. No i rzeczywiście tam to nie było tak, że artyści tam ochoczo po prostu jechali, tylko po prostu trzeba było czasami po prostu zgodzić się z nakazu pracy i jechać na przykład do Opola Lubelskiego, nie Opola, do Opola, albo do sąsiednich miast, tak jak właśnie Kłodzko czy Świdnica. Mhm. Po prostu one nagle zaczęły też budować swoje artystyczne środowiska. Od podstaw jakby. Także no jest to ciekawy proces. Powstało nawet takie Ministerstwo do Spraw Odzyskanych, które miało sekcję plastyki i tam to cała strategia rozsyłania artystów po całej Polsce miała miejsce.
21: No i teraz przeglądając te obiekty, które zostały wystawione na tej wystawie, bardzo jasno widać, jak gdyby którzy artyści, można powiedzieć, właściwie zinterpretowali te oczekiwania władzy, które pewnie dla władzy jeszcze nie do końca były znane. I tak, mamy takie typowe, znaczy później będziemy wiedzieli, że one są typowe socrealistyczne.
22: Tak, to z dystansu czasu.
21: Prawda,
22: tak.
21: Produkcyjniaki. Ale też mamy niektóre, które są totalnie fascynujące. Takie właśnie, gdzie widać jeszcze jakąś strategię dostosowania się, czyli na przykład dwa obiekty wysyłamy, z których jeden jest taki
22: tak,
21: bardziej
22: jeden
21: ten,
22: taki bardzo państwowotwórczy, czyli po prostu taki zgodny z programem, a drugi obraz taki właśnie jak malował malarz kiedyś, jak no, najczęściej to były takie obrazy kolorystyczne, bo to był najmocniej najszerzej stosowany sposób malowania w Polsce, więc taki sobie wysyłał obraz, jakiś pejzaż, natomiast drugi musiał mieć to podłoże ideologiczne.
21: Czyli Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
22: Tak, więc to czasami się udawało, czasami nie, ale jest dużo takich par obrazów, które zupełnie do siebie nie przystają, a są namalowane ręką jednego artysty.
21: Ale mamy na przykład ten jeden, który zwrócił moją uwagę, to jest Tymon Niesiołowski Na przystani i Tymon Niesiołowski Portret mężczyzny.
22: No właśnie, to jest taki przykład. Na przystani, no to jest obraz po prostu formistyczny, z zawężoną przestrzenią, taki powiedzmy postkubistyczny i naprawdę bardzo nowoczesny w wyrazie. Natomiast drugi, ten portret jest taki, no właśnie jak należy, nie wiem kto tam jest na tym portrecie, bo już nie pamiętam, ale po prostu taki mężczyzna.
21: Tak, bardzo bezpieczny.
22: W kręgów takim, robotniczych, tak. Może, no trudno powiedzieć, w każdym razie obojętny.
21: Ale znowu mamy Jan Świderski, na przykład portret górnika.
22: No więc ten górnik to jest zupełnie zadziwiająca rzecz, bo on przypomina, tak jakby nawiązywał do renesansu.
21: Tak, żeby jakiś portret.
22: Tak, to jest portret tak jakby hrabiego Montefeltro z no po prostu zadziwiający jest ten profil górnika.
21: Także absolutnie fascynująca książka i podejrzewam, że to po prostu jakieś lata pracy pani w to włożyło,
22: więc,
21: pani doktor.
22: Niekoniecznie lata, ale długo to trwało dosyć. Rzeczywiście bardzo pomogło to, że miałam dostęp do bardzo wygodny sposób. Mogłam te wszystkie prace oglądać na ekranie komputera i powiązać z materiałami pisanymi, które były po prostu leżały sobie osobno i one nie miały jakby odniesienia do niczego, ponieważ to były opisy obrazów i pracując jeszcze w pracowni plastyki współczesnej, zanim znalazłam się w archiwum, często zastanawiałam się, oglądając teczki artystów. Mhm. Takie wypadały karteczki pożółkłe z opisami, przedziwnymi opisami obrazów i bez żadnej adnotacji. I okazało się właśnie w trakcie pracy, że to były opisy tych dzieł, które zostały przedstawione na pierwszej OWP.
21: Czyli, ale to były opisy, które powstawały przy... Jak gdyby...
22: One zostały załadowane do tych teczek, bo po prostu przypisane były nazwisku artysty. No i tak po prostu przy jakichś porządkach one tam po prostu razem z innymi dokumentami sobie były.
21: Ale to też jako ciekawostka, że poza katalogiem była dość silna reprezentacja École de Paris.
22: No więc to był, no to na tym polega właśnie fenomen tej wystawy właśnie, bo ona odróżniała się od tych, które nastąpiły później, czyli druga, trzecia i czwarta ogólnopolska wystawa plastyki, bo to było takich wystaw cztery. No i to École de Paris tak się dostało na tą wystawę tak jakby tylnymi drzwiami, ponieważ nie była to twórczość, która była w tym momencie popierana. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie, burżuazyjna i niedopuszczalna. Natomiast wielu artystów i tych, którzy zarządzali tym całą tą wystawą i tym wydarzeniem ogromnym, miało ogromne sympatie francuskie. Poza tym tam było ogromne środowisko polskie i to był tak jakby część polskiego życia artystycznego. To odniesienie do Paryża było potwornie silne jeszcze wówczas. I to był jeszcze taki moment, że się udało po prostu
21: rzutem na produkcyjną taśmę.
22: I jedna sala była przeznaczona na tych polskich zgniłych Francuzów i rzeczywiście ona jest i zachowały się zdjęcia. Bo tak w prasie oczywiście, bo przy niej nie było, przede wszystkim ona została pominięta w katalogu. Tam ich nie było po prostu, tych artystów oficjalnie. Oni po prostu dostali swoją salę, no bo przysłali pracę i tak dalej. Natomiast nikt o tym nigdy nie napisał. I że to się znalazło, że to jest. I dopiero to po latach wyszło właśnie dzięki materiałom, które zachowały się i naprawdę strasznie się cieszę i tak podziwiam po prostu archiwistów, których pokolenia pracowały w instytucie, że po prostu darowali tym materiałom, że one po prostu przetrwały.
21: No tak, ale też...
22: I dbali o to i naprawdę, no...
21: Ale cudowne jest to, że wszystkie te obiekty zostały sfotografowane.
22: Tak, no właśnie o to chodziło, ponieważ to kontrola nad twórczością wymagała obiektu, żeby można było go zanalizować, no to mieć go po prostu na swoim biurku i po prostu analizować ten obraz od każdej strony właśnie głównie ideologicznej.
21: Fascynująca historia, fascynująca opowieść i fascynujący zasób nazwisk artystów, artystek.
22: Niektórzy wypłynęli w ogóle tutaj, bo w ogóle świat o nich zapomniał.
21: Pani doktor trzyma rękę na pulsie i zachowała ich od zapomnienia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
22: Dziękuję bardzo.
21: Pani doktor Anna Szablowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk była gościem. Rozmawialiśmy o książce Cena obecności i malarstwo na pierwszej ogólnopolskiej wystawie plastyki w 1950 roku. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Informacje o 10:40. Po informacjach wywiadówka i Krzysztof Chorwat. Dzień dobry, co dzisiaj w programie?
0: Dzień dobry. Jutro Dzień Nauczyciela, no i nie mogłem sobie odmówić przyjemności zaproszenia do wywiadówki świeżo upieczonego nauczyciela roku. To Tomasz Ordza ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem. Porozmawiamy o jego metodach pracy, o tym, jak zaciekawić uczniów przyrodą, ale też ochroną środowiska i zdrowymi nawykami. Zapytam też, czego szkoły potrzebują w kontekście ostatnich smutnych wydarzeń, czyli serii ataków i gróźb. Zapraszam.
1: Autopromocja. Z dala od okien, najlepiej za dwiema solidnymi ścianami. W razie zagrożenia z powietrza takie miejsce może zapewnić nam większe bezpieczeństwo. W
2: planie działania garść praktycznych wskazówek wprost z rządowych instrukcji. Do tego nowa aplikacja ostrzegawcza testowana na razie przez Straż Pożarną i nieoficjalny strażnik, który już działa. Sprawdzimy również, jak i kiedy zostaną oznakowane miejsca schronienia. O tym w planie działania już dziś. 13:40 Szymon Kępka. Serdecznie Państwa zapraszam.
16: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
23: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
24: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
23: O, wielka sprawa.
24: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
25: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
26: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
27: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
28: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
29: Lidl, to się opłaca.
30: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
31: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
30: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
32: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
3: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 10:40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. O zatrzymaniu kolejnej osoby podejrzanej o nawoływanie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. To 46-letni mężczyzna zatrzymany w Obornikach. Mężczyzna publicznie nawoływał w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. Senat kontynuuje pracę nad projektem ustaw o usługach cyfrowych. To po tym, jak w trybie pilnym przyjął je pod koniec ubiegłego tygodnia Sejm. Chodzi o przepisy, które ułatwią usuwanie z sieci niebezpiecznych treści. Eksperci nie mają wątpliwości, że to konieczne rozwiązanie, bo młodzi ludzie są najbardziej podatni na dezinformację i manipulacje w sieci. Jak mówił ekspert Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, Konrad Ciesiołkiewicz, konsensus międzynarodowy jest taki, że od 60 do ponad 80%. 80% młodych ludzi regularnie ma kontakt z dezinformacją i teoriami spiskowymi, a im więcej spędzają czasu na platformach internetowych, tym większa na takie treści podatność.
3: Wbrew temu, co myśleliśmy przez wiele, wiele lat, jaki stereotyp był, to nie seniorki i seniorzy są grupami właśnie najbardziej podatnymi, o których dzisiaj mówimy. To właśnie dzieci i młodzież i to wiemy.
17: Centrum Analizy Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka w przyszłym tygodniu przedstawi szczegółowe dane na ten temat, zebrane na reprezentatywnej próbie młodych ludzi pomiędzy 16 a 25 rokiem życia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła ataki dronów na statki handlowe w pobliżu wybrzeża Bułgarii, podkreślając, że Morze Czarne stało się kolejnym frontem eskalacji wojny Rosji przeciwko Ukrainie. To niedopuszczalne, napisała von der Leyen w serwisie X. Zaznaczyła, że ataki narażają życie członków załóg na poważne niebezpieczeństwo i zagrażają bezpieczeństwu na Morzu Czarnym. Międzynarodowy Fundusz Walutowy nieznacznie podniósł prognozę wzrostu globalnej gospodarki na ten rok do 3,1%, szacując, że w 2027 roku przyspieszy on do 3,4%. Według analiz funduszu inwestycje w sztuczną inteligencję łagodzą negatywny wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy. Kolejne informacje w TOK FM o 11. Na termometrach dziś przeważnie od 12 do 11 stopni, chłodniej na krańcach wschodnich, w okolicach 11. Przelotny deszcz możliwy na północy i w Tatrach, w pozostałym obszarze zachmurza nieduże, ale z przejaśnieniami.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat. Jak co wtorek o tej porze zapraszam na wywiadówkę. Jutro Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Chciałbym, żeby mimo ostatnich wydarzeń w szkołach było dziś pozytywnie i odświętnie. Dlatego do rozmowy zaprosiłem nauczyciela roku 2026, Tomasza Ordzę. Najpierw jednak przegląd wydarzeń. Patrole policji w szkołach, zapowiedź szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli na temat sytuacji kryzysowych, a do tego scenariusze lekcji, a nawet trening dla całych rodzin. To reakcja rządu na ostatnie ataki w szkołach oraz zatrzymania osób grożących takimi atakami. Sejm po raz kolejny przyjął też ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści publikowanych w internecie. Poprzednią wersję w styczniu zawetował prezydent. Przypominam też, że działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz linia wsparcia dla nauczycieli i rodziców 800 100 100. Świadectwo na całe życie. Pod tym hasłem wystartowała kampania Centrum Edukacji Obywatelskiej, której celem jest zachęcić do powiedzenia naszym nauczycielom, za co ich cenimy. Bo jak podkreślają twórcy spotów, 75% z nas miało nauczyciela, który pozytywnie wpłynął na nasze życie, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
6: Kiedy znalazłem się w liceum, gdzie Anita prowadziła język polski, miałem poczucie, że ktoś faktycznie nachylił się nad talentami, które mam w sobie. Dawała przestrzeń wszystkim i wskazywała tę drogę. Nie stała nad nami. Ona nas prowadziła.
7: O pani Beni, o pani Bernadecie to bym mogła opowiadać naprawdę godzinami. Czułam, że jestem widziana taka, jaka jestem, że jestem wystarczająca taka, jaka jestem.
9: Kuba miał bardzo duży wpływ na to, czym się teraz zajmuję, ale też na to, jakim jestem człowiekiem. Bardzo się cieszę, że go spotkałem na swojej drodze. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby powiedzieć dziękuję.
0: Myślę, że to dobry wstęp do rozmowy z gościem. W wywiadówce teraz łączymy się z Wielkopolską, gdzie jest pan Tomasz Ordza, nauczyciel roku 2026, zwycięzca konkursu organizowanego przez Głos Nauczycielski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Jest pan nauczycielem biologii, chemii, edukacji zdrowotnej, a także wicedyrektorem w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce pod Poznaniem. No to jak przywitali pana po przyjeździe z gali na Zamku Królewskim uczniowie oraz koledzy i koleżanki w pokoju nauczycielskim?
10: Przywitanie było bardzo, bardzo miłe. Ja sam przywiozłem do szkoły oczywiście ciasto i coś słodkiego. I pan dyrektor zorganizował także mini apel, na którym pokazałem nagrody, które otrzymała także szkoła, w tym nasi uczniowie. Przyjęcie było miłe, gorące, życzliwe, ciepłe. Dostawałem SMS-y i wiadomości nawet od dziadków naszych uczniów. Także sami uczniowie byli przeszczęśliwi. Rozpoczynałem tego dnia zajęcia od 7.30, także już standardowo od 7 byłem w szkole. No i widziałem jakieś takie większe poruszenie wśród uczniów, którzy uczęszczają na kółko, ale okazało się, że przyszła prawie że cała klasa na to kółko dodatkowe. Przywitali mnie brawami i ciepłym słowem, także to była wyjątkowa chwila otuchy.
0: Zastanawiam się, jak się wygrywa takie konkursy. Pan odbierając nagrodę mówił o uczniowskim zaciekawieniu, o tym, jak ważne jest to w uczeniu, a jednocześnie jak trudno dzisiaj wygrać z konkurencją w postaci elektroniki, telefonu, platform społecznościowych.
10: Tak, dokładnie. Myślę, że osią centralną, taką główną osią zgłoszenia, którego dokonał pan dyrektor, były nasze i moje projekty, które dotyczą edukacji klimatycznej, edukacji środowiskowej i obejmują swoim zasięgiem, obejmują podstawy programowe różnych przedmiotów szkolnych. Czyli nie jest to tylko projekt, który realizowany jest na lekcjach biologii, ale pewne działania dzieją się na historii czy na WOS-ie. I tak na przykład było wtedy, kiedy powoływaliśmy pierwszy od ponad 20 lat na terenie gminy pomnik przyrody. Wszystko rozpoczęło się w szkole, na lekcjach biologii, przy omawianiu działu ochrona środowiska. I tego typu działania, interakcje, które odbywają się w ramach platformy eTwinning, w ramach Network of European Blue School, czy Science on Stage, myślę, że zaciekawiły jury i zainspirowały do tego wyboru.
0: Pojawia się też w pana pracy STEAM, czyli to jest międzyprzedmiotowa nauka przez działanie, czyli właśnie łączenie różnych przedmiotów, jak dobrze rozumiem.
10: Dokładnie tak. I do tego trzeba w szkole stworzyć dobre warunki, żeby nauczyciele mogli chcieć współpracować ze sobą właśnie w tego typu działaniach. Nie jest to łatwe. Pan dyrektor rzeczywiście umożliwia nam to i my chętnie podejmujemy te wyzwania, bo tego typu układanie projektu jest ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli, którzy oczywiście mają różne podejścia, mają różne treści przedmiotowe, które poruszają w ramach swoich działań, ale zawsze w sierpniu, kiedy spotykamy się na radach pedagogicznych, wybieramy to, co nas łączy w danym roku projektowym, punkty z podstawy programowej i zagadnienia, które nas łączą i następnie je realizujemy z uczniami. Ale co ciekawe, co warto podkreślić, to, że każdego roku najstarsi uczniowie biorący udział w projektach, to oni wybierają temat roczny projektu, który realizujemy. I tak jak w minionym roku na przykład szyliśmy neurony i mówiliśmy bardzo dużo o budowie układu nerwowego, tak w tym roku będziemy realizowali działania związane z edukacją środowiskową i z foką. Także uczniowie czują tę sprawczość, wiedzą, że temat jest przez nich też wskazany i myślę, że to jest też skuteczna droga dotarcia do uczniów.
0: Musi pan powiedzieć, o co chodzi z traszką znalezioną w piwnicy. W laudacji pojawił się taki tekst, że nawet traszka może być pretekstem do projektu.
10: To jest jeden z moich ulubionych projektów, jeden z pierwszych, który zrealizowaliśmy w szkole podstawowej w Dąbrówce. Nasz budynek szkoły to jest stary pałac, który obecnie jest pod opieką konserwatora zabytków i piwnica nie jest użytkowa, ale w piwnicy żyją od wielu, wielu, wielu lat traszki i każdego roku z kółkiem przyrodniczym tych traszek poszukujemy i je znajdujemy. I to właśnie znalezienie traszki i innych płazów, które są teraz pod dużą presją człowieka, mają po prostu problem z zanikaniem siedlisk, masowo wymierają. To spowodowało, że założyliśmy z uczniami projekt i zaprosiliśmy do współpracy szkołę z Chorwacji. Projekt pod tytułem Rendezvous with Amphibians, czyli randka z płazami. No i tak rozpoczęła się nasza wielka eduprzygoda właśnie z płazami i ona do tej pory trwa. Każdego roku do tego tematu powracamy. Dlaczego? Ponieważ nie tylko w szkole mamy traszki, ale przez nasze boisko szkolne pomiędzy stawami migrują płazy na okres rozrodczy, dlatego musimy je chronić, nie możemy ich zadeptywać. I to jest takie działanie u podstaw. I właśnie tego typu projekty osadzone bardzo lokalnie powodują, że uczniowie chętnie się angażują, bo oni widzą, że oni są składnikiem, są elementem tej zmiany, która następuje. Mhm. I to jest właśnie myśl takiego działania lokalnego, ale myślenia globalnego. o edukacji klimatycznej, o klimacie, o tym, co się dzieje w przyrodzie.
0: To jest tylko jeden z projektów, wielu, bo w szkole też działa taki specjalny ogród. Poza tym jest joga, zdrowe nawyki, no i wyjścia w teren. Okazuje się, że się da, mimo podstawy, często narzekamy, czy nauczyciele narzekają, uczniowie, rodzice, społecznicy, że podstawa programowa jest przeładowana, ale jednak na takie projekty można znaleźć miejsce.
10: Zdecydowanie tak i podstawa programowa tu niczemu nie przeszkadza, wręcz bardzo pięknie to uzupełnia. Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona.
0: Po prostu nie trzeba jej robić przy podręcznikach i przy ławkach.
10: Dokładnie tak, dokładnie tak. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika i ta zmiana w podejściu już u nauczycieli naprawdę może otworzyć wiele drzwi i wiele furtek. Oczywiście, co jest trudne w zajęciach terenowych, to jest to, że idąc w teren, kiedy planuję sobie zajęcia właśnie chociażby o płazach, to mam szczęście, jeżeli spotkam i znajdziemy te płazy, tak, kąkające na przykład, bo jest oczywiście odpowiednia pora roku, mam odpowiednie warunki termiczne, ale z drugiej strony może wydarzy się coś wyjątkowego, na przykład przebiegnie nam stado dzików nagle gdzieś w pobliżu czy pojawi się sarna, czy zobaczymy jakieś inne zwierzę, które może znajdować się blisko szkoły, to już uczniowie pytają, są zaciekawieni i zmienia się troszeczkę nasz temat lekcji. Także czasami warto jest chociaż na chwilę odejść od tego głównego tematu i pozwolić uczniom zadać pytania i zrozumieć to, co się przed chwileczką wydarzyło, albo rozpoznać dźwięk ptaka, który akurat zaśpiewał i po chwili wrócić do tematu. Nic złego się nie stanie. Zajęcia w terenie są najtrudniejszymi lekcjami, dlatego wielu też dydaktyków ich się boi, bo to jest po pierwsze bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa, A po drugie, tu może się pojawić mnóstwo tematów, na które możemy być niegotowi.
0: Zastanawiam się, czy reforma, która właśnie zaczęła wchodzić powoli i stopniowo do szkół, czy ona dodatkowo jakoś może pomóc w prowadzeniu takich projektów i w trochę wychodzeniu z tych ławek?
10: Myślę, że tak. To jest bardzo dobry krok w dobrym kierunku. Ale tutaj przede wszystkim potrzebny jest czas na to, żeby przygotować nauczycieli na zmiany, żeby oni te zmiany poczuli i czas i tempo wprowadzenia takich zmian jest niezwykle istotny i mam nadzieję, że tych wyjść, spotkań, zajęć terenowych, spotkań z naukowcami, które też przecież można organizować w szkole i poza szkołą, że będzie ich więcej, ale co więcej, co jest istotne, że nauczyciele dostaną odpowiednie wsparcie. W sprzęcie, środków finansowych z organu prowadzącego będzie to absolutnie zabezpieczone w taki sposób, że nauczyciel z jedną klasą nie wyjdzie sam w teren, na przykład na 2 godziny, które są zblokowane. Nauczyciel nie powinien być sam z takimi uczniami. Różne rzeczy się dzieją. To zabezpieczenie i takie pomyślenie o kwestiach formalnych z perspektywy zarządzania placówką jest niezwykle ważne. Nauczyciele potrzebują wsparcia i możliwości do tego, żeby organizować tego typu aktywności i na pewno to będą robili.
0: Trudno nie rozmawiać także, a może przede wszystkim z nauczycielem roku, o ostatnich smutnych wieściach ze szkół, o atakach, groźbach. Jest też jedna ofiara śmiertelna. Jest pan wicedyrektorem. Czego potrzebują szkoły na wypadek takich zagrożeń?
10: Potrzebujemy przede wszystkim, myślę, że wsparcia, jeżeli chodzi o współpracę z policją czy innymi instytucjami. Potrzebujemy totalnego zaufania i współpracy z rodzicami i sprawnej komunikacji. Walka z fake newsami, blokowanie przepływu informacji czy niedopowiedzenia generują problemy, troski, wątpliwości rodziców i nie tylko rodziców. W związku z tym im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna. Tak i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej. Ale szkoła też nie może być bunkrem z założenia. W związku z tym na pewno bramki oczywiście mogą pomóc. Mogą pomóc różne systemy, monitoring. To wszystko świetnie w niektórych placówkach działa. Ale potrzebujemy przede wszystkim budowania zaufania pomiędzy poszczególnymi elementami budującymi szkołę i wsparcia z zewnątrz instytucjonalnego.
0: A jakie życzenia na Dzień Nauczyciela? Od Nauczyciela Roku?
10: Na Święto Edukacji Narodowej życzę wszystkim społecznościom szkolnym tego, żeby były sobą i żeby nie bały się być kreatywnymi, twórczymi i pomysłowymi.
0: Gratuluję raz jeszcze. Tomasz Ordza, nauczyciel roku 2026, był gościem wywiadówki. Bardzo dziękuję. Kolejna wywiadówka za tydzień we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię do usłyszenia za chwilę. Po informacjach TOK FM o 11.00 wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
1: Reklama.
2: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
8: Play. Rozwiązania dla biznesu.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Panie Pascalu,
18: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
21: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
22: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
33: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
34: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
29: Lidl, to się opłaca.
35: Castorama.
36: Teoria
35: i praktyka.
36: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
35: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
37: Kategoria trawienie.
38: Po jednej nutce.
37: Ciężko na żołądku.
38: A teraz?
37: Uczucie pełności.
38: Dobrze. I ostatni.
37: Gazy.
38: Świetnie. A co można na to zaradzić?
37: Najlepiej zastosować Travisto.
39: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
29: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
40: Zatrzymania w sprawie podpalenia bazy Starlink trwają i od tego zaczynamy. Czy kobiety wyjdą ponownie na ulicę? Strajk kobiet w przyszłym tygodniu zapowiada demonstrację. Odcinkowy pomiar prędkości pojawi się między Łodzią a Warszawą. Jest ku temu konkretny powód. Minuta po 11:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
0: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc sprawa jest rozwojowa.
40: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy mają odpowiadać za akt dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Szósty dzień trwa protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Do akcji dołączają kolejne osoby. Według związkowców głoduje już około 50 pracowników. Kilka osób trafiło już na oddział ratunkowy, mówi jeden z przewodniczących protestu, Grzegorz Pasztyła.
1: W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność. Byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zostałem zaopatrzony. Biorąc na swoją odpowiedzialność kosztem swojego zdrowia, podjąłem decyzję, że kontynuuję swój protest.
40: Protestujący chcą odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Twierdzą, że nie chodzi o sam proces, a o styl zarządzania dyrektorki. Na 22 października strajk kobiet zapowiada demonstracje. Zorganizowane mają być w co najmniej 24 miastach. Mają one pokazać, że środowiska kobiece wystawiają rządzącym czerwoną kartkę za niespełnione obietnice w sprawie ułatwienia dostępu do aborcji. Powód do tego protestu zostanie zniwelowany, mówiła w TOK FM przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. 22 października w Sejmie będą głosowane ustawy dotyczące dekryminalizacji pomocy w aborcji i przywrócenia tzw. przesłanki eugenicznej.
2: W toku długich negocjacji udało się uzyskać zapewnienie PSL-u, że popiera dekryminalizację pomocy w aborcji. Co do 12 tygodnia, te dwa projekty są też w komisji, one będą następne rozpatrywane, ale tutaj raczej nie spodziewam się, żeby PSL to poparł. Ale jednak każdy krok do przodu przybliża do tego, żebyśmy mieli bardziej cywilizowane prawo w Polsce, a nie takie w ogonie Europy.
40: Polityczka lewicy przyznała, że zdaje sobie sprawę z tego, że podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawami jest niepewny, ale, jak dodała, ma nadzieję, że wyborcy również o tym pamiętają. Papież jest dziś operowany. Jak poinformował w niedzielę, ma mieć usunięty guzek na płucu. W rzymskiej poliklinice Gemelli, do której trafił, wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa. Najwyższa uwaga została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą ma pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Generalny Inspektorat Transportu Drogowego chcą go wprowadzić w związku z planowaną rozbudową autostrady o trzeci pas. Od kiedy trzeba liczyć się z utrudnieniami i kiedy ma pojawić się pomiar? O tym Bartosz Kądziałka.
3: Rozbudowa ma ruszyć na początku listopada, mówi rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak.
4: Co ważne, na cały czas rozbudowy kierowcy jadący do Warszawy i do Łodzi będą mieli po dwa pasy w każdym z tych kierunków.
3: Na rozbudowywanej trasie ograniczenie prędkości wynosić ma do 70 km na godzinę, a ze względu na bezpieczeństwo robotników pojawić się ma tam odcinkowy pomiar prędkości.
4: Sprawdziło się to, gdy rozbudowywaliśmy starą Gierkówkę właśnie do standardów autostrady A1. Kierowcy nagminnie łamali obowiązujące tam ograniczenia, powodując bardzo niebezpieczne sytuacje, wręcz zagrażające życiu osób pracujących przy tej inwestycji. Po wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości ta sytuacja się ustabilizowała.
3: Planowane są 4 odcinki pomiarowe, po 2 w każdym kierunku. Łącznie mają mieć niemal 160 km. Rozbudowa ma potrwać 1,5 roku, a odcinkowy pomiar prędkości ma pojawić się do końca tego roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
40: Październik i listopad to czas na najbardziej jesienne warzywo w kuchni, czyli dynie. W tym roku urosło ich dużo i są w pokaźnych rozmiarów. To głównie zasługa bardzo ciepłego lata i jesieni, mówi dr Jolanta Lisiecka z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którą rozmawiał Adam Kaźmierczak.
5: Gdybyśmy mieli polecić jedną dynię do włączenia w swój jadłospis, którą by pani poleciła ostatnio?
6: Ja Hokkaido. Piękny ma kolor. Jest nieduża, nie wymaga obierania. No, lubię też dynię piżmową, ale proponuję próbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
40: Za kilogram dyni w hurcie trzeba zapłacić 2-3 zł. W informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 11.20.
7: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
40: Maksymalnie 14 stopni pokażą dziś termometry w Polsce, przeważnie około 11-12. Padać może na wschodzie i na północy.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
39: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest program Owczarek, a w studio pani profesor Hanna Rubinkowska-Anioł, Katedra Języków i Kultur Afryki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Kiedy już się wydawało, że wojen jest za dużo, to no właśnie dołączyła nowa albo

0: przez cały ten czas no, wojna TFA. TFA w innych rejonach cały czas toczył się konflikt, może tak, zbrojny również. I to, że w tej chwili ta wojna w Tigraj się odnowiła, wybucha ponownie, no to jest konsekwencja tego, co w ogóle w Etiopii się dzieje, czyli polityki premiera Abiego Ahmeda, który chce Etiopię scentralizować, no narzucić swój sposób rządzenia, a poszczególnymi regionami, które zresztą w dużym stopniu sam ze sobą skłócił po to, żeby rozgrywać te lokalne konflikty. No i wydawałoby się, że w tej chwili powinno się to odbić przeciwko niemu, ponieważ doszło do porozumienia wielu do tej pory występujących przeciwko sobie sił i one razem miały się przeciwstawić siłom centralnym. No ale okazuje się, że po pierwsze to nie jest takie proste i tej jedności nie ma. Nie ma tego, znaczy porozumienie jest, ale nie przynosi rzeczywistych działań takich, które no, byłyby tak podjęte wspólnie przeciwko rządowi centralnemu. No a po drugie, no wydaje się, że jednak siły rządowe są silniejsze.
1: Czyli żeby tym z naszych słuchaczy i słuchaczek naświetlić, na czym polega złożoność przypadku Etiopii, to powiedzielibyśmy, że mamy powiedzmy różne etnosy, różne ludy, które żyją w państwie jednym i rozumiem, że nie są wystarczająco reprezentowane w rządzie, tak? Czyli te, których...
0: I tak i nie. To znaczy tak, rzeczywiście Etiopia, ponad 80 grup etnicznych, ponad 80 języków i chrześcijanie, i muzułmanie, no i jak się chce namieszać, to łatwo, zwłaszcza, że na przestrzeni dziejów rzeczywiście no, wiele konfliktów tam się toczyło pomiędzy różnymi grupami. Wiele grup było jeszcze za Cesarstwa Etiopskiego podporządkowanych tym grupom, które sprawowały no, przez dobrze ponad 1000 lat władzę i tak dalej, więc jest na czym konflikt budować. Natomiast te linie podziału obecnie, one wcale nie idą wzdłuż tych podziałów etnicznych. To znaczy, jak się, no nie wiem, szuka w internecie chociażby informacji na ten temat, tego co się działo ostatnio, no to oczywiście można zobaczyć, że był konflikt pomiędzy Tigrejczykami a Amharami, no ogromnie istotny spór o tereny, które administracyjnie przynależą do Tigraj, czyli przez Tigrejczyków nazywane te tereny zachodnim Tigraj, a przez Amharów Welkait, tak, no spór, który też kosztował życie wielu. I tych konfliktów takich opartych o podziały etniczne, jakbyśmy powiedzieli, rzeczywiście można znaleźć sporo, ale z drugiej strony właśnie to, co ostatnio się wydarzyło, to, że te ze sobą no, skłócone czy mające inne cele grupy no, doszły do porozumienia i w tym porozumieniu na rzecz przetrwania, bo tak się ta koalicja nazywa, są i Amharowie, i Tigrejczycy, czyli te grupy, które miały być ze sobą najbardziej skłócone, i Afarowie, i Benishangul Gumuz, czyli grupy zamieszkujące zachód Etiopii, które zawsze były no, podporządkowane wszystkim, tak, w najgorszej właściwie sytuacji w Etiopii. I Oromo, Także grupy, które właściwie no, można znaleźć wiele informacji na temat konfliktu pomiędzy nimi. No a z drugiej strony to też nie jest tak, że jeżeli Oromo, Front Wyzwolenia Oromo przystąpił do tej koalicji, to znaczy, że wszyscy Oromo, czy też w ogóle polityczna reprezentacja Oromo,

0: OMO, czy nawet sam Front Wyzwolenia OMO w pełni tą koalicję popiera. I chyba tutaj najbardziej spektakularnym przykładem jest tak zwane FANO, czyli taka milicja amharska, no, która prowadziła działania zbrojne w dużym stopniu przeciwko Tigrejczykom. I przedstawiciel FANO no, przystąpił tak, do tej koalicji. FANO oficjalnie jest w tej koalicji. Natomiast no, przez ostatnie tygodnie bardzo dużo się mówiło o tym, że pewne grupy FANO walczą krwawo z innymi grupami FANO. Także nie ma porozumienia, zresztą tak samo jak i wśród Tigrejczyków, tak? Część Tigrejczyków popiera premiera Abiego Ahmeda i w ogóle przystąpiła do rządu, oficjalnie jest w rządzie Abiego Ahmeda, no a część Tigrejczyków właśnie doprowadziła teraz do wojny. Także ta sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana i tak naprawdę zupełnie no, jest to taki nierozplątywalny węzeł, który też bardzo trudno prześledzić tą sytuację i powiedzieć, kto za czym optuje.
1: Czyli można by rzec, że wśród tych grup, każda z tych grup chciałaby, żeby tej grupie było najlepiej, a innym nie aż tak dobrze.
0: Rzeczywiście można to tak ująć, a mówiąc bardziej elegancko, to no, Etiopia funkcjonuje jako federacja. Tak, to jest każda administracyjna część Etiopii ma prawo według konstytucji do samostanowienia, także do oddzielenia się, do secesji. No i teraz właściwie ta wojna toczy się o kształt tej federacji, o kształt tego politycznego pomysłu na Etiopię. I tak jak mówiłam, Abiy Ahmed, rząd centralny, Abiy Ahmed chce doprowadzić do jak największego scentralizowania i podporządkowania sobie poszczególnych regionów Etiopii. Natomiast poszczególne regiony Etiopii mają na to różne pomysły i w ramach samych tych regionów też te pomysły są różne. No i tu mamy problem.
1: Czy powinniśmy się w ogóle tym przejmować nie na poziomie takim ludzkim, tylko na poziomie politycznym?
0: Tak.
1: Czy ten konflikt w jakikolwiek sposób wpływa na nasze ostatnie życie w Europie?
0: Wpływa w ogóle na sytuację geopolityczną jak najbardziej, która siłą rzeczy odbija się i na nas, dlatego że to, o czym powiedziałam, to jest ta sytuacja wewnętrzna w Etiopii, natomiast to nie jest w pełni wojna domowa. Już w tej chwili mówi się o tym, że siły erytrejskie weszły do Etiopii, więc jakby samo to, tak, udział Erytrei, która w czasie poprzedniej wojny była po stronie wojska rządów centralnych, przeciwna Tigrejczykom, a dzisiaj miała wspierać Tigrejczyków. No ale to nie tylko Erytrea, więc też tak, przykład na to, jak to wszystko się zmienia. Natomiast to nie tylko jest kwestia Erytrei, ponieważ też został niedawno podpisany zostało podpisane porozumienie pomiędzy czterema państwami, pomiędzy Erytreą, Sudanem, Somalią i kogo mi brakuje? Kogoś mi brakuje. No w każdym razie cztery państwa, które podpisały porozumienie, które ma no, przeciwstawić się Etiopii. I zakusą Etiopii, która chce...
1: Djibouti?
0: Nie, w ogóle chce dostępu do morza. I Egipt, oczywiście, przepraszam, w tej czwórce jest Egipt. Ogromna siła, która chce dostępu do morza, no... z jednej strony, a z drugiej strony ciągle w oparciu o tą tamę etiopskiego renesansu na Nilu, o której już wielokrotnie tutaj mówiliśmy, no zagraża interesom Egiptu w sposób taki jak najbardziej realny.
1: Tu zawiesimy, wrócimy po informacjach, bo sprawa jest ważna i należy mieć przynajmniej mgliste pojęcie o tym, co się dzieje i dlaczego to jest ważne, ale powrócimy po informacjach do naszej rozmowy. Informacje o 11.20 w studio pani profesor Hanna Rubinkowska-Anioł, Katedra Języków i Kultur Afryki, Uniwersytet Warszawski.
2: Autopromocja. O przyrodzie. i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Ministerstwo Edukacji rozważa wprowadzenie w klasach lekcyjnych przycisku alarmowego. Barbara Nowacka przyznała, że pomysł powstał po ostatnich atakach w szkołach. Na razie szefowa resortu daje sobie tydzień na przygotowanie przepisów i skonsultowanie ich. Przycisk miałby działać podobnie jak w banku podczas napadu. Minister Nowacka nie jest za to zwolenniczką ustawiania bramek bezpieczeństwa.
15: Chcemy dać możliwość, żeby szkoły mogły mieć u siebie narzędzia, które pozwolą wykrywać niebezpieczne przedmioty. Natomiast bramka w każdej szkole to z rozmów z dyrektorami. Czasami może być kompletnym paraliżem szkoły.
14: Przyciski alarmowe pojawiły się w zeszłym roku w kilku szkołach na Woli w Warszawie. W tych przypadkach sygnał dociera do dyrektora lub pielęgniarki. A lubelskie szkoły ćwiczą, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczone przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach, czy konkretnie działania młodych ludzi wokół. Jak mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie, Iwona Lipiec, chodzi o to, by dostrzegać sygnały.
16: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów, bądź osób, które cię otaczają, bo ważne jest, żeby młodzież sobie uświadomiła, że te zagrożenia mogą być nie tylko w szkole, ale w autobusie, w miejscach spotkań. Tutaj trzeba takiej otwartości na to, co się dzieje wokół.
14: Rodzice coraz rzadziej mają pretensje do dyrektorów, że nie mogą wchodzić na teren szkoły, tylko odbierają dzieci przy drzwiach wejściowych, bo wiedzą, że kluczowe są dziś kwestie bezpieczeństwa. Senackie komisje przyjęły poprawki do ustawy umożliwiającej blokowanie nielegalnych treści w internecie. Jedna z nich pozwala na skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Teraz przepisy trafią pod obrady plenarne Sejmu. Burmistrz Sanoka na Podkarpaciu Tomasz M. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym przestępstwa o charakterze korupcyjnym, w które jest zamieszany. Prokuratura w Rzeszowie na czas trwania postępowania zawiesiła samorządowca w wykonywaniu obowiązków burmistrza. Tomasz M. został zatrzymany wczoraj w swoim domu przez funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W stolicy trwa drugi dzień Warsaw Security Forum. W konferencji wezmą dziś udział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone oraz minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Konferencja jest organizowana przez Fundację imienia Kazimierza Pułaskiego. Każdego roku w programie jest wiele debat i paneli skupiających się na tematyce obronności ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo Europy Środkowej oraz Wschodniej. Przelotny deszcz możliwy dziś na północy i w Tatrach. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Maksymalnie 11 stopni pokażą termometry w Lublinie, 12 w Warszawie, Łodzi i Opolu, 13 w Poznaniu i Gdańsku, najcieplej w Szczecinie, tam nawet do 15.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Studio pani profesor Hanna Rubinkowska-Anioł, Katedra Języków i Kultur Afryki, Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o konflikcie w Etiopii, o wojnie na razie wewnętrznej, można by rzec, która się czasem trochę bardziej, czasem trochę mniej rozlewa, ale o której nie możemy zapominać, bo ona nas też trochę ugryzie w piętę.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak nas to wiadomo, tak? Uchodźcy, którzy milionami uciekają przed konfliktem, to jest oczywiste i to jest takie najprostsze przełożenie, ale to przełożenie może sięgać znacznie dalej, bo wszelkie właśnie układy geopolityczne, w które zaangażowana jest ogromna część świata, bo tak jak nam się wydaje, Etiopia, Sudan, w którym się też toczy wojna i te wojny są ze sobą powiązane, chociażby w ten sposób, że siły, które są tymi siłami, powiedzmy, zbuntowanymi, opozycyjnymi w Sudanie. Etiopia, rząd etiopski daje im schronienie i zorganizował obozy szkoleniowe dla tych sił w Etiopii. Także to już, prawda, w sposób taki oczywisty ustawia jaki jest stosunek wzajemny, jeśli chodzi o Etiopię i rząd, oficjalny rząd Sudanu. Do tego właśnie to porozumienie Sudanu, Somalii, Erytrei i Egiptu, które jest przeciwko Etiopii, walka o dostęp do morza, walka o panowanie nad Nilem, Etiopia w tej chwili nie ma dostępu do morza, ale Somalia, Erytrea to jest ten jeden z najbardziej strategicznych obszarów nad Morzem Czerwonym. Poza tym nie można zapomnieć o tym, że w ogóle w tych konfliktach, które się rozgrywają, powiedzmy, w rogu Afryki, czy też szeroko rozumianym rogu Afryki, czyli właśnie z zaangażowaniem Egiptu, Sudanu, bardzo ważny jest udział państw arabskich, państw Zatoki Perskiej. Jeśli chodzi o poparcie także w bardzo dużym stopniu finansowe dla rządów Abiego, to jest zaangażowanie przede wszystkim Emiratów, ale też innych państw Zatoki. Emiraty są też ogromnie zaangażowane właśnie jeśli chodzi o wojnę w Sudanie i to nie jest też tak, że można powiedzieć, że czy Rosja, czy Stany Zjednoczone, czy Turcja, czy Emiraty popierają tą bądź inną stronę w wojnie. Bardzo często, i to właśnie na podstawie wojny w Sudanie widać, bardzo często jest tak, że to samo państwo popiera obie strony konfliktu. Czasami zmieniając ten front, a czasami w tym samym czasie przesyłając broń obu stronom, bo po prostu zależy im na konflikcie jako takim. Także rzeczywiście ten konflikt jest bardzo... Trudno wierzyć w to, że ten konflikt, czy te konflikty w regu Afryki mogą się zakończyć, przynajmniej wkrótce. I widać to geopolityczne przełożenie, w które zaangażowana jest ogromna część świata, bo chociażby to, o czym też już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, Rosja w tej chwili bardzo mocno angażuje się w politykę w Afryce i jest ogromnie popularna nie tylko wśród rządów państw afrykańskich, ale w ogóle wśród Afrykanów.
1: Nasz słuchacz pyta, skąd te zwaśnione strony biorą środki na wojnę, czyli kto za tym wszystkim stoi?
0: Pół świata. Jednym z najchętniej dających oficjalnie, oficjalnie, No bo też te środki często są przesyłane jednemu państwu, żeby to państwo przesyłało te środki dalej, ale to o czym się najwięcej mówi, no to są właśnie Emiraty, tak? Jeśli chodzi o Etiopię, jeśli chodzi o Sudan, Emiraty tutaj się bardzo, bardzo mocno angażują. Zresztą w ogóle państwa Zatoki Perskiej angażują się, no nie tylko jeśli chodzi o konflikt, ale w ogóle jeśli chodzi o utrzymanie państw. Proszę pamiętać, że Egipt właściwie działa no, w ogromnym stopniu w oparciu gigantyczne państwo, tak? Jeszcze, przepraszam, zanim dokończę tę myśl, przypomnę, że mówimy tutaj o państwach, które mają miliony obywateli i Etiopia jest drugim pod względem liczebności państwem w Afryce, około 130 milionów. Egipt ma niewiele mniej, więc na te gigantyczne państwa pieniądze no skąd się muszą wziąć, a one w bardzo małym stopniu pochodzą z gospodarki tych państw. Więc właśnie państwa Zatoki Perskiej, ale też oczywiście Stany Zjednoczone, no i cała kolejka, że tak powiem, państw, które przeznaczają dość duże kwoty w sposób czasami taki no dosyć zaskakujący. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest Turcja, która prowadzi tak zwaną politykę meczetową czy dyplomację meczetową, ponieważ w odniesieniu zarówno do Etiopii, jak i do Sudanu mówi, że dba o swój dorobek kulturowy, ponieważ no to oni tam budowali, tak, to były te obszary, gdzie Turcy się w pewnym momencie pojawili, oczywiście w okresie Imperium Osmańskiego, no i właśnie wybudowali jakieś meczety, jakieś obiekty dzisiaj historyczne, no i przeznaczają bardzo duże pieniądze na to, żeby o te obiekty zadbać. Natomiast no jest to oczywiście politycznie uwarunkowane i jest to no jakiś tak coś za coś.
1: A te mniejsze grupy wspierane są, jeżeli chodzi o broni? Bo rozumiem, nie wyobrażam sobie, żeby Stany Zjednoczone, znaczy być może tak jest, ale finansowały jakieś mniejsze grupy zbrojne w ramach
0: Etiopii. Benishangul na przykład, o którym myślę, że tak. Niewiele osób słyszało. Nie, te mniejsze grupy, proszę pamiętać, że są takim często języczkiem uwagi. I one, no właśnie ten Benishangul, który no, w ogóle fantastyczna historia, grupy, która mieszka na terenach, gdzie nigdzie nie została wypracowana państwowość i która zawsze była najeżdżana z jednej strony przez, no,
1: Sudan?
0: Powiedzmy tak, Sudan, tylko że no Sudan nie był wtedy Sudanem, prawda? Ale to wszystko, co po kolei się w Sudanie działo. No a z drugiej strony przez Etiopczyków, przez mieszkańców Cesarstwa Etiopskiego. I to był obszar, z którego po pierwsze, tędy przebiegały szlaki handlu złotem, a po drugie, stamtąd pozyskiwano niewolników i też przebiegały szlaki niewolnicze. No i, a jeszcze oprócz tego są tam bardzo cenne ziemie uprawne. Więc to nie
1: sorgo,
0: jest
1: kawa,
0: ale
1: trawa abisyńska.
0: No, dużo. Dużo, no w ogóle, prawda, bo to, na przykład to, co Brytyjczycy też w okresie kolonialnym, dlaczego Sudan był taki atrakcyjny poza złotem? Dlatego, że miał ziemie uprawne i tam bawełnę uprawiano. Ta bawełna, zresztą ta bawełna do dzisiaj jest ogromnie istotna. To zresztą Turcy też znowu, prawda, bardzo im zależy na terenach etiopskich ze względu właśnie na uprawę bawełny, gdzie ją rzeczywiście uprawiają. Więc właśnie te obszary Benishangul, co dla nas brzmi tak bardzo egzotycznie i w ogóle nie wiadomo o co chodzi i wydaje się, że to jest ta Afryka, gdzie nic się nie dzieje, to nieprawda. Ten Benishangul też jest bardzo istotnym, no właśnie może być takim języczkiem uwagi, tak? Może być grupą, ponieważ no, oni się w tej chwili również mocno buntują. Buntują się przeciwko przede wszystkim, no bo są w granicach Etiopii, no to buntują się przeciwko rządowi etiopskiemu. No ale pojawia się problem tego, jaka jest ich tożsamość, gdzie politycznie chcieliby przynależeć, czy chcieliby być niepodlegli, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Więc warto z punktu widzenia najważniejszych graczy geopolitycznych, warto jest dofinansować Benishangul.
1: Oni mają chyba takie długie, drewniane trąby. Myślę o tych instrumentach tradycyjnych.
0: Tak?
1: Mhm.
0: Być może.
1: A, myślę, że pani się wgryzała w ich.
0: W muzykę Benishangul nie.
1: Tak. No takie mają bardzo długie. To takie trochę przypominające rogi z takim czymś rozszerzeniem na końcu. Bardzo, bardzo interesujące, ciekawe.
0: Trzeba sprawdzić.
1: Ale też zdradzę, że jeszcze w czasie informacji rozmawialiśmy o żywności. O zupie, ale akurat nie etiopskiej. Egipskiej.
0: Sudańskiej albo sudańskiej.
1: Egipskiej. Molokija.
0: Albo melochia, w zależności tak. Od tego, gdzie. Tak.
1: Potrzebujemy właśnie melochię, rosół, oliwę z oliwek, kolendrę i czosnek.
0: Ta nazwa tej potrawy to jest też nazwa rośliny, z której jest uzyskiwana. Tak. Jest taka bardzo zielona.
1: Trochę jak szczawiowa wygląda.
0: Oj nie, szczawiowa nie ma koloru prawie. A what? To ma taki intensywnie zielony kolor. I ma taką konsystencję, która się ciągnie, strasznie się ciągnie. Jest super.
1: No dobrze. Spróbuję odnaleźć. Gdzieś w Polsce jest?
0: Nie spotkałam się. Trzeba sprowadzić. Albo trzeba pojechać najprościej do Kairu.
1: Dobrze, pojadę do...
0: wycieczkę do Egiptu. Myślę, że w Hurgadzie też dadzą.
1: Dziękuję bardzo. Pani profesor Hanna Rubinkowska-Anioł, Katedra Języków i Kultury Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, objaśniała skomplikowaną sytuację w Egipcie i jakie to ma wpływ na nasze życie. Informacje TOK FM.
0: Etiopii raczej.
1: O Jezu, wiadomo, że w Etiopii. Już myślę o tym
0: Egipcie,
1: o tej zupie. Informacje o 11.40 po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Dzień dobry, Marto, co dzisiaj w programie?
17: Dzisiaj w kulturze osobistej zrobi się antycznie, ale antyczno-współcześnie, jak się okazuje. Będę rozmawiać z Miłoszem Markiewiczem, pełnomocnikiem dyrektora Teatru do Spraw Programowych Teatru Narodowego, o Orestei na motywach trylogii Aeschylosa w reżyserii według scenariusza Luca Persewala. Już jesteście po premierze, przed wami kolejne spektakle. Jak nastroje po tych pierwszych spotkaniach z publicznością?
18: To było wspaniałe spotkanie i czekamy na kolejne. Spotkanie monumentalne i minimalistyczne jednocześnie, więc to jest taka historia osadzona na wielu paradoksach.
17: Czekamy na Państwa po 11.40 w Kulturze Osobistej.
19: Autopromocja.
20: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
19: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
22: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
23: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
24: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin. witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
24: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
21: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. NATO będzie ściśle współpracować z sojusznikami w regionie Morza Czarnego w związku z ostatnimi atakami na żeglugę handlową, zapewnił sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. To po kolejnym w ostatnim czasie ataku na statki na tym akwenie. Rutte w sprawie ataków na Morzu Czarnym rozmawiał z premierem Bułgarii. Dodał, że NATO wzmocniło już swoją obecność na wschodniej flance i nadal będzie monitorować sytuację, w razie potrzeby dostosowując swoje działania w zakresie odstraszania i obrony. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało szkołom materiały dotyczące reagowania na zagrożenia w związku z ostatnimi wydarzeniami na Mazowszu. Rzeczniczka prasowa resortu przekazała, że we wszystkich województwach odbyły się narady kuratorów oświaty z dyrektorami szkół i placówek. Przekazane materiały obejmują instrukcję postępowania w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia przygotowaną we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Są też one dostępne na stronie resortu edukacji. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy w pełni, to w sumie niemal 200 filmów, ponad 300 seansów. Na co zwracać szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
7: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkurs 1-2 dokumentalnym i krótkometrażowym.
14: A 42. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego potrwa do 18 października. Zakończyły się utrudnienia na drodze ekspresowej S3, gdzie około 10 między węzłami S3 Zielona Góra Północ, a Zielona Góra Południe doszło do kolizji. Obecnie droga jest w pełni przejezdna, a w kolizji nie było rannych. Więcej informacji w TOK FM o 12 w magazynie TOK 360. Na termometrach dziś przeważnie od 12 do 14 stopni, chłodniej na krańcach wschodnich, tam w okolicach 11. Przelotny deszcz możliwy na północy oraz w górach. W pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Orestaja na motywach trylogii Aeschylosa. W reżyserii i według scenariusza Luka Persewala otworzyła sezon w Teatrze Narodowym w Warszawie. W sobotę odbyła się premiera, przed nami jeszcze kilka spektakli w październiku, także w listopadzie. No i z tej okazji dzisiaj gościem kultury osobistej jest Miłosz Markiewicz, pełnomocnik dyrektora Teatru do Spraw Programowych. Dzień dobry.
18: Dzień dobry Państwu.
17: Luke Perceval nazwał swoją adaptację palimpsestem. Jak dużo w takim razie jest w nim Aeschylosa, innych Greków, a jak dużo Percevala i jemu współczesnych?
18: To jest wspaniałe pytanie, ponieważ jak to z palimpsestami bywa, nie da się na nie odpowiedzieć. Rzeczywiście Aeschylos stanowi podstawę tej opowieści, najstarsza trylogia antyczna, tragiczna, którą znamy. To jest cała, za przeproszeniem, baza tej historii, ale takie postaci właśnie jak czy Orestes, czy Elektra chociażby, czy Klitajmestra pojawiały się też w innych dramatach, chociażby Eurypidesa. I te nadpisania, które się pojawiały już po Aeschylosie, również stały się jakimś takim sposobem dla Percevala przeczytania tej historii. Po to, żeby poszerzyć perspektywy tych dodatkowych, nawet nie dodatkowych, ale tych postaci, które nie są, czy nie wydają się w samym utworze Aeschylosa kluczowe. I to rzeczywiście sprawiło, że mamy tutaj dużo też samego Percevala, który skupia się przecież zawsze na relacjach międzyludzkich, na emocjach.
17: Na rodzinie.
18: Na rodzinie, właśnie, bo tutaj takim kluczem do odczytania tej historii stały się takie dwa duety matkowo-córkowe, że tak powiem, czyli Klitajmestra z Ifigenią i Hekuba, czyli we wcześniejszych tłumaczeniach Hekabę, z Kasandrą. Obie tragiczne postaci matek, obie tragiczne postaci królowych, które utraciły swoje córki. I te ich relacje, jakby nawet nie lustrzane odbicie, ale takie równolegle idące historie, stały się rzeczywiście kluczem dla Percevala, żeby opowiedzieć tę historię.
17: Czyli jak to jest? Rodzinne traumy i przemoc to są główne tematy tej scenicznej opowieści, czy bardziej jednak, co przyznawał sam reżyser jeszcze przed premierą, pytanie o to, czym jest dzisiaj demokracja? I moje pytanie brzmi, jak bardzo we współczesności jest osadzona wasza Orestaja.
18: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że istnieje taka teoria, to już nawet nie jest hipoteza, tylko jakby teoria filozoficzna, że antyk jest takim okresem w kulturze, w którym absolutnie wszystko już się wydarzyło. I w związku z tym my jedynie powtarzamy historie antyczne w każdej kolejnej epoce. W związku z tym to pytanie o to, ile jest współczesności w tym spektaklu, jest tak naprawdę pytaniem o to, ile jest antyku we współczesności. I tego antyku akurat dzisiaj, czy w kontekście Palestyny, czy w kontekście
17: Ukrainy,
18: czy w kontekście Iranu, czy we wszystkich innych kontekstach konfliktów, które znamy i które się dzieją na bieżąco, niestety jest to odpowiedź taka, że jest tego antyku bardzo dużo. Antyk, który żył wojnami, łącznie z tą wielką wojną trojańską, która powraca do nas w popkulturze, chociażby w wakacje, bardzo intensywnie, no to jest taki świat, w którym my absolutnie nie tylko powinniśmy się przeglądać, ale wręcz mamy obowiązek się przeglądać. I to pytanie Percevala o to, jakie są źródła naszej demokracji, jest pod tym względem o tyle istotne, że on pokazuje, że starożytna Grecja, która przecież jest uznawana za właśnie fundament demokracji współczesnej, dała nam przyszłość, która jest osadzona na zbrodni. Na zbrodni, która pojawia się nie tylko w społeczeństwie, ale która pojawia się też w rodzinie. I dlatego powiedziałbym, że bardziej niż o jakimś źle wojennym, czy o traumie, czy czymś tego typu, to jest spektakl o miłości i utracie. Ponieważ on pokazuje po prostu ludzkie historie, które opierają się na utracie tego, kto jest nam najbliższy.
17: Czyli miłość i utrata to są główne kwestie, które połamały bohaterów Orestei, tak, według Luca Persevala.
18: Tak, absolutnie. Według Aeschylosa, według różnych późniejszych odczytań i według właśnie tego najnowszego odczytania, jakie zaproponował Luc Perceval. To właśnie miłość, która stanowi w jakiś sposób fundament relacji międzyludzkich i która pcha nas do tego, żeby trochę pomścić tę utratę, którą nam przyniosło życie, czy którą przyniósł nam drugi człowiek. Ponieważ każda z tych postaci właśnie, czy to Hekuba, czy Klitajmestra, czy Elektra, czy w końcu Orestes, czy nawet Aegistos, to są ludzie, którzy coś utracili właśnie w wyniku nie tylko wojny, ale też bardzo silnych uczuć, które jakby prowadzą nasze życie. To jest przecież tragiczna historia Kassandry, która została ukarana przez Apolla za to, że właśnie odrzuciła jego zaloty. Więc za każdą z tych postaci stoi tego typu tragiczna historia. Tragiczna historia, za którą stoi pozytywne przecież uczucie, potężne uczucie, które powinno nas związać z drugim człowiekiem, a Perceval doskonale pokazuje, że to przywiązanie do drugiego człowieka musi też się wiązać z bólem. Hekuba mówi taki tekst w tym spektaklu, Hekuba grana przez wybitną aktorkę Teatru Narodowego Danutę Stenkę. Zresztą tam jest wiele wybitnych ról aktorskich w tym spektaklu. Ale ona mówi, istnieje taki rodzaj bólu, kiedy nie czuć już bólu. I to rzeczywiście jest nie tylko dla mnie, ale też dla wielu osób, z którymi rozmawiałem po spektaklu, esencja tego przedstawienia.
17: Czyli prawie nic nas nie dzieli od tych, którzy żyli w cieniu najsłynniejszej ze starożytnych wojen.
18: Tak, absolutnie. My przeżywamy dzisiaj dokładnie to samo, co przeżywali oni. I tak samo jak oni, chociaż Perceval bardzo sprytnie usuwa bogów z całej tej historii, po no to, właśnie, żeby właśnie pokazać ludzki wymiar tej historii, to nawet jeśli usuwamy bogów, to wciąż pozostaje to tragiczne, antyczne fatum, które jest jakąś taką sugestią, że ostatecznie to nie do końca my decydujemy o tym, co się dzieje w naszym życiu. My możemy odpowiadać na to, co przynosi fatum i nasze działania będą w jakiś sposób były próbą wyrwania się z tych kleszczy wielkiego świata. Ale to ten wielki świat przynosi nam to, co się dzieje w naszych domach, co się dzieje w naszych rodzinach i w końcu co się dzieje w nas samych.
17: Usuwa Luc Perceval bogów, a czymś ich zastępuje?
18: Ludzką namiętnością. Po prostu. Ludzką pasją, ludzkim uczuciem i właśnie tym kierowaniem się potrzebą emocjonalną. Rzeczywiście jest tak, że nawet jeżeli ktoś nie zna doskonale historii Orestesa i jego, powiedzmy sobie wprost, pokręconej rodziny, chociaż myślę, że przy tak dużej liczbie ludzi, które widziały Odyseję Nolana, to szansa jest mniejsza, bo tam dosyć istotny element stanowi historia Orestesa, czy Agamemnona powracającego do domu. Ale nawet jeśli ktoś nie zna tej historii, to zobaczy po prostu opowieść o ludziach. Taką, w której możemy się przejrzeć.
17: W rozmowie z Teatrem dla Wszystkich Luc Perceval powiedział, że Oresteia jako trylogia i w ogóle grecka tragedia należy do najtrudniejszych tekstów, z jakimi pracował. Długo pracował i do ostatniej chwili Luc Perceval nad tekstem sztuki?
18: To jest tak, że bardzo długo pracował, natomiast byłoby kłamstwem powiedzenie, że pracował do ostatniej chwili, ponieważ to jest taki reżyser, który w tydzień prób generalnych w zasadzie wchodzi z gotowym spektaklem. To jest taki reżyser, który od pierwszej próby wie doskonale, jakich środków chce używać i tak naprawdę z aktorami tylko wypracowuje to, w jaki sposób osiągnąć ten efekt, na którym mu zależy. Ale czy długo pracował? Owszem, 10 października premiera, a realnie rzecz biorąc tekst powstawał od marca do czerwca. Próby, pierwsze przymiarki prób zaczęły się na przełomie czerwca i lipca, więc To była też niezwykła sytuacja, kiedy teatr, który zazwyczaj w wakacje odpoczywa po intensywnym sezonie, pracował również w wakacje. Nie tylko zespół aktorski, nie tylko twórcy, ale też zespół techniczny, realizatorski, no Spicent i tak dalej.
17: Luke Perceval pracował już z polskimi zespołami. A jak wyglądało ich spotkanie aktorów zespołu aktorskiego Teatru Narodowego z wybitnym belgijskim reżyserem?
18: To było naprawdę niezwykłe móc obserwować to spotkanie i to, jak ono się rozwija w czasie, ponieważ na początku, myślę, że to nie jest tajemnica, aktorzy byli przerażeni rangą tego spotkania. Z jednej strony nie wiedzieli, czego się spodziewać, z drugiej strony znają ten tekst, bo to jest jeden z rzeczywiście najważniejszych tekstów teatru światowego, więc znali też rangę tej opowieści. Natomiast to jest taki człowiek, który jak tylko poznaje drugą osobę, to uśmiecha się tak ciepło, serdecznie i przyjacielsko, że wszelkie te lęki odchodzą w niebyt i potem jest tylko i wyłącznie coraz lepiej i przyjaźniej. On też tradycyjnie prowadzi takie swoje sesje jogi przed poranną próbą każdego dnia, w których uczestniczy cały zespół aktorski, ale też mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy i pracowniczki teatru. Więc to jest wspaniały gest nie tylko takiego wyciszenia się ze świata zewnętrznego, ale też wspólnototwórczy. I z każdej próby na próbę, z miesiąca na miesiąc, zespół aktorski Teatru Narodowego był coraz bardziej zachwycony pracą z Lukiem Percevalem. Nie tylko pod względem artystycznym, bo muszę przyznać, że ta praca niesamowicie pootwierała nowe ścieżki i horyzonty w wielu osobach z tej obsady, ale przede wszystkim po prostu po ludzku. Znaczy oni się zaprzyjaźnili i widziałem, jak wielki smutek tak naprawdę przyniosło zakończenie tego procesu i oczekiwanie na kolejne spotkanie.
17: Proces się zakończył, ale z drugiej strony się nie zakończył, bo przed nami kolejne spektakle Orestei na motywach trylogii Aeschylusa w reżyserii według scenariusza Luka Percevala w Teatrze Narodowym w Warszawie. Dzisiaj, jutro, pojutrze, a także 14, 15, 17 i 18 listopada to najbliższe spektakle. Moim i Państwa gościem był Miłosz Markiewicz, pełnomocnik dyrektora Teatru do Spraw Programowych. Bardzo dziękuję.
18: Dziękuję bardzo i zapraszam do Teatru Narodowego.
17: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
1: Dzięki, Marto, a za 5 minut startuje TOK 360, a w studio jest już Filip Kekusz.
8: Tak jest. Dzień dobry, Czerku, dzień dobry Państwu. Dużo dzisiaj od rana mówimy w TOK FM o wywiadzie, jaki Michał Kolanko z Rzeczpospolitej przeprowadził z Karolem Nawrockim. Głównie jeśli chodzi o spór ambasadorów, który Karol Nawrocki chce wynieść na poziom prezydencko-premierowski. My natomiast skupimy się na kwestiach bezpieczeństwa, bo tam oczywiście to był jeden z głównych tematów tego wywiadu i padło kilka interesujących tez ze strony prezydenta. Prezydent stwierdził, że od 6 sierpnia 2025 roku, czyli od momentu, w którym objął urząd, nie widzi drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. Jak taką sytuację, jak te wypowiedzi oceniają eksperci? O tym będziemy rozmawiać po godzinie 12.20, ale skupimy się także na tym, w jaki sposób paraliżować logistyczne, podstawowe usługi w Rosji może Ukraina atakując centra danych firmy Yandex, która w największym skrócie jest uznawana za rosyjski odpowiednik Google'a. Przyjrzymy się także zbliżającemu się rozkładowi PKP Intercity. Jeden z największych polskich przewoźników ogłosił, że po raz kolejny zwiększa liczbę pociągów na torach. Ile jest jeszcze miejsca na torach i po co te zmiany? Jak bardzo są potrzebne w tym transporcie szynowym? O tym także będziemy w TOK 360 rozmawiać.
1: To ostatnie mnie najbardziej zaciekawiło, więc ja się zamieniam.
8: Mnie też dość interesuje.
1: Słuch.
8: Tak. To po 13.30.
1: Tak, TOK 360 startuje w samo południe i Filip Kekusz zaprasza.
8: Zapraszam.
1: Serdecznie, gorąco, a ja zapraszam na program Owczarek jutro o 9 rano.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Wtorek, 13 października, minęło południe. Nie kończy się spór o polskich ambasadorów, a prezydent chce wprowadzić ten spór na wyższy poziom i o kwestii nominacji rozmawiać z premierem.
10: Dwa dni po tym, jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm, Rosja nadal atakuje ukraińskie elektrociepłownie.
9: Katolicki Uniwersytet Lubelski dołącza do uczelni, które szkolą swoich studentów z zasad bezpieczeństwa.
10: Niemal tydzień trwa głodówka związkowców w szpitalu w Sanoku. Domagają się odwołania dyrektorki, która prowadzi restrukturyzację w zadłużonej klinice.
9: To jest TOK 360 w południe. Tamara Pawlik-Lipska
10: i Filip Kekusz. Zapraszamy.
9: Kolejna odsłona sporu prezydenta i rządu o nominacje ambasadorskie.
10: Karol Nawrocki w rozmowie z Rzeczpospolitą stwierdził, że na ten temat chce rozmawiać z premierem, a nie z ministrem spraw zagranicznych. Zdaniem głowy państwa Radosław Sikorski chciałby porozumienia w tej sprawie, ale blokuje go Donald Tusk.
9: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki w poranku TOK FM stwierdził, że minister Sikorski jest w tej sprawie łącznikiem i trzeba skrócić kanał komunikacyjny.
10: A tą sprawą zajmuje się Maciej Kluczka.
11: To więc kolejna rozmowa o rozmowach, które de facto się nie toczą. A obecnie jest zablokowanych niemal 50 nominacji ambasadorskich. Przypomnijmy, ambasadorów mianuje prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych i to rząd prowadzi politykę zagraniczną. Mimo to prezydent chce poszerzyć swoje kompetencje, mówiła w poranku TOK FM Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
12: Prezydent Nawrocki jakby nie pamiętał, gdzie są granice tej prezydenckiej władzy, tylko tak po prostu testował. Czy tu mi będzie wolno wyjść dalej, czy tam mi pozwolą. Blokującym w sprawie nominacji jest prezydent. Kropka.
11: W poranku TOK FM szefa kancelarii prezydenta, ministra Zbigniewa Boguckiego, pytałem, czy w końcu dojdzie w tej sprawie do porozumienia.
13: Było porozumienie, było uzgodnienie. Ci ambasadorowie byliby pewni już dzisiaj, ale nie zgodził się na to Donald Tusk. Więc jaki sens jest rozmawiać z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, skoro on nie ma tak naprawdę na koniec nic do powiedzenia w tej sprawie?
11: Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka w Polsat News zaznaczył, że tu cytat, premier nie będzie ulegał żadnym szantażom prezydenta.
9: To był Maciej Kluczka. Polska nie ma ambasadorów m.in. w Waszyngtonie i w Rzymie.
10: Mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego, Rosjanie zaatakowali wczoraj co najmniej 6 obiektów infrastruktury energetycznej w Ukrainie.
9: Równocześnie Waszyngton naciska na władze w Kijowie, by wstrzymały uderzenia na rosyjskie rafinerie, a więcej o tym wie Tomasz Orchowski.
14: Amerykanie mają grozić Ukraińcom, że jeśli nie przestaną uderzać na rosyjskie rafinerie, wstrzymają dzielenie się informacjami wywiadowczymi i nie będą dostarczać im broni. Władze w Kijowie chcą rozejmu energetycznego, ale jego wprowadzenie uzależniają od postępowania Moskwy. Ta twierdzi, że Ukraina nie zasługuje na wytchnienie. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał wczoraj wieczorem. Ukraina jest gotowa na rozejm energetyczny i to właśnie my wielokrotnie proponowaliśmy takie rozwiązanie. Rosja musi sama podjąć kroki prowadzące do zaprzestania ataków. Tymczasem przez cały dzień ogłaszane są alarmy przeciwlotnicze i dochodzi do uderzeń, a na niebie wciąż pojawiają się drony typu Shahed. USA z pewnością dysponują siłą i możliwością, by doprowadzić do zaprzestania ataków, do rzeczywistej i trwałej deeskalacji.
7: nadziejną deeskalację.
14: Według komentatorów Trump stara się odwrócić uwagę Amerykanów od wywołanej przez niego wojny na Bliskim Wschodzie, która jest głównym powodem wzrostu cen diesla. Prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie powtarzał, że te wysokie ceny to efekt ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie, a drogi olej napędowy to problem dla republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. I to właśnie sytuacją wewnętrzną należy tłumaczyć właściwie wszystkie ostatnie działania prezydenta USA na arenie międzynarodowej. Tomas Urchowski, TOK FM.
10: W sieci jest ostatnio mniej prorosyjskich komentarzy. To efekt uderzeń na centra danych firmy Yandex, które ograniczyły działalność rosyjskich botów.
15: Ostrzegałem przed wzrostem zagrożenia akcjami na zlecenie Rosji, ale nie wszyscy mi wtedy wierzyli, powiedział premier Donald Tusk, komentując zatrzymania osób podejrzewanych o podpalenie stacji bazowej sieci łączności satelitarnej Starlink.
10: Wczoraj polskie służby informowały o zatrzymaniu na terenie Niemiec dwóch obywateli Turcji. Dziś niemiecka prasa donosi o zatrzymaniu w związku z tą sprawą kolejnej osoby w berlińskiej dzielnicy Szpandał. Szef rządu zapowiada, że sprawcy podpalenia odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
15: Tym tematem zajmuje się Tomasz Węska. Tomku, co wiadomo w sprawie nowego zatrzymania?
16: Z Niemiec płyną informacje niepotwierdzone dotychczas przez tamtejsze władze. Dziennik Bild donosi o zatrzymaniu trzeciej osoby dokonanym w Berlinie, a ujęta osoba miała być kierowcą wcześniej ujętych Turków. Premier Donald Tusk o zatrzymaniu w sprawie podpalenia mówi bardzo ogólnie.
17: Wszystko na to wskazuje, na zlecenie rosyjskich służb dokonali podpalenia stacji Starlink. Tu niedaleko Warszawy na Mazowszu. Zatrzymani trafią do Polski, będą odpowiadali przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
16: Jest w tej sprawie trochę niejasności, bo dziennik Schwabische Zeitung dodaje do sprawy również wątek kobiety, 24-letniej Turczynki, która także miała być szoferką obu podpalaczy i zawieźć ich na miejsce do Woli Krobowskiej z miejscowości Karlsruhe, po czym wrócić do kraju jeszcze przed tym, jak podłożyli oni ogień. Ten sam dziennik donosi, że do Warszawy mieli oni wrócić taksówką, ale ponieważ mieli mokre ubrania i byli brudni, wzbudzili podejrzenia taksówkarza, który nagrał ich rozmowę, w której po przetłumaczeniu na polskie padały słowa o satelicie, o bazie i o 4000, nie wiadomo w jakiej walucie, dla kobiety, która przewiozła ich na akcję. Następnego dnia podpalaczy miał zabrać z powrotem do Niemiec niezidentyfikowany mężczyzna Mercedesem na berlińskich tablicach rejestracyjnych i być może to on jest osobą, o której zatrzymaniu w Szpandau informuje Bild. Z kolei według Nord Courier także 24-letnia Turczynka miała zostać zatrzymana w Karlsruhe.
10: A to był Tomasz Węska. Dziękujemy.
15: Zawarte za granicą małżeństwa jednopłciowe, które transkrybują w Polsce swój akt małżeństwa, będą mogły wspólnie rozliczać się z podatku, zapewnia w TOK FM szef Krajowej Administracji Skarbowej. To efekty decyzji ministra finansów.
10: W praktyce takie małżeństwa odczują to już w ruszającym od lutego sezonie rozliczenie z podatku na ten, za ten rok. A już teraz mogą korzystać ze zwolnienia od spadków i darowizn.
15: Choć małżonkowie mają przed fiskusem nie tylko prawa, ale i obowiązki, Wojciech Kowalik rozmawiał o tym w porannym EKG z szefem KAS Marcinem Łobodą.
18: To oznacza, że mają prawo do korzystania z wszelkich udogodnień, które przepisy prawa przewidują, z tym, że muszą spełnić wszelkie warunki, które są dla każdego innego małżeństwa, które do tej pory było traktowane w tym. Dotyczące to m.in. wspólności majątkowej, ale też i przedstawienia transkrypcji aktu małżeństwa.
19: Czyli przyszły rok przy okazji rozliczeń z podatków takie małżeństwa rozliczą się wspólnie, a jeżeli chodzi o podatek od spadków i darowizn, są one już w grupie podatkowej, czyli de facto no, oznacza to zwolnienie z podatku.
18: Jest tak zwana zerowa grupa podatkowa, czyli całkowite zwolnienie na podstawie artykułu 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. I one są traktowane tak samo jak inne małżeństwa. I co chcę jeszcze podkreślić, to nie wiąże się tylko i wyłącznie z prawami, ale również i z obowiązkami. A co za tym idzie, są obowiązki w przepisach prawa, które mówią również o tym, że jest solidarna odpowiedzialność, że jest odpowiedzialność za zaległości również drugiego małżonka.
10: Na równi takie małżeństwa traktuje też już ZUS w zakresie rent rodzinnych, zasiłków pogrzebowych czy rent wdowich. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę.
15: Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Mówią w rozmowie z Marcinem Starcem współprzewodniczący protestujących Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
20: Boję się o ludzi, bo byłem jednym z pierwszych głodujących. W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność. Byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zostałem zaopatrzony. Biorąc na swoją odpowiedzialność kosztem swojego zdrowia podjąłem decyzję, że kontynuuję swój protest.
21: Każdy z dyrektorów, który tutaj wcześniej był,

0: Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów, bo w poniedziałek protestujący nie przyszli na spotkanie u starosty. Kolejne rozmowy zaplanowano na jutro.
1: Katolicki Uniwersytet Lubelski od dziś uruchomił warsztaty z zasad bezpieczeństwa dla studentów pierwszego roku. Są one obowiązkowe.
0: Studenci poznają zasady postępowania w przypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz agresji fizycznej osób, które przedostały się na teren uczelni.
1: Lubelszczyzna to region szczególny, najbliżej granicy z Ukrainą. SMS-y z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przychodzą do mieszkańców niemal codziennie.
2: Dość duża grupa studentów, którą mamy na pierwszym roku, to są studenci spoza województwa lubelskiego. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kiedy po raz pierwszy dostali alerty RCB na swoje telefony, zareagowali bardzo emocjonalnie, skierowali swoje kroki do dziekanów, do rektorów. Pytali się, czy już się mają ewakuować i jak mają reagować na te SMS-y. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę raz alerty RCB, które ich przerażają, dwa ostatnie wydarzenia w szkołach, ale także jak widzimy, może się to zdarzyć również na uniwersytetach, widzimy potrzebę zorganizowania dla nich szkolenia, jak sobie radzić z zagrożeniem.
3: Najpierw te alerty mnie bardzo przerażały. Teraz już, że tak powiem, no powiedzmy, przyzwyczaiłam się do tych SMS-ów. Najgorszym właśnie wydarzeniem i takim doświadczeniem, w którym najpierw nie wiedziałam, jak się zachować, było wycie syren, gdy byłam tutaj w Lublinie drugi dzień. Pierwsze co, no to lekka panika oczywiście była. Telefon do rodziców, co mam robić. Telefon do kolegi, który mieszka blok dalej. Po prostu co w takiej sytuacji, jak powinnam się zachować. Bo nigdy wcześniej taka sytuacja mnie po prostu nie spotkała. Jeszcze wcześniej zadzwoniła do mnie koleżanka, czy słyszę wycie syren. Ja powiedziałam, że dla mnie to jest wycie pogotowia. Ale ostatecznie syreny przestały wyć, a ja wiedziałam już na przyszłość, co robić, czyli iść do schronu, do garażu podziemnego u mnie w bloku.
4: Mam na pewno na przykład nie podchodzić do okien tych takich oszklonych pomieszczeń, na przykład stosować się do procedur, czyli tak jak wykładowcy po prostu powiedzą, co trzeba robić.
5: Jak widać, ostatnio dużo się dzieje, więc uważam, że jak najbardziej dobrze poruszać takie tematy, żeby wiedzieli, gdzie się zwrócić i jakkolwiek po prostu się odezwać lub żeby ich zauważyć.
3: Przede wszystkim zachowanie spokoju to jest klucz do sukcesu, że tak powiem.
6: Żeby być wcześniej uprzedzonym.
3: Tak, dokładnie.
0: Z rzecznikiem KUL-u i studentami rozmawiała Anna Gmiterek-Zabocka.
1: Natura powinna mieć swoją osobowość prawną i prawo do istnienia. Bez tego nie uda się jej skutecznie chronić. Takie są założenia unijnej obywatelskiej inicjatywy Prawa Natury.
0: Od dzisiaj wszyscy obywatele wspólnoty mogą się podpisywać pod obywatelskim apelem skierowanym do Komisji Europejskiej. Jakub Medek.
7: Doktor Stanisław Kordasiewicz, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego i współorganizator inicjatywy, przyznaje, że w Unii jest wiele regulacji mających służyć ochronie przyrody.
8: Ale jeśli przyjrzymy się temu, jakie są efekty tych regulacji, to widzimy, że jakość wód w Europie jest bardzo słaba i prawdopodobnie nie uda się osiągnąć zakładanych celów. Mamy problemy z zanikaniem bioróżnorodności, bardzo poważne.
7: Ekspert przypomina, że takie rozwiązanie wpisał do swojej konstytucji Ekwador. Osobowość prawną ma też Laguna Marmenor w Hiszpanii. Dzięki temu natura nabywa osobistych praw, na przykład do istnienia. Może też ponosić szkody.
8: Ta inicjatywa europejska temu służy, żeby obywatele mogli reprezentować naturę, żeby natura miała swoje prawa podmiotowe.
7: Pod apelem można się podpisać na stronach Komisji Europejskiej. Można też na stronach analogicznej Polskiej Inicjatywy dla Rzeki Odry, Fundacji Osoba Odra. Jakub Medek, TOK FM.
1: Gdynia planuje zbudować dwa nowe budynki pod rodzinne domy dziecka.
0: Miasto od lat stawia na tę formę pieczy zastępczej, a stworzenie na jej cel zupełnie nowej przestrzeni pozwoli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby pozbawionych rodzin najmłodszych. Paweł Radzewicz.
9: Zastępczego domu potrzebuje w Gdyni około 500 dzieci. Zdecydowana większość znajduje go w formule rodzinnej, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
10: Dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, to bardzo często dzieci, które zostały zawiedzione przez rodziców, opiekunów, osoby dorosłe, więc chcemy stworzyć takie miejsce, gdzie ta opieka będzie najbardziej odwzorowująca życzliwe środowisko rodzinne.
9: Dwa nowe domy będą dostosowane do opieki nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami, dodaje wiceprezydent Tomasz Augustyniak.
11: A ich dostępność będzie mierzona także kwestią możliwości przekształcenia ich przyszłości w instytucje opieki, jeżeli taka okoliczność zajdzie.
9: Wyjątkowa inwestycja jest na etapie przetargu, powinna być gotowa za półtora roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu notują zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju.
0: Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na kort wyjdzie Hubert Hurkacz.
1: Więcej o tym, co dzieje się w azjatyckich tenisowych turniejach, Błażej Kulesza.
12: Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie nad Nowakiem Dziokowiczem zagra o ćwierćfinał w Szanghaju.
13: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w Nepal.

0: No wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
1: Rywal Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina, ten sam, z którym 2 tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu. W Wuhan za to popis gry dała Maja Chwalińska, pewnie pokonując 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sherif. Prawdziwą batalię za to stoczyli Jan Zieliński w parze z Markiem Pulmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: W tej części TOK 360 to wszystko, no prawie wszystko, bo jeszcze ceny energii na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 8,01 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,98 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii sprzed kilku minut. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe jutro niż dzisiaj, ceny diesla niższe.

0: 12.16 to jest TOK 360 w południe. Za 4 minuty informacje, a po informacjach wrócimy do słów Karola Nawrockiego z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Prezydent Polski powiedział, że nie widzi, żeby w ostatnich miesiącach znacząco zwiększyło się zagrożenie militarne ze strony Rosji. O tym, co na ten temat sądzą eksperci, będziemy mówić za kilka minut. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób Ukraina paraliżuje centra logistyczne firmy Yandex, która operuje w Rosji, trochę podobnie jak Google w Europie i Stanach Zjednoczonych.
1: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać?
2: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
1: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Tak naprawdę jak przyjeżdżam tam w Bieszczady, no to jeżeli chciałbym się spotkać z

0: Autopromocja.
1: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
2: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
3: Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Marta Nowak, Gazeta.pl.
5: Miłosz Gosłowski, Radio Zet.
6: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska będzie aktywnie zabiegać o zwiększenie wydatków na zbrojenia czy zwiększenie zdolności produkcyjnej Europy, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z komisarzem do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Unii Europejskiej. Po spotkaniu szef MON podkreślił, że bardzo ważne jest to, że człowiek znający tematykę bezpieczeństwa ze wschodniej flanki Unii Europejskiej NATO pełni funkcję komisarza. Jak dodał, zrozumienie niektórych, czasem oddalonych od granicy, ale nie od zagrożeń Federacji Rosyjskiej jest niewystarczające. W tym kontekście powiedział, że dla Polski jest nie do przyjęcia propozycja budżetowa sprawującej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Irlandii dotycząca kolejnego budżetu Unii, która nie widzi godnego miejsca dla spraw bezpieczeństwa i obronności. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. W poniedziałek protestujący nie przyszli na spotkanie u starosty. Kolejne rozmowy zaplanowano na jutro. Władze Afganistanu wstrzymały nadawanie programów radiowych BBC na falach FM w całym kraju. Informował brytyjski nadawca, dodając, że prowadzi rozmowy z władzami w sprawie przywrócenia transmisji. Strona afgańska nie podała przyczyn tej decyzji.
0: TOK FM.
3: na każdy temat, z każdej strony.
4: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz. Od rana w TOK FM sporo komentarzy po rozmowie, którą w Rzeczpospolitej Michał Kolanko przeprowadził z prezydentem Karolem Nawrockim. Było m.in. o sporze o ambasadorów, który prezydent toczy z rządem, ale my teraz przejdziemy do wątków bezpieczeństwa. Jest z nami Maciej Miłosz z Rzeczpospolitej, także autor podcastu Przedwojnie w TOK FM. Witaj, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I prezydent mówi tak: znam raporty Sojuszu Północnoatlantyckiego, jestem w kontakcie z przywódcami, nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. Tak mówi prezydent, pytany o to, czy to zagrożenie zmieniło się od momentu, w którym objął urząd, czyli od 6 sierpnia 2025 roku. To jest teza, z którą się zgadzasz?
5: Żeby doprecyzować, tylko prezydent powiedział, że chodzi o ostatnie 6 miesięcy. Mhm. Ja bym to rozbił na dwie części. Jeśli chodzi o takie zagrożenie kinetyczne, tak to nazwijmy, czyli taką tradycyjną wojnę, którą widzieliśmy na początku na Ukrainie, gdzie są czołgi, artyleria i setki tysięcy żołnierzy, to coś takiego nam obecnie nie grozi. Ryzyko takiego ataku jest naprawdę minimalne, choćby z tej prostej przyczyny, że Federacja Rosyjska jest tak zaangażowana na Ukrainie, że no oni nie mają siły, środków, żeby teraz coś takiego tutaj robić, atakując Polskę czy jakieś inne państwo członkowskie NATO na dużą skalę. Ale jeśli spojrzymy na takie zagrożenia, powiedzmy, pod progiem wojny, które czasem są nazywane zagrożeniami hybrydowymi, no to tutaj wydaje się, że w ostatnich miesiącach mamy jednak taką pewną, mówiąc kolokwialnie, kumulację. To chociażby w Polsce mieliśmy podpalenie zakładu zbrojeniowego w Skarżysku Kamiennej, mieliśmy oczywiście pocisk pod Tarnawą pod koniec lipca, który był uzbrojony i który, jak powiedział dowódca operacyjny generał Nowak, no wydaje się, że Rosjanie wystrzelili intencjonalnie dokładnie w to miejsce, no to takich incydentów, jeśli też spojrzymy na inne kraje europejskie, chociażby Lipsk w Niemczech, gdzie tam był ten incydent, gdy rosyjski dron starał się zniszczyć ukraiński samolot, Rumunia, też często tam są naruszenia przestrzeni powietrznej, no to takich incydentów w ostatnich miesiącach wydaje się, że jest więcej. Tak więc podsumowując, no taka wojna w tradycyjnym sensie nam nie grozi. Tu wydaje się faktycznie zagrożenie nie jest większe niż było kilka miesięcy temu czy rok temu, ale jeśli chodzi o nasilenia takich akcji sabotażowych, podpaleń i tak dalej, no to tego, no można mieć odczucie, że tego jest coraz więcej. No
4: i w takim razie jak można oceniać działania ośrodka prezydenckiego w obliczu tych zagrożeń? W rozmowie z Michałem Kolanko jest wątek Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Michał Kolanko pyta o to, gdzie jest próg, w jakiej sytuacji jest zwoływana Rada Bezpieczeństwa Narodowego i prezydent odpowiada, że zrobi to wówczas, gdy informacje od polskich służb z NATO i od sojuszników wskażą na potrzeby zmiany dotychczasowych działań lub podjęcie dodatkowych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polsce. W obliczu tego, co padło do tej pory, wydaje się, że jest to też dosyć sensowne, ostrożne i przemyślane działanie.
5: Też mi się tak wydaje i też ja bym pamiętał o tym, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego, no to nie jest jakiś coś, co nagle podniesie nasz poziom bezpieczeństwa. No, ja na to patrzę jako głównie na spektakl medialny po to, żeby politycy różnych opcji mogli przyjść i powiedzieć, że tak, my dbamy o bezpieczeństwo, ale tak naprawdę prezydent, przy całym szacunku dla tego urzędu, no to nie ma narzędzi do tego, żeby w jakiś radykalny sposób zwiększać nasze bezpieczeństwo wewnętrzne. Oczywiście może być aktywny na arenie międzynarodowej, to też prezydent Karol Nawrocki robi, rozmawiając między innymi z Amerykanami, ale jeśli chodzi o narzędzia do tego, żeby poprawiać nasze bezpieczeństwo, czy to w obszarze stricte wojskowym, czy w obszarze wewnętrznym, no to od tego jest rząd i to rząd ma odpowiednie narzędzia. Tak więc tutaj zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowej, to ja to patrzę raczej w kategoriach symbolicznych, jakiegoś tam zademonstrowania, że i obóz prezydencki i obóz rządowy rozmawiają i robią wszystko, żeby to nasze bezpieczeństwo poprawić, ale to nie jest realne narzędzie, które jakoś zwiększa nasze bezpieczeństwo.
4: A wspominając o spektaklu medialnym, wywiad prezydenta jest też oczywiście pełen uderzeń w ośrodek rządowy i w Donalda Tuska. Karol Nawrocki krytykuje między innymi rozmowę Donalda Tuska z Financial Times kilka miesięcy temu, w której Donald Tusk ostrzegał przed tym, że to ryzyko ze strony rosyjskiej jest coraz wyższe i nazywa to między innymi dystrybucją strachu i przyznaje, że według niego premier Tusk chce zbudować wokół siebie tak zwany efekt flagi. Tak jest?
5: No, trudno mi oceniać zamiary premiera Donalda Tuska. No, ja nie zajmuję się polityką, żeby ktoś miał więcej słupków, w sensie więcej w słupkach poparcia. Tak jak mówiłem, no, to bezpieczeństwo pod pewnymi względami na pewno ten stopień, no, można mieć pewne poczucie mniejszego bezpieczeństwa. Na pewno ciągłe komunikaty, o, że zaraz będzie tutaj jeszcze gorzej, no, mogą poprawiać jakoś tam notowania rządu, ale z drugiej strony no, jakoś nie widać tego specjalnie, żeby nagle wszyscy Polacy chcieli głosować na Koalicję Obywatelską, bo wojna za progiem. No, przypomnę, że wojna w Ukrainie pełnoskalowa trwa już 5. rok, tak więc w tym momencie straszenie, że zaraz będzie tutaj już w ogóle źle, to no, wydaje mi się, że to nie ma za bardzo oparcia w faktach, jeśli chodzi, jak mówiłem, o taką tradycyjną wojnę.
4: Bardzo dziękuję. Maciej Miłosz z Rzeczpospolitej, autor podcastu Przedwojnie w TOK FM był z nami.
5: Dziękuję.
4: A teraz łączymy się z Michałem Kacewiczem, redaktorem naczelnym portalu Centrum Europy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Centra danych rosyjskiej firmy Yandex znalazły się na celowniku ukraińskich wojsk, które atakują krytyczną infrastrukturę w głębi Rosji. Yandex to w takim największym skrócie i uproszczeniu rosyjski odpowiednik Google'a, konglomerat różnych istotnych usług cyfrowych. Były trzy razy były ataki na te centra danych w ciągu ostatniego dnia ze strony Ukrainy. Jak te ataki przełożyły się na działanie tychże aplikacji obsługiwanych przez Yandex i też na funkcjonowanie obywateli?
7: No te ataki w obwodzie kałuskim, riazańskim i włodymirskim spowodowały, że rzeczywiście doszło do przerw w działaniu niektórych usług. Yandex to jest mówienie o tym, że to jest Google, to jest takie trochę uproszczenie, bo to jest trochę więcej niż Google. To jest rzeczywiście konglomerat różnego rodzaju usług cyfrowych, poczynając od klasycznej wyszukiwarki, klasycznego portalu informacyjnego też, po taksówki, taki rodzaj Ubera rosyjskiego, już od dawna funkcjonujący w Rosji pod nazwą Yandex Taxi. To są też dostawcy jedzenia i różnego rodzaju produktów na telefon czy na aplikacje. To są usługi cyfrowe, to są przelewy internetowe, mapy też, więc cała masa różnego rodzaju usług. Rzeczywiście zaobserwowane były pewne problemy w działaniach niektórych z tych usług w ostatnich dniach po ukraińskich atakach. No ale to już w dużej mierze zostało przywrócone. Natomiast no, specjaliści wypowiadają się w ten sposób, że jeżeli tych ataków będzie więcej na większą ilość tych centrów danych, serwerowni Yandexu, no to tutaj mogą nastąpić większe problemy w funkcjonowaniu tej firmy, ale Yandex już zaczął przenosić swoje dane na serwerownie, na chmury innych rosyjskich dużych firm, operatorów tego typu usług. Tam jest w kontakcie Cloud i Cloud.ru i inne. No, trochę nie dziwię się, że Ukraińcy akurat Yandex wybrali na celownik pierwszych ataków tego typu w odpowiedzi na, warto przypomnieć tutaj, rosyjskie ataki sprzed tam 2-3 tygodni, zdaje się, na tego typu serwerownie na Ukrainie, bo no to Yandex jest najbardziej znany. To jest firma, która jest znana także poza granicami Rosji. Funkcjonuje też w Kazachstanie, na Białorusi, w Turcji. Były próby różnego rodzaju wejścia na rynki zachodnie też przez funkcjonującą do 2024 roku holenderską spółkę Yandex. Także na rynek polski swego swego czasu. Więc no, firma jest znana, jest jakoś tam kojarzona z rosyjskim takim sukcesem Big Techu w Rosji i odpowiednio nagłośnione to zostało. Gdyby to był atak na serwerownię, nie wiem, firmy Cloud.ru, to byłoby mniej rozpoznawalne w świecie.
4: Też problemy z funkcjonowaniem aplikacji związanych z Yandex pojawiły się w Azji Centralnej, bo były doniesienia o tym, że były kłopoty z działaniem ich właśnie w Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie, tak więc ten atak wykroczył konsekwencjami poza granice rosyjskie. No dobrze, ale pojawiły się też informacje o tym, że w ciągu ostatnich godzin doszło do zmniejszenia aktywności rosyjskich botów, które sieją antyukraińską propagandę. Czy to oznacza, że po pierwsze, że te dane są prawdziwe, a po drugie, czy to oznacza, że Yandex jest odpowiedzialny również za takie działania?
7: No są informacje, że te dane nie do końca są prawdziwe, więc no warto jednak to potwierdzić. Mamy różnego rodzaju dementi, że to nastąpiło, czyli te boty rosyjskie zmniejszyły aktywność. Trudno to zatem ocenić, trzeba poczekać na rzeczywistą taką analizę rzetelną tych informacji, ale Yandex no siłą rzeczy jest elementem internetowego państwa rosyjskiego, państwa autorytarnego. Warto tu przypomnieć, że firma ta, podobnie jak zresztą jak inne duże big techy rosyjskie, są pod całkowitą kontrolą państwa rosyjskiego i wykonują polecenia tego państwa. W 16 roku weszły w życie tak zwane ustawy jarowej, w 19 roku weszły ustawy o suwerennym internecie rosyjskim. To też spowodowało, że po jakimś czasie skumulowała się i zmieniła trochę struktura własnościowa z firmy Yandex. No, w tej chwili ta tak zwana złota akcja, czyli pakiet kontrolny firmy, jest poniekąd w rękach państwa. To jest rozproszone w jakiś sposób. Tam jest też własność oligarchy Potanina, tam jest własność menedżerów samego Yandexu, tam jest własność rosyjskich dużych koncernów energetycznych. No ale można powiedzieć, że jest ta firma pod własnościową kontrolą państwa, czy też wokół kremlowskich, ludzi lojalnych wokół Kremla. Ale też no, były różnego rodzaju informacje od niezależnych rosyjskich ekspertów, że Yandex udostępnia swoje dane zgodnie zresztą z rosyjskim prawem, rosyjskim służbom, Roskomnadzor czy odpowiednie wydziały zajmujące się kontrolą i cenzurą internetu w FSB, w MSW i w innych strukturach służb rosyjskich. Więc no tutaj firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerownie.
4: A jak, pomijając już Yandex, który jest monopolistą na rosyjskim rynku, jak mocno jest w tym momencie cenzurowany internet w Rosji?
7: No jest całkowicie cenzurowany, jest całkowicie pod kontrolą. Właśnie tak jak wspomniałem, ta ustawa o suwerennym internecie i ta droga do niej, czyli w dekadzie tej, bo powiedzmy od 2008, 2009, 2010 roku kolejne ustawy, ale kolejne też działania i rozbudowywane służby kontroli internetu spowodowały, że internet dzisiaj jest no, suwerenny w tym sensie, że jest pod kontrolą Kremla w Rosji i jest też używany na zewnątrz jako narzędzie interesu po prostu realizowanego polityki Kremla.
4: Bardzo dziękuję. Michał Kacewicz, redaktor naczelny portalu Centrum Europy, był z nami. 12:35, za 5 minut EKG. Wojciech Kowalik w studiu. Witaj, dzień dobry.
1: I my dzisiaj w EKG o rynku pracy. 40% pracowników zamierza w najbliższym roku zmienić firmę. Tak wynika z najnowszego badania. No i oczywiście głównym powodem dla 2/3 tych, którzy chcą zmienić firmę, są pieniądze, bo przecież pracujemy po to, żeby zarabiać. Ale okazuje się, że coraz większe znaczenie mają te takie pozapłacowe czynniki.
4: Owocowe czwartki.
1: Które dostajemy w pracy. Owocowe czwartki, piątki, te takie luźniejsze casual na przykład. Nie, przede wszystkim chodzi o albo benefity w pracy, czyli benefity, opieka zdrowotna, służbowy samochód, telefon i tak dalej, albo, co ciekawe, możliwość pracy zdalnej albo hybrydowej, czyli ta elastyczność godzin pracy, krótszy wymiar pracy też coraz częściej nas kusi do zmiany, albo na przykład to, że praca jest bliżej, czyli że dojeżdżamy krócej do pracy. No i tych dodatkowych powodów obok pensji jest całe mnóstwo, no i właśnie o tych nastrojach pracowników i ich zamiarach porozmawiamy po 12.40.
4: Wojtek Kowalik zostaje z Państwem. TOK 360 wraca po godzinie 13 i wtedy będziemy rozmawiać o tym, jak tam układają się relacje między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem i jakie to ma przełożenie na sytuację w Ukrainie.
2: Reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
24: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
25: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
26: Raz, dwa, trzy.
25: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
23: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
27: Netto przedstawia.
28: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
29: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
28: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
29: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
28: To może zapraszamy?
29: Dobre!
27: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
30: Za mnie.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Bo Media Expert taniej masz.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, stwierdził, że należy zagwarantować, aby prezydent niezwłocznie odebrał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Komisja zarekomendowała, aby w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania, dopuszczono możliwość dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna usłyszał zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP. Szefowa prokuratury rejonowej w Obornikach przekazała, że mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, poinformował szef władz obwodowych Aleksandr Kowal. Równe leży około 200 kilometrów od granicy z Polską. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, benzyny 98 8 zł i 1 grosz, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy, wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą nieco wyższe niż we wtorek, a diesla niższe.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
11: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
12: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana, witam państwa.
12: A porozmawiamy o nastrojach na polskim rynku pracy, ale od strony pracowników. Zaraz przejdziemy do szczegółów i do danych, które w państwa badaniu widać, ale patrząc tak ogólnie, no skoro nastroje, no to jakie one wśród pracowników są?
13: Troszeczkę niepewne. Na pewno rynek jest w trakcie istotnych zmian i od początku roku obserwujemy takie delikatne wychłodzenie rynku pracy. I to jest właśnie perspektywa kandydata. Oni dzisiaj widzą, że na tym rynku dzieje się troszeczkę mniej, że opcji zatrudnienia, szczególnie w niektórych segmentach, czy w niektórych branżach, na niektórych stanowiskach, mają istotnie mniej niż było to w latach poprzednich. I ta niepewność przez nasz raport przewija się w wielu, wielu częściach.
12: Że trochę dłużej pewnie potrwa szukanie nowej pracy.
13: Trochę dłużej, trochę nie na takich warunkach może, jakie byśmy sobie życzyli, tylko to też znowu właśnie zależy od tego, kto jakie ma kompetencje, czy na jakim poziomie jest. Bo to, co jest ciekawe dla naszego rynku dzisiaj, to fakt, że osoby wyspecjalizowane, czy osoby o tych kompetencjach, które mają duże zapotrzebowanie dalej na rynku, one dalej będą mogły liczyć na wiele. Natomiast bardzo szybko następuje ta zmiana potrzeb na rynku. I niektóre kompetencje przestają być tak ważne i w związku z tym dają mniejsze możliwości kandydatom. Inne z kolei robią się coraz cenniejsze.
12: Mimo tej niepewności, 4 na 10 pytanych w waszym badaniu pracowników w ciągu najbliższego roku planuje zmienić swoje miejsce zatrudnienia. No 40%, prawie połowa, całkiem sporo.
13: Tak, to jest bardzo istotna część, a co ważniejsze jeszcze, to jest większa grupa niż była w naszym badaniu sprzed roku. I tu trend jest jeszcze istotniejszy. To znaczy widzimy tą wolę i chęć do zmiany pracy coraz większą. Z drugiej strony patrząc, widzimy coraz mniejszą chęć do pozostawania w organizacjach. I to jest istotne zagrożenie dla wielu organizacji, dla wielu firm, ale też pokazuje taką potrzebę poszukiwania czy to nowych wyzwań, nowych miejsc przez naszych kandydatów.
12: Czyli tak trochę niepewności na rynku czujemy, ale mimo to z poszukiwania nowej pracy nie rezygnujemy.
13: Pytanie, czy to nie jest odpowiedź trochę na tą niepewność? Czy nie poszukujemy miejsca troszeczkę pewniejszego? Pracodawcy, który zagwarantuje nam trochę więcej stabilności. Branży, która jest trochę bardziej przyszłościowa, mniej dotknięta rewolucją technologiczną na przykład. Bo to też o to chodzi. Ważne jest też to, czym kandydaci decydują się przy wyborze miejsca pracy, czy dlaczego w ogóle w miejscu pracy pozostają, bo w naszym badaniu nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na 4., ale to dopiero 4. miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości. I właśnie co ciekawe, kolejny rok z rzędu wynagrodzenie jest dopiero 4. w tym rankingu.
12: No i to jest bardzo ciekawe, bo tak. Wśród tych, którzy zostają, jest na 4. miejscu, a wśród tych, którzy poszukują, jest na 1. miejscu.
13: Tak, to jest bardzo ciekawy paradoks. Mieliśmy okazję rozmawiać o tym z naszymi klientami podczas dzisiejszego śniadania biznesowego, nawet trochę konfrontować tą opinię, z czego to się bierze. I dochodzimy do takiego wniosku, że atmosfera jest ciężka do przedstawienia w trakcie procesu rekrutacji. Czyli tą atmosferę w organizacji my znamy, kiedy w niej jesteśmy. Podczas gdy mamy zmienić pracę na inną, to jak tą atmosferę pracodawca ma nam sprzedać? Jak ma ją pokazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? To jest szalenie trudne. Co więcej, pokazuje, że jeśli dzisiaj pracodawcy zwrócą uwagę na retencję, a tak jak pan zauważył, 40% ludzi, którzy jest gotowych do odejścia z pracy, to jest potężne zagrożenie dla retencji pracowników. To paradoksalnie niekoniecznie tylko wynagrodzenie może być tym, co utrzyma pracownika w obecnym miejscu pracy. Ale z drugiej strony, jeżeli już ktoś ma podjąć tą decyzję w tych niepewnych czasach, no to mówi okej, ale za istotnie większe wynagrodzenie, bo ten wynik woli, czy jakby powodów, dla których pracownicy są gotowi do zmiany pracy, on był radykalnie wysoki w naszym badaniu. To było ponad 60% osób wskazujących ten czynnik, a drugi w kolejce było 21%, więc tu widać tą bardzo dużą wagę wynagrodzenia przy tak trudnej decyzji na niepewnym rynku pracy.
12: Trochę taka premia za ryzyko, ta wyższa pensja.
13: Tak jest, dokładnie. Natomiast to też jeszcze wiąże się z tym, jak nasz rynek się specjalizuje. Bo jeżeli dziś ktoś liczy, czy ma możliwości zmiany pracy, to znaczy, że ma kompetencje, które dziś są potrzebne. W związku z czym oczekuje więcej od rynku, od potencjalnego nowego pracodawcy, ale jeżeli on te kompetencje nadal rzadkie faktycznie posiada, to może też więcej od tego rynku dostać.
12: Wynagrodzenie, pewnie, że tak. Pracujemy, żeby mieć kasę. A ciekawie robi się dalej, bo jakie są te inne powody na tych kolejnych miejscach, dla których jesteśmy gotowi zmienić pracę? Bo tak patrzysz na drugim miejscu, na przykład benefity.
13: Tak, i w ogóle zagadnienie benefitów jest niezwykle ciekawe. To ważne, żebyśmy zaznaczyli, że nasze badanie dotyczy pracowników białokołnierzykowych, tylko i wyłącznie. I teraz no wiemy o tym, że podstawowe benefity i takie zestawy, które już pojawiły się lata temu, one dzisiaj są standardem. Opieka medyczna, karta sportowa, przysłowiowe, czasami będące obiektem żartów, owocowe czwartki. No to są takie faktycznie benefity, które dzisiaj nie robią żadnej różnicy pracownikowi. nie można ich nie mieć, bo pracownicy...
12: One są pewnym standardem w tej chwili w ofertach.
13: Dokładnie. I teraz możemy zwrócić uwagę, że ten drugi czynnik przy zmianie pracy jest najistotniejszy, ale on też jest istotnym w odpowiedzi na pytanie, które zadaliśmy, a co mogłoby uatrakcyjnić twoje obecne miejsce pracy? I tam numerem jeden są benefity. Czyli pracownicy mówią trochę tak, bardzo cenię sobie tą firmę za atmosferę, bardzo chciałbym tu zostać i nawet jedynie godne po prostu wynagrodzenie na moim stanowisku i adekwatne dla mnie jest okej, ale pomyślcie coś, drogi pracodawco, na temat benefitów czy tych dodatków, które poza zwykłym wynagrodzeniem mi oferujesz. I to dotyczy zarówno tych, którzy chcą zostać lub tych, którzy chcą zmienić pracę.
12: No i tak myśli ten pracodawca, myśli i co wymyśla?
13: I to jest bardzo trudne zagadnienie. Natomiast po pierwsze, to co jest ważne dziś i to wynika też z naszego badania, mamy bardzo różne pokolenia na rynku pracy dzisiaj. W związku z czym nie możemy traktować pakietu benefitów jednym zestawem dla wszystkich, bo każdy ma inną potrzebę. Dlatego rozwiązania kafeteryjne dzisiaj tak bardzo zyskują. Znaczy masz jakąś pulę budżetu do wykorzystania na to, na co potrzebujesz, ale to już ty wybierasz, na co z czego korzystasz w ramach naszych benefitów. Pojawiają się, co jest bardzo ciekawe, szczególnie chociażby w spółkach technologicznych, startupowych, elementy związane z opcjami na akcje, czy opcją wykupu akcji. Na jakichś preferencyjnych pracowniczych warunkach. To znaczy wciągamy trochę naszych pracowników, daje im możliwość inwestowania w bezpieczny sposób, który daje im jakąś stopę zwrotu, ale jednocześnie wciągamy im w taką współodpowiedzialność za to, jakie wyniki ma organizacja i faktycznie te programy akcyjne zaczynają się na rynku pojawiać.
12: Ale to tylko dla wyższej kadry?
13: Nie. To są wtedy programy, w których każdy pracownik może do nich przystąpić. Są określone warunki, schematy do nich przystąpienia, natomiast i limity też określonych kwot, które można na to przeznaczyć, na to inwestowanie. I dotyczy to wtedy całej grupy pracowników. Powiedziałbym też, i to co w kontekście benefitów jeszcze szalenie istotne, w całym naszym badaniu przewija się element elastyczności. Czy to elastyczności powiązane jest z formą pracy, to znaczy pracy zdalnej czy hybrydowej, ale też takiej po prostu organizacyjnej elastyczności. Jeżeli dzisiaj coś mi wypadnie i jutro okaże się, że chciałbym pracować z domu, to jakaś sztywna reguła pracy hybrydowej mi to uniemożliwia. A chodzi o to, aby ta elastyczność w podejściu do organizacji pracy była istotna i to jest bardzo dzisiaj traktowane przez pracowników jako benefit.
12: No właśnie, wspomniał pan już o tym, bo tutaj kolejny ten powód, dla którego zmieniamy pracę i to taki dość, powiedziałbym, szeroki zbiór, który moglibyśmy nazwać równowagą między pracą a życiem zawodowym. Właśnie ta praca zdalna, praca hybrydowa. No, to zaczyna mieć znaczenie i chyba coraz większe dla potencjalnych kandydatów do pracy.
13: Tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko, które widzimy od mniej więcej 2 lat, kiedy pracodawcy postanowili zachęcać pracowników do powrotu do biur i dzisiaj 77% naszych badanych mówi, że w tym przeważającej części lub w całości pracuje bezpośrednio z biura. I to jest delikatny wzrost w relacji do zeszłego roku. To znaczy, to co obserwowaliśmy od dłuższego czasu, takie przeciąganie liny między pracownikiem a pracodawcą, chodź, wróć do biura, jednak wolimy, tu jesteś efektywniejszy, tutaj budujesz relacje, trochę jest większa szansa na to, by wzbudzać kreatywność wśród zespołów. Chcemy to robić, a pracownicy mówią właśnie po stronie swoich oczekiwań, my doceniamy elastyczność, my chcemy trochę tą możliwość pracy zdalnej wykorzystywać i to jest przeciąganie liny, które dzisiaj wynika z naszego badania. Troszeczkę wygrywają pracodawcy i przeciągnęli te kilka kroczków pracowników na swoją stronę, bo udział osób pracujących więcej z biura wzrósł. Natomiast pytanie, co pokażą kolejne lata, bo widać, że ten element pracy hybrydowej czy zdalnej jest szalenie istotny dla kandydata. I będziemy pewnie balansowali pomiędzy jednymi a drugimi oczekiwaniami. I to jest sam element pracy hybrydowej czy zdalnej. Natomiast do tego dochodzą te elementy dni wolnych. Na przykład dzień wolny z okazji urodzin, czy jakiekolwiek inne tego typu elastyczne rozwiązania są bardzo cenione przez pracowników dzisiaj.
12: Co ciekawe, też co mnie tu zainteresowało w tym państwa badaniu, jeden z powodów, 15% pytanych chciałoby dla niego zmienić pracę, to krótszy dojazd do pracy, co się też pewnie z tą pracą zdalną, hybrydową wiąże, że no nie chcemy, żeby praca i dojazd do pracy pochłaniało nam cały nasz wolny czas.
13: I to jest efekt, kolejny element wynikający z tego balansu, który poszukujemy między życiem prywatnym a zawodowym. Nie chcemy, czy nie jesteśmy gotowi dzisiaj na to, żeby dojeżdżać 1,5 godziny do pracy i codziennie pracować z biura faktycznie. Dążymy do tego, żeby dojeżdżać jak najkrócej lub też jeżeli już musimy dojeżdżać daleko, to rzadko. I jest to jak najbardziej zdrowy mechanizm.
12: No i co? Te osoby, tych 40% gotowych do zmiany pracy w najbliższym roku, aktywnie szuka nowego pracodawcy, czy to bardziej są takie deklaracje, poczekam, popatrzę, przejrzę oferty?
13: No właśnie, to jest nowe dość zjawisko, myślę, ostatnich kilkunastu miesięcy, to znaczy nieznaczna grupa ludzi dzisiaj poszukuje bardzo aktywnie wysyłając swoje życiorysy na wiele ogłoszeń. Duża rzesza osób faktycznie jest otwarta na te możliwości, chętnie odpowie na tak zwaną zaczepkę na LinkedInie, kiedy rekruter się do niego odezwie, ale czy zmieni pracę finalnie, czy nie, to nie jest do tego tak bardzo zdeterminowane. Natomiast łącznie ta grupa stanowi istotnie powyżej połowy całej puli badanych, więc i to mówimy o tej połowie osób, które dzisiaj deklarowały gotowość do zmiany pracy i to one mówiły, że tak, jesteśmy otwarci na te rozmowy. Co to też oznacza z perspektywy pracodawców? To oznacza, że mamy do czynienia z kandydatami pasywnymi, czyli takimi, którymi mówią, jak się do mnie odezwiesz, no LinkedInie bardzo chętnie z tobą porozmawiam, ale to, czy będę zainteresowany tą realną zmianą, to dużo zależy od tego, o czym będziemy rozmawiali.
12: No i co mi zaproponujesz z tych rzeczy, o których przed chwilą rozmawialiśmy?
13: Tak jest.
12: No i mamy tych 40% ewentualnie poszukujących, no ale 60% jednak chce zostać w swoim miejscu. Właśnie te główne powody, o których mówiliśmy, to jest atmosfera w miejscu pracy?
13: To jest to, co cenią pracownicy w swoim miejscu pracy.
12: Znamy tego szefa, kolegów.
13: Atmosfera to jest dokładnie współpraca z kolegami, czy też sposób podejmowania decyzji w organizacji, stawiania priorytetów. To też jest sam zakres obowiązków, który wykonuję. Czy te zadania są dla mnie ciekawe, czy mnie rozwijają? Czy mam możliwość awansu, bo to też jest taki element, który tutaj się pojawia bardzo często i też awansu, który my dziś musimy rozumieć troszeczkę inaczej. Ten awans stary, hierarchiczny, jako awans pionowy, tylko on już przeszedł do lamusa. My mówimy dziś o awansie również kompetencyjnym, o zmianie ról, o nowych projektach, o większym zaangażowaniu w istotniejsze inicjatywy w firmie. To są takie rzeczy, które faktycznie utrzymują nadal pracowników w organizacjach.
12: No i tak to na rynku pracy wygląda. Kamil Sadowniczek, dyrektor Manpower w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Bardzo dziękuję.
12: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze, co dzisiaj słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie wzrosty na WIG-u i WIG-u 20 o 0,1%, a na rynku walutowym euro po 4,37, frank szwajcarski po 4,70, dolar po 3,91, brytyjski funt po 5,18, no i jeszcze ropa naftowa troszkę dziś tanieje, ale wciąż grubo powyżej 100 dolarów za baryłkę, prawie 105 dolarów kosztuje baryłka ropy. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360. A to było południowe EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
15: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
14: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
16: Autopromocja.
17: To może wydarzyć się w jedną sekundę. Dźwięk pokona w powietrzu mniej więcej 343 metry. Światło prawie 300 tysięcy kilometrów. Wystarczająco, żeby mniej więcej 7,5 raza okrążyć Ziemię. Tylko skąd właściwie wiemy, że sekunda trwa dokładnie sekundę? I dlaczego naukowcy chcą teraz zmieniać jej definicję? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
18: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Mamo, źle się czuję.
22: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
23: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
24: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
4: Na komputer.
19: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
19: Na komputer. Moje ty szczęście.
25: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
26: Aliorbank albo nic.
25: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
27: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
28: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
27: TravistoFast i Travisto.
28: Aflofarm.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent chce rozmawiać z premierem. Premier nie chce się poddać szantażowi, a spór o ambasadorów trwa. Ministerstwo chce, by nauczyciele mieli więcej uprawnień. Chodzi o bezpieczeństwo uczniów. Trzymamy też kciuki za polskie piłkarki. Trudna walka, ale duża szansa przed nimi. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent nie chce rozmawiać z pośrednikiem, ale z jego szefem. Tak wypowiedź Karola Nawrockiego o tym, że jest gotów wrócić do rozmów o nominacjach dla ambasadorów, ale nie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, a jedynie z premierem, komentuje szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Nawrocki udzielił wywiadu Rzeczpospolitej, zaznaczając, że zna granice swojej władzy. Spór o nominacje ambasadorskie ciągnie się od ponad 2 lat. Tomasz Fęskę.
4: Wiceszefowa sejmowych komisji obrony i spraw Pegasusa Joanna Kluzik-Rostkowska stawia sprawę jasno.
5: Blokującym w sprawie nominacji jest prezydent.
4: No i tak według rządzących jest od marca 2024 roku, kiedy minister Sikorski zdecydował o zakończeniu misji przez 50 dyplomatów oraz o tym, że kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo jego resortu zostanie wycofanych. Sprzeciwił się temu ówczesny prezydent Andrzej Duda, bez którego podpisu nie można było odwołać ani powołać ambasadorów, a stanowisko Dudy w dużej mierze podtrzymuje jego następca Karol Nawrocki. Jego nastawienie wynika z rozmów z ministrem Sikorskim, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Było porozumienie, było uzgodnienie, ale nie zgodził się na to Donald Tusk. Więc jaki sens jest rozmawiać z Radosławem Sikorskim?
4: Zaproszenia dla premiera do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy nie będzie, bo jak mówi Bogucki, prezydent jest otwarty i czeka na ruch szefa rządu. Tomasz Pęskę, TOK FM.
3: Dyrektorka szkoły lub nauczyciel mogą dziś odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie, i to trzeba zmienić, powiedziała w Radiu Z ministra edukacji Barbara Nowacka. Jak dodała, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
7: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne. A dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
3: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać może mu tylko policja. Partnerzy nie ostrzegli nas przed ostatnim rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, powiedział prezydent Wołodymyr Zełański. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają uderzeń na rosyjskie rafinerie, to przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Tomasz Orchowski.
8: Trump naciska na Ukraińców, żeby przestali atakować rosyjskie rafinerie, bo twierdzi, że to nie jego wojna na Bliskim Wschodzie, a właśnie ukraińskie uderzenia doprowadziły do wzrostu cen oleju napędowego. A te ceny chce obniżyć przed listopadowymi wyborami, więc wywiera presję na władze w Kijowie. Ma grozić nie tylko, że ograniczy dzielenie się informacjami wywiadowczymi, ale też, że wstrzyma dostawy broni. Nie wypowiadam się na temat niepotwierdzonych doniesień. Nie sądzę, by było to zgodne z moją obecną wiedzą, według której Stany Zjednoczone nadal sprzedają swój sprzęt i amunicję europejskim oraz kanadyjskim sojusznikom, a ci następnie przekazują je Ukrainie. Mówił Matthew Whitaker, ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO. Tomasz Urchowski, TOK FM.
3: Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówił w TOK FM szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
9: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
3: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. Jeśli chcą zapisać się w historii, muszą wygrać. Rok temu udało im się po raz pierwszy awansować się do finałów Euro. Teraz chcą powtórzyć sukces i awansować się do finałów Mistrzostw Świata. Droga na turniej w Brazylii jest zdecydowanie trudniejsza. Błażej Kulesza.
1: Problemów jest kilka. Pierwsze dwa trzeba rozwiązać już dziś. Po pierwsze odrobić jednobramkową stratę z Luwen. Po drugie Ewie Pajor i spółce z Belgii. Jeszcze nigdy nie udało się wygrać.
10: Gramy nasz tak naprawdę najważniejszy mecz.
1: Jak zapewnia snajperka Barcelony, ambicji jej, jak i koleżankom na pewno nie zabraknie.
10: I intensywnie i myślę też pod względem taktycznym i również mentalnym jesteśmy gotowe, aby zagrać najlepszą naszą piłkę i wygrać to spotkanie.
1: Pajor w pierwszym meczu nie wykorzystała rzutu karnego. Teraz to element obowiązkowy na każdym treningu. Jak mówi obrończyni Paulina Dudek, to spotkanie, tak jak pierwszy mecz, może być szalenie wyrównane.
11: Trzeba wykorzystać sytuacje, które będziemy miały. Na pewno wyjść na to spotkanie z nieco większą sportową agresją.
1: Zwycięzca dwóch meczów Polska-Belgia w finale baraży spotka się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. W pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Informacje wracają o 13.20.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: Od 11 do 14 stopni dziś maksymalnie na termometrach. Deszcz może pojawić się na północy i na wschodzie.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Trzynasta siedem, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze.
14: Dzień dobry.
13: Wołodymyr Zełenski dziś przed południem poskarżył się w serwisach społecznościowych, że Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o ostatnim rosyjskim ataku balistycznym na Kijów. Jak mówił Zełenski, uderzenie ze strony Rosji było takie dość podłe, to jest cytat. 5 rakiet trafiło w infrastrukturę cywilną, a w przypadku tego ataku niestety nie było ostrzeżenia ze strony partnerów. Co można wyczytać z tej informacji? Co to oznacza dla całego krajobrazu Ukrainy w tym momencie?
14: Znaczy, ja myślę, że nie można wyciągać pochopnych wniosków z tego typu słów, ponieważ z tego, co wiemy, ten atak był przeprowadzony rakietami S-300, czyli tym systemem obrony powietrznej rosyjskim, który często Rosjanie wykorzystują do ataków na cele cywilne. I te rakiety są trudne do wychwycenia przez radary, także sojusznicze, ale jeżeli by tak było, to co sugeruje prezydent Zełenski, że faktycznie Amerykanie wstrzymali przekazywanie danych wywiadowczych, które pozwalają Ukraińcom przygotować się na ataki z powietrza, ale też prowadzić ataki na cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, no to byłby niestety najczarniejszy scenariusz możliwy. Dlaczego? Pamiętamy te wydarzenia z okresu tej kontrofensywy w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej, ukraińskiej kontrofensywy, kiedy na tydzień Amerykanie włączyli przekazywanie danych wywiadowczych i Ukraińcy, chociaż oficjalnie

0: tej machiny wojennej ukraińskiej. A jeszcze dochodzi jedna kwestia, bo Amerykanie jeszcze straszą, że wstrzymają przekazywanie broni, amunicji, rakiet kupowanych przez Unię Europejską, które trafiało właśnie na terytorium Ukrainy obecnie. I to była już fatalna całkowicie informacja, ponieważ Unia Europejska nie ma możliwości przekazać własnych zasobów amunicji i broni. I do tej pory ten system stworzony przez Donalda Trumpa, on dość sprawnie funkcjonował. No teraz byłby to poważny problem, bo szybko nie da się zastąpić dostaw amerykańskich.
1: Rośnie presja ze strony amerykańskiego Białego Domu, ze strony Donalda Trumpa. Dużo efektów tej presji widzieliśmy w weekend. Donald Trump powiedział z jednej strony, że najwyższy czas, żeby Ukraina wybrała swojego prezydenta, a Wołodymyr Zełenski miał już wiele okazji, by zakończyć wojnę. Z drugiej ogłosił, że udało się wynegocjować rozejm energetyczny między Ukrainą i Rosją. Jak ten rozejm energetyczny de facto wygląda dwa dni po ogłoszeniu go przez amerykańskiego prezydenta?
0: Znaczy, ten rozejm to jest też komiczna kwestia, bo jak dziennikarze, między innymi CNN, pytali go właśnie o to, co on myśli o złamaniu owego rozejmu przez Rosję. On stwierdził, skoro on określił, on powiedział, że taki rozejm jest, to on jest. Czyli sam sugeruje, że formalnie na piśmie takiego rozejmu nie ma. Czyli on zadeklarował, że taki rozejm jest i wychodził z założenia, że i Rosja, i Ukraina jak gdyby będą wykonywali jego, nie wiem, polecenie, jego stwierdzenie. No w każdym razie tak się nie stało oczywiście. To wiadomo, że Rosja nie będzie się do tego stosowała. Ja myślę, że to trzeba czytać jak gdyby szerzej. No zbliżają się wybory połówkowe, wybory uzupełniające do kongresu. Te notowania republikanów są nie najlepsze, powiedzmy krótko. I jest duża szansa, że ta grupa popierająca Trumpa nie będzie miała większości w kongresie. To będzie skutkowało tym, że ta polityka obecnego prezydenta będzie całkowicie inna. No będzie musiał się liczyć też z tymi głosami opozycyjnymi. I o to tutaj chodzi. Ukraina jest gdzieś tam na drugim planie. Kluczowe są te wybory zbliżające się dużymi krokami. A prezydent Zełenski jest po prostu takim najprostszym celem, który można atakować. No bo on jest zależny od pomocy i wywiadowczej, i pomocy militarnej, i pomocy finansowej. Więc Ukraińcy robią co mogą oczywiście, żeby po raz kolejny w cudzysłowie nie obrazić prezydenta USA, ale jego zachowanie jest bardzo nerwowe, nieprzewidywalne i takie irracjonalne, można powiedzieć.
1: W ogóle nie ma chemii między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy pamięta jeszcze tę scysję, do której doszło w lutym 2025 roku w Białym Domu, kiedy Donald Trump po prostu atakował Wołodymyra Zełenskiego. Później ta sytuacja trochę się uspokoiła, a teraz wydaje się, że napięcie sięga zenitu i bez tej chemii niestety Ukraina jest na przegranej pozycji w tym trójkącie Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone.
0: Tak, ale zauważmy, że prezydent Zełenski, on pozytywnie odpowiada na wszelkie jak gdyby sugestie Białego Domu. Tak. Czyli jeżeli chodzi o wybory, mówi oczywiście, dajcie nam 60 dni rozejmu, zrobimy wybory. Jeżeli chodzi o wstrzymanie ataków na cele energetyczne, Ukraina nieformalnie, bo nie mówię tego wprost, ale wiemy, że nie atakuje w tym momencie rafinerii, więc widzimy, że ona jednak ma świadomość tego, co może, jak może zachować się prezydent Trump w tym dość trudnym niego momencie, bo to jest trudny moment w jego prezydenturze. No i Ukraina też nie ma wyboru, bo tak naprawdę zbliża się zima, zbliża się kolejny sezon grzewczy i bez jakiegoś tam wstrzymania tych ataków na cele energetyczne, bez uwolnienia tej blokady Morza Czarnego i możliwości tranzytu zboża, ta sytuacja gospodarcza i ogólnie sytuacja Ukrainy będzie bardzo trudna.
1: Wybory środka kadencji w Stanach Zjednoczonych 3 listopada to jest oczywiście jakiś bardzo istotny punkt w politycznym kalendarzu Stanów Zjednoczonych. Spodziewa się pan, panie doktorze, że potem ta dynamika relacji Waszyngtonu i Kijowa, a także Waszyngtonu, Kijowa i Moskwy może się nieco zmienić, kiedy już to napięcie opadnie?
0: Ja myślę, że tak, bo jest jednak wielu polityków i wśród demokratów i republikanów, którzy nie widzą sensu kontynuowania tej takiej niestabilnej polityki amerykańskiej wobec Rosji. Wielu uważa, że po tych ponad czterech latach wojny konieczne jest jednak zaostrzenie tego kursu wobec Rosji i zmuszenie Władimira Putina do ustępstw, bo tak naprawdę tylko ta polityka może przynieść jakieś rezultaty. Jeżeli Rosja odczuje na własnej skórze, że kontynuowanie wojny jest po prostu niekorzystne i jest bezsensowne, być może wtedy się

0: siądzie do stołu negocjacyjnego i zacznie tak na poważnie rozmawiać o pokoju, zawieszeniu broni, o innych tego typu kwestiach.
1: A w jaki sposób Rosja może zostać zraniona na tyle skutecznie, żeby móc zacząć na poważnie rozmawiać o negocjacjach? Co Stany Zjednoczone, gdzie są te możliwości? Może chyba nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale wiadomo, że one mogą przewodzić temu uderzeniu w Rosję.
0: Ja myślę, że tu nie ma jednego takiego instrumentu, ale te ataki ukraińskie na rafinerie, na centra przetwarzania danych, to pokazało takie miękkie podbrzusze rosyjskie. Społeczeństwo już powoli, Federacja Rosyjska odczuwa skutki wojny, bo to, że nie działa im na przykład banki mobilne nie działają, to, że nie działa, nie można taksówki zamówić przez internet i tak dalej, to powoduje, że no, oni rozumieją, że ta wojna już nie jest czymś abstrakcyjnym, jest czymś namacalnym. I oczywiście brak benzyny na stacjach benzynowych, braki ogólnie paliwa, to powoduje, że gospodarka rosyjska to będzie odczuwała. Oczywiście to jest proces długi, ale myślę, że o wiele skuteczniej jest naciskać na Rosję w ten sposób niż poprzez sankcje, które są niestety obchodzone.
1: Bardzo dziękuję. Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie był z nami. 13.16, za 4 minuty informacji, a po informacjach będziemy rozmawiali o sytuacji we Włoszech, bo tam studenci rozbili namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie, także przed gmachami największych uczelni w kraju i domagają się lepszych warunków studiowania.
2: Oczywiście, że jest sens w życiu singla. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
3: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
4: My jesteśmy 50 lat w związku.
5: Myślimy, że trzeba być w związku.
6: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
7: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
8: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
9: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia ich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
22: Nóż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
23: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
24: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
25: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
26: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
25: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
28: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
29: A
0: Cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha zapewnił, że Ukraina wciąż otrzymuje wsparcie wywiadowcze ze Stanów Zjednoczonych i współpraca w tym zakresie wciąż trwa. Dopytywano o nocny nalot na Ukrainę i opóźniony alarm powietrzny. Odparł, że to kwestia arsenału użytego przez Rosję. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów nie otrzymał od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, na skutek którego ucierpiała infrastruktura cywilna. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii, poinformowały o tym lokalne bułgarskie władze. Wcześniej premier tego kraju, Roman Radev, podał, że dwa statki zostały zaatakowane przez drony u wybrzeży kraju, a jeden z nich zatonął. Lubelskie szkoły chcą być lepiej przygotowane do ewakuacji dzieci w przypadku ewentualnego zagrożenia atakiem z powietrza. W szkole podstawowej numer 38 w Lublinie po wydarzeniach z 17 września, gdy syreny zawyły w ciągu dnia, przygotowano właśnie pomieszczenia dla dzieci na poziomie -1, tam gdzie są szatnie, mówi dyrektor Teresa Hamryszczak.
22: Dzieci klas pierwszych mają salę z miękkim podłożem, jest takie w formie gąbki, ponieważ to była sala gimnastyki korekcyjnej. Ona jest wyposażona w materace, w duże klocki, a więc dzieci, jak tam się znajdą, będą miały czas na dobrą zabawę. Też uczulaliśmy nauczycieli, że nie mówimy, że to jest czas ewakuacji, jakiegoś strachu, niepokoju, tylko że schodzimy sobie na dół, tam się pobawimy. Też prosiłam, żeby były na przykład magnetofony.
7: Na miejscu ewakuacji są też zabawki dla dzieci i dużo wody. Na wszelki wypadek, gdyby znów w Lublinie zawyły syreny i trzeba było ewakuować dzieci z sal lekcyjnych. Kartele narkotykowe, głównie z Ameryki Łacińskiej, mogą działać już w 16 europejskich państwach, wykazało dziennikarskie śledztwo brytyjskiej gazety The Guardian. W miarę coraz głębszego zakorzeniania się karteli, konfiskaty kokainy w Europie wzrosły ponad 5-krotnie w ciągu 10 lat, podkreślił dziennik. Gwałtowny wzrost przemytu kokainy do Europy jest bezpośrednio powiązany z kartelami, które nawiązały ścisłe relacje z lokalnymi organizacjami mafijnymi. W ciągu ostatniej dekady produkcja narkotyków w Ameryce Łacińskiej wzrosła mniej więcej 4-krotnie. W 2024 roku osiągnęła rekordowy poziom około 4000 ton. Przelotny deszcz możliwy dziś na północy i w Tatrach. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Maksymalnie 11 stopni pokażą termometry w Lublinie, 12 w Warszawie, Łodzi i Opolu, 13 w Poznaniu i Gdańsku, do 15 w Szczecinie.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
29: TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Piotr Podemski, historyk, italianista, amerykanista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze.
30: Dzień dobry.
29: Włochy w TOK 360 i studenci, którzy rozbili namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie i gmachami największych uczelni w kraju, to część protestu przeciw wysokim kosztom życia, przeciwko brakowi akademików. No, widać tu trochę inspirację protestami, które wybuchły kilkanaście dni temu we Francji i przyniosły potężne wstrząsy. Czy władze w Rzymie mają się czego obawiać? Czy mobilizacja jest zauważalna? Czy to jest wciąż taki chwilowy protest, wciąż niewielka akcja?
30: No cóż, to prawda, mówi się, że Francuzi, jak to Francuzi, w każdym pokoleniu muszą zrobić jakąś porządną rewolucję, więc tego się we Francji oczywiście władze mogą obawiać. We Włoszech jednak jest trochę inaczej. We Włoszech taki ruch studencki, nieraz bardzo radykalny, kiedy czytamy ogłoszenia pełne czerwonych sztandarów, gwiazd radzieckich i tak dalej, to widzimy, że te bardzo mocne poglądy lewicowe tam gdzieś się pojawiają i nurtują. To jednak to jest zjawisko właściwie stałe, bardzo częste i zjawisko troszeczkę ignorowane przez polityczny mainstream, a zwłaszcza też będzie wyśmiewane zapewne przez prawicowy rząd Giorgi Meloni. Studenci we Włoszech są środowiskiem tradycyjnie właśnie lewicowym, którzy tego rządu nie lubią, natomiast stawiają dość wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o to, co państwo powinno im zapewnić. To znaczy jest tam takie pojęcie diritto allo studio, prawa do studiowania, i to prawo studiowania, właśnie oparte nawet w konstytucji, ma tam pewne oparcie, powinno być im przez rząd gwarantowane, to jest ich stanowisko. I dochodzi często do nawet starć z policją, bywa, że brutalnych, ponieważ studenci w swoim dyskursie także bardzo lewicującym, no część z nich przecież nie wszyscy, potrafią mówić o tym, że państwo jest faszystowskie i to nie teraz za czasów Meloni, a od bardzo dawna, i po prostu, że to państwo jest wrogie i trzeba je bić i zwalczać, czym tam się tylko da. To są małe grupy często, ale grupy wpływowe, hałaśliwe, które nadają pewien ton publicznemu dyskursowi. Tylko to, że to dzieje się od dawna, no i z tego powodu raczej rządy, a tym bardziej państwo włoskie, nie upadają.
29: Ale czy to jest tak, że Włosi, którzy rozstawiają się teraz i koczują przed gmachem parlamentu, rzeczywiście mają prawo ubolewać na, no nie tylko kryzys nauczania, ale też kryzys mieszkaniowy? Tutaj z kolei się odnosimy może trochę do Hiszpanii, gdzie z kolei toczą się demonstracje związane właśnie z kryzysem mieszkaniowym. Czy to jest tak, że to, przeciwko czemu protestują studenci we Włoszech, to jest pochodna kryzysu mieszkaniowego?
30: Kryzys nauczania to jest także kwestia we Włoszech bardzo już dawna, bardzo stara. Mówiło się od lat 60. od ówczesnej rewolucji o pewnym feudalizmie akademickim, że oto profesorowie są właśnie autorytarnymi panami na swoich katedrach, że studenci muszą uczyć się na pamięć tego, czego się od nich wymaga na wykładzie, i tak naprawdę nie jest to żadne nauczanie innowacyjne, tylko powtarzanie, odtwarzanie pewnego systemu społecznego w jeszcze większym stopniu, niż to się dzieje wszędzie indziej. Więc ten problem jest stary. To oczywiście powodowało bunty młodych ludzi, ale jednak tym razem jest ten aspekt ekonomiczny i naturalnie, że studenci używają tych konkretnych argumentów. Sloganem tego protestu jest piękne zdanie: Cara Italia, quanto ci costi? Droga Italio, ileż ty nas kosztujesz? Bo studiowanie w tej chwili w wielkich miastach Włoch, takich jak Rzym czy Mediolan, to rzeczywiście nie jest tania sprawa. Z jednej strony opłaty uniwersyteckie, które istnieją we Włoszech, są w pewien sposób skorelowane z wysokością dochodów rodziców i rodzin, więc dla najuboższych studentów są przewidziane zwolnienia lub te opłaty są bardzo, bardzo niskie i to nie jest główny problem. Ale problemem głównym jest właśnie zakwaterowanie niezwykle drogie i w ogóle inflacja, koszty utrzymania i w ogóle stagnacja gospodarcza tego kraju. To się odbija oczywiście na najsłabszych, czyli na studentach, którzy, jak mówią, muszą wybierać między, czasem tak to bardzo radykalnie formułują, czy kupić sobie oliwę z oliwek, czy kupić sobie książkę na egzamin. Te książki nie są szczególnie tanie. A więc są to realne problemy społeczne, którym no jednak młodzież, jak to młodzież, nadaje wydźwięk bardzo radykalny, używając języka rewolucyjnego, bo przecież młodzież z natury tak może mieć. Pewne grupy w każdym razie młodzieży tak działają.
29: I co będzie dalej?
30: Cóż, dalej nie wydaje mi się, żeby się wszystko miało rozpadać. Co prawda w piątek jest zapowiedziany, na piątek najbliższy właściwie wielki dzień protestu. Tutaj także się do tego dołączają niektóre licea, gdzie poglądy bardzo podobne można znaleźć. Wpływ francuski w tym przypadku już jest ewidentny oczywiście i to tutaj widzimy. Ten dzień nawet nazwano Anti-Meloni Day, tak, dniem, który właśnie chcemy się, nie lubimy Meloni, chcemy się jej pozbyć. No tyle tylko, że to nie odzwierciedla w ogóle wyników sondaży ogólnokrajowych, które pokazują, że Meloni nie jest jakoś super popularna, ale alternatywy nie ma, dlatego że koalicja lewicowa, gdyby powstała sklecona z bardzo różnych sił, nie jest w stanie przeciwstawić takiego potencjału Meloni i jej koalicjantom prawicowym, żeby odebrać jej władzę. A więc oczywiście kraj jest spolaryzowany, oczywiście są wyborcy fanatyczni czasem prawicy i lewicy, ale jednak prawica póki co zachowuje bezpieczną przewagę i żeby rząd ma na nie upaść od tego, że studenci będą się nawet bardzo ostro, być może i brutalnie ścierać z policją w najbliższy piątek, to raczej tego bym nie przewidywał.
29: Bardzo dziękuję. Dr Piotr Podemski, historyk, italianista i amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. A teraz łączymy się z Krzysztofem Krasowskim, dyrektorem Biura Rozkładu Jazdy w PKP Intercity. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
29: Trwają przygotowania do wdrożenia nowego rozkładu jazdy na kolei, to jak zwykle połowa grudnia, ale już teraz PKP Intercity chwali się tym, że od tego 13 grudnia będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, to ma być rekordowa liczba, czyli jak się będzie chciało kupić bilet na niedzielę, na popołudnie, to będzie łatwiej niż do tej pory?
8: Oczywiście, więcej połączeń to większa podaż miejsc, szersze możliwości podróży. te pociągi nasze w nowym rozkładzie jazdy na wielu liniach komunikacyjnych kursują też w dłuższych godzinach doby, więc będzie większa możliwość zbudowania sobie połączenia. Zwrócę też uwagę na istotną rzecz. W PKP Intercity już od dłuższego czasu mamy ceny dynamiczne, tak jak w samolotach. Więc czasem bardziej opłaca się wyjechać na przykład nieco wcześniej, żeby całkiem sporo zaoszczędzić na bilecie. To jest również sposób na to, żeby ten potok w piątkowe czy niedzielne wieczory rozkładał się na więcej pociągów. Natomiast tak czysto operacyjnie, oczywiście wszystkie pociągi są obserwowane, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych biletów. Jeżeli tylko jest taka możliwość techniczna, to są wzmacniane dodatkowymi wagonami.
29: No właśnie, a jak z tymi możliwościami technicznymi, biorąc pod uwagę, że coraz bardzo często jednak PKP Intercity kupuje elektryczne zespoły trakcyjne, które po prostu, do których po prostu nie da się doczepić wagonów, bo są konkretnym jednym organizmem?
8: I na to właśnie jest odpowiedzią to, co poza tą liczbą połączeń 600 w dobie przekazujemy z nowym rozkładem jazdy. Otóż rozkład jazdy przestaje być sumą pojedynczych pociągów. Każdy pociąg jest częścią pewnej linii komunikacyjnej, tak jak w komunikacji miejskiej. Mamy stałe ponumerowane linie, na których pociągi kursują nam z pewną częstotliwością. Co 4, co 2, co 1 godzinę, a czasem nawet co 30 minut. I ta systemowość, ta cykliczność, bo pociągi na tych liniach kursują w sposób cykliczny, powtarzalny, tak jak powiedziałem, co pewien interwał, to jest sposób na to, żeby te potrzeby pasażerów zaspokoić. Dajemy ofertę równomiernie rozłożoną przez całą dobę, po to, żeby pasażerowie nie musieli o konkretnej godzinie polować, brzydko, na pociąg, tylko żeby te pociągi były rozłożone równomiernie w ciągu całego dnia. No i dogęszczamy ten ruch. Pociągi na przykład między Warszawą a Trójmiastem od 13 grudnia będą już kursowały przez większość dnia co 30 minut.
29: Co 30 minut będą kursowały tylko pociągi PKP Intercity czy wszystkich przewoźników?
8: Tak, PKP Intercity.
29: To wydaje się, że biorąc pod uwagę, że na niektórych odcinkach tej trasy jeżdżą też inni przewoźnicy, chociaż nie realizują całego tego połączenia między Warszawą a Trójmiastem, to mnie prowadzi do pytania. Ruch pasażerski się zwiększa od kilku lat, jeśli chodzi o pociągi. Ile jeszcze polskie tory utrzymają takiego zagęszczania rozkładu?
8: I właśnie to połączenie z Trójmiasta do Warszawy jest bardzo dobrym przykładem na to, że myśląc o przepustowości sieci kolejowej, nie możemy myśleć tylko o tej globalnej liczbie połączeń w dobie, ale tak naprawdę skupić się na konkretnych godzinach kursowania i konkretnych końcówkach minutowych w każdej godzinie. Bo na odcinku z Warszawy na północ mieliśmy na przykład pociągi ekonomiczne, Intercity i TLK, które odjeżdżały co 2 godziny i pociągi ekspresowe, które odjeżdżały co godzinę. Teraz to dogęszczenie do co 30 minut polegało na tym, że w godzinach, kiedy pociąg ekonomiczny nie jedzie, uruchamiamy pociąg ekspresowy. Więc tak naprawdę my powtarzamy okresowo co 2 lub 4 godziny pewien schemat kursowania. My uzupełniamy godziny kursowania, natomiast najczęściej jest tak, że w godzinach szczytu, kiedy tych pociągów na torach jest najwięcej, to pociągi PKP Intercity już dzisiaj w tych godzinach były, więc my uzupełniamy godziny w ciągu doby, gdzie tych pociągów nie było i robimy to w sposób cykliczny, ponieważ dzięki temu też możemy kształtować w sposób cykliczny przesiadki na stacjach węzłowych. To jest też bardzo istotne, bo nie wszędzie można uruchomić pociąg bezpośredni.
29: I też kształtujecie przyzwyczajenia pasażerów, którzy wiedzą bez sprawdzania rozkładu, przynajmniej na tych największych stacjach, kiedy pociąg we wskazanym kierunku pojedzie.
8: Dokładnie tak. Na przykład z końcówką 00 w każdej godzinie nieparzystej z Warszawy odjeżdżają pociągi przez Poznań do Berlina, a w godzinie parzystej do Poznania lub przez Poznań do Szczecina.
29: Czyli trzeba się chwilę pouczyć, a potem się będzie to pamiętało przynajmniej do kolejnej korekty czy zmiany rozkładu. Ale też biorąc pod uwagę wszystko, co pan powiedział do tej pory i też biorąc pod uwagę, jak wielu przewoźników działa na polskich torach, no to chciałbym się zapytać, jak bardzo uciążliwym i kłopotliwym procesem jest układanie takiego rozkładu jazdy, żeby pogodzić interesy wszystkich przewoźników, no bo nie tylko Intercity przypomnijmy, po polskich torach jeździ, a każdy przewoźnik chce zarobić i zaoferować swoim klientom jak najbardziej korzystne również dla siebie połączenia.
8: Tak jest. I tak naprawdę każdemu z przewoźników powinno zależeć, najczęściej zależy na tym, żeby stać się elementem większego systemu, większej układanki. Bo tak naprawdę na tym, że pociąg regionalny dojedzie do stacji węzłowej przed odjazdem pociągu dalekobieżnego, zyskuje i przewoźnik regionalny, i przewoźnik dalekobieżny. Dlatego właśnie bardzo ważne jest to, o czym mówiłem, żeby pociągi były układane w sposób systemowy i powtarzalny, bo to właśnie pozwala też kształtować przesiadki nie tylko pomiędzy pociągami PKP Intercity, pomiędzy pociągami dalekobieżnymi, ale również z i do pociągów regionalnych. I to właśnie też jest sposobem na dobre wykorzystanie przepustowości. Mamy taki przykład w tym rozkładzie jazdy na linii Podsiedlec przez Mińsk Mazowiecki do Warszawy. Przepustowość jest ograniczona, ponieważ między Mińskiem Mazowieckim a Warszawą trwa budowa kilku wiaduktów i tuneli. I cóż się okazuje, jak ustawiliśmy cyklicznie pociągi PKP Intercity i kolei mazowieckich, to po pierwsze wszystkie się zmieściły, mimo tego, że przepustowość jest czasowo ograniczona, a co więcej, w Siedlcach powstały cykliczne przesiadki z pociągów regionalnych jadących od strony Hajnówki. Więc to jest absolutnie kluczowe do tego, żeby tą przepustowość wykorzystywać w sposób dobry.
29: Brzmi to wspaniale, oby awarii na torach było jak najmniej, bo wiadomo, że to się przekłada na tę przepustowość również. Bardzo dziękuję. Krzysztof Krasowski, dyrektor Biura Rozkładu Jazdy PKP Intercity, był z nami. Za chwilę informacje, a potem Szymon Kępka, który zresztą jest już w studiu.
9: Dzień dobry. Po informacjach zapraszam Państwa na plan działania, w którym najbardziej praktycznie, jak się da, przewertujemy instrukcje reagowania na zagrożenia z powietrza. To jest rządowa broszura opublikowana kilkanaście dni temu, czyli co zrobić, gdy wyje syrena, jakie miejsce wybrać w domu albo w mieszkaniu. Będzie też o obowiązku oznakowania miejsc bezpiecznych, to ma się wydarzyć do końca roku. Będzie też o aplikacjach alarmujących, tej budowanej przez Państwo, ale też tych nieoficjalnych, które mogą być uzupełnieniem informacji od służb. Plan działania już za moment. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam.
10: Reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
17: Bo nie mam żadnych objawów.
18: Bo nie mam czasu.
19: Bo boję się diagnozy.
20: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
31: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
16: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
32: Korzyści pełen sklep.
33: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
34: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
35: Neonet. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
36: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
0: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
36: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że nie dostrzega bezpośredniego związku między porozumieniem w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego, a stanowiskiem Moskwy na temat rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy. Pieskow odniósł się do artykułu agencji Reutera opartego na informacjach od źródeł, w którym podano, że wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa przekazali w piątek ukraińskim urzędnikom, iż porozumienie zezwalające na eksport rosyjskiego oleju napędowego stanowi część zabiegów mających na celu skłonienie Rosji do powrotu do negocjacji w sprawie rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczania zaawansowanych systemów AI. Chcą też, aby powstał rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa AI, który zostałby upubliczniony. W swoim liście otwartym badacze oznajmili, że przełomowe modele sztucznej inteligencji powinny być w początkowej fazie fizycznie odcięte od sieci zewnętrznych i podlegać niezależnemu nadzorowi. Ich zdaniem dobrowolne zobowiązania podmiotów z branży nie wystarczą. Miesiąc temu czołowe firmy AI Nvidia, OpenAI, Google, Meta, XAI i Anthropic podpisały w Białym Domu porozumienie, w którym zobowiązały się do dobrowolnych posunięć zabezpieczających bez formalnego mechanizmu narzucającego ich wdrożenie. Dwa nowe budynki pod rodzinne domy dziecka planuje zbudować Gdynia. Miasto od lat stawia na tę formę pieczy zastępczej, a stworzenie na jej cel zupełnie nowej przestrzeni pozwoli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby pozbawionych rodzin najmłodszych. Zastępczy dom potrzebuje w Gdyni, zastępczego domu potrzebuje w Gdyni około 500 dzieci. Zdecydowana większość znajduje ją w formie rodzinnej, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
21: Dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, to bardzo często dzieci, które zostały zawiedzione przez rodziców, opiekunów, osoby dorosłe, więc chcemy stworzyć takie miejsce, gdzie ta opieka będzie najbardziej odwzorowująca życzliwe środowisko rodzinne.
7: Dwa nowe domy będą dostosowane do opieki nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami, dodaje wiceprezydent Tomasz Augustyniak.
22: A ich dostępność będzie mierzona także kwestią możliwości przekształcenia ich w przyszłości w instytucje opieki, jeżeli taka okoliczność zajdzie.
7: Inwestycja jest na etapie przetargu, powinna być gotowa za półtora roku. 10 nowych autobusów elektrycznych, parkingi w systemie Park and Ride i kilka kilometrów ścieżek rowerowych przybędzie jeszcze w tym roku w Białymstoku. Jak wylicza prezydent Tadeusz Truskolaski, z tymi najnowszymi Białystok dobije w przyszłym roku do 120 autobusów elektrycznych.
23: Nowoczesnych, tanich w eksploatacji, najtańszych ze wszystkich źródeł.
7: Równolegle z autobusami miasto inwestuje w ścieżki i parkingi przy dworcu i centrach przesiadkowych. Na wszystko Białystok wyda 70 milionów złotych, 45 pochodzi z unijnych funduszy. Termometry w Polsce pokazują od 7 stopni w Zakopanem do 14 w Słubicach i Szczecinie. Po południu i wieczorem na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże. Na północy i Podkarpaciu miejscami słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach możliwy śnieg.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Szymon Kępka, plan działania. Dzień dobry Państwu. Z dala od okien, najlepiej za dwiema solidnymi ścianami, to jedno z podstawowych zaleceń na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Jeżeli alarm zastanie nas w budynku, nie zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie wyjście na zewnątrz. Czasem bezpieczniej pozostać w środku, wybierając odpowiednie pomieszczenie. O tym dzisiaj w planie działania, a to z powodu instrukcji reagowania na zagrożenia z powietrza. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalną instrukcję. Ona jest dostępna na przykład na stronach MSWiA, na stronach Kancelarii Premiera, na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ta instrukcja nie jest wydawana w wersji papierowej, ale niebawem ma pojawić się na przykład w mObywatelu. Równolegle Państwowa Straż Pożarna pracuje nad nową aplikacją ostrzegawczą. Obok tego nieoficjalny system agregacji informacji, aplikacja Strażnik, już przekazuje informacje o potencjalnych zagrożeniach, a jeszcze do końca roku mają zostać oznakowane punkty schronienia, te, które znajdziemy na stronach, gdzie się ukryć. W planie działania przyjrzymy się tym rozwiązaniom. Mam przed sobą te instrukcje, przewertuję je razem z Państwem. Dzisiaj wyjątkowo nie z jednym gościem, ale z szeregiem osób, na których oparta jest polska obrona cywilna. Zanim jednak, kluczowa zasada. Przygotowanie zaczyna się jeszcze zanim usłyszymy syreny albo otrzymamy ostrzeżenie na telefon. Ta rządowa instrukcja zaleca, by wcześniej sprawdzić najbliższe punkty schronienia, poznać drogę do nich i ustalić na przykład z rodziną sposób kontaktu na wypadek zagrożenia. Warto również przygotować plecak, ten plecak ewakuacyjny z dokumentami, wodą, potrzebnymi lekami, tymi najważniejszymi przedmiotami. W tej instrukcji taka prosta checklista się znajduje w temacie plecaka przede wszystkim. W ogóle checklisty w pakowaniu się warto zapamiętać i skorzystać. Ważne, żeby nie odkładać tego do chwili, kiedy pojawi się alarm. Wtedy może być już za późno, może nie być czasu na szukanie informacji, ani zastanawianie się na przykład nad drogą do bezpiecznego miejsca. Ta instrukcja MSWiA przedstawia także prostą zasadę właśnie dwóch ścian, czyli jeżeli pozostajemy w budynku, powinniśmy wybrać pomieszczenie możliwie blisko jego środka, tak aby od tej przestrzeni zewnętrznej budynku oddzielały nas co najmniej dwie solidne ściany. O tym czytamy właśnie w tej instrukcji. To może być wewnętrzny korytarz, garderoba, przedpokój, inne pomieszczenie, generalnie bez okien. Jeżeli jednak w pobliżu znajduje się punkt schronienia, możemy do niego przejść, ale pod warunkiem, że pozwala na to czas, a droga jest bezpieczna, nie korzystamy z windy, wybieramy schody. Jeśli dotarcie do punktu schronienia wymagałoby długiego przebywania na otwartej przestrzeni, wtedy lepszym rozwiązaniem według instrukcji ma być pozostanie właśnie w solidnym, nieuszkodzonym budynku. Oczywiście podstawą pozostaje stosowanie się do oficjalnych komunikatów i poleceń służb. I tutaj pojawia się drugi element tego systemu bezpieczeństwa, o którym mówimy. Ostrzeżenie musi do nas dotrzeć odpowiednio wcześnie. W Polsce działają już różne sposoby alarmowania ludności. Są syreny, komunikaty służb, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest też na przykład aplikacja RSO. To wszystko trafia na nasze smartfony, telefony komórkowe. Jednym z problemów jest jednak czas przekazywania informacji. Alerty RCB są rozsyłane za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej. W sytuacji dynamicznego zagrożenia, szczególnie z powietrza, nawet niewielkie opóźnienie może mieć dla nas ogromne znaczenie. Dlatego MSWiA wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w tej chwili testują nowe rozwiązanie. To jest aplikacja systemu ostrzegania i alarmowania. Na początku października MSWiA informowało, że aplikacja jest już gotowa. Teraz jest testowana. No i mamy zobaczyć ją, być może już używać pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. Nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, o tej aplikacji właśnie mówi.
8: Aplikacja jest przygotowana, testujemy ją obecnie i będziemy jeszcze w październiku wykorzystywać instytucje zewnętrzne, które przetestują pod kątem bezpieczeństwa. I tak jak pan minister powiedział, do końca roku planujemy, że będzie już w rękach obywateli, będzie opublikowana w sklepach Google, w sklepach Apple'a, więc będzie można pobierać ją na telefon i będzie informowała społeczeństwo o zagrożeniach. To jest oczywiście kolejny z elementów po alertach RCB, po syrenach alarmowych element, który będzie dostarczał informacje do społeczeństwa o zagrożeniu i tak jak pan zapytał, będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne w domu.
6: Nowa aplikacja ma być kolejnym elementem oficjalnego systemu alarmowania ludności. To jednak nie oznacza, że zrezygnujemy z dotychczasowych kanałów przekazywania ostrzeżeń. Sama rządowa instrukcja przypomina, że po ogłoszeniu alarmu trzeba przede wszystkim śledzić wiarygodne komunikaty służb. Warto też wcześniej poznać sygnały alarmowe, ich znaczenie. To oczywiście wiemy. W praktyce jednak oznacza to, że telefon powinien być właściwie jednym z najważniejszych źródeł informacji, ale nie jedynym. Zwłaszcza kiedy pojawiają się problemy z łącznością albo dostępem do internetu. Nowe państwowe rozwiązanie nie jest jeszcze powszechnie dostępne, ale wyrastają nam takie rozwiązania, w których możemy o jakimś zagrożeniu, w tym wypadku zagrożeniu z powietrza, dowiedzieć się jednak w formie nieoficjalnej. No i tutaj przykładem jest aplikacja Strażnik. To nieoficjalna informacja, która zbiera informacje, jest takim agregatorem informacji o potencjalnych zagrożeniach z powietrza. W tej aplikacji widzimy na przykład to, co dzieje się w Ukrainie, czy tam w danych konkretnych miejscach wzbudzone są alarmy. System łączy dane pochodzące z różnych źródeł, między innymi to są informacje właśnie o ruchu lotniczym, o komunikatach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o ograniczeniach na przykład przestrzeni powietrznej, o doniesieniach medialnych. Strażnik funkcjonuje jako mapa, dostępna w internecie, także jako aplikacja, która może wysyłać powiadomienia na telefon. To rozwiązanie stworzone niezależnie od państwowego systemu alarmowania. Informuje i opowiada o nim Piotr Kukier z Lublina, czyli twórca aplikacji Strażnik EU.
9: Co widać w aplikacji? Widać obiekty, które się zostały zgłoszone poprzez takie źródło Neptun ukraińskie, więc to, co zostało tam zaobserwowane, zgłoszone, to widać na aplikacji, czyli drony, również rakiety, drony rozpoznawcze, te drony FPV. Widać też podświetlone obwody ukraińskie, w których są ogłoszone alerty przeciwlotnicze. Na mapie się odpowiednio podświetlają te, w których właśnie został ogłoszony. Widać lotnictwo wojskowe, tylko oczywiście to są samoloty, które mają włączone transpondery, więc stricte takich bojowych myśliwców, maszyn takich bojowych nie będzie widać z oczywistych względów. Natomiast takie transportowe, czy samoloty wczesnego ostrzegania, czy jakieś cisterny, no to one przeważnie mają włączone transpondery, więc je widać. Widać też maszyny na przykład lecące z Rosji gdzieś tam do Kaliningradu. Tutaj jeśli chodzi o Bałtyk, one właśnie mają włączone transpondery i raz na jakiś czas można zauważyć takie trasy. No i oczywiście w odpowiednich zakładkach, w niciach aplikacji są różne informacje dotyczące różnych kwestii technicznych, jak powiedzmy kursy, prędkość, szacowane i tak dalej, odległości. No, potrzeba matko wynalazku. I wynika to generalnie z potrzeby, która pojawiła się właśnie półtora miesiąca temu, gdy był pierwszy alarm w Lublinie, gdzie zabrzmiały syreny w okolicach godziny 4 nad ranem. Ja tych syren po prostu u siebie nie słyszałem. No i postanowiłem zrobić taką syrenę, która by mi działała w telefonie. Można powiedzieć, że hobby. Dużo pracuję sobie po pracy w czasie wolnym ze sztuczną inteligencją i z narzędziami, które są na nie oparte. Właśnie tu też należy rozróżnić te wszystkie chatboty, z których korzystamy popularnie, od narzędzi, które już gdzieś tam powiedzmy się instaluje na komputerze i z nich korzysta, i też współpracę z takimi narzędziami. Różne projekty zaczynają powstawać w mojej głowie i też na komputerze. No i między innymi postanowiłem z tej wiedzy skorzystać i właśnie spróbować stworzyć taką aplikację. Bo nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie wyła syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. Cenię sobie spokój i lubię wiedzieć, co będzie, powiedzmy, tam w dłuższej perspektywie, tak żeby móc sobie odpowiednio pewne rzeczy zaplanować. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby raz, że wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
6: Warto pamiętać jednak o istotnym zastrzeżeniu. Strażnik nie jest oficjalnym systemem ostrzegania. Jego twórca sam podkreśla, że aplikacja korzysta także ze źródeł, które mogą przekazywać informacje niepełne, opóźnione, niestety czasami być może błędne. Dlatego komunikat ze strażnika nie oznacza automatycznie, że służby potwierdziły zagrożenie dla danego obszaru. To jest dodatkowe źródło informacji, a nie zamiennik systemu alarmowego, alertów RCB. W razie zagrożenia pierwszeństwo nadal mają oficjalne komunikaty i polecenia służb. W planie działania o tym właśnie mówimy, bo niezależnie od tego, skąd nadejdzie ostrzeżenie, najważniejsze pozostaje właśnie właściwe zachowanie, nasze właściwe zachowanie. No i tutaj pojawia się kolejny element przygotowań, dostęp do miejsc, w których można się schronić. Do końca tego roku punkty schronienia w Polsce mają zostać po pierwsze oznakowane specjalnym znakiem obrony cywilnej. Przypomnę, że to jest trójkąt na pomarańczowym tle. Taką zapowiedź przedstawiało MSWiA. Chodzi o to, żeby te miejsca mogące zapewnić ochronę były łatwiejsze do rozpoznania, również dla osób, które nie znają najbliższej okolicy. To między innymi przejścia podziemne, tunele, garaże podziemne, piwnice, odpowiednio usytuowane pomieszczenia w budynkach. Nie każde jednak takie miejsce jest schronem i o tym należy pamiętać, bo nie wszystkie takie obiekty zapewniają taki sam poziom ochrony, a część ma po prostu ograniczoną dostępność. Mówi o tym, o kwestiach związanych właśnie z oznaczeniem, Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
12: Jeśli chodzi o oznaczenie punktów schronienia, bo doszliśmy do wniosku, że punkty schronienia, które wyznaczyła Państwa Straż Pożarna, który jest aktualnie prawie 86 tysięcy, będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia. I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku i niezależnie, czy ktoś krytykuje sytuację taką, że one powinny być oznaczone, czy nie, wychodzimy z założenia, że trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się ukryć, która już jest dostępna dla wszystkich.
6: Ale sama lokalizacja na mapie to nie wszystko. Ważny jest również dostęp do budynku, jego stan, możliwość bezpiecznego skorzystania z niego w sytuacji zagrożenia. Tutaj ważne zastrzeżenie, być może w naszym najbliższym otoczeniu warto zorientować się, kto ma klucz do tego miejsca. Instrukcja reagowania na zagrożenia z powietrza, nowa aplikacja przygotowywana przez Straż Pożarną, działający już nieoficjalny strażnik, no i oznakowanie punktów schronienia, to są różne rozwiązania, ale ich wspólnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa tego cywilnego, społecznego. Nie na wszystkie te rozwiązania trzeba czekać, bo już teraz możemy wykonać kilka prostych czynności, czyli na przykład sprawdzić na stronie gdziesieukryć.pl najbliższy punkt schronienia, drogę do niego, wybrać w swoim mieszkaniu pomieszczenie bez okien, możliwie dalekie od ścian zewnętrznych. No i jeszcze jedna ważna zasada, nie ignorować oficjalnych komunikatów, ale też nie działać pod wpływem niesprawdzonych informacji. Alerty RCB docierają do nas. Faktycznie niektórzy z nas mogą czuć pewnego rodzaju zmęczenie tymi informacjami, ale to są informacje oficjalne i jakkolwiek dla nas wiążące. Wszystkie te wskazówki znajdujemy na przykład w 12-stronnicowej instrukcji reagowania. Ona, przypomnę, w aplikacji mObywatel ma pojawić się w najbliższych tygodniach. Można ją znaleźć, przewertować, sprawdzić, obejrzeć na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sytuacji zagrożenia, i to jest właściwie kluczowa rzecz dla nas, niezależnie od instrukcji, niezależnie od naszej wiedzy, w sytuacji zagrożenia znaczenie ma nie tylko to, jak szybko otrzymamy ostrzeżenie, ale przede wszystkim to, czy będziemy wiedzieli, jak na nie zareagować. W planie działania to już wszystko. Za moment informacje za dziś. Dziękuję. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
13: No właśnie, TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowali Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Róża Rumińska, realizował Adam Brzeziński. Ja nazywam się Filip Kakusz, bardzo Państwu dziękujemy. O godzinie 14 informacje, a po informacjach w popołudniu Radio TOK FM przywita się z Państwem Wojtek Muzal.
14: Autopromocja.
15: W 2030 roku Polska ma mieć największą i najsilniejszą armię w Europie. W 2026 roku budżet na obronność naszego kraju wyniósł rekordowe 200 milionów złotych. Czy to oznacza, że jesteśmy lepiej przygotowani na ewentualną wojnę z Rosją? Czy polska armia uczy się na doświadczeniach wojennych Ukrainy? I w końcu, czy polscy obywatele wiedzą, jak się zachować w chwili ewentualnego ataku? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę z Marcinem Wyrwałem o książce Wojna w Polsce. W spółce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
14: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
24: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent?
24: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
24: Na mediaexpert.pl.
25: Włączamy niskie ceny.
26: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
27: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
28: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
29: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
30: Play. Rozwiązania dla biznesu.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest możliwe bez udziału prezydenta, tak twierdzi Komisja Wenecka. Czy polski prezydent wykorzysta znajomość z przywódcą USA? Do tego Karola Nawrockiego namawia Radosław Sikorski. Unijne organizacje chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. To da jej lepszą ochronę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Należy zagwarantować, aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej, stwierdziła w swojej opinii Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy. Komisja zaznaczyła, że konieczne jest zapewnienie, by właściwe przepisy regulujące składanie ślubowania przez sędziów były stosowane zgodnie z ich ustawowym celem, tak aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm. Komisja Wenecka zarekomendowała też możliwość dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta, jeśli ten odmawia przyjęcia ślubowania. Radosław Sikorski liczy na to, że prezydent Karol Nawrocki wykorzysta swoją znajomość z Donaldem Trumpem. Szef polskiej dyplomacji chce, by prezydent przekonał amerykańskiego przywódcę do utworzenia stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Wicepremier mówił o tym podczas Warsaw Security Forum, komentując ostatnie rozmowy Trumpa z Władimirem Putinem.
34: Liczę na to, że nasz prezydent związany z ruchem MAGA wykorzysta swoją przyjaźń z prezydentem Trumpem, aby osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, zapewnić utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Po drugie, wyjaśnić Trumpowi, że to Putin jest agresorem, a Zełenski ofiarą agresji.
33: Sikorski podkreślił również, że zakończenie wojny w Ukrainie nie może oznaczać kapitulacji napadniętego państwa. Jego zdaniem Donald Trump powinien wywierać presję na Rosję, a nie na Ukrainę.
34: Wojna kończy się poprzez przekonanie agresora do ograniczenia jego ambicji, a nie poprzez żądanie od ofiary, by skapitulowała.
33: Donald Trump poinformował o porozumieniu z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Według amerykańskiego prezydenta Rosja ma dostarczyć na rynek USA i rynek światowy ponad 300 tysięcy ton paliwa. Kolejne 500 000 ton w listopadzie, a następnie jeszcze 1 000 000 ton. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył dziś prezydent Wołodymyr Zełański. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach ze strony agresora przekazywały Stany Zjednoczone. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeżeli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi w TOK FM dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
0: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by było utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
33: Pod koniec ubiegłego tygodnia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą. Jednak Kreml nie przestrzega tych warunków i nadal atakuje obiekty infrastruktury energetycznej. Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń do Ukrainy. Woda w butelkach, zabawki, tablice czy gry planszowe w podziemiach. Tak szkoły w Lublinie przygotowują się na ewentualną ewakuację uczniów z lekcji. Jedna taka ewakuacja już była 17 września. Teraz wyciągane są z niej wnioski. W szkole podstawowej numer 38 przygotowano specjalne pomieszczenia z miękkimi materacami dla dzieci. Na poziomie szatni jest też pokój z kuchenką mikrofalową czy lodówką. Do tego specjalnie zabezpieczone małe szybki w oknach.
1: Szatnie. Takie tradycyjne.
2: W szatni znajduje się toaleta. Mamy przestrzeń, gdzie uczniowie mogą przebywać. Można te krzesła odsunąć i tam są też siedziska z tyłu, więc tych dzieci sporo może tutaj usiąść. Tutaj mamy zabezpieczenia na oknach. Jak to pan strażak, ponieważ podczas próbnej ewakuacji pan strażak przyszedł i oceniał, czy to zabezpieczenie jest jakby respektowane i spełnia wszystkie normy Państwowej Straży Pożarnej i przyznał, że oni rekomendują tę formę zabezpieczenia.
1: To jest szkoła z którego roku?
2: To jest szkoła, która ma 52 lata. Mamy materace, mamy duże klocki, podłoga jest mięciutka, a więc dzieci tutaj mogą chodzić boso, mogą się bawić. Jest tablica do malowania, do rysowania, a więc to jest przestrzeń dla dzieci młodszych.
1: Kluczowe jest przygotowanie.
2: W myśl zasady chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
33: Po podziemiu szkoły podstawowej numer 38 w Lublinie, czyli po miejscu schronienia na wypadek zagrożenia z powietrza, oprowadziła reporterkę TOK FM dyrektor placówki Teresa Hamryszczak. Organizacje z 16 krajów Unii chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. W całej wspólnocie można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. A więcej na ten temat wie Jakub Medek.
3: O inicjatywie mówi jeden z jej pomysłodawców, prawnik Jarosław Kordasiewicz.
4: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy czy jakość naszego powietrza.
3: Ekspert przypomina, że pomysł nadania naturze osobowości prawnej nie jest specjalnie rewolucyjny. Ekwador wpisał go do swojej konstytucji. Pozytywne przykłady można znaleźć też znacznie bliżej.
4: Laguna Mar Menor w Hiszpanii została uznana za osobę prawną i już teraz toczą się pierwsze procesy, w których to właśnie sama laguna jest stroną tych postępowań.
3: By komisja zajęła się sprawą przez najbliższy rok, inicjatywę musi poprzeć podpisem co najmniej 1 000 000 osób. Podpisywać można się chociażby na stronach Komisji Europejskiej. Jakub Medek. TOK FM.
33: Informacje wracają o 14.20. Maksymalnie 14 stopni pokazują dziś termometry w Polsce, przeważnie około 11-12. Padać może na wschodzie i na północy.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: 6 minut po 14 to jest popołudnie Radia TOK FM. Zaczynamy w tej chwili tą audycję, którą przygotowała i nad której zawartością czuwa Katarzyna Murawska. Naszym realizatorem jest Adam Brzeziński, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Profesor Maciej Kisilowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Kolegium Civitas jest z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Węgierscy parlamentarzyści przegłosowali uchylenie przepisów, które były wymierzone w społeczność LGBT. I to przytłaczająca większość była za uchyleniem tych przepisów, prawda?
8: Tak.
7: O jakiej tutaj w ogóle sprawie dla Węgrów mówimy? Bo to była dla Viktora Orbana, to była ważna ustawa, która tutaj blokowała no, chociażby dostęp do informacji na temat społeczności dla dzieci.
8: No tak, Wiktor Orbán miał taki pomysł polityczny, żeby zawsze przed każdymi wyborami był jakiś wróg. Najpierw to byli uchodźcy w 2015 roku, on wcześniej wystartował z tym, później Mój Uniwersytet, który został wyrzucony z Wiednia, a na trzecie wybory zdecydował, że wrogiem będą osoby LGBT. Tutaj twórczo interpretował dorobek polskiej skrajnej prawicy, Prawa i Sprawiedliwości w zakresie ideologii gender i tym podobnych haseł, ale poszedł znacznie dalej, jak to zwykle Viktor Orbán, też dlatego, że prawda miał pełną kontrolę nad systemem, łącznie ze zmianami, możliwością zmiany konstytucji, i te wszystkie wykorzystał narzędzia. No i doszło do tego, że w ogóle jakiekolwiek wspominanie faktu istnienia osób homoseksualnych czy transpłciowych dla osób nieletnich było niedozwolone. Groziły za to surowe kary. W związku z tym w księgarniach zaczęły się pojawiać książki dla dzieci tłumaczone z zagranicy, opakowane w folię jak magazyny pornograficzne. No więc to rzeczywiście było ekstremalne. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oczywiście również stwierdził, że jest sprzeczne z fundamentalnymi wartościami Unii Europejskiej z artykułu 2 traktatu. No i teraz Peter Madziar ma nie lada problem, dlatego że Peter Madziar podkreśla bardzo swój konserwatywny profil, no ale to wszystko jest po prostu tak ekstremalne.
7: Konserwatywny profil, ale ten konserwatyzm jest tutaj łagodniejszy. Ja wspominałem o tej większości, to jest 139 do 51 głosów, czyli tak właściwie akurat ta większość tego aktualnego węgierskiego premiera

0: dobrze, że wykorzystał, ale trzeba o tym pamiętać, że przewaga Petera Madziara w wyborach nad partiami skrajnie prawicowymi, Fideszem i taką Polską Konfederacją, była co do punktu procentowego równa zwycięstwu koalicji 15 października w Polsce w 2023 roku. I w tej sprawie też widać po prostu podział społeczeństwa, no może nie na pół, z lekką przewagą w tej chwili tej strony właśnie proeuropejskiej, ale widać ogromne podziały w sondażach między zwolennikami tych partii skrajnie prawicowych Fideszu, a zwolennikami rządzącej partii rządzącej. No to są różnice między praktycznie wszyscy, którzy głosowali na TISę, chcą wycofania się z tych drakońskich, średniowiecznych, urbanowskich przepisów, a zdecydowana mniejszość wyborców Fideszu popiera takie rozwiązanie, około jednej trzeciej, nawet mniej.
1: No więc mamy wycofanie się z tych ograniczeń, ale co ta decyzja oznacza dla społeczności LGBT?
0: No oczywiście oznacza, no, na przykład to, że dzieci, które prawda, w pewnym wieku, dochodząc do wieku dojrzewania, zaczynają widzieć, że mają orientację homoseksualną, będą w ogóle miały jakikolwiek dostęp do informacji na ten temat. No to naprawdę było skrajne, co zrobił Fidesz. To tylko z rosyjskimi przepisami można to porównać. Więc oczywiście to ma znaczenie. Oczywiście organizacje prawno-człowiecze są niezadowolone i cały czas istniejąca prasa skrajnie prawicowa też jest niezadowolona. Dzisiaj na prawda pierwszej stronie takiego orbanowskiego periodyku Magier NMZ mamy tęczową flagę i cytaty z zachodnich dzienników, które pokazują, że właśnie Peter Madziar tutaj wspiera prawa osób LGBT, mimo że on robi co może, żeby tego tak nie przedstawiać, ponieważ walczy o tego konserwatywnego wyborcę. No i w związku z tym mówi, że to jest cały pakiet zmian. Tam są rzeczywiście różne inne zmiany. No pamiętamy, że Fidesz też miał za uszami skandale prawda, związane z ochroną dzieci, a raczej ich brakiem, jej brakiem. W związku z tym, no, Peter Madziar próbuje, jak może, pokazać, że to jest szerszy proces, że tak powiem, cywilizowania tych kwestii rodzinnych, ochrony praw dziecka, a nie tylko, prawda, skręt w lewo, bo to dla niego jest wyjątkowo groźne, ponieważ on no, zupełnie inaczej przedstawiał tą swoją kandydaturę przed wyborami.
1: Czy społeczeństwo węgierskie jest zatem konserwatywne?
0: Społeczeństwo węgierskie, moim zdaniem, w ogóle to jest ciekawe, bo to trudno często w sondażach to wyłapać, ale żyjąc przez wiele lat i w jednym, i w drugim kraju, w Polsce i na Węgrzech, wydaje mi się, że społeczeństwo węgierskie w sprawach obyczajowych jest mniej konserwatywne niż polskie. Zresztą to widać nawet w sondażach, chociaż te różnice nie są bardzo duże, dlatego że po prostu rola religii w Polsce jest dużo większa niż na Węgrzech.
1: To skoro natomiast są mniej konserwatywni niż w Polsce, ten czas nam się powoli kończy, więc tutaj chciałem dopytać jeszcze, no to jak to było, że się godzili na tę politykę Orbana?
0: No bo mamy dwa światy, to znaczy ta grupa ludzi, która jest, ma mocne przekonania homofobiczne, jest mniejsza, ale ich przekonania są cały czas bardzo mocne. To w każdym kraju podzielonym, spolaryzowanym, który widzimy na świecie, jest to samo, że to są po prostu dwa kompletnie różne światy. Świat tych magazynów prawicowych, które mówią o tęczowych prawach i prawda, zagrożeniu dla dzieci, i świat tych ludzi, którzy mają poglądy proeuropejskie, którzy widzą to zupełnie inaczej, i te dwa światy zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech nie bardzo ze sobą rozmawiają.
1: A takie dwa światy jak świat w Budapeszcie i świat poza Budapesztem, to też są dwa różne światy?
0: Oczy to jest to akurat nie masz większej różnicy między tym, jak jest w Polsce i jak jest na Węgrzech. miasto versus nawet niekoniecznie wieś, ale

0: prowincja, nie mówię tego pejoratywnie, ale chodzi też o małe miasteczka, które są bardzo konserwatywne, no to jest olbrzymia część wytłumaczenia tego zjawiska.
1: Krótko na koniec. Rozumiem, że Węgrzy wrócili do po prostu braku regulacji, które dotyczą społeczności LGBT, a ewentualne przepisy korzystne dla społeczności to jest coś, o czym nawet w tej chwili się jeszcze nie myśli. Tak?
0: Nie, to nawet wszystkie te przepisy orbanowskie nie zostały w całości wycofane. To jest częściowe wycofanie, stąd właśnie ta krytyka organizacji prawno-człowieczych. Peter Madzior bardzo ostrożnie stara się tutaj stąpać po kruchym lodzie, bo walczy o tego konserwatywnego wyborcę, ale nawet to, co już zrobił, a w zasadzie nie miał tutaj wyjścia również ze względu na kwestie europejskie, kontekst europejski, no to już jest olbrzymia amunicja dla prawicy i on będzie non-stop atakowany za to, moim zdaniem, przez najbliższe miesiące, nawet i lata.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Maciej Kisielowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego z Kolegium Civitas był z nami w popołudniu Radia Tok FM. Pan profesor Maciej Kisielowski, ja bardzo przepraszam za pomyłkę tutaj. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do widzenia. Dzięki. Nie ma sprawy.
1: Informacje o 16.20 przed nami, a po informacjach będzie o atakach na statki na Morzu Czarnym.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV EuroAGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Tato, patrz jaki kolos. Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
13: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
12: O, wielka sprawa.
13: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.

0: z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Wenecka potwierdza stanowisko prawników i konstytucjonalistów. Prezydent nie ma żadnego prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, oświadczył minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nawiązał w ten sposób do opublikowanej dziś opinii komisji. Dodał, że obowiązkiem prezydenta jest natychmiastowe odebranie przysięgi bez zbędnej zwłoki od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i dziennikarki TVP Info. Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę, przekazała prokuratura. Tłumaczył, że był sfrustrowany i po prostu tak to uzewnętrzniał. Amerykański koncern Westinghouse złożył 4 polskim firmom wstępne zlecenia wykonania modułów do pierwszego reaktora elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Wszystkie 4 firmy uczestniczą w realizowanym przez Westinghouse programie dla dostawców. Pracują nad spełnieniem wymagań amerykańskiego standardu, określonego wymagania dla programów zapewnienia jakości w sektorze jądrowym. Po pomyślnym zakończeniu kwalifikacji i wykonaniu próbnych elementów modułów, Westinghouse zleci polskim firmom realizację pełnego zakresu prac przewidzianych w projekcie. Jeszcze dziś papież Leon XIV ma przejść operację usunięcia guzka z płuca. Watykan poinformował, że papież jest już w rzymskiej poliklinice Gemelli, a dalsze informacje co do stanu zdrowia papieża mają zostać ogłoszone wieczorem. W rejonie polikliniki wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Obecne są policja, żandarmeria watykańska i ochrona szpitala. Wokół placówki medycznej zgromadziło się wiele osób, które pozdrawiały papieża w chwili jego przyjazdu.
5: Magda Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Już jutro we wrocławskiej hali stulecia premiera najnowszej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo. To powieść, której akcja rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zniszczonym Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
6: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli, opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi, swoje nowe życie.
5: Nowa książka noblistki wydana przez wydawnictwo literackie liczy 700 stron. W Lublinie trwa Tydzień Kultury dla Równości.
7: Przed nami jeszcze spotkania, dyskusje, warsztaty robienia zinów. Naprawdę bardzo, bardzo różnorodny program Kultury dla Równości, w którym mam wrażenie, że wiele osób po prostu znajdzie coś dla siebie, jakiś taki ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.
5: Mówi Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz. W programie tygodnia, który potrwa do 20 października, pojawią się tematy związane z prawami człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji. 6 dni spotkań z autorami, warsztaty, pokazy filmowe oraz spektakle i koncerty. W sumie 40 wydarzeń złoży się na program 13. Festiwalu Literatury dla Dzieci, który dziś zaczyna się w Gdańsku, Kwidzynie i Rumi. Główną osią tegorocznej edycji imprezy jest motyw tajemnicy, strachu oraz oswajania dziecięcych lęków przez literaturę. Wizytówka Torunia przejdzie kolejny remont. Chodzi o Teatr Wila Machorzycy. Tym razem prace obejmą przestrzenie, do których widzowie na co dzień nie mają wstępu, między innymi zaplecze czy garderoby.
8: Na samej scenie też będziemy wymieniać kilka rzeczy technicznych. To jest taki rodzaj planu dość długoterminowego.
5: Mówiła dyrektorka Teatru Chorzycy Renata Derejczyk. Obecnie trwa planowanie remontu. Prace odbędą się najwcześniej w przyszłym sezonie artystycznym.
4: Termometry w Polsce pokazują od 7 stopni w Zakopanem do 14 w Szczecinie. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże. Na północy i Podkarpaciu miejscami możliwe słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach możliwy śnieg.
2: zgłoszenie płatne.
9: Polska produkuje coraz więcej energii ze słońca i wiatru. Ale co dzieje się z prądem, którego nie możemy od razu wykorzystać? Ile energii tracimy i czy wielkie magazyny bateryjne oraz elektrownie szczytowo-pompowe mogą to zmienić? O inwestycjach, przyszłości elektrowni węglowych, pracownikach i miliardach, które mają przeobrazić polską energetykę. Rozmawiamy z Michałem Orłowskim, wiceprezesem zarządu do spraw zarządzania majątkiem i rozwoju. Tauron Polska Energia.
10: Możemy wykorzystać infrastrukturę przyłączeniową dla nowych mocy wytwórczych. W szczególności widzimy miejsce dla jednostek szczytowych opartych dotychczasowo na gazie, natomiast z możliwością współspalania paliw zdekarbonizowanych. Przykładem takiego projektu jest nasza jednostka o mocy 630 MW w Jaworznie, która uzyskała decyzję inwestycyjną w grudniu zeszłego roku. W tym roku zostały zakontraktowane turbiny. W tej chwili przygotowujemy się do kontraktacji budowlanki. Natomiast podobne projekty oparte czy to na turbinach gazowych, czy też silnikach gazowych mogą zostać przygotowane w pozostałych lokalizacjach.
9: Do wysłuchania całej rozmowy zapraszamy do sekcji specjalnej Prekop na tok.fm.pl.
2: To było ogłoszenie płatne. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Popołudnie Tok FM. Jest z nami w tej chwili dr Spasimir Domaracki z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym. Te ataki miały miejsce u wybrzeży Bułgarii, czy też w pobliżu wybrzeża tego kraju. No bo gdyby to było bliżej Bułgarii, mówilibyśmy o ataku na terytorium NATO, prawda?
12: Tak jest. Gdyby to było na wodach terytorialnych Bułgarii, to byśmy rozmawiali o tym, że wydarzenia mają miejsce na obszarze, który należy do państwa NATO. Natomiast tutaj mamy do czynienia też z wydarzeniami, które mają miejsce w tak zwanej wyłącznej strefie ekonomicznej, która też jest bułgarska, ale tutaj, że tak powiem, prawo morskie trochę inaczej, trochę łagodniej traktuje te wydarzenia. Natomiast no, to też wiąże się z tym, że to Bułgaria jest tym pierwszym krajem, do którego należy właśnie reakcja na takie wydarzenia, na wszelkie problemy związane z żeglugą morską, to do bułgarskich służb należy odpowiedź, reakcja, misja ratunkowa, wszystko to, co bezpośrednio przekłada się na zaangażowanie bułgarskiego państwa.
11: Premier Bułgarii podaje, że dwa statki zostały zaatakowane przez drony u wybrzeżu tego kraju, a jeden z tych statków zatonął. Mamy też, zdaje się, 6 października podobny atak w tej strefie w bułgarskiej i jeszcze jedno było takie zdarzenie na Morzu Czarnym w ostatnim czasie. Jak w związku z tym patrzy pan na kwestię bezpieczeństwa na Morzu Czarnym?
12: No cóż, my mamy do czynienia z bardzo poważnym wyzwaniem. Tak naprawdę można odnieść wrażenie, że Putin postanowił chyba wyciągnąć wnioski z doświadczeń irańskich z cieśniną Hormuz i uznał, że skoro, że tak powiem, bieg wydarzeń konfliktu w Ukrainie nie idzie po jego myśli, to może skalować go w ten sposób, że tak naprawdę uczyni Morze Czarne całkowicie wyłączonym z żeglugi, a tym samym będzie to kolejny cios też w ukraińskim gospodarkę, która do dużego stopnia wykorzystuje Morze Czarne do tego, żeby eksportować i swoje dobra, a jednocześnie też, żeby się na różne sposoby też zabezpieczać potrzebne dobra. My widzimy, te tak naprawdę ostatnie dwa wydarzenia są o tyle zastanawiające i martwiące, że są świadczą o pewnej konsekwencji, pewnym świadomym działaniu. Wcześniej też zdarzały się takie sytuacje, ale one były rozłożone w czasie i można powiedzieć, że one były raczej wyjątkiem niż regułą. Dzisiaj widzimy, że to, co Rosja czyni, staje się bardzo świadomą taktyką, która ma na celu tak naprawdę zniechęcenie do żeglugi w Morzu Czarnym.
11: Dlaczego te akurat statki zostały zaatakowane? Czy tutaj chodzi o jakieś powiązanie z transportem ukraińskiego zboża chociażby?
12: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że tak naprawdę nie ma informacji. Przypomnijmy, dwa z nich zatonęły. Rozmawiamy też o fakcie, że o ile mnie nie myli kalkulacje, to już ponad 20 osób straciło życie w tych dwóch, jakby w tych czterech atakach, które miały miejsce w ciągu ostatniego tygodnia. co te statki przewoziły, jest przedmiotem spekulacji. Widać, że dwa z tych statków, przynajmniej ze zdjęć, które są pokazywane, służą też do transportu zboża. O jednym mówiono, że czy też spekulowano, że mógł przewozić ludzi, ten pierwszy, który zatonął w pierwszym ataku. Natomiast znowuż są to czyste pogłoski i spekulacje. Przypomnijmy, że Bułgaria do dzisiaj oczekuje tak naprawdę na wsparcie ze strony sojuszników z NATO, żeby uzyskali odpowiedni sprzęt, żeby mogli zbadać dno i zobaczyć, tak naprawdę dowiedzieć się więcej na temat tego statku, który zatonął. Zresztą władze syryjskie, ponieważ tam większość marynarzy była właśnie Syryjczykami, domaga się takich działań ze strony Bułgarii. Natomiast faktem jest, że myślę, że sam fakt, co jest transportowane, jest drugorzędny wobec samego celu, jakim jest tak naprawdę uniemożliwienie żeglugi na Morzu Czarnym.
11: A skoro chodzi o takie uniemożliwienie żeglugi, no to chodzi o transport z Ukrainy. Czy ja dobrze tutaj to wiążę ze sobą? W ogóle Ukraina zapewne szuka różnych sposobów na to, żeby transportować swoje towary, bo 12 października tutaj u wybrzeży Rumunii ten statek, który zatonął, to był statek tureckiego armatora, który właśnie miał przewozić ukraińskie zboże, jak się dowiadujemy. Więc czy to po prostu wygląda w ten sposób, że Ukraina jakiś szuka sposobów na transport swoich towarów, wiadomo, że eksportuje, wiadomo, że inne kraje czekają na te towary, a Rosja w sposób taki, że jej nikt nie złapał za rękę, atakuje.
12: No, przypomnijmy tak naprawdę, że myślę, że ta kwestia wojny morskiej, która się toczy na Morzu Czarnym, będzie kiedyś przedmiotem o wiele głębszych analiz. Przypomnijmy tak naprawdę, że Ukraina dosyć aktywnie działała w kontekście po pierwsze zwalczania rosyjskiej marynarki czarnomorskiej, a po drugie też bardzo konsekwentnie celowała w tak zwaną flotę cieni. Na Morzu Czarnym też dochodziło do tych przeładunków, za sprawą których Rosjanie w dalszy sposób próbują czerpać zyski jakby ze sprzedaży ropy. W związku z czym jakby wszystkie te elementy stają się jakby częścią niezwykle istotnego akwenu, który no jest dla obu stron walczących z jednej strony ważny z powodów strategicznych, a z drugiej strony dostarcza możliwość, żeby osłabiać drugą stronę. I tutaj myślę, że ta zmiana rosyjskiej taktyki ma na celu stopniowe zwiększenie presji na Ukrainę przez odcinanie ją od źródeł dostaw. Zresztą zwróćmy uwagę, bo tutaj jest też i kontekst, którego my nieustannie widzimy w kontekście alertów na nasze wschodnie województwa, ataki na przejścia graniczne, ataki na infrastrukturę, na linie kolejowe. Wszystko to są elementy, które dążą do tego, żeby jeszcze bardziej utrudnić sposób funkcjonowania Ukrainy i osłabiać ją przed nadchodzącą zimą.
11: A czy tutaj Bułgaria może w jakiś sposób zareagować na to, zwiększyć swoje bezpieczeństwo albo na poziomie sojuszniczym?
12: To jest piękne pytanie, przede wszystkim dlatego, że oczywiście Bułgaria mogłaby to zrobić, przy czym my mamy do czynienia obecnie z dosyć, można powiedzieć, sprzecznymi sygnałami związanymi z bułgarską postawą wobec wojny w Ukrainie, szczególnie od czasów, kiedy Rumen Radev został premierem, jego partia progresywna Bułgaria, czy też postępowa Bułgaria rządzi i posiada większość w bułgarskim parlamencie. Z jednej strony my mamy tą świadomość, co się dzieje, a z drugiej strony my mamy bułgarskie władze, szczególnie bułgarskiego premiera, czy obecną panią prezydent, którzy odmawiają nazywania rzeczy po imieniu. Przez dłuższy okres czasu tak naprawdę, nawet po poprzednich atakach sprzed tygodnia, i zarówno premier, jak i prezydent odmawiali nazwania ataków, czy też oskarżenia Rosji o to, zasłaniając się tym, że dopóki nie będzie twardych dowodów, na nikogo nie będą wskazywali palcem. co oczywiście z perspektywy politycznej może być logiczne, ale z perspektywy łączenia kropek sytuacja wygląda całkiem inaczej. I to jest właśnie to, co się teraz zmieniło, dlatego że bułgarski premier dzisiaj po raz pierwszy zaprosił do Rady Ministrów rosyjską panią ambasador, z którą rozmawiał i po raz pierwszy wyartykułował, że patrząc na logikę wydarzeń, to wskazuje na ataki ze strony Rosji.
11: A społeczeństwo oczekuje takiej zachowawczości. Społeczeństwo, no to ono wybiera swoje władze. One są dość prorosyjskie.
12: W Bułgarii toczy się cicha wojna o duszę tego państwa między wschodem i zachodem. I wbrew pozorom obecny układ polityczny jest o wiele bardziej korzystny dla Rosji niż dla Zachodu. To, co widzimy pod jakby naporem tych wydarzeń, to jest to, że nawet obecne władze, które są w swojej istocie prorosyjskie, niezwykle łagodne, dla Moskwy nieustannie próbujące rozmywać winy i wskazywać na pewną wstrzemięźliwość i szukanie pokoju, nawet one dzisiaj nie za bardzo mają wybór. Radew od samego rana mówi, że jest w kontakcie z szefem NATO Markiem Rutte, że rozmawiał z Ursulą von der Leyen. Jednak ta presja jakby instytucjonalna, która wynika z członkostwa i w Unii i w NATO, powoli zaczyna zmuszać nawet obecnie rządzące bułgarskie elity do rozpoznania jednak faktów.
11: Bardzo dziękuję. Dr Spasimir Domaracki z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i z Instytutu Europy Środkowej był z nami. Dziękuję.
12: Bardzo.
11: A już teraz dowiemy się, o czym będzie w dzisiejszym popołudniowym EKG, na który to magazyn zaprasza Rafał Hirsch, który już teraz jest ze mną i z Państwem. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: O czym po informacjach będzie?
13: O Francji będzie, bo mówi się ostatnio o Francji w kręgach gospodarczych, na rynkach finansowych, nawet, że to jest taki nowy, chory człowiek Europy, ponieważ jest mocno zadłużona, nie ma prawie żadnego wzrostu gospodarczego. Wybory w przyszłym roku i rynki finansowe się denerwują. Dług francuski był dość mocno przeceniony, cały czas właściwie jest przeceniony bardzo mocno na rynkach finansowych, co powoduje niepokój. Noblista ekonomiczny Paul Krugman napisał parę dni temu, że to może wywołać nowy kryzys w strefie euro, kryzys gospodarczy, więc będzie o czym rozmawiać.
11: Informacje o 15.40 przed nami.
14: Reklama.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Nie chodzi tylko o jazdę.
0: chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
23: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
23: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
24: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 14.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Do warszawskiej prokuratury okręgowej został doprowadzony mężczyzna, który jest podejrzewany o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna usłyszy dziś zarzuty. W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Po południu poinformowano o zatrzymaniu około 60-letniego mężczyznę. Według służb pochodzi on z bardzo radykalnych grup. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych Yandexu, największej firmy technologicznej w Rosji. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi w TOK FM redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
28: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
27: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało farm troli. Unia Europejska musi być przygotowana na nagłe kryzysy migracyjne, napisała Ursula von der Leyen w liście do unijnych przywódców przed szczytem w Brukseli. Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła jednocześnie, że liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii mocno spadła. Jak czytamy w liście von der Leyen, jest ona najniższa od 2021 roku. W ciągu ostatnich 2 lat zmniejszyła się o 55%, a tylko w tym roku spadła o ponad 1/3. Szefowa Komisji przyznała jednak, że ostatnie wydarzenia w hiszpańskiej Ceucie pokazały, jak szybko nagły, masowy napływ migrantów może wywrzeć presję na granice zewnętrzne Unii. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się spore zachmurzenie. Na północy i Podkarpaciu może z kolei popadać. Więcej przejaśnień jedynie na zachodzie. Tam również najcieplej, do 15 stopni. Najchłodniej z kolei na południowym wschodzie, maksymalnie 10 na plusie.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
29: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
30: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
31: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
2: 14.43 w TOK FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Krótki rzut oka na to, co dzieje się na rynkach finansowych w tej chwili. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dzisiaj znowu rekord wszechczasów. Indeks WIG pobił ten rekord, w tej chwili rośnie o 0,3%. Na rynku walutowym dzisiaj złoty się umacnia. Dolary w tej chwili po 3,91 groszy, czyli o prawie 2 grosze tańsze niż wczoraj. Euro 4,37 groszy. Natomiast jeśli chodzi o rynek obligacji, tutaj też wygląda sytuacja dobrze, bo rentowności obligacji, czyli ten koszt, który musi płacić rząd, jeśli chciałby się teraz zadłużać, maleje. W Polsce to jest 6,34 w przypadku 10-letnich obligacji, a we Francji na przykład 4,82 i w przypadku Francji to też jest dość wyraźny spadek w stosunku do wczoraj, więc dzisiaj akurat optymizm króluje na rynkach finansowych. O Francji wspomniałem nieprzypadkowo, bo generalnie teraz na temat gospodarki tego kraju będziemy rozmawiać. Pani Amanda Dziubińska, analityczka do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Paul Krugman, amerykański noblista, profesor ekonomii, napisał parę dni temu, że to, co się dzieje we Francji w tej chwili, grozi rozpętaniem nowego kryzysu gospodarczego w całej strefie euro. Kraj jest bardzo mocno zadłużony, a z drugiej strony prawie nie ma tam wzrostu gospodarczego i do tego jeszcze przed Francją wybory i cały czas taka bardzo trudna sytuacja polityczna. Może zacznijmy od tego, dlaczego francuska gospodarka przestała się rozwijać tak właściwie? Dlaczego ona stoi w miejscu?
3: Możemy oczywiście spojrzeć na to w takiej perspektywie krótkoterminowej i wskazać na przykład na rosnące ceny energii i problemy wynikające z blokady cieśniny Ormus, a możemy również spojrzeć na to w takiej dłuższej perspektywie czasowej. I rzeczywiście te problemy francuskiej gospodarki należałoby czytać z perspektywy ostatnich co najmniej dwóch dekad. I tych czynników, które kształtują obecną sytuację, jest oczywiście dość dużo. Po pierwsze, należałoby wskazać na to, że wydajność pracy we Francji rośnie zbyt wolno. Ona rośnie, ale nadal jest to wzrost słabszy niż obserwujemy w strefie euro czy w Stanach Zjednoczonych. Francja po prostu zbyt wolno zwiększa to, ile potrafi wytworzyć dzięki pracy jednej osoby. Do tego dochodzi niewystarczający rozwój nowych technologii, implementowania nowych technologii we francuskich przedsiębiorstwach. Tu znowu zbyt słabo one poprawiają efektywność pracy poszczególnych firm. Kilka bardzo innowacyjnych przedsiębiorstw, które mamy na francuskim rynku, niestety tej ogólnej perspektywy gospodarczej we Francji nie jest w stanie zmienić. Kolejny taki koszyk problemów wiąże się również z modelem społecznym, który Francja przyjęła i który jest coraz trudniejszy do finansowania, bo Francja zapewnia bardzo szeroką ochronę społeczną, ale coraz trudniej jest za nią w takim zakresie płacić. Państwo finansuje wysokie emerytury i liczne świadczenia społeczne. Oczywiście pomaga to obywatelom w trudnych sytuacjach, ale ten zakres pomocy finansowania ze strony państwa jest w dłuższej mierze, wydaje się być nie do udźwignięcia. Do tego oczywiście francuskie społeczeństwo coraz wyraźniej się starzeje, więc zwiększa to liczbę osób, które tych emerytur i tego wsparcia ze strony państwa i różnego rodzaju opieki będą potrzebowały. Pogarsza się oczywiście także sytuacja przeciętnego gospodarstwa domowego, które na coraz mniej stać i które nie jest też skłonne wydawać i napędzać gospodarki w taki sposób, żebyśmy mówili o istotnym wzroście gospodarczym. No i rzeczywiście francuska gospodarka praktycznie w tej chwili stoi w miejscu.
2: A z drugiej strony jest dość mocno zadłużona, bo to jest prawie 120% PKB, dług publiczny.
3: Dług publiczny to jest taka kula śnieżna, jeżeli chodzi o odsetki, które państwo musi płacić.
2: I w tej chwili wiadomo jaka jest droga wyjścia, znaczy wiadomo, co trzeba zrobić, jakie wydatki trzeba obciąć, na przykład, żeby znowu zrównoważyć tą stronę finansów publicznych we Francji. To jest kwestia tego, że wiadomo jak, ale politycy nie chcą, czy jest jeszcze gorzej, bo tak właściwie nikt nie wie, co zrobić?
3: Ja myślę, że pomysły po stronie i klasy politycznej i zwłaszcza tych środowisk ekonomistów, ekspertów zajmujących się gospodarką jest dosyć dużo, tylko bardzo trudno jest znaleźć kompromis. Pan na samym początku naszej rozmowy wspomniał o tym, w jak trudnej sytuacji politycznej się znajduje Francja. Francja po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego, niespodziewanym, przedterminowym, nie ma stabilnej większości, która by była w stanie zbudować jakąś wiarygodną, konsekwentną i spójną politykę dotyczącą finansów publicznych i cięć, z jednej strony cięć, a z drugiej strony próby podwyższania podatków tam, gdzie się da, żeby zrównoważyć te finanse publiczne. Sytuacja tego, że znajdujemy się w trakcie już bardzo intensywnej kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku, wcale tego nie ułatwia. Dlatego, że partie polityczne oczywiście będą usiłowały
2: nie tyle szukać
3: kompromisów, ile zaznaczyć swoją pozycję, swoje stanowisko w kwestii.
2: No właśnie, a jak to może wyglądać?
3: Tego środka będzie bardzo trudne.
2: A jak to może wyglądać po wyborach? Ja widziałem w tym tygodniu jedną wypowiedź w agencji Reutera jednego z zarządzających funduszami na rynku, który powiedział, że rynki przestaną się przejmować Francją i się uspokoją i sytuacja przestanie być mniej groźna, jeśli Marine Le Pen publicznie obieca, że podniesie wiek emerytalny we Francji.
3: No tylko ona tego nie chce zrobić.
2: No przed wyborami oczywiście, ale po wyborach to jest wyobrażalne.
3: Ja myślę, że nowy prezydent, niezależnie od tego, z którego obozu politycznego będzie się wywodził, będzie miał narzucone na swoją administrację po prostu bardzo duże ograniczenia budżetowe. I to, ile jest w stanie polityk teraz obiecać, nijak się będzie miało do tego, w jakich warunkach będzie funkcjonować w 2027 roku. Do tego oczywiście, na to oczywiście nakładają się różne priorytety, które Francja przyjęła jako państwo, między innymi chociażby wzrost finansowania zbrojeń i napędzania tej rozwoju obronności we Francji, więc to będzie też trudno z niektórych zobowiązań, z niektórych kierunków rozwojowych będzie się też trudno wycofać nowemu prezydentowi. Więc ja tych propozycji, które podnoszą poszczególni kandydaci, nie traktowałabym jako realnych, w 100% realnych do zaimplementowania w roku 2027. No i oczywiście ten fakt rolowania długu. Przecież te obligacje covidowe, które zostały wypuszczone, bardzo hojne, trzeba będzie obsłużyć w kolejnym roku i to również będzie kosztowało Francję coraz więcej. Ekonomiści też szacują, że te koszty obsługi długu po prostu będą rosły i w 2020, żebym teraz nie przestrzeliła, w 2028 albo 2029 mogą być najwyższą pozycją budżetową w budżecie francuskim. Więc to są takie realne ograniczenia, które będą nakładane na przyszłą głowę państwa, plus wcale moim zdaniem nie jest w 100% przesądzone, że prezydent, który wygra, będzie miał stabilną większość w parlamencie. Spodziewamy się tego, że Zgromadzenie Narodowe zostanie rozwiązane zaraz po wyborach prezydenckich, ale to, czy ta, czy inna opcja polityczna zdobędzie bezwzględną większość, jest wciąż bardzo wątpliwe.
2: A z punktu widzenia gospodarki, która opcja jest bardziej taka no, niebezpieczna, tak właściwie chyba można użyć takiego określenia, bo z sondaży wynika, że w drugiej turze może się spotkać Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon, prawda? Czyli skrajna prawica i skrajna lewica. I tak, rynki finansowe boją się obydwu stron. Która z tych stron ma bardziej szalone pomysły, jeśli chodzi o gospodarkę?
3: Jean-Luc Mélenchon, czyli reprezentant skrajnej lewicy, jego pomysł na pobudzenie gospodarki to są przede wszystkim większe inwestycje państwa. LFI, czyli Francja Nieujarzmiona, proponuje wyższą płacę minimalną i wyższe niektóre świadczenia. No tylko właśnie w ciągle pozostaje ten znak zapytania pod tytułem skąd te fundusze na finansowanie tych świadczeń i na wyższą chociażby pracę minimalną znaleźć w budżecie państwa. Mélenchon chce także zmienić zasady spłacania części długu. Proponuje zamrożenie albo anulowanie francuskich zobowiązań znajdujących się w bankach centralnych. To są takie propozycje, które budzą naprawdę bardzo duże kontrowersje wśród analityków gospodarczych. Marine Le Pen z kolei, tak jak wspomnieliśmy, jest jej bardzo trudno pogodzić nie podwyższenie wieku emerytalnego z niższymi podatkami i z dużymi oszczędnościami. Zjednoczenie Narodowe chce wcześniej właśnie pozwalać na zakończenie, na przejście w wiek emerytalny, a jednocześnie obniżać koszty emerytur i rozwijać dodatkowe oszczędzanie na przyszłe świadczenia. Więc to są rzeczy w tych programach, które są trudne do pogodzenia, są ze sobą sprzeczne. I to jest
2: problem Francji.
3: Obie partie mają problem pod kątem właśnie takiej wiarygodności budżetowej i to na pewno będzie jeden z głównych tematów tej kampanii.
2: Bardzo dziękuję pani Amanda Dziubińska, analityczka do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję uprzejmie.
2: Popołudniowe EKG dobiega końca. Za chwilę informacje TOK FM. Po nich wraca Wojciech Muzal i popołudnie TOK FM. A z nami jest już Adam Ozga, gospodarz TOK 360 o 16.
4: Dzień dobry. W TOK 360 o tym, ile sekundy w sekundzie, bo właśnie zbiera się Generalna Konferencja Miar i Wag, żeby rozpatrzyć propozycję dotyczącą nowej definicji sekundy. Po co nam te drobne zmiany, bo zakładam, że jedna sekunda nie będzie trwać dwóch sekund, a dwie sekundy nie będą trwać trzech sekund. O tym dzisiaj w TOK 360. I już zupełnie poważnie zapytam też o opinię Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i przyjmowania ślubowania od sędziów. Komisja, to jest organ doradczy Rady Europy, opowiada się za systemowym rozwiązaniem sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. A ja w TOK 360 bez cienia lekceważenia zadam pytanie, i co z tego?
2: To po 16, czyli za jakieś 3600 sekund, a za krótszą chwilę na antenie TOK FM informacje.
29: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
30: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
31: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
30: Netto przedstawia
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: Kochanie! Ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
25: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
25: Na komputer.
19: Już biorę pożyczkę.
25: Na co?
19: Na komputer. Moje ty szczęście.
32: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
33: Aliorbank albo nic.
32: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
34: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
35: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Credit Agricole.
36: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Credit Agricole Bank Polska S.A.
37: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
38: Ślubowanie wobec prezydenta bez jego fizycznej obecności jest możliwe i ważne. To opinia Komisji Weneckiej. Jemeńscy Huti używali sztucznej inteligencji do wytwarzania pocisków balistycznych. KUL szkoli studentów na wypadek zagrożeń. Młodzi ludzie sami zgłosili taką potrzebę. Prawie 2:00 po 15:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta dopełnia procedurę jego wyboru na stanowisko. Taką opinię opublikowała dziś Komisja Wenecka. To niezależny organ doradczy Rady Europy w sprawach prawa konstytucyjnego. W tym przypadku dotyczy braku zaproszenia od prezydenta na uroczystość ślubowania dla 4 sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu i jednego wybranego 4 września. Przypomina senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
39: Komisja Wenecka wyraźnie wskazuje, że przepisy ustawowe, które mamy, odnoszą się tylko i wyłącznie do tej kwestii ceremonialnej, natomiast nie mogą prowadzić do weryfikacji osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego i że jeżeli nie doszło do tego zaprzysiężenia, no to oczywiście te osoby mają prawo, żeby dokonać tego zaprzysiężenia w innej formie.
38: Po opinii wydanej przez Komisję Wenecką prezydent powinien podjąć działania. A jeśli tego nie zrobi, aktywnością może wykazać się Sejm i w Sejmie może dojść do zorganizowania ślubowania, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
0: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu. Rządu, który ma stać na straży praworządności w Polsce. W związku z tym trzeba przeprowadzić wszystkie możliwe czynności, które doprowadzą do tego, aby sędziowie mogli przystąpić do pracy.
38: Z nieoficjalnych doniesień wynika, że jutro marszałek Sejmu poinformuje o uroczystości ślubowania sędziego Macieja Berka, ostatniego z nowych sędziów Trybunału, który jeszcze nie złożył ślubowania. Firma Anthropic przyznała, że jemeńscy Huti używali jej sztucznej inteligencji do wytwarzania pocisków balistycznych, donosi brytyjski Daily Mail. Twórcy modelu Claude przekazali, że walczący z Arabią Saudyjską ruch sprzymierzony z Iranem uruchomił 3 programy zbrojeniowe z wykorzystaniem ich produktów. Tomasz Orchowski.
1: Raport Anthropica dostarcza dowodów na to, jak sztuczna inteligencja może na nowo ukształtować krajobraz geopolityczny w rejonie Zatoki Perskiej i nie tylko, komentuje Daily Mail. Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja wyrównała szanse, bo ruch Hutich jest znacznie gorzej uzbrojony niż koalicja, na czele której stoi bogata Arabia Saudyjska. Dzięki Claude'owi jemeńscy rebelianci byli w stanie stworzyć system sterowania, nawigacji i kontroli. Model dokonywał modyfikacji, gdy pociski nie trafiały w cel. Brytyjski tabloid zauważa, że nie jest jasne, czy Huti wykorzystali rakiety opracowane dzięki AI w weekendowych atakach na międzynarodowe lotnisko w Riyadzie, w których zginęło 14 osób. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
38: Katolicki Uniwersytet Lubelski szkoli studentów na temat tego, jak mają reagować na zagrożenia i co robić, gdy wyją syreny alarmowe. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się też, że wyją syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
2: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Od studentów, którzy mówiąc krótko bagatelizowali problem, aż po reakcje związane ze strachem, z nerwami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Studenci zapisują się na to wsparcie, wybierają sobie dogodny dzień, godzinę i odbywają konsultację psychologiczną w czasie 60 minut.
3: I jakie jest zainteresowanie?
2: Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie. Studenci przede wszystkim nie do końca wiedzą, jak reagować, jak mają poradzić sobie ze swoimi emocjami, czy mają uciekać, czy mają być spokojni. Nie ma co ukrywać. Takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego.
3: Pierwsze co, to lekka panika oczywiście była, telefon do rodziców, co mam robić. Próbowali mnie uspokoić i opanować całą sytuację.
38: Mówiła studentka pierwszego roku Amelia. Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, jak na nie reagować, czy kogo powiadomić, ale są też rozmowy o dezinformacji i pomocy psychologicznej. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski został zawieszony w obowiązkach włodarza miasta. To po tym, jak usłyszał zarzuty korupcyjne. Prokuratura podejrzewa, że chciał uzależnić poparcie skonfliktowanych z nim radnych od zatrudnienia ich w miejskiej spółce. Burmistrz odpiera zarzuty i zapowiada walkę w sądzie. Wszystko tuż przed referendum w sprawie jego odwołania. Marcin Starzec.
4: Śledczy ustalili, że do domniemanej propozycji miało dojść na początku 2025 roku. Wtedy jeden z opozycyjnych względem burmistrza radnych miał otrzymać od niego obietnicę zatrudnienia w spółce komunalnej w zamian za popieranie działań burmistrza podczas głosowań i przekonania do tego innych. Po czasie radny zdecydował się powiadomić organy ścigania.
5: Nie zgadzam się z tą decyzją i zaskarżę ją do sądu. To sąd oceni jej zasadność. Prawda musi zostać ustalona na podstawie dowodów.
4: Mówił burmistrz Sanoka w specjalnym oświadczeniu po ogłoszeniu zarzutów. Matuszewski nie przyznaje się do winy i uważa decyzję prokuratury za polityczną. Za zarzucane czyny grozi do 8 lat więzienia, a w samym Sanoku szykowane jest również referendum dotyczące odwołania burmistrza. Ma ono odbyć się 15 listopada. Z Sanoka Marcin Starzec, TOK FM.
38: Laureatka pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay wezwała USA do obrony praw człowieka. Zaapelowała, by powróciły do swojej tradycyjnej roli obrońcy i wyzwoliciela reszty świata. Powiedziała o tym w rozmowie z agencją Reutera w Hadze, gdzie pełni funkcję sędzi Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Kilka godzin po ogłoszeniu w piątek, że Pillay została laureatką pokojowej nagrody, amerykański rząd wprowadził sankcje wobec całego MTK, obejmując restrykcjami jego majątek i transakcje finansowe. Kolejne wydanie informacji o 15:20 za chwilę. Prognoza pogody. Dziś sporo chmur w całym kraju. Słabe opady deszczu możliwe są we wschodniej połowie. Od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, chłodniej w kotlinach karpackich od 7 do 9.
30: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: 8 minut po godzinie 15. To jest popołudnie Radia Tok FM i kolejna odsłona tego programu. Wojciech Muzal, witam Państwa. Ponownie witam Państwa i zapraszam. Justyna Balcewicz, socjolożka rodziny i ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, jest z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
6: Kids Alerts, raport mówi o tym, że prawie 30% dzieci w wieku do 3 lat regularnie korzysta ze smartfonów. Czy ten wynik panią zaskakuje?
7: Powiem szczerze, że osobiście mnie nie zaskakuje, ponieważ ja zajmuję się też prowadzeniem warsztatów z higieny cyfrowej, między innymi w przedszkolach, i bardzo często słyszę od dzieci, że korzystają już z technologii, korzystają ze smartfonów, często oglądają bajki, często grają w gry, bardzo często się to też dzieje bez kontroli, bez nadzoru rodziców, więc przyznam szczerze, że dla mnie ten wynik jest potwierdzeniem tego, co ja widzę na co dzień, ale to nie znaczy, że on nie jest przerażający.
6: No to jeszcze jeden wskaźnik. 8,5% tych dzieciaków do 3 lat ma własny telefon. Aha. Tak się zastanawiam, jak to jest z posiadaniem takiego skomplikowanego urządzenia przez młodego człowieka, który może jeszcze nie mówi, który w ogóle pojęcie posiadania jakiegoś przedmiotu też pewnie jest dla niego dość abstrakcyjne, ale już ma swój smartfon. Jak pani to skomentuje?
7: Powiem szczerze, że to jest też dla mnie wynik zaskakujący i zastanawiam się, czy tutaj po prostu też, ponieważ to badanie Bezradni w sieci było badaniem ankietowym, więc rodzice po prostu odpowiadali na ankietę. Może jest to jakiś smartfon, który na przykład jest przeznaczony dla tego dziecka w ramach rodziny, no bo też sobie osobiście nie wyobrażam obsługi przez, nie wiem, roczne czy dwuletnie dziecko własnego, całkowicie własnego telefonu. Natomiast tam w tym badaniu mamy również kolejną statystykę, że taki smartfon posiada na przykład prawie 20% przedszkolaków. I to też już jest coś, z czym ja się

0: tablet, znaczy obsługują, oglądają to, co jest na tablecie, bo to jest tak naprawdę takie bierne oglądanie tego, co tam jest wyświetlane. Chodzi pewnie o to, żeby rodzice mieli spokój i żeby to dziecko w tym czasie się zajęło, nie sprawiało kłopotów, nie marudziło, nie domagało się uwagi rodzica. To jest taki najprostszy sposób, żeby to dziecko czymś zająć, natomiast no to niestety ma swoje konsekwencje.
1: Mhm. Oglądanie bajki na smartfonie przez takie na przykład 3-letnie, czy nawet 6-letnie dziecko, czy pani widzi w tym coś złego?
0: Tak, powiem szczerze, zdecydowanie. Jeżeli mówimy o dziecku poniżej 3 roku życia, no to tak naprawdę no, mówi się, że do tego 2, a nawet 3 roku życia dziecko w ogóle nie powinno mieć kontaktu z ekranem, ponieważ wtedy ten mózg rozwija się na tyle intensywnie, że no, uczymy się tego doświadczania świata przez to, co się dzieje naokoło, tak? Przez obserwowanie tego świata, przez dotykanie przedmiotów, rozmowę, budowanie relacji z rodzicem czy z najbliższym otoczeniem. Natomiast no, w momencie, kiedy taki maluch siedzi przed ekranem, no to tak naprawdę no, to jest taka trochę pauza w jego rozwoju, bo on wtedy tylko biernie podąża za jakąś tam historią, której najprawdopodobniej nie rozumie. Jeżeli mówimy o starszym dziecku, o przedszkolaku, no to ważne, żeby ten czas ekranowy był po prostu ograniczony. Tak? No tutaj specjaliści czy Światowa Organizacja Zdrowia mówią o tej do godziny dziennie, przy czym to jest czas taki maksymalny, a nie czas, do którego dążymy. Natomiast wielu rodziców ma takie przekonanie, że jeżeli to jest do godziny, no to godzinę dziennie oglądamy codziennie i wszystko jest w porządku. Ale trzeba pamiętać o tym, że no po pierwsze jest to właśnie ten czas, kiedy dziecko no nie może poznawać świata. No a po drugie, no ważne, co też na tym ekranie się dzieje, jakie treści tam dostaje.
1: Ilekroć korzystam z telefonu wieczorem, niedługo przed zaśnięciem, to jak się łapię na tym, że sobie coś tam przeglądam, to sobie myślę, nie no, przecież nam specjaliści odradzają właśnie ten kontakt z tym światłem niebieskim przed zaśnięciem. Skoro ja jako dorosła osoba mam powody, żeby ten smartfon odłożyć, to co dopiero takie dziecko, niezależnie chyba od pory dnia.
0: Tak, to prawda, szczególnie właśnie w tym czasie wieczorem, to tak jak pan powiedział, no zdecydowanie jest to ten moment, kiedy powinniśmy jednak odciąć się od tej technologii. My sami dorośli widzimy, że potrzebujemy tego wyciszenia, a tym bardziej właśnie dziecko, które dużo mocniej i intensywniej reaguje na te bodźce, które dostaje z urządzenia. No właśnie ten czas przed spaniem to jest taki moment, kiedy naprawdę warto przypilnować, żeby tej technologii na pewno nie było, no bo może się wytworzyć też taki niebezpieczny nawyk. Także nie jestem w stanie na przykład zasnąć bez bajki, a jeżeli dziecko w ten sposób już się nauczy zasypiać, to później bardzo ciężko z tej sytuacji wyjść i bardzo ciężko ten ekran zabrać w późniejszych nawet latach. No to jest takie przyzwyczajenie, które się tworzy. Mamy więcej takich momentów, które właśnie mogą zbudować takie szkodliwe nawyki.
1: Czy spotkała się pani z tym, że rodzic mówi, no jedz, bo ci wyłączę bajkę na tym smartfonie na przykład, albo ci włączę tę bajkę, jak coś zrobisz?
0: No tak, zdecydowanie. Niestety mamy takie przyzwyczajenie, że często traktujemy technologię jako nagrodę albo karę. Tam 30% rodziców przyznaje się do tego, że używa właśnie technologii czy tam tej bajki jako tego argumentu, tej siły przetargowej. Ale akurat przy jedzeniu to się spotkałam. W ogóle spotkałam się ostatnio z tatą, który pytał się mnie, co ma zrobić, bo jego 4-letnia córka w ogóle nie chce jeść bez tej bajki, bo już na tyle często tą bajkę dostawała od początku życia do jedzenia w trakcie posiłków, że teraz tak naprawdę nie potrafi jej odłożyć.
1: I co zrobić wtedy?
0: No wtedy tak naprawdę no już mamy taką sytuację, że musimy działać no pewnie dosyć radykalnie tutaj, czyli najlepiej byłoby po prostu te ekrany w tym przypadku odciąć i najzwyczajniej w świecie. No niestety, ale nie możemy ich dawać cały czas do posiłków, no bo jeżeli wykształcimy taki nawyk, takie przyzwyczajenie u dziecka, no to to w późniejszym czasie będzie bardzo problematyczne. Ja rozumiem, że to pewnie wiąże się z tym, no jeżeli już mamy tak silne takie uzależnienie od tego urządzenia, że no dziecko będzie protestować i będzie trzeba się z tym zmierzyć. No ale właśnie dlatego najlepiej do takich sytuacji nie doprowadzać.
1: Mhm. A jeśli ktoś szuka poważnych argumentów przeciwko nadmiernemu korzystaniu, czy też, nie wiem, może w ogóle korzystaniu w przypadku takiego 4-latka ze smartfonu, to tutaj trzeba wskazać na jednak związek między korzystaniem ze smartfona, a na przykład opóźnieniem rozwoju mowy. Także tutaj chodzi o trudności z koncentracją. I jeszcze trzecia rzecz, regulowanie emocji. Co pani powie na ten temat?
0: Tak, powiem szczerze, te problemy z koncentracją to też jest coś, co bardzo mocno widać. Ja jak wchodzę do grupy przedszkolaków, to od razu widać, że czy to jest grupa, w której faktycznie dzieci mają kontakt z urządzeniami ekranowymi, czy na przykład nie, bo widać po prostu jakby to rozbieganie.

0: ten właśnie brak koncentracji, trudność w skupieniu się na jednym zadaniu, więc zdecydowanie to jest ten argument, ta koncentracja to jest jedna rzecz, ale też na przykład rozwój kreatywności, regulowanie własnych emocji, no to są wszystkie te rzeczy, które bardzo mocno jakby implikuje korzystanie czy nadmierne korzystanie z ekranów. Tutaj dzieci potrafią mieć naprawdę duże problemy w tych obszarach.
1: Justyna Balcewicz, socjolożka rodziny, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, była z nami w audycji Popołudnie TOK FM. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Przed nami teraz informacje o godzinie 15.20, a po informacjach będziemy pytali o policyjne kontrole w szkołach. Już znamy pewne liczby. 108 tysięcy szkół skontrolowanych, 167 osób zatrzymanych. Tak to w największym skrócie wygląda. A co kryje się za tymi liczbami, o to będziemy po informacjach pytać.

0: Reklama. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
2: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
3: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Gastorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Casto Max. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Niemiecka policja zatrzymała kobietę, która jest podejrzana w sprawie podpalenia bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu, informują lokalne media. Oznaczałoby to, że w związku z tą sprawą aresztowano już łącznie czwórkę podejrzanych. Kobieta ma prawdopodobnie powiązania ze światem przestępczym. Wczoraj aresztowano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie. Jednego z podejrzanych w sprawie aresztowano także w Berlinie. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia m.in. premiera Donalda Tuska. Podobne hasła głosił też pod adresem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i dziennikarki TVP Info. Wczoraj został zatrzymany, a dziś przyznał się do części zarzutów. Podejrzany odpowie też m.in. za znieważenie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, byłego prezydenta Lecha Wałęsy, a także posła PSL Krzysztofa Paszyka. Unia Europejska wydała na rosyjskie paliwa kopalne od marca 2022 roku około 197 miliardów euro, podał portal Europejska Prawda, powołując się na źródło unijne. Bez planu Repower EU kwota ta mogłaby sięgnąć 475 miliardów. Podkreślono również, że już w 2023 roku na dostawy z Rosji przypadało zaledwie około 6% całkowitych wydatków wspólnoty na paliwa kopalne. Dane te odnoszą się do wczorajszych słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że Unia zapłaciła Moskwie 250 miliardów dolarów za energię. Amerykański przywódca użył tego argumentu, broniąc swojej decyzji o imporcie rosyjskiego oleju napędowego w celu obniżenia cen paliw przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Polska i Łotwa podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk. Dokument przewiduje m.in. szybszą wymianę informacji oraz skoordynowane reagowanie na incydenty. Współpraca ma również obejmować szkolenia, ćwiczenia i projekty badawcze. Spółka CPK złożyła do Komisji Europejskiej 3 wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu inwestycyjnego Port Polska. Ich wartość wynosi w sumie ponad 63 miliardy miliony euro, poinformował Centralny Port Komunikacyjny. Dofinansowana miałaby zostać budowa infrastruktury dla kolei dużych prędkości. Środki miałyby też trafić na przygotowanie wstępnej dokumentacji na potrzeby połączeń transgranicznych. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
18: Najcieplej dziś na zachodzie, do 15 stopni Celsjusza. Tam również najwięcej przejaśnień. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a na północy i Podkarpaciu może również popadać.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
19: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Reklama.
21: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
22: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
21: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
22: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
21: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
20: Reklama.
23: Popołudnie TOK FM. Teraz łączymy się z podinspektorem Andrzejem Fijołkiem, rzecznikiem prasowym komendanta głównego policji. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, witam państwa.
23: 108 tysięcy kontroli w szkołach państwo przeprowadzili, bo ta liczba tutaj mówi o tym, jak rozumiem, jak często funkcjonariusze się ostatnio pojawili w szkołach. Co się kryje za tą liczbą? Co to są za kontrole? Jaką pracę wykonują funkcjonariusze?
24: Tak, to jest liczba kontroli, czyli...
23: Liczba kontroli, tak, nie liczba placówek, prawda? Bo medialnie tak tutaj się pojawia ta liczba w kontekście liczby placówek, ale tyle aż szkół w Polsce nie mamy. Zdaje się, że jakąś jedną piątą tego.
24: Zdecydowanie nie mamy takiej liczby szkół w Polsce. Oczywiście są to szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i uczelnie wyższe. Na terenie takich wyższych uczelni także jesteśmy. Natomiast oczywiście jest ich dużo mniej. My liczymy to w ten sposób, że w kolejnym dniu także jesteśmy na terenie tej szkoły, a czasami nawet kilkukrotnie pojawiamy się. Stąd taka liczba ponad 100 tysięcy kontroli szkół. Myślę, że ta aktywność nasza i obecność jest w tym konkretnym czasie bardzo potrzebna, czyli po tym czwartkowym, można powiedzieć, zamachu, kiedy zginęła jedna z pracownic szkoły. To na pewno studzi różnego rodzaju emocje i ten policyjny mundur i ten radiowóz przed szkołą także działa zarówno prewencyjnie na osoby, które mogłyby mieć jakieś niecne zamiary, ale i także działa dobrze na nauczycieli, na rodziców, na uczniów, którzy wiedzą, że ci policjanci są blisko i gdyby nawet do czegoś doszło, to szybko zadziałają. Ponadto my oczywiście możemy legitymować osoby, które zachowują się podejrzanie, które mogą mieć przy sobie jakieś niebezpieczne przedmioty. Możemy przeszukać plecak, możemy sprawdzić zawartość kieszeni. I to jest też bardzo ważne, abyśmy w tych dniach, bezpośrednio po tych bardzo tragicznych wydarzeniach, byli obecni na terenie szkół.
23: Czy policjanci dotarli do każdej szkoły w Polsce?
24: No, można tak powiedzieć. Myślę, że tak jest, bo te liczby świadczą, że jesteśmy wielokrotnie na terenie różnych placówek. My tu nie wyszczególniamy, czy to jest placówka publiczna, czy prywatna. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich i staramy się być wszędzie tam, gdzie wiemy, że dana jednostka jest, dana placówka oświatowa jest aktywna. Tam też są kierowani policjanci. Ponadto te zadania nie są tylko i wyłącznie nasze, związane z tą obecnością prewencyjną, ale także wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje, na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo. No i wreszcie ta nasza trzecia, można powiedzieć, aktywność w szkole, to jest ta, gdzie my teraz prowadzimy rozmowy z dyrektorami szkół i przyglądamy się, czy ta jednostka oświatowa spełnia wymogi, czyli czy ktoś z zewnątrz może tak po prostu sobie wejść, a zdarzają się takie przypadki, mimo że te przepisy zmieniły się już dawno i nie można tak po prostu wejść do szkoły bez żadnej kontroli.
23: A jak policjanci to sprawdzają? Po cywilnemu przyjeżdżają i próbują wejść?
24: Nie, to nawet policjanci, którzy są w patrolu i którzy są obecni na terenie szkoły, patrzą, widzą, czy te osoby wchodzą. Ponadto rozmawiamy z dyrektorami szkoły, sprawdzamy, czy są odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, czy te drzwi się zamykają, czy są podwójne, czy rzeczywiście ktoś jest przy tych drzwiach, kto sprawdza, weryfikuje. To jest bardzo ważne i to jest ten czas, że po tych tragicznych wydarzeniach, żeby sprawdzić to dokładnie. Nie tylko ten patrol, który pojawi się na terenie szkoły, ale żeby właśnie prowadzić rozmowy i z dyrektorami, żeby oni sobie zdali sprawę z odpowiedzialności i z tego, co może się wydarzyć, i także uczulić ich na wszelkie przejawy, które być może dla nich są, nie wiem, błahe, ale dla nas już taka informacja może być takim sygnałem do sprawdzenia danej osoby czy danej rodziny, czy rzeczywiście coś złego się nie dzieje.
23: Mamy 167 osób zatrzymanych. Czy tutaj państwu chodzi o niepełnoletnie osoby zatrzymane, czy w ogóle można zatrzymać osobę niepełnoletnią?
24: To jest oczywiście w dużym uproszczeniu to słowo zatrzymane, bo tak jest jakby najbardziej można było wytłumaczyć w jednym zdaniu, w stosunku do ilu osób są prowadzone różnego rodzaju czynności. To są osoby od 13, najczęściej do 19 roku życia, w takiej grupie się poruszamy. I oczywiście osoby nieletnie nie są tak sensu stricto
23: nie trafiają za kraty, bo to tak brzmi.
24: Nie trafiają za kraty, natomiast one także odpowiadają za swoje czyny. I do 17 roku życia taka osoba odpowiada przed sądem rodzinnym i nieletnim. I także taką osobę można przeprowadzić różnego rodzaju czynności, oczywiście z osobą dorosłą, z rodzicem, czy też w obecności psychologa, ale także takie czynności są wykonywane z takimi osobami. Jeżeli ujawniamy, że taka osoba przyniosła do szkoły nóż w plecaku, to te czynności będą prowadzone i to już sąd rodzinny i nieletnich będzie tutaj indywidualnie rozstrzygał o tym, czy taki nieletni trafi do jakiejś zamkniętej placówki opiekuńczej, czy też w jakiś inny sposób, czy też poprzez kuratora będą następne czynności wykonywane. A muszę panu powiedzieć, że wśród tych osób ponad 40 trafiło do różnego rodzaju placówek, czy domowów, czyli tych opiekuńczych, czy też do policyjnych izby dziecka i tak dalej. A więc to były różnego rodzaju przypadki.
23: To są młodzieżowe ośrodki wychowawcze, tak tutaj
24: tak,
23: może być może nie
24: mowy,
23: wszyscy wiedzą.
24: Tak zwane, dokładnie, i policyjne izby dziecka i też inne ośrodki, do których ta młodzież trafiała, więc i też chcę powiedzieć, że wśród tych osób to nie są tylko te osoby, które przyniosły coś niebezpiecznego do szkoły. To są także osoby, w stosunku do których policjanci wykonują czynności w internecie, tak? Czyli to jest ich aktywność internetowa, gdzie być może groziły jakimś zamachem, mówiąc o krwawym piątku, krwawym poniedziałku. Straszyły inne osoby, wypowiadały się w mediach w taki sposób, że podgrzewały tą atmosferę tej niepewności, nienawiści i być może jakiegoś ataku. Także musimy mieć tutaj jakby taki szerszy ogląd, że to są nie tylko te działania w szkołach poprzez tych policjantów pionu prewencji, ale to, że to są policyjne działania, którzy zajmują się cyberprzestępczością i oni monitorują sieć. A więc wśród tych 160 ponad osób to zdecydowana część jest tej aktywności, niestety tej negatywnej aktywności w sieci.
23: Mhm. Jak wygląda sytuacja na teraz i jaką tendencję państwo widzą? Czy niepokoje w szkołach, poczucie zagrożenia, czy to już powoli mija?
24: Myślę, że ta obecność policjantów jest naprawdę dobrze postrzegana i powoli ta atmosfera tej codzienności wraca. Już nie ma takiego szoku, takiej niepewności tego, czy rzeczywiście dojdzie do jakiegoś ataku, co może się znowu wydarzyć, tak jak to było w ostatni piątek, że rzeczywiście wiele osób nie poszło do szkoły i trudno się to oczywiście dziwić, bo po środzie i czwartku, po tych atakach wiele osób żyło w strachu i w niepewności. Natomiast te policyjne patrole i ta codzienność, która nastała, no myślę, ona pokazuje, że już tych nowych zdarzeń nie ma. Powoli sytuacja normuje się. Natomiast my będziemy pod szkołami, dopóki będziemy tam rzeczywiście potrzebni, dopóki będzie istniało jakieś zagrożenie. Z czasem być może policjanci przejdą w taki tryb, gdzie będą doraźnie pokazywać się na terenie szkoły, czy doraźnie dokonywać takich kontroli, a my miejmy nadzieję, że wszystko już niebawem wróci do takiej codzienności, gdzie ta obecność policji nie będzie potrzebna. Natomiast należy w tych konkretnych dniach teraz wyciągnąć różnego rodzaju wnioski i lekcje, między innymi ze sposobu zabezpieczenia szkół, z uświadamiania zarówno uczniów, nauczycieli, ich rodziców, jak się zachować, jak reagować i co nam zgłaszać w przypadku tego, gdy oni często na co dzień widzą. Bo wiemy, że młode osoby dużo widzą w sieci, są na różnego rodzaju forach i zamkniętych grupach i na co dzień widzą ten hejt. Natomiast bardzo rzadko młoda osoba dzieli się z rodzicem czy z nauczycielem o tym, co widzi, co ją niepokoi. I chodzi o to, żeby te uczniowskie serca i umysły troszeczkę otworzyć, przynajmniej w kwestii tego zagrożenia, żeby one dzieliły się tą wiedzą.
23: Podkreślmy jeszcze na koniec, już bardzo krótko, jakby pan mógł powiedzieć, do kiedy te wzmożone kontrole?
24: Nie mamy tutaj oczywiście jakiejś daty założonej, że będziemy do końca tygodnia, czy będziemy w kolejnych tygodniach. Będziemy sukcesywnie przyglądać się, jakie są nastroje, jaka jest atmosfera, czy coś podejrzanego wydarza się w szkołach, jak dużo osób jeszcze przychodzi, czy też nawołuje w swoich treściach w internecie do jakichś niebezpiecznych zdarzeń. I w zależności od tej sytuacji będziemy dostosowywać zarówno liczbę patroli, jak i skalę naszych działań.
23: Bardzo dziękuję. Podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, był
24: dziękuję
23: z nami
24: serdecznie
23: w audycji Popołudnie TOK FM. Dziękujemy. Do usłyszenia. A już teraz w studiu pojawił się Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM, który już po informacjach o 15.40 zaprosi państwa jak zwykle o tej porze na audycję Jeszcze Więcej Sportu. Witaj, Przemku.
0: Dzień dobry. Ja sobie tylko pozwolę powiedzieć najpierw nie o tym, co będzie w programie, tylko o tym, że Hubert Hurkacz właśnie wygrał pierwszego seta meczu turnieju w Szanghaju i wygrał 6-1 z Alejandro Dawidowiczem Fokiną, bo tak sobie ten mecz tutaj troszkę
23: i to dosłownie teraz, bo państwo akurat nie widzą, ale ja tutaj opowiem, że Przemek, jak coś dzieje się ważnego w sporcie, chodzi z telefonem panoramicznie ustawionym i śledzi jakieś spotkanie czy jakiś mecz i jest zawsze na bieżąco.
0: Ale nie o tym będzie Jeszcze Więcej Sportu, bo taka organizacja FIFPro opublikowała raport dotyczący kobiecej piłki. I dużo ciekawych tam jest wniosków, między innymi zdrowie psychiczne zawodniczek, między innymi to, że bardzo wiele z nich rozważa przedwczesne zakończenie kariery piłkarskiej. O tym porozmawiam z profesorem Radosławem Kosakowskim z Uniwersytetu Gdańskiego. W Gdańsku zresztą dzisiaj jest mecz naszych piłkarek, Polska-Belgia, ale to już raczej w informacjach TOK FM. A teraz o tym raporcie Już zapraszam po 15.40.
23: Przemysław Pozowski z Państwem już za kilka minut. A jeśli chodzi o audycję popołudnie TOK FM, to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa razem z Katarzyną Murawską, wydawczynią tego programu. Audycję realizowali Adam Szuraj i Adam Brzeziński. Do usłyszenia już jutro, bardzo wcześnie rano, jak zwykle po godzinie 5 w pierwszym programie TOK FM. Wojciech Muzal, dziękuję.
20: Reklama.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Tato, patrz jaki kolos. Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
2: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 15.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak dodał, źródłami prawa w Polsce są konstytucja i ustawy. Mowa o wydanej dziś opinii w sprawie odebrania przez prezydenta Karola Nawrockiego ślubowania do sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja stwierdziła, że należy zagwarantować, aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów TK, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Zarekomendowała, by w przypadku odmowy odebrania ślubowania dopuszczono możliwość dopełnienia aktu bez fizycznego udziału prezydenta. Na odebranie ślubowania czeka łącznie 5 osób wybranych w tej kadencji przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Lubelskie szkoły przygotowują się na ewentualne zagrożenie atakiem z powietrza. W szkole podstawowej nr 38 w Lublinie po wydarzeniach z 17 września, gdy syreny zawyły w ciągu dnia, przygotowano pomieszczenia dla dzieci na poziomie minus 1, tam gdzie są szatnie. Okna w tym miejscu zostały zabezpieczone specjalną folią przeciwodłamkową.
13: Mamy w szatni 78 okien, które są niewielkich rozmiarów, ale te okna stanowią realne zagrożenie, bo w momencie wybuchu jest rozprysk szkła i to stanowi największe zagrożenie, a więc po tej procedurze wiedziałam, że działania muszą być zdecydowane i szybkie.
12: Na miejscu są też zabawki dla dzieci i dużo wody. Na wszelki wypadek, gdyby znów w Lublinie zawyły syreny alarmowe i konieczna byłaby ewakuacja z sal lekcyjnych. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski usłyszał zarzuty korupcyjne. Został on również zawieszony w obowiązkach burmistrza. Śledczy ustalili, że do domniemanej korupcji miało dojść na początku 2025 roku. Wtedy jeden z opozycyjnych radnych miał otrzymać obietnicę zatrudnienia w miejskiej spółce w zamian za popieranie działań burmistrza. Burmistrz odrzuca jednak te oskarżenia.
14: Nie zgadzam się z tą decyzją i zaskarżę ją do sądu. To sąd oceni jej zasadność. Prawda musi zostać ustalona na podstawie dowodów.
12: W Sanoku szykowane jest obecnie referendum dotyczące odwołania burmistrza. Ma ono odbyć się 15 listopada. W weekend ruch na ulicach wokół warszawskiej Starówki będzie ograniczony. Zmiany dotyczą ulicy Senatorskiej, Podwala, Kirińskiego i Długiej. Wjadą tam wyłącznie mieszkańcy, taksówki i służby miejskie. Nie wiadomo jeszcze, do kiedy będą obowiązywały te ograniczenia. Nowa organizacja ruchu związana jest ze wzmożonym ruchem turystycznym. Tworzą się wtedy w okolicy bardzo duże korki. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM pogoda. Termometry pokazują od 7 stopni w Zakopanem do 14 w Szczecinie. Najwięcej przejaśnień dziś na zachodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur. Na północy i Podkarpaciu może dziś również popadać.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest Streamsoft. Producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
15: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
16: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Jest godzina 15.43, a w Gdańsku jest profesor Radosław Kosakowski, socjolog, Instytut Socjologii, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Zastanawiam się, czy jest w Polsce, pewnie nie, na świecie pewnie też nie, taka droga, na której jechałoby się samochodem i byłyby znaki w prawo na Szanghaj, w lewo na Gdańsk. Szanghaj musimy niestety zostawić, niestety, gdzie gra Hubert Hurkacz i prowadzi z Alejandro Dawidowiczem Fokino. 6-1-1-1 jest, to jest tenis, wrócimy sobie do tego pewnie w Sport 360 po 18.30. Natomiast jak skręcilibyśmy na tej drodze na Gdańsk, to tam dzisiaj grają nasze piłkarki, mecz Polska-Belgia, stawką kolejna runda, jeżeli chodzi o eliminację do Mistrzostw Świata, ale no właśnie, w Gdańsku jest też pan, z którym chcę omówić raport Warunki pracy w kobiecej piłce nożnej. To jest raport organizacji FIFPRO, czyli tej zrzeszającej piłkarzy, piłkarki. No i jak go przeczytałem, to się troszeczkę zmartwiłem, bo presja finansowa, problemy ze zdrowiem psychicznym, to taki ciemny obraz tej kobiecej piłki się w nim pojawia. Czy się mylę?
17: To z jednej strony tak, ale ja czytając też raport, ja sobie tak pomyślałem, że można popatrzeć tak jak gdyby i optymistycznie, i pesymistycznie. Ta pierwsza, ta druga opcja, czyli ta bardziej taka mroczna, ona wynika oczywiście z tych bardzo konkretnych liczb, na przykład tego, że bardzo dużo piłkarek, jeżeli myśli o odchodzeniu z piłki, to tym argumentem jest na przykład taki psychologiczny stres. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy, bo w tym raporcie też widzimy to porównanie do raportu z 9 lat temu, no to widzimy, że jednak dużo mniej piłkarek chce odchodzić z piłki, to znaczy, jak to zawsze się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, więc ja patrzę to na to trochę w taki sposób ewolucyjny i ja paradoksalnie widzę jednak więcej argumentów do optymizmu, natomiast oczywiście są dane, które przede wszystkim mówią o tym stresie, ale też o jednak cały czas bardzo słabych warunkach finansowych, które nadal funkcjonują, a kolejna rzecz to jest taka, że przede wszystkim ten rozwój piłki kobiecej jest straszliwie nierówny, bo o ile w Stanach Zjednoczonych czy na przykład w Anglii te warunki się bardzo szybko poprawiają, no to nadal na przykład w Europie Wschodniej, już nie wspominając na przykład o Afryce, no to jest gorzej, więc no ten rozwój jest po prostu też nierówny i to na pewno nie jest powód do radości.
16: To pokażmy ten obraz, jaki wyłania się z tego raportu, ale może jeszcze słowem wstępu mimo wszystko. Jak bardzo jest reprezentatywny? Raz na 9 lat taki raport powstaje? Czy to jest przypadek, że ostatni był w 2017? Bo dekada to już jest, czy prawie dekada to już jest taki naprawdę porządny kawałek czasu, żeby zobaczyć, co się zmieniło?
17: Ja uważam, że to akurat dobrze. Znaczy, powiem tak, że to, że mamy takie porównanie, że właściwie to jest dekada, To jest świetna okazja do tego, żeby zobaczyć taką zmianę solidną, tak? Bo gdyby na ogół tak mamy, że z roku na roku, jak są z roku na rok są raporty i są pokazywane jakieś wyliczenia, to te liczby się na ogół tak mocno nie różnią, więc tak łatwo przejść nad takimi małymi zmianami do porządku dziennego i się nie zastanawiać. Natomiast jak widzimy pewną zmianę i ona jest duża w tym przeciągu 10 lat, to też daje nam większe pole do wniosku. Pamiętajmy, tak jak pan wspomniał, to nie...
16: Słyszymy się, prawda? Nie, tak, okej. Okay.
17: Tak. Nie jest to reprezentatywne badanie, bo też no jest wyraźnie przewaga, tam jest 800 piłkarek było przebadanych i na przykład bardzo dużo jest z Europy, nieco mniej na przykład z Ameryki.
16: O to chciałem też zapytać, więc... właśnie kto, bo czy 800 to jest w ogóle dużo, bo moim zdaniem tak średnio dużo, ale okej. I o tym geograficznym czynniku, ale to już pan też odpowiedział. Dobrze, żebyśmy się na metodologii nie skupiali, bo też ten program nie jest aż tak długi.
17: Dokładnie.
16: O co chodzi z tym? Że, bo z presją finansową, no to wiadomo, że po prostu mało piłkarki zarabiają, często poniżej średniej krajowej, żeby nie powiedzieć najczęściej. Natomiast problemy ze zdrowiem psychicznym, które się pojawiają też niemal w 50% odpowiedzi?
17: No to jest, tutaj jest bardzo duży wzrost akurat w stosunku do raportu 9 lat temu i to na pewno rodzi pytania. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta, to znaczy i też odpowiada na to, że ta piłka nożna kobiet nie jest do końca jeszcze tak rozwinięta jak męska, dlatego że w piłce nożnej kobiet w związku z tym, że te zarobki nie są jeszcze z grania w piłkę bardzo duże, to wiele piłkarek osadza też swoje inne źródła dochodu, na przykład na obecności w mediach społecznościowych. No bo wiadomo, że przez konto na przykład na Instagramie mogą promować jakieś produkty i przez to zarabiać. Ale to ma swoją konsekwencję, że tam no, tych komentarzy również takich nieprzychylnych, powodujących stres jest więcej. Piłkarki też nie mają tyle pieniędzy, żeby płacić na przykład agencjom marketingowym do prowadzenia takich kont. Piłkarze, którzy co do zasady są bogatsi, więcej zarabiają, robią to, cedują to, więc nie czytają tych komentarzy, bo te konta prowadzą firmy czy jakieś osoby temu dedykowane. Piłkarki tej opcji nie mają, więc w sposób naturalny częściej się logują, częściej widzą komentarze, a one no, cały czas zdarzają się, że są bardzo, bardzo krytyczne i takie szowinistyczne, więc są bardziej narażone na stres, więc to jest taki paradoks trochę tego nie do końca jeszcze w pełni profesjonalnego charakteru piłki nożnej kobiet. One są zmuszone po prostu do czytania tych komentarzy, reagowania, a że te komentarze bywają no też właśnie takie negatywne, no to rodzi po prostu stres.
16: Stres, który prowadzi do problemów ze zdrowiem psychicznym, stres, który każe sobie tym piłkarkom zadać pytanie, czy ja chcę w ogóle kontynuować profesjonalną karierę. No a ten powracający motyw braku stabilizacji, no już poniekąd zaczęliśmy o tym mówić, że są dysproporcje, że bogaci czy bogate się bogacą, a te zawodniczki grające w ligach, no choćby w Europie Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, no nie bardzo to wszystko rośnie. No jest jak, nie wiem, trochę w Polsce w latach 90., a może ciągle jak w Polsce w XXI wieku.
17: Tak, no też te nierówności, one są też takie, nazwijmy je, wewnętrzne, bo nawet w Hiszpanii, czyli w kraju, który zdobył Mistrzostwo Świata, też piłkarek, gdzie jest Barcelona z Ligą Mistrzyń i tak dalej, no mamy większość klubów nawet na poziomie najwyższym, to tam piłkarki zarabiają tą najniższą krajową hiszpańską, więc to nie jest tak, że w Hiszpanii to wszystkie zarabiają więcej od na przykład grających Polek. To zawsze ta średnia jest trochę myląca. Więc te nierówności są też wewnętrzne. Natomiast oczywiście jak gdyby całościowo w tych krajach jest lepiej. Natomiast no, tak jak ja wspomniałem na początku, ja generalnie widzę trochę powody do optymizmu. Bo na polskim gruncie no jednak ten proces profesjonalizacji on postępuje, no w tej chwili mamy narzucone w na przykład dokumentach licencyjnych, że kadry drużyn muszą mieć trenera od bramkarzy, lekarza, drugiego asystenta trenera. No,
16: ale psychologa nie muszą mieć? O co też postulują?
17: No, Tak, no to jest kwestia, ale w ostatnich latach się na przykład to zmieniło w Europie, to wymusiła trochę FIFA i ten raport to też ładnie pokazuje. Zmianę polityki związane na przykład z byciem matką, to znaczy wcześniej było tak, że to było ogromne ryzyko dla kobiety, to znaczy właściwie zajście w ciążę spowodowało, że ten klub się już przestaje martwić, no brakuje pieniędzy, więc wiele kobiet bało się zostać matką z tego powodu. Dzisiaj wskutek też takich odgórnych przepisów w wielu, wielu krajach europejskich to się zmieniło. One są zabezpieczone, kluby są zobligowane, żeby na przykład przez rok od urodzenia dziecka płacić kontrakt. Więc i tutaj ten powód odchodzenia z futbolu ze względu na chęć pozostania matką radykalnie się przez to zmniejszył.
16: I mówi pan, że to FIFA wymusiła, czyli musimy powiedzieć, bo my tutaj zazwyczaj chłoszczemy tą organizację, tak, że FIFA coś jednak potrafi zrobić pozytywnego dla piłki.
17: No tak, no trzeba tutaj oddać. Być może to było PR-owo, a być może te naciski były mocne, ale jak gdyby ten przykład pokazuje, że piłka nożna kobiet sama z siebie się tak szybko nie rozwinie. Trzeba jej trochę pomóc takimi naciskami, trochę czy wprowadzaniem pewnych przepisów odgórnie. Oczywiście nie możemy wymyśleć, że teraz każda piłkarka w Polsce będzie zarabiać miesięcznie po 30 tysięcy odgórnie, bo tych pieniędzy nie ma, ale takie przepisy jak psycholog, czy właśnie kwestia związana z urlopem macierzyńskim, no to dosyć łatwo jest zaimplementować już tu i teraz.
16: Wyrównywanie płac względem piłki mężczyzn to w ogóle jest taki temat pułapka, bo zaraz znajdziemy oczywiście właśnie głosy mówiące, no dobrze, ale są większe pieniądze w męskiej piłce i to jest naturalne, że tam jest więcej pieniędzy i wyższe zarobki. Pana zdanie na ten temat jakie jest?
17: Z naszych badań, które ja też przeprowadziłem z dr Natalią Organistą z AWF Warszawa, wynika, że piłkarki nie chcą zrównania tego, bo to jest rzeczywiście absurdalne. One raczej dążą do tego, żeby zarabiać na tyle, żeby się skupić na graniu w piłkę, żeby nie myśleć w takich kategoriach, a takie historie słyszeliśmy w wywiadach, że po treningu czy po meczu ja idę na drugą zmianę, do drugiej pracy, nie wiem, w recepcji klubu fitness, dajmy na to, czy gdziekolwiek indziej. Więc raczej chodzi o to, żeby się móc skupić na uprawianiu sportu, a nie na to, żeby zarabiać tyle, ile Robert Lewandowski, żeby sobie już w ciągu roku czy dwóch odłożyć na emeryturę. To w ogóle nawet nie o to chodzi. One mają też świadomość, że to nie jest ten poziom biznesowy, medialny i pewnie nigdy nie będzie. Natomiast bardziej chodzi o takie bezpieczeństwo, że ja dostaję tyle pieniędzy, że ja się skupiam na treningu, a nie myślę, czy 20 każdego miesiąca mi zabraknie na przykład na jedzenie czy na opłacenie czynszu. Więc to jest troszeczkę inny level porównania.
16: Temat rzeka, ale program Nie z gumy kończy się za 45 sekund mniej więcej. Ja jeszcze tylko może to podsumuję tak, że dyrektor tej organizacji, która ten raport przygotowała, Alex Calvin, mówi, nie musimy wybierać między rozwojem komercyjnym a ochroną zawodniczek. Te dwie kwestie muszą iść w parze i wzajemnie się uzupełniać. My dziś o raporcie Warunki pracy w kobiecej piłce nożnej rozmawialiśmy z profesorem Radosławem Kozakowskim, socjologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
17: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
16: Ale zapytam jeszcze, idzie pan dzisiaj na mecz piłkarek Polska-Belgia? Bo to w Gdańsku
17: tak,
16: przecież.
17: Tak, oczywiście. Także trzymamy kciuki za nasze piłkarki.
16: Świetnie to słyszeć. O godzinie 18 nasze walczą o wyjazd na mundial. Oczywiście nie jest tak, że jak wygrają, to jadą, ale będą wtedy bliżej. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował Adam Szuraj. Już za chwilę Tok 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi, a my usłyszymy się w Sport 360 i tak jak już wspominałem, będzie po 18.30.
15: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl. Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
18: Reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
18: taniej masz. Magda, wszystko w porządku?
22: Przepraszam, migrena.
23: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
22: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
24: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
25: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
26: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
27: 3, 17, 41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
29: 8, 11, 15.
30: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
31: Au! Znów ten ból.
32: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
31: Mm-hmm.
32: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
31: Oh.
32: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
31: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
32: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
33: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
34: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
35: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wtorek, 13 października, jest 16.
3: Komisja Wenecka o Trybunale Konstytucyjnym i prezydencie.
1: Powinien przyjąć ślubowania sędziów. Jeśli nie przyjął, mogą ślubować w innej formie.
3: A prezydent wciąż blokuje też rządowe nominacje ambasadorskie.
1: I już nie chce rozmawiać o nich z ministrem Sikorskim.
3: Rząd chce karać osoby pomagające migrantom na granicy z Białorusią.
1: Organizacje pomocowe właśnie podniosły w tej sprawie alarm. Alarm w sprawie projektu szykowanego w MSWiA. To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Zaczynamy.
3: Opinia wydana dzisiaj przez Komisję Wenecką może przyspieszyć działania władz wobec Trybunału Konstytucyjnego, uważają politycy obozu władzy.
1: I to mimo, że jest niewiążąca komisja, więc niezależny organ doradczy Rady Europy w sprawach prawnych stwierdziła dziś, że jeżeli prezydent opóźnia albo odmawia zorganizowania ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to ślubowanie może zostać złożone w innej formie.
3: A właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsce. Już od pół roku. Maciej Kluczka.
2: W marcu Sejm wybrał 4 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a we wrześniu kolejnego, Macieja Berka. Tamta czwórka w obliczu obstrukcji prezydenta już złożyła ślubowanie w Sejmie. Wszystko wskazuje na to, że niedługo zrobi tak i Maciej Berek. Komisja Wenecka jasno wskazała, że jest to dozwolone, mówi były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar.
4: Te osoby mają prawo, żeby dokonać tego zaprzysiężenia w innej formie, akt notarialny, czy chociażby tak jak było w polskim przypadku w obecności marszałka Sejmu, no to wypełnia kryteria tego właśnie ślubowania.
2: A obecny minister Waldemar Żurek dodaje:
5: panie prezydencie, czas przerwać łamanie konstytucji.
2: Kancelaria prezydenta do tej pory nie zabrała głosu w tej sprawie, ale jej szef, minister Zbigniew Bogucki, kilka dni temu pytany przeze mnie o to, kiedy Maciej Berek otrzyma zaproszenie na złożenie ślubowania, wracał do wątpliwości, jakie wobec sędziego zgłasza prezydent, mimo że i prawnicy, i dziś Komisja Wenecka nie dają prezydentowi prawa do weryfikacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
8: Prezydent jest strażnikiem drugiego etapu objęcia funkcji przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czyli ślubowania.
2: Po złożeniu ślubowania przez Macieja Berka, najprawdopodobniej w Sejmie, powstanie drugie, jeszcze ważniejsze pytanie, jak nowym sędziom Trybunału umożliwić podjęcie pracy, bo do tej pory byli blokowani przez Bogdana Święczkowskiego, kierującego pracami Trybunału.
9: Maciej Kluczka, dzięki wielkie, a ten temat wróci dziś w TOK 360.
3: Szef MSZ-u to jest jedyna właściwa osoba do rozmów o ambasadorach.
9: Tak, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony Joanna Kluzik-Rostkowska komentuje wywiad prezydenta dla Rzeczpospolitej.
3: Karol Nawrocki oznajmił w nim, że jest gotowy wrócić do rozmów o nominacjach ambasadorskich, ale nie z szefem MSZ-u, Radosławem Sikorskim, a jedynie z premierem.
9: Posłanka Koalicji Obywatelskiej w poranku TOK FM odniosła się też do zawartych w tekście słów prezydenta, że zna granice swojej władzy.
10: Jak prezydent Nawrocki zaczynał być prezydentem, to tak się zachowywał, jakby nie pamiętał, gdzie są granice, tylko tak po prostu testował. Czy tu mi będzie wolno wyjść dalej, czy tam mi pozwolą, a tu sobie wezwę szefów służb z pominięciem premiera, a to coś tam zrobię. Więc jeśli zdanie znam granice swojej władzy byłoby prawdziwe, to ja bym się cieszyła, ale zobaczymy, czy zna. Blokującym w sprawie nominacji jest prezydent. Kropka.
3: Spór o nominacje ambasadorskie ciągnie się od marca 2024 roku.
9: To wtedy minister Sikorski zdecydował o zakończeniu misji 50 dyplomatów oraz o tym, że kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo jego resortu zostanie wycofanych.
3: Prezydent Andrzej Duda mówił wtedy, że nie można odwołać ani powołać ambasadora bez jego podpisu.
9: I ten pad trwa do dziś już 3/4 kadencji. Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się przede wszystkim nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Sznepfa, kierującego obecnie placówką we Włoszech, ale nie w funkcji ambasadora.
3: Przez 2 dni Ukraina nie przeprowadziła ataków na rafinerie i cele infrastruktury energetycznej w Rosji, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski.
9: Tym samym, jak twierdził ukraiński przywódca, jego kraj dostosował się do rozejmu energetycznego ogłoszonego w niedzielę przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
3: W przeciwieństwie do Rosji. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
12: Rosjanie zaatakowali ukraińskie cele energetyczne zaraz po ogłoszeniu rozejmu przez Trumpa, ale wydaje się, że bardziej niż ataki Rosjan prezydentowi USA przeszkadza to, że Ukraińcy się bronią, bo to im amerykański przywódca grozi, to na nich wywiera presję i to od nich wymaga. Media donoszą, że Waszyngton wstrzyma dzielenie się informacjami wywiadowczymi w razie dalszych ataków Ukrainy na rosyjskie rafinerie. Prezydent Zełenski już przekazał, że partnerzy nie uprzedzili Kijowa o ostatnim ataku balistycznym na Kijów, w którym ucierpiała infrastruktura cywilna. Amerykanie mają też grozić Ukraińcom wstrzymaniem dostaw broni. Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Nie wypowiadam się na temat niepotwierdzonych doniesień. Nie sądzę, by było to zgodne z moją obecną wiedzą, według której Stany Zjednoczone nadal sprzedają swój sprzęt i amunicję europejskim oraz kanadyjskim sojusznikom, a ci następnie przekazują je Ukrainie. Oprócz rozejmu energetycznego, Trump dogadał się też z Putinem w sprawie zniesienia sankcji na rosyjskiego diesla. Reuters donosił, że Biały Dom chce w ten sposób zachęcić Rosjan, by usiedli do negocjacji. Rzecznik Kremla zaprzeczył jednak, by deal w sprawie diesla miał związek z rozmowami pokojowymi. Moskwa odrzuciła też propozycję Zełenskiego w sprawie 60-dniowego rozejmu, by przeprowadzić w Ukrainie wybory. Tomasz Rzychowski, TOK FM.
3: 11 osób jest zaginionych po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeży Bułgarii.
9: Pierwsza z trafionych jednostek pływająca pod banderą Gwinei-Bissau zatonęła i do tej pory nie udało się ratować nikogo poza jednym członkiem załogi. Drugi statek należał do ukraińskiego armatora, a wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie.
3: Było to łącznie 15 osób, 7 obywateli Ukrainy i 8 obywateli Azerbejdżanu. Choć nie ustalono jeszcze, kto stoi za dronowym atakiem, wszystko wskazuje na jednego sprawcę, mówi premier Bułgarii. Ramen Radev.
0: Nie dysponujemy solidnymi i jasnymi dowodami, na podstawie których moglibyśmy postawić komukolwiek zarzuty lub odwołać kogokolwiek ze stanowiska. Logika jednak podpowiada, że wynik śledztwa wskaże na Federację Rosyjską.
9: Niewykluczone, że Rosja chce w ten sposób wyłączyć Morze Czarne z żeglugi, co osłabiałoby Ukrainę, mówi Wojciechowi Muzalowi w popołudniu TOK FM politolog dr Spasimir Domaracki.
13: Będzie to kolejny cios też w ukraińską gospodarkę, która do dużego stopnia wykorzystuje Morze Czarne do tego, żeby eksportować i swoje dobra, a jednocześnie też, żeby się na różne sposoby zabezpieczać w potrzebne dobra.
3: W związku z dzisiejszym atakiem dronowym szef bułgarskiego rządu spotkał się z rosyjską ambasadorką Eleonorą Mitrofanową.
9: Przedstawicielka Moskwy oświadczyła, że nie otrzymała od kremlowskiego Ministerstwa Obrony informacji na temat nalotów i zasugerowała, że mogła to być prowokacja ze strony państw trzecich.
3: Premier Bułgarii zapowiedział kontynuowanie dochodzenia w tej sprawie wraz z sojusznikami z Unii Europejskiej oraz NATO. Więzienie za pomoc humanitarną.
9: MSWiA chciałby karać osoby, które pomagają migrantom na polsko-białoruskiej granicy, alarmują prawnicy i aktywiści. Chodzi o projekt zmian w kodeksie karnym, zgodnie z którym zaostrzone mają być kary za przemyt migrantów, ale nie tylko.
3: Resort Spraw Wewnętrznych chce też wprowadzić nowe prawo odnoszące się do osób zaangażowanych w niesienie pomocy, by można było za to trafić na 3 lata do więzienia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Chodzi o propozycję wiceministra Czesława Mroczka, by do jednego z artykułów kodeksu karnego dodać nowy paragraf o treści, kto wiedząc, że inna osoba przebywa na polskim terytorium wbrew przepisom, umożliwia lub ułatwia jej dalszy pobyt, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czyli mówiąc wprost, państwo chce karać między innymi tych, którzy niosą pomoc, mówi mecenas Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
15: Każdy z nas ma obowiązek działać tak, żeby chronić życie drugiego człowieka, chronić godność drugiej osoby, a prawo karne by nam teraz tego miało zakazywać. No więc jest to bardzo, bardzo niepokojące.
14: W organizacjach pozarządowych, które działają na rzecz praw człowieka i migrantów, jest obecnie ogromne poruszenie. Jak słyszę, propozycja MSWiA jest nieludzka. Mówi Aleksandra Chrzanowska z grupy Granica. Aktywistka jest na Podlasiu od początku kryzysu humanitarnego.
16: No, jeśli ktoś chce nas przestraszyć, to nie damy się zastraszyć i będziemy robić swoje. To jest po prostu kwestia jakiejś elementarnej przyzwoitości.
14: W całej sprawie jest coś jeszcze. Jak słyszę, propozycja nowego przepisu jest tak szeroka, że teoretycznie karani mogliby być niemal wszyscy, w tym prawnicy, którzy działają na rzecz migrantów, mówi Karolina Czerwińska, prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
17: Na etapie konsultacji społecznych, kiedy nowelizacja była przekazywana do organizacji pozarządowych, tego przepisu tam nie było. Niestety społeczeństwo obywatelskie w tej sprawie, jak niestety w całkiem, no w wielu innych, nie wypowie się i nie mogło się wypowiedzieć.
14: To kolejna już propozycja związana z zaostrzaniem prawa w kontekście migracji. Od wielu miesięcy zawieszone jest także w Polsce prawo do azylu. Cudzoziemcy nie mogą składać wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Prezydent może nie podpisać przepisów liberalizujących prawo aborcyjne. To nasi wyborcy wiedzą, ale oczekują, żebyśmy się określili, powiedziała w poranku TOK FM szefowa parlamentarnego klubu Lewicy, Anna Maria Żukowska.
9: W rozmowie z Maciejem Kluczką odniosła się w ten sposób do zapowiadanych na 22 października demonstracji kobiet. Mają one uzmysłowić rządzącym, że dostają czerwoną kartkę za niespełnienie obietnic w sprawie ułatwienia dostępu do aborcji mimo 1000 już dniów władzy.
18: Wydaje mi się, że być może ten powód do protestu w jakiś sposób zostanie zniwelowany, dlatego że właśnie tego dnia na posiedzeniu z plenarnym Sejmu będziemy głosować ustawy, które wyszły z komisji, czyli dotyczące dekryminalizacji pomocy w aborcji i przywrócenie przesłanki eugenicznej.
9: Czyli myśli pani, że ten zbieg wydarzeń sprawi, że może przynajmniej temperatura tych protestów ulicznych nie

0: ale jednak każdy krok do przodu przybliża nas do tego, żebyśmy mieli bardziej cywilizowane prawo w Polsce, a nie takie w ogonie Europy. Uważam, że jeżeli zostanie uchwalona dekryminalizacja pomocy w aborcji, przywrócenie trzeciej przesłanki, to jest to zawsze coś, co pomoże kobietom w Polsce, chociaż będzie z naszego punktu widzenia na pewno niewystarczające.
1: Tak, zostanie przywrócone przynajmniej na etapie parlamentarnym, bo z podpisem prezydenta pod takimi przepisami może być trudno, ale
0: gwoździe... Ale nasi wyborcy o tym wiedzą. Wiedzą, no, że liczą po prostu na nas, na to, żebyśmy podjęli decyzję, żeby każdy się określił.
2: Anna Maria Żukowska w poranku TOK FM, Macieja Kluczki, cała rozmowa do odsłuchania w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji TOK FM. Protesty środowisk kobiecych planowane są na przyszły czwartek, mają odbyć się w co najmniej 24 polskich miastach.
3: Zawarte za granicą małżeństwa jednopłciowe, które transkrybują w Polsce swój akt małżeństwa, będą mogły wspólnie rozliczać się z podatku, zapewnia w TOK FM szef Krajowej Administracji Skarbowej. To efekt decyzji ministra finansów.
2: W praktyce takie małżeństwa odczują to już w ruszającym od lutego sezonie rozliczeń z podatku za ten rok, a już teraz mogą korzystać ze zwolnienia od spadków i darowizn.
3: Choć małżonkowie mają przed fiskusem nie tylko prawa, ale i obowiązki. Wojciech Kowalik rozmawiał o tym w porannym EKG z szefem KAS Marcinem Łobodą.
4: To oznacza, że mają prawo do korzystania z wszelkich udogodnień, które przepisy prawa przewidują, z tym, że muszą spełnić wszelkie warunki, które są dla każdego innego małżeństwa, które do tej pory było traktowane w tym. Dotyczące to m.in. wspólności majątkowej, ale też i przedstawienia transkrypcji aktu małżeństwa.
5: Czyli przyszły rok przy okazji rozliczeń z podatków takie małżeństwa rozliczą się wspólnie, a jeżeli chodzi o podatek od spadków i darowizn, są one już w grupie podatkowej, czyli de facto no, oznacza to zwolnienie z podatku.
4: Jest tak zwana zerowa grupa podatkowa, czyli całkowite zwolnienie na podstawie artykułu 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. I one są traktowane tak samo jak inne małżeństwa. I co chcę jeszcze podkreślić, to nie wiąże się tylko i wyłącznie z prawami, ale również i z obowiązkami. A co za tym idzie, są obowiązki w przepisach prawa, które mówią również o tym, że jest solidarna odpowiedzialność, że jest odpowiedzialność za zaległości również drugiego małżonka.
2: Na równi takie małżeństwa traktuje już również ZUS w zakresie rent rodzinnych, zasiłków pogrzebowych i rent wdowich. Opowiadaliśmy zresztą o tym w TOK 360. A najważniejsze informacje ekonomiczne, czyli Ekonomia 360. Po 16.40.
3: Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy.
2: Żądają odwołania dyrektorki placówki, która przeprowadza restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. A szczegóły sprawy zna reporter TOK FM Marcin Starzec.
6: Protest trwa już szósty dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
7: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
6: Trzeba pamiętać, że szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Violetta Kacperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
8: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego. Ze swojej strony mogę zadeklarować, że wszystkie czynności związane z nawiązywaniem dialogu społecznego miały miejsce z naszej strony.
6: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00. Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale jeśli dyrektorka nie zostanie odwołana, zrezygnują także z przyjmowania płynów. Marcin Starzec, TOK FM.
2: A my zostańmy jeszcze w Sanoku.
3: Burmistrz miasta został zatrzymany, usłyszał zarzuty korupcyjne i został zawieszony w obowiązkach.
2: Prokuratura podejrzewa, że Tomasz Matuszewski chciał uzależnić poparcie skonfliktowanych z nim radnych od zatrudnienia ich w miejskiej spółce. Burmistrz zarzuty odpiera, zapowiada walkę w sądzie i twierdzi, że sprawa ma podłoże polityczne, bo tak się składa, że 15 listopada referendum w sprawie jego odwołania.
3: Polska kultura przyciąga miliony odbiorców i generuje miliardowe przychody.
2: Zmaga się jednak z niestabilnym finansowaniem i trudną sytuacją zawodową artystów. Muzea odwiedzają ponad 44 miliony osób rocznie. Z bibliotek publicznych korzysta blisko 8,5 miliona użytkowników, a sektor gier wideo osiąga ponad miliard euro przychodów.
3: I O tym i jeszcze innych rzeczach, które znalazły się w ustaleniach raportu pod tytułem Diagnoza stanu kultury w Polsce 2026, a który przygotował

0: Organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury. Opowiemy w TOK 360 o 18.
1: Zgadza się. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Jest 16.16. O 16.20 informacje TOK FM, a po nich od razu przechodzimy do rzeczy. Będzie o strefie zakazu lotów, co ma ułatwić zestrzeliwanie nieprzyjaznych obiektów rosyjskich. Tak to ujmę.
2: Autopromocja.
3: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
4: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
5: Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Marta Nowak, Gazeta.pl.
7: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
2: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca. Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 16.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Od początku roku w krajach Unii Europejskiej, w których wdrożono DSA, zablokowano ponad 6 miliardów nielegalnych treści. Większość z nich platformy cyfrowe usunęły samodzielnie, przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dziś Senat zajmie się przygotowaną przez resort cyfryzacji nowelą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wdraża ona w Polsce akt o usługach cyfrowych. Prezydent Karol Nawrocki wręczył profesorowi Andrzejowi Nowakowi akt powołania do kapituły Orderu Orła Białego. Nominację na kolejną kadencję otrzymali profesor Michał Klajber i profesor Wojciech Roszkowski, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Po uroczystości odbyło się posiedzenie kapituły w uzupełnionym składzie. PKP Polskie Linie Kolejowe zrealizowały w województwie lubelskim inwestycje za około 400 milionów złotych. Środki między innymi na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej, nowe perony i bezpieczniejsze przejazdy jazdy pochodziły z KPO. Na peronach i w przejściach zamontowano m.in. ponad 290 wyświetlaczy, a w 17 lokalizacjach zainstalowano nagłośnienie i monitoring. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM pogoda.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
25: Do wieczora w większości kraju utrzyma się spore zachmurzenie. Na północy i Podkarpaciu może również popadać. Najcieplej dziś na zachodzie, do 15 stopni.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Adam Mozga, gościem TOK 360 jest pułkownik rezerwy Adam Radomyski, profesor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Sterylna strefa zakazu lotów o statusie P ma powstać w polskiej przestrzeni powietrznej. Ma to ułatwić działanie naziemnym systemom obrony powietrznej. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Ireneusz Nowak, mówi w rozmowie z Defense 24, że pozwoli to na operatorom na komfort i pewność co do celów naruszających granice. Jak taka sterylna strefa zakazu lotów działa? Że coś wlatuje i możemy strzelać? To chyba za proste.
6: No to, oczywiście, że to nie jest tak, że każdy statek powietrzny będzie, czy obiekt powietrzny, prawda, bo mamy tutaj bezzałogowce ostrzeliwany, ale na pewno jakby ograniczy przypadkowość, jeżeli chodzi o zwalczanie ewentualnie tak zwanych friendly fire, czyli prowadzenie ognia do swoich jakichś obiektów, dlatego że w strefie nawet zakazu lotów, czy tak zwanym no-fly zone, generalnie też obowiązują pewne zasady z punktu widzenia identyfikacji, tak, obiektów. Też wprowadza się dla systemów naziemnych tak zwanych systemy gotowości, które po prostu system, tak zwany sygnał, no, zasady otwarcia ognia, które po prostu obowiązują i jakby stanowią pewną regulację po prostu sytuacji operacyjnej, która znajduje się w danej strefie.
5: Ale jeśli się nie mylę, to strefa zakazu lotów wzdłuż granicy już funkcjonuje, albo przynajmniej funkcjonowała, więc czym ta nowa miałaby się różnić?
6: Znaczy, jeżeli chodzi o strefę zakazu, nie funkcjonowała, nie, przynajmniej oficjalnie nie było w takiej strefy zakazu lotu.
5: Okej, wydaje mi się, że była odnawiana, były komunikaty ze strony na przykład służb kontroli lotów.
6: Pan, że... tak powiem szczerze, to nie jest taka prosta sprawa ustanowić strefę zakazu lotu. Mieliśmy takie strefy na przykład do tej pory w czasie pokoju, bo to mówimy o czasie pokoju, gdzie były na przykład obiekty, na przykład w ramach Euro 2012 mieliśmy strefy zakazu lotu nad obiektami, czy strefami kibiców, jak również na przykład stadionami, gdzie rozgrywane były mecze piłki nożnej i na innych imprezach, na przykład Światowy Dzień Młodzieży, czy na przykład z tego co wiem to Światowy chyba też Kongres Ekologii, Expo.
5: Ale to są bardzo ograniczone obszary. Pan mówi, że nie jest proste wprowadzenie takiej strefy. Z czym wiąże się jej wprowadzenie?
6: Musimy też pamiętać, że tak prawdę mówiąc w czasie pokoju, tak prawdę mówiąc mamy do czynienia z ruchem lotniczym też cywilnym, który na terenie Europy i w Polsce jest dosyć gęsty, tak? Czyli mamy też cywilne statki powietrzne. I tutaj to nie jest taka prosta sprawa, bo to wiąże się z ograniczeniami na przykład dla wielu też statków powietrznych, na przykład oczywiście z tych ograniczeń mogą być wyłączone statki, na przykład bardzo często wyłącza się na przykład statki związane już z LPR-em, czy ratowniczym lotnictwem powietrznym, czy jakichś, prawda, służb mundurowych, tak zwanych, czy policyjnych, ewentualnie śmigłowców, ale to są takie pojedyncze elementy. Natomiast musimy pamiętać, że nie możemy też jakby tworzyć strefy, bo ona też może zaburzyć jakby całą siatkę połączeń i ruch lotniczy cywilny, tak?
5: No tak, zdaję sobie z tego sprawę. Czy wprowadzenie takiej strefy zakazu lotów, podkreślam to, już sprawdziłem, że to, o czym ja mówiłem, to jest ograniczenie lotów, na przykład zakazy w nocy.
6: No właśnie, strefa zakazu lotu to jest co innego troszeczkę niż strefy ograniczenia.
5: Rozumiem, tutaj idziemy dużo, dużo dalej.
6: Tak, idziemy dużo dalej, dlatego że tutaj jest jakby strefa wyłączona. Może mogą być, ja mówię, jakieś pojedyncze jakby odstępstwa, na przykład dla wojskowych statków powietrznych, na przykład swoich, ale tak prawdę mówiąc, ta strefa de facto jest wyłączona całkowicie z ruchu lotniczego wszystkich statków powietrznych i obiektów powietrznych, czy załogowe, czy bezzałogowe.
5: To domyślam się, że ze względu na swój bardzo wpływający na otoczenie charakter, ona nie będzie mogła być zbyt szeroka.
6: To zależy też,
5: od potrzeb.
6: Tak prawdę mówiąc, od... Tu zależy kwestia ustalenia tych stref. Może być bardzo różna. W zależności od na przykład posiadanych środków, od systemów, od rozmieszczenia systemów naziemnych obrony przeciwlotniczej, od obiektów, które na przykład są ważne z punktu widzenia na przykład strategicznego i znajdują się na przykład w tej strefie. Ona może być mniejsza, ale może być też i większa. To w zależności, mówię, to już każde wprowadzenie, ustalenie takiej strefy i wprowadzenie jej w życie generalnie wiąże się z analizą wielu różnych czynników, w tym między innymi obiektów, potencjalnych środków, które mogą stanowić zagrożenia powietrzne, ale też obiektów tak zwanych strategicznych, czy prawda, Amerykanie nazywają to Center of Gravity, czyli takich środków ciężkości, które stanowią, można powiedzieć, takie bardzo ważne obiekty, które powinny być też jakby niezagrożone i zabezpieczone przed ewentualną agresją z powietrza.
5: Można powiedzieć, że to przełoży się na jakieś zwiększenie naszego bezpieczeństwa wobec rosyjskich prowokacji, czy aż tak daleko nie iść i bardziej to jest kwestia łatwiejszej odpowiedzi?
6: Mi się wydaje, że tutaj bardziej bym szedł w tym kontekście bardziej większej takiej swobody, jeżeli chodzi o użycie systemów przeciwlotniczych naziemnych. Dlatego, że przede wszystkim, no tutaj jak mówiłem na początku, ograniczamy, jakby nie chcę powiedzieć eliminujemy, bo to jest może za duże powiedziane, ale ograniczamy tak prawdę mówiąc możliwość pomyłki tak zwanej, tak? Czyli prowadzenia ewentualnie ognia dla systemów przeciwlotniczych, bo tutaj przede wszystkim mówimy nie o samych efektorach, ale też musimy te obiekty wcześniej wykryć, tak? I je śledzić, głównie z wykorzystaniem różnego typu stacji radiolokacyjnych.
5: Bardzo dziękuję. Pułkownik rezerwy Adam Radomyski, profesor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, był gościem TOK 360, jest 16:29. Adam Ozga. Gościnią TOK 360 jest już profesor Anna Młynarska-Sobaczewska, konstytucjonalistka z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, stwierdził w opublikowanej właśnie opinii, przyjętej w piątek, że należy zagwarantować, aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Komisja zarekomendowała też, by w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm albo opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury, aby dopełnić akt ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów, w tym złożenia ślubowania w przepisanej formie, należy tego zweryfikowania jego wykonania oraz skierowania do przekazania prezydentowi. No wypisz, wymaluj, jest to sytuacja, w jakiej znalazła się Polski Trybunał Konstytucyjny i wybrani przez Sejm sędziowie tegoż Trybunału. Komisja Wenecka potwierdza, że powinni zostać, jak rozumiem, dopuszczeni do orzekania, ale zapytam brutalnie, co z tego?
2: No właśnie, znaczy bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pan bardzo dokładnie przedstawił swoje konkluzje opinii Komisji Weneckiej, czyli organu doradczego Rady Europy, która została zapytana. I co ciekawe, to nie przez państwo została zapytana, tylko przez tak zwany monitoring committee, czyli takie ciało zajmujące się też w Radzie Europy jakby przestrzeganiem obowiązków państw członkowskich, została zapytana komisja w czerwcu tego roku o to, co zrobi, jaki charakter ma właśnie odbieranie ślubowania przez prezydenta. I to ciekawe, w świetle porównawczym, trochę mnie to zdziwiło, bo zupełnie nie wiem, co miałoby do rzeczy mieć tutaj jakieś porównanie z innymi krajami, no ale komisja pilnie wykonała pracę domową i rzeczywiście napisała, jak to wygląda w różnych krajach, to zupełnie zresztą nie znajduje to żadnego odzwierciedlenia w konkluzji.
5: Muszę no tak, każdy kraj ma swoją konstytucję i swoje interpretacje.
2: Tak, tak, zresztą i też komisja zauważa w tym takim porównaniu, że no może to być albo kompetencja konstytucyjna albo ustawowa, tak jak w Polsce, bo przypomnijmy, że odbieranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta jest kompetencją ustawową, a nie konstytucyjną i też komisja o tym sporo pisze. Ale nie ma to, że tak powiem, największego znaczenia. Największe znaczenie ma to, co pan powiedział, pan redaktor, to znaczy to, że komisja właściwie powiedziała nam to samo, co powiedziała już wcześniej i co też my już w Polsce w sumie wiemy, że prezydent nie bierze udziału w powoływaniu sędziów w tym sensie, że jego wola nie decyduje o tym, kto jest sędzią, a kto nie. Tak? Natomiast nieodebranie ślubowania przez prezydenta stwarza trochę taką sytuację, w której sędzia nie jest dopuszczany do orzekania, jako że nie dopełnił tego formalnego, jak się lubi też ostatnio posługiwać i komisja i różni doradcy polscy, takiego ceremonialnego aktu, tak jakim jest złożenie ślubowania.
5: No tak, ale jesteśmy w takiej pułapce, że żeby, rozumiem, tę sytuację uporządkować, tak jak rekomenduje to Komisja Europejska, powinniśmy poprawić ustawę, o której wspomnieliśmy. Głupia sprawa, musi ją podpisać prezydent, który jest w ten spór zaangażowany i ma bardzo wyraźny pogląd w tej sprawie, bo jego rzecznik Rafał Leśkiewicz mówi, że opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej.
2: Prawdę mówi, dlatego że rzeczywiście opinia Komisji Weneckiej, można powiedzieć, mają
5: niewiążąca,
2: wyłącznie doradczy. Tak, to jest stanowisko komisji, która radzi jakby tam ekspercko, prawda, mówi nam, jak jej zdaniem powinno być, ale rzeczywiście nie ma to żadnego wpływu tak naprawdę na decyzje państw. Można powiedzieć, nie ma takiej statystyki, tak, jak te opinie są wykonywane. Można trochę powiedzieć, że kto pyta, ten słucha, to znaczy ten podmiot, który zwrócił się o opinię, a przyznam, że zwykle z mojej wiedzy wynika, że zwykle to są państwa, tak, które same proszą o opinię w jakiejś sprawie, na przykład projektu ustawy, tak jak to było zresztą w Polsce w przypadku poprzedniej ustawy o Trybunale, która nie weszła w życie, no to wtedy jak gdyby te uwagi komisji znajdują jakiś posłuch. Natomiast tak naprawdę to jest oczywiście kwestia kraju, kwestia państwa, władz państwowych, no i kwestia polityki. I muszę powiedzieć, że trochę ta opinia też się wpisuje w ten paradygmat, że tak powiem, jednak polityczny bardziej niż prawny, bo jeżeli komisja, jak rozumiem, nie spytana wprost, mówi, co trzeba, jak sędziowie teraz, tak, ci wybrani sędziowie, mają się zachować, jak powinni zostać dopuszczeni do orzekania, to staje się trochę aktorem, jakby reżyserem, tak, tej sytuacji, to zresztą nie będzie chyba skuteczne, no nie wiem, zresztą zobaczymy, tak, to znaczy, no z pewnością prezydent nie sądzę, żeby uległ tej perswazji, a co się dalej stanie, no te opinie często są takim orężem, tak, w rękach wszystkie ekspertyzy, w rękach tych, którzy sprawują władzę.
5: No i zakładam, że po pierwsze szeroko obecna koalicja rządząca może się na tę opinię powoływać, ba, może
2: tak
5: też uznać ją za jeden z pretekstów do jakichś politycznych działań, które mają na celu, oby jak najbliżej prawa, uporządkowanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Bardzo dziękuję. Profesor Anna Młynarska-Sobaczewska, konstytucjonalistka z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, była gościnią TOK 360. Jest 16.30. 16.35. O 16.40 informacje TOK FM, a po nich ekonomia 360. 3 euro skutecznie nas odstraszyły od chińskich sklepów. Dzięki tej nowej unijnej opłacie wysycha rzeka tanich towarów z Chin zalewających nasz rynek. O tym od Wojciecha Kowalika w Ekonomii 360.
3: Autopromocja.
4: Co może wydarzyć się w jedną sekundę? Dźwięk pokona w powietrzu mniej więcej 343 metry. Światło prawie 300 tysięcy kilometrów. Wystarczająco, żeby mniej więcej 7,5 raza okrążyć Ziemię. Tylko skąd właściwie wiemy, że sekunda trwa dokładnie sekundę? I dlaczego naukowcy chcą teraz zmieniać jej definicję? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
26: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
28: Panie Pascalu,
29: tak?
28: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
29: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
28: A to pędzę, lecę, pa!
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
31: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
32: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
33: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
34: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
35: Pan mi kibicował i dobiegłam.
36: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
37: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
38: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
7: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 16.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające pomoc dla rolników poszkodowanych przez niekorzystną pogodę. Nowe przepisy przewidują także dodatkowe wsparcie dla hodowców trzody chlewnej i ułatwienia w finansowaniu działalności rolniczej. Pomoc ma trafić do gospodarstw, których uprawy ucierpiały w wyniku wiosennych przymrozków, gradu, ulewnych deszczy lub huraganów. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie 20 października, poinformował Urząd Miasta. To dzień wcześniej niż podawał uprzednio magistrat. Zaprzysiężenie odbędzie się o 18.30 podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga przekroczyła 9 tysięcy. Zmarło już ponad 4300 osób. Wirus rozprzestrzenił się także na sąsiednie państwa. W zeszłym tygodniu w Kenii potwierdzono pierwszy przypadek eboli. Mężczyzna zmarł, a osoby mające z nim kontakt objęte zostały kwarantanną.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Na 41 Adam Ozga. W Polsce nie ma równomiernego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, a czas oczekiwania do psychiatry dziecięcego to nawet 201 dni, wynika z kontroli NIK-u. Zmiany w dostępie do pomocy owszem są widoczne, ale rozbudowa sieci i wzrost finansowania to nie oznacza od razu krótszego oczekiwania na wizytę u tak newralgicznego specjalisty jak psychiatra dziecięcy. Jeszcze przed 17 w TOK 360 rozmowa o tym, że beztroskie dzieciństwo to w dzisiejszych czasach jest mit, rozmowa o lękach, jakie towarzyszą dzieciom i o pomocy. Po 17 pierwszym gościem wywiadu politycznego będzie Konrad Frysztak, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej, a już teraz Ekonomia 360 i Wojciech Kowalik.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
2: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Benzyna jutro znów zdrożeje o 5 groszy. Jej maksymalna cena sięgnie 7 zł i 11 groszy. Za to stanieje diesel i znów spadnie poniżej psychologicznego progu 8 zł. Minister energii wyznaczył maksymalną cenę tego paliwa na jutro na 7,98. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby celne widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówił w porannym EKG szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Widzimy ewidentny spadek, jeżeli chodzi o cały 2025 rok. To było około 26,5 miliona zgłoszeń. W pierwszym półroczu 2026 roku to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze dwa miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
2: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą, dumpingową konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia. Gaz na europejskich rynkach jest najdroższy od 4 lat. Tylko w październiku zdrożał na giełdzie o 1/5, a przypada to na czas, w którym Europa dalej musi kupować surowiec do wypełnienia magazynów na zimę, a są wypełnione przeciętnie niespełna w 1/4, podczas gdy zwykle o tej porze roku było to już prawie 90%. I to jest średnia, bo na przykład w Niemczech, czyli w gospodarce opartej o gaz, wypełnienie magazynów nie sięga nawet 60%. 40% polskich pracowników myśli o zmianie miejsca zatrudnienia w najbliższym roku. Jak wynika z badania Manpower, głównym powodem jest oczywiście awans i wyższe wynagrodzenie, ale rośnie znaczenie dodatkowych benefitów. I nie chodzi tu wcale o owocowe czwartki, ale przede wszystkim widać rosnące znaczenie elastyczności w pracy, na które wskazuje co piąty pytany, bo poza pieniędzmi pracownicy chcą mieć wybór, skąd pracują. pracują, mówił w TOK FM Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
4: 77% naszych badanych mówi, że w tym przeważającej części lub w całości pracuje bezpośrednio z biura. To, co obserwowaliśmy od dłuższego czasu, takie przeciąganie liny między pracownikiem a pracodawcą. Chodź, wróć do biura, bo jednak wolimy, tu jesteś efektywniejszy, tutaj budujesz relacje, jest większa szansa na to, by wzbudzać kreatywność wśród zespołów. Chcemy to robić, a pracownicy mówią właśnie po stronie swoich oczekiwań. My doceniamy elastyczność, my chcemy tą możliwość pracy zdalnej wykorzystywać i to jest przeciąganie liny, które dzisiaj wynika z naszego badania. Troszeczkę wygrywają pracodawcy i przeciągnęli te kilka kroczków pracowników na swoją stronę, bo udział osób pracujących więcej z biura wzrósł. Natomiast pytanie, co pokażą kolejne lata, bo widać, że ten element pracy hybrydowej czy zdalnej jest szalenie istotny dla kandydata.
2: 60% pracowników nie rozważa zmiany pracy w ciągu najbliższego roku i tu głównym powodem jest atmosfera pracy w obecnej firmie. To nowy, chory człowiek Europy. Tak ekonomiści mówią o Francji, która stanęła na krawędzi gospodarczej katastrofy. Problemy piętrzą się tam coraz bardziej. Od drogiej energii przez bogate świadczenia społeczne obciążające państwową kasę po lawinowo rosnący dług. Mówiła w TOK FM w rozmowie z Rafałem Hirszem Amanda Dziubińska, analityczka do spraw Francji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
6: Pogarsza się oczywiście także sytuacja przeciętnego gospodarstwa domowego, które na coraz mniej stać i które nie jest też skłonne wydawać i napędzać gospodarki w taki sposób, żebyśmy mówili o istotnym wzroście gospodarczym. No i rzeczywiście francuska gospodarka praktycznie w tej chwili stoi w miejscu.
8: A z drugiej strony jest dość mocno zadłużona, bo to jest prawie 120% dokładnie PKB, dług publiczny.
6: Dług publiczny to jest taka kula śnieżna, jeżeli chodzi o odsetki, które państwo musi płacić.
2: A do tego dochodzi jeszcze rozchwiana sytuacja polityczna w Francji. 4,37 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,70, dolar 3,91, a funt po 5,17.
9: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
0: Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest dr Halszka Witkowska, suicydolożka, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Nie ma już dzieciństwa, napisała pani na Facebooku. Jak to rozumieć?
11: Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, w jakim środowisku cyfrowym żyją młodzi ludzie. Pornografia cyfrowa, przemoc, okrutne filmy, ale też żarty. Zapominamy też, że wielu z nas żyło w czasach, kiedy nie byliśmy w niebezpieczeństwie, że każdy może nas nagrać, sfilmować, zrobić zdjęcia i natychmiast to transmitować do internetu. Czasy, w których żyją młodzi ludzie, to czasy trudne, a my cały czas mamy różowe okulary i wydaje nam się, że to pokolenie jest jakieś słabsze, delikatniejsze. Nie, to jest czas, w którym myślę, że my dorośli nie dajemy sobie rady z technologią, a co dopiero nastolatek, który nie jest w stanie odeprzeć przemocy rówieśniczej tak intensywnej, który jest zagubiony i przede wszystkim przebodźcowany negatywnymi informacjami, bo pamiętajmy jeszcze o bańkach informacyjnych, o tym, że można wpaść w taki algorytm, że cały czas będą ci się wyświetlały informacje o wojnie, o przemocy i nawet osoba dobrze funkcjonująca może mieć pogorszony stan psychiczny czy emocjonalny przez tego typu działania.
0: Jako rodzic ja głęboko wierzę, a może wierzyłem, że dobre relacje w domu, że otwartość na rozmowę w domu, że ciekawość w siebie nawzajem w domu, że poświęcanie dziecku czasu może nie zawsze wystarczy, ale bardzo pomoże w zapobieganiu tych zagrożeń. Ale może jestem naiwny.
11: Czy panie redaktorze, wymienił pan bardzo dużo rzeczy, które wzmacniają tak zwane czynniki chroniące? przed kryzysem psychicznym, przed kryzysem samobójczym. Absolutnie popieram to podejście, w którym myślimy o tym, że to rozmowa jest tą przestrzenią, aby wiele rzeczy naprawić, aby wzmocnić młodego człowieka. Natomiast cieszę się, że pan redaktor w to wierzy, ale wiem, że wielu słuchaczy może wierzyć, ale czasem też nie mieć czasu. Żyjemy w czasach, kiedy poświęcamy według badań od kilku do kilkunastu minut na rozmowę z dzieckiem dziennie. Często są to rozmowy w pośpiechu, często one wyglądają jak odpytywanie. Zrobiłeś lekcję, byłeś na angielskim, zjadłeś obiad. A nie mamy przestrzeni na rozmowy długie, na rozmowy czasem też trudne, ale wydaje mi się, że często dlatego, że z nami nikt nie rozmawiał w ten sposób i też często ciężko nam zrozumieć młodych ludzi współcześnie, chociażby kwestie przemocy rówieśniczej online, chociażby takie zjawisko jak sextor. Cały czas mało osób wie, że młody człowiek może być w sytuacji, kiedy jego zdjęcia lub filmy w sytuacjach intymnych trafiają do kogoś, kto zaczyna nimi szantażować. Proszę przypomnieć sobie, drodzy Państwo, według danych policyjnych między rokiem 2020 a 2023 liczba prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia wzrosła o 215%. Powtórzę, 215% wzrostu prób samobójczych wśród dziewcząt w ciągu 3 lat. Znaczy my musimy zdawać sobie sprawę, że młodzi ludzie żyją w środowisku, którego my nie rozumiemy, ale też nie nadążamy, a z drugiej strony często unieważniamy. Bo jeżeli słyszymy od nastolatka, że chce być influencerem, youtuberem, to co? Zaczynamy się śmiać, bo to jest przecież niepoważne. Prawdziwy zawód to prawnik albo lekarz. A z drugiej strony to nie zmienia faktu, że ci młodzi dalej o tym marzą, że to są ich marzenia i to, że my z tego się śmiejemy się z tego świata, który nas nie interesuje, to nie znaczy, że oni tam nie spędzają czasu, a my z drugiej strony przez to, że się tym nie interesujemy, to nie wiemy, co oni tam robią, ale też pozytywnie i negatywnie, bo z jednej strony nie wiemy, jaki jest ich ulubiony zespół muzyczny, youtuber czy influencer, a z drugiej strony nie wiemy, z kim rozmawiają, jeżeli my nie mamy czasu na tę rozmowę.
0: Mamy jeszcze jakieś narzędzia poza uważnością, poza rozmową, poza ciekawością, jakąś otwartością głowy?
11: Przede wszystkim nie bądźmy sami. A kryzys dziecka to kryzys rodzica. Bardzo ważne, żeby rodzice korzystali ze wsparcia. W ramach Fundacji Życie Warte jest Rozmowy, na stronie Życie Warte jest Rozmowy, mamy bezpłatne konsultacje dla rodziców, którzy martwią się o swoje dziecko, które jest w kryzysie psychicznym, które dokonuje samouszkodzeń, czy jest po próbach samobójczych. Te konsultacje są bezpłatne, anonimowe i gorąco zachęcam Państwa do tego, żebyście nie byli sami w tych trudnych momentach, bo możecie nie wiedzieć, jak zacząć rozmowę, na co zwrócić uwagę, czy może to już jest ten moment, kiedy trzeba pomocy specjalisty, czy nie. Po to są takie konsultacje właśnie na stronie Życie Warte jest Rozmowy.
0: Gdzie jeszcze można szukać pomocy? Bo w naszej rozmowie padły wątki samobójstwa, więc myślę, że bardzo ważne jest, żeby to padło na koniec.
11: Bardzo ważne jest to, że mamy w tej chwili coraz więcej centrów zdrowia psychicznego. Mamy nowy model psychiatrii dzieci i młodzieży i wszystkie informacje na temat zarówno telefonów pomocowych, jak i aktualnych miejsc pomocowych znajdziecie Państwo na stronie Życie Warte jest Rozmowy w zakładce Chcę komuś pomóc. Tam jest aktualna lista, można też wpisać swój adres i problem, z jakim się mierzymy i znajdziemy bezpłatne miejsca pomocowe w całej Polsce. Zarówno ośrodki interwencji kryzysowej, jak i centra zdrowia psychicznego, jak i środowiskowe centra wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego. Także zachęcam Państwa, nawet jeżeli w najbliższej okolicy są kolejki, to warto szukać dalej. Coraz więcej także NGO-sów prowadzi pomoc na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczne. Dlatego zachęcam do wejścia na stronę Życie Warte jest Rozmowy. Będzie tam i bezpośrednia pomoc, i przekierowanie zarówno do telefonów, jak i miejsc, gdzie można stacjonarnie skorzystać ze wsparcia specjalisty.
0: I zapominajmy w pokoleniu dzisiejszych rodziców o haśle beztroskie dzieciństwo względem naszych dzieci, tak mogę na koniec powiedzieć?
11: Co więcej, chciałabym zwrócić Państwu uwagę, że przez lata w Polsce temat samobójstwa, zachowań samobójczych był tematem tabu i my, dorośli, często nie potrafimy rozmawiać o tym temacie. Ja jeżdżę na konferencje po całej Polsce i widzę nauczycieli, którzy mówią, boję się zapytać o myśli samobójcze, boję się rozmawiać na ten temat, a nie zmienia to faktu, że młodzi o tym rozmawiają. W zeszłym roku zrobiliśmy duże badania reprezentatywne. Razem ze mną w zespole był dr Maciej Dębski, dr Judyta Borchet i profesor Jacek Pyżalski. I w tych badaniach, które są w raporcie Dobre i złe wiadomości, okazało się, że w klasach siódmych podstawowej szkoły ponad 30% nastolatków próbowało pomóc koledze lub koleżance z myślami samobójczymi, a w klasie trzeciej ponadpodstawowej szkoły było to już ponad 50%. Więc my boimy się rozmawiać na te tematy, a młodzi i tak o tym rozmawiają i co więcej, wtedy są sami z tym problemem, nie wiedzą jak pomóc. I dlatego w ramach naszej Fundacji Życie Warte jest Rozmowy stworzyliśmy pierwszy w Polsce interaktywny film profilaktyczny, gdzie można przećwiczyć, jak rozmawiać z osobą w kryzysie, jak rozmawiać z rówieśnikiem, który odczuwa trudne emocje. Ten film w najważniejszych momentach się zatrzymuje i to widz podejmuje decyzję, co powiedzieć i o co zapytać.
0: A ja tylko dodam, że jak pani powiedziała o siódmej klasie, to tak, żeby też zobrazować, jak wcześnie ten temat jest istotny, to są trzynastolatki. Bardzo dziękuję. Doktor Halszka Witkowska, suicydolożka, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, była gościnią TOK 360.
11: Dziękuję bardzo.
0: 16.56, obok mnie już Karolina Lewicka, bo po 17.00 wywiad polityczny. Co w wywiadzie?
12: Kolejne kobiety oskarżają Michała Kołodziejczaka, posła Koalicji Obywatelskiej, teraz zawieszonego w prawach członka klubu parlamentarnego, do połowy ubiegłego roku także wiceministra rolnictwa. Teraz dowiadujemy się nie tylko tego, jak miał postępować ze swoimi współpracownicami z Agrounii, czy też kobietami, z którymi łączył go związek intymny, ale też co miał wyczyniać w resorcie. Od rzeczy dziwacznych, jak zmienianie skarpetek przy współpracownikach, to kwestia kultury osobistej, przez sprawy już poważniejsze, jak pokazywanie wchodzącym do gabinetu swojego zdjęcia z Donaldem Tuskiem i opowiadanie, że jest jego wybrańcem. To rozumiem, że jakieś takie budowanie swojej pozycji politycznej. Do kwestii budzących już zaniepokojenie, jak grożenie podwładnym. Na przykład wiem, co trzymasz w szufladzie, co mówisz w pokoju, gdzie chodzi do przedszkola twoje dziecko. Pochylimy się nad tym przypadkiem z redaktor Dominiką Długosz, a już za chwilę Konrad Fryszczak z Koalicji Obywatelskiej, którego także zapytamy o te ekscesy Kołodziejczaka.
0: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny tuż po informacjach, które o godzinie 17.00 TOK 360 wraca punktualnie o 18.00. Adam Ozga, do usłyszenia.
13: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze, z bliska i z dystansu. Za i przeciw. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
22: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Kategoria trawienie.
26: Po jednej nutce.
24: Ciężko na żołądku.
26: A teraz?
24: Uczucie pełności.
26: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja opracowuje scenariusze konfliktu z Polską i kryzysu na flance NATO, podaje ukraiński wywiad. Według danych w Europie działa niemal 400 rosyjskich agentów. Choć głównym narzędziem Moskwy pozostaje obecnie wojna hybrydowa, Kreml traktuje bezpośrednią konfrontację z Europą jako jeden z realnych wariantów do 2045 roku. Rosja aktywnie opracowuje też m.in. scenariusze dotyczące Polski, krajów bałtyckich oraz Europy Północnej, uwzględniając również nastroje społeczne. Przed tym, że Rosja eskaluje wojnę hybrydową, która jest wymierzona w sojuszników Ukrainy, ostrzegł też szef MI5, czyli brytyjskiego kontrwywiadu, Ken McCallum. Lotnisko w Norymberdze zostało zamknięte na blisko godzinę, gdy samolot lecący z Korfu nadał sygnał alarmowy oznaczający uprowadzenie. Po tym komunikacie poderwano myśliwce, które eskortowały maszynę do lądowania. Ostatecznie policja nie stwierdziła zagrożenia, a śledczy podejrzewają uszkodzoną radiostację, podała agencja DPA. Niespełna godzinę po bezpiecznym lądowaniu maszyny alarm odwołano pasażerom i pilotom. Nic się nie stało. Już ponad 80 mediów światowych, w tym New York Times, agencja AFP czy The Economist, wchodzą w skład międzynarodowej koalicji wydawców, którzy sprzymierzyli się wobec sztucznej inteligencji. Chcą otrzymywać uczciwe wynagrodzenie za swoje treści. Asystenci AI codziennie odpowiadają na pytania milionów osób informacjami, które często zostały zdobyte i zweryfikowane przez dziennikarzy agencyjnych. Ta źródłowa wartość powinna zostać uznana, podana do wiadomości i wynagrodzona, podkreślił prezes AFP w oświadczeniu. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
14: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
25: Przelotny deszcz może się pojawić jutro głównie we wschodniej połowie kraju, a wysoko w Tatrach będą opady deszczu ze śniegiem. Miejscami na wschodzie możliwe też zanikające mgły. Maksymalnie od 8 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie oraz nad morzem. 16 stopni będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz miejscami na południu.
14: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
26: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Konrad Frysztak, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
27: Dzień dobry.
12: Kolejne kobiety oskarżają Michała Kołodziejczaka. Wczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie przekazała, że z urzędu rozpoczęła czynności sprawdzające. Widział pan reportaże kanału Zero? Dzisiaj pojawił się kolejny.
27: Przyznam szczerze, że nie widziałem, nie oglądałem tych materiałów wideo, ale zapoznałem się z doniesieniami medialnymi w tej sprawie.
12: I co pan mniema na ten temat?
27: Pragnę podkreślić, że już w piątek wieczorem jako kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej zdecydowaliśmy o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka na 3 miesiące w prawach członka naszego klubu. Zwracam uwagę, że Michał Kołodziejczak nie jest członkiem naszej partii, jest jedynie posłem, który dotychczas współpracował z nami w ramach Klubu Koalicji Obywatelskiej.
12: I startował z list Koalicji Obywatelskiej w 2023 roku.
27: To nie jest równoznaczne z byciem członkiem partii.
12: Ale ja nic takiego nie powiedziałam.
27: My w tej sprawie różnimy się od naszych konkurentów politycznych, że w takich sytuacjach nie ma miejsca na niedomówienia, nie ma miejsca na jakiekolwiek pudrowanie sytuacji. Kołodziejczak jest zawieszony i dalej będzie musiał tłumaczyć się przed prokuraturą. Prokuratura wszczęła postępowanie z urzędu w tej sprawie, jak pani zwróciła słusznie
12: czynności
27: uwagę.
12: Czynności sprawdzające.
27: Ale z urzędu wszczęte zostało postępowanie. Czy to jest postępowanie w sprawie przeciwko, czy sprawdzające, to jest to jednak postępowanie. I to postępowanie trwa. Michał Kołodziejczak nie jest w kontakcie z kolegium. Według wiedzy, jaką posiadam, dotychczas tylko odpowiedział na zdawkowo na kilka SMS-ów do rzecznika dyscypliny klubowej. My go wzywamy również do wyjaśnienia tej sytuacji przed organami naszego klubu, ale dotychczas to się nie stało.
12: No właśnie, mam przed sobą wypowiedź, jaką przekazał Polskiej Agencji Prasowej Piotr Nowak, czyli także wiceprzewodniczący klubu i rzecznik dyscypliny. Tomasz Nowak, przepraszam, Tomasz oraz Nowak. Etyki, że Koalicja Obywatelska oczekuje na informacje od odpowiednich służb. Głos zabrał także Adam Szłapka podczas konferencji prasowej i mówił, że procedura jest taka, że jeżeli chodzi o regulamin klubu parlamentarnego, to najpierw jest zawieszenie, bo to można zrobić tak od razu. I tak jak pan powiedział, to się stało w piątek, kiedy ten pierwszy reportaż kanału Zero ujrzał światło dzienne. Jeśli ta sprawa nie zostanie pilnie wyjaśniona, to można kogoś takiego usunąć z klubu. To znaczy, rozumiem, że państwo nie będą czekać, czy państwo będą czekać do momentu zakończenia postępowania, ewentualnie postawienia zarzutów bądź oczyszczenia dobrego imienia pana Kołodziejczaka. Jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie?
27: Jak w każdym demokratycznym kraju, poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. Co będzie za 3 miesiące albo wcześniej, to będziemy o tym decydować jako kolegium. Wiem jedno, w naszym ugrupowaniu, w tym przypadku w naszym klubie tworzonym między innymi przez Koalicję Obywatelską, nie ma miejsca na takie zachowania, które są dzisiaj zarzutami medialnymi, nie zarzutami jeszcze prokuratorskimi w tej sprawie. Nie ma miejsca na święte krowy i to nas różni chociażby od Konfederacji, która ma w swoich szeregach, w szeregach Berkowicza czy Mencena. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie. Pierwszym krokiem jest zawieszenie. W konsekwencji może być to również usunięcie z klubu koalicji.
12: A czy docierały do państwa jakieś informacje na temat działalności Michała Kołodziejczaka, niepolitycznej, niemerytorycznej, ale właśnie dotyczącej podwładnych w resorcie rolnictwa, bo Michał Kołodziejczak do połowy 2025 roku był wiceministrem rolnictwa. I w tym najnowszym reportażu kanału Zero szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski przyznał, że miał wiedzę o licznych niepokojących sygnałach pod adresem byłego wiceministra. To były rzeczy dziwaczne, o których mówiłam, zapowiadając naszą rozmowę, na przykład zmienianie skarpetek przy współpracownikach, ale były rzeczy też poważne, na przykład grożenie współpracownikom w naprawdę takim zaskakującym trybie. Wiem, gdzie chodzi do przedszkola twoje dziecko, albo na przykład wiem, o czym mówisz w pokoju, albo jeżeli nie wykonasz jakiegoś polecenia, to ja cię przełożę przez kolano i dam ci klapsa na pupę. Bądź też pokazywanie wszystkim wchodzącym zdjęcia z Donaldem Tuskiem, które miał Michał Kołodziejczak, że oto on, Michał Kołodziejczak, jest wybrańcem premiera, czyli jak rozumiem, próbował się podpierać autorytetem szefa rządu. I z tych informacji kanału Zero wynika, że asystent pana Kołodziejczaka, niejaki pan Juliusz, został w pewnym momencie przez ówczesnego ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego zwolniony z pracy. To znaczy dyrektor generalny resortu, bo za to odpowiada. To zrobił, ale na życzenie pana ministra, więc może było tak, że było coś jednak wiadome, że tam nie dzieje się zbyt dobrze.
27: Ja na takie pytania zwykłem odpowiadać za siebie. Więc odpowiem pani redaktor za siebie. Ja nie miałem takich informacji, by coś złego działo się w resorcie rolnictwa. Być może wynika to z tego, że nie jestem parlamentarzystą pracującym w Komisji Rolnictwa i nie bywam również z interwencjami w tym ministerstwie. Za to mogę powiedzieć, odnosząc się do pani wypowiedzi, bo nie znam bezpośrednio tego wątku, który pani podnosi w imieniu szefa OPZZ-u pana Izdebskiego. Ja zawsze w takich sytuacjach jednoznacznie jako prawnik wskazuję. Dziś nie tylko funkcjonariusze publiczni, jeśli mają wiedzę o łamaniu prawa, są zobowiązani do powiadomienia odpowiednich służb. Każdy obywatel naszego kraju ma obowiązek poinformowania odpowiednich służb o tym, gdy jest łamane prawo.
12: Tu jeśli pełna zgoda, ale od razu uzupełnię, bo też ja słuchałam konferencji pana Rutkowskiego. Tylko w tym wątku, zaraz panu oddam głos. Słuchałam konferencji pana Rutkowskiego, który zarzucał tym kobietom, które teraz wypowiadają się na temat Michała Kołodziejczaka, że go szantażują. I też był pytany o to, dlaczego Michał Kołodziejczak nie poszedł z tym do prokuratury. Szantaż to przestępstwo. No i usłyszeliśmy od pana Rutkowskiego, że nie chciał robić Michał Kołodziejczak problemu dziewczynom, więc właściwie po obu stronach mamy niechęć do stawienia się przed obliczem śledczych i poinformowania o tym, co się dzieje.
27: W tej sprawie również pokrzywdzone powinny poinformować organy ścigania. To się wiem, że dzieje, ale już po piątkowych doniesieniach medialnych. Ja jednak o czymś innym. Abstrahując od całej sytuacji, która jest karygodna i wygląda powiedzieć, że bardzo źle, to nic nie powiedzieć. Ale abstrahując od tego, co donosi konkretny portal. Odnoszę się do pani cytowanej wypowiedzi pana Izdebskiego. Mhm. Jeśli kiedykolwiek w przeszłości osoba pełniąca dosyć wystawne stanowisko polityczne sekretarza stanu popełniała tego typu wypowiedzi, to powinny zostać o tym poinformowane organy albo chociaż odpowiedni przełożeni. Tych przełożonych pan minister, pan poseł będąc ministrem,

0: że w sprawie bazy amerykańskiej rząd niewiele zrobił i Nawrocki musiał popychać te sprawy, te negocjacje, że premier zajmuje się dystrybucją strachu, a pytany, co to znaczy, czy twierdzi, że premier Tusk chce zbudować wokół siebie tak zwany efekt flagi, odpowiada: oczywiście tak to odczytuję, jako prezydent mam równie dużo informacji, o ile nie więcej. Nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. Co pan na to?
1: To jest nieprawdopodobne. Znaczy, jeśli prezydent kraju nie widzi zagrożenia, zwiększonego zagrożenia ze strony Rosji, to mam nieodparte wrażenie, że powinien udać się na badania. I nie mówię tutaj o badaniach wzroku u okulisty. To jest coś strasznego. Mamy kolejne sytuacje, gdzie rosyjskie rakiety, rosyjskie drony wpadają w nasze terytorium. To nie są rakiety, które nie mają producenta, nie mają osób odpowiedzialnych za ich wystrzelenie. To są Rosjanie. I prezydent kraju powinien utożsamiać się z bezpieczeństwem swoich współobywateli. A mam wrażenie, że ten prezydent zajmuje się tuszowaniem tych sytuacji. Tak odbieram to, co wynika z tego wywiadu pana Nawrockiego. Pan Nawrocki, mam wrażenie, że poza obsesją względem Donalda Tuska, nie jest przygotowany do pełnienia tej funkcji. Z wielu powodów. To nie jest tylko kwestia marginalizowania zagrożeń, ale to jest również kwestia dotycząca pewnego rodzaju obowiązków, które spoczywają na głowie państwa. A tych obowiązków wymienionych w Konstytucji jest wiele. No, dziś tak się skurzyło, że wraz z wywiadem w Rzeczpospolitej pojawiło się postanowienie Komisji Weneckiej na temat obowiązków prezydenta dotyczących odbioru ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: A jeśli jest zła wola, no to należy honorować jakiś inny rodzaj ślubowania.
1: Oczywiście, że tak. To jest kwestia ślubowania złożonego przed marszałkiem. Mam wrażenie, że panu Nawrockiemu i jego pobratyńcom, którzy w żaden sposób nie są przygotowani do pełnienia tych funkcji, pomyliły się funkcje. Pan Nawrocki nie jest królem. Wbrew temu, co on może sobie wyobrażać, ma przestrzegać konstytucję. Jego obowiązkiem jest przyjmowanie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, i on nie może tego opóźniać.
0: Pytanie, co można zrobić Karolowi Nawrockiemu? Można go postraszyć, tak jak nieskutecznie straszono Andrzeja Dudę Trybunałem Stanu?
1: Skuteczność Trybunału Stanu to jest póki co jeszcze kwestia jakiejś przyszłości.
0: Niech pan nie mówi, że to kwestia dyskusyjna, bo mam wrażenie, że już nie ma nad czym dyskutować, jeżeli chodzi o użyteczność Trybunału Stanu.
1: No, Trybunał Stanu, tak jak Trybunał Konstytucyjny i sądownictwo w Polsce, było skutecznie przez 8 lat niszczone. My chcemy przywrócić ten porządek konstytucyjny.
0: A ja mam wrażenie, że Trybunał Stanu od zawsze nie działał, ponieważ nie ma czegoś takiego w Polsce jak odpowiedzialność polityczna. Nikt nie chce po prostu jej ponosić i może nawet jest jakaś dżentelmeńska umowa nie zawarta nigdy między państwem, żeby sobie darować kwestię odpowiedzialności politycznej za popełniane na urzędzie rzeczy.
1: Nie uczestniczyłem i nie jestem stroną takiej umowy, więc nie będę w żaden sposób tego potwierdzał bądź negował. Byłoby to skandalem i wszyscy ci, którzy zawieraliby taką umowę, powinni zostać z tego przez obywateli rozliczeni. Najwyższą oczywiście.
0: Ale jakoś tak to wyglądało, że do tej pory nikt odpowiedzialności politycznej za to, co robił, nie ponosił. Ale ja bym chciała jeszcze zapytać o jeden fragment tego wywiadu, trochę odnosząc się do tego, co pan ostatnio mówił na posiedzeniu Sejmu, bo Nawrocki był pytany o Grzegorza Brauna i oczywiście mówił, że on ma reprezentację. Jest siłą polityczną, ma poparcie części Polaków. Trzeba traktować koronę jako obecną w polskiej polityce. Jest pytanie, mimo zarzutów, że ma związki prorosyjskie, to prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Więc jak rozumiem, Karol Nawrocki stawia znak równości między Braunem, który spotyka się z politykami AfD i domaga się uruchomienia Nord Streamu, a Donaldem Tuskiem, który kilkanaście lat temu, przed wojną z Ukrainą, spotkał się z Władimirem Putinem, bo wtedy trwał taki globalny reset z Rosją. Ale pan opowiadał w Sejmie, że należy zdelegalizować patoprawicę, bo to zdrajcy Polski i Konfederację, Koronę, PiS. No chyba się pan trochę zapędził, podobnie jak bardzo zapędził się Karol Nawrocki. Tylko pan w jedną, a Nawrocki w drugą.

0: drugą stronę.
1: Pani redaktor, proszę tego nie odebrać jako z mojej strony jakąś niegrzeczny wątek, ale nie chcę być porównywalny z panem Nawrockim. To jest człowiek, którego historia zawodowa, zanim został politykiem, jest niejednoznaczna. To jest najdelikatniejsze słowo, jakie użyję w tej audycji. To jest człowiek, który z każdym kolejnym swoim wystąpieniem jednak się kompromituje.
0: Mamy mało czasu. Krótkie pytanie. Czy pan uważa, że Konfederacja Korona i PiS powinny zostać zdelegalizowane i na jakiej podstawie?
1: Tak, uważam, że wszyscy szkodnicy Polski, którzy działają pod dyktando Rosji, powinni zostać zdelegalizowani. I mówię tutaj o delegalizacji wprost albo delegalizacji poprzez najwyższą władzę, jaką jest w Polsce, czyli głos wyborców. Nie możemy tolerować takiej sytuacji,
0: którzy nie przyznają danemu politykowi, nie przyznadzą mandatu, a co innego delegalizacja. No to już byśmy sobie wartkim krokiem szli w kierunku jakiegoś autorytaryzmu, tak?
1: Nie, to nie jest kwestia autorytaryzmu. Zwracam uwagę, że delegalizacja partii politycznej w Polsce jest uregulowana na gruncie przepisów polskiego prawa. Jeśli mamy sytuację, że jeden z polityków Konfederacji nie otrzymuje poświadczenia bezpieczeństwa do przetwarzania dokumentów o klauzuli ściśle tajne, to znaczy, że służby państwa widzą, że jego związki obcymi wywiadami, jego związki z bezpieczeństwem przetwarzanych danych są, czy on nie daje rękojmi gwarancji bezpieczeństwa przetwarzanych danych. To są konkretne zarzuty, już w tej chwili formalne. ABW odmówiła panu Wiplerowi dostępu do dokumentów o klauzulze ściśle tajne. I tych związków z Rosją, tych braunistycznych wypowiedzi rodem z 30 lat poprzedniego wieku, to są rzeczy, które obciążają Brauna i jego środowisko polityczne. To już nie jest myzianie się z polityką Kremla,
0: no to
1: jest realizowanie
0: zdradę, szpiegostwo.
1: Ja nie mam z tym problemu, w kontekście Grzegorza Brauna wskazać mnóstwo działań, które są
0: działaniami. Konrad Frysztak, poseł, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Dominika Długosz z Newsweeka będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2+1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzedceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, komputery, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 17.22, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM Konrad Frysztak, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób odniósł się do medialnych doniesień dotyczących posła Michała Kołodziejczaka. Kanał Zero poinformował, że były współpracownice oskarżają Kołodziejczaka o przemoc oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Michał Kołodziejczak został już zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreślił Konrad Frysztak, jeśli oskarżenia się potwierdzą, kolejnym krokiem będzie usunięcie posła z klubu. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki placówki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Protest trwa już 6 dzień i wciąż nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. Co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom. Chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
14: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników, nie kierownik.
13: Kolejne rozmowy w starostwie jutro o 9:00. Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale jeśli dyrektorka nie zostanie odwołana, zrezygnują także z przyjmowania płynów. 4 lata i 4 miesiące więzienia. To prawomocny wyrok w procesie młodego mężczyzny oskarżonego o oszustwa łącznie na około 2 miliony złotych. Skazany ma oddać pokrzywdzonym taką kwotę. Według ustaleń śledztwa mężczyzna zaciągał pożyczki albo proponował finansowy udział w zyskownych interesach. Oszukał w ten sposób 20 osób. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju tenisowego w Szanghaju. Polak przegrał mecz o ćwierćfinał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Hiszpan wygrał w 3 setach, a ostatnia partia padła jego łupem po tiebreaku. Teraz w TOK FM czas na prognozę pogody.
15: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: W nocy na przeważającym obszarze utrzyma się duże zachmurzenie. W zachodniej połowie kraju może również popadać. Temperatura minimalna od 1 stopnia na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie. Na południu pojawią się także przymrozki.
15: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: A jeśli chodzi o jakość powietrza, to nie mamy na co narzekać. Mapa smogowa świeci dziś cała na zielono, a to oznacza, że w całym kraju indeks jakości powietrza jest co najmniej dobry.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry, pani redaktor.
16: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: 9 października. Piątek, Kanał Zero emituje reportaż. To są rozmowy z dwiema kobietami. Jedna była współpracownicą, druga partnerką Michała Kołodziejczaka. Współpracownica przekonuje, że była ofiarą mobbingu, krzyki, wyzwiska, deprecjonowanie, obrażanie. Z kolei partnerka opowiada o tym, że Kołodziejczak miał ją zmuszać do zażywania narkotyków, bo chciał mieć w tym towarzystwo i że podał jej też narkotyki bez jej wiedzy po kryjomu. Klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił go w prawach członka już w piątek. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że prokuratura rozpoczęła z urzędu czynności sprawdzające. Dzisiaj mamy kolejny materiał Kanału Zero. Kolejne dwie kobiety. Jedna była współpracownicą Kołodziejczaka i opowiada o tym, jak traktował podwładnych w resorcie rolnictwa. Druga jego asystentką. W pewnym momencie relacje między kobietą a politykiem miały też charakter intymny. I znowu pojawiają się narkotyki. Zmuszanie do ich zażywania. No i znowu taki przemocowy sposób funkcjonowania w resorcie rolnictwa. No jak się pani zapatruje, pani redaktor, na tę sprawę?
16: To znaczy, to powiem szczerze, pani redaktor, że od czasu chyba afery, seks afery, to jest taka historia, z której nagrania są tak bardzo przerażające, że no właściwie one chyba się same komentują. Ja no miałam dość sporą trudność z wysłuchaniem tego wszystkiego, bo jednak i ja, i pani obracamy się na co dzień wśród polityków i spodziewamy się po nich oczywiście najgorszego przeważnie, ale to najgorsze ma jakieś granice. W przypadku Michała Kołodziejczaka te granice wszystkie zostały zostały przekroczone, o tak. Natomiast moim zdaniem to, co Michał Kołodziejczak w tej chwili robi, jest jeszcze pójściem krok dalej, bo tak, nie usłyszeliśmy, przepraszam, nie usłyszeliśmy, zrzekam się mandatu, nie usłyszeliśmy właściwie niczego, zobaczyliśmy detektywa Rutkowskiego wynajętego przez pana Kołodziejczaka do tej sprawy. Nie bardzo wiem, w jakiej roli. Bo
0: no jak to? Doradcy do spraw bezpieczeństwa.
16: Doradcy do spraw wizerunku raczej bym stawiała. Natomiast...
0: A to kiepski wybór.
16: Ja nie wiem, czy kiepski. Właśnie nie mam tego przekonania. Mam wrażenie, że została tutaj bardzo odpętana uwaga, bo nagle dużo komentarzy skupia się wokół Rutkowskiego, a nie wokół meritum. Nie wokół
0: to znaczy,
16: tego, co
0: sugeruje pani, że ten kabaret, w który poszedł Kołodziejczak z Rutkowskim...
16: Jest przemyślany.
0: Tak? Jest taką świadomą strategią.
16: Tak, jest strategią, jest przemyślany, jest zaplanowany. Mamy w tej chwili dwie sprawy w prokuraturze, bo jedna sprawa, o której pani wspomniała, prokuratura wszczęła ją z urzędu, to jest sprawa dotycząca podania narkotyków jednej z tych kobiet. I no tutaj wydaje się z tych nagrań, tak przynajmniej one na to wskazują, wydaje się, że wszystko jest jasne. Druga sprawa to jest wniosek złożony właśnie przez ludzi Rutkowskiego. Przez ludzi Rutkowskiego, którzy mówią, że pan Kołodziejczak był szantażowany, że te kobiety, jak powiedział to w Sejmie nawet pan Rutkowski, go uwiodły, że on uległ ich urokowi. Wydaje mi się, że to jest absurdalne w obliczu tych nagrań, które żeśmy słyszeli, no ale to cytat. I że one go potem szantażowały, chcąc osiągnąć korzyści finansowe oraz korzyści osobiste.
0: Liczyły na profity, tak to dokładnie brzmiało.
16: Tak.
0: I oczywiście mówił, że pan Kołodziejczak nigdy nikogo nie częstował narkotykami.
16: No, znaczy, ja bym sugerowała, żeby słuchacze sami to przesłuchali i się dowiedzieli, w jaki sposób te narkotyki zostały podane. Rzeczywiście częstowania tam nie ma. I ja za każdym razem, jak taka historia się pojawia, się zastanawiam, typie, naprawdę chcesz, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że teraz sobie przypomniałeś, że byłeś szantażowany? Że teraz nagle, to wiesz, doniesienia o tym, że pan Kołodziejczak ma pewne problemy, pojawiły się już rok temu w reportażu Gońca. Pojawiły się już w doniesieniach jego współpracowników.
0: Tak, i wtedy padły pytania o narkotyki w Gońcu.
16: Tak, dokładnie o narkotyki. Nie przypadkiem on przestał być wiceministrem rolnictwa. On przestał być wiceministrem rolnictwa, dlatego że doniesienia z Ministerstwa Rolnictwa, to co pojawia się dzisiaj między innymi w kanale Zero, brzmiały bardzo podobnie. Nie dało się z nim pracować, nie dało się z nim współpracować. W Ministerstwie Rolnictwa, to też pamiętajmy, że Ministerstwem Rolnictwa zarządza Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma do Kołodziejczaka, miało zawsze bardzo wiele pretensji o jego działalność przed wejściem do polityki. Ale oni mu naprawdę nie dawali zadań. On tam siedział w tym resorcie i nie robił nic. Dlatego, że oni uważali, że on nie jest w stanie odpowiadać za żadną gałąź w tym ministerstwie. No i przyjeżdżał, siedział i tyle.
0: W pewnym momencie też nadzór nad którymś departamentem został mu odebrany po tych właśnie informacjach, które zaczęły się pojawiać o tym przemocowym trybie funkcjonowania tak. pana wiceministra. Jeszcze jeden cytat z Rutkowskiego, bo myślę, że on dobrze oddaje naturę jednego i drugiego pana. Pan Kołodziejczak był może zbyt otwarty dla kobiet, a wolontariuszki mają różne zapędy. Zastanawiam się, czy to jest poważny kryzys dla Koalicji Obywatelskiej. Przed chwilą rozmawiałam z Konradem Frysztakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, kiedy przypomniałam, że Kołodziejczak startował z list koalicji w 23 roku, to poseł z kolei przypomniał, że nie jest przecież członkiem partii, członkiem klubu.
16: I zapewne przypomniał, że był radnym PiS-u w 2014.
0: Nie, tego nie przypominał, to ja mogę przypomnieć, że panu Kołodziejczakowi ewidentnie bardzo zależało na tym, żeby dostać się do Sejmu i on przecież właśnie był w PiS-ie, z PiS-u został wyrzucony, potem uśmiechał się do Bąkiewicza, zawarł sojusz z Porozumieniem Jarosława Gowina, chciał startować z list trzeciej drogi. PSL nawet było w stanie się na to zgodzić, ale Szymon Hołownia zablokował ten start. Dogadywał się z prezydentem Starachowic Markiem Materkiem, no i ostatecznie to był chyba sierpień 23 roku, kiedy Donald Tusk zaprosił go na scenę.
16: No i właśnie to jest problem. Ja i podkreślając 1000 razy to, że jakiś polityk jest zwyrodnialcem, nie oznacza, że cała formacja jest zwyrodniała. To jest błąd, który Donald Tusk popełnił. Wziął na listę gościa, którego nie znał. Wziął na listę gościa, którego uważał, że mu zagospodaruje pewien elektorat buntu, pewien elektorat gniewu, który wtedy tlił się wobec Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy, wtedy były duże problemy ze zbożem z Ukrainy. Protesty organizowane przez Kołodziejczaka były bardzo głośne, bardzo spektakularne. Chyba był ostatnim przywódcą ludowym, który palił opony w Warszawie i wywalał kapustę na środku miasta. I Donald Tusk uznał, że to mu będzie, że to mu się przyda w kampanii wyborczej. Ale wziął gościa, którego nie znał, nie wiedział, czy może mu zaufać, nie wiedział, kim ten człowiek jest i co się z nim wydarzy, kiedy już do tej wielkiej polityki wejdzie. Bo szczerze mówiąc, ja rozmawiałam z osobami, które towarzysko czy prywatnie znają Michała Kołodziejczaka, i one wszystkie mówią, to się wydarzyło po tym, jak dorwał się do tej wielkiej polityki. To wszystko złe, co jest w Kołodziejczaku, ujawniło się w momencie, kiedy został posłem, kiedy został wiceministrem.
0: I z drugiej strony nie brakuje też na portalu X tych, którzy przypominają swoją opinię o Kołodziejczaku właśnie z 23 roku. I były takie wpisy, że no, Kołodziejczak jest ryzykownym wyborem. Zresztą myśmy też wtedy komentowali dość obszernie te decyzje Donalda Tuska. Ja wróciłam do tych notatek sprzed 3 lat, już kawał czasu. Hołownia to komentował. To jest w tej chwili odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, żeby Kołodziejczak nie okazał się kimś, kto po dostaniu się do Sejmu zmieni stronę. No, nawiązywał Szymon Hołownia do tego, że po prostu Kołodziejczak wcześniej był w stanie dogadać się z każdym, kto mu dawał jakąś perspektywę. Wtedy mówiliśmy o tym, że politycy Koalicji Obywatelskiej tym ruchem Tuska zostali zaskoczeni, że nie wszystkim Kołodziejczak na listach odpowiada. No ale Tusk układał listy samodzielnie i nikt nie miał nic do gadania.
16: Tak, był taki moment, kiedy pojawił się i Kołodziejczak, i Giertych. I tam z jednej strony bunt przeciwko Giertychowi, z drugiej przeciwko Kołodziejczakowi, ale nikt nie miał.
0: Były wypowiedzi, bo ja mam je przed sobą, że to jest człowiek niesterowany, że to jest człowiek, który może kiedyś spowodować jakieś straty wizerunkowe, bo nie wiadomo z czym, kiedy wyskoczy.
16: No i jest. 3 lata później jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Jesteśmy, i to jest odpowiedzialność Donalda Tuska. To jest odpowiedzialność Donalda Tuska i jak na tak doświadczonego polityka, tak doświadczonego lidera partii, było to potwornie ryzykowne, żeby brać gościa, którego się nie zna, na którego nie ma się żadnego trzymania, bo też prawdą jest, że Kołodziejczak nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Startował z jej list, ale no nic mu nie można zrobić. Nie można mu powiedzieć, oddaj mandata, bo on go nie odda. Znaczy, nie jest to gość, któremu Donald Tusk może w tej chwili zrobić cokolwiek. On będzie się rękami i nogami bronił, a przypomnę, że zaledwie rok temu była awantura o to, że pan Kołodziejczak ma wykształcenie z kolegium Humanu. I to są wszystko skutki decyzji Donalda Tuska, przy czym oczywiście nie oskarżam Donalda Tuska o to, że jego sprawą jest to, czy pan Kołodziejczak bierze narkotyki i z iloma kobietami i w jaki sposób uprawia seks.
0: Dominika Długosz, Newsweek. Dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję bardzo.
0: Doktor Mateusz Piotrowski będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach. Porozmawiamy z kolei o tym, co wyczynia Donald Trump.
2: Autopromocja.
17: W 2030 roku Polska ma mieć największą i najsilniejszą armię w Europie. W 2026 roku budżet na obronność naszego kraju wyniósł rekordowe 200 milionów złotych. Czy to oznacza, że jesteśmy lepiej przygotowani na ewentualną wojnę z Rosją? Czy polska armia uczy się na doświadczeniach wojennych Ukrainy? I w końcu, czy polscy obywatele wiedzą, jak się zachować w chwili ewentualnego ataku? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę z Marcinem Wyrwałem o książce Wojna w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
18: Reklama.
19: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
24: Lidl, to się opłaca.
25: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
26: Masz tyle sukienek.
25: No ale wszystkie za duże.
26: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
25: Nie, biorę Hepa Slimin.
26: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
25: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
26: Taki efekt uboczny. To ja rozumiem.
25: To co, zakupy?
26: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
25: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
26: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
27: A cappuccino też za piątkę?
26: Też.
27: A flat white?
26: Też.
27: A...
26: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
28: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
29: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
30: A w dodatku można go podać również na noc.
29: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
28: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
31: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
32: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
31: Pewne zwycięstwo.
32: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
33: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
18: Reklama.
34: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 17.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
1: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie. Pierwszym krokiem jest zawieszenie. W konsekwencji może być to również usunięcie z klubu.
0: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Frakcja CDU w parlamencie Saksonii-Anhaltu zadecydowała, że opuści salę podczas głosowania nad kandydaturą Ulricha Zygmunta w sprawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec na premiera landu. Chadecy chcą w ten sposób zapobiec podejrzeniom, że część ich posłów mogłaby go poprzeć. To reakcja na ubiegłotygodniowy wybór reprezentującego AfD Tobiasa Rausza na przewodniczącego parlamentu landowego. Uzyskał on 48 głosów, choć AfD i skrajnie lewicowa BSW, która już wcześniej zapowiedziała jego poparcie, mają łącznie 44 mandaty. Wywołało to spekulacje co do pochodzenia pozostałych 4 głosów. Główne podejrzenia padały właśnie na CDU. Organizacje z 16 krajów Unii chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można było ją lepiej chronić. W całej wspólnocie można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. O inicjatywie mówi jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
3: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy czy jakość naszego powietrza.
0: By komisja zajęła się sprawą przez najbliższy rok, inicjatywę musi poprzeć podpisem co najmniej 1 000 000 osób. Podpisywać można się chociażby na stronach Komisji Europejskiej. W TOK FM czas teraz na prognozę pogody. To będzie pochmurna noc w całym kraju. W zachodniej połowie Polski może również popadać. Najchłodniej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura spadnie do około 1 stopnia. Najcieplej natomiast w zachodniopomorskim, 9 stopni na plusie.
34: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, dr Mateusz Piotrowski, koordynator programu amerykańskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
4: Tonący, brzydko się chwyta, mowa rzecz jasna o amerykańskim prezydencie. Trump w piątek, 9 października poinformował, że kupi od Putina olej napędowy. W sobotę, 10 października, w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta. Sugeruje, żeby znaleźli nowego przywódcę, który będzie w stanie osiągnąć porozumienie. Zaś w niedzielę, 11 października, poinformował, że Rosja i Ukraina porozumiały się w sprawie wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną i że ten rozejm już obowiązuje. Ja przypomnę, że ta poprzednia wrześniowa inicjatywa Donalda Trumpa w sprawie rozejmu energetycznego nie przetrwała nawet doby i żywot tegoż ogłoszenia jest tym razem równie krótki. Natomiast wybory połówkowe są 3 listopada, czyli mniej więcej 20 dni do nich zostało i chyba strach się bać, co jeszcze Donald Trump wymyśli do tego czasu. Pan się boi?
5: To jest chyba dobre określenie, panie redaktor, tak. To znaczy, jeżeli ten, Boże, użyję tego słowa, deal, jest sprzedawany amerykańskim wyborcom jako coś, co uratuje ich sytuację, jeżeli chodzi o rynek paliw i administracja podchodzi do tego na poważnie, no to faktycznie strach się bać, co jeszcze przez 120 dni może się wydarzyć, żeby próbować uratować jednak sytuację republikanów, którzy jakby nie było toną.
4: A co z Partią Republikańską, która dość nerwowo zareagowała na tę opowieść o tym, że będą niższe ceny diesla, będą spadać, jak pisał Trump, w rekordowym tempie i bardzo szybko, bo po pierwsze to nieprawda, bo te dostawy ze strony Rosji, pytanie kiedy zostaną zrealizowane, bo drogą morską to pewnie trochę trwa, a dwa, że one są niewielkie jak na potrzeby amerykańskie i no z pewnością nie doprowadzą do tego, że Amerykanie zobaczą niższe ceny. Natomiast no jest kwestia smaku, tak? Doprasza się Putina do tego negocjacyjnego stołu i właściwie Donald Trump traktuje go jako wybawcę.
5: Tak. To znaczy, jak rozumiem, że tutaj Rosja wykonała, od lat oczywiście wykonuje, ale Rosja wykonała kawał dobrej pracy dla siebie, przekonując też Amerykanów, że tutaj mogą ich uratować. Ja pozwolę sobie mimo wszystko rzucić liczbami. Mowa była przecież w tym, nazwijmy to porozumieniem, o łącznie 4 ponad milionach baryłek oleju napędowego z Rosji. No to jest mniej więcej, już tak optymistycznie trochę licząc, 10-11 dni zapotrzebowania w Stanach. Stanach Zjednoczonych, a to jest łącznie, tam przecież to było rozbite na transze, 300 tysięcy, te pierwsze, które miało dotrzeć niedługo, nie wiadomo też kiedy, do Stanów Zjednoczonych, to nawet nie jest jedno zapotrzebowanie na jeden dzień w Stanach Zjednoczonych, więc prawdę mówiąc nie wiem, kogo tam ratuje, czy tam są konkretne sieci upatrzone, mówiąc trochę pół żartem, pół serio, w tym wszystkim. Cieszy mnie mimo wszystko oburzenie strony Partii Republikańskiej, bo trochę zwątpiłem też już w niektórych kongresmenów, czy są w stanie w którymś momencie jednak postawić się prezydentowi i powiedzieć wprost, że pewne działania no, są już po prostu obrazą dla samych interesów Stanów Zjednoczonych, bo to w nich absolutnie nie leży. I czym innym jest unikanie, że tak powiem, wskazywania winowajcy wprost za to, kto ponosi odpowiedzialność za wysokie ceny energii teraz, to oczywiście rozumiem, bo nikt nie chce przed wyborami wchodzić w otwarty spór z prezydentem, no ale, że tak powiem, przyklaskiwanie takim pomysłom na ratowanie sytuacji, no cieszę się, że jednak tego nie obserwujemy w dużym stopniu, tylko jest albo milczenie, co też jest zrozumiałe, albo no wyjście wprost i stwierdzenie, że to po prostu w interesie amerykańskim nie jest.
4: Po ogłoszeniu tego porozumienia z Rosją prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał je słabą decyzją silnych partnerów. Oczywiście Zełenski po swoich doświadczeniach z Donaldem Trumpem, wszyscy pamiętamy awanturę w Białym Domu, musi ważyć słowa, więc jak rozumiem, próbował nie dotknąć samego Donalda Trumpa, ale ja sobie myślę, że to jest nie tylko słaba decyzja, ale to też jest słaby Donald Trump, zaskakująco słaby, dający się ogrywać Putinowi.
5: Tak, no przecież dopiero co było też wiele komentarzy osób broniących Donalda Trumpa, jego politykę, że może on jest słaby wobec Putina, ale podpisał lekko ponad 3 tygodnie temu, prawda, ustawę sankcyjną Grahama. Sam podpis niczego oczywiście nie zobowiązywał do administracji. Dopiero za kilka dni zobaczymy, czy administracja pójdzie, że tak powiem, tokiem tego, co jej kongres narzucił. Już nie mówiąc o opcjach takich dodatkowych, których raczej nie zastosuje, jeżeli chodzi o rosyjską energetykę, mając na uwadze, że właśnie ma w planach kupić diesla od Rosji, no ale sam ten podpis miał być dowodem, że jednak oto Donald Trump no twardo staje wobec Rosji, no jak widać niekoniecznie i jednak ta słabość do Putina, bo to jest jakaś osobista słabość, jakieś uwielbienie i możliwość, niestety też nie tylko Donalda Trumpa, bo to przecież nie jest kwestia jednej rozmowy telefonicznej, ale ewidentnie dłuższego procesu, w którym uczestniczy też Steve Witkow i regularnie rozmawia z przedstawicielami Kremla. No widać, że po prostu mają duży wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych i to się wszystko składa niestety w jakąś taką całość przykrą dla Ukrainy, niekorzystną dla Ukrainy, ale też szerzej, no bo nawet odbija się to na szerszej wspólnocie, choćby fakt zaproszenia Władimira Putina na G20 w Miami, tak? No nikt się z tego powodu nie cieszy.
4: Może ja poza widzę. Putinem. Oczywiście, Putin to na pewno. Ja widzę u Trumpa taką fascynację zakresem władzy, jaką dysponuje rosyjski prezydent. To jest właściwie fascynacja autorytaryzmem. W przypadku w ogóle Putina to mówimy już o systemie totalitarnym. Ale zostawmy to i wróćmy do wyborów. Ja się zastanawiam, czy miękka postawa wobec Rosji, bo to jest miękka postawa wobec Rosji, może zniechęcić część konserwatywnych wyborców.
5: Tak, wydaje mi się, że tak. To znaczy jesteśmy już, nie chodzi o samą politykę zagraniczną i o to, że ktoś nagle, kto dotychczas uważał, że pójdzie na wybory, nagle z powodu takiej decyzji w polityce zagranicznej akurat stwierdzi, no to teraz już na pewno nie idę. Ci, którzy już są rozczarowani, są zdemotywowani, po prostu u nich się to pogłębi. Natomiast chodzi raczej o, tak mi się przynajmniej wydaje, o ten stosunek do własnego wyborcy. Czyli właśnie próbuje tutaj przekonać mojego wyborcę, że ten ruch go uratuje, chociaż w praktyce no, wystarczy to sobie przeliczyć i widzę, że jednak gdzieś w mediach się to pojawia, nie tylko w tych, które nie są przychylne Donaldowi Trumpowi, ale też w takich, które moglibyśmy no, choćby w Fox News, prawda, postawić po jego stronie, choć nie zawsze, że jednak ta informacja się pojawia, że to nie przyniesie korzyści gospodarczych, nie uratuje Stanów Zjednoczonych, nie uratuje też Rosji w żadnym stopniu, natomiast jest to potężny ruch polityczny, zupełnie zmieniający nastawienie, jeżeli chodzi o politykę sankcyjną i pozycję Rosji międzynarodową na świecie. Także pod tym kątem wydaje mi się, że to jednak może rozwścieczyć część część wyborców, którzy stwierdzą, że no po prostu lepiej nie, może to nie jest taki punkt, w którym nagle wszyscy konserwatyści zdecydują, będę głosować na demokratów, zwłaszcza, że też w swoim okręgu wyborczym mogą mieć kogoś ze swojej perspektywy bardzo skrajnego, niekoniecznie centrowego. Różna jest polityka tutaj frakcji poszczególnych, ale no wystarczy, że zostanie w domu, że nie zagłosuje i nagle się okaże, że ten wyścig łeb w łeb, powiedzmy, w danym okręgu, w danym stanie, niekoniecznie tak musi odzwierciedlać sondaże, tylko po prostu to wyborcy konserwatywni będą bardziej zdemotywowani.
4: A załóżmy, że Partia Republikańska przegra te wybory połówkowe. Zresztą wiele na to wskazuje. Ja się zastanawiam, w jakich emocjach, w jakim stanie będzie Donald Trump. Nikt oczywiście nie lubi porażek. On ustawił te wybory jako wręcz plebiscyt nad swoimi rządami. No tak. On uważa, że jest twarzą tych wyborów. Zresztą w pewnym momencie apelował do wyborców, by patrzyli na kartę wyborczą i tam widzieli nie nazwisko kandydata, kandydatki, tylko właśnie jego nazwisko, jego twarz. W jakich emocjach, w jakim stanie będzie Trump? Osobowości narcystyczne porażki znoszą wyjątkowo źle, a mam wrażenie, że on, utraciwszy kontrolę nad kongresem, no będzie też kimś w rodzaju kulawej kaczki, trochę wcześniej niż zazwyczaj, tak? Bo zwykle mówimy o tym ostatnim roku drugiej kadencji prezydenta amerykańskiego, że to jest kulawa kaczka. Wiadomo, że ta administracja dobiega już końca, że trzeciej kadencji nie będzie, bo nie można się o nią ubiegać. No i wiadomo, że jest to już polityk schodzący i trzeba się rozglądać w innych kierunkach, ale może to właśnie nastąpi na 2 lata przed zakończeniem tej kadencji.
5: Trochę tak i trochę nie. To znaczy patrzyłbym na tą politykę i inaczej niż w poprzednich latach, bo w ogóle pytanie, czy nawet standardowo myślelibyśmy o Donaldzie Trumpie jako tej gumowej, kulawej kaczce właśnie, która na przykład w ostatnim roku prezydentury zaczyna wspierać swojego wiceprezydenta, który prawdopodobnie startuje w prewyborach. Ja sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc, że nagle Donald Trump gra nam na J.D. Vance'a.
4: Bo on gra wyłącznie na siebie.
5: Oczywiście, tak. To jestem w stanie sobie prędzej wyobrazić, szczerze mówiąc, że on Vance'owi będzie utrudniał życie, niż go wspierał, dalej skupiając uwagę na sobie. Ale jednak wróćmy do, jeszcze nie wyprzedzajmy, bo jedne wybory przed nami po drodze za te kilkanaście dni, z tym kongresem. No i tak Donald Trump swój, nazwijmy to, republikański kongres pomijał. Nie udawało się kongresmenom niestety w wystarczającym stopniu egzekwować uprawnień wynikających z trójpodziału władzy, żeby odpowiednio kontrolować władzę wykonawczą. Demokraci na pewno będą próbowali to robić. Jeżeli im się uda odbić nie tylko Izbę Reprezentantów, która faktycznie raczej jest przesądzona, ale też Senat, mieć tam przynajmniej 51 mandatów, no to będą 2 lata, no w pewnym sensie kampanii wyborczej zdecydowanie, ale przesłuchań przed komisjami, wzywania świadków w randze sekretarza, podsekretarza, przedkładania różnych dokumentów, po prostu po to, żeby napędzić pewien obraz całościowy, nie tylko w stosunku do Donalda Trumpa, ale też szerzej, no bo Vance, bo Rubio, bo Hexet i inni, pokazać po prostu wyborcom amerykańskim, że to nie jest tylko problem Donalda Trumpa, który faktycznie zaraz odejdzie, ale jest bardziej systemowy i ten trend ewentualny, jeżeli on się pojawi faktycznie po 2026, no to powinien, czyli korzystny dla demokratów oczywiście, no to powinien trwać dużo, dużo dłużej. Natomiast mam też obawę, że Donald Trump będzie po prostu próbował robić więcej rzeczy jednostronnie, tak jak robił na przykład z cłami. I tutaj będziemy też mieli taki, nie chcę używać pojęcia erozji demokracji, ale bardzo ta administracja jednak próbuje umacniać system prezydencki, który i tak z natury jest silny i nadawać sobie poprzez procesy sądowe, między innymi część się udała, część nie, więcej kompetencji. Także tutaj ciężki okres będzie mimo wszystko.
4: Maksymalizacja władzy. To samo, co dokładnie podoba się Trumpowi u Putina, czyli jak najszerszy obszar, który można kontrolować. My dalej, jak rozumiem, będziemy funkcjonować w tym chaosie, kiedy nikt nie zna dnia ani godziny tego, co Trump powie rano, o czym zatwituje wieczorem.
5: Albo w środku nocy.
4: O właśnie, to jest jego ulubiona pora.
5: Tak, tak, czasami to faktycznie, no nie, tutaj się nic się nie zmieni, może być paradoksalnie, tylko trochę bardziej chaotycznie. No możemy się też zastanowić, już nie wybiegając aż tak daleko w przód, a więc kiedy się zacznie ta kadencja kongresu, załóżmy, że w pełni demokratycznego, to znaczy kontrolowanego przez partię demokratyczną, ale co jeszcze w okresie przejściowym? Czy administracja raczej w osobie Departamentu Sprawiedliwości i podległych mu służb nie podejmie na przykład jakichś działań powątpiewających w wynik wyborów w poszczególnych okręgach, czy też no tutaj to jest jakaś obawa, ale ona nie jest oderwana od rzeczywistości, patrząc jak przebiegał ten proces w 2020 roku, tak? Kiedy Trump przegrał, choć twierdzi nadal, co też jest ciekawe, skoro
4: wygrał
5: wybory.
4: I że wybory wygrał, zostały mu ukradzione.
5: Dokładnie. I jeszcze wrócę, pozwolę sobie tylko krótko wrócić do tego pytania, które pani zadała wcześniej. Jak Trump to zniesie?
4: Ciężko.
5: Oczywiście z jednej strony ciężko, natomiast jestem w stanie sobie już teraz wyobrazić, że on tą odpowiedzialność przerzuci na republikanów, bo oczywiście wyborcy zdecydowanie się posłuchali Donalda Trumpa, na to wygląda i wierzą, że on tam jest na tej karcie, tylko to nie działa tak, jak on by chciał. Natomiast po wyborach przegranych ewentualnie przez republikanów jestem w stanie sobie wyobrazić, że kilka godzin później wyjdzie bądź napisze i powie, że no jego na karcie nie było i to po prostu republikanie są słabi. Gdyby był, no to proszę spojrzeć na wyniki z 2024, jak wygrywał. A to, że jakieś tam się decyzje w międzyczasie pojawiły polityczne, których społeczeństwo nie lubi, no to już można na to przymknąć oko. On po prostu tych wyborów nie przegrał, bo nie kandydował.
4: Doktor Mateusz Piotrowski, koordynator programu amerykańskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
5: Dziękuję uprzejmie.
4: Wywiad polityczny tym samym dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj. Po 18 na antenę wróci TOK 360 i Adam Ozga. Ja państwu życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Reklama.
6: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
7: Play. Rozwiązania dla biznesu.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI. Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 18.
10: Gęstnieje atmosfera wokół posła Kołodziejczaka.
9: Miał nakłaniać kobiety do zażywania narkotyków, straszyć podwładne, został zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej i jest pod lupą prokuratury.
10: Prawicowa koalicja z Grzegorzem Braunem po wyborach.
9: Prezydent Nawrocki zaleca, by to ugrupowanie traktować poważnie.
10: Partnerzy nas nie uprzedzili.
9: To mówi prezydent Ukrainy po ataku na Kijów. Możliwe, że kluczowych informacji nie przekazali Amerykanie. To jest wciąż TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. To znowu my.
10: Prokuratura przesłuchała 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska.
9: Mężczyzna usłyszał łącznie 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
11: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
10: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe.
9: Jutro sąd zdecyduje, czy go aresztować.
10: Michał Kołodziejczak, poseł zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej, jest pod lupą prokuratury.
9: To za sprawą doniesień medialnych o tym, że m.in. stosował przemoc wobec współpracowniczek w Ministerstwie Rolnictwa, gdy był wiceszefem tego resortu. Kołodziejczak miał też nakłaniać kobiety do zażywania narkotyków.
10: Poseł Kołodziejczak ma możliwość wytłumaczyć się z tych doniesień, ale do tej pory tego nie zrobił. Mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak.
12: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. Co będzie za 3 miesiące albo wcześniej, to będziemy o tym decydować jako kolegium. Wiem jedno, w naszym ugrupowaniu, w tym przypadku w naszym klubie tworzonym m.in. przez Koalicję Obywatelską, nie ma miejsca na takie zachowania, które są dzisiaj zarzutami medialnymi, nie zarzutami jeszcze prokuratorskimi.
9: Sam Michał Kołodziejczak też złożył zawiadomienie do organów ścigania. Uważa, że jest ofiarą pomówień.
10: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna jest siłą polityczną, którą należy traktować jako obecną w polskiej polityce, powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej prezydent Karol Nawrocki.
9: No jest obecna w polskiej polityce, ale ma podły charakter i może należałoby ją traktować adekwatnie. W Sejmie słychać, że Braun dostanie zaproszenie do budowy prawicowej koalicji przed przyszłorocznymi wyborami. Maciej Kluczka na ten temat.
13: Mowa m.in. o pakcie senackim, a więc umowie kilku partii w sprawie kandydatów na senatorów. By pakt był skuteczny, musi być budowany z wszystkimi partiami prawicowymi, także z Braunem. Mówił już tydzień temu w TOK FM Łukasz Kmita, poseł Rozwoju Plus.
14: Myślę, że sam Grzegorz Braun nie będzie startował z europosłem.
13: Ale jego ludzie.
14: No jeśli będą tam osoby, które raczej znane są i kojarzone z działalności społecznej.
13: Słyszę usprawiedliwienie.
14: Nie, to uważam, że trzeba patrzeć na człowieka, a nie logo.
13: Minister Miłosz Motyka z PSL-u. Puszczanie oka przez prezydenta i PiS w kierunku Brauna komentuje tak.
15: Prezydent nie wyklucza człowieka.
7: człowieka, który mówi o powrocie do Nord Streamu, czyli realizacji najbardziej antypolskiego projektu gospodarczego i energetycznego, oraz mówi o kłamstwie oświęcimskim.
13: Gościem poranka TOG FM był szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Pytałem ministra, czy Braun, który ma już na koncie zarzuty, chociażby za niszczenie mienia, jest dobrym politycznym partnerem.
15: Nikogo nie można karać za poglądy czy za myśli, można się z nimi nie zgadzać, natomiast środowiska prawicowe mają świadomość tego, że żeby wygrać wybory do Senatu, dobrze by było, żeby to porozumienie nastąpiło.
13: Zdaniem obozu władzy PiS zrobi wszystko, by odzyskać władzę, nawet za cenę koalicji z Grzegorzem Braunem.
9: Maciej Kluczka, dzięki wielkie.
10: Ciała trzech osób zostały znalezione dziś w Charkowie, pod gruzami budynku mieszkalnego zniszczonego po ostatnim rosyjskim ataku.
9: To kolejne uderzenie ze strony Kremla po atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. I teraz bardzo ważna rzecz. Prezydent Ukrainy twierdzi, że partnerzy nie ostrzegli o tym ataku, a wcześniej USA groziły odcięciem Kijowa od informacji wywiadowczych.
10: Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych Yandexu, największej firmy technologicznej w Rosji.
9: I to bardzo ciekawe, a tak władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern między innymi do kampanii dezinformacyjnej, mówił w TOK 360 w południe gość Filipa Kekusza, Naczelny Centrum Europy Michał Kacewicz.
16: Można powiedzieć, że jest ta firma pod własnościową kontrolą państwa, czy też ludzi lojalnych wokół Kremla, ale też były różnego rodzaju informacje od niezależnych rosyjskich ekspertów, że Yandex udostępnia swoje dane, zgodnie zresztą z rosyjskim prawem, rosyjskim służbom, Roskomnadzor, czy odpowiednie wydziały zajmujące się kontrolą i cenzurą internetu w FSB, w MSW i w innych strukturach służb rosyjskich. Więc no tutaj firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
10: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych.
9: Czy sparaliżowały też rosyjskie trole? No niekoniecznie i o tym za chwilę w TOK 360.
10: Dla większej kasy i dla pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy w najbliższych miesiącach.
9: Jak wynika z dzisiejszego badania Manpower, na pierwszym miejscu motywów do zmiany pracy jest oczywiście wyższe wynagrodzenie, ale na kolejnych miejscach są elastyczność godzin, możliwość pracy zdalnej i hybrydowej, czy lepsze od owocowych czwartków dodatkowe benefity.
10: Jednocześnie większość, bo 60% pracowników o zmianie firmy nie myśli. I tu ujawnia się interesujący paradoks, mówił w południowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
17: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości. I właśnie co ciekawe, kolejny rok z rzędu wynagrodzenie jest dopiero czwarte w tym rankingu.
18: No i to jest bardzo ciekawe, bo tak. Wśród tych, którzy zostają, jest na czwartym miejscu, a wśród tych, którzy poszukują, jest na pierwszym miejscu.
17: Tak, to jest bardzo ciekawy paradoks. Dochodzimy do takiego wniosku, że atmosfera jest ciężka do przedstawienia w trakcie procesu rekrutacji. Czyli tą atmosferę w organizacji my znamy, kiedy w niej jesteśmy. Ale z drugiej strony, jeżeli już ktoś ma podjąć tą decyzję w tych niepewnych czasach, no to mówi, okej, ale za istotnie większe wynagrodzenie. Widać tą bardzo dużą wagę wynagrodzenia przy tak trudnej decyzji na niepewnym rynku pracy.
18: Trochę taka premia za ryzyko, ta wyższa pensja.
17: Tak jest, dokładnie.
9: Jak dodawał ekspert, gość Wojciecha Kowalika, Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce, spośród tych 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. Jak korzystasz z kultury? To pytanie zada Paweł Sulik po 20 w programie Mikrofon Tok FM.
10: My wiemy, że polska kultura przyciąga miliony odbiorców i generuje miliardowe przychody.
9: Zmaga się jednak z niestabilnym finansowaniem i trudną sytuacją zawodową artystów.
10: A wiemy to z ustaleń raportu pod tytułem Diagnoza stanu kultury w Polsce 2026, który przygotowany został przez Narodowe Centrum Kultury. I o tym opowie więcej Szymon Kępka.
19: Polska kultura to ważna gałąź gospodarki. W sektorze kultury i przemysłów kreatywnych działa ponad 124 tysiące firm. Frekwencja w muzeach wzrosła w ciągu 5 lat aż o 178%, a polska branża gier wideo generuje miliardy euro przychodów, mówi Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska z Narodowego Centrum Kultury.
20: Kultura nie jest teraz traktowana jak taki osobny sektor, część życia społecznego, tylko raczej jako taki motor rozwoju, sfera, która wpływa na spójność społeczną, na jakość życia, dobrostan, poczucie tożsamości, wspiera też odporność na liczne kryzysy współczesności.
19: Jednocześnie raport pokazuje poważne problemy sektora, bo aż 81% organizacji pozarządowych działających w kulturze ma rezerwy finansowe, które wystarczą na nie więcej niż 3 miesiące. Połowa pracowników teatrów doświadcza wypalenia zawodowego. Eksperci wskazują na potrzebę modernizacji przepisów.
20: One powstawały tak naprawdę na początku transformacji, od tego czasu w nieznacznym stopniu się zmieniły i wymagają po prostu dostosowania dzisiaj do tych dynamicznie zmieniających się sposobów zarządzania kulturą, uczestnictwa w niej, i to jest takie duże wyzwanie.
19: Całość diagnozy to ponad 300 stron wniosków i to pierwsza tak szeroka diagnoza, która ma być jednocześnie punktem wyjścia do opracowania nowej strategii rozwoju polskiej kultury. Szymon Kępka, TOK FM.
9: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest dr Agnieszka Lipińska, kierowniczka Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
9: Kilkanaście osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie. Pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych Yandexu, największej firmy technologicznej w Rosji. No i pojawiły się informacje, że dzięki tym atakom spadła aktywność rosyjskich troli. Prawda to czy nie?
21: Spadła aktywność rosyjskich botów i to specyficznej, bardzo szczególnej kategorii botów. Te boty to są tak zwane roboty techniczne, boty techniczne, czyli crawlery. To są roboty, które indeksują zawartość sieci. Odbywa się to w ten sposób, że po wysłaniu zapytania czy zapotrzebowania taki robot indeksujący krąży po przeróżnych stronach i agreguje i zbiera informacje. Teoretycznie powinny one służyć zaktualizowaniu wyszukiwarki, takiej jak Yandex, ale nie wykluczamy, że tego rodzaju boty indeksujące zasilały również centra, które były odpowiedzialne za przesyłanie komunikacji czy przesyłanie konkretnych zapotrzebowań i konkretnych narracji do farm troli. Natomiast boty jako takie i farmy troli pozostały, bo one nie

0: wyłącznie z Rosji, bo to byłoby błędne myślenie. Są centra, które są, znajdują się poza granicami Rosji i zresztą eksperci to wskazują, wskazując też przede wszystkim na południową Afrykę. Ta infrastruktura jest ustrukturyzowana, jest sieciowa. Fabryki dezinformacji korzystają z różnej infrastruktury, z wojskowych również superkomputerów. Także jeśli Państwo obserwujecie w tej chwili w sieci coś, co można nazwać takim chwilowym uśpieniem albo zmniejszeniem narracji dezinformacyjnych, to muszę powiedzieć, że my u nas w Ośrodku Analizy Dezinformacji również widzimy coś takiego. Tyle tylko, że powiedziałabym, że ta zasięg i skala narracji dezinformacyjnych, które wcześniej były prowadzone, zmniejszyły się tak mniej więcej około 30%. Co świadczy o tym, że te stare struktury pozostały. Natomiast nie wiemy do końca, jak to wygląda, jeśli chodzi o agregowanie nowych informacji, nowych wydarzeń, dlatego że te crawlery, te roboty indeksujące, one krążyły po sieci w poszukiwaniu aktualności, tak? Więc
1: czyli ewentualne skutki ograniczenia działalności tych crawlerów, one mogą przyjść ewentualnie z opóźnieniem, a jest coś, z czym możemy wiązać ten 30% spadek, o którym pani mówi?
0: Wydaje mi się, że to może być różnie. To znaczy tak, pierwsza teoria jest taka, że jakaś część ruchu rzeczywiście tego podbijającego zasięgi pochodziła z Federacji Rosyjskiej i ten upadek crawlerów i ta ich niemal całkowita eliminacja spowodowały zmniejszenie zasięgów, ale też nie do końca wiemy, jak te wszystkie fabryki, jak te sieci funkcjonują. Czy czasem nie jest to jakaś cisza przed burzą? Nie jest to takie chwilowe przyciszenie aktywności w oczekiwaniu na przykład na sygnały czy na nowe wytyczne? Więc myślę, że tutaj bardzo dużo przeróżnych czynników, z których istnienia nie do końca możemy sobie zdawać sprawę, możemy tylko spekulować, wpłynęło w tej chwili i w tej mierze na zasięgi. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że no, rozmawiamy dzisiaj we wtorek, tak? Badaliśmy te zasięgi dziś rano, badaliśmy zasięgi w poniedziałek, natomiast zwykle jest tak, że sobota i niedziela są takie dość spokojne, jeśli chodzi o promocję narracji. To mniej więcej tak wygląda, taka jest troszkę zasada.
1: Chciałbym, żeby to wybrzmiało, więc zapytam na koniec. Nie ma prostej relacji pomiędzy zbombardowaniem centrów Jandeksu a gwałtownym, była nawet taka grafika w internecie szeroko rozpowszechniana, gwałtownym spadkiem aktywności rosyjskich. Ja jeszcze raz użyję tego słowa, po którym pani mnie podprawiła, na boty, rosyjskich troli.
0: Nie ma takiej prostej zależności, dlatego że ta światowa firma technologiczna Cloudflare, która odpowiada za monitorowanie aktywności właśnie tych crawlerów i robotów indeksujących, wskazuje na bardzo duży spadek crawlerów i robotów indeksujących. My z kolei widzimy malejące zasięgi, natomiast nie widzimy, ażeby była bardzo prosta zależność między likwidacją serwerów w Jandeksa a drastycznym zmniejszeniem dezinformacji w sieci.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Lipińska, kierowniczka Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, była gościnią TOK 360. Informacje TOK FM, po informacjach o tym, ile sekundy w sekundzie.
2: Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kochanie,

0: dobre?
1: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
1: Już robię drugą.
0: Na komputer.
1: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
1: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
9: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 18.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. 9 zarzutów usłyszał 66-latek podejrzany o planowanie zamachu m.in. na premiera. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Jutro sąd zdecyduje, czy mężczyzna trafi do aresztu. Ma odpowiadać m.in. za planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Meta usunęła z Facebooka i Instagrama prawie 4 miliony kont, stron i grup, których twórcy wyłudzali środki od użytkowników m.in. z USA, Wielkiej Brytanii i Polski. To efekt operacji prowadzonej z udziałem FBI przeciwko oszustom z Nigerii i Gany. Przestępcy podszywali się m.in. pod amerykańskich i brytyjskich użytkowników. W niemal całej Ukrainie przygotowania do zimy są bardziej zaawansowane niż w Kijowie. Rozpoczęto konsultacje w sprawie działań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania, które mają poprawić sytuację, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński plan odporności zakłada m.in. zapewnienie funkcjonowania infrastruktury krytycznej, sektora energetycznego oraz systemów podtrzymywania życia.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Osiemnasta 21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest dr Grzegorz Łach z Katedry Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: W Wersalu rusza dziś 28. Generalna Konferencja Miar i Wag i teraz wyobrażam sobie, że to zbierają się ludzie, ważą, mierzą. Pewnie tak to właśnie wygląda i między innymi zajmą się oni nową definicją sekundy. No to ja muszę zapytać, czym jest sekunda, poza tym, że o właśnie teraz jedna minęła i teraz kolejna.
16: No tak, sekunda w tej chwili jest zdefiniowana przy pomocy
15: zegara.
16: Tak, zegara cezowego. Czyli wybieramy sobie, musimy mieć jakieś zjawisko, które zachodzi w regularnych odstępach czasu. Tutaj wybrano oscylację w pewnym stanie pewnego atomu, to jest atom cezu. No i ten stan bardzo szybko sobie oscyluje i umawiamy się, że sekunda to jest pewna liczba tych oscylacji. Oczywiście kiedyś to było zdefiniowane inaczej, definiowano przez na przykład podwielokrotność doby, czyli że doba to jest 24 godziny, godzina to jest 60 minut i tak dalej.
15: A co jest nie tak w takim razie z tym wnioskowaniem z atomu cezu, że trzeba to poprawiać?
16: No to jest, ten zegar cezowy jest, był dobry w czasie, kiedy był wymyślany, ale w tej chwili mamy zegary, które są mniej więcej, lekko licząc, 1000 razy dokładniejsze. I z takiego zegara cezowego to w tej chwili prawie nikt już nie korzysta. Znaczy w dziedzinach, gdzie potrzebujemy bardzo, bardzo dobrych dokładności, czy to jakieś dokładne pomiary, czy rzeczy związane z nawigacją, to używane są dużo nowsze zegary. I oczywiście ta zmiana sekundy mogła nastąpić już dawno temu. Problem jest taki, że po prostu postęp w dziedzinie dokładnych zegarów następuje zbyt szybko i zanim ta biurokracja zostałaby dokonana, to pojawiłyby się zegary, które już są nowsze.
15: Rozumiem. No poza tym rozumiem, musiała się zebrać Generalna Konferencja Miar i Wag, musieli zmierzyć i zważyć, żeby ewentualne zmiany wprowadzić. I teraz już wiadomo, który zegar wybierzemy z tych super dokładnych, czy to się będzie decydować na dniach?
16: Właśnie w dalszym ciągu nie wiadomo i to się prawdopodobnie też nie zdecyduje w ciągu najbliższych kilku dni. Będzie prawdopodobnie decyzja, żeby poczekać i przez najbliższe 2 lata wybrać. Teraz jest 2 konkurentów. Jeden to jest... Z grubsza są zegary atomowe i zegary jonowe oparte na jedne i drugie oparte na tak zwanych sieciach optycznych, tutaj bez wchodzenia w detale, żebyśmy Doceniam. Sobie uświadomili, jak ja mówiłem, że zegar cezowy jest mało dokładny, to miałem przez to na myśli, że on się myli o 1 sekundę na mniej więcej 300 milionów lat.
15: To po co nam cokolwiek dokładniejszego? Za 300 milionów lat to no, już umiarkowanie mnie obchodzi, co wtedy będzie.
16: To prawda. Więc nie korzystamy z tego dlatego, że chcemy za 300 milionów lat zmierzyć sekundę. Nie pomylić się o sekundę, tylko że nie chcemy się za godzinę pomylić o 1/300 milionową sekundy. Czyli raczej jest tak, że chcemy mierzyć dużo krótsze odcinki czasu z dużo większą dokładnością.
15: A jakie konsekwencje mogłoby mieć to, że się pomylimy za godzinę o 1/300 milionową sekundy? Gdzie będzie ten praktyczny wymiar tej zmiany zegara, który będzie jeszcze dokładniejszy?
16: Tak, no na przykład jak każdy z nas korzysta z... Jak chce wiedzieć, gdzie się znajduje, no to wyciągamy telefon, uruchamiamy jakąś aplikację do nawigacji. Ta aplikacja korzysta z sygnału z globalnej nawigacji satelitarnej. I żeby ten system nawigacji satelitarnej działał, to zegary, które są umieszczone na satelitach, one muszą być ze sobą zsynchronizowane z dokładnością do mniej więcej 1 miliardowej sekundy, czyli do 1 nanosekundy. Błąd o 1 nanosekundę sprawia, że mamy, że błąd naszego położenia będzie rzędu metra. Czyli jeżeli byśmy chcieli mieć na przykład jeszcze lepszą dokładność, no to powinniśmy to robić jeszcze dokładniej.
15: Przeniósł pan trochę naszą rozmowę w kosmos, a drugim ważnym tematem tejże 28. Generalnej Konferencji Miar i Wag w Wersalu ma być czas na Księżycu. Prawdę mówiąc, ja myślałem, że na Księżycu jest ten sam czas, co na Ziemi.
16: No tak by się wydawało. No, to oczywiście zależy, jaką dokładność mamy na myśli. Jeżeli chcemy po prostu zsynchronizować zegarki, które mamy na ręce, to tak możemy założyć. Natomiast w tej chwili dokładność zegarów jest taka, że nie tylko widzimy różnicę między zegarem, który się znajduje na Ziemi i na Księżycu, ale widzimy, i to bardzo, bardzo szybko widzimy, różnicę między zegarem, który znajdowałby się koło mnie i znajdowałby się piętro niżej. Czyli po prostu to, że zegary znajdują się tutaj w różnym polu grawitacyjnym, wpływa na to, że w tych miejscach, gdzie te zegary się znajdują, po prostu inaczej płynie czas. To, że one się też poruszają, jeden jest trochę dalej od środka Ziemi, więc podczas obrotu Ziemi porusza się trochę szybciej, to też również wpływa na to, jak tam płynie czas. Czyli wszystko jest kwestią tego, jak duża dokładność nas interesuje i jeżeli chcemy iść do takich absurdalnie dużych dokładności, to rozmaite efekty się pojawiają, o których tak w życiu codziennym nie myślimy.
15: No, prawdę mówiąc, przy okazji naszej rozmowy w mojej głowie ta sekunda już się bardzo wyraźnie wydłużyła, dotąd ją uważałem za bardzo krótką jednostkę czasu, choć pewnie radiowcy uważają za dłuższą niż na przykład słuchacze i słuchaczki TOK FM. Czy to jest tak, że jeżeli ta zmiana definicji sekundy wejdzie w życie, to my ją będziemy musieli jakoś zaadaptować do rzeczywistości? No bo my operujemy na tej starej definicji opartej na atomie Cezu.
16: Tak, to znaczy jedyni, którzy tym się będą musieli przejmować, to ludzie, którzy się zajmują dostarczaniem sygnału czasu, czyli to jest pewnie kilka osób w Polsce, no plus osoby, które się zajmują ekstremalnie dokładnymi pomiarami. Tutaj warto wspomnieć, że taka konferencja jak dzisiaj się rozpoczynająca, to ona ostatnia, która podejmowała takie ważne decyzje, to była 7 lat temu. I wtedy postanowiono, że zmienione zostaną definicje kilograma, kelwina, mola i ampera.
15: To dość podstawowe jednostki, tak jak sekunda.
16: Innych jednostek. I tam również tutaj ten wspólny trend we wszystkich tych definicjach dotyczy tego, że we wszystkich definicjach w tej chwili odchodzimy od takich fizycznych wzorców. To znaczy nie ma już żadnego odważnika kilogramowego, który leży gdzieś w sejfie w Paryżu i który nam definiuje, ile to jest kilogram. Tylko kilogram jest zdefiniowany przez fundamentalne zjawiska fizyczne. Podobnie metr, podobnie kelwin, czyli jednostka temperatury. I ostatnia jednostka, która ona też jest oparta na fundamentalnych zjawiskach, właśnie na tym atomie Cezu, to jest sekunda, ale ta definicja sekundy, no sekunda została w ten sposób zdefiniowana jako pierwsza, no i przez to ta jej definicja już ma swoje lata. No i niestety ta definicja pewnie zostałaby zmieniona już dawno temu, ale niestety, z przekąsem mówię niestety, postęp w dziedzinie zegarów jest tak szybki, że szybciej postępuje niż procedury wdrażania nowych definicji, dlatego dotąd to nie miało sensu.
15: 17 sekund po godzinie 18.30. Bardzo dziękuję. Dr Grzegorz Łach z Katedry Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360 i 15 sekund minęło. I znowu 6, 7, 8, 9, 10. Przemysław Pozowski obok mnie, to jest Sport 360.
12: Dzień dobry. Nie wiem, czy mam dalej liczyć. 11, 12. Ile mamy tych sekund dzisiaj?
15: No bardzo dużo. Jak najwięcej. Oby jak najwięcej. 5
12: razy 60, 300 będzie.
15: Poglądam, bo ty wszedłeś do studia jak zwykle wyposażony w podgląd na wydarzenia sportowe. Grają polskie piłkarki. Grają, jeżeli dobrze widzę, z Belgijkami i remisują 0-0.
12: Tak, ale ważniejsze jest to, co jest w dwumeczu, bo jednak Belgijki wygrały w piątek przed własną publicznością 1-0 i nasze piłkarki grają dziś w Gdańsku. Sporo ludzi jest, bo widzę, że trybuny 40-tysięcznika są, no tam może nie w połowie, ale w sporej części zapełnione.
15: Ale widzę, że jeszcze godzina, czyli ponad 3600 sekund gry i czasu na strzelenie tej wyrównującej w dwumeczu bramki.
12: Jeszcze wiele sekund upłynie, tak, rzeczywiście w Wiśle, zanim ta rywalizacja się rozstrzygnie. No, może być też dogrywka, oczywiście w przypadku wygrania jedną bramką reprezentacji Polski. To jest mecz, który już bardzo może nas przybliżyć do awansu na Mistrzostwa Świata przyszłoroczne w Brazylii, ale no jest właśnie jedno ale. Tutaj trzeba odrobić tą jedną bramkę różnicy, a poza tym jeszcze potem czeka kolejny rywal I być może jeszcze kolejny rywal interkontynentalny, więc to nie jest tak, że ten mecz już zdecyduje, kto jedzie na mistrzostwa, a kto nie. Natomiast Belgijki to jest bardzo solidna drużyna, my jesteśmy solidną drużyną europejską i dotychczas Belgijki raczej z nami wygrywały. No, może się to wszystko jeszcze odwrócić, jest Ewa Pajors, FC Barcelony, a w reprezentacji Belgii jest piłkarka, która nazywa się Zenia Mertens, nie ma nic wspólnego z Driesem Mertensem, który kiedyś nazywany był Driesem Armando Mertensem w barwach Napoli, nie ma nic wspólnego z Elisa Mertens, czyli z tenisistką, ale my chyba też o tenisie jeszcze mieliśmy dzisiaj porozmawiać, stąd mówię o Elisa Mertens, która niedawno wygrała z Igą Świątek.
15: A, to jest ta referencja, bo właśnie nazwisko gdzieś mi dzwoniło, już wiem gdzie dzwoniło, no tenis, bo zdradzając kulisy, to było tak, że mniej więcej przed godziną przyszedłem do ciebie, żeby trochę, może więcej niż godzinę temu, przyszedłem do ciebie, żeby uzgodnić, o czym będziemy opowiadać naszym słuchaczkom i słuchaczom, a ty mnie wstrzymałeś i powiedziałeś, że nie będziesz w tej chwili prowadził żadnych dyskusji na ten temat, bo są decydujące piłki w meczu Huberta Hurkacza z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną w turnieju 1000. ATP Masters 1000 na kortach w Szanghaju. Rzeczywiście tam były bardzo szybkie te ostatnie piłki, bardzo szybki serwis Hiszpana, 230 parę chyba kilometrów na godzinę. No, nie udało się.
12: Tak, ja też do ciebie nie powiedziałem quiet please bynajmniej, jak sędzia czasami potrafi upomnieć tenisową publiczność.
15: Wskazujący palec wyciągnięty w górę był równoznaczny.
12: Czyli rozumiemy się bez słów, tak. No, trafiłeś akurat na moment, kiedy chwilę wcześniej, bo kilka ostatnich piłek naprawdę było pasjonujących, miał piłkę już na wygranie meczu Alejandro Dawidowicz Fokina, 26 teraz w rankingu tenisista z Hiszpanii, z wschodnimi korzeniami, jak można się z nazwiska domyśleć. I z mecza zagrał w siatkę. I to była bardzo ważna piłka dla Huberta Hurkacza, bo mogła, ale nie musiała odwrócić tego decydującego o całym meczu tiebreaka. No i niestety nie odwróciła, bo chociaż Dawidowicz Fokina też się położył na korcie, bo przy jednej z piłek, no gdzieś tam sobie lekko pewnie naciągnął mięsień, albo może po prostu złapał go skurcz, to chwilę po tym Hubert tak dżentelmeńsko poszedł do niego zapytać na drugą stronę, co słychać, czy możesz grać dalej, ale chwilę po tym on wstał, ożył, minął Hurkacza, piękny passing shot, potem Hurkacz broniąc piłki meczowej już którejś z rzędu, też zagrał bardzo ładnego passing shota, ale jak to w tenisie zabrakło, nie wiem, 2, 3, 5 tak, centymetrów.
15: Doceniam twoje oko, bo ty od razu widziałeś, że to jest minimalny aut.
12: No i on był wywołany też, to jest inna rzecz, więc też ucho tutaj robi swoje, natomiast no szkoda, bo ćwierćfinał był na wyciągnięcie ręki, nie udało się też Hurkaczowi rewanż za przegrany finał, wcześniej też na azjatyckim kontynencie, ale może tak na pocieszenie, to możemy jeszcze powiedzieć, że Hubert wprawdzie dzisiaj przegrał, ale wygrał w tymże samym turnieju w Szanghaju. Znaczy wygrał z Nowakiem Dżokowiczem, on, Hubert Hurkacz w singlu, tak, ale w deblu dzisiaj awansował do ćwierćfinału w Szanghaju także Jan Zieliński w parze ze swoim kolegą z Australii, a w Wuhan z kolei Maja Chwalińska też awansowała do drugiej rundy, wygrała z Egipcjanką Sharif, 5 tylko gemów straciła. I jutro rano, jednocześnie o 5:00, Maja Chwalińska kontra Marii Bołuszkowa, Czeszka, która bardzo się postawiła Iza Świątek na US Open, dobra zawodniczka, i też jednocześnie Iga Świątek kontra Magdalena Fręch, druga runda Wuhan.
15: 5:00 rano wstajesz?
12: Tak, oczywiście.
15: Przemysław Pozowski, Sport 360, dzięki wielkie. O 18:40, a teraz jest 18:35 i 51 sekund. O 18:40 informacje TOK FM, a TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Patryk Kubiak, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00. Codzienny magazyn motoryzacyjny po informacjach, po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a po 20:00 mikrofon TOK FM. W jaki sposób korzystasz z kultury? O to zapyta Paweł Sulik.
17: Reklama.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
22: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
23: Przeceny na urodziny w Media.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: No, ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofer.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Unijny komisarz do spraw gospodarki powiedział, że porozumienie Trump-Putin w sprawie oleju napędowego z Rosji nie będzie miało istotnego wpływu na obniżenie cen paliw. Jak dodał, można również wątpić, czy Rosja w ogóle jest w stanie dostarczyć ustalone z Trumpem ilości diesla. Zapowiedział jednocześnie, że Unia po raz kolejny wezwie swoich partnerów do zwiększenia wsparcia finansowego dla Ukrainy. Zdjęcia satelitarne wskazują, że Iran wzmacnia wrażliwe cele. Wokół obiektów nuklearnych powstają specjalne wały ziemne, informuje Wall Street Journal. Zdaniem amerykańskiego dziennika, Teheran jest przekonany, że Waszyngton może przeprowadzić kolejne ataki po listopadowych wyborach do Kongresu. Jak rozpoznawać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
14: Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny.
15: Dobry wieczór.
14: Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
15: Owszem.
14: Proszę Państwa, wczoraj zapowiedzieliśmy to, co się dzieje w tej chwili, czy zapowiedzieliśmy Paryż, zapowiedzieliśmy go również tydzień temu i będziemy wracać do modeli, które są pokazywane w Paryżu. Myślę, że nawet jak nie w tym tygodniu, to w przyszłym. A dziś postanowiłem, i ty się ze mną zgodziłeś, żeby zacząć też od francuskiego samochodu, którym miałem okazję jeszcze przed targami jeździć, przed salonem. DS, prawda? Mhm. Marka DS, model numer 7, już nie 7, tylko numer 7. DS został reaktywowany jako oddzielna marka, który to musiał być rok, powiedz mi, tak, 17 chyba, pierwszy.
15: Jako oddzielna premiera... marka, tak, ale chyba w 10 się pojawiły, 10, 11 pojawiły się te auta Citroeny DS, wiesz?
14: Tak, no bo zobacz, w 17 był ten zupełnie nowy model, świeża konstrukcja, a nie DS3 oparty na Citroenie, prawda? Mhm. Tutaj było DS7, które przyznam od razu, być może ty też, ale ja tego nie pamiętam, nie chcę za ciebie mówić, niespecjalnie do mnie jakoś przemówił. Tych SUV-ów już było mnóstwo, crossoverów było mnóstwo. To wnętrze z taką stylizacją, mnóstwo rąbów, wszędzie te rąby były przed tobą na desce rozdzielczej, łącznie z zegarami, jakimiś wstawkami. Niespecjalnie to do mnie przemówiło. Diesel dość paliwożerny, ten 2.0, z tego co pamiętam, taki 180-konny. No była DS3, prawda? DS3 Crossback, to trochę później, nie będziemy całej historii DS-a omawiać. Ale po drodze przecież też była modernizacja tej siódemki i po tej modernizacji to już powiem ci, że ten samochód to całkiem przyzwoity był. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, zniknęło Crossback z nazwy i zostało tylko DS7, produkowany był od roku 2022. Zobacz, wnętrze też trochę zmienione, z zewnątrz też jakiś taki się zrobił bardziej normalny, albo ja się oswoiłem. To nie są duże auta. Nie były, bo teraz urósł o 10 centymetrów. Niecałe 4,60, był również napęd na obie osie. No, tak to wyglądało, ale to też szału nie było, z tego co pamiętam. To ten 2022 rok to taki solidny lifting. Doszła wersja elektryczna nazwana iTens. No dobra, ale przejdźmy do bohatera. Historia historią. Skończyła się historia tamtych DS7 Crossback i DS7. Pojawił się DS numer 7. To już kolejny numer.
15: Tak, Sławku, mam pytanie, czy tam jest wnętrze z nierdzewki, bo na zdjęciach tak wygląda?
14: No co to znaczy? Dlaczego?
15: Nie, no wiesz, na tych zdjęciach katalogowych to mamy takie coś, co wygląda jak blacha, jakby ten samochód był w środku obity blachą.
14: Nie, ale wiesz co, tam są takie różne wszelakie
15: motywy.
14: Motywy, maści, materiały, dużo jest tworzyw sztucznych udających coś bardziej szlachetnego. Nie wiem, to nie jest to dramatyczne. Znaczy, wiesz, samochód nawet wygląda całkiem przyzwoicie w środku, bo to różnie bywa z tym premium francuskim. Ale tu mi się podobało. Powiedz mi, jak ci się z zewnątrz podoba, bo to, co ja powiem, to ja go dotykałem, widziałem, a ty tak jak go ocenisz na
15: dobra, to ja ci powiem tak. Brakuje mi tutaj czegoś takiego wyraźnego i brakuje mi tutaj lekko awangardy, która wydaje mi się, że jest potrzebna tej marce. Zresztą oni na tą awangardę, na taki chic stawiają od samego początku i komunikują go bardzo głośno, no bo wiesz, to są nawet te wersje specjalne typu opera. I trochę ten chic widać w przypadku numeru 8, natomiast ja go nie widzę w przypadku numeru 7. Mimo, że te samochody są do siebie dość podobne.
14: To jest crossover, urósł, tak jak mówiłem, urósł do 4,66, czyli 10 centymetrów, bagażnik spory, ponad 500 litrów. Słuchaj, w środku bardziej widać niż na zewnątrz. Owszem, tu jest ciekawy przód, ale z boku i z tyłu to rzeczywiście mogło być wiele marek innych tak wyglądać. Ale to ładne jest. Wiesz, akurat ja jeździłem elektrykiem i hybrydą, to zaraz krótko powiem, jak to jeździ, ale w szarym, w granatowym i to ładny samochód jest po prostu. Okay. On nie jest może jakiś taki wystrzałowy, bym tak określił, ale jest przyzwoity, jest to ciekawie zaprojektowane auto, może tak bym powiedział. Środek, tak jak mówiłem, trochę tam jest taki bałagan DS-owski, to znaczy, wiesz, tych materiałów jest wszelakiej maści.
15: Miszmasz.
14: Można by to tak, ale to nie jest jakieś przytłaczające, nie jest to dramatyczne. No, to znaczy, wiesz, ja tak mówię, jakbym bronił tego samochodu, bo się spodziewałem, że to będzie słabe. No nie, spodziewałem się, że to będzie coś ciekawszego niż 8, która się słabo sprzedaje. I jest. I będzie się lepiej sprzedawać, bo jest crossoverem, a crossovery kupują 2/3, 60% nowych klientów. Dobra, ruszmy, bo tak jak żeśmy wspomnieli, jest to coś ciekawego, nie jest to może jakiś super luksus, ale mimo wszystko te materiały są dość przyzwoite, a przynajmniej udają przyzwoite i brawo, że nie popsuli. Dobra, ruszam. No niestety powtarza się historia chociażby z Jeepa Compassa, czy Citroena C5 Aircross, czy Grandlanda Opla, że 1.2-145 to tak na granicy jest wystarczająca ta hybryda. 10,5 do setki, no przyznasz, że to nie brzmi dobrze nawet na papierze. On się lepiej sprawuje na drodze niż na papierze. To znaczy, wiesz, to małe turbo trzycylindrowe daje mu elastyczność. Oczywiście słyszysz ten dźwięk taki, który nie powinien w takich autach występować. On nie jest jakiś drażniący, ale to nie przystoi samochodowi klasy premium. To tak bym powiedział. Natomiast wiesz, no też nie może być bardzo oszczędny, jak on jest ciężki. Oszczędne to są z tym silnikiem małe auta Stellantisa. Tak. Według mnie to tam, jak sprawdzałem, około 8 sekund. Co ja to... mówię? 8 sekund. 8 litrów na setkę.
15: Sławku, to dobra. Jeszcze raz. Z jakim silnikiem dostępny jest ten samochód, który ma prawie 4 metry i 70 cm?
14: No więc właśnie dostępny jest najpierw z hybrydą. Najpierw hybrydą chyba jeździłem. 1,2 145 koni. Nie ma, słuchaj, już dawno. Tak, tak. Nie ma już 1,6 180 benzyny niestety w tych większych Stellantisowych modelach.
15: Ale jest też...
14: I czekamy na tradycyjną hybrydę, Jacku. Czekamy na tradycyjną hybrydę. Nie wiem, kiedy się doczekamy.
15: Ale ona też będzie oparta o silnik 1.2. Znaczy,
14: tak, Sławek, jesteś pewien? Bo no ja tak. Liczyłem na 1.6.
15: No, wszyscy na to liczyli, ale to będzie 1.2. Sławku, wiesz, powiem ci, że to jest największy problem tego samochodu i w ogóle całego koncernu Stellantis i całej masy różnych marek. Masz kasę, chcesz sobie kupić samochód, idziesz do BMW, idziesz do Audi, idziesz do Mercedesa, idziesz do Lexusa. Wszędzie tam gdzieś to jakoś trzyma, nie? Podstawą w Audi to jest silnik 1.5, 4 cylindry.
14: Tak, nawet w Mini czy w BMW, jak
15: BMW
14: to słabiutki silnik.
15: Z 3-cylindrowych silników praktycznie porezygnowali. Wiesz, tam jest ten silnik 1.5, no ale wiesz, no nawet 1.5, nie? W Mercedesie 3-cylindrowego silnika, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba nie uświadczysz. I wiesz, i tutaj wjeżdża taki samochód, który nawet nie jest odpowiednikiem A-klasy, czy B-klasy, czy BM-ki jedynki, może X-jedynki. No ale wiesz, no dostajesz silnik 1.2, który ciągnie to ledwo, bo to 10 sekund do setki ponad.
14: Tak, jak mówię, elastyczność lepsza niż przyspieszenie i rzeczy. No ale wiesz, no od czego zacząłem? Od tego, że tak nie powinno być. Oczywiście to nie jest takie bardzo spałe. Nie, no nie można tak narzekać, bo jeździliśmy już 3 dużymi Stellantisami, mówię, modelami z tym silnikiem. Da się tym jeździć, ale powinno być lepiej. Po prostu powinno być lepiej. I wiesz co? Ale elektryk mnie bardzo zaskoczył pozytywnie, dlatego, że no mam 230 koni, jeździłem najsłabszą wersją, czy tam 230 zdaje się. I powiem ci, co mnie zaskoczyło. No w ogóle to jest wygodne auto. To jest wygodne auto, to się przyjemnie im jeździ. Elektryk ma świetny układ kierowniczy. Jednak zawsze w elektryku, jak jest dobry układ kierowniczy, to wciąż jestem zaskoczony. A chyba nie powinienem, bo to już nie te czasy, co tam było jak w grze komputerowej. Napęd na przód, bateria ta mniejsza, 73 kWh. Zasięg teoretyczny koło 500, trochę ponad 500. I to jeździło fajnie. Miałem większą frajdę, więcej jeździłem chyba drugiego dnia tym elektrykiem, albo na odwrót, już wszystko jedno, którego dnia. Ale elektrykiem miałem większą frajdę. Takie jest moje podsumowanie. Czekam na dłuższe jazdy, wiesz, bo ten samochód jest ciekawy. Zmienił się na lepsze, jest ładniejszy, nowocześniejszy. Nie ma tych rąbów w środku, co mnie męczyły. Więc daję mu kredyt zaufania, ale poczekam z tym kredytem, aż się pojawi mocniejsza wersja hybrydowa, 230 tradycyjna.
15: 230 tysięcy?
14: Tak mówisz, ale to za 180 kupisz tą najsłabszą, czyli hybrydę. Chyba 181 czy 179. Elektryk tyle kosztuje, co powiedziałeś.
15: 180 tysięcy brutto, tak, masz rację. No. Ale to mówimy o podstawowej wersji. Ta La Premier, czyli lepiej wyposażona, kosztuje 200 z hakiem. Przejdźmy szybciutko do samochodu marki JAC. Mieliśmy już samochód, o którym opowiadaliśmy, JS 8 Pro i teraz mamy JS 6. I to jest samochód krótszy i tańszy. JS 8 Pro kosztuje 125 tysięcy, to kosztuje 110 tysięcy brutto. Też opowiemy Państwu niedługo o jazdach testowych pick-upem tej firmy, pick-upem, który nazywa się tak. T8 Pro.
14: Co... Bo będziemy mieli też T9 Pro i wtedy złączymy je chyba w jedną całość. No właśnie, Jacku.
15: Co to jest to no JAC JS6? Po pierwsze to nie wiem, bo jak odbierałem ten samochód, to tak się złożyło, że ja go odbierałem, pan wyprowadził coś takiego czerwonego. Mówię, kurde, to było u nas. On mówi, no nie, nie mogło być, bo to dopiero od niedawna mamy. Ja mówię, no przecież go pamiętam, no, też był czerwony. Mówi, nie, czerwony to mieliście takiego większego. Faktycznie sprawdziłem, mieliśmy tego większego. Pamiętam go, nie pamiętałem jego nazwy, ten zresztą też zaraz zapomnę. I on fajnie jeździł, to znaczy on miał fajnie, to jest fajny, mocny silnik benzynowy, biegowy, dobrze zestopniowana skrzynia biegów, raczej z takim wigorem DSG sprzed 15 lat i do tego całkiem niezły układ kierowniczy, całkiem niezłe zawieszenie. Oczywiście sporo rzeczy niezbyt...
14: No tak, bo to przypomnę jaki silnik, bo to było 1.5 turbo, 175 koni, 7-stopniowa dwustrzęgówka, ale mnie bardziej tam zaskoczyło, wiesz co, bo się przesiadłem z tego auta do Mazdy CX-5, że on miał lepsze, ładniejsze, tej nowej, ładniejsze, ciekawsze materiały, miękkie niż Mazda CX-5, na podszybiu szczególnie, no. I całkiem
15: ale wiesz co, Sławek, przepraszam cię, on może, to jest miękkie, ale jak się zaczniesz temu przyglądać, jak zaczniesz to dotykać, to okazuje się, że to jest przeszyte nitką z wtryskarki, czyli to nie jest prawdziwy ściek, to jest Sławku cerata wszystko. Słuchaj.
14: Okej, ale ja mówiłem o tych wrażeniach z wakacji. Teraz mamy ten sam samochód, to znaczy...
15: Krótszy.
14: O, inaczej. To samo pod maską. Mhm. 1.5 turbo, 175 koni i wciąż jest przyjemnie w środku, tak bym powiedział. Natomiast dwie rzeczy, Jacku, zanim ruszysz. No nadal ja nie mogę się, nie przekonam się. To programowania radia, owszem, doszedłem jak to się robi i nawet potem mogłem w to trafić, bo w niektórych zawsze się potem Bluetooth domyślnie włącza, a nie radio, jak przerzucisz na media. Natomiast, brak nawigacji, nikt mnie nie przekona, że to powinno tak być, bo w premium niemieckim nawet w Rolls-Royce jest super nawigacja. Ale nie jest źle, wiesz? Nie wiem, co ty powiesz, tam przeszycia, miękkie, niemiękkie. Mnie się to nawet...
15: Słuchaj, znaczy, Sławek, większość tych samochodów robiona jest z... Przede wszystkim, to jest samochód bez europejskiej homologacji. Nie jest wyposażony w systemy bezpieczeństwa, które cała reszta, która jest legalnie homologowana, normalnie homologowana, ma. To jest auto, które ma 4 metry i 60 centymetrów długości. Powiedzmy, Skoda Karoq, ten JS8 Pro, to był Skoda Kodiaq bardziej, tutaj 4,60 m. Wielowahaczowe zawieszenie z tyłu, przyjemny samochód, fajny układ kierowniczy.
14: Żwawy, prawda?
15: Żwawy, tak, ale znowu, wyjeżdżasz tym na autostradę i to jest kolejny chiński samochód, który nie lubi jechać z prędkościami autostradowymi. 130, 140 to jest nie dla niego. Jest w tym samochodzie też sporo rzeczy, które po prostu nie są... one nie przeszłyby, myślę, certyfikacji w Europie. Wyobraź sobie, że jedziesz, jest ciemno i masz tutaj automatyczne światła. No tymi automatycznymi światłami się producent oczywiście chwali, jaka to jest, wiesz. I chcesz w pewnym momencie, bo widzisz pieszego i chcesz sobie te automatyczne światła zmienić z drogowych na mijania. I okazuje się, że nie możesz tego zrobić. Jak już komputer ci włączył długie światła, to one już zostają długie i nie jesteś w stanie dźwignią, możesz je wyłączyć, czyli wyłączyć automat, światła na chwilę zgasną w trakcie tego wyłączania i dopiero wtedy odzyskasz światła mijania. W momencie, kiedy korzystasz z automatu do włączania świateł drogowych, nie masz możliwości powrotu do opcji manualnie. Pierwszy samochód, w którym się z czymś takim spotkałem.
14: No widzisz, tego nie zauważyłem nawet, bo głównie jeździłem w dzień. Ale słuchaj, to jest według mnie taka dobra średnia chińska.
15: Tak, tu się zgadzam. Ona nie jest doskonała i te samochody ciągle pełne są irytujących błędów wynikających z braku doświadczenia i z braku czasu na porządne przetestowanie tego i to my jesteśmy tymi testerami,
14: tak, ale
15: to przynajmniej dobrze jeździ, a to się też w chińskich samochodach niezbyt często zdarza.
14: I powiem ci, że mi nawet niedużo, na przykład MG, te benzynowe kiedyś to paliły dużo więcej, ten mi palił koło 8 litrów.
15: Tyle pokazywał, Sławku.
14: Ale MG to pokazywało dychę i zdaje się, że tyle było. Mówię o HS-ach benzynowych, nie hybrydach.
15: Tak.
14: Dobra, słuchaj, ile to kosztuje?
15: 110.
14: No a widzisz. No i pewnie dlatego ludzie kupują te pick-upy też, które są tanie. Jacka, bo wiesz, że ile Jack sprzedał pick-upów w tym roku?
15: No dużo, ale powiem...
14: 700.
15: Jak będziemy o nich rozmawiać, to wyjaśnimy Państwu, czemu tak się stało. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Kolejne jutro.
16: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
17: Reklama.
18: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
21: 15 zł.
22: Lepiej.
21: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
22: Z kuponami?
21: Cieplej.
22: W Orlen witaj.
23: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
24: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Luvella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
28: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
29: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
28: TravistoFast i Travisto.
29: Aflofarm.
30: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z zarzutów wobec mężczyzny, który groził m.in. Donaldowi Tuskowi. Wszyscy respektują opinię Komisji Weneckiej, oprócz polskiego prezydenta, mówi szef polskiego rządu. Nie ustają manifestacje w sprawie poprawy warunków we francuskich szkołach. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. 9 zarzutów usłyszał dziś 66-letni Krzysztof N., podejrzany o planowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska. Najpoważniejsze z zarzucanych przewinień to przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukiwania mieszkania podejrzanego służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
32: Po zoględzinowaniu na miejscu, w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów, ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
31: Posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N. odbędzie się jutro. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą konieczności odebrania ślubowania od sędziów Trybunału oraz wypowiedź rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który powiedział, że opinia nie ma żadnej mocy. Zdaniem tego organu to jest organ doradczy Komisji Europejskiej, wybrani przez Sejm sędziowie wobec braku zaproszenia z Pałacu Prezydenckiego do złożenia ślubowania mogą to zrobić w inny sposób i powinni potem być niezwłocznie dopuszczeni do orzekania. Takiego zaproszenia nie dostało 5 legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Macron i jego policja prowadzą z nami wojnę, głosił jeden z napisów na plakacie niesionym przez manifestantów. W Paryżu ruszyły dziś 2 demonstracje poparcia dla protestujących od września licealistów. Do uczestników jednego z pochodów dołączył szef skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona, a związki zawodowe wezwały do kolejnych akcji na 5 listopada. Chcą zmusić rząd do odpowiedzi na żądania. Wśród postulatów jest m.in. wycofanie się przez rząd z oszczędności budżetowych i ogólna poprawa jakości nauczania. Protesty nie zawsze mają charakter pokojowy. Od początku rannych zostało ponad 100 pracowników oświaty, w tym 20 tylko wczoraj. Jednocześnie licealiści krytykują ostre interwencje policji. Korespondent japońskiego dziennika Hokkaido Shimbun został zatrzymany w obwodzie sachalińskim na Dalekim Wschodzie Rosji. Jest podejrzany o szpiegostwo, podała rosyjska agencja Interfax. Japońska agencja Kyodo powiadomiła, że rząd Japonii sprawdza informacje o tym zdarzeniu. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa japoński dziennikarz zbierał informacje o zdolności obronnej Federacji Rosyjskiej. Działał na zlecenie japońskiego wywiadu. W informacjach to wszystko, za chwilę sport.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz na jednej z finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Nasze piłkarki wciąż są w grze o awans na Mistrzostwa Świata. W Gdańsku trwa rewanżowy mecz z Belgią i Polki do przerwy prowadzą 1-0 po golu Ewy Pajor. Na wyjeździe przegrały 0-1. Wraca też piłkarska Liga Mistrzów. Dziś najciekawiej zapowiada się mecz w Madrycie, w którym Atletico zmierzy się z Manchesterem United. Błażej Kulesza.
2: 6 punktów po 6 kolejkach w Premier League i pożegnanie się z Pucharem na Wyspach sprawia, że mecz w Madrycie dla szkoleniowca Manchesteru może być tym ostatnim, mówi Michael Carrick. Rozumiem, kiedy nie idzie najlepiej, panuje jednak prawdziwy wrzask i poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest nie tak. Oczywiście trochę to rozumiem, ale też trzeba umieć sobie radzić z trudnościami i pokonywać je. To po prostu część procesu. W innym nastroju Atletico, chociaż piłkarze z Madrytu nie stawiają się w roli faworytów, mówi słowacki obrońca Dawid Hansko. Powiedziałbym, że nasza drużyna jest jeszcze lepsza niż w zeszłym roku. Widać to po głębi składu. Widać, że jesteśmy zdecydowanie lepsi w obronie. Na razie piłkarze z Madrytu muszą udowodnić to w Lidze Mistrzów, bo zagrają dopiero o pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: A mecz Atletico kontra Manchester United zacznie się o godzinie 21:00. I na koniec koszykówka. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem Ligi NBA wysoko wygrała przed własną publicznością z występującym w lidze brytyjskiej zespołem London Lions 119-66. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
31: Dużo chmur będzie nocą. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się nad ranem na zachodzie kraju. Minimalnie od 1 stopnia tylko na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie, miejscami nad morzem około 10. Chłodniej w Kotlinach Karpackich około minus 2.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Ilekroć Trump ogłasza osiągnięcie jakiegoś fenomenalnego dealu z przywódcami w szerokim świecie, z takimi, z którymi żaden inny lider świata zachodniego nawet nie próbuje nawiązywać kontaktów innych niż najbardziej konieczne, gdzieś w kosmosie ktoś topi małego kotka. No właściwie to jest nawet gorzej. Metafora z kotkami robi to za jakieś pocieszenie. Bo wstyd epatować zabijanymi ludźmi, którzy giną od rosyjskich ostrzałów, a przecież to jest prawdziwa cena, którą świat płaci za tak zwane porozumienia zawierane przez Trumpa. to obecnie przedstawiane zdejmujące sankcje z rosyjskiego diesla do 2027 roku jest kolejnym z serii. Wcześniej była próba dogadania się z Iranem zwana memorandum porozumienia. Śladu już po nim nie ma, a jeszcze wcześniej odgrażanie się, że wojnę w Ukrainie też uda się niebawem zakończyć samymi negocjacjami, samym dealem. I z tych negocjacji też niewiele zostało. Możliwe, że i z tego porozumienia też nic nie zostanie, jak pokazują dzieje gościa, który zasłynął książką o wdzięcznym tytule Sztuka Dealu. Jest to całkiem prawdopodobne. Ale zanim to się stanie, już będą konsekwencje. Wzmocnienie Rosjan, wysłanie kolejnego sygnału wskazującego na to, że dobre czasy dla putinizmu jeszcze nadejdą, choć to oczywiście wcale nie jest powiedziane. A przede wszystkim jakaś zachęta, by kontynuowali to, co zaczęli w 2022 roku i tym razem także z pomocą pieniędzy amerykańskich. W Kijowie obserwowaliśmy niedawno ostrzał mostów łączących miasto, udany o tyle, że wywołał paraliż komunikacyjny, znacznie zaburzył transport miejski i pogłębił poczucie opresji. Był też ostrzał autobusu na wschodzie kraju, który zakończył się śmiercią kilkunastu osób, nie wspominając o tysiącach ataków na zwykłe osiedla mieszkalne, także i takich, które były otwarciem całej tej wojny jeszcze w 2022 roku, jak choćby całkowite zniszczenie charkowskiego osiedla Sautivka. Od samego początku to jest wojna przeciw cywilom, wojna, w której ich życie nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I teraz Trump chce dosypać Putinowi kasy w rozpaczliwym geście, który jeśli wpłynie na ceny oleju napędowego, to nieznacznie. Ale też nie poprzestaje na tym. Straszy Ukrainę, że jeśli będzie kontynuowała ataki na rosyjską infrastrukturę naftową, odetnie ją od danych wywiadowczych i od dostaw broni. I to też pokazuje, z jaką sztuką dealu mamy tutaj do czynienia?
31: Reklama.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!

0: Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy mówili o, właściwie o ostrzeżeniach znowu, o ostrzeżeniach, które wystosowują, czy które właściwie już na takim bardzo wysokim szczeblu komunikują państwa wschodniej flanki, w tym Polska. Ostatnio Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, mówił o zagrożeniach hybrydowych ze strony Rosji, ataków hybrydowych ze strony Rosji, jako tych bardziej prawdopodobnych, jak również być może potencjalnie śmiercionośnych. Zacznijmy może od takiego dekodowania tego komunikatu. Co on ma na myśli, kiedy to mówi?
1: Ja sądzę, że przede wszystkim wszyscy ci politycy, nie tylko z Polski, ale też z reguł państw NATO oraz przedstawiciele służb wywiadowczych, bo to też jest warte odnotowania, chcą jasno pokazać o rosnącym zagrożeniu wrogimi działaniami ze strony Federacji Rosyjskiej, skierowanymi w stosunku do państw i społeczeństw członków NATO, a przede wszystkim krajów wschodniej flanki. I te komunikaty, moim zdaniem, po pierwsze mają uzmysłowić trudną sytuację, w której się znajdujemy. Sytuację, w której Federacja Rosyjska postrzega państwa NATO jako nie tylko zagrożenie, ale wręcz wroga. Sytuacja, w której to Rosja de facto ogłasza, że jest niemalże w stanie wojny z państwami NATO. I sytuacja, w której wrażliwość społeczeństwa, budowa jego odporności, ale też uważność każdego z nas na różnego rodzaju, w cudzysłowie, odstępstwa od normy, na przykład jeśli chodzi o wszystko to, co się dzieje dookoła infrastruktury krytycznej, ma spore znaczenie. I sądzę, że wszystkie te komunikaty temu między innymi służą. Oczywiście one też w wymiarze międzynarodowym mają inny cel, mianowicie taki, żeby powiedzieć Rosjanom: słuchajcie, my widzimy, co wy usiłujecie robić, śledzimy bardzo uważnie wszystkie wasze działania i będziemy się im przeciwstawiać.
0: No to mniej więcej mówi dzisiaj na łamach Financial Times, wczoraj właśnie był Radosław Sikorski cytowany i taka perspektywa polska, a dzisiaj możemy przeczytać o tym, co mówi Aleksus Grynkiewicz, czyli jeden z najważniejszych przywódców NATO.
1: Sekiur w Warszawie zakomunikował strategię w stosunku do Rosji, która jasno pokazuje, że nie tylko będziemy odstraszać, ale na wypadek wojny jesteśmy gotowi się przeciwstawić działaniom Federacji Rosyjskiej, i sojusz nie tylko w postaci państw wschodniej flanki, ale też innych krajów członkowskich będzie robił wszystko, aby Rosja nie wygrała tej wojny i aby bardzo szybko pożałowała, jeżeli podejmie przeciwko państwom natowskim jakiekolwiek działania kinetyczne. I z mojej perspektywy ten komunikat jest dość istotny z dwóch powodów. Pierwszy to jest dość jasny sygnał wysłany w stronę Federacji Rosyjskiej i jej władz, że NATO jest gotowe, czytaj, nie tylko ma zdolności, nie tylko ma możliwości do tego, żeby działać, ale również ma wolę polityczną. Bo co do tego ostatniego, myślę, że Rosjanie mogli mieć wątpliwości. To ostatnie też bardzo często testowali, właśnie choćby w postaci owych działach hybrydowych, od których zaczęliśmy rozmowę. I taki sygnał polityczny jest bardzo uważnie teraz studiowany i analizowany w Moskwie. A druga rzecz to jest kwestia związana z pokazaniem pewnej sprawczości również państwom i społeczeństwom wewnątrz NATO. Właśnie, żeby też nie wątpić w to, że sojusz jest, że sojusz działa, a warto zwrócić uwagę, jak bardzo wiele na narracji, między innymi na platformach społecznościowych w ostatnim czasie funkcjonowało, że absolutnie sojusz nie działa, że NATO jest bez sensu. Oczywiście za tymi narracjami stali nasi adwersarze. Ja nieco ironizuję, że wystarczy w zasadzie praktycznie każdego jednego dnia popatrzeć w niebo i widzimy obecność choćby na naszym niebie samolotów państw sojuszniczych, żeby odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest NATO i co robi. Natomiast to nie dla wszystkich jest oczywiste i sądzę, że taki komunikat też był ważny do wewnątrz i moim zdaniem to jest o tyle dobre, że zbyt mało sojusz.

0: też, zwłaszcza jego główni przedstawiciele, komunikują się też do swoich własnych społeczeństw.
1: Ale kiedy mówi się o tych zagrożeniach teraz, jaka jest, bo myśmy mieli taką rozmowę także z tobą parę miesięcy temu, dokładnie można powiedzieć na tę samą melodię. Czym się różni sytuacja sprzed pół roku, to był zdaje się luty albo marzec, od dzisiejszej? I czy jest rzeczywiście trudniejsza? I jak tu się, co się zmienia jakby w treściach tych komunikatów? Jak ty to widzisz?
0: Sytuacja różni się o tyle, że Rosjanie w ostatnich kilkunastu tygodniach pokazali swoją determinację do tego, żeby działać w sposób taki, że nie obawiają się ofiar po stronie państw sojuszniczych, czyli państw natowskich. To jest jeden element. I drugi element, który widzimy w ostatnim czasie, jest to zintensyfikowanie działań. To znaczy, to już nie są pojedyncze działania, choć częste, to są już skoordynowane serie działań i te działania są w obszarach wielodomenowych, to znaczy one zarówno są prowadzone w powietrzu, łamane trochę na kosmos, dlatego że też nasilenie zakłóceń GNSS-u może powodować szereg szkód zarówno w domenie powierzchni, jak i na przykład morskiej. Są ciągle prowadzone w domenie morskiej, są ciągle prowadzone w domenie lądowej z wykorzystaniem coraz szerszych możliwości dawanych przez technologię. I wyraźnie widzimy, że Rosja troszkę przeszła od słów do czynów, dlatego że w ostatnich miesiącach główni politycy rosyjscy z Władimirem Putinem na czele bardzo często wysyłali takie jakby ostrzegawcze sygnały, że jeśli państwa natowskie będą na przykład dalej wspierały Ukrainę, jeśli firmy zbrojeniowe z państw natowskich dalej będą produkowały na potrzeby Ukrainy, jeśli dalej państwa Unii Europejskiej będą podejmowały kolejne sankcje wobec statków floty cieni, to Rosja to wszystko odpowie. I w zasadzie widzimy, że powoli Rosjanie starają się realizować te swoje zapowiedzi. Czynnikiem istotnym jest też to, że nadchodzi zima i nasze podatności wzrastają. Czyli na przykład wszystkie rzeczy związane z potencjalnymi atakami na energetykę, takimi atakami, które mogłyby wyłączyć prąd i ciepło na jakichś dużych obszarach kraju na dłuższy okres, na pewno byłyby czymś, co by mocno oddziaływało psychologicznie. No i do tego trzeba jeszcze dołożyć ostatni aspekt związany z szeregiem wyborów, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, które odbędą się w 2027 roku w państwach europejskich i to ważnych państwach z perspektywy Federacji Rosyjskiej. Więc wszystko to powoduje, że Rosja nasiliła, zwiększyła swoje próby oddziaływania na państwa zachodnie.
1: Ale czy to znaczy, że teraz rośnie prawdopodobieństwo kinetycznego ataku ze strony Rosji, czy na przykład terrorystycznego ataku ze strony Rosji? Pewnie to nie jest to samo, ale skutki mogą być podobne. Czy też dalej mówimy o takich działaniach, których autorstwo nie będzie dla nas do końca czytelne?
0: Myślę, że właśnie z tym autorstwem już Rosjanie coraz mniej się przejmują. To znaczy, oni owszem wielokrotnie prowadzili działania w taki sposób, aby państwa zachodnie nie tyle nie mogły, ile nie chciały atrybuować z wielu różnych powodów. To też się trochę zmieniło w ciągu mniej więcej ostatniego roku, bo nawet państwa, takie jak państwa północnej flanki, tak jak na przykład Dania czy Norwegia, niechętne wskazywania palcem tego, kto odpowiada za dane działania, zaczynają zmieniać już dość mocno swoją politykę. I case Danii jest tego bardzo dobrym przykładem. Więc Rosjanie stwierdzili, że skoro już i tak taka próba bardzo kiepskiego, ale jednak maskowania nie przynosi efektów, to już nie ma co się maskować. A co do pytania odnośnie do tego, czy możemy się spodziewać działań kinetycznych, czy ataków terrorystycznych, jedno nie wyklucza drugiego, co jest smutne i co też ma obciążyć nasze służby kontrwywiadowcze, aby utrudnić im zadanie ochrony państwa i ochrony społeczeństwa. I tutaj znów nie mówię tylko o Polsce, żeby też wszyscy, którzy nas będą słuchać, mieli świadomość, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego kraju, ale w zasadzie wszystkich europejskich państw NATO, choć oczywiście z głównym skoncentrowaniem się na państwach wschodniej flanki, czy na państwach z regionu dwóch mórz, czyli z jednej strony Morza Bałtyckiego i z drugiej Morza Czarnego. I teraz wracając, możemy się spodziewać prób podjęcia działań terrorystycznych. Nie jeden raz już w historii tak bywało, że państwa uciekały się do sponsorowania na przykład terroryzmu. To jest jeden obszar, a drugi obszar to są ataki kinetyczne, tylko oczywiście tu się pojawi pytanie, co my tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem atak kinetyczny, bo de facto już my takim atakom byliśmy poddani. Jeśli w zasadzie przedstawiciele polskich sił zbrojnych nieomal mówią wprost, że atak rakiety H-101 nie był omyłkowy. Jeśli mówimy o możliwości wlotu dronów, no to już są działania, które de facto możemy potraktować jako działania kinetyczne. Problem, który się może pojawić, będzie wtedy, kiedy takie działania spowodowałyby dużą liczbę ofiar śmiertelnych.
1: A co się zmieniło po stronie Federacji Rosyjskiej między marcem, styczniem, lutym, a dniem dzisiejszym? To znaczy, czy Rosjanie osiągnęli jakieś swoje wewnętrzne cele i mogą przejść do następnego etapu, czy raczej wprost przeciwnie i muszą potwierdzić tą opowieść wynikającą, zdaniem wielu, z romantyzacji tego kraju, czyli że Rosja niebezpieczna to Rosja osłabiona. Nie osłabiajcie Rosji, to będziecie mogli sobie z nią ułożyć stosunki, no może nie idealnie, ale przyzwoicie. Jak to właściwie jest?
0: Zawsze takim romantykom przytaczam historię z roku 2009, kiedy teoretycznie stosunki polsko-rosyjskie były na fali wznoszącej. Władimir Putin był 1 września na Westerplatte, dosłownie kilkanaście dni później w ramach ćwiczeń Zapad Rosja przetestowała uderzenie nuklearne na Warszawę. Więc to też bardzo dużo mówi o prawdziwych intencjach Federacji Rosyjskiej, jeśli oni kogoś postrzegają jako wroga. A państwa NATO postrzegają konsekwentnie od lat we wrogów, no to tego bardzo szybko nie zmienią. Natomiast wracając do pierwszej części pytania, czyli kwestii związanej z tym, co się zmieniło w Federacji Rosyjskiej. Po pierwsze, zakończył się pewien proces polityczny i ja doskonale wiem, że wybory do Dumy ani nie były wyborami, ani Duma Państwowa nie ma specjalnego znaczenia w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej. Niemniej był to pewien teatr polityczny, który dla Putina i dla Kremla był ważny. To się zakończyło. Mniej więcej 1/3 deputowanych do Dumy obecnej to są ludzie, którzy mieli coś wspólnego z tą tak zwaną z rosyjskiej perspektywy specjalną operacją wojenną. Są to weterani, 10%, no i inni, którzy byli zaangażowani w pomoc siłom zbrojnym, w propagandę, w szereg innych rzeczy. Więc to pokazuje, że rosyjska władza jest zdeterminowana do utrzymywania rosyjskiego społeczeństwa w takich nastrojach militarystycznych. Natomiast pomijając te procesy, które się zmieniły, paradoksalnie niewiele się zmieniło na froncie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli działania w Donbasie. Nadal Rosjanie nie są w stanie domknąć Donbasu, czyli zdobyć Słowiańska i Kramatorska, aby móc ogłosić, że zostały terytoria Donbasu zajęte tak, jak zakładała to specjalna operacja wojskowa, więc robią wszystko, żeby sobie to zadanie ułatwić. I coraz więcej głosów z samej Rosji też dochodzi, że to nie jest tak, że Rosjanie nie mają dość, czy elity tego państwa nie mają dość. Powoli mają dość, ale prawda też jest taka, że dopóki nie zaistnieją pewne warunki, między innymi związane choćby z przyszłą linią rozgraniczenia, to Rosjanie nie będą chcieli, nie będą skłonni do jakiegokolwiek, nawet mini kompromisu z ich strony w stosunku do Ukrainy. No i kolejny element oczywiście to jest polityka Stanów Zjednoczonych. Wiele wrażliwości, które wyszły w ciągu ostatniego pół roku. Wojna na Bliskim Wschodzie, w którą Donald Trump się zaangażował, co wywołało bardzo dużo perturbacji, choćby na rynku paliw, ale nie tylko. I Rosjanie też to starają się wykorzystać.
1: Ale czy to znaczy, że te perturbacje na rynku paliw i ostatnie informacje płynące z Białego Domu odnośnie porozumienia z Rosjanami, odnośnie zdjęcia wszelkich ograniczeń na zakup rosyjskiego diesla, który ma popłynąć, ale w sumie nie jakimś takim bardzo szerokim strumieniem, żebyśmy też nie oszaleli tutaj z radości, bo to, czy, gdybyśmy się cieszyli oczywiście w imieniu Amerykanów czy Donalda Trumpa. Więc to też jest takie pomieszane, to znaczy słyszymy jakieś komunikaty, które mają pokazywać niby powrót Rosji, tych powrotów już było kilka, a z drugiej strony widać, że tam za tym wszystkim niekoniecznie wiele się kryje i niekoniecznie jest to Rosja, która zaleje świat dieslem, którego wcześniej nie chciał, z wielu powodów tego nie zrobi.
0: Oczywiście, że Rosja wydająca się przewidzieć w przyszłości nie zaleje świata dieslem, czyli olejem napędowym. Natomiast tutaj raczej chodzi o dwie inne rzeczy. Pierwsza, i niestety akurat konflikt na Bliskim Wschodzie ma tutaj dużo do powiedzenia. Pierwsze to są zbliżające się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i to, że Republikanie są właśnie na dobrej drodze, żeby stracić drugą z izb parlamentu, czyli Senat. I Republikanie widzą, w sensie przedstawiciele tej partii, jak wiele złego polityka Donalda Trumpa w ciągu ostatnich kilku miesięcy zrobiła wobec ich własnych wyborców. Bo jeśli się okazuje, że w Teksasie prowadzi kandydat demokratyczny, to wniosek z tego, że coś tam z perspektywy Republikanów poszło bardzo nie tak. No i właśnie tego rodzaju, nazwijmy to, ukłony, że tu będzie tańsza ropa, być może ściągniemy tańsze nawozy potasowe z Białorusi, mają troszkę ten obraz złej polityki wśród wyborców republikańskich zatrzeć. Ale przy okazji zadziała się rzecz bardzo zła, dlatego że to akurat nie ma znaczenia wolumen oleju napędowego, który Rosja będzie mogła wysłać do Stanów Zjednoczonych, ale raczej to, że pewien konsens, który się utrzymywał dotąd od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, czyli że państwa zachodnie nie kupują rosyjskiego paliwa, żeby nie opłacać rosyjskiego wysiłku wojennego, że on się już naruszył. No i dzięki temu myślę, że Rosjanie będą liczyli na to, że pojawią się kolejni kupujący. To nie muszą być kupujący z państw zachodnich, ale to mogą być kupujący w cudzysłowie ze świata, którzy na przykład już się nie będą obawiali amerykańskiej reakcji.
1: A to nie jest tak, że ci kupujący już są po tym, kiedy doszło właśnie do ataku na Iran i odpowiedzi Iranu na kraje Zatoki Perskiej?
0: Myślę, że oni byli, ale nadal trochę się mitygowali, tak? Biorąc pod uwagę dotychczasową politykę Stanów Zjednoczonych. No a teraz się okazuje, że jest zielone światło na to, żeby ten tani surowiec pozyskiwać.
1: Czyli gdybyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że Rosjanie rzeczywiście... czy oni mają takie poczucie, że powinni w tym momencie wysłać taki stanowczy, czytelny, okrutny, śmiertelny sygnał Europie i światu, że są właśnie gotowi do działania? Co miałoby być celem tego gestu? Bo z tego, co powiedziałaś, poza tym oczywiście, że ja rozumiem, że się jakby zmienia sytuacja, znowu się z Rosjanami handluje, w pewnym sensie jest szansa na to, żeby ten reżim sankcyjny, no może nie został zdjęty, ale bardzo mocno osłabiony, ale równocześnie tak, nie ma sukcesów na wschodnim, na froncie ukraińskim, nie ma praktycznie żadnych, więc ładowanie się w jakiekolwiek próby prowadzenia wojny z krajami NATO czy atakowania krajów NATO wydają się trochę niedorzeczne. Więc po co to Rosjanom dziś? Żeby wysłać sygnał na jakby rynek wewnętrzny do własnych obywateli? Czy żeby co zrobić?
0: Nie rozmawiamy o wojnie z państwami NATO w takim znaczeniu absolutnie kinetycznym. Wszystkie te środki, o których mówiliśmy, one są bardzo tanie w stosunku do tego, co muszą wydawać państwa, po pierwsze na obronę, na ochronę i po trzecie w stosunku do ewentualnych możliwych potencjalnych kosztów. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby właśnie zmiękczyć wszystkich. zmiękczyć państwa zachodnie, społeczeństwa zachodnie przede wszystkim na tyle, żeby one starały się wymóc na władzach swoich państw, żeby jednak podjęły współpracę z Federacją Rosyjską i żeby na przykład skłoniły, czy zmusiły wręcz Ukrainę do tego, żeby przyjęła rosyjskie warunki. No nie możemy zapominać, że działania na totalne zmęczenie społeczeństwa Rosja prowadzi też wobec Ukraińców, codziennie ostrzeliwując środkami napadu powietrznego ukraińskie miasta, Kijów, miasta z zachodniej części państwa, starając się po pierwsze uderzać w gospodarkę, bo jeśli co godzinę dwie mamy do czynienia z alarmami powietrznymi, to zakłady pracy nie mogą normalnie funkcjonować. Nie mówiąc oczywiście o tym, jak to oddziałuje na psychikę mieszkających tam ludzi. Bardzo dużo płynie sygnałów, że na przykład Kijowianie boją się kolejnej zimy, bo już wiedzą, z czym się wiąże ciemność i zimno. I to wszystko jest jedną, poniekąd wspólną operacją, która ma doprowadzić do realizacji celu wojny z Ukrainą, a przy okazji osłabić NATO, pokazać jego podziały, sprawić, żeby państwa członkowskie, które dotąd jednak prowadziły w miarę jednolitą politykę w stosunku do Federacji Rosyjskiej, zaczęły w cudzysłowie się wykruszać, zachęcić na przykład tą administrację do tego, że tam, gdzie można zwietrzyć wspólnie interes, żeby Amerykanie też zaczęli na przykład wymuszać coś na państwach europejskich. Więc powiedziałabym, że to jest pewna gra, gdzie plansza jest bardzo szeroka i trzeba grać w różnych miejscach i Rosjanie starają się to robić.
1: Ale cały czas próbuję sobie jakoś wyobrazić czy uzmysłowić, co mogłoby być takim incydentem, takim działaniem ze strony Federacji Rosyjskiej, które byłoby spektakularne, które pokazywałoby w pewnym sensie to, że Rosjanie już się nie będą patyczkowali i chowali za jakimiś zasłonami, tylko potrafią zaatakować wprost, a zarazem byłoby takie, że nie wymusiłoby na krajach NATO właśnie jakiejś wspólnej odpowiedzi, jakiegoś no, równie nieprzyjemnego, czy okrutnego, czy brutalnego gestu wobec Rosji.
0: No ja niestety jestem sobie w stanie wyobrazić takie działania, na przykład w stosunku do infrastruktury energetyczno-portowej na Morzu Bałtyckim. Tutaj trochę postawię kropkę, żeby nie ułatwić zadania naszym adwersarzom, ale uczciwie mówiąc, to są nie tylko nasze wrażliwości jako państwa, to są też wrażliwości państw bałtyckich, czy w zasadzie szeroko pojętych nadbałtyckich państw NATO. To są wrażliwości nadczarnomorskich państw Sojuszu. I znów sytuacja, w której my będziemy mieli bardzo duży dylemat po stronie natowskiej. Reagować, nie reagować, ewentualnie jak reagować. Jestem sobie w stanie wyobrazić potężny blackout spowodowany na przykład cyberatakiem na systemy elektroenergetyczne jakiegoś państwa. A więc, drodzy państwo, musicie uwierzyć, że tych możliwości Rosja ma bardzo dużo, które to działanie mogłoby doprowadzić do szeroko zakrojonego kryzysu gospodarczo-społecznego, w zasadzie bez koniecznie używania swoich sił zbrojnych. I tutaj jako przykład warto zwrócić uwagę choćby na to, co się wydarzyło latem tego roku w Łotwie. Mianowicie została dokonana zmiana rządu za sprawą w zasadzie dwóch dronów, które uderzyły w terytorium łotewskie. Widzimy ostatnie problemy na granicy białorusko-łotewskiej. Słyszymy o potencjalnych możliwych problemach na przykład na granicy rosyjsko-estońskiej, więc znów tego typu działania Rosjanie mogą przeprowadzić. Oczywiście akurat te prowokacje graniczne są stosunkowo proste do rozwiązania i do deeskalacji. Natomiast tak jak wspomniałam, atak na bardzo ważną infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę portową mógłby naprawdę spowodować bardzo duże perturbacje w państwie, które by zostało zaatakowane.
1: Ale tutaj właśnie jest pytanie z kolei o to, co od jakiegoś czasu komunikuje NATO i komunikują Europejczycy, bo to jest też dość interesujące. My odpowiadamy na tego rodzaju... Słucham właśnie tego scenariuszu, który gdzieś tutaj no, bardzo ogólnie odmalowujesz i Europa próbuje powiedzieć tak, że my na to odpowiemy, Aczkolwiek nie będzie to samo. Czyli właściwie co zrobimy? Bo to jest też takie pytanie, jakby w jaki sposób my próbujemy ich odstraszać, prawda? Jakby cały czas akcentując to, że NATO działa. I czym ich możemy odstraszać? Też im wyłączymy prąd? Też im coś zniszczymy?
0: Możemy im wyłączyć prąd. Możemy im wyłączyć prąd. I jakby to jest sytuacja, w której jak wiadomo, wszystkie plany działań natowskich są ściśle tajne i one nie są ściśle tajne bez powodu. Chodzi o to, żeby tworzyć dylematy po stronie rosyjskiej. I Rosjanie zdają sobie sprawę, że możliwości na przykład do ataków cyberprzestrzeni państwa natowskie mają. I mogą skutecznie odpłacić się tym samym, na przykład wyłączając infrastrukturę energetyczną na jakimś obszarze. I czasami też warto zwracać uwagę na nieco historyczne komunikaty Federacji Rosyjskiej, bo jeśli w ostatnich dniach ambasady Federacji Rosyjskiej wystosowały do szeregu państw natowskich taki komunikat, że jeśli zablokujecie obwód Królewiecki, to my odpowiemy wręcz nuklearnie, to nie pokazuje siły Rosji, to raczej pokazuje obawy Federacji Rosyjskiej, że faktycznie jesteśmy w stanie pozbawić ich możliwości, czy w zasadzie odciąć totalnie obwód Królewiecki. Nie mówiąc już o tym, że jeśli popatrzymy na dwa kluczowe miasta, czyli Moskwa i Petersburg, też możemy sprawić sporo szkód i to niekoniecznie uciekając się do jakichś bardzo wyrafinowanych, do użycia jakichś bardzo wyrafinowanych systemów. I Rosjanie to wiedzą. Rosjanie też bardzo histerycznie na przykład zareagowali na ćwiczenia państw NATO, ćwiczenia powietrzne, gdzie w zasadzie bardzo dużo samolotów obserwacyjnych właśnie w cudzysłowie i bardzo upraszczając latało dookoła obwodu Królewieckiego. Więc my te zdolności co jakiś czas pokazujemy, tak używając kociej terminologii, tak pół pazurka wysuwamy. Natomiast Rosja wie, że nie tylko mamy te pół pazurka, tylko mamy też całe spektrum innych pazurków i w momencie, kiedy doszłoby do konieczności obrony, to te pazurki zostaną wyciągnięte i użyte.
1: Ale czy to jest tak, że w dalszym...
0: Tak. I jeszcze jest jeden aspekt, który nam trochę umyka, ale który jest ważny. Mianowicie całe wsparcie, które dajemy siłom zbrojnym i wywiadowi Ukrainy. Dlaczego? No dlatego, że my ciągle mamy ten dylemat właśnie, że jesteśmy w czasie pokoju, więc my nie używamy rozwiązań zaprojektowanych na czas wojny. Natomiast Ukraina nie ma tych dylematów i bardzo wiele państw wspiera Ukrainę, żeby w cudzysłowie również w naszym imieniu dokonywała pewnych odpowiedzi w stosunku do Federacji Rosyjskiej.
1: No ponoć, jeśli dobrze interpretuję teraz twoje słowa, jednym z takich przejawów właśnie tego wsparcia wobec Ukrainy, no jest produkcja coraz skuteczniejszych dronów w Ukrainie, prawda? Tych dronów, które potrafią wylecieć na ileś tysięcy kilometrów i narobić szkód w przeróżnych miejscach i w przeróżnych jakby też aspektach funkcjonowania Federacji Rosyjskiej, jak choćby niedawne ataki na centra danych Yandexu. Czy to jest między innymi to?
0: Myślę, że to jest między innymi to i też warto zwrócić uwagę, że te ataki, jak sam wspomniałeś, są bardzo skuteczne. No to trzeba mieć bardzo dobre obrazowanie satelitarne i bardzo dobre rozpoznanie, żeby wiedzieć jak, kiedy i w jaki sposób zaatakować. Sama Ukraina takimi zdolnościami nie dysponuje.
1: Czyli to jest próba, to co w tym momencie Federacja Rosyjska robi, to jest też taka próba pokazania i my dobrze wiemy, kto tam stoi za wspieraniem Ukrainy i my zaczniemy na to odpowiadać, tak? Że to jest taki obrazek.
0: Tak, to jest to, o czym powiedziałam, te wszystkie sygnały, które wysyłał właśnie między innymi Putin, ale też Miedwiediew, że wy, drodzy natowcy, uważajcie, bo my wiemy, jakie na przykład fabryki zbrojeniowe współpracują z Ukrainą, albo jakiego rodzaju działania podejmujecie. Stąd też to też jest zmienna, o którą pytałeś od powiedzmy lutego, marca tego roku, coraz bardziej skuteczne uderzenia dalekiego zasięgu prowadzone przez Ukrainę, gdzie Rosjanie sobie doskonale zdają sprawę, że bez wsparcia państw natowskich te uderzenia tak skuteczne by nie były.
1: Ale rozumiem, że też zdają sobie sprawę z tego, że jedną z metod, i teraz pytanie znowu, czy to jest jakby zorkiestrowane działanie, czy tutaj doszło do pewnego korzystnego dla Rosji połączenia jakiejś wspólnoty interesów i działań, czyli mówię o tym, co zrobili Chińczycy odnośnie też zakładów produkujących broń w Europie, te tak zwane chińskie kontrsankcje, które obserwowaliśmy latem, które mocno zaniepokoiły też Europę. Czy można powiedzieć, że to jest właśnie dowód tego, że Chińczycy próbują wesprzeć Rosjan, kiedy obejmują sankcjami gospodarczymi, handlowymi podmioty w Europie?
0: Częściowo tak, ale tutaj też paradoksem jest to, że Chińczycy nieoficjalnie technologiami podwójnego zastosowania handlują również z Ukrainą. Więc częściowo oczywiście Rosję wspierają, natomiast Chiny też bronią części swoich interesów, więc warto też zawsze popatrzeć, w jakim aspekcie, na jakie podmioty zostały te sankcje nałożone i sprawdzić, co Chińczycy robią dokładnie w tym samym obszarze, bo może się okazać, że przypadkiem bądź celowo właśnie upiecił dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: To wracając jeszcze do tej logiki działań Federacji Rosyjskiej, która coraz mniej, jak powiedziałaś, przejmuje się autorstwem szkód, których się dopuszcza w Europie. Być może nie będzie się też przejmowała ofiarami śmiertelnymi. Czy, bo cały czas się zastanawiam nad tą logiką natowską w tej chwili, gdzie NATO jakby cały czas próbuje, Europa cały czas próbuje też na potrzeby, jak rozumiem, własnych obywateli mówić, że my jesteśmy ci praworządni i dobrzy. Czy to znaczy, że my też będziemy odpowiadali symetrycznie jednak na jakieś próby ataków, nawet jeżeli by to były właśnie ataki, nie wiem, terrorystyczne. Jak ty to widzisz? Jak ta europejska odpowiedź, te pół pazurka, ten cały pazurek, jak on wygląda?
0: Znaczy, z całym pazurkiem zrobi się problem w momencie, kiedy przyjdzie do sprawdzenia podstaw prawnych. I tu mamy tak naprawdę jedną z naszych największych słabości bądź największej siły i to zależy, jak na to popatrzymy. Dlatego, że tak jak już wspomniałam, my cały czas funkcjonujemy w rozwiązaniach prawnych przewidzianych nie tylko i jedynie na czas pokoju. Nie mamy tego czasu kryzysu za bardzo w rozwiązaniach prawnych i znowu tutaj też nie mówię tylko i wyłącznie o Polsce, mówię szerzej o państwach natowskich. Mamy rozwiązania na czas wojny, dlatego na przykład nam jest tak wygodnie odpowiadać, wspierając Ukrainę. I w przypadku bardzo dużych ataków, zwłaszcza jeśli nie daj Boże zebrałyby krwawe żniwo, to rządzący w jakimkolwiek państwie, by do tego nie doszło, staną przed dylematem dotyczącym właśnie tej adekwatnej odpowiedzi. Bo zdolności i możliwości mamy, natomiast zawsze się pojawi pytanie o polityczną odpowiedzialność, kto wyda rozkaz i czy nie będzie z tego prawnie rozliczony. I to jest chyba w tym momencie najtrudniejsze wyzwanie, które stoi przed państwami zachodnioeuropejskimi. Dlaczego ono jest trudne? No dlatego, że w wielu elementach wymagałoby znaczących zmian, choćby w kodeksie karnym, zawieszenia przynajmniej czasowego części demokratycznych wolności. No i tutaj już dochodzimy do takiego dość niebezpiecznego momentu. Choćby nawet weźmy coś, co z pozoru się wydaje rzeczą łagodną, ale tak naprawdę łagodne nie jest, czyli walka z dezinformacją, na ile z nią walczyć tak, żeby jednak nie pozbawić się wolności słowa.
1: To wracając jeszcze do kwestii wspierania jakby działań ukraińskich i w ogóle tej spójności NATO. Powiedzieliśmy o porozumieniu Trump-Putin odnośnie diesla, odnośnie tego kruszenia się pewnego reżimu sankcyjnego, w którym niewątpliwie następuje tutaj wyłom, ale czy można powiedzieć, że ten wyłom, no bo tak bym pomyślał pewnie, gdybym był Putinem, że ten wyłom też będzie dotyczył współpracy militarnej w sytuacji ataku na któreś z państw NATO, czyli właśnie testujemy artykuł 5.
0: W jakiejś formie. Mam wrażenie, że to, co powiedział generał Grinkiewicz, było odpowiedzią, że spójność militarna na to pozostaje. I też sądzę, że sami Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że działania Trumpa, owszem, jakie są, wszyscy widzimy, ale to nie znaczy, że w przypadku, kiedy Stany Zjednoczone musiałyby militarnie zareagować, by nie zareagowały, bo jest o wiele więcej czynników, w ramach samych Stanów Zjednoczonych, które sprawią, że to nie jest tylko Trump, który będzie decydował. Więc tak jak wspomniałam, no, Rosjanie oczywiście próbują rozmiękczać, próbują oddziaływać przede wszystkim na nasze umysły, ale na ten moment nie sądzę, żeby chcieli się posunąć do dużo szerszego testu, mam tutaj na myśli już otwarcie kolejnego frontu, zwłaszcza do momentu, dopóki trwają pełnoskalowe działania zbrojne w Ukrainie.
1: Ale rozumiem, że to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego pół roku, idzie w stronę do większej konfrontacji, tak? Że niestety jakby wiele wskazuje na to, że coś się może wydarzyć. Jesteśmy w rzeczywistości, gdzie to się jakby bardziej uprawdopodobnia względem naszej ostatniej rozmowy na ten sam nieszczęsny temat.
0: Zdecydowanie niestety tak. Dlatego, że tak jak wspomniałam, determinacja po stronie Rosji jest coraz większa i coraz mniej Rosjanie się boją przyznania, że oni za tym stoją, bo wiedzą, jakie by to wywoływało poważne perturbacje polityczne wśród państw adwersarzy. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed momentem, tak? To znaczy, kto ostatecznie podejmie decyzję polityczną o takim, a nie innym użyciu służb specjalnych czy sił zbrojnych.
1: A czy to jest kwestia jakby pewnej konieczności, też nie wiem, pokazania Rosjanom, że się kontroluje sytuację i że cały czas się rozdaje karty w sytuacji, w której płoną rafinerie, są problemy z dostępnością paliw, co jest absurdem w kontekście rosyjskim, a teraz jeszcze rozmaite usługi Yandexu zostają wyłączone, ponieważ zaatakowano centra danych.
0: I to jest tak, moim zdaniem właśnie to jest taka subtelna informacja skierowana w stronę Federacji Rosyjskiej, że zobaczcie, ta Ukraina, którą tak deprecjonowaliście, z naszą pomocą jest w stanie wam zrobić sporą krzywdę. To teraz się zastanówcie, co my będziemy w stanie wam zrobić, jeśli już nie będziemy używać żadnych pomocników i będziemy zdeterminowani do tego, żeby was odstraszyć albo siebie obronić, co oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Więc jest to trochę gra na, powiedziałabym, stroszenie piórek pomiędzy obydwoma stronami, a jednocześnie każda ze stron próbuje znaleźć i uderzyć w te najbardziej bolesne miejsca dla adwersarza.
1: Ale czy sądzisz, że to jest też taka sytuacja, no cały czas jakby rozumiem, że w gruncie rzeczy jeszcze się nic takiego nie wydarzyło, ale że gdzieś nad tym wszystkim rozumiem, że wisi jakieś ryzyko po prostu konfliktu, tak, otwartego, że w momencie, kiedy, nawet jeżeli się, no właśnie tak się zastanawiam teraz na gorąco, trochę mieszam, ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy my odpowiemy na to, co oni potencjalnie zrobią, czy nie znajdziemy się w logice, która będzie już prowadziła właśnie do otwartego konfliktu i Rosjanie też muszą o tym wiedzieć.
0: No i tu się pojawia też pytanie o zdolności Rosji do odpowiedzi oraz znowu kwestia atrybucji. Że to nie jest tylko tak, że to my mamy do pewnego stopnia, czy mieliśmy problemy z atrybucją i przyznaniem się, że coś poszło mocno nie tak. To jest kwestia posiadanych zasobów, to jest kwestia posiadanych zdolności. I to nie jest tak, że Rosja ma tych zasobów też bardzo duże ilości nieprzebrane, z których może ciągle korzystać. To jest też kwestia koniunktury międzynarodowej. Innych partnerów, jak choćby Chiny, na których ciągle Rosjanie się muszą oglądać, a Chińczykom też naprawdę niespecjalnie zależy na jakimkolwiek konflikcie na kontynencie europejskim, który generuje dla nich poważne zyski, w sensie Europa, a nie konflikt. No więc znów ta układanka też jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się z pozoru wydawać. Więc ja wiem, że ja odpowiadam praktycznie cały czas jak rasowy analityk, czyli to zależy, ale naprawdę dużo zależy od szeregu czynników, o których być może nawet w tym momencie jeszcze nie pomyślimy.
1: No to jest rzeczywiście bardzo w tym momencie enigmatyczne, ale tak się zastanawiam nad tym, czy na przykład dla Rosjan rzeczywiście byłoby sensowne i celowe zaatakować niekoniecznie kraje wschodniej flanki, czyli to, co jest najbardziej prawdopodobne, być może najwygodniejsze z wielu przyczyn, być może też najbardziej spektakularne, ale też najbardziej gotowe na odpowiedź. A właśnie wykonanie czegoś, co byłoby mniej prawdopodobne, gdzieś właśnie w Europie Zachodniej przyniosłoby efekt nie wiem, bardziej taki rażący, znaczy pokazałoby, nie wiem, chaos, nieprzygotowanie, takie rzeczy, które Federacji Rosyjskiej bardzo służą.
0: I to jest coś, o czym Rosjanie moim zdaniem myśleli, bo też nie bez powodu choćby Emmanuel Macron zwoływał nawet i swoich politycznych adwersarzy, mówiąc o poważnym zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej. Nie bez powodu te kwestie są podnoszone na Wyspach Brytyjskich. Więc to nie jest tak, że Rosja tylko i wyłącznie patrzy na państwa wschodniej flanki, patrzy na to, co mogłoby pozornie inaczej. Patrzy na to, co mogłoby stać się z jej perspektywy największym asetem. Też testuje pewne podatności i sądzę, że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie zagrożone są państwa wschodniej flanki, ale my też musimy sobie uzmysłowić, że zagrożenie dla państw wschodniej flanki, to, które są powiązane przecież bardzo silnie gospodarczo z państwami oddalonymi od nas, ale ciągle na kontynencie, też jest istotne i Rosja też kalkuluje.
1: Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
3: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
4: To jest po prostu koszmar. Zrobili z Polaków śmieciarzy.
3: Ja nie mam takich problemów.
5: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
3: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
2: Dość systemowi.
6: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Tym by wam było.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: to Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
1: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
2: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
3: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.
6: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
7: Play. Rozwiązania dla biznesu.
8: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
13: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
19: Ci panowie z Media Expert.
18: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
20: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniamy sprzęt, odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
21: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
22: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Czy będzie baza USA w Polsce? Zobaczymy, odpowiada Donald Trump. Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła kolejne bloki negocjacyjne. 180 minut nie wystarczyło. Polskie piłkarki wciąż grają z Belgijkami o awans na Mistrzostwa Świata. Minęła 20. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump znowu mówi o amerykańskiej bazie w Polsce. Tym razem stwierdził, że to polskie władze chcą ją zbudować i dodał, że powstanie ona za polskie fundusze. Nie przesądził jednak jednoznacznie, czy podjął ostateczną decyzję. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali już nieraz przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania. Tak medialne doniesienia na temat Michała Kołodziejczaka komentował w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poseł Konrad Frysztak. Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu KO. Jego były współpracownice zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
1: W każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
0: Michał Kołodziejczak złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Unia Europejska otworzyła kolejne dwa klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności. Przybliża to Ukrainę do rozpoczęcia negocjacji we wszystkich obszarach tematycznych. Wcześniej otwarto 2 z 6 bloków dotyczących kwestii podstawowych oraz polityki zagranicznej i obronnej. Pozostały jeszcze klimat i rolnictwo. Dzisiaj zostaną również otwarte 2 klastry z Mołdawią. Tymczasem Merkel Kijowa, Witalii Kliczko, występując online na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, zaapelował o wsparcie Ukrainy przed zbliżającą się zimą. Jesteśmy ciągle atakowani przez drony i pociski balistyczne, a celem Rosji jest zniszczenie życia obywateli Ukrainy, podkreślił Kliczko. 37 osób zostało aresztowanych w Azerbejdżanie w związku z protestami przeciw ograniczeniom dotyczącym noszenia hidżabów w szkołach. Na portalach społecznościowych pojawiły się nagrania płaczących uczennic, którym odmówiono wstępu do szkół, bo miały chustę na głowie. Na innych filmach widać protestujących przed szkołami uczniów. Część z nich bojkotowała lekcje, domagając się dopuszczenia koleżanek do nauki. Azerbejdżan jest państwem świeckim, choć 97% jego mieszkańców identyfikuje się jako muzułmanie, w większości szyici. Władze ściśle kontrolują działalność wspólnot religijnych, uzasadniając to walką z ekstremizmem. Przepisy krytykuje najbliższy sojusznik Azerbejdżanu, czyli Turcja. Rządząca krajem partia oskarżyła w związku z tym tureckich polityków o ingerowanie w jego sprawy wewnętrzne. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki, w których będą działać rodzinne domy dziecka. Ta inwestycja jest potrzebna, mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
2: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt.
0: Plan zakłada, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydentka Aleksandra Kosiorek.
23: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
0: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. W TOK FM teraz sport i Przemysław Pozowski.
24: Dobry wieczór, zapraszam na sport. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet wciąż walczy z Belgią o awans na Mistrzostwa Świata. W Gdańsku trwa dogrywka, jest 97. minuta i to jest rewanżowy mecz barażowy. Polki prowadzą 2-1 po golach Ewy Pajor i Pauliny Tomasiak. Na wyjeździe przegrały jednak 0-1. Jeśli Polki awansują do drugiej rundy baraży, to zmierzą się ze zwycięzcą 2 meczu Irlandia-Kazachstan, czyli właściwie można powiedzieć, że z Irlandią, bo Irlandki pierwsze spotkanie wygrały 8-0. Maja Chwalińska, Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garros awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu, do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. O czym więcej, Błażej Kulesza.
25: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w 1 secie i dostanął po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Holmansem. Do pokonania brytyjskiego Debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski Debel zameldował się w ćwierćfinale. Błażej Kulesza, TOK FM.
24: Klaudia Kazimierska została wybrana najlepszą lekkoatletką września przez Federację European Athletics. Polka, która trenuje i studiuje w Eugene w stanie Oregon w USA, w ubiegłym miesiącu czasem 3:54.05 ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Wygrała też finałowy meeting Diamentowej Ligi w Brukseli i World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Wcześniej w sierpniu w Birmingham Kazimierska została wicemistrzynią Europy na 1500 metrów. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
0: Przed nami chłodna noc, w kotlinach karpackich minus 2 stopnie, zaledwie stopień na plusie na południowym wschodzie, w centrum około 5-9 na zachodzie. Środa z przelotnymi opadami na północy i wschodzie. Termometry pokażą w ciągu dnia od 9-15 stopni.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną wydawczyni Karolina Kłaczyńska, której, proszę Państwa, ja nie widzę za szybą. I nie wiem, czy to na chwilę tylko wyszła, czy... No, proszę Państwa, będziemy dzielnie, heroicznie. O, jest, nadchodzi. Karolina Kłaczyńska przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Na szczęście jest z nami Karolina Kubicka, która realizuje program. Dzięki temu Państwo będą nas słyszeć. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dzisiaj przed nami nie lada wyzwanie, bo poświęcimy program Mikrofon TOK FM tematowi, który jest niezwykle skomplikowany, bardzo nieoczywisty, a jednocześnie bardzo nam bliski. Dla niektórych jest to wręcz codzienność. Dziś będziemy rozmawiali o uczestnictwie w kulturze. Będziemy pytali w jakieś pół godziny słuchaczy i słuchaczki. Kino, teatr, muzeum, koncert. W jaki sposób korzystasz z kultury? A rozpoczynamy od rozmowy z panią Zuzanną Maciejczak-Kwiatkowską z działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: I państwo realizują badania, które teoretycznie mają dać odpowiedź na właśnie to pytanie. W jaki sposób my korzystamy z kultury, kto nam tą kulturę oferuje, i państwo próbują się tego dowiedzieć. Mamy tutaj przed nami duże wyzwanie, bo ostatni z państwa raportów analiz jest... Ile to stron, przepraszam?
4: Ponad 300.
3: 300 stron, tak. Gdybym zapytał, te 300 stron powstaje, w jaki sposób państwo ankiety rozsyłają, pytają, wywiady robią, obserwują, przeczesują internet, jaki to proces prowadzi do tego, że powstaje taka diagnoza stanu kultury w Polsce 2026?
4: Diagnoza stanu kultury jest efektem współpracy kilkunastu instytucji. NCK-u, który reprezentuje Ministerstwa Kultury, GUS-u oraz specjalistycznych instytucji branżowych, które zajmują się poszczególnymi dziedzinami kultury. I taką ideą tego dokumentu było zebranie właśnie w jednym miejscu wiedzy i aktualnych danych o kulturze, o tym, jak jest zorganizowana z jednej strony, a z drugiej strony, jak rozwijają się te poszczególne dziedziny. I to jest o tyle wyjątkowy dokument, że te dane, analizy były zbierane właśnie w tych poszczególnych instytucjach, ale teraz po raz pierwszy zebraliśmy je w jednym miejscu.
3: Czyli można powiedzieć, że z pełną odpowiedzialnością będę od pani wymagał, żeby pani taki obraz stworzyła tego, jak polskie społeczeństwo z kultury korzysta, gdzie ją znajduje. Więc powiedzmy sobie szczerze, to jest dokument, który da odpowiedź na to pytanie, tak? Nie wiem, to pierwsze i zasadnicze to pewnie brzmi, czy my głównie chodzimy do kina, czy... korzystamy z teatru, czy jednak to są takie formy, nie wiem, jakieś cyfrowe? Jaki obraz się tu wyłania, jeśli chodzi o te sektory jakby kultury, z których my korzystamy?
4: Tak, z jednej strony mówimy o uczestnictwie w kulturze jako o właśnie wizytach w instytucjach kultury, uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych. I tutaj widzimy na przestrzeni ostatnich lat, że takie wskaźniki deklarowanego uczestnictwa są stabilne. Nie widzimy tutaj ani odpływu publiczności z instytucji, ani jakiś...
3: A jakbym zapytał panią właśnie, mówiąc instytucje oprócz kin, teatrów, co jeszcze? Domy kultury?
4: Muzea, galerie, domy kultury, biblioteki. Tak.
3: Rozumiem, czyli tu jest stabilnie.
4: Tu jest stabilnie.
3: Ale tu pani mówi stabilnie, a to 1/10 z nas, 5% Polaków chodzi stabilnie do takich miejsc, 90%.
4: No to zależy od instytucji i też różna jest częstotliwość odwiedzania. Biblioteki na przykład charakteryzują się tym, że jeżeli już do nich chodzimy, to chodzimy do nich regularnie. Inaczej jest z muzeami, inaczej jest z teatrem. Kino też to są te miejsca, do których chodzimy częściej, ale tutaj chciałabym zrobić taki przypis, że to jest jedna część tego uczestnictwa w kulturze, to jest właśnie to bywanie na wydarzeniach, bywanie w instytucjach, a druga część to jest to, o czym pan wspomniał, czyli takie korzystanie z kultury na co dzień, niekoniecznie związane z tym, że gdzieś musimy wyjść, tylko też z tym, co robimy w domu, co robimy w drodze do pracy, co robimy w naszych telefonach, na komputerach, i ten rodzaj uczestnictwa dzieje się właściwie nieustannie. I to jest to, co ostatnio analizowaliśmy w takim raporcie Aktywni i Nieobecni pod redakcją profesora Marka Krajewskiego, który też jest dostępny na stronach NCK. Do niego też odwołują się autorzy tekstów w diagnozie. I z niego wynika właśnie to, że uczestniczymy w kulturze nieustannie, ale to jest takie uczestnictwo zapośredniczone często przez urządzenia elektroniczne i często uczestnictwo właśnie samotnicze. Takie separujące nas raczej od innych niż do nich zbliżające. I to jest to indywidualne uczestnictwo. A to, co jest szczególne w kulturze rozumianej właśnie jako bardziej uczestnictwo w wydarzeniach, chodzeń do instytucji, to, że ona nas do siebie zbliża. Jakby pozwala na to, żeby spotkać się z drugim człowiekiem. I taki rodzaj uczestnictwa raczej właśnie dzieje się z kimś. Z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi.
3: No, ale tam jest jeszcze taki wątek pobyć we wspólnocie, która ma mniej więcej podobne podstawy widzenia świata, wartości sztuki, kultury i tak dalej. No, pójść na koncert zespołu albo wykonawcy konkretnego, albo pójść na wystawy, gdzie też myślę, że przyjdą ludzie, którzy też uważają, że ten artysta wizualny jest, czy to jest jakoś przez państwa do zbadania, na zasadzie takiej, że czuj partycypację, ale w takiej wspólnocie trochę wyobrażonej?
4: To jest coś, co raczej analizujemy jako taką ważną rolę kultury. I to jest ta rola, która ostatnio właśnie w tekstach, w diagnozie i w ogóle w takim dyskursie, mówiąc brzydko, tego sektora jest podkreślana ostatnio. Czyli to, że kultura pozwala na to, żeby budować wspólne sensy, wspólne punkty odniesienia i właśnie też preteksty do spotkania. Bo tak jak patrzymy na to, na takie trendy wiodące społeczne, czyli polaryzację, takie osamotnienie, kryzysy zdrowia psychicznego, to widzimy i kultura coraz częściej się widzi jako takie antidotum na te problemy.
3: No tak, ale kultura nie jest lekarstwem z drugiej strony.

0: miesiąc po. Czy to nie jest tak, że trochę mamy inny obraz świata? Bo w tym kraju no trzeba obejrzeć lalkę. Bo jak nie, to w zasadzie nie ma jak już rozmawiać ze znajomymi ani w pracy. Po prostu nie ma nawet jak krytykować. No po prostu trzeba obejrzeć. I czy tego typu sytuacja, czyli zapytałbym o ofertę kulturalną, na ile ona wpływa na nasze uczestnictwo w kulturze. O tak.
1: Na pewno i ja myślę, że to jest bardzo duża wartość. Właśnie takie momenty, kiedy mamy wspólny temat do dyskusji, kiedy wspólnie przeżywamy to samo. Nawet jeżeli właśnie w zaciszach swojego domu, to później możemy o tym porozmawiać, możemy się o to pokłócić, ale jest o co. I to sprawia, że jesteśmy jako społeczeństwo, nie tylko jako te wyizolowane jednostki, co coraz częściej jest takim naszym codziennym doświadczeniem przecież. Kiedy coraz więcej spraw możemy załatwić zupełnie bez kontaktu z drugim człowiekiem, to kultura staje się jednak tym, co nas spaja, ale też co w diagnozie jest podkreślane, co buduje taką odporność społeczną właśnie poprzez to, że jest takim spoiwem.
0: No wystarczy, że będzie zwalczało skutecznie polaryzację albo minimalizowało. To już jest niezwykłe.
1: Tak. Czy sprzyjało krytycznemu myśleniu? Tutaj w kontekście czytelnictwa w diagnozie jest o tym mowa, że ono pomaga, pozwala właśnie budować, rozwija te kompetencje krytycznego myślenia, które też jest niezbędna, żeby przeciwdziałać, znaczy budować właśnie taką odporność na dezinformację chociażby. Mhm.
0: A ma pani jakieś tam rodzynki, na przykład wyszło państwu z badań, że w przeciwieństwie do badań, narodowych badań czytelnictwa, to według państwa o wiele mniej osób w Polsce czyta, albo o wiele więcej.
1: Nie mamy akurat tekst, który dotyczy czytelnictwa, powstał właśnie jego autorem jest autor z Biblioteki Narodowej, z kolei o rynku książki pisze autorka z Instytutu Książki. Także to jest raport Diagnoza Stanu Kultury, która opiera się właśnie o te dane, które zbierają.
0: Dobrze, przejdźmy do najciekawszej rzeczy, moim zdaniem, a mianowicie, kto korzysta z jakiego rodzaju kultury, czy da się zrobić taką mapę, albo pod kątem wieku, albo zamożności, narysować taki obraz, namalować taki obraz polskiego społeczeństwa, jak to wygląda?
1: To takiego obrazu na podstawie diagnozy namalować raczej nie można. To rzeczywiście jest raczej rola takich badań uczestnictwa w kulturze. Tutaj skupialiśmy się raczej na tych obrazach, tych poszczególnych dziedzin tego, jak wyglądają ich kadry. Też jak wyglądają ich odbiorcy, jak wygląda ich taka instytucjonalna rama, więc to nie do końca w diagnozie, ale tu znowu mogę wrócić do tego raportu, o którym wspominałam wcześniej, czyli Aktywni i Nieobecni. Tam powstała taka próba segmentacji polskiego społeczeństwa właśnie biorąc pod uwagę to, jak w kulturze uczestniczymy. I do tego raportu teraz mogę odesłać. On też jest dostępny na stronach NCK. Spróbuję teraz może z pamięci przypomnieć, przywołać te segmenty. Na pewno tam wyróżniliśmy taką grupę osób, jeśli dobrze pamiętam, nazwaliśmy ich odświętymi bywalcami. I to są takie osoby, które właśnie szczególnie cenią sobie bywanie w instytucjach. Mniej są tak zanurzone w kulturze na co dzień, ale ważne jest dla nich to wychodzenie, które ma taki odświętny charakter. Nakreśliliśmy też taką właśnie z badań, na podstawie badań opisaliśmy taką grupę wszystkożerców, którzy korzystają z wielu rodzajów kultury naraz, często słuchają czegoś, jednocześnie robiąc różne inne rzeczy, którzy korzystają z kultury właśnie podczas takich obowiązków domowych, takich czysto instrumentalnych czynności. Czyli to jest trochę inna grupa, nie ta, która dla których kultura jest czymś odświętnym. No ciekawą grupą na pewno są byli młodzi analogowcy, czyli tacy, którzy trochę wycofują się z tego cyfrowego świata i wracają do takiego uczestnictwa w kulturze, dosyć tradycyjnie rozumianego, czytania książek, słuchania muzyki, nie za pośrednictwem streamingów. Także to była kolejna grupa. Wyróżniliśmy też takie grupy, które bardziej są związane z takim społecznymi aktywnościami, animatorki takiego życia rodzinnego, kulturalnego.

0: To na pewno te grupy, to były dwa takie sfeminizowane segmenty, ale były też dwa takie, które były bardziej wycofane, bardziej związane z takim cyfrowym uczestnictwem w kulturze, ale nieobecne właśnie w instytucjach.
1: A państwo, przepraszam, to w tym momencie muszę zapytać, a państwo dyskutowali w swoim gronie na przykład, na ile trzeba traktować i jak trzeba traktować wszystkie, no mogę już powiedzieć, no, nie tyle nowoczesne, co właśnie cyfrowe formy. Bo jeszcze 10-20 lat temu ktoś mógł powiedzieć, no nie traktujmy tego jako kultury, no bo jeśli ktoś coś sobie przegląda na telefonie komórkowym, ale teraz to chyba nie jest takie oczywiste, tak? Czy właśnie to może być w tym momencie uczestnictwo w kulturze, czy nie jest uczestnictwo w kulturze? Jak technologia zmienia? Państwo się pewnie zastanawiali nad tym.
0: O tak, i to jest, to jak zmiany technologiczne, to jest wątek w diagnozie, do której wrócę, często obecny. I one mają też znowu taki ambiwalentny wpływ na to, jak w kulturze uczestniczymy i jak w ogóle to pole się kształtuje. Bo właśnie z jednej strony widać, że bardzo wpływają na to, jak w kulturze uczestniczymy, na to, jak działa nasza uwaga na to, że często właśnie za pośrednictwem ekranów z tej kultury korzystamy. I to jest jedno zjawisko. Wpływają na to, jak czytamy. A z drugiej strony widać, że taka postępująca cyfryzacja ma bardzo duże znaczenie ochronne, jeżeli chodzi o dobra kultury, o dziedzictwo materialne. Także tutaj... No,
1: to jest strasznie ciekawy wątek. Tak. Człowiek jedzie autobusem, widzi, że ludzie patrzą w te komórki, myśli sobie, o, kultura upada, a później zaczyna się przyglądać, a nie wszyscy Szekspira w oryginale. Sztuka za sztuką, cały autobus po prostu. I tylko my na tym TikToku się zostaliśmy. Ale dobrze, my tu sobie żartujemy, przynajmniej ja próbowałem zażartować, tymczasem sprawa jest poważna. A mianowicie, czy gdzieś się wyłania, czy z tych, czy z poprzednich badań, no ten cezus, który jest no, zazwyczaj traktowany jako domyślny. To znaczy ludzie, którzy mają taki rodzaj pracy, że mają stosunkowo dużo wolnego czasu, mają też zasoby finansowe. Czy oni naturalnie rzecz biorąc po prostu częściej korzystają, bo częściej mogą korzystać z kultury i częściej uczestniczą w kulturze?
0: Jest tak, że Z badań wynika, że osoby o wyższym poziomie wykształcenia, osoby z większych miast, raczej osoby młodsze i te o lepszej sytuacji takiej społecznej, materialnej, one częściej uczestniczą w kulturze, w tym takim tradycyjnym rozumieniu uczestnictwa jako bywaniu w instytucjach, jako chodzeniu na, jako uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych. I to jest taka obserwacja, no, którą tak naprawdę od lat formułujemy. I jest to wyzwanie, z którym dla mierzą się instytucje. Tak. I one bardzo starają się przekroczyć.
1: Żeby tak, tylko jak państwo to interpretują?
0: Czy poszerzać.
1: To, tak, ale czy to by oznaczało z państwa perspektywy, że właśnie musimy poszerzyć instytucjonalnie, tak jakby musimy do tej niewielkiej miejscowości przyjść z tą instytucją, gdzie ona musi tam być, czy też państwo mówią sobie zaraz, poczekajmy jeszcze parę lat, bo może okazuje się, że dzięki właśnie nowoczesnym technologiom, na przykład cyfrowym, okaże się, że inną zupełnie formę, inny rodzaj korzystania z kultury będziemy mogli zobaczyć tam, gdzie fizycznie nie ma kina, nie ma teatru, bo będzie do tego dostęp. Czy w ogóle takie dyskusje są wśród państwa?
0: Raczej jest tak, że to uczestnictwo takie bezpośrednie, ten kontakt z drugim człowiekiem ma taką swoją wartość, której nie da się przełożyć na to uczestnictwo zapośredniczone przez ekrany. I stąd taka duże znaczenie i tak społeczna doniosłość tych instytucji, które mają największy wpływ lokalnie. I tutaj wymieniłabym biblioteki i domy kultury, których jest najwięcej. Bibliotek jest ponad 7,5 tysiąca w całej Polsce i one rzeczywiście mają bardzo duże znaczenie społeczne i wychodzą jakby daleko poza takie role dostarczania, wypożyczania książek, ale raczej są takimi instytucjami o znaczeniu dużym, takim społecznym dla budowania lokalnych społeczności. Także to bym widziała raczej...
1: No tak, ja to rozumiem, że jeśli cechą definicyjną tego, czym jest uczestnictwo w kulturze, najistotniejszą jest to, żeby to było uczestnictwo nie zindywidualizowane, ale właśnie w jakimś sensie kolektywne, wspólnotowe, to absolutnie rozumiem. Ale teraz ktoś może powiedzieć, ale przecież w cyfrowym świecie też jest jakaś... No dobrze, namiastka wspólnotowości, kiedy próbuje się wspólnie gdzieś dyskutować nad lekturami, albo próbuje się na przykład, nie wiem, w jakiś sposób no, tworzyć coś, co jest może nie wspólnotą, może nie jest wspólnotą, no, ale czy to z definicji, przez to, że jest cyfrowe, nie wchodzi do takiej kultury, jak pani przed chwilą ją zdefiniowała, że to musimy założyć ubranie, pójść, jakieś lepsze ubranie, pójść do jakiejś instytucji?
0: Nie wchodzi jak najbardziej. My w badaniach i też w działalności NCK-u w kulturę włączamy to wszystko i to wyjątkowe wyjście do filharmonii i to scrollowanie na telefonie. Także jedno i drugie jak najbardziej jest uczestnictwem w kulturze i to ten dostęp do technologii, dostęp do kultury zapośredniczony przez technologię na pewno wiele barier niweluje. Takich barier właśnie geograficznych, barier związanych z dostępem do kultury. Ale myślę, że nie może to zastąpić też tego kontaktu z instytucjami, z podmiotami kultury, z artystami. Także taka troska o to, żeby kultura była dostępna też w mniejszych miejscowościach jest wyraźna i z mojej perspektywy bardzo ważna.
1: Czy z badań wynika, że taka bardzo obiektywna informacja o tym, że myśmy w ciągu ostatnich lat naprawdę znacząco większe zasoby, środki i też finanse przeznaczyli na biblioteki w Polsce. A jak się patrzy na twarde dane, to tak jest. To jest po prostu obiektywny fakt. Ale teraz, czy z tego wynika, że w Państwa badaniach pojawia się rzeczywiście jakiś przyrost zauważalny, ludzie częściej chodzą do bibliotek, albo ci, którzy już chodzili, to chodzą częściej, albo nowi się pojawiają, czy to jakoś widać u Państwa?
0: Z tego, co pamiętam z tekstu o bibliotekach, to finansowanie i tak jest niewspółmierne do tego, jak gęsta jest sieć bibliotek w Polsce. To jest, z tego, co pamiętam, trzecia co do wielkości w Europie sieć bibliotek.
1: W Polsce trzecia co do wielkości, to jest niesamowite. Te 7,5 tysiąca, o których pani
0: zachęcam,
1: mówi.
0: Odsyłam też do tekstu, żeby zweryfikować, czy dobrze.
1: Ale to świetnie, że panią zaprosiliśmy, bo to tak, z jednej strony duma, a z drugiej strony jest to jakiś zasób, jakiś potencjał.
0: Jest to duży zasób, podobnie jak domy kultury, też właśnie w sytuacjach, co wyszło w sytuacjach zagrożenia, jako taka po prostu infrastruktura społeczna, miejsca i kadry, które mogą się być zmobilizowane w takich sytuacjach jak kryzys uchodźczy, co było widać po...
1: Ale czy te nakłady, którymi się chwalił poprzedni ten rząd, że więcej wydajemy na biblioteki, czy to widać, że ludzie, nie kojarzy pani, czy ludzie częściej po prostu zaczęli tak po ludzku chodzić do tych bibliotek?
0: Przyznam, że nie pamiętam teraz tych statystyk, ale to, co pamiętam, to że biblioteki to są te instytucje, do których chodzimy z największą regularnością. Mhm. Jeżeli już chodzimy, to chodzimy tam regularnie. Tak.
1: Czy skoro mówimy już właśnie o wydatkach i po jakichś policzalnych ich efektach, to czy z tego obrazu Państwo mają wrażenie, że jakieś wyraźne rekomendacje i pytanie, dla jakich aktorów wynikają? Bo z jednej strony ktoś może pomyśleć, no rząd i samorządy, ale to też niekoniecznie, tak? Bo wyobrażam sobie, że ktoś, kto już pracuje w jakiejś instytucji kultury, mógłby wziąć właśnie Państwa diagnozę stanu kultury w Polsce i powiedzieć, o, to ciekawe, to ja wtedy będę robił to albo tamto.
0: Na pewno jedna z rekomendacji dotyczy właśnie finansowania, to o czym pan wspomniał, dlatego że z diagnozy wyraźnie wynika, że kultura w Polsce jest w zdecydowanej większości finansowana z pieniędzy publicznych i przede wszystkim tych pieniędzy, które są w samorządach. I to ma wiele plusów, ale ma też minus taki, że w związku z tym jest podatna bardzo na zmiany polityczne. I taka dywersyfikacja tych źródeł finansowania może wpłynąć na taką stabilność i odporność tego systemu. I to jest taki wniosek, który dla nas w Narodowym Centrum Kultury jest istotny. I w związku z tym prowadzimy takie działania na rzecz rozwoju mecenatu, na rzecz wypracowywania mechanizmów wsparcia mecenatu, właśnie po to, żeby to finansowanie prywatne, finansowanie społeczne też zaczęło mieć coraz większą rolę w kulturze i tutaj też już zachęcam i reklamuję raport tego właśnie dotyczący, nad którym obecnie pracujemy, z którego mają wypływać takie bezpośrednie rekomendacje dotyczące dotyczące zmian legislacyjnych, które mają właśnie mecenatowi sprzyjać. Także to są takie bardzo jasne rekomendacje dla tego poziomu centralnego. To jest jedno. Druga rzecz to na pewno taka potrzeba modernizacji uwarunkowań prawnych, w których kultura działa, dlatego że te najważniejsze ustawy, które dotyczą działalności kulturalnej, one powstały w latach 90. i one już nie przystają do tego, jak bardzo zmienia się to, o czym rozmawialiśmy, czyli uczestnictwo w kulturze, ale też to, jak działają instytucje, jak działają organizacje pozarządowe w sferze kultury, jak w ogóle to zarządzanie kulturą, ta praktyka zarządzania kulturą jest realizowana. Dlatego potrzeba nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, na którą prace trwają, jest taka paląca. Także to są takie rekomendacje z poziomu centralnego. Myślę, że instytucje, które działają w tych poszczególnych dziedzinach opisanych w diagnozie, czyli muzyka, taniec, dziedzictwo, muzea, sztuki wizualne, dziedzictwo za granicą, one też na pewno znajdą tam coś dla siebie. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tego dokumentu.
1: A reklamowaliśmy diagnozę stanu kultury w Polsce 2026, Narodowe Centrum Kultury, ale tych podmiotów zaangażowanych w to jest multum. Jak rozumiem, w internecie będzie można znaleźć taki jakiś skrót, żeby słuchacze nie musieli 300 stron czytać, do czego oczywiście namawiamy gorąco.
0: Tak, zachęcam. Dokument jest dostępny na stronie nck.pl. Tam też jest lista tych wszystkich instytucji, których kilkunastu nie będę teraz wymieniać, ale z tego miejsca bardzo chciałam podziękować za współpracę i chciałam podkreślić taką wolę też dzielenia się wiedzą, która jest budująca i myślę, że z pożytkiem dla nas wszystkich.
1: Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska z działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury była z nami. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jest 20:30. Za chwilę słuchacze i słuchaczki będą dzwonić do Radia Tok FM pod numer 22 44 044 i odpowiadać na pytanie: kino, teatr, muzeum, koncert, w jaki sposób korzystasz z kultury?
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
1: 32 minuty po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM i programu Mikrofon Tok FM. Kino, teatr, muzeum, koncert. W jaki sposób korzystasz z kultury? Czy masz wystarczająco dużo czasu, możliwości, może i pieniędzy, a może mieszkasz w takim miejscu, że jest to utrudnione lub też wręcz przeciwnie. Nie jest zbyt łatwe, ale jednak udaje się z tej kultury korzystać. I w jakiej formie? Czy to jest chodzenie regularne do biblioteki, właśnie do wspomnianego kina, teatru, muzeum, może na koncerty, może na imprezy plenerowe organizowane w twojej miejscowości, a może na jakiś rodzaj zajęć organizowanych przez lokalne domy kultury lub też w ogóle placówki w tej miejscowości. Tutaj opcji jest multum, bo część z Państwa, jestem pewien, zadzwoni dzisiaj i powie, z różnych powodów nie jestem w stanie z wyżej wymienionych form kultury korzystać, tak, albo brać w nich udział, ale dzięki temu, że mamy XXI wiek i dostęp do urządzeń cyfrowych, po prostu ja w tej kulturze uczestniczę w sposób maksymalny, albo też w sposób taki, który mnie po prostu satysfakcjonuje. 22 44 044. Jest z nami pan Krzysztof z Kleszczowa. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
10: Dobry wieczór panu.
1: Słuchamy
10: wieczór
1: pana.
10: Państwu.
1: Słuchamy.
10: No, ja chcę powiedzieć, że w ostatnich latach ten dostęp do wszelkich możliwości korzystania z różnych form kultury się bardzo poszerzył. Nasze przygody zaczęły się ćwierć wieku temu w Krynicy na Europejskim Festiwalu Jana Kiepury, prowadzonego przez Bogusława Kaczyńskiego. Później zaczęliśmy częściej korzystać z teatru. Tutaj korzystamy z teatrów łódzkich, ponieważ no, jest pewna odległość, ale da się ją pokonać, a Łódź stwarza dużo możliwości dla różnych grup wiekowych. Organizują spektakle dla seniorów, studentów. To są spektakle, w których ceny biletów są bardzo niskie, przystępne. No i jest zróżnicowany repertuar różnych teatrów. Można wybrać, co się chce dla każdego, jak tylko ma chęć, żeby sobie taki spektakl obejrzeć. No, a dodatkowo mamy tą technologię i rozwój wszelkich platform. Ja korzystam z Opera Vision. Można naprawdę obejrzeć spektakle z całego świata w wykonaniach takich, których na pewno nie każdy miałby możliwość zobaczyć. Jest też TVP VOD z bogatą biblioteką spektakli, filmów. Także no, mamy teraz szeroki dostęp.
1: Panie Krzysztofie, muszę pana zapytać o jedną rzecz, bo pewnie część słuchaczy i słuchaczek pomyśla sobie, pan Krzysztof z Kleszczowa dzwoni, z tego Kleszczowa? Czy to jest ta miejscowość, która z tego co pamiętam w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najbogatsza w Polsce?
10: No tak się złożyło właśnie, że mamy tutaj dosyć uciążliwe sąsiedztwo, które no, nie zawsze każdemu tutaj sprawia...
1: No tak, ale dzięki podatkom, opłatom z tego uciążliwego sąsiedztwa państwo faktycznie mają gminę, która jest niezwykle bogata. Tylko teraz pytanie, bo pewnie słuchacze i słuchaczki sobie pomyślą, to zaraz. No ja rozumiem, że pan jedzie do teatru do Łodzi, albo pan ogląda przez internet operę, ale zaraz, czy ten Kleszczów, on z tych olbrzymich pieniędzy też pan ma wrażenie, że próbuje w szeroko rozumianej sferze kultury coś robić? Jakby pan to opisał?
10: No, no wie pan, różnoraki sposób jest to realizowane. No tutaj dla seniorów stworzona jest taka Akademia Trzeciego Wieku. Prężnie działa Dom Kultury, który organizuje zajęcia też dla seniorów, zajęcia z ceramiki, szydełkowania, haftów, koło fotograficzne. Poza tym no, młodzież też ma możliwość wyjazdów wakacyjnych i zimowych w różne części świata i też ma możliwość zetknięcia się z tymi wszystkimi sprawami związanymi z kulturą. Także no, może tutaj ktoś by powiedział, że jest tego za mało, ale to też ma duże znaczenie podejście mieszkańców i chęć i zainteresowanie. No to jest rejon, w którym pojawiło się sporo osób, które zjechały się z całej Polski. No ta wspólnota nie jest taką tradycyjną wspólnotą, jak to w takich okolicach, gdzie jest dziada, pradziada, wszyscy żyją.
1: Panie Krzysztofie, ja rozumiem, ale czy to nie jest argument dla gminy, która jest najbogatszą gminą w Polsce, że właśnie powinna inwestować w kulturę, żeby ta wspólnota poczuła, że wspólnie jest razem, ma jakieś, czy tworzy jakieś dziedzictwo właśnie kultura. To jest argument na to, żeby jak najwięcej w kulturę inwestować, nie sądzi pan?
10: No wie pan, jest tutaj orkiestra Dęta, bardzo też prężnie działająca, wielokrotnie występowała. występowała, był w Winie Orczewy taki festiwal orkiestr Zenty, zajmowała czołowe miejsca, bardzo dużo młodzieży w tym zespole gra, to już są pokolenia, które tam się przewinęły i to też przy każdych uroczystościach, które tutaj się gminy odbywają, jakichś dożynkach czy dniach kleszczowa, są zawsze występy tej orkiestry. No poza tym zjeżdżają tutaj różni wykonawcy, tak jak do każdych miejscowości teraz już i też mamy możliwość posłuchania tej młodzieżowej muzyki. Ja jestem takim zwolennikiem tego typu, raczej starsza jakby półka mnie interesuje, ale młodzież też ma tutaj możliwość, żeby z tego skorzystać.
1: Panie Krzysztofie, ale to dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Świetnie, że pan do nas dzisiaj zadzwonił jako pierwszy. Bardzo dziękujemy za głos pana Krzysztofa. Pan Krzysztof dzwonił z Kleszczowa. No cóż, to powiedzmy sobie szczerze, najbogatsza gmina w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Więc też może mieć szeroki gest, jeśli chodzi o ofertę kulturalną. Pod numer 22-44-044 zadzwoniła pani Maria z Warszawy. Dobry wieczór, pani Mario.
11: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja przepraszam prędko, dlatego że idę na basen. Chciałam powiedzieć, że jeżeli tylko chcemy, to naprawdę możemy korzystać ze wszystkiego, tylko trzeba się tym interesować. Ja byłam na koniec wakacji, jestem nauczycielką, starą nauczycielką. Na koniec wakacji byłam na Chopinie i jego Europie w Filharmonii. Chodzę do teatrów warszawskich, do kina rzadziej faktycznie, na wystawy. Nawet w sobotę pojechaliśmy do Szczecina na spektakl wyjątkowy do Teatru Współczesnego, zresztą wspaniały, o dwóch takich działaczkach w czasie wojny na Jersey. Tylko mnie nie całuj, o ile nie przekręciłam tytułu. Jeżeli chodzi o biblioteki, chodzę do biblioteki u nas tutaj w Wielnicy. Jak się przyjdzie po jakichś tych dniach wolnych, w poniedziałek rano, to kolejka stoi ludzi, którzy przychodzą z książkami, żeby oddać i wymienić książki. W Prażmowie, za Piasecznem, świetne panie, które prowadzą bibliotekę. Tam nie ma domu kultury, to jest wieś. Robią różne akcje, mają taki świetny księgozbiór. Najczęściej jak biorę książki, jakieś nowe książki, to są z budżetu tego obywatelskiego zakupione. Naprawdę. Tylko ludzie muszą chcieć iść. Bo na przykład w Szczecinie pół widowni było pustej. Prawda jest taka, że trudna była sztuka, że to nie dla każdego odbiorcy. Ale tych farsów mamy dużo, więc dobrze, że ludzie chodzą na farsy, bo to rozrywka, ale ten ambitny ten teatr też jest ważny. Wczoraj byłam na spotkaniu z panią Kleczewską, dyrektorką, reżyserką Teatru Powszechnego w Warszawie. Spotkanie miała, zorganizowała po to, żeby wiedzieć, jakie my nauczyciele chcemy zobaczyć to, w tym pójść do szkół, do młodzieży, więc to też było takie interesujące. Zresztą tam są świetne monodramy. Jeden z nich był wystawiany w Auschwitz. Aktorka, która to grała, to była tak jak gdyby wewnętrznie rozedrgana, że ona tam w Auschwitz to przedstawia ten o gitance, ten monodram. Także naprawdę, przepraszam, że tak szybko.
1: Ale pani Mario, ale jeszcze jedno pytanie. Ja rozumiem, tak? Ale to i ostatnie pytanie, króciuteńko, bo proszę powiedzieć, a pani w formie cyfrowej gdzieś w internecie też korzysta z kultury i w jaki sposób, czy...
11: Nie, wolę na żywo, wolę być twarzą w twarz i jest to inny odbiór.
1: Po prostu. Pani Mario, bardzo dziękuję. Miłego pobytu na basenie. Życzymy. Pani Maria z Warszawy była z nami. Nasz numer to 22-44-044. 22-44-044. Kino, teatr, muzeum, koncert. W jaki sposób korzystasz z kultury? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Pan Adam z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie.
12: Witam pięknie po długim czasie, a niestety praca jest taka, że mam mało czasu, żeby się do was odezwać.
1: Ale ma pan czas na kulturę?
12: Właśnie wszystko robię w wolnych chwilach, niezwykle rzadkich, żeby z tą kulturą mieć do czynienia. Przede wszystkim książka. To jest dla mnie od dziecka pasja, czytanie. To jest taki pierwszy mój kontakt z kulturą. I teatr, ponieważ ja uwielbiam kontakt z żywym aktorem, z żywym człowiekiem na scenie i to jest dla mnie po prostu coś fantastycznego. Kocham Teatr Powszechny w Łodzi. To jest, że tak powiem, dla mnie numer jeden na scenie, ale też Teatr Jaracza.
1: Ale panie Adamie, sam pan tam chodzi, czy z rodziną, czy nie, ze znajomymi?
12: Różnie to bywa. Czasami chodzę sam po prostu, bo są sztuki, które powiedzmy w jakimś stopniu mnie bardziej interesują, więc nie ciągnę nikogo na siłę. Nie korzystam z żadnych platform cyfrowych. To jest dla mnie taką pseudosztuką, bym powiedział, ponieważ tam się za dużo dzieje takiego kiczu, powiedziałbym, kulturalnego.
1: Panie Adamie, ważne pytanie do pana jako człowieka, który zadeklarował, że często chodzi do teatru. Bilety do teatru powinny być droższe, tańsze, a może to nie ma znaczenia, jaka jest cena biletu? Jak to wygląda z pana perspektywy?
12: Z mojej perspektywy, bilety nie są tanie, tak? Natomiast kontakt z żywym aktorem, z czymś, co jest takim namacalnym dowodem arcydzieła na scenie, musi mieć swoją cenę i dlatego zamiast chodzić, powiedzmy, do kina i nawet niechbym tam zapłacił za bilet 20 zł, ale większość z obecnych, bo czasami mi się zdarza, ja z reguły chodzę do kina na ostatnie seanse, to musi być już naprawdę jakiś fajny film, chodzę na ostatnie seanse, na których jest na sali 10, może 15 osób i uwaga, te osoby przychodzą na film. Nie po to, żeby, przepraszam za kolokwializm, zeżreć popcorn i wyślipać kole, tylko przychodzą na film. I wtedy ja też mogę pójść do kina, obejrzeć ten film.
1: Ale pan przychodzi na takie godziny dlatego, że wcześniej pan pracuje, czy z jakiego powodu?
12: Nie, wybieram to celowo. Jeżeli już chcę, tak, dlatego, że w tej chwili... I to jest właśnie pytanie, bo dzisiaj mówimy o kulturze. Czym jest dzisiaj kultura? Bo przestałem chodzić do kina. Kiedyś chodziłem regularnie za młodego chłopaka, ale kiedyś właśnie nie było tych wszystkich fast foodów, które gdzieś tam idzie pan na film, państwo, którzy nas słuchają, i słychać chrupanie i siorbanie z kubków. I to mnie właśnie tak zaczęło irytować, że stwierdziłem, że nie, że bo to nie jest żadna kultura.
1: No ciekawe, Danie, to bardzo ciekawy wątek ten, który pan porusza.
12: Dlatego wolę iść do teatru, gdzie wszyscy wspólnie oglądamy tych wspaniałych aktorów na scenie, na żywo, gdzie nie ma właśnie tego chrupania i siorbania, tylko my obcujemy z prawdziwą sztuką, i skupiamy się na tym, co ci artyści nam przekazują.
1: A nie na
12: konsumpcji. I to jest właśnie dla mnie piękne. A właśnie o to chodzi. I dlatego, a powiem szczerze, też nie korzystam z platform, z żadnych tego typu wynalazków, bo dla mnie kultura to musi być kontakt taki żywy, naturalny, z czymś, co mi autor bezpośrednio, czyli na przykład pisarz, ale też i artysta na scenie chce przekazać swoją osobowością, swoim wyrazem jakichś wewnętrznych emocji i to jest dla mnie kultura. I dlatego dzisiaj przy okazji tej audycji ja się chcę zapytać wszystkich państwa, czym tak naprawdę jest ta kultura?
1: Piękne pytanie, zasadnicze. Panie Adamie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Adam z Łodzi był z nami. Czym w zasadzie jest w naszych czasach ta kultura? 22 44 044. Pan Łukasz z Gdańska. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
13: Dobry wieczór i przede wszystkim serdecznie, bardzo gorąco dziękuję za podjęcie tego tematu. Marzyłem o tym już od dawna, żeby pan redaktor jakby odważył się mówić o kulturze, która według mnie kulturą jest wszystko. Ja mam przed sobą w rękach teraz słownik polsko-łaciński i tu jest napisane kultor to jest hodowca, rolnik, mieszkaniec, czciciel, przyjaciel, wielbiciel. A kultus to jest uprawa, pielęgnowanie, hodowla, wychowywanie, staranie, sposób życia, urządzenie życia, wykwint, ubranie, strój, wykształcenie, wychowanie, ogłada, polor i uszlachetnienie, ćwiczenie, i tak dalej. Czyli kulturą, powiem tak, ja mam 50 kilka lat i jak byłem młody, to chodziłem do różnych instytucji jako widz, czyli jakby byłem trochę tak jak złoto, które słucha srebra, czyli srebro to jest ktoś przedstawia, mówi, a ja jako widz byłem tak i teraz to rozumiem, że po prostu słuchałem i się uczyłem. Wykształcałem siebie na jakiegoś człowieka. I teraz, po tym wieku, kiedy byłem na studiach, to byłem w teatrze, w teatrze tańca jako aktor i w zespole pieśni i tańca na Uniwersytecie Gdańskim i tańczyłem i śpiewałem. I wtedy jakby zobaczyłem, jak to jest być, stać na scenie. To jest oczywiście całkiem inne niż oglądanie z fotela widza. I teraz po 30 latach od tego czasu dla mnie kulturą jest wszystko, czyli przyroda, to jak ja na działce uprawiam drzewka, pielęgnuję, jak ja jeżdżę na rowerze, jak się odzywam do kogoś. Mhm. Całe życie moje to jest teraz dla mnie forma kultury. Ja nie chodzę, ostatni raz byłem w kinie na jakieś 10 lat temu na Fistawkach i stwierdziłem, że tylko filmy dla dzieci takie radosne jakby są dla mnie, mają sens, a wszystkie dramaty i tak dalej to życie w radiu i to, co pan robi w radiu, dziennikarze, pana koledzy, to jest też kultura. I to, co my słyszymy na temat różnych niebezpiecznych zdarzeń na świecie i jak na to reagujemy, to też jest wszystko.
1: Ale to,
13: kultura.
1: Panie Łukaszu, słucham pana, tak jak wszyscy pewnie, trochę zaczarowany tym, jak pan szeroko, takim naprawdę bogatym gestem, tą kulturę wszędzie.
13: Wszystko jest kultura.
1: Tak, a to, co nie jest kulturą w takim razie?
13: Jeżeli na przykład ktoś ma do dyspozycji komputer, tak, i nieograniczony dostęp do systemu sztucznej inteligencji i wprowadza tam jakieś nieprawdziwe informacje, tak jak powiedzmy robią to nasi słowianiscy ziomkowie z Petersburga, no to mogę powiedzieć, że to jest ciemna strona kultury, ale to wciąż jest kultura.
1: Aha. Rozumiem, a w tym wąskim znaczeniu, w takim naprawdę wąskim znaczeniu z pana perspektywy, czyli uczestnictwa w wydarzeniach, które no nie mają związku z pracą zarobkową, nie mają związku z zachowaniem zasad higieny, nie wiem, nie mają związku ze snem i odpoczynkiem, czyli, nie wiem, kino, teatr, czytanie. Kiedy pan patrzy na taką wąską definicję kultury, panie Łukaszu, to pan korzysta najczęściej z którego z tych mediów?
13: Idę do lasu i patrzę, jak spadają liście z drzew.
1: Panie co, nawet...
13: Dziękuję serdecznie.
1: Panie Łukaszu, ale lalki pan nie obejrzy?
13: Proszę pana, czytałem książkę i stwierdziłem, że to jest naturalizm literacki, czyli twórca lalki Bolesław Prus, Aleksander Głowacki stworzył dzieło, którym chciał przekazać jakąś krytykę wczesnego kapitalizmu. Ja się z tym zgadzam, ale wie pan, wolę czytać na przykład książki jak żyć zdrowo, jak sobie dietę urządzać zdrowo, jak ćwiczyć zdrowo, na przykład o Aikido. Jest ta książka Biomagnetyzm Aikido.
1: Panie Łukasz, no tak, ale poza tym wszystkim jest jeszcze taka sfera, nie wiem, na przykład pana ulubiony zespół muzyczny przyjedzie za pół roku na koncert do Gdańska i to nie pójdzie pan na ten koncert?
13: Wie pan co, jak ja miałem 20 lat, to chodziłem na dużo koncertów do Kwadratowej słynnej w Gdańsku i tańczyłem przy WW, skakałem i tak dalej.
1: Czy pan się nasycił tego rodzaju kulturą? I Prusa już pan nie chce na ekranie obejrzeć i na koncert
13: ja
1: pan nie pójdzie?
13: Ja życzę każdemu, wie pan co, teraz mam drugą książkę, ABC Teatru przy kawie. Życzę każdemu, kto czyta książkę, żeby założył, ja chciałem kiedyś takie coś założyć, żeby raz w tygodniu były czytania na głos, takie udramatyzowane czytania w bibliotece. To pani otworzyła szeroko oczy i mówiła, wie pan, to jest ryzyko, że będzie jakaś... A jeszcze jedna rzecz.
1: Ale jakie ryzyko? Dlaczego była? Ona była przeciwna, tak, panie Łukaszu?
13: Tak, powiedziała, że to się nie mieści jakby...
1: W formacie biblioteki.
13: Na głos już może być problemem, wie pan.
1: Ale dlaczego problemem? Przecież kiedyś ludzie to robili.
13: No mogą być różne reakcje innych tam uczestników i tak dalej. Ale czy pan słyszał o Hyde Parku, o Speaker's Corner?
1: No, wszyscy wiemy, co to jest Hyde Park. Każdy mówi to, co chce. Mikrofon to KFM.
13: To jest Speaker's Corner. I pan sobie nie chce sobie wyobrazić, że idzie pan w niedzielę o godzinie 10 rano i słucha pan różnych ludzi i nikt nikomu nic nie mówi złego. Nie taki, o takim czymś marzę w każdym miejscu.
1: Panie Łukaszu, to jest piękna idea. Bardzo życzymy realizacji. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pan Łukasz z Gdańska z bardzo szeroką, zacytowaną ze słownika, definicją kultury, że w zasadzie wszystko jest kulturą. Nawet natura jest kulturą. 22 44 044. Pan Jarosław z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
14: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
10: Tak w nawiązaniu do wypowiedzi pana Łukasza, to dodam, że kultura umożliwia pokojowe rozwiązywanie problemów i dlatego jest ważna, żeby czytać, uczestniczyć i rozmawiać przede wszystkim. Natomiast ja dzwonię z Wrocławia, czyli z miasta, w którym jest wiele się dzieje, jeśli chodzi o kulturę. W tym roku odkryłem stosunkowo młode wydarzenie, czyli Europejską Noc Kultury. Ono już kilka lat tutaj jest organizowane, ale jest to bardzo ciekawa forma wysłuchiwania tekstów czytanych przez aktorów, mniej znanych, bardziej znanych, przemieszczania się pomiędzy różnymi obiektami w danej dzielnicy. Niesamowita frajda. Dzięki temu dowiedziałem się o różnych beletrystyce, nowościach w świetnym wykonaniu. Więc w kulturze są takie zjawiska nowe, ale też uczestniczę od wielu lat na przykład w festiwalu Jazz nad Odrą i bardzo bym chciał, żeby ten festiwal drugie 60 kilka lat jeszcze był organizowany. Tu jest inne podejście, spotyka się ludzi, których co roku się widuje, przychodzą nowi, pilnuje się też poziomu, zmieniają się, prawda, odsłony różne, stylistyczne, piękne wydarzenie. No i tak sceptycznie skończę, bo zanikają też wydarzenia, a mam tu na myśli taką gorzką refleksję nad Teatrem Polskim, który jest moim kochanym teatrem od dziecka, ale a mam już też ponad 50 lat, ale w 2015 roku ten teatr po prostu po zmianie rządów zaczął zamierać. I repertuarowo, i oczywiście jest Teatr Polski w podziemiu, na Świebockim i tak dalej, ale ten budynek przy Zapolskiej, gdzie jeszcze reżyserował wcześniej Jan Klata, bardzo Krystian Lupa, inni reżyserzy. Właśnie to, co pan mówił we wprowadzeniu, w tym intro, o wpływie polityki. Ten wpływ polityki jest straszny po prostu. Nawet jeśli ta sztuka budzi kontrowersje, bo powiedzmy, może kogoś obrażać, klątwa czy inscenizacja. Inscenizacje Klaty skądinąd, świetne inscenizacje, ale mogą być, jest o czym porozmawiać, prawda? No to jeżeli włącza się w to polityka, finanse, no to jest dramat wtedy. Teraz wtedy jest dramat taki dosłowny.
1: Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Jarosław z Wrocławia był z nami, z małą pocztówką Wrocławia jako miasta, gdzie można posłuchać literatury czytanej na głos w Europejskiej Nocy Literatury, pójść na koncert jazzowy, czy pójść do teatru. Chociaż tutaj ten wątek polityczny się pojawił. Pan Cezary z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Cezary.
14: Dobry wieczór.
1: Słuchamy. To jest trzecia osoba, która dzisiaj dzwoni z Łodzi, albo nie, druga osoba z Łodzi, a trzecia, która pewnie będzie mówiła o Łodzi.
14: No to w takim razie to jest bardzo kulturalne miasto.
1: No i to wygląda.
14: Ja myślę przede wszystkim, że korzystam z kultury poprzez uczestnictwo, także chodzę na wystawy, festiwale. No i interesuję się głównie nowymi mediami, taką sztuką może nie łatwego dostępu, bo to jest właśnie muzyka eksperymentalna, czy właśnie różnego sztuka performance. No i właśnie to jest taka sztuka trudna w odbiorze, ale tutaj bardzo mnie to smuci, bo niestety moi rówieśnicy nie za bardzo są tą sztuką zainteresowani. I to mi się wydaje, że to wynika z takiego paradoksu, że moje pokolenie jednak dorastało w rzeczywistości niemal nieograniczonego dostępu do tej kultury, tak? Możemy właśnie w kilka sekund dotrzeć do czegokolwiek, do muzyki, do filmu, czy do jakiegoś archiwum, odkopać sobie nawet jakiekolwiek świadectwa, że coś się stało, tak, na żywo. No ale jednocześnie mam poczucie, że dostępność jednak przysłoniła jej wartość, tak, że jakby ta kultura uniosła się jakby taką, że tak powiem, mgłą nadmiaru, kiedy wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, jest właśnie coraz trudniej dotrzeć do jakiegoś takiego wyjątkowości jakiegoś dzieła i też mi nie chodzi o to, że właśnie ta kultura sama w sobie straciła tą wartość, ale raczej o to, że wystraciliśmy umiejętność poświęcenia jej uwagi, tak? No i do tego jakby nie mamy za bardzo takich kuratorów, tak? Na przykład osób, które wybierają za bardzo, co moglibyśmy obejrzeć, tylko no też do nas docierają po prostu te rzeczy poprzez algorytmy, platformy.
1: Ale jeśli dobrze rozumiem, jeśli pan idzie na jakiś koncert, tam na jakiś performance, to jest to miejsce zaprasza jakiegoś artystę. Jeśli pan idzie do muzeum, to tam jest kurator. To raczej pan
14: Tak, mówiła... ale chodzi, chodzi mi tutaj o taki kontakt ze sztuką ogólnie, tak, jaką ma po prostu osoba. Chodzi mi tutaj o właśnie wybór poszczególnych na przykład rzeczy, tak, że na przykład muzyki, która nie jest jakby suflowana poprzez właśnie te algorytmy czy platformy, tak. I właśnie tutaj w takim efekcie odkrywanie kultury staje się trochę bardzo przewidywalne, sterowane. A właśnie najciekawszą chyba rzeczą jest w sztuce, że właśnie zetknięcie się z czymś obcym, czego właśnie, no tak jak powiedziałem, no moi rówieśnicy, pomimo że właśnie ja tutaj studiuję właśnie na sztukę nowych mediów, to nie widzę tych ludzi. Tak?
1: Rozumiem. Panie Cezary, musimy kończyć, bo się zbliżają informacje. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Cezary z Łodzi był z nami i zwraca uwagę na bardzo ciekawy właśnie paradoks tych technicznie rzecz biorąc, dostępność jest taka, jaka nigdy nie była dotychczas, ale z drugiej strony, no właśnie, brakuje nam tych kuratorów, tego określenia nasz słuchacz użył. Za 2 minuty 21, za 2 minuty informacje Radia Tok FM, które przedstawi Krzysztof Chorwat. A po informacjach kolejne państwa głosy. Kino, teatr, muzeum, koncert. W jaki sposób korzystasz z kultury? Nasz numer to 22 44 044.
15: Autopromocja.
16: To może wydarzyć się w jedną sekundę. Dźwięk pokona w powietrzu mniej więcej 343 metry. Światło prawie 300 tysięcy kilometrów. Wystarczająco, żeby mniej więcej 7,5 raza okrążyć Ziemię. Tylko skąd właściwie wiemy, że sekunda trwa dokładnie sekundę? I dlaczego naukowcy chcą teraz zmieniać jej definicję? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
15: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
20: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: Travisto Fast i Travisto.
15: Aflofarm.
3: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Na początek mamy dobre wieści dla fanów sportu. Polskie piłkarki wygrały z Belgikami i są coraz bliżej awansu do Mistrzostw Świata. Przygotowywał zamach na polityków rządu. Grozi mu do 15 lat więzienia. Dyrektorzy i nauczyciele potrzebują więcej uprawnień i będą je mieli, zapowiada po atakach w szkołach ministra edukacji. Po 21:00 to są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zdecydowały dopiero rzuty karne, ale udało się. Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Belgijki w rewanżowym meczu pierwszej rundy baraży o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Więcej Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
22: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię jedenastek 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarka Kinga Severin, która broniła dwa strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie. 180 minut, czyli i w Belgii, i w Gdańsku nie wystarczyło. Potrzebna była dogrywka, w której Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2. Potem nasze strzeliły na 3-2. No i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych. Ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię. Przemysław Pozowski, TOK FM.
21: 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N., który przygotowywał zamach m.in. na premiera. Informację przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
0: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
21: Niebezpieczne materiały służby znalazły w mieszkaniu podejrzanego. Na jutro zaplanowane jest posiedzenie aresztowe w jego sprawie. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, od których ślubowania nie odebrał prezydent Karol Nawrocki, złożą ślubowanie w innej formie, zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas spotkania z wyborcami w Tychach. Obecnie na zaproszenie przez prezydenta do złożenia ślubowania czeka wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek. Marszałek powołał się na opublikowaną dziś opinię Komisji Weneckiej, która wskazała, że jeśli prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania, możliwe jest dopełnienie aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta. Będą zmiany w przepisach rozszerzające uprawnienia pracowników szkół. Dyrektor lub nauczyciel może dziś odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie. I to trzeba zmienić, powiedziała w Radiu Z Barbara Nowacka. Jak dodała, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać pracownikom szkół szersze uprawnienia.
2: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
21: Wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać jemu może tylko policja. Ponad 161 tysięcy osób wzięło udział w zorganizowanych we Francji demonstracjach poparcia dla licealistów, podało MSW w Paryżu. Organizatorzy, organizacje licealne i studenckie podali znacznie wyższą liczbę, 480 tysięcy osób obecnych na zgromadzeniach w całym kraju. W Paryżu podczas demonstracji policja użyła armatek wodnych i doszło do starć z aktywistami. Związki zawodowe wezwały do kolejnych akcji 5 listopada, a organizacje młodzieży zaapelowały, by w najbliższą sobotę przyłączyć się do akcji zapowiedzianych przez Ruch Żółtych Kamizelek. Będą to demonstracje i blokady. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża Leona XIV w rzymskiej poliklinice Gemelli. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Watykan przekazał, że zabieg przebiegł w przewidzianym czasie i trybie. Operacja, a następnie badanie usuniętej zmiany wyjaśni, czy konieczne będzie dalsze leczenie. Do 20 października zawieszone są wszystkie papieskie audiencje. Władze Sopotu przekazują mieszkańcom czujniki czadu. Skorzystać z nich bezpłatnie mogą lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że wszyscy powinni się w nie zaopatrzyć. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Paweł Radzewicz.
4: Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży Brygadier Adam Hałasa.
23: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
4: Żeby się nie zdarzały, władze Sopotu zorganizowały w sumie 1000 czujników, po które mieszkańcy mogą zgłaszać się do zarządców gminnych lokali, mówi prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.
24: Apelujemy, żeby te urządzenia montować, bo mogą po prostu one uratować życie.
4: Pamiętać o tym powinni wszyscy. Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
21: To będzie chłodna noc, tylko minus 2 stopnie w Kotlinach Karpackich, zaledwie stopień na plusie na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie. Jutro przelotne opady na północy i wschodzie. Termometry pokażą w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 15 na zachodzie.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Dziś zajmujemy się, proszę Państwa, kulturą, a w zasadzie tym, w jaki sposób my z kultury korzystamy. Czy przytłoczeni nadmiarem obowiązków, stresującą pracą, albo też nie mając odpowiednich zasobów, nawet finansowych, korzystamy po prostu z tego, co jest najbardziej dostępne i co to jest, czy to są portale internetowe, czy to są jakieś serwisy, na których państwo na przykład słuchają muzyki, oglądają filmy, czy też nie. Państwo uważają, nie, uczestnictwo w kulturze to jest jednak wyjście z domu w jakiś symboliczny sposób. To znaczy, trzeba się inaczej ubrać, trzeba pójść tam, gdzie są też inni, którzy chcą coś zobaczyć. Czy to jest kino, czy to jest teatr, czy to jest muzeum, czy to jest koncert, czy jednak państwo sądzą, że na to trzeba mieć odpowiednie środki, albo, bo i tak może się zdarzyć, że zadzwoni ktoś z państwa i powie zaraz, o czym my tu rozmawiamy. Na pójście do kina, teatru, muzeum, na pójście na koncert może sobie pozwolić ten, w którego miejscowości tego typu atrakcje są. I na przykład nasz słuchacz, pan Krzysztof z Kleszczewa, to po prostu jeździł do Łodzi do teatru, powiedział, że jeździ do Łodzi do teatru, gdyż albowiem tam jest świetny teatr i warto jechać. Czy nasza słuchaczka pani Maria, która się wybrała z Warszawy do Szczecina obejrzeć przedstawienie teatralne. Ale to mogą być sytuacje i myślę, że część z państwa będzie zwracała tu uwagę dzisiaj, że jeśli w danej miejscowości naprawdę nie ma żadnej oferty kulturalnej, to nie pozostaje nic innego, jak po prostu próbować w internecie znaleźć coś, co będzie właśnie tą szeroko rozumianą kulturą. 22 4 4 044 22 4 4 044. Proszę dzwonić pod ten numer i chwalić się tym, jaki to szeroki i świetny dostęp do kultury jest w państwa miejscowości, albo narzekać i bez żadnej taryfy ulgowej krytykować władze, pewnie samorządowe, chociaż tak upraszczam, bo to nie zawsze tak może wyglądać, z tego powodu, że takiego dostępu nie ma. Część z państwa zadzwoni i powie, że to może nie mieć żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy mamy dostęp przez internet do kultury i to wcale nie musi być koniecznie wyjście gdzieś z kimś znajomym, z kimś z rodziny albo z przyjaciółmi. To może być po prostu chwila spędzona przy komputerze z, albo na przykład rzutniku jakimś dobrym filmem. Być może nawet bardzo artystycznym, albo nawet bardzo, bardzo artystycznym. I czym to się ma różnić od tego, żeby trzeba było jechać gdzieś do kina? 22 4 4 0 44. W jaki sposób korzystasz z kultury? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM. Można też pisać do nas na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Jeden z naszych słuchaczy dzwonił do nas i opowiadał o tym, że, to znaczy ja mu powiedziałem, że jest z najbogatszej miejscowości w Polsce, przynajmniej ta gmina tak funkcjonuje w statystykach jako ta, która w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najbardziej zamożną, ale nie wiem jak państwo, ja miałem wrażenie, że jakby wobec władz tej gminy nasz słuchacz nie wyrażał jakichś dużych, wielkich żądań związanych z tym bogactwem. No więc ta kwestia zamożności być może gra rolę, albo nie gra żadnej. To zależy od tego, jak państwo widzą dostęp do kultury, jak w państwa życiu to wygląda. 22 4 4 0 44. Proszę dzwonić do nas pod ten numer. A jeszcze jeden wątek, też muszę w poprzednią godzinę jakoś podsumować państwa głosów, to pojawiło się, jak rozumiem, w głosie pana Jarosława z Wrocławia taki wątek polityczny. Być może akurat przez to, że pan Jarosław dzwonił z Wrocławia, to może tam dlatego to wybrzmiało, gdyż teatr w 2015 roku z powodów, jak pan Jarosław powiedział, polityczny, przestał oferować to, co oferował dotychczas. Pod numer 22 4 4 0 44 pan Jacek z Holandii zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jacku.
5: Dzień dobry wieczór.
1: Słuchamy.
5: Ja ogólnie pochodzę ze Szczecina, teraz mieszkam na południu Holandii. W Szczecinie jest bardzo dużo teatrów, filharmonie, opery, tak więc tutaj akurat nie można narzekać, ale chciałbym z drugiej strony do tego podejść, że ostatnio najwięcej używam gogli wirtualnych do kina, do teatru, do na przykład oglądania katedry Notre Dame od środka albo różnych obrazów. I to wydaje mi się też bardzo dobre podejście dla kogoś, komu się na przykład nie chce wychodzić z domu albo nie ma tej kultury gdzieś koło siebie. To taka rzeczywistość wirtualna też jest dobrym rozwiązaniem.
1: A ten element bycia z kimś w kinie, bycia z kimś w teatrze, bycia z kimś na koncercie, bo pan, jak rozumiem, zakłada te gogle wirtualne i pan jest sam, chociażby w katedrze Notre Dame, ale sam.
5: No niekoniecznie, ponieważ są też w tym takie światy, gdzie inne osoby, awatary innych ludzi też tam są i można z nimi normalnie rozmawiać, widzi się ich. Więc jest jakaś namiastka tej rzeczywistości. Ale jak się nie chce, to też można być samemu. I tak jak pan mówi, no oczywiście wyjście do kina z kimś czy do teatru, to cały ten obrzęd ubierania się, wychodzenia, jazdy, potem wracania i rozmawiania o tym, no oczywiście jest istotne, tak? Ale taka rzeczywistość wirtualna też ma swoje jakieś plusy chyba.
1: A tak przy okazji, trochę pana wykorzystam, skoro pan dzwoni z Holandii. Jak pana się rozgląda po okolicy, ma pan wrażenie, że ludzie korzystają z kultury, tego rodzaju kultury, jak właśnie jakieś zajęcia, nie wiem, warsztaty, teatr, cokolwiek?
5: Na olbrzymią skalę. Tutaj jest naprawdę, jeżeli chodzi o takie lokalne, każda wioska, każde miasteczko, co jest jakaś możliwość, to wszyscy wychodzą na ulicę i właśnie jakieś przedstawienia, czy jakieś różne teatry uliczne, czy spotkania tego typu, to jest bardzo, bardzo rozbudowane tutaj.
1: Jak pan myśli, dlaczego tak jest?
5: Tutaj bardzo są otwarci też ludzie na siebie nawzajem. Więc może to ma duży wpływ na to. Lubią przebywać między sobą.
1: Ale myśli pan, że w jakiejś niewielkiej miejscowości, na przykład gdzieś pod Szczecinem, co, nie lubią przebywać ze sobą? Może to kwestia, nie wiem, pieniędzy? Nie.
5: Oj, no nie wiem, może też sąsiad sąsiada rzadko też lubi po polsku po prostu, tak? Nie wiem dlaczego, ale to zauważyłem, że właśnie jak...

0: lokalnych kup sprzedawców z różnymi rzeczami, albo jakieś wesołe miasteczka co chwilę przejeżdżają, więc w sumie mówię, weekend, co weekend jest coś się dzieje.
1: No, ciekawe. Panie Jacku, właśnie jak to wygląda? Bo podejrzewam, że za moment zaczną dzwonić ludzie z różnych miejscowości niedużych w Polsce, gdzie podobne rzeczy się dzieją, chociaż pewnie nie tak często, chociaż nie wiem. Ale panie Jacku, bardzo dziękuję za pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy, panie Jacku. Do usłyszenia. Pan Jacek z Holandii był z nami, który mówił o technologii, która zapewnia no wirtualny spacer, ale na przykład po wnętrzu katedry Notre Dame. Bez wychodzenia z własnego domu. 22 44 044. Pani Joanna z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, pani Joanno.
2: Dobry wieczór.
1: Czy mam rozumieć, że właśnie trwa wielki spisek łodzian, żeby dzwonić do Radia Tok FM i opowiadać, jak się korzysta z kultury? Pani jest czwartą osobą z Łodzi, która dzisiaj dzwoni.
2: Myślę, że to zupełny przypadek.
1: Aha, słuchamy.
2: Ja korzystam ze wszelkich form kultury, więc to wydaje mi się mało interesujące, bo wszystko wchodzi w rachubę. Ale chciałam się podzielić na antenie takim jednym moim odkryciem i drugie zdanie chciałam nawiązać do pana Jacka z Holandii. Może od tego zacznę, bo pan powiedział właśnie o tej takiej kulturze regionalnej, wręcz w takich małych środowiskach. To potwierdzam, jak chodzi o te kraje, tu jest Holandia, ja mówię o krajach skandynawskich, dokładnie Danii, a nawet Kopenhadze, to spotkałam się z takim pytaniem. Gdzieś tam mieszkamy w Polsce, tak? I Duńczyk pyta, a jaką macie kapelę w mieście? To tylko tak właśnie nawiązuje, że to jest rzeczywiście, no oni mają jakieś inne podejście niż my do tej kultury, tak my ją postrzegamy bardziej tak dostojnie, a oni przez kapelę miejską. Czy nawet osiedlową.
1: Osiedlową.
2: Tak, tak. A to, czym chciałam się pochwalić czy zachęcić w moim doświadczeniu kultury, to zupełnie przypadkiem odkryłam dla osób, które nie mogą chodzić do tych wszystkich kulturalnych ośrodków, dużych miast i tak dalej, to chciałam powiedzieć, że w internecie znalazłam świetną rzecz. Jest to Złota Setka Teatru Telewizji i tam są przedstawienia od lat 50. do chyba lat 90. Teatru Telewizji i wybrane 100 najlepszych spektakli. Po prostu genialne. To jest w internecie, na platformie dostępnej, Telewizji Polskiej. Fantastyczne sztuki i polecam wszystkim, którzy nie mogą sobie pozwolić na taką kulturę, powiedzmy, jakąś wielkomiejską, tak?
1: Pani Anno, bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Pani Anna z Łodzi była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór, panie Januszu.
3: Dobry wieczór. Wie pan, ja w tej chwili się tłukę, bo coś z lodówki wyjmuję i wkładam. Czy te hałasy, nie to, że kultura w Lublinie się zapadła, bo mamy kulturę naprawdę na wysokim poziomie. Mamy kulturę warszawską. I w Lublinie na przykład szefem teatru jest mąż tej posłanki pani Chorosińskiej, tej znanej z tego ze Szczeka w Sejmie. Dostaliśmy go w spadku po poprzednim rządzie. Szefem Centrum Spotkania Kultur, Centrum Spotkania Kultur to jest mąż pani posłanki Chorosińskiej. Natomiast w teatrze imienia Osterwy rządzi poprzedni szef telewizji z czasów PiSu.
1: A to się odciska jakoś...
3: Z Muzeum Spielbergskiej.
1: Tak, ale czy zaraz, ale to się odciska...
3: Pani Mazurek była rzecznicka PiSu i szefowa dworców lubelskich. Także wie pan, kultura na pewno
1: to
3: jest.
1: A to się odciska na repertuarze, czy też na tym, co się wystawia, nie wiem, w teatrze, co się dzieje w Centrum Spotkania Kultur? To ma pan wrażenie, że to widać ewidentnie? Czy to jest raczej...
3: Trochę tak, ale ten warszawski desant telewizyjno, około sejmowy i około pisowski, no przyniósł w kulturze głównie takie, wie pan, przykre historie typu mobbing, agresja, prześladowania artystów, zwalnianie ludzi. Mamy też operę. Mamy też operę, którą rządzi dyrektorka, która jest ulubienicą marszałka województwa. No jakże, z PiSu również specjalnie dla niej tą operę stworzono. Więc wie pan, no kultura jest, mam

0: My tutaj, wie pani, domy kultury, mamy desant z Warszawy, naprawdę, naprawdę jest, nie? Tak sobie troszeczkę pożartowałem, bo...
1: Ale nie, serio, to... panie Januszu, bo pan podkreśla taki wątek, to muszę pana o to zapytać. To pan z powodu tych nominatów z klucza politycznego, tychże instytucji, które pan mówi, czy pan na przykład bojkotuje te miejsca, czy nie? Czy pan wbrew temu właśnie tam idzie i chodzi i żąda od artystów, żeby maksymalny poziom tam osiągali? Co pan robi z tym?
0: Wie pan co, udałem się na emigrację wewnętrzną w tej sferze, bo ostatnio dostałem od kolegi Staszka taki zestaw felietonu takiego lubelskiego dziennikarza Franciszka Piątkowskiego. I on gdzieś tam w latach 80. W lokalnej prasie popełniał felietony, popełniał artykuły dotyczące kultury, wie pan, w Chełmie, w Białej Podlaskiej, w Zamojściu, w Lublinie, a nawet na głębszej prowincji, na przykład w Łukowie czy w Puławach. I wie pan, i czytam te felietony pana Piątkowskiego, sprawia mi to wielką frajdę. Wie pan, to nazwijmy to taką emigracją wewnętrzną po prostu.
1: Ja rozumiem, ale panie Januszu, ale czy to oznacza, że naprawdę pan nie konfrontuje tego, kto zarządza placówkami, z tym, jak ludzie w Lublinie mówią o tym, co się tam wystawia, co się tam pokazuje? Na pewno przecież ludzie komentują to, ktoś był, ktoś posłuchał, ktoś zobaczył.
0: Wie pan co, no byłem, koleżanka, żona zabrała mnie na jedną z takich dosyć ciekawych premier, tam to był Jesus Christ Superstar w Operze Lubelskiej, ale okazało się, że przed przedstawieniem tam był wręczany jakiś medali, orderów, wie pan, politycy występowali, w sumie, wie pan, tak średnio jedno z drugim się łączy.
1: Tak, Jesus Christ Superstar, taka hipisowska sprawa. Myślę, że hipisi się w grobie wracają, jak widzą, że medale są wręczane.
0: Proszę pana, PiS ma też swoich hipisów, a być może nawet ma swoich gejów. Naprawdę, tak mi się wydaje.
1: Panie Januszu, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos i pocztówka z Lublina. Pod numer 22 44 044 pan Dariusz z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
2: Dobry wieczór. Proszę pana, proszę, witam pana i klientów Radio Tok FM. Mam pytanie, ten pan skąd był, przepraszam, co mówił przed chwilą?
1: Pan Janusz z Kośminka, był z Lublina. Kośminek to jest taka dzielnica Lublina, wie, a wszędzie to cały kraj, tylko dlatego, że pan Janusz od czasu do czasu o tym przypomina, że Kośminek to jest dzielnica Lublina.
2: Rozumiem. Proszę pana, chciałem się panu pochwalić, dziękuję za temat, bo właśnie wracam z klubu garnizonu Warszawa. Przy Alei Niepodległości byłem właśnie na filmie Niebo nad Normandią, to chodzi o 44 rok i powiem panu, że bardzo sobie chwalę to miejsce, tam generalnie tak jest 6-7 tych imprez, na przykład będą teraz 2-3 zespoły orkiestry wojskowej, także powiem panu, że tu pan wspomniał przed chwilą właśnie, dlaczego tak dopytywałem, bo mówił o emigracji wewnętrznej, tak? Dobrze mówię, tak. Ale nie wiem, to z czego wynikało, że ten pan jest za granicą? Nie.
1: Panie Dariuszu, w największym skrócie, instytucje kultury, o których wspominał poprzedni słuchacz, zostały przejęte przez nominatów partyjnych i pan Janusz stwierdził, że na emigrację wewnętrzną się udaje. W sensie taką, że nie będzie odwiedzał tych instytucji.
2: Rozumiem. A ja powiem panu, dlaczego tak dopytałem pana, ponieważ ja od dłuższego czasu stosuję emigrację wewnętrzno-kulturalną. Polega to na tym, że uciekam w kulturę, żeby się po prostu oderwać od tego, co mnie otacza tu w kraju i na zewnątrz. I powiem panu jeszcze, panu i radiosłuchaczom, że takie szczęście mnie spotkało, bo idąc do metra Pole Mokotowskie, znalazłem 200 zł.
1: Za te 200 zł.
2: Tak. Tam jest taki pap, jak idzie pan, jak wraca pan z klubu garnizonowego między klubem a tego. Kupiłem, powiem panu, 2 drinki. Zostawiłem 10 zł temu panu i jeszcze 140 zostało w tym...
1: Ale panie Dariuszu, ja rozumiem, ale nie, o nie tego rodzaju kulturze dzisiaj rozmawiamy.
2: Ja wiem, tak.
1: O innej. Z jakiego powodu pan wybiera akurat to miejsce, do którego pan chodzi? W sensie...
2: Proszę pana, już panu mówię. Powiem panu otwarcie. Żeby pójść do kina, trzeba wcześniej kupić bilet, tak? jak nie pasuje, no to wie pan, później kłopot jest z oddaniem, na przykład w teatrze studio w ogóle nie ma, jak, że tak powiem, kasy, tak? A tu proszę pana, tak, pójdę sobie wcześniej, bo tam na podstawie wejściówek człowiek wchodzi do klubu Garnizonu Warszawa w całej Polsce, bo to jest finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. No i jak nie ma biletów, to powiem panu, idę przed 18, tak jak dzisiaj, i zawsze powiem panu, jakieś miejsca są wolne, tak? No
1: ale panie Dariuszu, to jest zaskakująca, tak, egzotyczna sytuacja w ogóle. Tak. Rozmawiamy tutaj ponad półtorej godziny, tak, o kulturze i pierwszy raz pojawia się taki wątek, no, o pieniądzach też czasami rozmawiamy, tak, pierwszy raz pojawia się taki wątek, że to Ministerstwo Obrony Narodowej też trochę kulturę tutaj nam sponsoruje. To że tak. panu dokładnie, tak?
2: Tak, i innym ludziom, bo to powiem panu, te kluby garnizonu Warszawa, dobrze mówię, przepraszam, nie Warszawa, kluby garnizonowe są przeważnie w całej Polsce, tak? I one są właśnie finansowane przez Ministerstwo.
1: Ale zaraz, a panie Dariuszu, ale czy pan był na filmie wojennym? Dobrze rozumiem?
2: Tak, dzisiaj tak. Dzisiaj
1: to znaczy, że takie Ministerstwo Obrony Narodowej, jak to sponsoruje, to znaczy, że tylko filmy wojenne są, a miłosnego, nie?
2: Nie, proszę pana, czy miłosne, a powiem panu, jeżeli chodzi o miłosne, bo pan zapytał, to na przykład powiem panu, jak jest na przykład 14 luty, tak, ten Dzień Zakochanych, to na przykład są koncerty właśnie z takim, jak to się nazywa, z takim, o podłożu tym takim miłosnym, ale albo na przykład jakiś występ, jakiś koncert, także powiem panu, tam jest różnorodność, żebyśmy się zrozumieli, to nie są tylko, powiem panu, takie wojskowe. Też pana zaskoczę, na przykład teraz będą 3 koncerty albo 2 z Rzeszowa chyba i z innego miasta, wojskowe, ale powiem panu, grają na przykład jazz z Lublina, nie z Rzeszowa, na przykład teraz będzie też koncert chyba za tydzień czy coś.
1: Ale orkiestra wojskowa gra jazz?
2: Tak, tak.
1: O. Samo w sobie to jest bardzo ciekawe artystycznie.
2: Powiem panu, to się wszystko trochę zmieniło, bo ludziom się wydaje, że jak jest orkiestra wojskowa, to wie pan, to są te marsze różne, pogrzebowe, niepogrzebane, ale pogrzebowe. A tu powiem panu sobie cenię, bo od 2017 roku chodzę, tak, trochę i też w ramach pracy. Natomiast co mi się bardzo podoba, że po prostu tak na wesoło, także mówię, także polecam bardzo klub Garnizonu Warszawa.
1: To, panie Dariuszu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i pokazał taką perspektywę, jaką pan ma, jeśli chodzi o uczestnictwo kultury. To też ciekawy ten wątek z Monem, który w klubach garnizonowych, no jakby nie patrzeć, finansuje kulturę. No ale tak, ale z drugiej strony dlaczego nie? Skoro mieliśmy pana Krzysztofa z Kleszczowa, gdzie mamy obok wielką elektrownię i olbrzymi zakład, który zajmuje się energetyką, a jednocześnie no, też finansuje w Kleszczowie Dom Kultury przecież. Pan Jurek z Krosna jest z nami. Dobry wieczór, panie Jurku.
3: Dobry wieczór, witam pięknie.
1: Słuchamy pana.
3: Nie będę mówił długo, tylko bardzo krótko. Z balkonu widzę Regionalne Centrum Kultury Pogranicza, 100 metrów ode mnie. Imprez jest dużo, problem jest jeden. 150 albo 200 zł dla emeryta to jest poważne uderzenie w kieszeń, dlatego tam nie bywam. Tyle chcę powiedzieć.
1: Ale to znaczy, że tam po prostu są naprawdę wysokie ceny za wejściówki w tym Regionalnym Centrum Pogranicza na wszystkie imprezy?
3: Jak ktoś zarabia dychę miesięcznie, to dla niego to pikuś. Ale dla emeryta co na 3000 czy 3500.
1: Ale zaraz, panie Jerzy, czy w Krośnie nie ma jakichś programów takich samorządowych, że na przykład ktoś na emeryt może na przykład taniej wejść na jakąś imprezę? Nie ma jakichś tego rodzaju rzeczy?
3: Nie, ja tu mieszkam 30 lat i jakby dostęp do kultury... Można sobie pójść do centrum dziedzictwa szkła, pooglądać za darmo. Jest piękna huta szkła, mają fajną wzorcownię, to jest za darmo, ale się na salę, to już kosztuje 150-200 za. No teraz ma być, nie wiem, czy mał troszkę, no ktoś tam na słupie wisi, ale ja nie dam 200 zł za półtorej godziny, bo mnie na
1: nie. Rozumiem. Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Jerzy z Krosna był z nami i podniósł no chyba w wielu przypadkach kluczową kwestię, a mianowicie dostęp do kultury kosztuje. Regionalne Centrum Pogranicze w Krośniu. Drogie bilety na imprezy. Pan Zbigniew z Niemiec powinien być z nami. Dobry wieczór, panie Zbigniewie.
4: Dobry wieczór panu.
1: Słuchamy pana.
4: Chciałbym panu powiedzieć, jeśli pan wykaże
5: tyle cierpliwości, jak to było u mnie 30 lat temu. Mhm. Nie wiem, w jakim pan jest wieku i co pan pamięta z tamtych czasów.
1: No, panie Zbigniewie, ja dzisiaj rozmawiamy o dostępie do kultury. Jeśli to ma ten związek, proszę mówić.
5: Tak,
1: proszę mówić.
5: Cały czas. Mhm. Ja byłem typowym słoikiem zamieszkującym na Darzyn, więc korzystałem z warszawskich takich darmowych imprez, jak koncerty szopenowskie w łazienkach. Nie wiem, czy one chyba nadal są kultywowane.
1: Tak.
5: Albo jazz na Starówce. Mhm. No, żyłem bardzo skromnie, więc korzystałem z tego, co było tak dostępne. Mhm. Kiedy trochę sytuacja się poprawiła, no to też korzystałem z teatru, czy tam jakichś koncertów takich z filharmonii. Mhm. Dzisiaj powiem panu, że pieniędzy nie brakuje, ale ponieważ mieszkam w Niemczech, praca zajmuje dużo czasu, to z tego bardzo mi brakuje, to powiem szczerze. I ja zgadzam się tak z pewnym słuchaczem, że nie ogląda czy nie słucha ze streamów kultury, bo ja chociaż kocham muzykę poważną, albo w ogóle jazz czy blues, to generalnie nie słucham. Nie odbieram tych dźwięków po prostu. Mhm. Nie wiem, nie to, że uważam to za profanację, bo nie jestem tam, umówmy się, jakimś specjalnym filomanem, ale bardzo lubię czysty dźwięk. Tam pogrywam trochę i wiem, co to znaczy, kiedy dźwięk jest czysty.
1: Panie Zbigniewie, ale przepraszam, ja muszę zapytać, ale czy to oznacza, że pan raz na jakiś czas jednak odwiedza jakiś koncert tam, gdzie pan mieszka, nie wiem, do teatru pan pójdzie, czy właśnie udał się pan tak, jak to jeden z naszych słuchaczy powiedział, na emigrację wewnętrzną?
5: Powiem panu szczerze, często z żoną zaglądamy, poślibyśmy właśnie na operę, na taki koncert, owaki. Wydają takie informacje, a to żonie nie pasuje, a to mi nie pasuje. No, dramat jest pod tym względem.
1: Ale nie
5: no,
1: pasuje nie ma się co? Czas? Ale pani Zbigniewie, czas nie pasuje? No,
5: bo jest praca na zmiany, wie pan. To jest... Pracuje się w soboty, pracuje się w niedzielę. Małżonka pracuje w służbie zdrowia. Ja właśnie prowadzę autobus. Nieraz prowadzę go w sobotę czy w niedzielę. Ludzie chcą jeździć.
1: No tak.
5: Tak to wygląda. Dramat jest też z książkami. Załóżmy, dałem ogłoszenie na takiej lokalnej grupie społecznej na Facebooku, że chętnie wymienię się książkami. Ileś tysięcy ludzi na grupie, nikt się nie odezwał. Do Polski jeżdżę bardzo rzadko, żeby kupić jakąś książkę, czy nie wiem...
1: Ale zaraz, panie Zbigniewie, bo to musi pan wytłumaczyć, ale na grupie, na której są osoby z Polski, tak?
5: Tak.
1: I tam pan napisał, że chce się wymienić książkami i nikt się nie odezwał, ani jedna osoba?
5: Nikt, dramat.
1: Ale to jak pan to rozumie? Co to znaczy? Dlaczego?
5: Każdy wie, jak wygląda ta sprawa w Polsce, nie? Ile kto książek czyta w roku? No to wypada na głowę, nie wiem, dwie książki?
1: A to myśli pan, że nikt z tych tysiąca osób, tak? Nie, żadnej książki nie miał na wymianę, nie chciał się wymienić, nie chciał przeczytać czegoś innego?
5: Nikt mi nie odpowiedział, nawet mi nie ubliżył.
1: Panie Zbigniewie.
5: Poczytuję za sukces.
1: Panie Zbigniewie, czas nas goni. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Zbigniew z Niemiec był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pani Barbara Złomianek. Dobry wieczór, pani Barbaro.
6: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
6: Dość często słucham radia. I ta audycja mnie zawsze interesuje. Dzisiaj taki temat w zakresie, którego mogę coś powiedzieć.
1: Słuchamy.
6: Mianowicie po śmierci moich bliskich zostałam zupełnie samotna w domu, z którego jest daleko do przystanku autobusowego i do centrum Łomianek. Już od wielu lat jestem na emeryturze, jestem emerytowaną nauczycielką. Kiedyś korzystałam z teatru, z kina i także z biblioteki publicznej w Łomiankach. Ale ze względu na chorobę i na to, że mam 86 lat, te wszystkie kontakty się urwały. Bardzo mi było smutno. I zdarzył się cud. W miejscowej gazetce przeczytałam, że biblioteka w Łomiankach prowadzi, a raczej miała zamiar prowadzić, teraz już prowadzi, taką akcję, żeby dla emerytów, dla ludzi starszych, samotnych przybliżyć czytanie książek. Mhm. A ja bardzo lubię czytać i zawsze dużo czytałam, więc natychmiast się zgłosiłam. I proszę sobie wyobrazić, że już od dłuższego czasu korzystam z biblioteki w taki sposób. Dzwonię do biblioteki i proszę albo o książki określone przeze mnie, to znaczy autora i tytuł podaję. Często korzystam zresztą z rozmów na temat książek w radiu i notuję sobie nowości. A bywa tak, że panie mnie proponują jakieś książki, które są szczególnie interesujące, bo podałam, jaka tematyka mnie interesuje.
1: Pani Barbaro, ale jak te książki są pani dostarczane?
6: Te książki są do mnie, do domu, dostarczane przez bibliotekarki, które raz na jakiś czas do mnie przyjeżdżają i przywożą mi zamówione książki, na przykład 10 książek, 7 książek, różnie. Ja te książki czytam, dzwonię, proszę o następne, pani przyjeżdżają, zabierają książki i przywożą mi te, które zamawiam. Chcę tutaj przy okazji podziękować im wszystkim, bo czasem mi pogoda nie za dobra. No, może odległość od tej biblioteki nie jest taka daleka, ale jednak jeżdżą samochodem jakimś albo własnym, albo bibliotecznym, jak tam jest. Ale przywożą mi zawsze książki, nigdy nie naciskają na to, żebym je szybko czytała, chociaż jeśli są jakieś bardzo dla mnie interesujące, to staram się je szybko przeczytać. I po prostu jestem całym sercem wdzięczna za tę akcję.
1: Pani Barbaro, bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Nie mogłoby być piękniejszej puenty dzisiejszego programu jak głos pani Barbary z Łomianek. Przy okazji bardzo gorąco pozdrawiamy pani bibliotekarki z Łomianek. Za 3 minuty godzina 22. Dzisiejszy program Mikrofon Tok FM przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizowała Karolina Kubicka. Za 3 minuty o 21.40 książka na głos, książkę Macieja Siembiedy. Gustaw i gadająca żaba czyta dla państwa Mariusz Bonaszewski, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Krzysztof Horwat. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutro, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Dominika Wielowiejska prowadzić będzie poranek, a w tymże poranku po 7.20 profesor Wojciech Sadurski, członek Komisji Weneckiej, konstytucjonalista z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Sydney. O opinii Komisji Weneckiej, pewnej nawet propozycji Komisji Weneckiej, jak tu rozwiązać konflikt wobec polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Po 7.40 Magdalena Sroka, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. O wnioskach Komisji do Spraw Pegasusa, czyli tego programu do podsłuchiwania. O 8.00 będzie z nami Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050 i Senackiej Komisji Obrony Narodowej. O głosach mówiących o tym, że Rosja szykuje się na jakąś wielką eskalację wojny, która już trwa z Europą, w tym z Polską, wojny hybrydowej. ale też o alertach RCB. Po godzinie 8.20, część publicystyczna jutrzejszego porannego programu. Zbigniew Parafianowicz z Wirtualnej Polski, autor książki Kłopot z Zoleńskim i Magdalena Gałczyńska z Onet.pl będą gośćmi jutrzejszego wydania poranka TOK FM, który przypomina prowadzi Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.

0: Reklama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
5: Wydawnictwo Agora przedstawia Maciej Siembieda, Gustaw i gadająca żaba.

0: Tłusty Oberwachmeister policji zdjął służbowe czako, po czym kraciastą chustką wytarł czoło i kark zalane stróżkami potu. Spojrzeniem, które na moment straciło surowość, podziękował matce Achima za garnuszek wody i wrócił do przesłuchania. Achim stał przed nim wyprężony jak struna. To dobry chłopak, zapewnił ojciec z drugiego końca kuchni. Powie wszystko jak na spowiedzi. Gadaj, warknął policjant. Gdzie jest Gustav Kramser?
1: Nie wiem, panie starszy wachmistrzu, odparł Achim.
0: Grubas, rozparty na krześle z dłońmi opartymi o uda, odkleił ręce od spodni i uniósł w bezradnym geście. Miał mówić, spojrzał z wyrzutem na ojca. Może rzeczywiście nie wie, podpowiedział nieśmiało starszy Szymura i zwrócił się do syna. Wiesz, Achim, czy nie?
1: Nie wiem.
0: Przysięgnij na krucyfiks. Chłopak zawahał się i policjant od razu to wyczuł. Wie, zasraniec, tylko nie chce powiedzieć. Ojciec w sekundę zmienił taktykę, kładąc dłoń na pasku. Albo zaraz powiesz panu starszemu wachmistrzowi prawdę, albo tak ci spiorę dupę, że przez tydzień nie usiądziesz. Teraz to Achim się spocił. Co robić? Myślał gorączkowo. Wyjawić plan przyjaciela? Wezmą nurków z budowy tamy, ci wejdą w skafandrach do zatopionego kościoła i wydobędą nieżywego Gustawa. A wtedy on, Achim, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, że nikogo nie uprzedził i nie udaremnił szalonego planu. Ta myśl sparaliżowała go do tego stopnia, że zaczął drżeć.
1: Nie mówiłem?
0: Stwierdził z satysfakcją policjant. Wie dobrze, co się wydarzyło z Kremserem. Nauczycielka twierdziła, że byli kamratami. Policjant podniósł z krzesła swoje wielorybiecielsko, a ojciec znalazł się tuż przy nim z wyciągniętym do połowy paskiem. I wtedy w głowie Achima zagrała cyrkowa muzyka towarzysząca występom klaunów. Powiem. Na wszelki wypadek cofnął się o krok. Gustaw chciał uciec do cyrku.
1: Gdzie?
0: Spytał osłupiały policjant. Do cyrku. Achim przełknął ślinę. Jak ludzie opuszczą wieś i nikt się nie zorientuje. On zawsze chciał zostać zapaśnikiem i występować na arenie. Starszy wachmistrz wymienił z ojcem zaskoczone spojrzenia. Prawdą jest, przypomniał sobie policjant, że do bitki to on był pierwszy. Pamiętam, jak stłukł tych czterech z Hitlerjugend. Byłem pewien, że będzie z tego sprawa polityczna, ale tamci nie złożyli skargi. Pewnie ze wstydu, że jeden gówniarz dał im wszystkim radę.
1: Czyli powiadasz, chłopcze, że zaginiony Gustav Kremser uciekł z domu, aby zostać artystą cyrkowym?
0: Achim ochoczo skinął głową.
1: Dasz to na protokół?
0: Upewnił się starszy wachmistrz.
1: Tak jest, proszę pana.
0: No to piszemy. Policjant zrobił krok w stronę kuchennego stołu, na którym położył zeszyt i kopiowy ołówek wyjęte ze skórzanej raportówki.
1: Moja rola skończona. Niech go szukają po cyrkach.
0: Tego popołudnia Achim usiadł na łące, ale nie starczyło mu odwagi, aby spojrzeć w wodę. Ocalił siebie. Czuł się jednak jak zdrajca. Przez niego Gustaw nie będzie miał chrześcijańskiego pogrzebu, choć pewnie na zawsze pozostanie w kościele. Czy to wystarczy, aby Bóg wskrzesił go przed sądem ostatecznym? I czy Gustaw będzie wtedy ociekał wodą? Nad sztucznym jeziorem nagle zerwał się wiatr, który przyniósł wspomnienie opowieści dziadka o Wassermanach, najgorszych z demonów, które biorą się z dusz topielców skazanych na wieczne potępienie. Poczuł lodowaty dreszcz. Zacisnął powieki, pośpiesznie się przeżegnał, wstał i czym prędzej pobiegł do domu. Był przekonany, że gdyby się odwrócił, ujrzałby wynurzającą się z wody siną postać Gustawa, który zdążył zamienić się w upiora.

Kolejne lato po zalaniu wsi niosło ze sobą błogi spokój. Ojciec Achima dostał podwyżkę w zakładach drzewnych grafa von Grybena, który wspaniałomyślnie odstąpił gminie część swojej ziemi, aby można było zbudować na niej kolonie dla przesiedleńców. Przymurów stać było teraz na używany motocykl z przyczepą i ojciec czasami zabierał Achima na przejażdżki po okolicy. Najczęściej wybierali się na ryby. Ludzie z kolonii chętnie łowili je tuż za nowo wybudowaną zaporą, gdzie były najłatwiejszym łupem, ale starszy Szymura tego nie pochwalał. Jeździł kilka kilometrów dalej w miejsce, w którym wstęga przepływała przez niewielki zagajnik, tworząc malownicze zakole. W szuwarach stały tam spore szczupaki, każdy pilnujący swojego odcinka rzeki, a oprócz nich nie brakowało płoci i okoni. Tamtego sierpniowego popołudnia 1939 roku rozłożyli się nad brzegiem. Przygotowywali wędki i wiązali haczyki, gdy korony okolicznych drzew najpierw się poruszyły, a potem przechyliły w tę samą stronę. Wschodni wiatr, ojciec plunął na ziemię. Przy nim niczego nie złapiemy. Szkoda czasu. Znał rybią magię. Uczył się jej od swojego ojca, a on od swojego i tak dalej, aż do czasów, gdy pierwszy Szymura zbudował dom na wzgórzu i zaczął chodzić z wędką nad wstęgę. Ojciec wiedział, jak czarować węgorze, a jak karpie, żeby zainteresowały się przynętą, ale też znał ich tajemnice. Jedną z nich było prawo wschodniego wiatru, przy którym z niepojętych powodów ryby przestawały żerować. Achim popatrzył na niego prosząco. Od kiedy skończyły się lekcje, marzył o wyjeździe na ryby, lecz gdy marzenie się spełniło, ojciec gotów był zwinąć wędki, zanim zdążyli je zamoczyć. No dobrze, uległ wzrokowi syna. 2 godziny, nie dłużej. Zanęcili, wrzucając do wody trochę ziarna, przygotowali ciężkie zestawy do łowienia z gruntu bez spławika i założyli na haczyki po kilka białych robaków. Może skusi się jakiś leniwy leszcz włóczący się przy dnie. Ale się nie skusił. Ojciec oparł się plecami o pień nadrzecznej sosny i pociągał piwo z flaszki z porcelanowym korkiem. Achim wbił wzrok w wodę, jakby chciał ją zahipnotyzować, ale nic to nie dało. Po godzinie poczuł potrzebę, by pójść w krzaki. Poprosił ojca o kawałek gazety, w którą matka zawinęła im po bułce z kiełbasą i zniknął. Starszy Szymura wiedział, że zanim Achim wróci, we wstędze upłynie sporo wody. W przydomowym ustępie potrafił siedzieć 30 minut. Ziewając, rozejrzał się po łowisku i nagle coś przyszło mu do głowy. Wstał i wpatrzony w trawę zrobił kilka kroków po łące. Po chwili zerwał żółto-brązowy kwiatek do złudzenia przypominający owada. Wrócił na brzeg, sięgnął po długi leszczynowy kij do łowienia na żywca i nabił kwiatek na ostrze haczyka. Przyłożył dłoń do oczu, aby nie oślepiło go zachodzące słońce, wypatrzył płytką zatoczkę, w której grasowały żaby i zarzucił tam wędkę. Nie czekał nawet 10 sekund. Na kwiatek wraz z haczykiem połakomił się wielki żabi samiec, którego już po chwili starszy Szymura holował do brzegu, zerkając za siebie w stronę zarośli, czy Achim nie obserwuje jego podstępu. Ale niczego nie zauważył. Odpiął żabę z haczyka, wyciągnął zestaw gruntowy syna i na jego końcu przywiązał płaza, wielokrotnie owijając go mocną nicią, aby się nie uwolnił. Po czym ponownie zarzucił zestaw mniej więcej w to samo miejsce, co poprzednio. Minęło 15 sekund i żaba zaczęła się szarpać, a dzwoneczek przy wędce Achima, który miał sygnalizować branie, rozdzwonił się jak szalony. Syn wypadł z zarośli, podtrzymując w ręce spodnie. Komicznie dobiegł do brzegu, krzycząc: bierze, tato, bierze! Ale ojciec tylko wzruszył ramionami. Jego mina mówiła: a co mnie to obchodzi? Twoja wędka, twoje branie. Obojętność udawał z najwyższym trudem, czekając, aż chłopak wyciągnie z wody żabę, a on będzie mógł uśmiać się do łez na widok jego miny. Ale w tym momencie stało się coś nieoczekiwanego. Kołowrotek, na który Achim bez trudu nawijał żyłkę, holując zdobycz do brzegu, nagle wierzgnął, a wędka o mało nie wyskoczyła chłopakowi z rąk. Chwycił ją z całej siły, wtedy zaś wygięła się w pałąk. Poluzuj!
Wrzasnął ojciec, płosząc ptaki szykujące się do snu w gałęziach nadrzecznych drzew. Poluzuj, bo ci się zerwie! Próbował odebrać synowi wędkę, ale chłopak nie pozwolił. Czerwony z emocji popuszczał żyłkę, a gdy ryba miała szansę się uwolnić, napinał ją. Zmęczony drapieżnik, który połakomił się na żabę, próbował uskakiwać ostro w bok, ale wędkarz był czujny. Z minuty na minutę opór ryby słabł. To szczupak! Emocjonował się ojciec, biegając wzdłuż brzegu z podbierakiem w dłoni. Wielki szczupak! Mylił się. 10 minut później Achim podholował na płciznę potwora o okropnym pysku, którego z pomocą ojca wyciągnął na brzeg i przeniósł na trawę. To był Sum. Młody, umięśniony jak atleta i całkowicie pozbawiony łusek. Jego długie wąsy spoczywały na ziemi, a nozdrza zakończone tulejkami drgały nerwowo, podobnie jak wargi, obnażające przerażające zęby w szerokich, prawie kwadratowych szczękach. Achim, który nigdy wcześniej nie widział żywego Suma, przyklęknął przy nim zaciekawiony wyglądem potwora i nagle poczuł, jak ciarki wędrują mu po plecach. Ten kształt oczu, ten ich wyraz, to samo nieustępliwe spojrzenie. Achim dobrze je znał. Identycznie jak Gustaw, ryba miała bliznę nad lewym okiem, pewnie pamiątkę po spotkaniu z innym drapieżnikiem. Piękna sztuka, pochwalił go ojciec. Zakasowałeś mnie. Takiego okazu jeszcze, że mnie złowił. To będziemy mieć dziś kolację. Chłopak zerwał się na równe nogi. Tato, powiedział nieswoim głosem, chwytając ojca za koszulę. Nie zabijajmy tej ryby. Zgłupiałeś? Starszy Szymura wyrwał się jak z rąk trędowatego. Ma z pół metra. Taki jest najsmaczniejszy. Nie, nie będziecie go jedli. Nie pozwolę na to. Ojciec popatrzył na niego jak na wariata. Przez chwilę stał kompletnie zdezorientowany, wreszcie machnął ręką. Ostatni raz zabrałem cię na ryby, stwierdził złowieszczo. Nie nadajesz się, głupota cię ogarnia. Achim stał, dysząc ciężko z determinacji. Złowiłeś? To bierz go, warknął ojciec. I wrzucaj do wody. No już. Wrzucę, ale nie tu. Odparł Achim po chwili wahania. A gdzie? Do jeziora. Ojciec tylko popukał się w głowę. Chłopak wyciągnął z przyczepy motocykla gumowy sak i ostrożnie włożył do niego Suma wściekle kłapiącego zębami. Potem umieścił sak z rybą w przyczepie i wlał do niego wiadro wody, żeby Sum miał czym oddychać. Do zbiornika retencyjnego dojechali pół godziny później. Ojciec obserwował, jak chłopiec wyciąga sak z przyczepy i stawia go na brzegu. Na wzgórze wrócisz piechotą, żebyś miał czas po drodze nabrać rozumu. Oświadczył stary, po czym wskoczył na siodełko motoru, kopnął rozrusznik i zniknął w chmurze śmierdzącego białego dymu. Achim został z Sumem sam na sam. Przeciągnął go bliżej pryzmy kamieni i nakrył gałęziami, a następnie ruszył w stronę pobliskich szuwarów, gdzie chłopaki z kolonii ukrywali czółno. Zepchnął je na wodę, podpłynął do miejsca, w którym znajdował się sak i zataszczył go do łodzi. Ujął wiosła i skierował dziób w stronę podwodnego kościoła Miłosierdzia Bożego. Nawet teraz, gdy wszystko znajdowało się tam w dole mroczne i niedostępne dla oczu, Achim potrafił nawigować po wsi choćby i po omacku. Machając wiosłami, nakładał na obraz jeziora widok Weisdorfu sprzed zatopienia i czuł się, jakby wcale nie płynął, lecz leciał. Przemknął nad dachem stodoły Langera, która stała na wschodnim krańcu wsi niczym kamienna forteca broniąca dostępu do domostw. Zostawił pod dnem łodzi chałupy Kansych i Neumannów, sad starego Bonka i zagrodę braci Klimke, niegdyś pełną dorodnych krów. Przez chwilę miał wrażenie, że dostrzega pod wodą pomalowany w czerwono-białe pasy maszt stojący obok remizy, skąd było już blisko do kościoła. Słońce chylące się ku zachodowi świeciło jeszcze dość mocno, dlatego Achim przechylił się przez burtę i przesuwając czółno ruchami dłoni usztywnionej jak wiosło, zobaczył wreszcie wieżę świątyni. Z tej perspektywy wyglądała pokracznie,
jakby straciła proporcje i lada chwila miała się zawalić. Poczuł, że skóra cierpnie mu na plecach. Rozchylił sak, na co Sum zareagował silnym klaśnięciem ogona o dno. Chłopak wsunął ręce pod jego obłe ciało, wyczuł proporcje pozwalające zachować równowagę, uniósł rybę i wrzucił do jeziora. Sum zastygł zdezorientowany tuż pod powierzchnią. Patrzył. Achim nie wytrzymał tego spojrzenia. Nie potrafił spoglądać w rybie ślepia, tak samo okrągłe i wodniste jak oczy Gustawa. Chwycił wiosła i ruszył do brzegu ze sprawnością sportsmenów, których kiedyś oglądał na Odrze. 3 tygodnie później świat skończył się raz jeszcze. Wybuchła wojna.

0: Muzyka i produkcja Jarek Gablik.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
0: TOK 5.
2: Państwo musi użyć wszelkich metod, żeby dopuścić legalnie wybranych sędziów.
3: To jest ten kij, który pan ma teraz na breloczku?
2: Nie, to
3: te
2: jest...
3: wszelkie
2: to
3: metody?
2: Jest, to jest baseball z ustawek, ale ma pan jeszcze funkcjonariuszy...
3: stalowy... król z szachów.
2: No, ale my właśnie wygrywamy tą partię szachów, dlatego że cała ta strona, która niszczyła nam państwo prawa i dzisiaj z prezydentem, wydawało się, że my, demokraci, są bezradni. I nagle zaczęło się wybory sędziów do Trybunału. I tam się zaczęła panika, bo oni zrozumieli, że my metodami prawnymi odbijemy państwo prawa. I to się stanie w najbliższych tygodniach zapewne, natomiast...
3: To niech pan rzuci jakąś datę, się drugi raz umówimy od razu.
2: Nie, jak się ta data ziści, to się umówimy wtedy. Ja przyjdę od razu.
3: Od razu?
2: Tak.
3: Do kamery, tam Kuba kiwa głową, zapisane. Dobrze. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jesteśmy umówieni. Pamięta pan?
2: Tak. Dobra. A później po Trybunale Sąd Najwyższy, pamiętajmy o tym. I prokuratura.
3: A potem ostateczny już tylko.
2: A to każdy z nas będzie musiał stanąć i zdać relację z tego, jak
3: nie myślmy o tym o poranku. Waldemar Żurek był z nami, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Teraz informacja, za chwilę komentarz.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
5: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
6: Tomasz Orchowski, TOK FM.
7: Marta Nowak, Gazeta.pl.
8: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
0: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
9: Reklama. W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
10: Masz tyle sukienek.
9: No, ale wszystkie za duże.
10: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
9: Nie, biorę Hepa Slimin.
10: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
9: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
10: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
9: To co, zakupy?
10: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
11: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
12: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflowarm.
13: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Zaczynamy od znaleziska na plaży w Karwi. Przypomina drona. Na miejscu pracują służby. Senat daje zielone światło ustawie pozwalającej usuwać nielegalne treści w internecie. To odpowiedź na ataki w szkołach i groźby w sieci. Będą też bardziej dotkliwe kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Minęła 22, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Służby pracują na plaży w Karwi w powiecie puckim. To po tym, jak otrzymały zgłoszenie, że znaleziono tam obiekt przypominający drona. Jak podaje TVN24, funkcjonariusze zabezpieczyli teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. To już drugie podejście. Senat przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Pierwszą wersję na początku roku zawetował prezydent. Umożliwi ona usuwanie nielegalnych treści w internecie. Jednocześnie Izba zaproponowała do niej poprawki. Ustawa miałaby wejść w życie nie po 6, a już po 3 miesiącach. Teraz nowela ponownie trafi do Sejmu. Prace nad przepisami przyspieszyły po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach w Leszczydole, Nowinach i Ostrołęce. Za to bez poprawek senatorowie przyjęli nowelizację, która zaostrza prawo o ruchu drogowym. Na 3 miesiące zatrzymane zostanie prawo jazdy kierowcy, który wjedzie na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach czy też czerwonym świetle. Ustawa od razu trafi na biurko prezydenta. Poza tym Senat wniósł poprawki do ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki placówki, która przeprowadza restrukturyzację. Protest trwa już 6 dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. Związkowcy skarżą się na brak dialogu ze strony dyrekcji, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
15: Pracodawca uznał, że stroną
6: do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników, nie kierownik.
14: Dyrektorka szpitala Violetta Kasperska odbiera zarzuty o brak rozmów ze związkowcami.
7: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego. Ze swojej strony mogę zadeklarować, że wszystkie czynności związane z nawiązywaniem dialogu społecznego miały miejsce z naszej strony.
14: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Starostwo podkreśla, że to głównie osoby w wieku emerytalnym i że wcześniej na jedno łóżko przypadało 5 pracowników, co było rekordem w skali całego kraju. Kolejne rozmowy w starostwie jutro rano. Mołdawia, podobnie jak Ukraina, robi kolejny krok ku Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła kolejne 2 klastry w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, to klimat i rolnictwo. Chwilę wcześniej otwarto te same klastry z Ukrainą. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 roku. 2 lata później formalnie rozpoczęły negocjacje akcesyjne. Na formalne przejście do rozmów o konkretnych rozdziałach negocjacyjnych zgrupowanych w klastry musiały jednak czekać 2 lata. W stolicy Albanii, Tiranie, protestujący studenci obrzucili cegłami budynek Ministerstwa Edukacji. Policja użyła w odpowiedzi gazu łzawiącego i armatek wodnych, podały agencja Reutera oraz lokalne media. Przyczyną protestu są warunki panujące na uczelniach, koszty szkolnictwa wyższego, kwestie wsparcia finansowego oraz perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów. Policja zatrzymała 23 osoby. Minister gospodarki Francji Roland Lescure powiedział w parlamencie, że około 700 supermarketów w kraju zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w instalacje chłodnicze. We Francji jest około 10 tysięcy supermarketów. Minister podkreślił, że nie ma ryzyka dla dostaw żywności, ale jak stwierdził, cyberatak dotyka sedna bezpieczeństwa żywnościowego Francji. Nazwał go także sygnałem alarmowym dla wszystkich. Firma Anthropic przyznała, że jemeńscy Huti używali jej sztucznej inteligencji do wytwarzania pocisków balistycznych, donosi brytyjski Daily Mail. Twórcy modelu Claude przekazali, że walczący z Arabią Saudyjską ruch sprzymierzony z Iranem uruchomił 3 programy zbrojeniowe z wykorzystaniem ich produktów. Tomasz Orchowski.
8: Raport Anthropica dostarcza dowodów na to, jak sztuczna inteligencja może na nowo ukształtować krajobraz geopolityczny w rejonie Zatoki Perskiej i nie tylko, komentuje Daily Mail. Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja wyrównała szanse, bo ruch Hutich jest znacznie gorzej uzbrojony niż koalicja, na czele której stoi bogata Arabia Saudyjska. Dzięki Claude'owi jemeńscy rebelianci byli w stanie stworzyć system sterowania, nawigacji i kontroli. Model dokonywał modyfikacji, gdy pociski nie trafiały w cel. Brytyjski tabloid zauważa, że nie jest jasne, czy Huti wykorzystali rakiety opracowane dzięki AI w weekendowych atakach na międzynarodowe lotnisko w Riyadzie, w których zginęło 14 osób. Tomasz Orchowski, TOK FM.
14: Kasia Smutniak, Michał Marczak, Paweł Pawlikowski i Małgorzata Szumowska przedstawią swoje filmy na rozpoczętym dzisiaj festiwalu filmowym w Rzymie. W jego trakcie zaprezentuje się łącznie około 150 filmów. Przewodniczącym jury głównego konkursu jest reżyser Jan Komasa. 21. edycję festiwalu otworzył pokaz włoskiego dramatu obyczajowego i psychologicznego Hałas nowych rzeczy w reżyserii Paola Genovese. Do głównego konkursu zakwalifikowało się 18 filmów z całego świata. Jest wśród nich film dokumentalny Mustang w reżyserii Kasi Smutniak, a także polsko-francuski film Bez końca Michała Marczaka. Rzymski festiwal filmowy potrwa do 25 października. Chłodno będzie w nocy. W Kotlinach Karpackich minus 2 stopnie, zaledwie stopień na plusie na południowym wschodzie, w centrum około 5 do najwyżej 9 na zachodzie. Środa z przelotnymi opadami na północy i wschodzie. Termometry pokażą w ciągu dnia od 9 do 15 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Dobry wieczór we wtorek. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne wydarzenia i postaci z historii Polski. Ale najpierw krótkie wspomnienie audycji sprzed 3 tygodni, której gośćmi byli profesor Andrzej Friszke i Zbigniew Janas. Rozmawialiśmy o Komitecie Obrony Robotników, obchodząc w tym cyklu ważną dla naszych dziejów 50. rocznicę powstania KOR-u. Pan profesor Andrzej Friszke, gdy Zbigniew Janas 2-3 razy powiedział: pamiętam jak Jacek, albo Jacek mówił nam, Jacek Kuroń, dodał właśnie pan profesor Friszke. No, to oczywiście było ważne, szczególnie dla młodszych słuchaczy, ale charakterystyczna była reakcja Zbigniewa Janasa. Dla nas Jacek był jeden, więc jak ktoś mówił Jacek, to było wiadomo, że mówi o Kuroniu. Przywołuję tę sytuację, bo jest ona dowodem na niezwykłą rolę, jaką odegrał Jacek Kuroń w dziejach naszego kraju, szczególnie w tym fascynującym czasie liczonym od pierwszego buntu wobec PRL-owskiej rzeczywistości, przez lata walki o wolną Polskę, po pierwsze doświadczenia rządzenia odzyskaną Rzeczpospolitą. W końcu października 2018 roku ukazała się książka, no właśnie, pod tytułem Jacek, napisana przez Annę Bikont i Helenę Łuczywo. Pozwolę sobie sięgnąć do kilku zdań nakreślonych przez Adama Michnika, rekomendującego czytelnikom książkę. Jacek Kuroń, najwybitniejsza być może, najciekawsza być może, najbardziej wielobarwna z pewnością osobowość opozycji demokratycznej w latach 64-89. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednokrotny minister w polskich rządach. Człowiek już za życia owiany legendą. To o nim opowiada ta książka, ale też o krętej, choć klarownej, drodze Jacka od młodzieńczego zaangażowania w komunizm do heroicznej działalności na rzecz wolności Polski i wolności człowieka w Polsce. Dowiadujemy się wreszcie, skąd się wziął Jacek Kuroń, z jakich tradycji rodzinnych czerpał swój system wartości. To opowieść o człowieku wielkiego serca, wielkiej odwagi i szczególnego magnetyzmu. Umiał wyzwalać w ludziach to, co było w nich najlepsze. Tak pisał Adam Michnik. Dzisiaj chciałbym przy pomocy gości przybliżyć Państwu tę postać, tym bardziej, że mamy teraz czas i możliwość poznania historii Jacka Kuronia w wersji filmowej. Za nami premiera światowa, przed nami premiera krajowa filmu fabularnego Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja, w którym poznajemy historię Jacka i jego żony Grażyny. Oczywiście historię wplecioną w epokę i czas ich walki. Mamy też film dokumentalny Marii Zmarc-Korczanowicz i Jacka Pedryckiego Nie palcie komitetów, opowiadający o tych niezwykłych postaciach. Ale jeszcze nie mamy audycji poświęconej Jackowi Kuroniowi w tym cyklu i to jest właśnie ten moment, w którym mów brak uzupełnimy. Zapraszam. Gośćmi dzisiejszej audycji są pani Anna Bikont, pisarka, dziennikarka, współautorka biografii Jacka Kuronia pod tytułem Jacek. Dobry wieczór. I pan dr Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
13: Ja przypominałem we wstępie do audycji, że książka Jacek, tę książkę napisali pani Anna Bikont i Helena Łuczywo. Ona się ukazała już ładnych parę lat temu, między innymi też i w Centrum Solidarności były spotkania związane z tą publikacją. Ale no, my przechodzimy już do bohatera naszej dzisiejszej audycji, dość standardowo powiedziałbym, bo do początku jego życia, ale to też między innymi dlatego, że i w tej książce znalazło się bardzo dużo odniesień do rodziny Jacka Kuronia, do dziadka, ojca, no i tego specjalnego czasu, w którym przyszło żyć tym panom, więc może od pani redaktor byśmy zaczęli tę opowieść o Jacku, ale właśnie w kontekście jego rodziny, no bo często się mówi, że dom, że dziadkowie, że rodzice w dużym stopniu mogą ukształtować późniejszego człowieka. Tak było w przypadku Jacka Kuronia?
16: No tak, Jacek uważał, że on został zbudowany z tych opowieści dziadka i że to, że jak on mówił, sprawa robotnicza i sprawa polska to dla mnie jedno, że to było, no, że to było z dziadka, który brał udział w strajku w 1905 roku. I Jacek, który w ogóle miał duże skłonności do sentymentalizmu, do płaczu, ale jak on opowiadał o Sosnowcu, jak rano, znaczy opowieści dziadka, jak w 1905 rokiem o świcie zawyły maszyny, miał być strajk, to po prostu miał łzy w oczach. I dużo część tych opowieści była opowieściami takimi mitologicznymi, no o dziadku, który zastrzelił jakiegoś fabrykanta, zwiewał na koniu, już nie pamiętam tych historii, ale one były cudowne i Jacek je cudownie opowiadał. i pewnie jakoś się miały do tamtej rzeczywistości o tyle, że być może ktoś to przeżył, że gdzieś to opowiadano w rodzinie. Pewnie nie były to dokładnie opowieści o kuchoniach, ale prawdą jest, że była to rodzina, która brała udział w strajkach 1905 roku, w powstaniach śląskich, taka z dużymi tradycjami rzeczywiście patriotycznymi, rodzinnymi i patriotycznymi i robotniczymi. I te dwie tradycje zostały przekazane Jackowi rzeczywiście od urodzenia, bo Jacek, tak się wydaje, że był taką osobą, która już jak miał 4-5 lat, śledził uważnie, co mówią dorośli, słuchał tego, co mówili i zapamiętywał to i przeżywał to dramatycznie.
13: Aczkolwiek jak panie podkreślały właśnie, że ten dziadek strzelający do żandarmów, zabijający dyrektora kopalni, właśnie to, ta ucieczka na koniu, to panie mówiły, aż chciałoby się, żeby to była prawda, no ale że właśnie trochę to było w tych opowieściach o dziadku przerysowane, ale na pewno dla młodego chłopaka to w szczególności musiało być niezwykle atrakcyjne mieć takiego dziadka, no więc stąd może to.
16: Tak, i też dla Jacka, jak on potem już jeździł jako ten doradca Solidarności na Śląski, mógł właśnie stanąć i opowiedzieć w kopalni o tym, że tutaj był jego dziadek i że właśnie i tutaj opowiedzieć jakąś historię, no to było fantastyczne dla Jacka i dla tej widowni.
13: No i to był dziadek, znaczy Jacek opowiadający o dziadku. No, ale jeszcze ważną postacią jest ojciec, który z kolei, no można by powiedzieć, ma taką piękną, patriotyczną, niepodległościową kartę, no bo jako piętnastolatek już jest w Wojsku Polskim w roku 20 i walczy w wojnie polsko-bolszewickiej.
16: Tak, ojciec walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. No i tutaj, bo to jest taki ciąg, to znaczy ciąg rodziny Kuchoniów, to jest zarówno ciąg takich wielkich rzeczywiście polskich patriotów, ale też ciąg gawędziarzy.

0: Cała, cała rodzina, no tak jak pani redaktor tutaj oczywiście może powiedzieć lepiej, ale cała rodzina miała takie tradycje, no przecież dziadek był uczestnikiem powstania styczniowego, tak, no bracia, matki związani byli z generałem Hallerem, generałem Sikorskim, tak, tutaj mówię o matce Wandzie z Rudeńskich, mm-hmm. więc tutaj no można powiedzieć, że cała rodzina była, że tak powiem, taka przesiąknięta takim duchem, byśmy powiedzieli, tego no, patriotyzmu, tak wprost powiedzmy sobie.
1: Ale tradycji matki akurat, do tradycji matki on się rzadko odwoływał i w ogóle miał dużo taki żywszy emocjonalnie i tak duchowo był bardzo bliski ojcu. Bo on mamę uważał za drobną mieszczankę i też nie czuł, że jest tradycji endeckiej. Natomiast tradycji tej robotniczej, to on się bardzo do tego poczuwał.
2: No do tradycji robotniczej tak, ale nawet z tego krótkiego w tej chwili opisu, kim był dziadek, kim był ojciec, może jeszcze dodajmy, że w momencie, kiedy rodzi się Jacek Kuroń, to no, rodzice mieszkają we Lwowie, bo przed chwilą byliśmy na Śląsku, więc może dobrze byłoby właśnie to, na to zwrócić uwagę. I ten Lwów jest oczywiście w 1939 roku zajęty przez władze radzieckie. No i jak czytam, pan Jacek Kuroń wspominał, że jego ojciec nie zgadzał się na jakąkolwiek współpracę z Rosjanami. Uważał, że praca na jakimś stanowisku w tamtym czasie to byłaby u Sowietów, byłaby zdradą narodową. No i ojciec jest w kontrwywiadzie Armii Krajowej w czasie II wojny światowej, już w momencie okupacji Lwowa przez Niemców. No i może o tyle jest to w związku z tym ciekawe, co pani powiedziała, że ten ojciec był dla niego taki ważny, choć podobno bał się tak, że nie sposób tego ojca sobie tego wyobrazić, bo go potrafił zbić za byle głupstwo. No ale potem przychodzi ten czas. No, często ci, którzy bardzo chcieli Jacka Kuronia jakoś dyskredytować, przypominają, że kiedy jest już Polska Rzeczpospolita Ludowa, zmienia się rzeczywistość polityczna, no to właśnie Jacek jest bardzo zaangażowany w te nowe czasy, co by trochę przeczyło tej drodze, którą właśnie mieli jego dziadek czy ojciec. To jak to było z tym wpływem ojca i znaczeniem ojca?
1: Mi się wydaje, że to jest dokładnie droga dziadka, bo na tym polega droga rewolucjonistów zaangażowanych, ludzi zaangażowanych w jakąś sprawę, że z pokolenia na pokolenie przeciwstawiają się, prawda, poprzedniemu pokoleniu. To jest część tego etosu, to jest że ten zastany świat, który jest światem rodziców, w jakimś momencie zostaje uznany za świat nie do przyjęcia, bo trzeba zbudować świat od nowa. No i akurat u Jacka ten okres takiego bardzo młodzieńczego buntu przeciwko rodzicom nastał w najgorszych możliwych czasach stalinowskich. I on się wtedy zaczął buntować przeciwko ojcu, który miał bardzo do tego krytyczny stosunek. I akurat rzeczywiście był to najgorszy moment. Mu się trafił na bunt przeciwko bardzo rozsądnemu, wrażliwemu na krzywdę ludzką ojcu, który się nie dał zbałaganić przez te wszystkie hasła głoszone wtedy, a Jacek dał się zbałamucić i bałamucił innych. Opisał to bardzo odważnie i ciekawie w swojej autobiografii Wiara i wina.
2: No to oddając głos panu doktorowi, może tylko przywołam takie dwa zdania, w których nasz bohater tłumaczył się z tamtego okresu. Marksizm jest, czy w każdym razie wówczas był, niesłychanie atrakcyjny dla ludzi bardzo młodych, tak samo jak i dla tych, którzy szybko awansują z miejsc o małym dostępie do kultury. Przy pomocy kilkudziesięciu względnie prostych formułek pozwala on objaśnić wiele bardzo złożonych zjawisk. społecznych. To było coś, co przechodziło.

0: Było wiele osób tamtego czasu, może niewiele, ale na pewno sporo, łącznie z tymi, którzy właśnie po latach stawali się przeciwnikami tego systemu, no przynajmniej w tym wydaniu właśnie, w którym wchodzili w tę młodość. Panie doktorze.
1: Znaczy, no musimy wziąć pod uwagę okoliczności, czym jest prawie 6 lat wojny, doświadczenia wojennego, gdzie ginęli najbliżsi, właściwie ginęli wszyscy, tak? I po tej II wojnie światowej bardzo często przedstawia się też, że ludzie dalej chcieli walczyć. No nie, większość ludzi nie chciała walczyć, chciała po prostu mieć, nie chciała ginąć. Chciała żyć w miarę normalnie. Niestety Polska znalazła się w systemie komunistycznym. Ten system komunistyczny był instalowany siłowo. On był obcy światopoglądowo społeczeństwu polskiemu, ale siłowo został zainstalowany, a my znaleźliśmy się w tej strefie wpływów sowieckich. I wiele osób stwierdziło, że trzeba w tym systemie po prostu żyć. A ten system i hasła, które były suflowane społeczeństwu, które było umęczone wojną, które chciało normalności, no był systemem, który wydawał się być dobrym. Hasła były naprawdę społecznie bardzo dobre. Odbieranie dobrze były, przecież chłopi zyskali ziemię. Przecież nastąpiła wielka, masowa właściwie zmiana naszego społeczeństwa z chłopskiego na robotnicze. Przecież masa osób bardzo młodych trafiła do miast. Tam zaczęła pracować w wielkich fabrykach. Dano im pieniądze, mogli zakładać rodziny, w spokoju, podkreślam, pracować, wydawali na siebie, bym powiedział. Nastąpiła wielka emancypacja kobiet na przykład. Tak? Więc to jest, trzeba zawsze brać to, co się działo wokół. I tacy młodzi ludzie, też jak Jacek Kuroń, którzy zetknęli się z tym systemem, którzy się trochę zachłysnęli tymi hasłami, no mogli po prostu stać się takimi osobami, które, że tak powiem, stały na czele tego fenomenu, byśmy powiedzieli, komunistycznego, tak? Że ci ludzie wierzyli w te hasła, w te marksistowskie początkowo hasła. Oczywiście oni byli zafascynowani tymi ideami komunistycznymi, wstępowali w szeregi właśnie tych takich młodzieżowych, najczęściej różnych organizacji, tutaj chociażby Jacek Kuroń właśnie do Związku Młodzieży Polskiej, tak? I on tam rozpoczął tą społeczno-polityczną działalność. I ci ludzie w jakiś sposób dążyli do takiego działania, do takiej organizacji, do odbudowy Polski. Przecież Polska była krajem zniszczonym, absolutnie zniszczonym. My czasami teraz opowiadając młodym ludziom o tym, jak wyglądały lata 40. po wojnie, to nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Ludzie żyli w ziemiankach. Miasta były w większości zniszczone, więc to trzeba było wszystko odbudować. I komuniści polscy, oczywiście instruowani przez Sowietów, oni jakby tymi pierwszymi planami, bo chociażby pierwszy plan odbudowy Polski się udał, bo on się, dlaczego się udał? No bo był na tym entuzjazmie zbudowany Polaków, którzy chcieli odbudować tą Polskę i przyłączyć się do tego nowego systemu. Oczywiście ten system był zbrodniczy dla ludzi, którzy byli wbrew, którzy stawali przeciwko komunistom. Ci komuniści po prostu rozjeżdżali ich jak walec. Takie były warunki. Ale większość ludzi chciała po prostu spokoju, normalności, żyła tymi doświadczeniami wojny, tymi traumatami. Dlatego też jakby ja jestem w stanie zrozumieć ten życiorys Jacka Kuronia i to, że on tak naprawdę po tym zakończeniu wojny wstąpił do takiej komunistycznej organizacji i tam zaczął swoją taką, no powiem, no długoletnią tą właściwie od samego początku, tak, do końca, do śmierci prowadził tą działalność społeczno-polityczną.
0: No właśnie, pani redaktor, bo żebyśmy już powoli przechodzili do dalszego okresu, ale zamykając ten, panie dużo w książce opisują, jeśli chodzi o tamten czas i taką jego żarliwość w tej agitacji na rzecz afirmacji nowego systemu. No o tyle może jeszcze dobrze dla słowa powiedzieć, bo to jest też niesłychane, że właśnie ktoś przy takim bardzo osobistym zaangażowaniu, no właśnie później wiemy, jakiego dokonuje zwrotu.
2: To też nie jest wyjątkowe w przypadku Jacka. Bardzo duża część ludzi, która walczyła przeciwko systemowi, i to zarówno w Rosji, gdzie te kary były, prawda, dużo, dużo cięższe, jak i tutaj w tych naszych krajach, to się wywodziła właśnie z ludzi, którzy przeszli ten okres zauroczenia komunizmem i potem spojrzeli na siebie w lustrze i uważali, że powinni coś zrobić. To, co Jacka żarliwość do tego komunizmu, który miał przeobrazić świat na lepsze, też jest, jakby mi się wydaje, zgodna z jego charakterem. I na początku on się zajmuje właśnie taką, on miał zawsze skłonność do tak zwanego, to się mówi, lupen proletariatu, to znaczy do po prostu bardzo biednych ludzi. I on chodził na takie, były wtedy na Żoliborzu takie baraki, gdzie mieszkali bezrobotni i on pomagał tym dzieciom w zajęciach szkolnych. To znaczy, to było okej, co on robił w ramach tej ideologii. Ale potem właśnie ma taki okres i on jest jednak dziwny, bo Jacek był przez całe swoje życie, widać, jak Jacek został ulepiony przez swojego ojca i przez siebie z bardzo szlachetnego kruśca. A jednak jest ten moment taki, to są lata 52-53, kiedy on jest takim aparatczykiem partyjnym, kiedy on chodzi na jakieś takie rozstawione podesty, gdzie się tańczy i zajmuje się odganianiem tak zwanych bikiniarzy, czyli tych, co się nie tak ubierają. I to jest tak, że oni po prostu biją. Potem policja ich bierze i aresztuje tych bikiniarzy i on jest po stronie bijących, a nie po stronie bitych. To jest, Jacek się całe życie jakoś z tego tłumaczył i też dla niego było to bardzo trudne, że on przeżył, że on był, się wszedł w taki czas w ogóle dwoma nogami i w kaloszach. No potem szybko z tego wyszedł, bo on już w 53, bo on wystaje i tak, nawet jak jest bardzo wy, to on wystaje, bo on zadaje niewygodne pytania, bo jest właśnie, ma taką odwagę w sobie, której raczej w tych czasach się nie ma, bo ta odwaga jest, może być zbyt niebezpieczna. I on z tego dość szybko zostaje wyrzucony z tych różnych organizacji, a potem w 56 roku, w 55 roku, bo poemat dla dorosłych się ukazuje w 55 roku, czytają kto z Gajką i mówią sobie, że to jest prawda, co napisał Warzyk i o tym, że to ten system jest przeciwko klasie robotniczej i jeżeli to jest prawdą, to oni powinni dawać świadectwo i całkowicie
0: no to szybciutko tylko zmienia. Przypomnę, właśnie Adam Warzyk, zresztą też bardzo zaangażowany w budowę komunizmu, twórca, pisze ten poemat dla dorosłych, który się właśnie przywołuje często jako ten moment przełomowy czy takiego przebudzenia, a Jacek Kuroń rzeczywiście, tu tylko przypomnę dla porządku, on przez 16 miesięcy należał do Związku Młodzieży Polskiej i 8 do PZPR-u i właśnie w tymże 53 roku był wyrzucony, o czym pani wspomniała, za oczernianie organizacji, no bo po prostu właśnie zadawał kłopotliwe pytania. Ale po 56 roku jesienią on...
1: został przyjęty z powrotem.
0: Po październikowej odwilży wraca do PZPR-u. No właśnie, panie doktorze.
1: Tak, to znaczy to na pewno też studia robią dużo, tak? To znaczy obojętnie jakie studia, jednak poszerzają pewne horyzonty. I wydaje mi się, że to też był taki człowiek, który cały czas dążył do pewnych zmian, tak? No znaczy to dlaczego on zakłada tę drużynę imienia generała Karola Świerczewskiego, tych walterowców, tak? No to widać, że tam jest taki wulkan energii, który musi po prostu działać, tak? I tak jak on w wielu wywiadach mówi, że on był marksistą, tak? On, i on chciał z wewnątrz chciał dokonać po prostu pewnych zmian w tym systemie, bo potem po Macie Warzyka, ale no już potem po 1956 roku, no ludzie, którzy jednak byli na studiach, którzy czytali, którzy otaczali się różnymi osobami, które trochę jednak więcej wiedziały niż zwykli robotnicy, tak, to się to wydaje i to widać po nim, że to jest pewna też analiza tego systemu. I w tych głowach, zwłaszcza już później po prostu na Instytucie Historycznym UW, no powstają pewne myśli, pewnych zmian tego systemu. Tak jak on cały czas mówił, on był marksistą i chciał wewnętrznie zmieniać system. Tak, bo jemu się już ten system po prostu przestał podobać.
0: Tutaj pojawiła się już Gajka w wypowiedzi pani redaktor. Tak, to Grażyna, Gaja, Gajka. Oni się poznali na jednym z tych obozów właśnie, o których też pani wspomniała, dla dzieci z warszawskich przedmieść i pobrali się w kwietniu 59 roku. Natomiast no oczywiście wrócą jeszcze we dwoje w momencie, kiedy już będzie właśnie Jacek Kuroń na ostro prowadził działalność opozycyjną, no ale właśnie po kolei, bo z tej partii też jest wyrzucony ponownie, ale właśnie, no bo to jest ten taki, jak niektórzy mówią, może moment przełomowy, założycielski, kiedy razem z Karolem Modzelewskim piszą list otwarty do członków partii. Pani redaktor, co to było? No i on, rozumiem, dalej jeszcze pisze jako członek partii, który chciałby ją naprawiać, tak?
2: Tak, to jest list do partii pisany absolutnie z pozycji wewnątrzpartyjnych. To znaczy on się zajmuje tym, co członkowie partii mają zrobić, jak mają zmienić ten system. I on uważa, on bardzo nie lubił biurokracji, w ogóle nie lubił wszystkich procedur Jacek. Bardzo łatwo łamał procedury i on uważa, że właśnie to problemem jest biurokracja. Znaczy jak czyta się ten list dzisiaj, to on jest taki z lamusa jakby wyciągnięty, że nie znajdujemy takich niczego, co by nas porwało w tym liście, ale wtedy w tym czasie właśnie taka krytyka partii z wewnątrz partii, szczególnie na Zachodzie, gdzie przecież była niesamowita ilość komunistów na Zachodzie, to i intelektualistów, którzy zawierzyli temu. I ten list Kuronia i Modzelewskiego to do dzisiaj ludzie, powiedzmy takiego starszego pokolenia, to pamiętają, że oni to czytali w tłumaczeniu francuskim, włoskim, hiszpańskim, dowolnym. I tam pomysł jest właśnie na taką prawdziwą dyktaturę robotniczą. Nie ma demokracji parlamentarnej. Jacek uważał, że to jest, wciąż jeszcze uważał, że to jest burżuazyjny przeżytek. I ten list dziś nie rezonuje, no ale wtedy bardzo rezonował, szczególnie w środowisku decydentów partyjnych. I choć został on rozkomportowany chyba w 5 egzemplarzach, i za te 5 egzemplarzy Jacek i Karol dostali odpowiednio 3,5 i 3 lata więzienia.
0: No i przy okazji właśnie już przestał być członkiem partii, jak sam powiedział, za pierwszym razem wstąpiłem z głupoty i wyleciałem z głupoty, za drugim razem wstąpiłem z namysłem i wyleciałem z namysłem. No właśnie, czy to więzienie, o którym już pani wspomniała, pierwsze więzienie, no to jest ten właśnie moment, w którym życie Jacka Kuronia staje się po prostu aż do nie wiem, okrągłego stołu, no właśnie już tym życiem człowieka, który walczy i to walczy na serio, bo to, o czym się zwykle nie mówi, To nie jest tak, że tylko przypominamy, ileż on lat spędził w tym więzieniu i tutaj chyba jest rekordzistą, jeśli chodzi o Polskę. I na tym kwitujemy. Natomiast no, tu znalazłem wypowiedź pani Heleny Łuczywo. To, co Jacek przeszedł w więzieniach, było przerażające. Byłyśmy, rozumiem, że z panią redaktor, w jednym z tych więzień spotkałyśmy się z klawiszami. Jacek pracował tam w pralni, potem w łaźni. W pralni stał po kostki w wodzie ileś godzin dziennie. W łaźni odbywały się kryminalne kombinacje. Prawdopodobnie dochodziło do gwałtów. Jacek wyszedł postarzały, to na pewno mocno go wykończyło. No ale jednocześnie nie zniechęciło. To jest nieprawdopodobne. Pani redaktor.
2: Tak, to jest nieprawdopodobne. Rzeczywiście Jacek spędził 9 lat w więzieniach i był pewnie najgorzej traktowanym więźniem politycznym w tym okresie, prawda? W ogóle tego nie porównuję do okresu stalinowskiego, okresu tortur i mordowania przeciwników politycznych, prawda? Mu zawsze się porównujemy jednak do tego, do tych czasów, w których żyjemy. Ubecy strażnicy więzienni się uwzięli na Jacka. To znaczy, to był taki przykaz z góry, bo na pewno Jacek niczym nie prowokował. Jacek był przeciwieństwem prowokowania. To nawet denerwowało część jego znajomych, że on uważał, w każdym widział człowieka i uważał, że trzeba się grzecznie zwracać do klawisza. Także to szło odgórnie, żeby po prostu jemu było jak najgorzej, żeby było w jak najgorszych warunkach, żeby go skierować, miał skierowanie do pracy ciężkiej, a już był schorowany, to było w Szczumie, tam gdzie byłyśmy z Heleną, został skierowany do pracy ciężkiej, a to już było po pierwszym więzieniu, gdzie on już upadł na zdrowiu. I ta praca ciężka to rzeczywiście było po kolana w wodzie, w łaźni z tymi kryminalistami, którzy tam kradli prześcieradło i trzeba było, nie można było na nie donosić, ale potem się odpadało za te kradzieże. To znaczy było się postawionym w takiej sytuacji, w której bardzo łatwo można było podpaść jakiejś grupie kryminalnej. Potem on znowu był w więzieniu, gdzie byli recydywiści i to byli tacy socjopaci, którzy powinni byli trafić raczej do szpitala psychiatrycznego w ramach więzienia i powinno było się roztoczyć nad nimi opiekę, którzy nie w ogóle nie wiedzieli, co to są normy moralne. I dla Jacka po prostu bycie z taką sforą po prostu nastolatków, którzy są okropni wobec siebie i on jest wobec tego bezradny i na to patrzy i też jest cały czas zagrożony. To było dla niego, który bardzo chciał wierzyć w ludzkość i w ludzi, takie straszne przeżycia. Też na poziomie psychicznym, a na poziomie takim egzystencjalnym, no to po prostu oni byli cały czas głodni. Jackowi w końcu trzeba było, usunięto mu nerkę i potem to się bardzo odbiło już na jego zdrowiu. Miał cały czas jakieś choroby w tych więzieniach nieleczone. Odbierano mu za nic widzenia z gajką czy korespondencję. Był cały czas szykanowany. I potem jest takie słynne jego wystąpienie w Sejmie, gdzie on wykrzykczał, że był gwałcony. I próbowałyśmy do tego dociec, czy to była prawda, czy nie, bo Jacek zawsze mówił w imieniu innych. To znaczy, nie wiemy, do końca nie potrafiłyśmy ustalić z Heleną, czy to była prawda, to co on wykrzyczał, czy ten krzyk, że on był gwałcony, to było tak, jak zawsze mówił w więzieniu, że jest Żydem, prawda? A nim nie był, ale że uważał, że należy mówić w imieniu tych, którzy są poniżani, upokarzani, uważani za gorszych. W związku z tym, jak słyszę jakieś antysemickie wypowiedzi w więzieniu, zawsze mówię, a ja jestem Żydem, prawda? I tak samo jak powiedział, że był zgwałcony, to może mówił w imieniu tych, których widział, że byli zgwałceni i nic nie mógł na to zrobić, co myślę, że dla Jacka musiało być przerażającym przeżyciem, a to się właśnie odbywało bardzo często w łaźniach, te gwałty zbiorowe. To był straszny czas. I jeszcze czas takiej strasznej tęsknoty za gajką. Bo przecież to jest jakiś cud, jak jest dobre małżeństwo, a no wszyscy opadają małżeństwie gajki z Jackiem, że to było niesamowicie silne, kochające się, wspierające małżeństwo dwóch równorzędnie wspaniałych osób. Silnych, wspaniałych osób.
0: Po więzieniu, tym pierwszym, po liście napisanym z Karolem Modzelewskim. Drugie więzienie, no to jest oczywiście po wydarzeniach z marca 68 roku. Wtedy za murami więzienia Jacek Kuren był od no właśnie tegoż marca do 17 września 71 roku. Wychodzi z więzienia już trochę w innej rzeczywistości, nie tyle całkowicie innej w sensie politycznym, no ale innym w sensie, że jest ekipa Edwarda Gierka, która po dramatycznych wydarzeniach grudnia 70 stara się przynajmniej no uczynić z Polski kraj trochę bardziej przyjazny nawet do osób, które myślą inaczej. Niemniej jednak to przychodzi za jakiś czas już ten moment, w którym Jacek Kuroń znowu zaczyna protestować. To jest rok 75, kiedy władza wpadła na pomysł, aby do konstytucji wpisać nierozerwalny sojusz ze Związkiem Radzieckim i kierowniczą rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Panie doktorze, to jest taki kolejny ten kamień milowy właśnie w rozbudzaniu, w rozwijaniu się polskiej opozycji, no bo za chwilę mamy czerwiec 76 i KOR, ale tu już jest ten 75, jeszcze rok wcześniej.
1: Tak, to jest 75 rok. No widać, że w ogóle to, co pani redaktor powiedziała, te kwestie związane z więzieniem, te szykany, no to była pod pełną kontrolą po prostu naczelników więzienia, tak? To się po prostu powtarzało. I trzeba też jakby powiedzieć o tym głośno, że ci ludzie, oczywiście nie możemy do stalinowskich więzień tego porównywać, ale potem, jak już była Solidarność i ci ludzie siedzieli w więzieniach, to też jakby ten ruch społeczny, który był bardzo liczny, też powodował, że część więźniów sympatyzowała z Solidarnością, czy też po prostu wspierała. A tutaj ci ludzie, bardzo młodzi, którzy wystąpili przeciwko temu systemowi w pojedynkę właściwie, muszą się z całym tym systemem zmierzyć, z tą totalnością tego systemu, dlatego też oni byli tak po prostu gnojeni, tak, w tych więzieniach. I tutaj trzeba też używać dosyć dosadnych słów, bo to nie był przypadek po prostu, że w taki sposób, w taki ostry zajmowano się tymi ludźmi, którzy, przypominam, występowali przeciwko władzy, czyli przeciwko dyktatorowi, czyli Władysławowi Gomułce po prostu, tak? A zwłaszcza jeszcze należało tych ludzi ukarać, bo oni byli z partii, tak? To byli ludzie, którzy chcieli coś reformować. A tacy byli dla tych rządzących po prostu najgorsi, tak? Byli niebezpieczni. Dlatego trzeba było ich przykładnie też ukarać. Wracając do tych lat 70., tak, i tego, jak Kuroń wychodzi z więzienia w zupełnie innej już, że tak powiem, rzeczywistości politycznej, nie ma Gomułki, była rewolta grudniowa, zginęli ludzie przecież, tak? To doświadczenie tej ofiary, byśmy powiedzieli, krwi na wybrzeżu i pozorna zmiana systemu, taki gulaszowy, byśmy powiedzieli, porównując czy do zmian na Węgrzech, czy w Czechosłowacji, ten Gierek dający właśnie taką namiastkę tego, że można się wzbogacić, tak, że było trochę lepiej, no właśnie nie. No to tak naprawdę ten rozwój Polski to jest do roku 74, gdzie już pierwsze są tąpnięcia, bo my bardzo często mówimy dopiero o drugiej połowie lat 70., że ten system się zmienia, że on upada, że te kredyty, które są nabrane przez ekipę Edwarda Gierka, one się już wyczerpują i już pierwsze symptomy kryzysu pojawiają się w roku 1974. A to, co pan mówi i te takie przymilanie się polskiej władzy do Sowietów, no to faktycznie zmiany w konstytucji, no i, że tak powiem, zaczyna formować się opozycja wokół pewnych spraw związanych właśnie z listem chociażby 59, tak, w którym właśnie część inteligencji, ale nie tylko, no, ale rodzącej się opozycji protestuje przeciwko zmianom konstytucji. To chodzi o wpisaniu do polskiej konstytucji kierowniczej roli PZPR i tak zwanego wieczystego sojuszu z ZSRR. Tak? I to się nie podobało, to ideę przecież wysunął Jan Olszewski, a tekst właśnie zredagował pomysłodawca, czyli Olszewski, ale też i Jakub Karpiński i właśnie Jacek Kuroń. Więc to już znowu ten Kuroń nam wypływa tutaj przy liście 59, ale też podpisuje list 14, tak? Czyli taki list protestacyjny, trochę może mniej znany. Tych listów było sporo, ale to jest list do władz PRL, w którym właśnie czołowi polscy prawnicy, naukowcy, powiedzmy sobie, protestowali przeciwko drastycznym represjom właśnie wobec uczestników czerwca roku 76. A czym czerwiec roku 76? No to była władza, wprowadziła podwyżki artykułów spożywczych i protesty społeczne zostały po prostu siłowo rozgromione, te największe, o których mówimy, w Radomiu, w Płocku, w Ursusie, ale nie tylko, bo tak naprawdę z tych najnowszych badań historycznych to mamy różne ogniska w całej Polsce, chociażby tu w Gdańsku, tak, gdzie stocznia stanęła na kilka godzin, 10 tysięcy osób stanęło, tak, także no ale wiadomo, że przez następne lata też władza chciała ograniczyć trochę, bym powiedział, ten 76 rok do tych trzech miejsc takich, byśmy powiedzieli, najważniejszych, że niby w Polsce gdzie indziej się nic nie działo. No to jest nie do końca prawda, ale wracając do samego Kuronia...
0: Tak, ja tylko tutaj chcę wejść w słowo, jeśli pan doktor pozwoli, bo rzeczywiście teraz była 50. rocznica powstania KOR-u, tak. I również w tym paśmie, w tej audycji pan profesor Andrzej Friszke, Zbigniew Janas opowiadali bardzo dokładnie o tamtym wydarzeniu, więc dzisiaj już nie poświęcimy mu dużo czasu. Natomiast, no, tym bardziej, że mamy jakieś 13 minut w ogóle jeszcze naszej audycji. Może w takim razie tylko warto wspomnieć, że właśnie wtedy, kiedy Jacek Kuroń, jak powstaje KOR, mówi, odsłońmy karty, tak? Podajmy swoje adresy, numery telefonów, żebyśmy nie byli tą podziemną opozycją.
1: To jest kwintesencja KOR-u i tych ludzi, ich odwaga. Tak? Publikowanie swojego nazwiska, numeru telefonu. Robotnicy, jeżeli czujecie się przez władzę pokrzywdzeni, skontaktujcie się z nami. Tak? I idea, o której on mówił, samoorganizacji. I mieszkanie Jacka Kuronia, jego telefon, który się staje de facto takim telefonem pomocy społecznej dla całej, dla poszkodowanych robotników, ale dla Polaków ogólnie. I to też należy dodać, że kontakty Jacka Kuronia z tą, byśmy powiedzieli, Polonią we Francji, chociażby z opozycją, byśmy powiedzieli, taką antykomunistyczną na Zachodzie. Tak? To też jest ważne, bo to jest w kontekście ważne strajku, wielkiego strajku sierpniowego.
0: No właśnie, i tutaj mamy ten moment, kiedy mieszkanie Jacka Kuronia i jego telefon staje się szalenie ważny, no bo można powiedzieć, jest punktem koordynującym akcję strajkową w dużym stopniu, ale głównie informacje oczywiście na temat tego, co się dzieje. I może wrócę do pani redaktor, żeby króciutko nam pani powiedziała, to jest chyba też szalenie ważny moment w kontekście sierpnia 80 i podpisania porozumień sierpniowych, kiedy właściwie wydaje się właśnie, że dojdzie już do tego porozumienia. Tymczasem Jacek Kuroń znowuż jest w więzieniu i żona jedzie do Stoczni Gdańskiej, żeby no właśnie nie podpisywano, dopóki nie zostaną zwolnieni, zatrzymani działacze opozycji. To nie tylko piękny moment z punktu widzenia historii Gajki i Jacka Kuronia, ale też ważny element w kontekście podpisania tych porozumień sierpniowych.
2: No tak, i ważny element w myśleniu o roli kobiet w Solidarności, która została zapomniana i właśnie na tych obchodach KOR-u pani Krzywonos mówiła, że przecież ile zrobiły kobiety? Przecież ja tam wtedy przyszłam i powiedziałam, już przecież stocznia kończyła kończyła strajk, bo postulaty finansowe miały zostać zrealizowane i ja wtedy przybiegłam i powiedziałam, że nie możecie zostawić innych zakładów, które strajkują. I potem znowu jest tak, że już mają zostać podpisane porozumienia, gdzie nie ma mowy o więźniach politycznych, którzy siedzą, co oznacza, prawda, że ta władza już ma jakiś kawałek tego, z tego salami się wtedy mówiło, które już odcięła i że będzie zaraz odcinać dalej. To znaczy pewnie jakby Jacek Kroń został w więzieniu, to oni by niedługo później jeszcze zaaresztowali znowu kogoś, kto coś by powiedział nie tak z komitetu strajkowego, coś, ażby doszli do Wałęsy. I Gajka przybiega, żeby to powiedzieć, ledwo przechodzi przez szpalę zatrzymujących ich doradców politycznych, którzy uważają, że to będzie szkodliwe dla związku, jak on będzie się upierał przy grupce, no jednak awanturników, co by tu nie powiedzieć, nawet jak w dobrej sprawie. I Gajka się przebija i Alina Pieńkowska się przebija z tym, żeby podać Wałęsie i Gwieździe tą kartkę od Gajki. I dzięki temu odwraca się ten strajk, bo nie zostaje, Wałęsa oświadcza, że nie zostanie zakończony strajk, jeżeli nie uwolnią więźniów politycznych.
1: I tutaj jest też warto też dodać, że no, o roli kobiet, no, my często zapominamy, że tak naprawdę w Solidarności teraz badania są robione od 45 do 55% członków Solidarności to były kobiety. Więc jakby no, to było naturalne, że one były wszędzie. I jak to my tutaj się śmiejemy w Gdańsku, że przez kobietę ten strajk wywołano, no, bo przecież przyczyną było zwolnienie Anny Walentynowicz, ale tutaj już pani redaktor powiedziała właśnie o Alinie Pieńkowskiej, która się upomniała o między innymi też Jacka Kuronia. I Kuroń też właśnie się uśmiechnął, tak? No bo on cały czas działał dla robotników, tak? W ich sprawie i w tym wielkim strajku upomniano się również o nich, o tą drugą stronę, tak? O tych działaczy. Więc to działało w dwie strony.
0: No po tym cudownym okresie nazywany Karnawałem Solidarności mamy stan wojenny. To jest oczywiście w historii Jacka Kuronia dramatyczna sytuacja, nie tylko dlatego, że on został internowany, ale również, że internowano jego żonę, syna. No i niestety w tym okresie, bo to jest rok 82, umiera jego ojciec, a zaraz potem właśnie Gajka. I no, tylko podobno dzięki interwencji Moniki Jaruzelskiej udało się go wypuścić na chwilę z więzienia, żeby się w szpitalu z żoną mógł pożegnać. To wszystko są niezwykle dramatyczne historie. No ale myślę, że byłoby dobrze, żebyśmy na koniec jeszcze powiedzieli kilka słów, no bo przecież to wszystko było po to, żeby ta Polska w końcu stała się wolna i no i przychodzi taki moment i może zapytam panią redaktor, czy pani zdaniem właśnie Jacek Kuroń należy do takich postaci, które może nieuczciwie, ale się właśnie szufladkuje jako takich typowych ludzi do działania w rozumieniu walki, a w momencie, kiedy przychodzi taki moment, kiedy trzeba już już nie ma potrzeby walki, to, że często takie osoby się nie do końca jakby sprawdzają. Czy pani by podzielała ten pogląd, że Jacek Kuroń jako minister, jako polityk w wolnej Polsce, no w jakimś sensie się nie sprawdził?
2: Nie, kompletnie się, w ogóle z całą tą zasadą nie zgadzam, bo Jacek Kuroń wydaje mi się, że był wybitnym tym ministrem pracy w tych pierwszych latach i że dzięki niemu ta reforma Balcerowicza, która uderzała w tych najbiedniejszych i przecież jakby nie Jacek, to emeryci tak zwanego starego portfela, jak była ta niesamowita inflacja, by nie mieli od 10, by już nie mieli co jeść. W sensie dosłownym, w ogóle nieprzenośnym. Jednak Jacek to wszystko umiał załatwić, zorganizować na olbrzymią skalę działania publiczne, takie tutaj jakiś transfer pieniędzy, tutaj sprawdzić, co można zrobić. Znaczy to było bardzo sprawnie działające ministerstwo. I tak samo moja Gazeta Wyborcza, którą redaktorem naczelnym był Adam Miśnik, też osoba z podziemia, i Helena Uczywo, też osoba z podziemia, no to myśmy mieli pół miliona egzemplarzy po kilku miesiącach. To znaczy okazaliśmy się szalenie sprawni. Także wydaje mi się, że to jest kompletnie wymyślona figura. Niektórzy się nie sprawdzają. I trzeba też powiedzieć, że w podziemiu też były osoby, które się nie sprawdzały, prawda? Bo z faktu, że ktoś był odważny, nie wynikało, prawda, że dobrze działał, że przyniósł matrycę na czas i że nie zawalił, jak miał coś zanieść. No. Więc ci, co źle działali w podziemiu, pewnie też źle działali potem.
1: On tutaj jeszcze, jak już pan
0: mówię o tym, już oddaję panu głos, panie doktorze, tylko mówię o tym trochę, troszkę dlatego, bo czasami się właśnie wydaje, no po pierwsze taka teza krąży, no więc dobrze, że się pojawiła i została sprostowana przez panią redaktor. Ale też jeszcze czasami niektórzy wracają do tego roku 95, że właśnie człowiek z takim nieprawdopodobnym dorobkiem na rzecz wolności Polski, człowiek tak szalenie właśnie wrażliwy, który bardzo, bardzo pomagał ludziom w okresie transformacji, co przypomniała przed chwilą pani redaktor, który się cieszył we wszystkich rankingach olbrzymim zaufaniem społecznym, odpada w pierwszej turze wyborów prezydenckich. No więc to tylko w tym sensie jakby jest pytanie właśnie, no, czy są ludzie na czas walki, czas pokoju i stąd może między innymi ta historia z tym kandydowaniem, no, miała potwierdzić tę tezę, z którą my się nie zgadzamy.
2: Mi się wydaje, że z tym prezydenturą oczywiście było dużo różnych powodów, ale jak wtedy jakoś blisko patrzyłam na Jacka i wydaje mi się, że podstawową sprawą było to, że Jacek nie miał energii do bycia prezydentem. To znaczy, że musi z człowieka emanować energia, żeby coś robić, a Jacek już był wtedy chory. Niesamowicie chorym człowiekiem.
0: No tak. No to pan doktor, przepraszam, że tak powiem, ale no muszę 2,5 minuty dla pana przy okazji. 2,5 minuty. To spotkanie.
1: Zgadzam z panią redaktor, to też ja bym naprawdę zwrócił uwagę na to, że w latach 90., w pierwszej połowie lat 90. był to jeden z najpopularniejszych polityków, cieszących się największym zaufaniem społecznym. To, że on to sobie zaufanie zbudował, właśnie wynika z jego ciężkiej pracy. Reformy Barcelowicza, one się udały, bo była osłona socjalna właśnie Jacka Kuronia, który dogadywał się świetnie z Barcelowiczem. On umiał w odpowiedni sposób na posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów też rozmawiać z profesorami, tak, ekonomii. Więc jakby tutaj też problem zapamiętał. Przede wszystkim była to też osoba, która umiała krytycznie analizować rzeczywistość. Była taka wierna ideałom. To był taki buntownik, ale który umiał przyznać się do swoich błędów. Też za nie przeprosić, co się teraz właściwie w ogóle już nie zdarza. Przede wszystkim to chciałem podkreślić, że wierzył w dialog, który nie narusza właściwie godności żadnego z jego uczestników. Warto przypomnieć w dzisiejszej rzeczywistości, że był wielkim orędownikiem pojednania i wzajemnego zrozumienia Polaków i Ukraińców. On się niestrudzenie zajmował prawami mniejszości narodowych. Msze na cmentarza we Lwowie, mimo tej trudnej historii, tak, to należy docenić tą całość wielkiego człowieka, jakim był Jacek Kuroń.
0: Pięknie
2: państwu
0: dziękuję
2: obydwoma rękoma.
0: Za to dzisiejsze spotkanie i wspomnienie. Myślę, że również te filmy i fabularne, i dokumentalne, które teraz się pojawiają, będą szalenie cenne i ważne, aby tę postać wszystkim nam jeszcze bardziej przybliżyć.
1: Tak, dokładnie. Który właśnie ma trafić do szerokiego odbiorcy, no przede wszystkim też do ludzi młodych.
0: Pięknie dziękuję raz jeszcze. Przypominam, byli z nami pani Anna Bikont, pisarka, dziennikarka, współautorka biografii Jacka Kuronia pod tytułem Jacek i pan dr Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia. Podziękowania też dla Marii Mroczkowskiej i Michała Tobolewskiego za pomoc w przygotowaniu audycji. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
3: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywę dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Fragmenty obiektu latającego na plaży w Karwi, służby pracują na miejscu. Komisja Wenecka nie miała wątpliwości. Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Radość w kadrze. Polki pokonały Belgijki w meczu o awans na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Minęła 23. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Żandarmeria Wojskowa potwierdza, że pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w powiecie puckim fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Jak już mówiliśmy w informacjach TOK FM, służby dostały zgłoszenie o obiekcie przypominającym drona. Zgłoszenie wpłynęło około 18.30. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię opublikowała dziś Komisja Wenecka. Komisja jest niezależnym organem doradczym Rady Europy w sprawach prawa konstytucyjnego. W tym przypadku dotyczy niezaproszenia przez prezydenta na uroczystość ślubowania czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu, jednego wybranego 4 września. Przypomina senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
6: Komisja Wenecka wyraźnie wskazuje, że przepisy ustawowe, które mamy, odnoszą się tylko i wyłącznie do tej kwestii ceremonialnej, natomiast nie mogą prowadzić do weryfikacji osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego i że jeżeli nie doszło do tego zaprzysiężenia, no to oczywiście te osoby mają prawo, żeby dokonać tego zaprzysiężenia w innej formie.
5: Po opinii wydanej przez Komisję Wenecką prezydent powinien podjąć działania, a jeśli tego nie zrobi, aktywnością może wykazać się Sejm i w Sejmie może dojść do zorganizowania ślubowania, mówi poseł Lewicy Andrzej Szejna.
7: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu. Rządu, który ma stać na straży praworządności w Polsce. W związku z tym trzeba przeprowadzić wszystkie możliwe czynności, które doprowadzą do tego, aby sędziowie mogli przystąpić do pracy.
5: Z nieoficjalnych doniesień wynika, że jutro marszałek Sejmu poinformuje o uroczystości ślubowania sędziego Macieja Berka, ostatniego z nowych sędziów Trybunału, który jeszcze nie złożył ślubowania. Czeska Izba Poselska poparła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o wprowadzeniu nadzwyczajnego podatku od rafinerii. Ma przynieść budżetowi w tym roku równowartość około 226 milionów euro i najprawdopodobniej dotknie wyłącznie rafinerie w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą należące do Orlenu. Podatek miałby obowiązywać w tym i kolejnym roku. Wpływy z podatku mają częściowo zrekompensować budżetowe koszty działań podejmowanych dla ograniczenia skutków wzrostu cen paliw. Serwery znajdujące się m.in. w Polsce wykorzystano podczas cyberataku na największą holenderską sieć supermarketów Albert Heijn, informują holenderskie media. Hakerzy korzystali również z infrastruktury serwerowej w USA, Mołdawii i Turcji. Nie ustalono dotąd, skąd pochodzą sprawcy. Nie wiadomo też, do kogo należą serwery zlokalizowane w Polsce, gdzie dokładnie się znajdują, ani jaką rolę odegrały w ataku. Incydent trwający od niedzieli doprowadził do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu sieci. Niedostępne stały się strony internetowe i aplikacje. Wstrzymano dostawy zakupów internetowych, a część centrów dystrybucyjnych przerwała pracę. W sklepach pojawiły się puste półki. Katolicki Uniwersytet Lubelski szkoli studentów, jak reagować na zagrożenia, w tym co robić, gdy wyją syreny alarmowe. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się też, że wyją syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
8: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Od studentów, którzy mówiąc krótko bagatelizowali problem, aż po reakcje związane ze strachem, z nerwami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Studenci zapisują się na to wsparcie, wybierają sobie dogodny dzień, godzinę i odbywają konsultację psychologiczną w czasie 60 minut.
9: I jakie jest zainteresowanie?
8: Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie. Studenci przede wszystkim nie do końca wiedzą, jak reagować. Jak mają poradzić sobie ze swoimi emocjami, czy mają uciekać, czy mają być spokojni. Nie ma co ukrywać. Takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego.
10: Pierwsze co, no to lekka panika oczywiście była. Telefon do rodziców, co mam robić. Próbowali mnie uspokoić i opanować całą sytuację.
5: Mówiła Amelia, studentka pierwszego roku. Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, jak na nie reagować, czy kogo powiadomić, ale są też rozmowy o dezinformacji i pomocy psychologicznej. Polskie piłkarki wyeliminowały Belgijki w drodze do Mistrzostw Świata i awansowały do drugiej rundy baraży o awans na imprezę w przyszłym roku. W rewanżowym meczu rozegranym w Gdańsku potrzebne były jednak rzuty karne. W serii jedenastek biało-czerwone wygrały 4-3, a bohaterką była Kinga Seweryn, która obroniła 2 rzuty karne.
11: No jestem bardzo szczęśliwa. No ogólnie to się popłakałam. Te łzy to były naprawdę łzy radości i myślę, że te wszystkie emocje z tego meczu, bo pierwsza połowa odrabiałyśmy straty, traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji, tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
5: W drugiej rundzie baraży Polska niemal na pewno zagra z Irlandią, która w pierwszym meczu pokonała Kazachstan 8-0. W nocy minus 2 stopnie w Kotlinach Karpackich, zaledwie stopień na plusie na południowym wschodzie, w centrum około 5-9 na zachodzie. Środa z przelotnymi opadami na północy i wschodzie. Termometry pokażą w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 15 na zachodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z Książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Na premierowe rozmowy zapraszamy co środę do aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. A my taki premierowy odcinek mamy dla Państwa właśnie dziś. Zapraszam.
13: W 2030 roku Polska ma mieć największą i najsilniejszą armię w Europie. Tak zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. W samym 2026 nasz budżet na obronność wyniósł rekordowe 200 milionów złotych. Czy to oznacza, że możemy spać spokojnie? Takie pytanie zadam mojemu gościowi. To jest podcast Półka z Książkami. Ja nazywam się Anna Sobańda, a ze mną dzisiaj w studio Marcin Wyrwał, dziennikarz śledczy Onetu i korespondent wojenny. Cześć.
14: Cześć.
13: Marcin jest również autorem książki Wojna w Polsce. Książkę postawimy tutaj. Pod tytuł O ślepocie, błędach i zaniedbaniach polityków przed wojną z Rosją.
14: Która mam nadzieję, że nie nadejdzie.
13: Wszyscy mamy tę nadzieję, lepiej
14: być przygotowany na to, co nie nadejdzie, niż nie być przygotowanym, jeżeli to nadejdzie.
13: Co to znaczy być przygotowanym na wojnę z Rosją?
14: Tutaj to trzeba rozważać pod bardzo różnymi kątami. Ja rozmawiałem z 14 specjalistami pod nazwiskiem, zaznaczam, czyli oni jakby sygnowali to wszystko, co mówią, swoimi nazwiskami. To są wybitni specjaliści w swoich działkach, tak? Od wojskowości, lotnicy, artylerzyści,
13: medycy
14: pola walki. Niezwykle ważna sprawa, prawda? Ale też specjaliści od chronienia nas, społeczeństwa. Demograf i specjalista z zakresu bezpieczeństwa, specjalista od schronów, co jest niezwykle ważne w tym momencie, bo Ukraina bardzo boleśnie się przekonała, że schron a miejsce schronienia to są dwie zupełnie inne rzeczy. Także to trzeba rozpatrywać, tak jak powiedziałem, pod różnymi kątami i oby ci Ukraińcy, znaczy konkluzja tej książki jest taka, że oby ci Ukraińcy bronili siebie, a także nas jak najdłużej, bo my cały czas jesteśmy w jakimś procesie przygotowywania się. Przecież zaniedbaliśmy od zakończenia II wojny, zaniedbaliśmy całe dekady, bo żyliśmy w tej, znane obecnie słowo, dywidendzie pokoju. Tak, Amerykanie nas obronią, NATO nas obroni, nie rozumiejąc, że to my jesteśmy NATO. I że dzisiaj kraje NATO, takie jak, nie wiem, Francuzi, już nie mówię o tych mniejszych krajach, mówią, wspominam o tych Francuzach, bo miałem właśnie taką rozmowę z Francuzami, którzy wyjaśniali mi, jak to dobrze, że wy Polacy jesteście tam na tej wschodniej flance, jak wy tych ruskich po prostu wytłuczecie. No to nie jest niestety tak. Ja im tam to wyjaśniałem również.
9: A czy jest jakiś kraj w Europie, który czuje się gotowy na starcie z Rosją? Czy w ogóle można dojść do takiego etapu, w którym kraj uzna, nie chcemy tego, ale jeśli się wydarzy, to okej, jesteśmy gotowi?
14: Nie ma takiego pojedynczego kraju. Mm-hmm. Absolutnie takich krajów nie ma. Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, wszystkie te kraje, wszystkie te potęgi finansowe, gospodarcze, prawda? Wszyscy my przez 30 lat, ponad już mocno, żyliśmy na tej dywidendzie pokoju. Nie tylko dramatycznie zaniedbaliśmy się, jeżeli chodzi o nasze wojsko, bo my w pewnym momencie tu w Polsce przeformatowaliśmy się z armii, która miała walczyć z Zachodem jeszcze w ramach Paktu Warszawskiego, tak? Układu Warszawskiego, w armię pomocniczą dla Amerykanów, czyli mniejsza, może bardziej wyspecjalizowana, prawda? Teraz znowu nastąpił odwrót, teraz znowu próbujemy się odbudowywać. Tak samo było po prostu z wieloma innymi armiami, więc jako NATO w takiej stuprocentowej wersji z Amerykanami, my możemy zetrzeć się z Rosją i prawdopodobnie to nie skończyłoby się dobrze dla Rosjan, ale skąd my mamy wiedzieć, że Amerykanie z tym nieobliczalnym zupełnie prezydentem Trumpem przyłączą się do wojny? To znaczy, że żołnierze amerykańscy nie będą się bezpośrednio bić z Rosjanami? To jestem tego pewien stuprocentowo. Ja po prostu mam nadzieję, że oni przynajmniej dadzą nam wywiad, dadzą nam satelity, dadzą nam logistykę przede wszystkim, dadzą nam sprzęt, amunicję, bo tego pod dostatkiem nie mamy na taką wojnę. Ale skąd my też mamy wiedzieć, czy do wojny, ile krajów naszych tutaj, europejskich, realnie przyłączy się do wojny. Artykuł 5 NATO, o którym tak dużo mówimy, że ten artykuł wymusza na wszystkich krajach, na wszystkich członkach NATO reakcję wobec ataku na jednego z członków właśnie. Ja zawsze radzę, bo to jest bardzo krótka lektura, zaledwie tam parę linijek, przeczytać sobie artykuł 5. On mówi, że każdy kraj jest zobowiązany, ale w takim stopniu, w jakim uzna za stosowne. Oczywiście Ukraina nie jest członkiem NATO, ale mieliśmy w 22 roku przykład takiego wsparcia, prawda, bo to był nasz sojusznik niejako, tak? Czyli Polska, która dawała ogromnej ilości czołgów, które bardzo możliwe, że uratowały pod wieloma względami Ukraińców, a obok Niemcy, które przesyłały apteczki i hełmy.
9: Czyli w przypadku ataku na jeden z krajów NATO może być podobnie? To znaczy Niemcy czy jakiś inny kraj może się wykpić dostawą jakiejś małej ilości na przykład wsparcia broni?
14: Ja nie wiem, jak może być, bo z ust polityków słyszymy mnóstwo bardzo okrągłych słów. Słyszymy, że NATO jest silne jak nigdy, że jesteśmy razem, spójni, ale nie ma takich bardzo jednoznacznych deklaracji. Na przykład, jeżeli Rosja uderzy na Estonię, tak, bo to może być jedno z państw bałtyckich, tak, to my prześlemy tylu i tylu żołnierzy przede wszystkim, tyle sprzętu, tyle rakiet i tak dalej, tak? W Polsce padła taka deklaracja. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz powiedział, że gdyby jedno z państw bałtyckich zostało zaatakowane, polscy żołnierze na 100% będą walczyć. Nie wiemy ile, w jakim uzbrojeniu, z jakim sprzętem. Okej, dobrze, ale mam jakąś deklarację. Ale w tym samym kraju bardzo ważny polityk głównej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony Mariusz Błaszczak, mówi, polscy żołnierze w takim wypadku powinni bronić Polski. Tak? Jeszcze gorzej jest w innych krajach Europy, które w ogóle nie składają takich deklaracji. Ja bym bardzo oczekiwał takich deklaracji. Ja bym chciał wiedzieć, na czym stoimy. My naprawdę powinniśmy się przeliczyć i też wysyłać takie sygnały do Rosji, że tutaj po prostu my ruszymy wszyscy.
9: No oby to sprawdzenie nie przyszło w chwili, kiedy już jakby to się zadzieje.
14: To sprawdzenie przyjdzie tym później, im bardziej będziemy, im mocniej będziemy komunikować naszą wspólną gotowość. Dlatego ona jest taka ważna. Komunikowanie gotowości nie oznacza zbliżenia się do wojny, wprost przeciwnie. Oznacza oddalenie się od
9: Straszanie. Powiedz Marcin, czy my się, no bo to co mamy na ten moment, to jest wojna za naszą wschodnią granicą, która trwa już kilka lat. Czy my się na niej
14: chyba
9: utrzymy?
14: Kilkanaście, bo no tak, zaczęła się w 14 roku.
9: Wziąć pod uwagę 14, to tak. Czy my się na tej wojnie czegoś uczymy?

0: ci właśnie, którzy przyjeżdżają, dziennikarze, ale też jakby to powiedzieć, tacy specjaliści z innych krajów, którzy współpracują z Ukraińcami, którzy, i my się wszyscy widujemy naprawdę w tych samych miejscach. I ja zawsze widzę Amerykanów, widzę Francuzów, Brytyjczyków, Niemców nawet, widzę Szwedów, widzę, tak? Natomiast Polaków widzę jako dziennikarzy tam, tak? Przyjeżdża oczywiście, kilku ludzi przyjeżdża, Damian Duda nasz, zresztą tutaj występuje w książce, nasz znakomity medyk pola walki, człowiek, który ma tam własnych ludzi, którzy ratują życie na pierwszej linii frontu i w ten sposób nabywają niezbędną, absolutnie unikalną wiedzę o tym, jak to jest w realnej wojnie działać, prawda? Tomasz Darmoliński, inny tutaj ekspert, który się wypowiada na temat dronów, jak my daleko jesteśmy w dronach, za tym, co tam się dzieje. On tam jest na miejscu, on współpracuje z Ukraińcami, a potem przyjeżdża do Polski, na przykład w tej książce opowiada mi historię, że jedzie na taki zjazd właśnie dotyczący dronów, gdzie przyjeżdżają, spotkają się specjaliści, którzy produkują je, ale z drugiej strony najwyżsi oficerowie Wojska Polskiego. Tak? I on mówi, że przyjechał właśnie po jednym z licznych bardzo wyjazdów, bo on po prostu prawie cały czas jest na tej Ukrainie. Po jednym z licznych wyjazdów przyjechał na takie wydarzenie i tam ktoś, kto też jeździ na Ukrainę, przywiózł parę takich trofeów, można powiedzieć. Ukraińcy podarowali mu chyba jakieś jeden czy dwa właśnie drony. Chyba to były właśnie te szachedy, te geranie duże. I on przyjechał, żeby tak pochwalić się, zaprezentować. No i Tomek Darmoliński podszedł do tego drona i bo mówi, że drony wszystkie wyglądają tak samo, ale jak zajrzysz do środka, to nagle okazało się, że znalazł tam zupełnie unikatowe układy, które nawet jeszcze wtedy w Ukrainie były bardzo rzadkie. I mówi, kurczę, to jest bezcenne. Teraz, rany, jak można na tym nauczyć się tego, co jest dokładnie w tym momencie w Rosji, prawda? I mówi, że w tym samym momencie podeszło kilku oficerów zajmujących się dronami. No, popatrzyli, tu fajne skrzydło, tam tutaj, z tyłu duży, ładny, prawda? I poszli, kompletnie nie rozumiejąc, na co patrzą, tak? A więc, to jest nasz problem. Wiesz, te drony, tyle się o tym mówi, patrzymy na to jako na coś, co lata. Ale tam dokonuje się olbrzymia rewolucja, rewolucja jakościowa, ale też przede wszystkim, bo to jest główna siła dronów, rewolucja ilościowa, czyli, bo chodzi o to, że drony to jest coś, co uderza masą, dlatego te drony są skuteczne. My kupiliśmy niedawno 4800 dronów do naszego wojska. Minister Tomczyk wtedy mówił, że wykupiliśmy rynek. 4800 dronów. W tym samym roku, kiedy to kupiliśmy, w 25, samych dronów Gerań, czyli tych dużych, ja nie mówię o tej malutkiej masie, Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 52 tysiące. To jest różnica. Bo jeżeli myślisz generalnie o dronach, to masz około 30 tysięcy dronów w skali dnia latających na całym froncie, tak? I teraz możesz sobie to porównać z tą naszą liczbą 4800.
1: Tak? Ale poczekaj, bo ja próbuję to zrozumieć. No bo piszesz sam w książce o tym, że to, co Ukraina ma teraz najcenniejszego, co może zaoferować Zachodowi, to jest know-how, jakby taki też know-how i poligon doświadczalny, tak? Czyli są firmy, które faktycznie tam jeżdżą, testują swój sprzęt, wynoszą tę wiedzę, potem udoskonalają swoje produkty. Dlaczego Polska tego nie robi? Ukraina nas do tego nie dopuszcza, czy jakby nasi przedstawiciele naszej armii nie widzą w tym korzyści? Z czego wynika to, że my nie czerpiemy?
0: To jest dosyć skomplikowana sprawa i tutaj trzeba powiedzieć, że Ukraińcy w tym wszystkim nie są bez winy. Z Ukraińcami trudno się rozmawia o technologiach. Oni wiedzą, że mają w ręku coś unikalnego, My mówimy, ale słuchajcie, przecież my wam daliśmy tyle czołgów, tyle wszystkiego. Z drugiej strony mamy do czynienia z krajem, który walczy o własne przetrwanie, o własne życie. W związku z czym

0: oni dalej będą handlować do upadłego tym, co mają. Nie możemy mieć, znaczy możemy być wobec nich twardzi, ale nie możemy mieć do nich o to pretensji. A zatem ta wymiana technologii jest bardzo trudna. Natomiast, no właśnie, przećwiczenie swojego sprzętu tam, w tamtych warunkach. Dlaczego polskie firmy i w polskim wojsku też się o tym mówi, boją się tego? Bo twierdzą, pewnie częściowo, nie bez racji, że jak tylko taki sprzęt trafi w ręce Ukraińców, to oni od razu po prostu ukradną z niego wszystko, znaczy w sensie te technologie i rozwiązania, prawda? Ale z drugiej strony my jesteśmy tak daleko za nimi, że tam naprawdę nie ma za bardzo czego kraść. Powinniśmy ten sprzęt testować. Znowu odwołam się, skoro ruszy o tych dronach, do Tomasza Darmolińskiego, który jest tam, który bierze w tym wszystkim udział. On mówi, że polskich firm jest tam w ogóle jak na lekarstwo, a jak już przyjeżdżają, to ich drony bardzo źle sobie radzą na tym współczesnym polu walki, bo to nie wystarczy zrobić maszynkę, która poleci do góry, tylko to musi być coś, co nie zostanie poddane zakłóceniom, czyli walce radioelektronicznej, temu, co tam się nazywa REB-em. To musi być coś, co będzie w stanie skutecznie unikać ognia przeciwnika. I tutaj już robią się bardzo duże komplikacje po naszej stronie.
1: Porozmawiajmy chwilę o społeczeństwie naszym, bo w swojej książce dużo uwagi poświęcasz temu, jak wyglądają nasze zapasy, jeśli chodzi o sprzęt, o amunicję i tak dalej, jakie są z tym problemy, więc odsyłam Państwa, jeśli chcecie się o tym dowiedzieć, do książki Marcina. Natomiast mnie najbardziej, z oczywistych względów, nie jestem wojskową, najbardziej zainteresowały ten aspekt dotyczący cywilów. Czy Polacy są przygotowani na, może nie na pełnoskalową, bo my wciąż jednak nie wierzymy, że do tego dojdzie, że rosyjskie wojska tutaj wjadą i będzie taka wojna jak w Ukrainie, ale na te hybrydowe ataki, to już chyba wiemy, że do tego dochodzi już, a będzie by dochodziło pewnie na większą skalę. Czy my jesteśmy na to gotowi jako społeczeństwo?
0: Wiesz, ja też jakby ja nie jestem wojskowym, ale faktycznie jestem bardzo blisko przy wojsku, ale dla mnie też ta część społeczna, ta część, która, gdzie moi rozmówcy zastanawiają się, czy nasze społeczeństwo jest gotowe z jednej strony, a z drugiej strony jak nasza władza zabezpieczyła to społeczeństwo. To są dla mnie bardzo ciekawe rzeczy. No i tak, czy my jesteśmy gotowi? No to zacznijmy od władzy, od naszej władzy. Tak? Ukraiński przykład pokazał, jak bardzo ważne są schrony w momencie masowych nalotów. Takim miastem, wzorcem, bardzo negatywnym zresztą, dla tej historii może być Izium. Izium, który już był pod kontrolą rosyjską, potem Rosjanie się stamtąd wycofali, natomiast to było miasto, które straciło w wyniku nalotów rosyjskich 80% zabudowy. Ja bardzo dobrze znam Izium, bo ja jeszcze w 14 roku, jak jeździłem do Iziumu, na front, na Donbas, zatrzymywałem się właśnie w Iziumie i to była taka baza wypadowa, stamtąd jechaliśmy już na Donbas. I jak pierwszy raz w 22 roku przyjechałem po odzyskaniu tego miasta przez Ukraińców, ja nie mogłem poznać tego miasta. Były takie momenty, ja dobrze je znając, że ja musiałem zatrzymać się i uświadomić sobie, w którym ja miejscu jestem, bo wszystko po prostu tak się pozmieniało. Ale do czego dążę? Do tego, że mnóstwo ludzi zginęło tam, wychodząc z błędnego założenia, że jeżeli schowamy się w piwnicy, to ta piwnica jest schronem i nas ochroni. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, nawet ostatnio wysyłałem znowu do nich pytania, odsyła mnie oczywiście do strony, to jest strona chyba gdzieSieUkryć.pl.
1: Tak, gdzie się schronić, coś takiego.
0: Tak. Strona, która pokazuje nam, gdzie są schrony w naszej okolicy. No i ministerstwo tam się chwali, ja wysłałem jakieś 10 dni temu pytania, że mamy około 85 tysięcy schronów. Teraz już się chwali na X-ie, że już tych, znaczy nie, miejsc schronienia, używa tego zwrotu. Teraz już się chwali na X-ie, że mamy już nawet 86, czyli po prostu w skali tygodni, dwóch, po prostu tych schronów przebywa nam w postępie jakimś geometrycznym. Tylko, że to nie są schrony. Czym jest miejsce schronienia, a czym jest schron? Miejsce schronienia to jest coś, co uchroni nas, jak coś wybuchnie daleko przed odłamkami. Jeżeli tu jest ściana z tyłu, to akurat nie wiem, czy mamy szybę, czy ścianę, a jeżeli tu jest ściana, no to jesteśmy w miejscu schronienia, tak? Przed bronią małą kalibrową, jak ktoś strzeli z kałacha, to też mur nas obroni, prawda? I to jest miejsce schronienia. Także każda dowolna piwnica w naszym bloku, albo na przykład łazienka w środku mieszkania, która jest zasłonięta, może być miejscem schronienia. To jeżeli tak to interpretować, za chwilę możemy mieć miliony takich miejsc. Ale jeżeli mamy do czynienia z realnym ostrzałem, co nie daj Boże rakietowym, gdzie idzie fala, gdzie uderzenie jest znacznie większe, to czego potrzebujemy? Przede wszystkim potrzebujemy zejść gdzieś pod pułap gruntu, a więc piwnica. Ale ta piwnica musi mieć strop żelbetowy, żeby budynek, który co nie daj Boże się zawali, nie pogrzebał nas w tym wszystkim. Bo jeżeli budynek się zawala, a strop nie jest żelbetowy, to wszystko pójdzie w dół. Tak? Jeżeli już mamy ten żelbetowy strop, no to jeżeli budynek naprawdę się zawali, potrzebujemy tlenu, a zatem musimy mieć wentylację. I to jest drugi, taki z podstawowych tylko warunków, żeby coś było schronem. A więc musimy mieć wentylację, żebyśmy się nie podusili. Trzecia sprawa, musimy mieć wyjście z tego, wyjście zapasowe, tak? Gdzieś poza budynkiem, tak? Idziemy korytarzykiem i wychodzimy w innym miejscu. Tak, żebyśmy tam nie tkwili. Jeżeli nie ma tego wyjścia, no to powinniśmy mieć tam zapasy wody i jedzenia na kilka dni, czekając aż nas odkopią. A w warunkach wojennych to możemy sobie chwilę poczekać jednak. Tak? I to jest schron. I to jest schron, prawda? Nie mam zielonego pojęcia, bo zapytałem się nasze ministerstwo, ile mamy schronów i ukryć. Bo ukrycie to jest jakby miejsce o słabszych parametrach, ale też wytrzymuje. A dopiero potem są tak zwane miejsca ukrycia, czyli to wszystko, co jest tam napaćkane w tej aplikacji, a z czego specjaliści pokroju Aleksandra Fiedorka, specjalisty z zakresu schronów, po prostu się śmieją. Tak? No i ja zapytałem, ile jest schronów, ile jest ukryć. Dostałem informację, że jest 86 miejsc. To są miejsca doraźnego schronienia tak naprawdę. I kolejna sprawa jest taka, że ja odpowiedzialnie wszedłem na tą aplikację i zobaczyłem, jakie są te miejsca schronienia w mojej bezpośredniej okolicy. Jedno to była jakaś zwykła piwniczka gdzieś tam właśnie w sąsiednim bloku. Nie wiem dlaczego nie w moim bloku, bo to jest po prostu to samo. A drugie miejsce mnie bardzo zaskoczyło, bo to był parking, ale odkryty. Więc zupełnie tego nie rozumiem. Aleksander Fiedorek mówi, że to wynika z tego, że tam są te miejsca na GPS-ie różnią się od jakiś tam jest błąd w precyzji. Potrafią różnić się odległością, więc być może ja, jak poszedłem na parking otwarty, to chodziło o to, że obok był blok i tam gdzieś jest inna piwnica, no ale ja tego nie wiem. Tak? Zatem to jest do wszystkich państwa tak naprawdę taki apel i ta książka właśnie serwuje takie podpowiedzi. Mówi, słuchajcie, idźcie do swoich władz lokalnych i zacznijcie właśnie od tego. Od pytania, proszę pana, proszę panie urzędniku, panie burmistrzu, czy my mamy tu schron? Jeżeli mamy, to na ilu ludzi? Gdzie on jest? Czy ma wentylację? Czy ma to, co przed chwilą powiedziałem, tak? I to jest pytanie o zabezpieczenie nas przez władzę. I ono też się bierze, jakby to zabezpieczenie jest słabe, bierze się znowu stąd, że jak my uwierzyliśmy po zimnej wojnie, że już wojny nie będzie, to zaniedbaliśmy nie tylko wojska, ale i obronę cywilną. Dodatkowo jeszcze PiS w 22 roku, kiedy zaczynało się już na pełną skalę w Ukrainie, pozbawił nam zupełnie ustawy o obronie cywilnej. No teraz ona została przywrócona, została napisana nowa. No, ja rozumiem, że rząd robi co może, ale no też nie powinien nas trzymać w takiej świadomości, że miejsca doraźnego ukrycia to jest super zabezpieczenie dla nas. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, jak my jako społeczeństwo jesteśmy odporni. Jaka jest nasza odporność? I tutaj znowu rozmawiamy o tym, co możemy zrobić zupełnie bezpośrednio, nawet dzisiaj, po południu, żeby zwiększyć naszą odporność. Wystarczy iść, szanowni państwo, na zakupy i kupić sobie dla sportu, naprawdę, żeby zobaczyć, jak to jest, tak? Zapas wody na 3 dni, tak? To są proste rzeczy, bo jeżeli ja mam po prostu u siebie w szafce miejsce na wodę, jak widzę, że, nie wiem, mam już poniżej pewnej ilości, która i tak jest spora, to idę i po prostu dokupuję, tak? Czy mamy sporo takiej żywności o dłuższej przydatności do spożycia, ryż, makarony, tego rodzaju rzeczy, mąka, prawda? Większej ilości, bo jakby co, no to może nam się przydać, prawda? Inne rzeczy, które możemy w najbliższy weekend wykonać. Mówi się survival, tak? Że Jezus, przeżycie, to w ogóle jest nie dla mnie, przecież ja jestem z miasta, ja nie dam rady, tak? Bo człowiek sobie wyobraża, że ktoś go będzie przeczołgiwał po jakichś rowach. Survival, czyli sposób przeżycia, jeżeli będziemy musieli spędzić poza własnym domem jakiś czas, zaczyna się od tego, że idziemy sobie, nie wiem, mieszkamy w Warszawie, tak, nie wiem, jedziemy do Puszczy Kampin, do któregoś z wielu lasów obok Warszawy i robimy sobie wycieczkę na dzień dobry, nie wiem, tak na 3 godzinki wyjść sobie do lasu. Kurczę, jest bardzo miło, jeszcze jest ciepło, fajna pogoda, prawda? Ale może się okazać, że buty, w których jesteśmy, to po 2 godzinach to już coś tam jest niewygodnie. Może warto pomyśleć o innych butach. Albo na przykład kurtka jest za ciepła. Albo ubraliśmy się nie tak, jest za zimno, za ciepło. To są malutkie rzeczy, które potem mogą nas, zanim zaczniemy kupować noże Rambo, toporki, siekiery, sznury, to po prostu możemy zacząć od małych rzeczy, które realnie pozwolą nam lepiej funkcjonować w środowisku pozadomowym.
1: To jak czasem to są prozaiczne rzeczy, opisuje ostatnia historia w twojej książce Ukrainki, która opisuje dokładnie minuta, właściwie po minucie ewakuację z Kijowa bodajże,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tą nieludzką podróż, jak to mówiła.
1: Tak, tę podróż. Ty nam tutaj teraz sugerujesz ćwiczenia. Tymczasem w książce piszesz o tym, że ćwiczenia, które odbywają się w naszym wojsku, no to właściwie bardziej niż trening, to jest spektakl dla oficjeli. Opowiedz proszę historię ćwiczeń, bo to się wiąże z tą obroną cywilną, o której mówimy. Opisujesz tutaj wydarzenia, do jakich doszło w trakcie ćwiczeń w 2024, imitujących atak na Warszawę.
0: Tak, zanim to odpowiem, to chcę powiedzieć, że zanim udamy się, no nie wiem, na ćwiczenia te wojskowe, w gotowości to się nazywa, to co powiedziałem, możemy sami siebie w znakomity sposób, w taki podstawowy, naprawdę przygotować. Tutorial z YouTube'a tyle nam daje, prawda? No w wojsku to bywa różnie. Wiesz, czekając tutaj jakby na naszą rozmowę, przeglądałem sobie Twittera i trafiłem na wpis Adriana Zandberga, który odnosił się do tego, że mamy mieć teraz właśnie, znaczy mówi się już o takim, o powszechnej służbie wojskowej, prawda? Ale on właśnie też zwraca uwagę na to, że nie mamy wystarczająco dużo ludzi do tych szkoleń. Kiedy Rosjanie szkolą, on nie pisał akurat o Rosjanach, ale no ja to wiem, kiedy już w programie szkolnym mają zajęcia z obsługi dronów, to my szkolimy ludzi ze spania w namiotach. Tylko że nie mamy tych namiotów tyle, żeby oni wszyscy mogli spać. Więc faktycznie, no z tymi szkoleniami to jest problem. Ale dobrze, wracając do tych ćwiczeń, bo to jest akurat tak, ważna historia. historia, myślę. Opowiada mi to jedyna osoba w tej książce, nie pod nazwiskiem, bo ona wykonuje bardzo wrażliwą pracę, ale już po prostu była na tyle wkurzona, że mówi, dobrze, pogadajmy o tym, bo to po prostu... To nie może tak być. Chodzi o ćwiczenia, które odbyły się w Warszawie i miały pokazywać, jak jesteśmy przygotowani na ciężkie zdarzenia kryzysowe. Tam akurat chodziło o atak terrorystyczny, w cudzysłowie, na filtry w Warszawie, gdzie jak wiemy, są pojemniki z chlorem i terroryści mieli wedrzeć się na teren filtrów i założyć tam ładunki wybuchowe na tych pojemnikach, co mogło doprowadzić do bardzo dużych strat w ludziach tak naprawdę, w samym centrum miasta. Na miejsce przyjechali i urzędnicy, którzy mieli ćwiczyć procedury, jakie się odbywają, ale różne służby. No i takim bardzo szybkim pomysłem i też takim na czasie, można powiedzieć, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ostatnio bardzo popularne w użyciu, że tak powiem, są tak zwane jammery, czyli to jest sprzęt, który też wykorzystywany na froncie w Ukrainie, który zakłóca całą komunikację wokół nas. Jeżeli dron na nas leci, sterowany przez operatora, no to włączając taki jammer, on się gubi i spada gdzieś zupełnie indziej. No i ktoś wpadł na znakomity pomysł, żeby taki jammer zastosować w stosunku do terrorystów, ponieważ oni jak zamontowali ładunki na tych pojemnikach, to ładunki są odpalane z telefonów, a jak zakłócimy telefony, to oni nie będą mieli, po prostu nie będą mogli odpalić tych ładunków, a też jeżeli są na większej przestrzeni, to między sobą też się nie porozumieją, no i wszyscy przyklasnęli, znakomity pomysł, no ale oczywiście był człowiek, który obsługiwał ten jammer. I ten człowiek, bardzo przytomnie, jak się okazuje, powiedział tak, słuchajcie, znakomity pomysł, faktycznie wykasujemy tutaj tą sprawę, tylko że jeżeli chcemy zrobić to w tych tutaj warunkach naszych, to chyba nie wzięliście pod uwagę paru rzeczy. Tu obok jest ambasada Izraela. Tam się zrobi bardzo nerwowo. Ja tylko mam nadzieję, że nikt z ostrą bronią stamtąd nie wyskoczy wtedy, bo to jest Izrael. Obok mamy szpital. Karetka nie wjedzie i nie wyjedzie, bo nie otworzy się szlaban. Wszystko zostanie wycięte. Ten sam kierowca karetki nie połączy się z operatorem, żeby dowiedzieć się, że właśnie musi jechać do człowieka po zawale. Obok jest trasa, którą samoloty lądują na Okęciu i pilot tego samolotu absolutnie nie połączy się z wieżą kontroli lotów. Na sam koniec mamy też tu centrum bankowe, więc możecie narobić strat na parę miliardów.
1: Czyli działanie tego jammera jest dosyć szerokie, to nie jest...
0: Tak, zgadza się. I ćwiczenia są robione po to, żeby coś nam nie wyszło realnie. To nie mogą być ćwiczenia, tak ćwiczenia też w Polsce się organizuje, szczególnie w wojsku, gdzie na samym końcu to my wygrywamy. Tak, znowu pokonaliśmy Rosjan. Polska mistrzem świata. Polska mistrzem Polski, jak to powiedział jeden z moich rozmówców. One mają wykazywać problemy. Tylko, że tego rodzaju ćwiczenia powinny już się odbyć co najmniej 10 lat temu, w 2014 roku, kiedy Rosja rozpoczynała swoje działania i od tamtej pory powinniśmy byli pracować nad tego rodzaju, nad udoskonaleniem naszych procedur, a nie od 24. Te ćwiczenia pokazały, że w 24 roku, 2 lata po wybuchu pełnoskalowej wojny, my byliśmy cały czas istnieje bardzo brzydkie powiedzenie, w ciężkim problemie.
1: Jak zakończyły się te ćwiczenia? Udało się pokonać terrorystów i powstrzymać atak na miasto? Zakończyły się, bo wybiła godzina 15.
0: Mój rozmówca był też o tyle sfrustrowany, że mówi, że w trakcie trwania tych ćwiczeń, a właśnie było sporo tego rodzaju problemów, gdzie trzeba było odwlekać coś w czasie, tam dochodziło, mówi, do takich właśnie sytuacji, że na przykład któraś ze służb nie mogła dojechać, więc wymyślono sobie, że terroryści zażądali jedzenia, pizzy i trzeba im tą pizzę dowieźć, żeby tam przedłużać czas, prawda? Trochę tam tych absurdów było. I Zaczęła się zbliżać godzina 15 i ten mój rozmówca mówi, że panowie urzędnicy, w ogóle wszyscy zaczęli nerwowo patrzeć na zegarki, no bo 15 trzeba iść do domu, prawda? Na samym końcu oczywiście wszyscy ogłosili wielki sukces. On potem opowiada o innych ćwiczeniach, z których już wyciągnięto większe wnioski, też bardzo ciekawych, natomiast no nie możemy być w tym miejscu w 2024 roku.
1: Żeby ta nasza rozmowa nie była taka depresyjna i taka, że my właściwie nie jesteśmy zupełnie przygotowani, to czy jest jakieś światełko w tunelu? Czy te...
0: Ja w ogóle mi nie chodzi o to, żeby wpędzać ludzi w depresję. Też myślę, że ta książka nie powinna w zamierzeniu tego nie robi. Ona powinna dać nam pakiet pytań do naszych władz, ale też pakiet takich informacji dla nas, jak możemy się przygotować, co możemy zrobić w zupełnie doraźny sposób. Ona też wskazuje, mam nadzieję, że urzędnicy to będą czytać, ona nam wskazuje, z jakimi problemami możemy, nie wiem, spotkać się w razie potrzeby masowej ewakuacji ludności, tak? Bo jeżeli widzimy problem, no to jesteśmy jego świadomi. Jak jesteśmy świadomi tego problemu, to możemy taki problem lepiej rozwiązać. Możemy o tym myśleć już teraz, tak? Nawet jeżeli to nigdy nie nastąpi, co ja mam taką nadzieję właśnie, że to wszystko nigdy nie nastąpi, to my możemy być lepiej przygotowani. Bo wiesz, ja nie wiem, nikt z nas nie wie, czy Rosja nas zaatakuje, ale możemy się spodziewać, że Rosja już dawno temu, i to trwa, rozpoczęła taką drugą zimną wojnę z Zachodem. I te wszystkie rzeczy, które teraz się dzieją, no szczytem wszystkiego było oczywiście eksplozja rakiety manewrującej na naszym terytorium, ale przecież był niedawno dron na plaży z głowicą bojową, był pożar w fabryce naszego głównego producenta dronów WB Electronics, wcześniej jeszcze wlot masy dronów do Polski, dywersja na torach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko o Polsce mówię, bo to, co w ostatnim, od początku sierpnia tak naprawdę stało się na terytorium naszej tutaj części Europy i liczba tego, no to można by o tym mówić i mówić i mówić. Ja próbowałem to z grubsza wyliczyć w moim podcaście Fronty Wojny jakiś czas temu, no to naprawdę było bardzo, bardzo trudne
1: to
0: zadanie.
1: To próby, tak? To są testy.
0: No, tak nas się testuje, ale też testowanie to nie jest jedyny cel Rosji. Innym celem jest destabilizowanie nas, wzbudzanie w nas braku zaufania do własnej władzy. A jeżeli nie ufamy tej władzy, to może wybierzemy jakąś inną, która nam coś lepiej obiecuje. Konfederacja razem z Braunem, jedni z drugimi nam bardzo dużo obiecują. Ja nie wiem, czy to jest właściwy kierunek. Znaczy ja wiem, że to jest niewłaściwy kierunek. Także jak pytasz o światełko w tunelu, to dla mnie takim światełkiem, nawet nie światełkiem, po prostu światłem jest wiedza. Ja wierzę głęboko, bo bardzo uważnie dobierałem moich rozmówców, że ta książka daje tego rodzaju wiedzę, która z jednej strony pomoże nam dopytywać nasze władze i egzekwować od nich pewne rzeczy, bo po to są władzą, właśnie po to korzystają z naszych pieniędzy podatników, tak? Ale z drugiej strony naprawdę w proste sposoby przygotować samych siebie, nawet na zasadzie zabawy. To naprawdę nie jest rocket science. My nie wysyłamy człowieka na Marsa. My po prostu robimy zapasy na 3 dni i idziemy właśnie do tego lasu, prawda?
1: Nie mogę zapytać jeszcze o jedną rzecz, która mnie tak uderzyła. Zresztą sam zauważasz, że to pewnie będzie szokujące dla większości czytelników. Piszesz coś takiego. W momencie wybuchu wojny nikt nie ma prawa wyjechać z kraju i sugerujesz, że w momencie wybuchu wojny na granicy polsko-niemieckiej powinno stać polskie wojsko, które tego pilnuje.
0: Dzisiaj nawet zamieściłem ten cytat u siebie właśnie na Twitterze, w mediach antyspołecznościowych. Tak, to jest historia, to jest rozmowa z Arielem Drabińskim, ze świetnym demografem, świetnym specjalistą z zakresu obrony cywilnej. I wiesz, te rozmowy trwały bardzo długo, czasem to było kilka rozmów i to był pierwszy moment, jak zacząłem z Arielem rozmawiać. Ja nawet jeszcze nie zadałem żadnego pytania. I mówi tak, ja bym chciał powiedzieć na początku, chciałbym wygłosić takie oświadczenie, że, drodzy państwo, jeżeli zacznie się wojna, to Polska nie powinna i prawdopodobnie nie popełni tego błędu, który popełnili Ukraińcy, pozwalając masom ludzi wyjechać ze swojego kraju. W momencie tej rozmowy Ukraińcy bodajże stracili, czyli w sensie zabici, zaginieni, ciężko ranni z pola walki około 600 tysięcy żołnierzy. Ale dalece więcej, 6 milionów 800 tysięcy ludzi stracili ze swojego kraju. Wojna to jest też wysiłek społeczny. W wojnie biorą udział nie na pierwszej linii frontu, ale gdzieś na tyłach także kobiety. Żeby ci młodzi faceci mogli w odpowiedniej masie odpierać Rosjan, to jest bardzo dużo zadań dla tych samych mężczyzn, ale w innym wieku, znacznie młodszych albo znacznie starszych, dla kobiet, chociaż kobiety też biorą udział po prostu w wojnie, jako operatorki dronów na przykład. No właśnie, prawda? Czyli do wykonywania tych wszystkich rzeczy, kierowców, logistyków, specjalistów od, nie wiem, wyżywienia, medyków, tak? Jest bardzo dużo, ogrom cały, nieczysto militarnych, niestrzelankowych, że tak powiem, zadań, które ludzie wykonują. Ukraińcy utracili bardzo dużą siłę, bardzo duży potencjał, wypuszczając tych ludzi z kraju.
1: Ale poczekaj, my nie mówimy o sytuacji, w której to społeczeństwo jest przygotowane do pełnienia tych funkcji na tyłach. No bo jeśli nie jest, to jest też wartość dodana, że są ludzie, którzy nie wiedzą, co robić.
0: Ale mamy mnóstwo kierowców. Z Ukrainy wyjechało mnóstwo kierowców. Z Ukrainy wyjechało mnóstwo lekarzy. Z Ukrainy wyjechało mnóstwo policjantów, ale hydraulików, elektryków, tak? Ludzi, którzy cały czas naprawiają to, co jest niszczone, tak? Mnóstwo tych ludzi wyjechało i to była realna strata dla Ukrainy. Jaryl mówi, że najprawdopodobniej będzie tak, że na granicy stanie polskie wojsko, zachodniej granicy, i ci ludzie nie będą wypuszczani z kraju, a nawet dodaje, jeżeli w wyniku, nie wiem, chaosu wojennego, trudno powiedzieć czego, to polskie wojsko nie stanie, to najprawdopodobniej staną Niemcy dokładnie, którzy będą wykonywać tą samą robotę. I on mówi, mówię to jakby z całą sympatią do naszych niemieckich sąsiadów, z którymi współpracujemy, mamy wspólne interesy gospodarcze, którzy też próbują w coraz większym stopniu teraz angażować się w tą pomoc Ukrainie. Ale on mówi, oni mają olbrzymie problemy z własną falą uchodźców z innych krajów, co było przez całe lata niekontrolowane i doprowadzili się do stanu, w którym są. A tutaj, gdyby granica została otwarta, to nie będzie tak, że będziemy mieli do czynienia z falą uchodźców z Polski, która i tak będzie wystarczająco duża. A co z Estonią, Łotwą, Litwą, Słowacją? Nie wiadomo, którędy to będzie szło, prawda? Ta fala ludzi. Także on proponuje oczywiście zabezpieczenie tych ludzi w głębi kraju, przesunięcie tych cywilów, żeby żołnierze mogli spokojnie wykonywać swoje obowiązki. Tak, ja uważam, że to jest bardzo też taka bardzo potrzebna informacja, bardzo potrzebny postulat, który tutaj się pojawił.
1: Ja mam takie, zaskoczyło mnie to, pierwszy raz spotkałam się z takim radykalnym podejściem do tej sytuacji. Rozumiem te argumenty związane z tym, że ci ludzie są, mogą być potrzebni i przydatni. Z drugiej strony widzę w tym jakiś zamach na wolność obywateli, rozumiem, że w sytuacji wojny to się trochę inaczej na to wszystko patrzy. No taka, dało mi to do myślenia, powiem szczerze, bo znam wiele osób, które na wypadek wojny mają plan ewakuacji, prawda?
0: Ale czym jest wolność, czym jest w ogóle wolność? Wolność to jest suma tego, co my możemy swobodnie zrobić oraz naszych obowiązków. My, polski naród, umówiliśmy się na to, że będziemy tym narodem, a zasady, na jakich będziemy tu funkcjonować, zostały spisane w Konstytucji. I Konstytucja wyraźnie stwierdza, że każdy członek narodu, członek państwa, Polak, ma obowiązek obrony swojego kraju. Jeżeli państwo mają plany wyjazdu, to przecież możecie zrzec się obywatelstwa i wyjechać. Możecie zostać, nie wiem, Hiszpanami. Zdaje się, że do Hiszpanii są główne plany. Bardzo proszę. Natomiast wolność to nie jest po prostu anarchia, tak? Wolność i zakres tej wolności, co też to są właśnie nasze obowiązki, jest spisane w Konstytucji. Wystarczy sięgnąć po Konstytucję, wszystko mamy wypisane czarno na białym.
1: Bardzo ci, Marcin, dziękuję. Polecam tę książkę, bo ona, tu jest też, dodam, że ona się zaczyna od takiej symulacji ataku pełnoskalowego Rosji na nasz kraj, jakby co tak by się dzień po dniu, właściwie tydzień po tygodniu działo. To nie jest miła wizja i to nie jest optymistyczny fragment tej książki. Natomiast potem są te rozmowy, o których wspomniałeś, które no faktycznie dają takie światełko i dają takie poczucie, że wciąż jeszcze coś możemy zrobić, pomijając fakt, że no możemy mieć cały czas nadzieję, że do tego ataku nie dojdzie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: Marcin Wyrwał, dziennikarz śledczony, tu był moim gościem. To był kolejny odcinek Półki z Książkami. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.
2: To był odcinek podcastu Półka z Książkami, którego mogą Państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Premiera kolejnego odcinka już jutro wieczorem w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. W imieniu Anny Sobajndy bardzo zachęcam do słuchania. A my z tym właśnie premierowym odcinkiem będziemy na Państwa czekać już za tydzień, we wtorek. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dziś sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla mężczyzny, który planował zamach na premiera i ministra obrony. Burmistrz Sanoka usłyszał zarzuty korupcyjne, a wszystko tuż przed referendum w sprawie jego odwołania. Natura powinna mieć osobowość prawną, apelują organizacje z 16 krajów Unii i zbierają podpisy pod inicjatywą obywatelską. Jest północ, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informację TOK FM. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N., podejrzany o planowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska. Najpoważniejsze z zarzucanych przewinień to przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukiwania mieszkania podejrzanego służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: O zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
1: Posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N. zaplanowane jest na dziś. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 12 komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu zarządzonych na 22 listopada w związku ze śmiercią senatora generała Mirosława Różańskiego. Do dziś, do 16, mają czas na zgłoszenie swojego kandydata na senatora, który musi mieć poparcie co najmniej 2000 wyborców. Zarzuty korupcyjne i zawieszenie w obowiązkach burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego. Prokuratura podejrzewa, że chciał uzależnić poparcie skonfliktowanych z nim radnych od zatrudnienia ich w miejskiej spółce. Burmistrz odpiera zarzuty i zapowiada walkę w sądzie. Wszystko tuż przed referendum w sprawie jego odwołania. Marcin Starzec.
3: Śledczy ustalili, że do domniemanej propozycji miało dojść na początku 2025 roku. Wtedy jeden z opozycyjnych względem burmistrza radnych miał otrzymać od niego obietnicę zatrudnienia w spółce komunalnej w zamian za popieranie działań burmistrza podczas głosowań i przekonania do tego innych. Po czasie radny zdecydował się powiadomić organy ścigania.
4: Nie zgadzam się z tą decyzją i zaskarżę ją do sądu. To sąd oceni jej zasadność. Prawda musi zostać ustalona na podstawie dowodów.
3: Mówił burmistrz Sanoka w specjalnym oświadczeniu po ogłoszeniu zarzutów. Matuszewski nie przyznaje się do winy i uważa decyzję prokuratury za polityczną. Za zarzucane czyny grozi do 8 lat więzienia, a w samym Sanoku szykowane jest również referendum dotyczące odwołania burmistrza. Ma ono odbyć się 15 listopada. Z Sanoka, Marcin Starzec, TOK FM.
1: Grupa 12 amerykańskich senatorów z obu partii wystosowała list do prezydenta USA Donalda Trumpa z wezwaniem do anulowania porozumienia z Rosją dotyczącego dostaw oleju napędowego. Według nich ten układ jest zdradą sojuszników i prezentem dla przeciwnika USA. Jak podkreślili, porozumienie ani nie poskutkuje sprawiedliwym zakończeniem wojny, ani nie przyniesie korzyści Amerykanom. Podczas operacji w rzymskiej poliklinice Gemelli papieżowi Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczołakoraka płuca, poinformował wieczorem Watykan. Wcześniej podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówił w TOK FM szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
1: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą, dumpingową konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia. Organizacje z 16 krajów Unii Oni chcą, by natura miała osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. W całej wspólnocie można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. Jakub Medek.
6: O inicjatywie mówi jeden z jej pomysłodawców, prawnik Jarosław Kordasiewicz.
7: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy, czy jakość naszego powietrza.
6: Ekspert przypomina, że pomysł nadania naturze osobowości prawnej nie jest specjalnie rewolucyjny. Ekwador wpisał go do swojej konstytucji. Pozytywne przykłady można znaleźć też znacznie bliżej.
7: Laguna Mar Menor w Hiszpanii została uznana za osobę prawną i już teraz toczą się pierwsze procesy, w których to właśnie sama laguna jest stroną tych postępowań.
6: By komisja zajęła się sprawą przez najbliższy rok, inicjatywę musi poprzeć podpisem co najmniej 1 000 000 osób. Podpisywać można się chociażby na stronach Komisji Europejskiej. Jakub Medek, TOK FM.
1: Do rana chłodno, zaledwie stopień na plusie na południowym wschodzie, w centrum będzie około 5 do 9 stopni na zachodzie. W ciągu dnia przelotne opady na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Wtorek, 13 dzień października. Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam na wtorkowy poranek TOG FM. Szanowni Państwo, od czasu do czasu lubię wracać do radiowego archiwum, bo zapisane tam dźwięki pokazują, jak często słowa polityków, ich zapowiedzi, obietnice nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością, z faktami. Najpierw archiwum najświeższe. Gościem piątkowego poranka TOG FM był minister Andrzej Domański. Krakus został zapytany o to, kto wygra niedzielną drugą turę wyborów na prezydenta Krakowa.
9: Kto wygra w Krakowie?
10: Monika Piątkowska.
9: Jak pan mówi z taką pewnością, że ona wygra, nie boi się pan trochę o swój autorytet? Bo
10: pytanie zero-jedynkowe, prawda? Albo ona, albo jej kontrkandydat.
8: Jak słychać było, Jacek Żakowski radził nie stawiać sprawy tak zdecydowanie, ale minister Domański najwidoczniej wierzył w wygraną Moniki Piątkowskiej. Dziś już wiemy, że przegrała. A skoro o archiwach, to też rozmowa z Moniką Piątkowską jest w podcastach TOG FM z poniedziałkowego poranka TOG FM. Też polecamy tę rozmowę. I sięgamy teraz nieco głębiej do radiowego archiwum. W styczniu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijne rozporządzenie o usługach cyfrowych. To ta ustawa, o której obecnie tak bardzo jest głośno i będzie w najbliższych dniach. I wtedy weto do tych przepisów prezydent uzasadniał tak.
11: Jeśli władza decyduje, co jest prawdą, co dezinformacją, kto może mówić, a kto nie, wolność znika krok po kroku. Żeby przykryć te cenzorskie zapędy, użyto dobra dzieci. Wykorzystanie do tego interesu najmłodszych jest niemoralne.
8: Ciekawe, czy dziś Karol Nawrocki powtórzyłby dokładnie takie same słowa, bo po pierwsze wiem, że ustawa nie daje władzy prawa do decydowania, co jest prawdą, a co nie. Dawałaby prawo urzędom, Urzędowi Komunikacji Elektronicznej lub Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także sądom, prawo blokowania treści promujących przemoc, na przykład też przestępstwa seksualne. I okej, dyskutujmy o zapisach ustawy, ale nie posługujmy się takim, no co tu dużo powiedzieć, populizmem. I o zapisy ustawy, która już niedługo trafi na biurko prezydenta, która nieco się różni od tej pierwszej, o której teraz mówił przed chwilą prezydent właśnie z radiowego archiwum. Dziś już zapytam szefa kancelarii prezydenta, ministra Boguckiego, który będzie gościem poranka o 8:00. A teraz jeszcze jeden dźwięk z archiwum i to już sprzed prawie 2 lat. Na początku listopada 2024 roku właśnie Donald Trump wygrał wybory. I wtedy w polskim Sejmie na wniosek posła Jarosława Sachajki klub PiS-u wstał, zaczął klaskać i wiwatować na cześć nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
12: Chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi, 47. prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
8: Jestem przekonany, że dziś takich okrzyków by już nie było, a o tych sprzed 2 lat politycy PiS-u na pewno chcą zapomnieć. Szczególnie dziś, gdy Donald Trump zawiera umowę z Władimirem Putinem na dostawę paliwa z Rosji, o czym o zawrót głowy przyprawia samych republikanów. Czy Trump zyska na tym politycznie przed tak zwanymi połówkowymi wyborami do kongresu, które już za kilka tygodni. O to z kolei zapytam Joannę Kluzik-Rostkowską z Komisji Obrony, z Komisji Spraw Zagranicznych już o 7.40, a teraz jeszcze zaglądam do prasy i skoro o prezydencie było i skoro szef kancelarii prezydenta będzie gościem poranka TOG FM, to zaglądam do Rzeczpospolitej, gdzie Michał Kolanko z Rzeczpospolitej właśnie rozmawia z Karolem Nawrockim. Była to rozmowa na pokładzie samolotu wracającego z Filipin, gdzie odbył wizytę oficjalną prezydent, zresztą razem z małżonką. No i skoro o dyplomacji, to też jest jeden z wątków tego wywiadu, dotyczy ambasadorów. Czy w ogóle jest szansa na porozumienie w tej sprawie? Ten temat wraca zresztą jak bumerang. No i tutaj bardzo ciekawy fragment i wypowiedź prezydenta, bo wynika z niej, szanowni państwo, że prezydent dyktuje, a przynajmniej chce dyktować, z kim będzie o nominacjach, o kandydatach na ambasadorów rozmawiać. Już nie chce rozmawiać z wicepremierem, szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim. Uważa poprzednie rozmowy nawet z Radosławem Sikorskim za owocne, za konstruktywne, ale uważa, że całą sprawę blokuje premier. I tutaj dokładny cytat. Dlaczego nie z Radosławem Sikorskim? Bo rozmowy z nim w sprawie ambasadorów nie mają żadnego znaczenia. Po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji? Mogę rozmawiać z szefem ministra Sikorskiego, czyli z premierem Tuskiem. Jeśli pan premier chce wrócić do porozumienia, które nadal leży na stole, jestem gotów. Ale nie będę ponownie negocjować z ministrem Sikorskim, skoro jak się okazało, nie może on samodzielnie doprowadzić tych ustaleń do końca. Wracamy z Filipin. Często odwiedzam państwa, w których spotykam świetnych dyplomatów, którym z chęcią podpisałbym nominację ambasadorską. Dlaczego tego po prostu nie zrobię? Bo chcę rozwiązać problem systemowo. Minister Sikorski nie zdołał uporządkować tej sprawy ani z prezydentem Dudą, ani ze mną. Wielu ambasadorów wciąż nie zostało odwołanych. Wielu ludzi odwołano nieprawidłowo. Jest oczywiście pytanie o to, czy można by się dogadać w kwestii chociażby kilku kluczowych stolic. Niektóre są nazywane te placówki takimi prezydenckimi, jakby chociażby Waszyngton czy Rzym. No, ale tutaj prezydent ucieka od jednoznacznych odpowiedzi, a pytany, czy po prostu zatelefonuje do premiera, żeby umówić się w takim razie na spotkanie, stwierdza, że zwraca się do premiera Tuska poprzez ten wywiad. Nie będę prosił premiera, ale wysyłam jasny sygnał. Jestem gotów wrócić do rozmów i doprowadzić tę sprawę do końca. Mam wrażenie, że tutaj kancelaria prezydenta, to już moja interpretacja, trochę jak chór grecki się zachowuje, który śpiewa w operze idziemy, ruszamy, a stoi w miejscu i to są właśnie zapewnienia o gotowości do rozmów. Ale oczywiście drugą stronę i tutaj Joanna Kluzik-Rostkowska będzie tą drugą stroną, posłanka Koalicji Obywatelskiej, która sprawa zagranicznymi się zajmuje. Zapytam, czy faktycznie jest tak, że tutaj jakąś złą rolę odgrywa premier Donald Tusk. Zresztą już kiedyś takie pytanie pani posłance zadałem. Mówiła wtedy, że nie. No bo jak wspomniałem wcześniej, temat wraca jak bumerang. A teraz Gazeta Wyborcza i bardzo ciekawy i też przejmujący wywiad Wiktorii Bieliaszyn z Garim Kasparowem, arcymistrzem szachowym, ale co ważniejsze opozycjonistą rosyjskim, który dużo mówi o tym, co Putin ma w planach, może mieć w planach, czy faktycznie zagraża NATO. Polecam ten wywiad, ale pierwsza część rozmowy pokazuje, że Putin po prostu też zagraża konkretnym ludziom, także konkretnym Rosjaninom, którzy są na obczyźnie, a którzy są wobec niego w opozycji. Bo ostatnio dostał informację od amerykańskich służb, właśnie Kasparow, że Putin, a dokładnie służby Kremla, chcą go zabić. To, że zagrożenie jest realne i że nie jestem jedyną osobą, która znalazła się na celowniku rosyjskich służb, to fakt. Z Europy i Stanów Zjednoczonych od dłuższego czasu docierają do mnie sygnały, które pozwalają mi mówić o tym z przekonaniem. Latem musiałem zmienić plany w Europie. Konkretnie skrócić na prośbę służb pobyt w Chorwacji i wrócić wcześniej do Stanów, bo doszło do pewnych niepokojących sytuacji. Usłyszałem, że to konieczne i że nie należy kusić losu. A po powrocie do Stanów przekazano mi z kolei, że FBI ujawniło rosyjską siatkę, która planowała moje zabójstwo. Ich celem, tylko że już na Litwie, był także mój współpracownik. Jak pan interpretuje te działania Kremla? Pyta dziennikarka Wyborczej. Jestem przekonany, że Putin przygotowuje się do eskalacji. Jest bardzo prawdopodobne, że wojna przejdzie na terytorium NATO. Zrozumiałe jest, że w takiej sytuacji Rosja chce możliwie najmocniej wszystkich zastraszyć. Plany czy próba zabójstwa mnie lub chociażby Michała Chodorkowskiego by w tym zastraszaniu pomogły. Ale to tylko pierwsza część długiego i bardzo przejmującego wywiadu, polecam. A na koniec tylko zaglądam na stronę pierwszą Dziennika Gazety Prawnej, bo tutaj jest kontynuacja tego, co po raz pierwszy można było usłyszeć w piątkowym wywiadzie politycznym. Gościem była wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, która w reakcji na dramatyczne wydarzenia z polskich szkół z tamtego tygodnia informowała, że ministerstwo przygotowuje zmiany w prawie, by poprawić ich bezpieczeństwo. I dzisiaj w dzienniku można dowiedzieć się nieco więcej szczegółów.

0: stanie się prawem i rzeczywistością polskich szkół. Będziemy dopytywać, będziemy sprawdzać. Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy, jest teraz naszym gościem, pierwszym gościem wtorkowego poranka TOK FM. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry państwu.
0: Koalicja dostała czerwoną kartkę, a dostanie ją dokładnie 22 października. Wie pani za co?
1: Mówi pan zapewne o Krakowie.
0: A nie. Mówię o Krakowie, jeszcze porozmawiamy. Mówię o tym, co się wydarzy 22 października. Organizowane będą manifestacje już w 24 miastach, a lista może się wydłużyć, pod hasłem Czerwona Kartka za Aborcję. Zacytuję organizatorów. Obecna koalicja szła do wyborów z postulatem legalnej aborcji. Mija 1000 dni tego rządu i nadal mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Polsce. Wychodzi na to, że czarne protesty były w czasach rządów PiS, gdy zaostrzono prawo aborcyjne za sprawą Trybunału Konstytucyjnego, ale szykuje się powtórka.
1: Protesty są podczas wszystkich rządów, bo na tym polega demokracja, zawsze można protestować, ale wydaje mi się, że być może ten powód do protestu w jakiś sposób zostanie zniwelowany, dlatego że właśnie tego dnia na posiedzeniu z plenarnym Sejmu będziemy głosować ustawy, które wyszły z komisji, czyli dotyczące dekryminalizacji pomocy w aborcji i przywrócenie przesłanki eugenicznej.
0: Czyli myśli pani, że ten zbieg wydarzeń sprawi, że może przynajmniej temperatura tych protestów ulicznych nie będzie zbyt wysoka?
1: Będzie to jakiś argument, który należy wziąć pod uwagę. Oczywiście zobaczmy, jak zagłosuje większość parlamentarna. Przypominam, że to rzeczywiście jest postulat, zawsze był i będzie, dopóki nie zostanie uchwalony finalnie, Lewicy. Od jakiegoś czasu jest to też postulat w programie Koalicji Obywatelskiej. I jednak te rzeczy nie znalazły się w umowie koalicyjnej, bo oponowało przeciwko temu PSL. Natomiast w toku długich negocjacji udało się uzyskać zapewnienie PSL-u, że popiera dekryminalizację pomocy w aborcji. Co do 12 tygodnia, te dwa projekty są też w komisji, one będą następne rozpatrywane, ale tutaj raczej nie spodziewam się, będąc w tym temacie od wielu lat, żeby PSL to poparł. Ale jednak każdy krok do przodu przybliża nas do tego, żebyśmy mieli bardziej cywilizowane prawo w Polsce, a nie takie w ogonie Europy. Więc uważam, że jeżeli zostanie uchwalona dekryminalizacja pomocy w aborcji, przywrócenie trzeciej przesłanki, to jest to zawsze coś, co pomoże kobietom w Polsce, chociaż będzie z naszego punktu widzenia na pewno niewystarczające.
0: Tak, zostanie przywrócone przynajmniej na etapie parlamentarnym, bo z podpisem prezydenta pod takimi przepisami może być trudno, ale gwoździ...
1: Ale nasi wyborcy o tym wiedzą. Wiedzą, że liczą po prostu na nas, na to, żebyśmy podjęli decyzję, żeby każdy się określił. Myślę, że to głosowanie będzie śledzone imiennie bardzo mocno, kto jak głosuje, nie tylko liczba czy kluby, ale też po prostu imiennie.
0: Ale może to był błąd taki polityczny w takim harmonogramie prac Sejmu, błąd Włodzimierza Czarzastego, lidera Lewicy, pana marszałka, bo pamiętamy to, ja zresztą dopytywałem na konferencjach prasowych w Sejmie pana marszałka, kiedy status osoby najbliższej, kiedy właśnie prawo aborcyjne, i marszałek pewnego dnia nakreślił wszystkim dokładny plan. Najpierw zajmujemy się związkami partnerskimi, później prawem aborcyjnym, żeby tych dwóch takich trudnych dla niektórych tematów nie procedować równocześnie. Ale może z punktu widzenia obywateli, także waszych wyborców, to jest wszystko opóźnione i może nie trzeba było czekać i rozdzielać tych tematów, bo jednak no, kobiety mówią, jesteśmy zniecierpliwione, a przynajmniej część kobiet.
1: No tego się już nie dowiemy. Taka decyzja wspólnie przez nas została podjęta, wspólnie także w ramach koalicji, bo też chcieliśmy doprowadzić jeden projekt, który jest projektem rządowym, jednak podkreślam, do szczęśliwego finału, czyli przejścia przez Sejm, uchwalenia tego prawa przez parlament o związkach partnerskich. No oficjalnie nazwane to jest inaczej, to jest tak długa nazwa, że i tak wszyscy mówią o związkach partnerskich, zresztą mówiłam, że tak będzie. Więc nie chcieliśmy tego nakładać na siebie po to, żeby nie osłabiać szans projektu rządowego.
0: Przejdźmy do drugiego tematu, który już pani poseł wywołała, czyli wybory w Krakowie. Gdyby była taka możliwość, gdyby była pani mieszkanką Krakowa, miała pani prawo obywatelskie w tym mieście, ja wyczuwam z pani poprzednich komentarzy, że pani za Moniką Piątkowską, kandydat

0: taką koalicyjną, nazwijmy to tak, bo z Koalicji Obywatelskiej nie zagłosowałaby.
1: No raczej nie.
0: A dlaczego?
1: Dlatego, że pani Piątkowska za bardzo nie wiadomo, jakie ma poglądy, co też można powiedzieć akurat o Łukaszu Gibale w wielu sprawach. Natomiast po pierwsze nie oferowała żadnej zmiany, po drugie no zachowywała pewną wysoką dozę, to wysoką to już nie dozę, tylko wysoki poziom jakiejś takiej buty i arogancji w stosunku do swoich kontrkandydatów i to jest no bardzo zniechęcające.
0: Wyczuwała pani to, tak? Bo ja, no może w czasie debat czasami faktycznie tak było, ale... No dobrze, to mówimy o odczuciach, to zostawmy, ale czy według pani jednak walka o pewne stanowiska polityczne nie wymagałaby od koalicji większej jedności? Daria Gosek-Popiołek stwierdziła, że nikogo nie popiera. Rozumiem, że zostawiła tę decyzję wyborcom.
1: Swoim mieszkańcom, wyborcom.
0: Tak, ale no właśnie, potem wychodzą państwo do kampanii wyborczej i mówią, będziemy jak jedna pięść, idziemy zwarci, gotowi, a to tak... Po drodze wygląda różnie.
1: Ale gdzie idziemy w tej chwili zwarci gotowi? No, jeżeli chodzi o nową lewicę, to tak, to będziemy się, szykujemy się do wyborów. Mieliśmy Radę Krajową, nakreśliliśmy już plan działania do przygotowania się do tych wyborów, czyli kiedy będziemy ogłaszać listę, kiedy sztab, kiedy wszystkie poszczególne elementy no, przygotowywania się do kampanii wyborczej, zaznaczam przygotowywania, jeszcze nie kampanii. Kampanię zgodnie z przepisami dopiero po ogłoszeniu wyborów.
0: Mhm. Ale wracając jeszcze do Krakowa, no Łukasz Gibała według pani mógłby być dla pani lepszym kandydatem, człowiek z takim biznesowym otoczeniem, człowiek, który też właśnie zmieniał bardzo często partię. Próbuję dowiedzieć się, w czym dla pani Gibała jest lepszy od Piątkowskiej, właśnie kandydatki koalicyjnej.
1: Jest bliżej mieszkańców, jest bliżej ruchów miejskich. Jego ruch można w jakiś sposób określić też sam sobie ruchem miejskim. Nie jest to jakieś ugrupowanie, partia polityczna. On operuje tylko w Krakowie. I mówił bardzo dużo o konkretach i też nie mydlił ludziom oczu, bo wiemy, że sytuacja budżetu Krakowa jest bardzo trudna. Kraków naprawdę się sam nie bilansuje, więc no, nie można też ludziom opowiadać gruszek na wierzbie, że jak się przywiezie premiera, to się pieniądze na wszystko znajdą, bo się nie znajdą, dlatego że nie można preferować jednego miasta w kraju, jeżeli chodzi o subwencję budżetową no, czy tą samorządową. Więc jeżeli Kraków sam nie naprawi swojej sytuacji, to nie będzie tak, że no albo się ma odpowiednika w Warszawie, który wszystko załatwi, bo to nie jest prawda po prostu, bo to by było niezgodne z przepisami, żeby faworyzować jakieś jedno miasto. Akurat.
0: Czyli lewica powinna przy konkretnych projektach, rozumiem też jak najczęściej, dla dobra Krakowa współpracować, lewica w Radzie Miasta Krakowa współpracować z nowym prezydentem, mimo że formalnie no jest koalicja w Radzie Miasta Krakowa Lewicy i Koalicji Obywatelskiej właśnie.
1: No tak była do tej pory, natomiast my mamy oddzielny klub, który dodatkowo jeszcze został zasilony, jeszcze nie został, ale za chwilę zostanie zasilony dodatkową radną, bo po zaprzysiężeniu pana prezydenta zwalnia się miejsce, mandat dla posłanki, dla asystentki pani Darii Gosek-Popiołek, która z tego, co słyszałam, ma zamiar dołączyć do klubu, aczkolwiek to należałoby potwierdzić u niej. Czyli... A jakie będą decyzje dalej? No, generalnie jest tak, że zarówno prezydent Miszalski, jak i prezydent elekt, czyli Łukasz Gibała, nie mają samodzielnej większości w Radzie Miasta. Czyli no, inne kluby są potrzebne do podejmowania decyzji, do przegłosowywania danych propozycji. Czy będzie jakaś koalicja? To będzie nieformalna koalicja, to znaczy... No po prostu udzielenie prezydentowi absolutorium, ale no nie wejście do koalicji, tylko firmowanie dobrych rozwiązań, tych, które radni uznają za warte przegłosowania. To jest decyzja władz nie moich, bo ja jestem przewodniczącą w Warszawie, tylko władz struktur krakowskich i nie będę tutaj się szarogęsić, więc oni tę decyzję będą podejmować.
0: To wracamy do pani przestrzeni codziennej, czyli Sejmu. Rozumiem, że ta poprawka, ten wniosek Lewicy, żeby wyzerować budżet funduszu kościelnego w budżecie państwa, to jest tylko taki symboliczny gest, bo raczej Koalicja Obywatelska i PSL na to się nie zdecydują. Były plany z likwidacji funduszu kościelnego, zastąpienia go czymś innym, na przykład odpisem podatkowym. Do tego nie doszło, ale Lewica właśnie teraz przy pracach budżetowych zgłosiła poprawkę, że przy funduszu kościelnym będzie 0 złotych.
1: No tak, bo jesteśmy konsekwentni. My proponujemy, żeby zlikwidować fundusz kościelny, jeżeli chodzi o składki dla duchownych. Też nie wszystkich, bo tutaj są osobno traktowane te zakony kontemplacyjne. Ale jednak no, ZUS też musi weryfikować, czy nie dochodzi do jakichś naruszeń, bo przecież to jest tak, że jak ktoś jest na chorobowym, każdy z nas to powinien siedzieć w domu, a nie pracować. Z księżmi nie wiemy jak jest, dlatego że ZUS właściwie nie może ich skontrolować. Więc to jest kwestia tych składek. Jeżeli chodzi o kwestie zabytków, to finansowanie zostanie przeniesione, przejmie to Fundusz Ochrony Zabytków, więc tutaj nic nie zagraża pięknym zabytkowym kościołom, świątyniom.
0: Ale państwo podjęli jako klub rozmowy z koalicjantami, czy by może przekonać ich do tego pomysłu na 0 złotych w budżecie, czy to jest tylko właśnie gest?
1: To znaczy, ta poprawka formalnie zostanie złożona na Komisji Budżetu, bo to było pierwsze czytanie na sali plenarnej, więc jesteśmy w trakcie rozmów. No, to jest akurat obietnica całej koalicji, a już nie tak jak w przypadku aborcji, więc powinna zostać dowieziona i trochę też nie rozumiem, czemu to utknęło, bo przecież sam pan premier powołał zespół, nawet mało tego, na czele tego zespołu postawił samego wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ten zespół w ramach rządu miał wypracować propozycję i uwaga, wypracował propozycję.
0: Tak, ale nie są przekute w ustawę.
1: Utknęła. Mhm.
0: Rozumiem, no czyli Lewica mówi, właściwie... w tej sprawie sprawdzam.
1: Tak, no jesteśmy o to często pytani na spotkaniach z wyborcami, na ulicach ludzie przysyłają maile. Jest to temat, który może nie wszystkich, ale na pewno sporo osób interesuje, na pewno naszych wyborców, więc to oni na nas głosowali, więc jesteśmy zobowiązani im odpowiedzieć i pokazać, że chcemy dowieść tę propozycję.
0: Zobaczymy, jak ta historia się skończy. Anna Maria Żukowska, Lewica. Dziękuję pani poseł za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję, do widzenia.
0: Gościem poranka TOG FM jest teraz Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej, Sejmowej Komisji Obrony, ale także Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa.
1: Dzień dobry. O tym porozmawiamy
0: za chwilę. Wczoraj był raport końcowy, projekt raportu, ale najpierw jeszcze o innej informacji z wczorajszego wieczora. Przekazał minister spraw wewnętrznych oraz koordynator służb specjalnych, że zatrzymano w Niemczech dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. To było we wrześniu takie wydarzenie.
2: Pamiętamy. No, czy to dobrze?
0: Dobrze, że zatrzymano. Pytanie, rozumiem, że jeżeli na terenie Niemiec, to współpraca z przekazaniem tych dwóch obywateli Turcji będzie raczej formalnością, nie będzie przeszkód?
2: No nie sądzę, żeby były jakieś tutaj przeszkody, żeby była jasność. My jesteśmy na takim etapie wojny kognitywnej, że musimy się liczyć, że będą atakowane tego typu miejsca. Musimy się liczyć z bardzo różnymi rzeczami i myślę, że coraz bardziej się oswajamy z tym, że musimy się z tym liczyć. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby na to umieć szybko reagować i żeby sobie radzić z tymi osobami, które się dopuszczają do tego typu aktów, no bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać. Więc mnie każda taka informacja cieszy.
0: I minister Siemoniak mówił wczoraj, że jasne jest, kto miał interes w zniszczeniu, w podpaleniu, w zniszczeniu całkowitym lub częściowym tej stacji bazowej, że to jest Rosja. Oczywiście,
2: no, oczywiście no.
0: Śledztwo to wykaże, ale już teraz możemy o tym mówić, tak? Rozumiem, jeżeli minister mówi.
2: Kto miał w tym interes, to jest zupełnie oczywiste. może nie być oczywisty gdzieś na samym końcu ten
0: wykonawca?
2: Ślad, tak, że to może się okazać, że to nie była taka prosta ścieżka, natomiast w oczywisty sposób trzeba mieć na uwadze, że Rosja robi wszystko, żeby kraje Europy destabilizować i żeby różne rzeczy utrudniać, no więc to jest, bardzo łatwo się wpisuje w ten scenariusz.
0: A propos Rosji i Europy, to wczoraj na Warsaw Security Forum wystąpienie miał bardzo ważny generał Grynkiewicz, dowódca sił NATO w Europie, i mówił, no generalnie można streścić to przemówienie, nie wiem, czy pani poseł się ze mną zgodzi, żeby dać jasny przekaz, że NATO to jest sojusz obronny, tak, nikogo nie chce atakować, ale jednocześnie, jeśli dojdzie do ataku...
2: Żeby była jasność, ja generała Grynkiewicza szanuję bardzo, bo oczywiście takie myślenie różnych generałów na poziomie natowskim jest różne. Znaczy niektórzy uważają, że trzeba być spokojnym, nie prowokować, inni uważają, że trzeba twardo o tym mówić, przygotować się i twardo o tym mówić. I akurat Grynkiewicz jest tym generałem, który uważa, że trzeba się twardo przygotować i twardo o tym mówić.
0: I twardo stać na razie w jednym miejscu, dopóki nie będzie jakiś.
2: To oczywiście, no aktów. Bo NATO jest sojuszem obronnym, ale to, co było problemem NATO przez bardzo wiele lat, co miałam okazję śledzić jako członek Komisji Spraw Zagranicznych, ale też od paru lat szefowo polskiej delegacji do zgromadzenia parlamentarnego NATO, to, że sojusz musiał zacząć myśleć bardziej, nie wiem czy słowo ofensywnie, bardziej agresywnie o różnych metodach, którymi się będziemy bronić, więc to co powiedział generał Grynkiewicz wczoraj, oczywiście się wydaje oczywiste, ale gdybyśmy rozmawiali kilka miesięcy temu, to mogłoby to być mniej oczywiste w sensie myślenia całego sojuszu, tak? No bo to jakby sojusz tworzą różne państwa i te różne państwa różnie oceniają zagrożenie, więc ja uważam, że z naszego punktu widzenia bardzo dobrze jest, że akurat Grynkiewicz jest na czele tych sił europejskich i akurat on twardo uważa, że trzeba się twardo przygotować.
0: Bo rozumiem, że to nie tylko chodzi właśnie o plan, strategie, które leżą w biurkach, ale także taką mentalność, gotowość.
2: O mentalność, tak, bo sojusz, naprawdę to już, no nie wiem, no chociażby taki przykład. W roku 2000 Putin w swoją doktrynę wojenną wpisał, że informacja, czyli dezinformacja, to jest broń. I przez następne dwadzieścia kilka lat.
0: Europa nic
2: NATO,
0: nie zrobiła. Mało.
2: NATO. Zastanawiało się, NATO w sensie państw, które je tworzą, tak? Trwała duża dyskusja wokół tego, czy informacja to jest broń, czy nie. I wychodziło wszystkim, że nie. Bo kraje demokratyczne, czwarta władza, dziennikarze, jakby tutaj z szacunku do reguł demokracji. I naprawdę wcale nie było łatwo przekonać i się przestawić. Więc...
0: A teraz wiemy, że Rosja po prostu wchodzi na nasz teren i walczy dezinformacją po prostu właśnie, w internecie. Znaczy,
2: no tak, ale Rosja walczy, ponieważ zaczęła budować farmę troli po wpisaniu w doktrynę wojenną, że informacja to jest broń, więc no, ja akurat się cieszę i z tego, co generał powiedział wczoraj i w ogóle się cieszę, że to on tutaj jest w Europie.
0: A faktycznie jest tak, jak donosi dzisiaj Rzeczpospolita, że oprócz tego przemówienia ważne, że było publiczne i że też po prostu obywatele, czy to Polski, czy Europy mogli nieco więcej się dowiedzieć, ale jest też, to też nie dziwne by było, czterostronnicowy dokument niejawny, który precyzuje dokładnie, jak sojusz będzie reagował na ewentualne kolejne działania Rosji i że Grynkiewicz wczoraj ten dokument z niektórymi uczestnikami Warsaw Security Forum go omówił.
2: Ja myślę, że ta klauzula tajności nie jest najwyższa i że są jeszcze inne dokumenty, jeszcze bardziej tajne, których pewnie na forum tutaj nie omawia, a które są przygotowane. Także dobrze, że to powiedział. Nie powinniśmy mówić wszystkiego publicznie, no bo jednak chodzi o to, żeby nie dać się zaskoczyć, ale umieć zaskoczyć przeciwnika.
0: To jeszcze jeden cytat z Rzeczypospolitej, ale tym razem z wywiadu prezydenta Nawrockiego. Wraca temat ambasadorów. Ostatnio też, pani poseł, to jak mieliśmy okazję rozmawiać, mówiliśmy o tym pacie na linii prezydent-rząd. No i z takich okulników ogólnych stwierdzeń można wysnuć jeden podstawowy wniosek. Prezydent nie chce już rozmawiać z ministrem Sikorskim, twierdzi, że rozmowy były konstruktywne, ale tutaj nie on jest gospodarzem tematu, tylko premier Tusk. Czy prezydent może dyktować, z kim będzie o dyplomacji rozmawiać, że nie z szefem dyplomacji?
2: Dyplomacja jest pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych, no więc ja rozumiem, że szef tego ministerstwa jest absolutnie właściwy do rozmów. Ja tylko chciałabym, żeby ta historia się skończyła i żeby prezydent po prostu podpisał nominację, bo tam chyba czeka ze 40.
0: Bo najciekawsze jest to, nie wiem czy najśmieszniejsze, że tytułem tego wywiadu jest: znam granice swojej władzy, mówi prezydent Nawrocki, a jednocześnie mówi, że
2: ja bym się bardzo ucieszyła, gdyby tak było, chociaż nie mam tej pewności.
0: Chcę rozmawiać nie z szefami ambasadorów.
2: Ja mam takie poczucie, bo może już w tej chwili trochę czasu minęło od początku tej prezydentury, ale jak prezydent Nawrocki zaczynał być prezydentem, to tak się zachowywał, jakby nie pamiętał, gdzie są granice tej prezydenckiej władzy, tylko tak po prostu testował. Czy tu mi będzie wolno wyjść dalej, czy tam mi pozwolą, a tu sobie wezwę szefów służb z pominięciem premiera, a to coś tam zrobię. Więc jeśli zdanie znam granice swojej władzy byłoby prawdziwe, to ja bym się cieszyła, ale zobaczymy, czy zna.
0: I rozumiem, że według pani premier nie jest tutaj blokującym, złym policjantem? W sprawie nominacji?
2: Panie redaktorze, blokującym w sprawie nominacji jest prezydent. Kropka.
0: Pegasus. Wczoraj raport, tak. 300 stron części jawnej.
2: Jest tak, 370 stron części jawnej, tak, 276 części niejawnej.
0: Którą teraz Sejm się zajmie, niedługo
2: znaczy,
0: pewnie w listopadzie
2: wczoraj,
0: obrady
2: utajnione. Znaczy, jest tak, pierwszy krok przy zakończeniu pracy polega na tym, że komisja okazuje raport i myśmy okazali ten raport jawny, oczywiście omówiliśmy go fragmentarycznie, chodzi, tak trwało to 3 godziny. I teraz będzie czas na ewentualne wnoszenie poprawek przez członków komisji, jeśli będą tego chcieli. I również mieliśmy posiedzenie niejawne, na którym też to przedstawiliśmy. Ale w tej chwili do 20 jest czas na wnoszenie poprawek. Musimy się spotkać jeszcze raz i ewentualnie przegłosować te poprawki, gdyby się pojawiły. Później jeszcze jest chwila czasu na ewentualne zdanie odrębne, bo ktoś może chcieć mieć zdanie odrębne, któryś z członków komisji.
0: I dopiero potem
2: Potem to idzie tak, że to jeszcze wróci na Sejm, ale to już decyzja marszałka, czy to będzie pierwsze posiedzenie listopadowe, czy drugie. No chcielibyśmy już zamknąć ten temat, tak?
0: No tak, najdłużej funkcjonująca komisja śledcza w tym Sejmie, ale też mająca problemy, rozumiem, współpraca ze służbami specjalnymi nie była zbyt
2: pierwszy
0: dobra.
2: Pierwszy rok był bardzo trudny.
0: Potem się rozkręciło?
2: No, już.
0: Bez szału, widzę.
2: Różnie to bywało, czy...
0: Ale mogłoby być gdyby służby dawały więcej materiałów, to byście państwo doszli do większej ilości wniosków, do większej ilości zawiadomień?
2: Ale gdyby nam dały więcej, znaczy trudno mi mówić o materiałach, których żeśmy nie dostali, tak?
0: Właśnie.
2: Znaczy my na pewno z naszego punktu widzenia na pewno moglibyśmy dostać więcej. Nasz kłopot też, znaczy my kłopoty mamy 2 albo 3 mieliśmy. Na początku to bardzo ta współpraca, szczególnie w zasadzie głównie z CBA.
0: Poprzednią tak? Szefową, tak? CBA, tak,
2: bo to jest główna służba w tej całej historii. No potem, no to właśnie ile możemy dostać, ale mamy jeszcze trzeci problem, a mianowicie taki, że część tej dokumentacji, którą dostaliśmy, ona ma klauzulę ściśle tajne. I my nie mamy żadnego forum,
0: Żeby o tym opowiedzieć.
2: Żeby o tym opowiedzieć.
0: No i jeszcze świadkowie, którzy robili problemy, ale to zostawmy na boku. Najważniejszy wniosek z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, nas, obywateli, płynący z tego raportu to?
2: Najważniejszy wniosek, takie postawienie kropki nad i, to ta opinia ABW, która ujrzała światło dzienne wczoraj. To znaczy, my już dzisiaj nie mamy żadnej pewności, nie mamy żadnej wątpliwości, mamy absolutnie pewność co do dostępu do tych wszystkich wrażliwych danych przez izraelską firmę.
0: Ale PiS odpowiada, one były te dane anonimizowane, w sumie Izrael znaczy, pewnie tam nie zaglądał, nic złego się nie stało.
2: A może nie zaglądał, może zaglądał, a tak naprawdę to nam to zabrali, o czym PiS pamiętać nie chce. Jeżeli kogoś chciano podsłuchiwać, to trzeba się było zwrócić do izraelskiej firmy NSO, podać wszystkie dane i jakby ten sam moment zapięcia figuranta, bo tak to się nazywa, następował przez Izrael. My nie mieliśmy panowania ani nad częścią rzeczy, które
0: są
2: były
0: są zawiadomienia do prokuratury.
2: Tak,
0: czas na działanie prokuratury.
2: Prokuratura działa równolegle, żeby była jasność, tylko będzie działała dłużej niż my.
0: Na koniec to, że o 12 było wczoraj posiedzenie komisji, prezentacja raportu, a kilka godzin wcześniej premier w wystąpieniu mówi o tych najnowszych rewelacjach, to było okej, czy jednak z punktu widzenia funkcjonowania państwa powinien poczekać i nie wyprzedzać państwa?
2: A dlaczego miał nie wyprzedzać nas? Znaczy,
0: bo premier to nie komisja śledcza, z całym szacunkiem.
2: No tak, prokuratura dała komunikat, który jakby był na kanwie tego...
0: To była ta linia komunikacji. Prokuratura, premier, a nie komisja śledcza.
2: Prokuratura, premier, tak.
0: Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Żandarmeria i prokuratura wojskowa wyjaśniają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi na Pomorzu. 66-latek podejrzany o planowanie zamachu na premiera przesłuchany przez prokuraturę. Dziś ma odbyć się posiedzenie aresztowe w jego sprawie. Estonia poparła apel Finlandii, by zaprzestać wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb we wtorek około 18.30. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. Prokuratura przesłuchała 66-latka podejrzanego planowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska. Mężczyzna usłyszał łącznie 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
2: Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie 66-latka. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię opublikowała Komisja Wenecka. Komisja jest niezależnym organem doradczym Rady Europy w sprawach prawa konstytucyjnego. W tym przypadku dotyczy braku zaproszenia od prezydenta na uroczystość ślubowania dla 4 sędziów wybranych przez Sejm w marcu i jednego wybranego 4 września, przypomina senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
4: Komisja Wenecka wyraźnie wskazuje, że przepisy ustawowe, które mamy, odnoszą się tylko i wyłącznie do tej kwestii ceremonialnej, natomiast nie mogą prowadzić do weryfikacji osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego i że jeżeli nie doszło do tego zaprzysiężenia, no to oczywiście te osoby mają prawo, żeby dokonać tego zaprzysiężenia w innej formie.
2: Po opinii wydanej przez Komisję Wenecką prezydent powinien podjąć działania, a jeśli tego nie zrobi, aktywnością może wykazać się w Sejm i w Sejmie może dojść do zorganizowania ślubowania, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
5: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca. Ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu. Rządu, który ma stać na straży praworządności w Polsce. W związku z tym trzeba przeprowadzić wszystkie możliwe czynności, które doprowadzą do tego, aby sędziowie mogli przystąpić do pracy.
2: Z nieoficjalnych doniesień wynika, że dziś marszałek Sejmu poinformuje o uroczystości ślubowania sędziego Macieja Berka, ostatniego z nowych sędziów Trybunału, który jeszcze nie złożył ślubowania. Estonia przyłączyła się do apelu Finlandii wzywającej Unię Europejską i jej państwa członkowskie, by zaprzestały wydawania wiz turystycznych obywatelom Federacji Rosyjskiej do końca wojny. To niedopuszczalne, by rosyjscy turyści mogli swobodnie podróżować po Europie i korzystać z europejskich swobód, gdy Rosja codziennie bombarduje ukraińskie miasta i giną niewinni ludzie, ocenił minister spraw zagranicznych Estonii. Wezwał także do znacznego zaostrzenia ogólnej polityki wizowej, która miałaby objąć najbliższe otoczenie Władimira Putina, zwolenników jego polityki oraz rosyjskich sportowców i drużyny sportowe popierające działania rosyjskiego reżimu. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja ma być odpowiedzią na szczególne potrzeby pozbawionych biologicznych rodzin najmłodszych mieszkańców miasta. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
6: Budowa domów pod pieczę rodzinną jest potrzebna, mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
7: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
6: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
8: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
6: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM o 2:00, a teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś najwięcej chmur na wschodzie, a w regionach zachodnich postępujące stopniowo na wschód oraz pogodzenie. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotny deszcz, a na północy później możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w centrum i 15 na zachodzie.
1: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
9: Gościem poranka TOK FM jest Zbigniew Bogucki, minister w kancelarii prezydenta, szef kancelarii prezydenta i cały czas członek Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się zgadza.
10: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
9: Czy prezydent przeprowadził w ostatnim czasie jakąkolwiek rozmowę na temat tego, w jakiej formule prawica miałaby wystartować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?
10: Pan prezydent prowadzi różne rozmowy, ja w wielu z nich nie uczestniczę, mam swój zakres obowiązków, a prezydent prowadzi te kwestie osobiście. Jest dzisiaj duży wywiad w Rzeczpospolitej.
9: Jeszcze też jest o to pytany, tak?
10: Jeszcze całego tego wywiadu nie przeczytałem w tej treści, której się ukazał. Więc myślę, że to jest pytanie do pana prezydenta. Prezydent prowadzi dialog ze wszystkimi stronnictwami, które chcą prowadzić ten dialog. Ja przypomnę państwu
9: takie
10: spotkanie.
9: Ale czy ten dialog może prowadzić do stworzenia paktu prawicowego do Senatu, może też do Sejmu, któremu patronowałby prezydent albo przynajmniej pomógłby w jego stworzeniu?
10: Ja odpowiem w ten sposób. Myślę, że prawica ma świadomość tego i środowiska prawicowe mają świadomość tego, że żeby wygrać wybory do Senatu, dobrze by było, żeby to porozumienie nastąpiło. I tak mogę odpowiedzieć, jaką ono będzie miało formę, jaki będzie miało kształt, to już jest rzecz oczywiście do dogadania, mówiąc tak kolokwialnie, między liderami partyjnymi.
9: Ale był kontakt na przykład ze Sławomirem Mentzenem, z Jarosławem Kaczyńskim w ostatnim czasie na ten temat?
10: Nie wiem, to trzeba by było pytać pana prezydenta. Mm-hmm.
9: A według pana, pan już w sumie powiedział, że dobrze by było, żeby takie siły zjednoczyły się przed wyborami.
10: Oczywiście to wynika z takiej prostej matematyki wyborczej, dlatego że wtedy, kiedy w okręgach jednomandatowych wystarczy czasami 30-kilka procent głosów, żeby wygrać mandat, żeby zdobyć ten mandat, to tam, gdzie następuje rozproszenie, jeżeli byłoby to rozproszenie po tej stronie konserwatywnej, prawicowej, patriotycznej, jakkolwiek ją nazwiemy, no wtedy trudniej będzie zdobywać mandaty poszczególnym przedstawicielom właśnie tych ugrupowań.
9: Ale wtedy też z Grzegorzem Braunem? Bo tu są kontrowersje u różnych polityków prawicy. Dla Jarosława Kaczyńskiego to jest chyba polityk nie do zaakceptowania, jeśli chodzi o koalicję. A prezydent w dzisiejszym wywiadzie z Rzeczpospolitej mówi, że są związki prorosyjskie, są takie zarzuty, ale w sumie takie zarzuty też były wobec Donalda Tuska i przypomina historię sprzed wielu lat, gdy Donald Tusk spotkał się z Władimirem Putinem. Czy można porównywać Brauna do Tuska?
10: Grzegorz Braun nie ma takich instrumentów władczych, jakimi dysponował Donald Tusk, będąc premierem, i nigdy nie podejmował decyzji. No, jest takie powiedzenie w prawie karnym, myślę, że powinniśmy też je przenieść na pewien etap czy płaszczyznę rozumowania również społecznego. Nikogo nie można karać za poglądy czy za myśli, można się z nimi nie zgadzać. Natomiast Donald Tusk wykonywał konkretne ruchy związane z resetem, konkretne ruchy dotyczące polityki, odbiła nam się i całej Europie szkławką.
9: No tak, ale ja nie mówię o karaniu Brauna, tylko o tworzeniu z nim koalicji, to jest coś innego.
10: Znaczy, my bardzo często podchodzimy w tym życiu publicznym czy politycznym i przywiązujemy się do nazwiska. Wyborcy mówią o pewnej idei ruchu, czy pewnego zjednoczenia, porozumienia prawicy. Mm-hmm. Myślę, że trzeba patrzeć oczami wyborców, a nie tylko oczami liderów politycznych. No myślę, tak, że to nas ale zbliży.
9: Pan mówi o konkretnych czynach Tuska, ale też są konkretne czyny Brauna, za które już dostaje zarzuty i też wyroki, niszczenie flagi i tak dalej, akcja w Sejmie Hanukowa, pamiętamy.
10: Ale to chyba nikt nie ma, ale odróżnijmy kwestię, nie wiem, akcji Hanukowej od kwestii rosyjskiej, od kwestii jakichś innych zachowań. Znaczy tam, gdzie jest przekraczane prawo, to myślę, że wszyscy powinniśmy mieć negatywny do tego stosunek. Natomiast jeżeli mówimy o pewnych poglądach różnych, z którymi pewnie częściowo pan prezydent się zgadza, ja na pewno się częściowo nie zgadzam, to nie znaczy, że nie ma też różnych innych obszarów, w których można współpracować. Natomiast Donald Tusk realizował, politykę, która była szkodliwa dla Polski, która była szkodliwa dla Unii Europejskiej, która była szkodliwa dla zachodniego
9: kończąc
10: świata.
9: Kończąc temat przyszłorocznych wyborów, pan wystartuje?
10: To nie tylko myśli czy poglądy, tylko konkretne złe działania dzisiejszego premiera i ówczesnego premiera.
9: Jeszcze
10: jedną rzecz, ale to muszę powiedzieć. Pamięta pan, jak w świętej pamięci prezydent Kaczyński i również Jarosław Kaczyński jako premier przestrzegali przed neoimperialną polityką Rosji. Pamięta pan, jak Radosław Sikorski, jako ówczesny minister spraw zagranicznych, śmiał się z tego, jak ówczesny prawa ręka Donalda Tuska, pan Nowak też wygadywał różne rzeczy i sam Donald Tusk.
9: Ale też wielu innych europejskich polityków popełniało błędy w stosunkach z Rosją.
10: Właśnie,
9: to już jest historia.
10: A tych błędów nie popełniała polska prawica Prawo i Sprawiedliwość.
9: Pan zostaje w kancelarii prezydenta, czy w przyszłorocznych wyborach będzie pan startować?
10: Ja dzisiaj jestem szefem kancelarii, tak jak pan mi przedstawił, szefem kancelarii prezydenta. Nie wiem, koncentruję się na tym, co dzisiaj, tu i teraz. Dla mnie najważniejsza jest dzisiaj kancelaria, bo tutaj rozgrywają się naprawdę ważne interesy i pan prezydent, kancelaria prezydenta jest...
9: No to o decyzjach prezydenta,
10: tym
9: kancelarii...
10: Tym miejscem, gdzie wiele rzeczy złych jest zatrzymywanych.
9: Ja przypomnę tylko, że naszą rozmowę też można śledzić na YouTubie, jest transmisja też na Facebooku, ale jeszcze a propos kancelarii prezydenta. Chciałbym zapytać o jedną kwestię, bo na kancelarii to jest bardzo ważny urząd państwowy. Czy nadal dyrektorką Biura Wydarzeń Prezydenta jest Anna P? Mówię P, bo dostała zarzuty. Została zatrzymana za poręczeniem, z dozorem policyjnym zwolniona. Na stronie kancelarii widnieje całe nazwisko, ale ja z ostrożności procesowej jednak mówię Anna P. Chodzi o Fundację Narodową, Polską Fundację Narodową. Śledztwo trwa. Chodzi o słynną kampanię antysędziowską, tak to nazwijmy. Czy ta osoba nadal pracuje, czy skoro ma zarzuty, nadal powinna pracować w tak ważnym urzędzie, jakim jest Kancelaria Prezydenta?
10: O tym, czy ktoś pracuje, czy nie, decyduje prezydent Rzeczypospolitej. Pani dyrektor Anna Plakwicz, bo ona tutaj nie uchyla się od, jakby tutaj mówienia o swoim nazwisku, bo nie ma nic sobie do zarzucenia i to trzeba jasno powiedzieć. Pracuje na stanowisku dyrektora, jest świetnym dyrektorem i myślę, że tutaj nic się nie zmieni.
9: Czyli do wyroku będzie pracować.
10: Znaczy, po pierwsze, mamy domniemanie niewinności w polskim prawie i w polskiej konstytucji. Dopóki ktoś nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu, no to nie można stwierdzić jego winy. A w tej sprawie mamy do czynienia z działaniami o charakterze moim zdaniem skandalicznym. Po 9 latach, panie redaktorze, drodzy słuchacze, śledztwo, które było umarzane, w śledztwie, w którym były przeprowadzone czynności, ale także później były prowadzone te czynności, były przeszukania, były czynności z panią dyrektor i nagle następuje zatrzymanie, odwiezienie w inne miejsce kraju. Okay, to nie jest poważne.
9: Pracuje w kancelarii prezydenta,
10: byłem prokuratorem,
9: człowiek,
10: byłem adwokatem,
9: który ma zarzuty o sprzeniewierzenie także państwowych pieniędzy, także pieniędzy spółek Skarbu Państwa. To są poważne zarzuty. A kancelaria powinna być poważnym.
10: Mnie minister Żurek straszy zarzutami za to, że doradzałem prezydentowi. Czy w takim razie tak, że mam się wycofać z kancelarii prezydenta? Prowadzą chyba 4 postępowania związane nie przeciwko mnie, bo nie ma tam zarzutów, bo pewnie nie wysmażą tych zarzutów. Znaczy to jest władza, która może postawić zarzuty każdemu. I najbardziej
9: stawiają
10: absurdalne.
9: Prokuratorzy, nie najbardziej... władza polityczna. No,
10: panie redaktorze, wiem, jak niektórzy... Ja nie mam zarzutu do wszystkich prokuratorów, bo są tysiące uczciwych, ale są tacy, którzy zostali namaszczeni w sposób nielegalny przez prokuratora
9: prezydent
10: krajowego.
9: Prezydent dla Rzeczpospolitej mówi, że o ambasadorach nominacja chce rozmawiać z samym premierem, a nie z ministrem Sikorskim, bo uważa, że ten temat, gospodarzem tego tematu jest premier, blokuje niektóre porozumienia z ministrem Sikorskim. Ale czy prezydent może wybierać sobie, z kim rozmawia, skoro szefem ambasadorów jest minister spraw zagranicznych, szef dyplomacji?
10: Ale ja czytam tę odpowiedź, czy tę wypowiedź pana prezydenta, że musi rozmawiać z panem premierem na temat nominacji ambasadorskich, po prostu z przebiegu rozmów z panem ministrem Sikorskim. Było porozumienie, było uzgodnienie. Ci ambasadorowie byliby pewnie już dzisiaj, ale nie zgodził się na to Donald Tusk. Więc jaki sens jest rozmawiać z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, skoro on nie ma tak naprawdę na koniec nic do powiedzenia w tej sprawie, bo to, czy tak będzie, czy tak nie będzie, zależy na koniec od Donalda Tuska.
9: Po co rozmawiać z pośrednikiem?
10: Znaczy, to jest oczywiste, o tym właściwie w sposób taki pośredni, nawet w jednej ze stacji powiedział chyba pan Szłapka, uśmiechając się, no, że generalnie to nie ma porozumienia, bo przecież do tego porozumienia potrzebny jest prezydent, minister spraw zagranicznych i premier, no wiadomo, jak premier, to kto tutaj decyduje. Więc no po co robić, po co
9: prezydent
10: szukać pośredników?
9: Poprosi premiera o spotkanie? Zaprosi do kancelarii?
10: Ale pan prezydent już prowadził te rozmowy, jest otwarty,
9: może
10: rząd zna.
9: Następne.
10: Rząd zna, jakie są tutaj pomysły i jakie są warunki pana prezydenta i dobrze by było, gdyby się rzeczowo do nich odniósł, może w taki sposób, jak już było uzgodnione, bo dawno byśmy mieli to za sobą.
9: Sejm niedawno przyjął ustawę zakazującą nocnej sprzedaży alkoholu i reklamy tak zwanego też piwa zero. Niedługo ta ustawa trafi do prezydenta. Wiem, że w pańskim Szczecinie, mówię pańskim, bo pan ze Szczecina pochodzi...
10: Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Szczecina.
9: Nocna prohibicja już obowiązuje. Czy prezydent Nawrocki jest za tym, żeby w całym kraju obowiązywała?
10: Zobaczymy. To zawsze jest decyzja pana prezydenta. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o te rozwiązania.
9: Ale dlaczego?
10: Mówię o sobie, bo czasami mam wrażenie, że państwo ucieka. Znaczy państwo chce zabierać kolejne obszary wolnej decyzji obywateli.
9: Żeby się napić w nocy?
10: Ale to nie chodzi o to, czy napić
9: ale
10: w nocy,
9: to chodzi
10: czy nie
9: o te monopolowe.
10: Napić. A za chwilę zapytają o coś innego. Ja jestem przeciwnikiem picia. Jestem przeciwnikiem alkoholizmu. To jest rzeczywisty,
9: to droga otwarta.
10: Rzeczywisty problem. Ale tutaj jest edukacja, tutaj są działania władzy.
9: To też.
10: Tu jest także tam, gdzie jest różnego rodzaju przestępstwa czy zagrożenia, władcze działanie państwa. Ale... A mam wrażenie, że nie, że ta władza liberalno-lewicowa najchętniej zakazałaby wszystkiego po to, żeby sobie umyć ręce od odpowiedzialności edukacyjnej, prewencyjnej, od działania przeciwko występom
9: Warszawa,
10: jakimś na przykład popełnionym, popijanym.
9: Pokazują te samorządy, że mniej ludzi na SOR-ach, mniej interwencji policji, mniej wydają miasta na właśnie te sprawy.
10: Trzeba to rozważyć.
9: Działa.
10: Trzeba to rozważyć. Ja mówię o generalnej zasadzie, dlatego mówię, że mam pewne wątpliwości, że nie można odbierać wolnym obywatelom, wolnym Polakom, dorosłym Polakom możliwości podejmowania decyzji. Tylko
9: dystans?
10: Trzeba z nimi prowadzić dialog, trzeba edukować, trzeba najpierw edukować młodzież, a tam, gdzie popełniane są przestępstwa, tam ma być bezwzględna, szybka i natychmiastowa reakcja państwa, straży miejskiej, policji. Natomiast mówię o dystansie, nie mówię o decyzji,
9: tak,
10: bo decyzja
9: ja
10: należy
9: rozumiem.
10: Do pana prezydenta.
9: Ale czy ten pana dystans nie wynika z tego, że Sławomir Mentzen zaapelował o weto?
10: Proszę
9: przeczytać... A ostatnio było chłodno chyba, tak? Na linii Mentzen, prezydent Nawrocki po...
10: Ja jestem już na tyle dużym chłopcem, na tyle dużym człowiekiem, że mam swoje zdanie. Szanuję pana Sławomira Mentzena i szanuję także innych polityków, ale ja mam swoje zdanie na ten temat. A moje zdanie można odczytać, jak pan...

0: I nigdy chyba nie było takiej sytuacji, żebyście państwo wiedzieli szybciej, nawet w tych najbardziej oczywistych ustawach, a to pokazuje na szczelność kancelarii, za co dziękuję wszystkim współpracownikom i ministrom.
1: Wczoraj, no ale jakieś możliwe tutaj kierunki pan powiedział.
0: Nie mogę powiedzieć, czy będzie podpis, czy nie, okay. To jest decyzja pana prezydenta. Ja mówię o tym, że to jest trochę ucieczka władzy przed odpowiedzialnością. Zakazy. Tutaj trzeba rozważyć wiele okoliczności. Po rozważeniu tych okoliczności pan prezydent podejmie decyzję, czy taką ustawę poprzeć, czy też podpisać, czy też nie.
1: Sejmu wystosował taki apel w formie wideo. Apeluje o to, żeby zrobić coś razem, prezydent, Sejm, w sprawie ustawy o usługach cyfrowych, żeby prezydent podpisał tę ustawę. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Czy porozumienie w tej sprawie jest możliwe, panie ministrze?
0: Ale oczywiście, że jest możliwe. Nawet pierwsza część tego porozumienia została zrealizowana wtedy, kiedy po wecie uzasadnionym, umotywowanym, bardzo mocno, w sposób bardzo przemyślany,
1: podzielona
0: została pierwsza część tej ustawy przyjęta i podpisana przez pana prezydenta. No i to jest pytanie do rządu. Dlaczego 9 miesięcy, czyli od stycznia, od początku stycznia, rząd nie przedłożył tej ustawy, tylko czekał z nią, a przedłożył ją dopiero w czwartek po tych tragicznych wydarzeniach w szkołach.
1: Ale ja na koniec naszej rozmowy...
0: Przecież tej ustawy, panie redaktorze, tylko to trzeba powiedzieć słuchaczom, tej ustawy nie byłoby i nie głosowana by była w ostatni czwartek, bo jej nie było w porządku
1: Gdyby nie te dramatyczne wydarzenia,
0: ona znalazła się w porządku głosowań dopiero po południu w czwartek.
1: Dzisiaj Senat się
0: jasno
1: zajmuje,
0: pokazuje na
1: niedługo wyląduje na biurku prezydenta. Czy to, że Urząd Komunikacji Elektronicznej albo Krajowa Rada Radiofonii będzie miała możliwość blokowania stron, ale w sprawie pedofilii, zoofilii będzie mógł być rygor natychmiastowej wykonalności, ale zawsze będzie odwołanie do sądu, a niektóre sprawy z takim zabarwieniem politycznym, nazwijmy to ogólnie, nie będą w decyzji urzędnika, tylko od razu do sądu. Czy to jest dla prezydenta projekt, który jest możliwy do akceptacji? Czy prezydent będzie chciał coś tu zmienić?
0: Na pewno prezydent, jak nad każdą ustawą głęboko się pochyli, wiem jedno, że wolność słowa jest wartością. Jesteśmy w studiu radiowym, chcemy mówić, oczywiście w granicach prawa i szacunku dla innej. Ale właśnie to jest to kłamstwo, które uskuteczniają rządzący. To znaczy to, o czym mówił pan Gawkowski, to, o czym mówił premier. Znaczy wymieniają różne bardzo poważne przestępstwa, gdzie mogą działać, gdzie mają ustawę antyterrorystyczną. I nawet zadziałali, bo wicepremier Gawkowski chwalił się, że zablokowali te treści.
1: Tak, natomiast kilka dni wcześniej,
0: próbowali przerzucić winę na prezydenta, gdzie w sposób oczywiście absolutnie niedopuszczalny, żeby nie powiedzieć bezczelny, i powiązać prezydenta z tragedią. Wie pan, ja nie znajduję słów, żeby tego rodzaju własne błędy, zaniechania, ociężałość w przyjmowaniu ustawy i brak dialogu z prezydentem przerzucać na głowę państwa. Natomiast co do marszałka Czarzastego, ja widziałem ten filmik pana marszałka Czarzastego pod tą zapaloną lampką, z tym spokojem. Jakoś nie licuje mi to z jego wystąpieniami, gdzie w sposób absolutnie wulgarny opowiadał o różnych czynnościach fizjologicznych.
1: O przekroczeniu granicy chienizacji?
0: Ja powiedziałem bardzo jasno.
1: Nie żałuję pan tych
0: panie,
1: słów? Ale oczywiście, skoro takie emocje były też w polskich szkołach, proszę, dochodzi szef kancelarii prezydenta.
0: Proszę przeczytać moje słowa. Powiedziałem, że ludzie, gdzie na świecie żyją ludzie, którzy postępują przyzwoicie, którzy postępują nieprzyzwoicie, którzy postępują jak hieny.
1: A pan premier
0: Pan premier otworzył nową kategorię, przerastając tą trzecią. Tak trzeba powiedzieć. I prosiłem pana premiera i wzywałem pana premiera, żeby wycofał się z tego.
1: W trudnej sytuacji społecznej
0: Panie redaktorze, szanowni państwo. Premier Donald Tusk szuka dzisiaj każdej okazji, żeby przerzucić na winę prezydenta, żeby szukać alibi przed swoim niedziałaniem. Próbuje powiązać tragiczną sytuację z prezydentem, chociaż wie doskonale, że to jest wierutne kłamstwo. No jak można na to nie reagować?
1: Ale
0: czy mamy się zgodzić na to, żeby premier, który nieustająco kłamie, miał do tego autostradę?
1: Rozmowę.
0: Na pewno ja będę stał na drodze tej autostrady kłamstwa premiera Donalda
1: Tuska. Ale rozumiem, że jak gdy wyczytałem te zapisy ustawy, te propozycje, pan nie krzywił się. Rozumiem, że to jest do przyjęcia, że jest i częściowo sądowa, i częściowo urzędnicza kontrola i możliwość blokowania treści.
0: Tam jest pewna refleksja po stronie rządzących. Nie wiemy, jak ta ustawa wyjdzie z Senatu, bo znowu premier namawiał do tego, żeby wracać do tej ustawy, która została już zawetowana.
1: Pan będzie obecny w pracach Senatu?
0: Dzisiaj nie będę obecny. Jest znane stanowisko pana prezydenta, być może będą poprawki, zresztą były te poprawki, zostały odrzucone przez rządzących. Jeszcze ostatnia rzecz. Czym innym jest natychmiastowa wykonalność decyzji, a czym innym szybkie czy natychmiastowe wydanie tej decyzji. Ta ustawa w wielu momentach tego szybkiego wydania decyzji nie zapewnia. Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało taką poprawkę i one zostały odrzucone. Zresztą już naprawdę ostatnia. Było 3-miesięczne vacatio legis. Koalicja Obywatelska zgłosiła poprawkę, żeby zwiększyć
1: Czy będzie w tej sprawie spotkanie z

0: premier, ministrem sprawiedliwości zorganizowany chociażby w Pałacu Prezydenckim. Tak czy nie? Ostatnie.
1: Tego nie wiem. Tego nie wiem. No rządzący jakoś nie szukają tego porozumienia poza
0: występami. Prezydent może szukać zawsze. Zawsze można być.
1: Ale prezydent w wielu sprawach szukał na Zbigniew Bogucki. Rządzący się z tego wycofywał.
0: Szef kancelarii prezydenta. Dziękuję panie ministrze. Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Z nami jest Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
0: I za chwilkę dosłownie będzie Grzegorz Osiecki z portalu Mani.pl. Zaczniemy od fragmentu wywiadu ze Zbigniewem Boguckim. Tam padły pewne zapowiedzi, myślę, że dające prognozę tego, co może się stać z niektórymi ustawami. Wydaje mi się, że te ustawy o zakazie sprzedaży nocnej alkoholu przepadną, ale to na razie zdanie ministra Boguckiego. W sprawie DSA może tutaj jakaś szansa na porozumienie, ale o tym może chwilkę później, jeśli wystarczy nam czasu. A ciebie teraz, Wojtku, zapytam, bo powiedziałeś przed wejściem na antenę, że zainteresował cię fragment dotyczący historii. Ta historia stosunków Polski, polskich polityków z Rosją na różnych etapach, no rozpala zawsze polityków, szczególnie prawicy. Czy Tusk zbijał piątkę z Putinem na molo w Sopocie, czy nie? Czy to był reset, mimo że to był 2010 rok? Okej, no było to spotkanie. Jak widać, bo było pytanie w sumie o Brauna, tak? A zeszliśmy na Donalda Tuska, bo tak minister Boguski przez chwilę spróbował przekierować rozmowę. Jak ty patrzysz na te historyczne zaszłości?
2: Ja chciałbym przypomnieć, bo tak słuchałem sobie pana Boguckiego i on kontynuuje tą prawicową legendę o tym, że Tusk zbijał piątkę z Putinem, a Angela Merkel oczywiście też, i nie jest to zapewne przypadek, tu mówię w cudzysłowie. Natomiast prawica i jej legendarni przywódcy Jarosław i Lech Kaczyński widzieli bardzo daleko, aż za horyzont, że jest zagrożenie i tak dalej. No to ja chcę przypomnieć z uporem maniaka, co mogą państwo, każdy z państwa znaleźć na stronach Kancelarii Prezydenta w części archiwalnej, że 9 maja 2010 roku prezydent Lech Kaczyński miał stać obok Władimira Władimirowicza Putina, prezydenta Rosji, na trybunie honorowej na Placu Czerwonym w Moskwie i miał oglądać defiladę żołnierzy polskich i rosyjskich. Rosyjskich być może między innymi tych, którzy rok wcześniej zaatakowali Gruzję, którą Lech Kaczyński osłaniał własnym ciałem dosłownie, i to chwała mu za to, jadąc do zaatakowanego kraju, ale nie przeszkadzało mu to planować wizytę parę miesięcy czy paręnaście miesięcy raptem później i stać obok dyktatora, stać obok agresora. I jak ja słyszę o tym, że prawica od początku rozpoznawała to zagrożenie rosyjskie, to mi się wywraca. I jeszcze przypomnę o tym, że po śmierci Lecha Kaczyńskiego, bo do tej defilady, do jego udziału w tej defiladzie na Placu Czerwonym nie doszło tylko i wyłącznie z tego powodu, że no, nie mogło do niej dojść, bo zginął. Jarosław Kaczyński wystosował przesłanie do przyjaciół Moskali, które można znaleźć bez żadnego trybu, już mi się to skleja, rzeczywiście, bez żadnego problemu w internecie, i też warto tego posłuchać, jak to rzeczywiście prawica przewidywała to rosyjskie zagrożenie.
0: Chociaż
2: od zawsze.
0: Chociaż gwoli ścisłości i sprawiedliwości, w 2008 roku Lech Kaczyński przemawiał na placu w Tbilisi, ostrzegając, że po Gruzji mogą być inne kraje.
2: Właśnie, i dlatego to jest takie ciekawe. To jest takie ciekawe, że przemawiając w Tbilisi, i mówiąc o tym, w roku 2010 planował być obok tego faceta, stać i odbierać defiladę wojsk. No to o czym mówimy?
0: A spotkanie Tuska z Putinem na molo w Sopocie było w 2009. Grzegorz Osiecki, witaj. W części historycznej jesteśmy teraz.
3: Dobry.
0: Poranka TOK FM trochę za sprawą ministra Boguckiego, który pytany przeze mnie, i trochę już możemy przejść w tym kierunku, o pakt senacki, bo pytany prezydent Rzeczpospolitej dzisiejszej, dzisiaj jest wywiad wydrukowany, o patronowaniu paktowi senackiemu i pytany o Grzegorza Brauna, mówi, odpowiada, uwaga, no ma zarzuty o prorosyjskość, ale Tusk też miał. I to tak się skleja. Brauna z Tuskiem, przynajmniej w oczach prezydenta.
3: No, ja rozumiem, że tego typu tłumaczenia zawsze będziemy słyszeć w kwestiach kłopotliwych. Mhm. Tylko nawet jeżeli są jakieś oskarżenia prorosyjskość, Tusk prowadził politykę resetu, to nie ma wątpliwości. To musimy też brać poprawkę na to.
2: Tak jak wszyscy przywódcy wtedy.
3: No właśnie, Obama, ale przede wszystkim musimy brać poprawkę na to, że to były, mimo tego, że wcześniej była Gruzja, to jednak to były zupełnie jakby inne czasy. To było przed inwazją na Krym, przed inwazją na Donbas i próbą oderwania, czy nie próbą, no oderwaniem od Ukrainy części jej terytorium. Więc z tego, co właśnie temu kursowi resetowemu i w Polsce, ale w innych krajach też położyło kres po prostu, to zachowanie Rosji. Więc jakby no wszyscy są mądrzy po szkodzie. Najpóźniej się zorientowali chyba Niemcy, którzy opierali swoją politykę energetyczną przez długie lata na gazie z Niemiec. I on miał być takim elementem, na gazie z Rosji, on miał być elementem napędowym Energiewende i przemiany takiej energii od węglowodorów do końcowo zielonej, która miała dać Europie konkurencyjność i tak dalej, i tak dalej. Więc ja po prostu wziąłbym to w nawias jako taką typową polityczną polemikę. Nie będę cytował starego dowcipu, że u was nie ma chleba, wybijecie wiadomo kogo. Więc to jest trochę na tej zasadzie. Natomiast no, prawda jest taka, że z punktu widzenia Karola Nawrockiego i szerzej prawicy, no to jest taki wybór, czy chce wygrać Senat, czy nie. Jeżeli chce wygrać, to to
0: nawet
3: musi się...
0: Nawet z Braunem.
3: To musi się przeprosić z Braunem. I to jest taki dylemat, który no, dlatego słyszymy szefa kancelarii prezydenta, który mówi w ten sposób, bo to jest dla niego kłopotliwe. Widać, że jest kłopotliwe, ale z drugiej strony, jak słyszymy od osób z innych ugrupowań, które uczestniczą w tych rozmowach, to słyszymy, że Grzegorz Braun w tej sprawie zachowuje się bardzo racjonalnie i że ci ludzie, których on zgłasza ewentualnie do kandydowania z list senackich, no to nie będą tacy ludzie, którzy będą robili zasięgi w necie, tak? Będą, że to są niekontrowersyjni jacyś samorządowcy, no to nie będzie jaszczur ewentualnie tego typu postacie.
0: A mówiłeś o tym, że prezydent może mieć w planie wygranie Senatu, bo chociażby wtedy może realizować swoje pomysły na referenda, teraz, kolokwialnie mówiąc, uwalane przez większość senacką z różnych przyczyn. No właśnie też ja rozmawiałem kilkanaście dni temu z Łukaszem Kmitą z Rozwoju Plus o pakcie senackim. On mówi, pakt senacki z ludźmi Brauna, ale już z Braunem nie, bo on w sumie do Senatu nie będzie kandydować. Takie usprawiedliwienie też można usłyszeć.
3: Taka prawda.
0: Jeszcze Wojciech Szalong o pakcie na koniec, króciutko. Czy prawicy to wyjdzie?
2: Jest duża szansa, że wyjdzie, bo rzeczywiście te odżegnywanie się od Brauna jest coraz słabsze i coraz bardziej ograniczone, że ewentualnie Braun B, ale jego ludzie tak. No, trofeum, które tam czeka gdzieś na horyzoncie.
0: Tak się świeci.
2: Tak, oczywiście. I ja myślę, że ono świeci się aż tak, że nie wiem.
0: Że oślepia.
2: Że z diabłem nawet, więc co tam z Braunem?
3: Znaczy wiecie, tam jest jeszcze, jeżeli mogę krótko, tam jest ciekawa sytuacja, bo chodzi o takie wewnętrzne napięcia, no bo przecież tak naprawdę duża część wyborców Brauna to są wyborcy PiSu. Co więcej, Braun ma najlepsze branie, czy tam w Polsce wschodniej. I tutaj będzie bardzo duża rywalizacja o to, w których okręgach jakby będzie wyzdrowiał swój
0: krok wstecz, tak? Nie kto ma
3: tutaj ustąpić,
0: z PiSu,
3: tak?
0: Z klubu PiS już, który może jest tam po prostu zaprzyjaźniony z okręgiem od lat, a teraz by miał
3: zrezygnować. Tak będzie, więc
2: ale że okazja odbić część tych wyborców będzie, to też bez dwóch zdań.
0: Z nami nadal są Wojciech Szalong, TVP Info i Grzegorz Osiecki, Mani.pl. Chciałbym zapytać teraz o decyzję prezydenta, jaka ona może być w sprawie ustawy o usługach cyfrowych, tej, która ma blokować, pomóc służbom blokować, a dokładnie urzędowi komunikacji elektronicznej albo Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także w niektórych przypadkach są nielegalne treści w internecie. Czy w tej sprawie może zadziałać swego rodzaju podobna presja jak w sprawie ustawy o koncernach paliwowych i ich nadmiarowych zyskach? Czy rząd może iść w taką też narrację polityczną?
2: To nie zadziała presja, to zadziała kalkulacja polityczna prezydenta Nawrockiego. Bo wydaje się, że ja mam taką teorię, że obie strony trochę się trochę wpadły w pewne takie wygodne dla siebie kolejne. To znaczy rząd coraz częściej przeprowadza przez parlament przepisy, co do których jest duże prawdopodobieństwo, że zostaną zawetowane i rząd właśnie mówi, że no proszę, robimy wszystko, a tutaj zły prezydent to wetuje, co bardzo często jest zresztą prawdą. Te weta w najważniejszych sprawach są dosyć częste. I to jakoś tam jest pewnego rodzaju usprawiedliwieniem dla rządu na końcówce kadencji. No proszę bardzo, dowozimy, tylko na końcu nas blokują, ale jednak dowozimy. A z drugiej strony jest Karol Nawrocki, który też chyba złapał już taki sposób reagowania, jak właśnie w sprawie tej ustawy o koncernach paliwowych, że on ją w orędziu skrytykuje, on napluje na rząd i powie, jaki to jest zły i niedobry, po czym powie, że z obrzydzeniem ją podpisuje, bo takie jest oczekiwanie chyba opinii publicznej i on to przecież wie, bo czytają sondaże i tak dalej. Ewentualnie ją skieruje do Trybunału, a właściwie nawet na pewno ją skieruje do Trybunału. Po pierwsze, żeby pokazać, że ten Trybunał ma jakieś znaczenie, chociaż tak naprawdę wciąż nie ma, a po drugie dlatego, żeby jeszcze uzasadnić to swoje obrzydzenie, kiedy składa podpis.
0: Czyli szykuje się kolejne orędzie, ale to byłby dobry prognostyk, bo w tym orędziu, tak jak przy nadmiarowych zyskach, była długa litania, tak jak Wojtek wspomniał, grzechów i zarzutów wobec rządu, a potem gdzieś tam przemycona decyzja o podpisie.
3: Ja nie wykluczam, faktycznie nie wykluczam podpisu, dlatego że już jak była ta pierwsza ustawa styczniowa, no to tam były negocjowane, były podrzucane różne pomysły i wydawało się, że no to nie jest takie weto, nie jest stuprocentowo pewne. Teraz no, jest ta jeszcze presja, bo premier oczywiście tutaj przedstawił to w takim kontekście politycznym po atakach w szkołach, aczkolwiek ta ustawa w ogóle nie ma żadnego związku z tym. Ona w czerwcu wpłynęła do Sejmu, w styczniu, bo jeszcze wcześniej, jak widzimy, policja jest w stanie reagować też w innych przypadkach, chociaż pewnie w niektórych byłaby bardziej skuteczna. Dzisiaj ustawa idzie do Senatu, ona tam jeszcze będzie szlifowana, bo nawet pisaliśmy o tym, że ma być skrócone vacatio legis. Ono w tej chwili wynosi pół roku do trzech miesięcy, mają być dodane kolejne kategorie przestępstw związane z przemocą, usiłowanie zabójstwa, nakłanianie do samobójstwa, takie, które mogą być podstawą do tego, żeby tą blokadę strony internetowej uruchamiać natychmiast przy decyzji UKE. Ale tak na końcu, no to po prostu będzie zależało od takiego bieżącego pojedynku prezydent-rząd, od tego, o czym mówił Wojtek, że byliśmy świadkami tego, że na początku kadencji prezydent Nawrocki uważał, że weta pokazują, że rząd nie ma sprawczości.
0: Mm-hmm. No, ale może być odwrotnie.
3: Na dłuższą metę to też pokazuje, że też prezydent no, potrafi tylko wetować. No, dochodzimy teraz do takiego naturalnego stanu kompetencji w Konstytucji, tak, że prezydent ma dużo uprawnień negatywnych, a w zasadzie żadnych pozytywnych. No bo co z tego, że wysłał tam chyba 20 ustaw do Sejmu ponad, skoro nie ma większości, żeby którejkolwiek z tych ustaw przyforsować. Klimat polityczny robi się już w tej chwili kampanijny i rozumiem, że wszystkie pomysły, takie jak Szymon Hołownia ostatnio mówił, no może z prezydentem coś tam konsultować, raczej będą na bocznym torze, na bocznicy, a nie wejdą do politycznego mainstreamu. Więc myślę, że to postępowanie będzie taką wypadkową, natomiast no, ten kontekst na pewno jest dla prezydenta niezręczny mimo wszystko.
0: Czyli wnioskuję z twoich słów, nie wiem czy Wojtku się z tym zgodzisz, że w tej takiej strategii prezydenta na blokowanie rządu, na wywrócenie tego rządu, no bo to jest ten najgorszy rząd w historii trzeciej RP, no ona dochodzi do ściany, będzie swego rodzaju może jakieś przeciążenie, może...
2: Tak, znaczy mi się wydaje, że rząd spojrzał na tą strategię w ten sposób, że sam jest w stanie coś na tym ugrać, bo jest to bardzo dobre alibi w bardzo wielu kwestiach. To, o czym rozmawiałeś rano z Anną Marią Żukowską, przecież o ustawie aborcyjnej. Tam przecież wszyscy wiedzą, czym to się skończy w momencie, kiedy ustawa trafi na biurko prezydenta. Natomiast to ma być takie sprawdzam dla sprawczości koalicji, dla realizowania jej zapowiedzi i obietnic. Ale w gruncie rzeczy nikt nie ma nadziei na to, że przecież ta ustawa stanie się prawem. Więc ja wracam do tej myśli właśnie takich dwóch strategii. Znaczy rząd sprytnie przejął logikę Nawrockiego. Nawrocki mówi, będę wszystko czy w tych najważniejszych kwestiach blokował, żeby pokazać, że tak naprawdę ja tu rządzę, a nie rząd. Rząd niczego nie dowozi, a rząd dobrze, no to w takim razie my dowozimy, a nasi wyborcy zrozumieją, że byłoby fajnie,
0: to
2: gdyby... Tak jest, że to jest jedyna przeszkoda.
3: Na dłuższą metę to jest mimo wszystko rujnujące w tym sensie. To
0: taka, dla państwa, że tak powiem górnolotnie.
3: Górnolotnie, dlatego że wszystko byłoby okej, gdyby nie sytuacja finansów publicznych, która jest gardłowa. To znaczy mamy kolejny rok deficyt, który jest w okolicach 7%. Koalicja od początku kadencji nie robiła w zasadzie żadnych ruchów, żeby ten deficyt zmniejszyć, no bo przejęła władzę, bo liczyła, że będzie Rafał Trzaskowski i wtedy się posprząta w tych finansach publicznych.
2: To też
3: publicznych.
2: Ma alibi zagrożenie zewnętrzne zbrojenia.
3: No, plus do tego dochodzą zbrojenia. No tak, tylko że zbrojenia wzrosły pewnie o punkt procentowy, a deficyt cały czas trzyma się na poziomie 7%. Ale też, żebyśmy mieli jakby kontekst. Koalicja odziedziczyła finanse publiczne z deficytem 5%. W tej chwili deficyt jest około 7%. Dołożyła te 2% do niego. I wszystko pokazuje, ostatnio mieliśmy strategię zarządzania długiem, że obojętne, kto będzie rządził po roku 2027, to na pewno nie będzie to rząd, który będzie luzował fiskalnie, bo po prostu będzie miał nóż na gardle i będzie musiał dokonać potężnych cięć, żeby się nie wjechać na konstytucyjną barierę długu.
0: Tak, o czym Rada Fiskalna przy premierze alarmuje. To na koniec jeszcze, bo zaczęliśmy od Grzegorza Brauna, a skończmy tak troszeczkę o Konfederacji po prostu, bo nie wiem, czy zauważyliście, że po prostu Konfederacja, mam wrażenie, i też ludzie, którzy byli w Konfederacji, ale teraz są gdzieś na obrzeżach, myślę tutaj o Ewie Zajączkowskiej Hernik, wpuszczają do debaty publicznej takie rzeczy, które jeszcze, myślę, niedawno by nas oburzały, a teraz oburzają, ale troszeczkę nie ma co z tym zrobić, bo może to nie podlega pod paragraf, ale no jest bardzo niesmaczne, to delikatnie mówiąc, no chociażby Mentzen o policjantkach, Berkowicz do dziennikarki TVP Justyny Dobrosz-Oracz. Ewa Zajączkowska-Herning w wywiadzie dla Radia Z mówi, że opisując sytuację Ukrainy, że Zełański przedłuża wojnę. I te słowa tak przechodzą po prostu. No niektórzy tam się w internecie oburzą i tak dalej, ale to jest tak wsączane w debatę publiczną.
3: Jednak reakcje są dosyć energiczne na przynajmniej po niektóre te słowa, no bo te słowa Hernik Zajączkowskiej wywołały dosyć duży ferment na Twitterze.
0: Okay, i różne się reakcje. Nie przypatrzyłem aż tak.
3: Kwestia odezwania posła Berkowicza do Justyny Dobrosz-Oracz wywołała jakieś autentyczne reakcje w tym sensie, że są wnioski do... Oczywiście można powiedzieć, że Komisja Etyki Poselskiej to nie jest jakieś wielkie halo, tak? No ale są, no ale inna sprawa, że to były słowa, więc jak to można inaczej jeszcze
0: reagować? A też niewykluczony jest pozew, tak? Bo Justyna zapowiedziała, że
3: mam nadzieję, skończy. Wymieniłeś trzy przypadki, które gdzieś tam się jakoś bardzo rozeszły. No ten Mentzen też przestrzelił, tak? Z tymi policjantkami, z tym takim, no, był napiętnowany, więc ta dyskusja się toczy. Natomiast na pewno na dłuższą metę to niebezpieczne są wszystkie takie wątki, wątki, które mogą być podrzucane, tak jak mówiła Zajączkowska-Hernik, to znaczy o Rosji.
0: Wejdą do debaty, tak?
3: Tak, Rosji.
0: Pełnoprawne.
3: Bo to jest narracja Braunowa tak naprawdę, tak? To, co ona powiedziała. I to jest problem, aczkolwiek no tutaj po prawej stronie, zdecydowana część prawej strony jest po drugiej stronie mocy w tej sprawie, tak.
0: Zajączkowska-Herning dodała, że właśnie też przedłuża wojnę po to, żeby nie poddać się osądowi wyborców, żeby uniknąć odpowiedzialności politycznej, nie wiem, w domyśle jakiejś innej, tak jakieś tutaj supozycje.
2: Ja nie jestem takim optymistą jak Grzegorz, to znaczy
3: nie jestem optymistą, to żeby nie było.
2: A to przepraszam za ten epitet. To prawda, że są reakcje i w sprawie Justyny, mojej redakcyjnej koleżanki, i w sprawach wymienianych, no ale na przykład na Twitterze, czyli jakaś tam garstka zapaleńców, bo jednak realna grupa użytkowników Twittera wcale nie jest tak duża, jak się wydaje. Natomiast gdzieś do tych wszystkich wyborców, przesącza się taki jad właśnie, że pewne rzeczy można powiedzieć, że pewne poglądy można sformułować. No proszę bardzo, nawet sami politycy mówią, że ten Zełański już bez rozróżniania, którzy politycy, prawda? W mediach się mówi, przecież wciąż są te kategorie. W telewizji słyszałem, w gazecie napisali, w radio powiedzieli, czy politycy przecież coś tam... I to się, te trujące poglądy gdzieś się odrywają od konkretnych osób i zaczynają funkcjonować takim swoim własnym życiem. No i to jest właśnie cena, którą płacimy za wciągnięcie do mainstreamu partii, które no, powinny być gdzieś na marginesie.
0: Ale
2: na
0: co tu dużo mówić, niestety pesymistycznie zabrzmie na koniec. No, Donald Trump sam troszeczkę sączy taką narrację, mówiąc, że Zełenski powinien poddać się osądowi wyborców i zorganizować wybory. No, a Zełenski mówi, okej, to 60-dniowy przynajmniej rozejm. No ale wiadomo, jak to z tym rozejmem. Musimy niestety kończyć, ale jeżeli chcecie jeszcze jedno zdanie na temat Trumpa.
2: Na milczenie, temat Trumpa, zasłona milczenia. Ja bardzo dziękuję.
0: Zgłaszamy zasłonę milczenia. Grzegorz Osiecki, Mani.pl, Wojciech Szeląg, TVP Info. Bardzo wam dziękuję za wizytę w poranku TOK FM. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Senat z poprawkami przyjął ustawę umożliwiającą usuwanie nielegalnych treści w internecie. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu. 66-latek podejrzewany o przygotowywanie zamachu na premiera Donalda Tuska usłyszał zarzuty. Prezydent Ukrainy podziękował Unii Europejskiej za otwarcie kolejnych klastrów w negocjacjach akcesyjnych w sprawie dołączenia Ukrainy do wspólnoty. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. To już drugie podejście. Senat przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Pierwszą wersję na początku roku zawetował prezydent. Umożliwi ona usuwanie nielegalnych treści w internecie. Jednocześnie Izba zaproponowała do niej poprawki. Ustawa miałaby wejść w życie nie po 6, a już po 3 miesiącach. Teraz nowela ponownie trafi do Sejmu. Prace nad przepisami przyspieszyły po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach w Leszczy-Dolenowinach i Ostrołęce. Ponad 100 tysięcy kontroli w szkołach w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z niedawnymi atakami na żowników. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej w placówkach, mówił w TOK FM rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
2: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami, tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: Pierwszy atak miał miejsce w zeszłym tygodniu. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a podczas ucieczki dźgnął także 2 przychodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni chłopiec zaatakował przy pomocy ostrego narzędzia 3 pracowników szkoły podstawowej.